0: był jeden taki, jedna taka rzeźba niedźwiedzia, z tego co się zorientowałem. Niedużo tego jest. Żadni ochroniarze mnie, nawet jak poszedłem się rowerze wyszczać, czy na dwójkę pójść w krzaki, to mnie nie zatrzymał, nie? Nikogo innego, nie? To jest fajna trasa turystyczna. Generalnie dwie wieże fajne widokowe i kościół katolicki generalnie z bardzo fajnym podziemnym sanktuarium, czymś takim, nie? Trudno powiedzieć, co to było, nie? Być może jest to stare, jak to mówią, katolicy przejmowali takie miejsca kultu i tam robili, postawiali po prostu kościół na tym, nie? I anektowali te terytorium, więc wiesz, druidzi, nie? Czym są druidzi? No, druidzi to byli ludzie, którzy składali też ofiary z ludzi, więc kurwa, nie wiem, czy tutaj akurat siódma gęstość, bo ja myślę, że to była jakaś taka trzecia gęstość poniżej kamienia, bo kamień po prostu, wiesz, nie zabija ludzi, nie? A oni to podobnoż robili, Luther, więc 10 złotych. Nie mam pojęcia, czy to akurat powoli, jest trzeba tak, czytać jak i spalić Watykan. Gminna wieść niesie, nie?
1: No, często właśnie kościoły są stawiane w miejscach, gdzie były składane ofiary z ludzi, na przykład w Krakowie, na Wawelu tam też były składane ofiary kiedyś i dlatego tam postawili sanktuarium całe te i no, to jakoś...
0: Okej, okay, ja ci zadam pytanie, bo moja była dziewczyna po rozwodzie, była archeologiem i ona ma w cholerę wiedzy na ten temat i wierz mi, naprawdę na temat nawet takich rzeczy jak kult czy religia dawnych Słowian na ten temat. Ona lubi na przykład takie tematy w stylu Wielka Lechia i tak dalej. On wie, że to bzdura, nie? Ale generalnie weszła w temat dość mocno i wie na pewno, że no prędzej spodziewałbym się tutaj wikingów, a nie druidów. Ja jestem dość sceptyczny co do tych kwestii, nie? Natomiast czy istnieją tak zwane zjawiska na niebie wokół śleży? No raczej z tego, co mi ludzie mówią, to istnieją, nie? To może być zupełnie rzecz niezwiązana z tym tematem i dlatego się tak zastanawiam, skąd te informacje, czy są jakieś dowody w piśmie, gdzieś w jakichś przekazach starszych, to mnie interesuje, nie?
2: A ja tymczasem skorzystam z okazji i dziękóweczka dla Grypsera, że przemycił tutaj, nie powiem gdzie, bo to jest tajemnica, 10 zł w donacie. I nie dziękuję, bo tylko frajerzy dziękują.
0: A wiesz co? A ja ci powiem, Krawcu, że wiesz, że zacząłeś się tłumaczyć po tym ostatnim, jak to się mówi, telefonie pana Drwala. I pamiętasz taki jeden pan z Konfederacji, czy tam i tak dalej, mówił, kto się tłumaczy, ten się
2: oskarża. Ten co? Ten się oskarża.
0: Ten się oskarża, ten kto się tłumaczy, ten się oskarża, nie? To jest bardzo dość mądre, nie? Bo jeśli temat na przykład nie dotyczy ciebie, albo nie masz z tym nic wspólnego, nie? I zaczynasz się tłumaczyć komuś, jakimś sceptykowi i tak dalej, że tego, bo tutaj to, tego i tak dalej.
2: Czy ja się jakoś wielce tłumaczyłem w sumie? No nie wiem, już tak nawet nie pamiętam, ale niech ci będzie, niech ci będzie.
0: Słuchaj, napisz gościowi, że to są luźne gadki, a nie po prostu, wiesz, stricte naukowa audycja w stylu po prostu, wiesz, czy czarne dziury po prostu mają jeszcze jeden otwór, nie?
2: Ale to był mega, mega zajebisty dla mnie telefon. Ja sobie lubię, wiesz, w takiej sytuacji porozmawiać, no, tak, wiesz, trochę pociągnąć za język, pogadać. No i w rezultacie chyba się polubiliśmy. Koniec końców pan zadzwoni pewnie jeszcze, zadzwonił potem, gadaliśmy, więc jest dla mnie git wszystko, nie? A jakieś tam ocenianie teraz telefonów, czy każdy telefon trzeba oceniać, dawać mu tam od 1 do 10, to co my jesteśmy, jakiś towar na półkach, czy kawał mięsa?
0: Nie, nie, mi się wydaje, że po prostu, wiesz, potrzeba za bardzo cię pojechał, nie? I to
2: czepia się, mi też się wydaje, że on się czepia, no.
0: No, przypierdolił się do ciebie, jak rzep.
2: Upierdliwy, upierdliwy się potrzeba. Dobra, panowie. No, no, to szybciutko.
0: Jeszcze masz tak swoje koty, czy...
2: Nie mam. Nie, dobra, to takie tematy. Nie mam. Cześć, dobra, hej.
0: No, poważne. No.
2: No, no, no, dobra. Dobra, no i tobie też, Dariusz. Wszystkiego tam dobrego, nowego kosmicznego roku i kosmicznych wydarzeń różnych w tym kosmicznym świecie. No i kosmosu, dużo kosmosu.
1: No, hej, hej, pozdrawiam. Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć. No kurde, łącznie ponad 100 ludzi. Dokładnie 101. 101 tu przez moment. Nadal 101. No, jak można strzelił? 101 nocników. Nowa bajka Disneya. Jakby ktoś nie wiedział, nocnik to słuchacz nocnego radia. Muszę o takich rzeczach informować, ponieważ niektórzy zaczęli nas słuchać dopiero od niedawna. A teraz reklama. I tu jakaś świąteczna melodyjka tam. Tu. Jeśli chcesz naprawdę mieć bezpieczne święta. Fiu. Kup srakostop. No. Wiecie, to może się skończyć, czy człowiek się naje. I potem, no, mogą być różne rewelacje. Więc taki srakostop może faktycznie uratować święta. Jak srakostop uratował święta? No, to taka dość nieskomplikowana historia. Można pokazać rzeczywistość alternatywną, w której ktoś nie miał srakostopu i popsuły mu się przez to bardzo święta. Akurat jechał, a to już się nie wdawajmy w szczegóły, bo to jest obrzydliwe. No ale właśnie takie dwie wersje. Ja bym zrobił takie science fiction właśnie. Jak Black Mirror albo jakieś po tamtej stronie Outer Limits, coś takiego, nie? Właśnie dwie wersje. Miał srakostop i nie miał srakostopu. I zupełnie inaczej się wszystko potoczyło.

nowy tekst się pojawił na czacie. Tekst mem, taki trochę. Ja to dopiero słucham od 15 minut i mam pytanie. Jaki jest temat? To jest takie połączenie różnych rzeczy, bo jak ktoś dzwoni i mówi, mam pytanie, o, to prowadzący już, o, w końcu ktoś mądry ma pytanie jakieś ciekawe. A ten ktoś mówi, no właśnie, mam pytanie. Jaki jest temat? Tak, takie wiecie, taki nagły zwrot akcji. Nagle się okazuje, że jednak zupełnie z niczym znowu przyszedł i się pyta, a jaki temat? Bo mi się nudzi. Nieoczekiwany zwrot akcji. Słuchacz okazał się chamem, debilem. Nie, to oczywiście tak o nikim nie mówię teraz. Mówię o hipotetycznym takim słuchaczu. Nieprzebudzonym. Takim, co nie włączył myślenia jeszcze. Jeszcze ma włączony telewizor. Takim, z którego wyjdzie iskra, która rozpali wszystko.

No nie powiem, coś bym zjadł. Ja dlatego tak mlaskam. Bo nie jem. Muszę coś zjeść. Skończę jak Robin Hood. Który właśnie chud, Robin Hood, bo nie jadł. Skończę tak samo, jak nie będę jadł. Muszę coś zjeść. Gdzie są moje pierniczki? W nich ostatnia szansa. Czy zdołam sięgnąć po pierniczka? Czuję, że słabnę. Może uda mi się przywołać pierniczka mocą. Moco przywołania pierniczków. Wzywam cię!

0: Gdyby nie te pierniczki. Nie, to ja bym umarł. I nie byłoby audycji. Byście byli smutni. Przez to, żebyście byli smutni, to byście wszystko tam, to wam by nie wyszło, tu by się potknął, tu coś tego zapomniał. Wiele tragedii by było. Wy znacie może nawet koniec świata przez to. Gdyby nie pierniczek. Piernicze to, że się będą śmiali, ale robię nową ideologię pierniczkową. Uważam, że wszystko się do pierniczka sprowadza. Piernik, piękny symbol, taki słowiański. Magiczny piernik. No, to jest piękny symbol, takie serduszko. Inny mak, jakieś tam pentagramy, cuda niewidy, jakieś behemoty powykreślane, runy demoniczne. No, a tu mamy taki znaczek serduszko.
1: Wyrocznia, 4 złote. Ostatni gasi światło w imię Wielkiego Syjonu.
0: Najeźdźcy Syjonu, to nasz zemsty czas. Wnuków dać Boga gniew. Dziękuję bardzo, ale za pieniążki dziękuję. Co ma piernik do wiatraka? No właśnie jak się zastanowić, to trochę ma, no. W wiatraku się mele zboże, żeby zrobić mąkę, nie? A chcesz zrobić piernik bez mąki? No, nie ma piernika bez wiatraka. Więc zawsze mnie dziwiło to. A może to jest właśnie takie, wiecie, takie mrugnięcie okiem może w tym powiedzonku, że co ma piernik do wiatraka? I że morał z tego jest, że większość osób powie, że no nic. No. A niektórzy się zaczną zastanawiać, ale jak to? I od razu wiadomo, że ktoś jest bardziej ciekawski i tam rozkminia. A ktoś inny wziął i uwierzył, że piernik nie ma nic do wiatraka. I żyje całe życie z tym przeświadczeniem, będąc całe życie jest przekonany, że piernik nic nie ma do wiatraka. I nagle dowiaduje się pewnego dnia. I co taki człowiek ma zrobić ze sobą? Co taki człowiek ma zrobić ze sobą?

A tu pisze Bierut, że piernik i wiatrak mają tyle samo liter. No nie gadaj. 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i faktycznie. Widzicie? I tu kolejny level. Tu się okazuje, że mamy właśnie do czynienia z łowcą spisków. Tak zwany spisek buster. Łowca spisków. I on to jest takie pomieszanie. Detektyw, szur. To jest właśnie łowca spisków. I on ma z kolei, on już dalej jeszcze zagląda. On bada litery od razu, przelicza tam ze starohebrajskiego na starożytnych Rosjan. I tak to jest właśnie. Tak to jest. Może by się więcej udało znaleźć zależności między piernikiem a wiatrakiem. Tyle samo liter. Konieczność zbudowania wiatraka, aby ostatecznie wypiec ten pyszny, ten wspaniały, ten polukrowany, ten smakowity, mięciutki piernik. W rezultacie nie poczęstowałem nikogo tymi pierniczkami. Miałem taki plan. I bardzo dobrze, kurwa. I bardzo dobrze, kurwa, właśnie, że nie poczęstowałem nikogo, będzie więcej dla mnie. No co? Akurat pierniczkami się nie dzielę. Co to już człowiek zgłodnieć nie może na antenie? Wojciech Mann tylko dlatego

0: istnieje na antenie, że po prostu to jest korpo i mu tam nie pozwalają i to by wzbudziło straszne kontrowersje. I on by chciał po prostu, on o tym marzy i on mi zazdrości. On sobie myśli, o, krawiec to sobie może przynajmniej pojeść na antenie, a nawet czasem jeszcze beknąć. A ja? Ja muszę zawsze tak, dzień dobry państwu.
1: 100 zł. Złoty strzał na noc, jak będzie mało, jeszcze jest platynowy, tylko kto przeżyje?
0: Wow. Wspaniali ludzie właśnie. Narkoman, grypser. No, cześć, ja mam ci to.
2: No, hej. Słuchaj, nie wiem, co ten Czepialski chciał od ciebie, jaką tam audycję usunąłeś i...
0: O Jezu, ale jakieś z problemami jakimiś tak. Usunął, dziękuję nie
2: ci,
0: ma.
2: No dziękuję to... ci, no. Ale dziękuję ci za no. Jedną rzecz, no. Że no. Nie usunąłeś naszej audycji z Gwiezdnych Wojen. I to chciałbym ci powiedzieć.
0: Dobra, dzięki, tak, trzymaj się. Cześć, trzymaj się stary, dobra. Hej, dobra. Słuchajcie, Błażej się dodzwonił. Halo, Błażej, halo.
3: A działa?
0: A działa na Warone?
3: Nie, się pytam, czy działa ten, bo gdzieś mi słuchawki wcięło, także idę na żywioł, tak się na mikrofoniku. Ale słychać.
0: Słychać doskonale, cześć.
3: I patrzę, działa. No, się te czołgi skleja. Po wieczorze i tak się... Jakoś nie wiem, jakoś mam ten... dziwna sprawa, jak czołgi sklejam, to zawsze ciebie słucham.
0: I no właśnie, zawsze jak dzwonisz, to też, znaczy często, jak opowiadasz o tym, jak spędzasz wolny czas, jak się tam relaksujesz, to te czołgi sklejasz. No,
3: dlatego jakoś tak, jak dzwonię, jak jestem w piwnicy, i sklejam.
0: Bo są takie rzeczy, które się dobrze łączą z sobą i lubimy je robić razem. Ktoś tam sobie lubi grać w gry i słuchać radia, a ktoś komuś innemu na przykład wybitną frajdę sprawia słuchanie sobie jakiegoś radyjka, najlepiej nocnego oczywiście, i sklejanie takich czołgów. O.
3: No, ale w ogóle jak tam drugi dzień świąt? Drugi dzień świąt bardzo miło. Pierwszy dzień świąt robiłem dokładnie nic. A już dawno nie robiłem takiego nic, jak robiłem wczoraj, czyli w ogóle nic. Nawet mi się śniadanie chciało zrobić. Piękna sprawa.
0: No to faktycznie, dzieje się, no. Ja też tak sobie dzisiaj wstałem, się ogoliłem, myślę sobie, o, już jestem po pracy. Tak potem myślę, zjadłbym coś, ale mi się nie chce robić. I tak się położyłem i se spałem. I potem jak się obudziłem, myślę, jeszcze se pośpię. A potem jak się obudziłem, taki głodny byłem, poszedłem, się najadłem, to mi się spać zachciało, bo się obżarłem.
3: A dzisiaj to w ogóle powiedziałem, że no nie, trzeba zebrzeć pośladki, coś zrobić. Drugi dzień świąt jest i no i zjadłem śniadanie o 12, czyli dosyć wcześnie. No i udało mi się o drugiej z domu wyjechać. Byłem sobie pochodzić bardzo, bardzo sympatycznie. Taka jest tutaj w górach, no takie po górkach miejscowość. Montreal się nazywa, wygląda jak Szwajcaria, bardzo, bardzo sympatycznie. Zjadłem sobie gofra z żoną. Z lodami nawet, oj, gorąca czekolada. Spotkałem znajomego z pracy. No, bardzo pozytywnie. Piękna sprawa. Lubię święta.
0: No proszę, czy każdy jakoś inaczej opisuje, każdy sobie inaczej coś, każdy też coś innego fajnego może widzieć w świętach. Każdy może mieć trochę inne podejście. Dla kogoś to taka prosta tradycja, ale bardzo fajna i lubi ją. Dla kogoś to coś więcej. Ktoś tam w ogóle nie lubi takich klimatów. No i super. A ja tutaj się śmiałem z narkomana, że taki narkoman, a on tu stówę dał, nie? I pisze, złoty strzał na noc. Jak będzie mało, jeszcze jest platynowy. Tylko kto przeżyje? No, już mi po tej stówie się słabo zrobiło, faktycznie jasno przed oczami. No, jeszcze jak zadzwonił dawno niesłyszany Błażej, to w ogóle aż mi...
3: Ale w ogóle ludzie mają jeszcze pieniądze po świętach, to jest ciekawe.
0: No to chyba ty.
3: No bo ja to już nie mam nic.
0: No to co mówisz, że ludzie mają? To ja nie mam, ty nie masz i mówisz, ludzie mają. To powiedz, którzy to pójdziemy i zabierzemy. Które to ludzie mają? I ja jeszcze
3: nie,
0: coś.
3: Ja nie mam, nie wiem, może sąsiedzi mają tutaj. No nie wiem, kto ma. A ja się tutaj wybrałem właśnie do tego mąsza i skończyłem film w aparacie. A wziąłem ze sobą aparat, który dostałem, to mój pierwszy aparat w życiu, dostałem od mojego ojca, chyba jak, nie wiem ile miałem, 10 lat, jak jakąś wycieczkę szkolną wyjeżdżałem. Jest to sowiecki aparat Smiena, Smiena Symbol, wyprodukowany w Związku Radzieckim, założyłem film. No dzisiaj ten film skończyłem, wywołałem i... Z jednej strony jestem miło zaskoczony, że dobrze doświetla, a z drugiej przyświetlam dużo zdjęć, przewija średnio, no taka jakość średnia, ale, ale fajnie, no taki jest, jest klimat. No zobaczymy, jak jutro będę ten wywoływał już, wywołałem film, a jutro będę zdjęcia normalne robił na papierze. No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Tak se myślę, Błażej, może tobie się tak miło kojarzą święta dosyć, bo może to jest połączone z jakimś twoim upodobaniem do Diedia Maroz, jakiś tu mówisz aparaty, Zorka 5, które kupiłeś, zrobiłeś parę zdjęć, jakiejś produkcji.
3: No nie kupiłem, dostałem, ale...
0: Radzieckiej, no.
3: Nie no, jaki tam... Dziad Mróz. U nas w Bydgoszczy zawsze był Gwiazdor.
0: Gwiazdor. O, czyli raczej jesteś tak Team Gwiazdor, a nie żaden tam Diedia Mróz.
3: Nie, u nas
0: a w Chinach na przykład, a w Chinach jaki jest Mikołaj w ogóle?
3: Nie ma, nie.
0: W ogóle nie ma.
3: Nie, nie, bo żona to raczej obchodzi ten. Bo dla nich święta to jest chiński nowy rok, nie? To tak samo obchodzą jak my, w sensie... Rodzina cała zjeżdża, nie? I tam parę dni wolnego, i nikt nic nie robi, cały kraj staje. No i coś takiego, nie? A dzisiaj takie podwukroć święta, bo drugi dzień świąt, czyli wolne, ale i niedziela, czyli w ogóle już powinno być takim do kwadratu. Ale coś tam było otwartego jeszcze, także można było sobie wypić i zjeść coś po drodze.
0: Tu w Polsce zabawna sytuacja, bo właściwie jedyny otwarty sklep to Żabka.
3: Nie, nie, sklepów to w ogóle nic dzisiaj. Nie jest otwarte tutaj, to tam zapomni. Ale parę, no ja parę knajp
0: o Polsce,
3: ale parę było otwarte.
0: No, a ja mówię o Polsce, nie? Że tutaj Żabki tylko otwarte. No i,
3: nie,
0: i, no, i że
3: otwartych to... sklepów to tu nie ma, nie?
0: No,
3: nie.
0: Aha, no ja mówię,
3: ale za to w Holandii, przynajmniej w normalnym roku, bo teraz to zrobili tam lockdown znowu. Ale pamiętam, że w pierwszy dzień świąt to normalnie markety były otwarte.
0: A ja miałem dzisiaj taki jakiś pomysł, mi się przyśnił, żeby zrobić wersję świętego Mikołaja nową, tylko nie czerwony, tylko zielony cały, żeby odebrać ten właśnie, czemu ma być czerwony, bo Coca-Cola, tak? Nie, zrobić zielonego, zielony jest fajny, ekologiczny, co to za jakiś czerwony, jak pajac wygląda, jak krasnolud jakiś to...
3: Ja to żonie ostatnio właśnie tłumaczyłem, skąd się wzięły święta Bożego Narodzenia, że to właściwie jest święto Narodzenia Słońca, tak na nowo. Tak poganie mieli i po prostu chrześcijanie sobie przejęli, bo ciężko było nowe tradycje wprowadzać, także cały czas świętujemy Narodzenie się Słońca na nowo, no bo się dzień staje coraz dłuższy. No, ale w ogóle no, z takiej ciekawej rzeczy, to nie wiem, czy rozmawiałeś dzisiaj, bo ja tak dosyć późno to sobie zszedłem do tej piwnicy, ale teleskop leci, nie? Nawet jest, mam stronkę gdzieś, gdzie pokazują, ile jeszcze mu zostało do przelecenia.
0: Ale o jakim teleskopie mówisz? Coś tu naświetli.
3: Nie no, Hubble teleskop już nie działa, ale wystrzeliliśmy Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła nowy teleskop, który ma gdzieś zawisnąć na tej dalekiej orbicie za Księżycem jeszcze daleko. To się nazywa punkt Lagarda drugi chyba bodajże. Ja nie jestem tak techniczny w tych sprawach. Ile to tam? 700 tysięcy mil od Ziemi. No i będzie robił zdjęcia głębokiego kosmosu. Ma mieć o wiele dalej sięgać w przeszłość.
0: No, to fajnie.
3: Teleskop Hubble'a i wszyscy czekają z niecierpliwością. No może w połowie nowego roku pierwsze zdjęcia będą. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ludzie się emocjonują. Wystartował na razie szczęśliwie i leci na swoją orbitę. Także ja też czekam z niecierpliwością, co tam ciekawego ten teleskop nam pokaże. Najpotężniejsze urządzenie obserwacyjne, jaka ludzkość ma do tej pory.
0: No, to chętnie bym się dowiedział, znaczy chciałbym doświadczyć takiej chwili, kiedy czegoś zupełnie nowego się dowiedzieliśmy jako ludzkość o kosmosie, nastąpił jakiś większy przełom, że okazało się, że być może trzeba coś zweryfikować, zmienić, wiesz, tak, coś wielkiego, nie? Wielkie odkrycie, jakieś kosmiczne. To było fajnie. Tylko pytanie, czy ty widzisz szansę, że coś takiego się wydarzy, czy to raczej jest mało prawdopodobne?
3: Nie, ostatnio rozmawiałem z żoną właśnie na temat, czy wierzę w istnienie życia poza Ziemią. No mówię oczywiście, że tak, no. Przynajmniej w tej skali, jaką znamy, kosmosu i częstości występowania planet, pewnie gdzieś istnieje, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie się jedno skontaktować, czy to nie jest trochę za duża skala kosmosu, żebyśmy się kontaktowali z innymi bytami. Ale gdzieś tam pewnie jakieś istnieją. No a rozmawiałeś o brutalności dzieci, tak? W sensie, że dzieci robią jakieś ten... Jak byliśmy dziećmi, robiliśmy jakieś niemiłe rzeczy.
0: Taki temat dzisiaj był? Taki temat dzisiaj był? No ale, no ale spoko, no, nawet jak nie było, to może być. No, i
3: nie, no było o jakimś męczeniu mrówek, czy tam innych.
0: A może, coś może zapomniałem.
3: Karma wraca. No, to ja mojej córkę staram się bardzo wyczulać na tę kwestię. Ona ma jakąś taką grę w komórce, jak sobie ojcu czy matce zabierze takiego kotka i tam kiedyś, pamiętam, jak jechaliśmy chyba w tym roku na wakacje, no dużo godzin w samochodzie spędzonych i tam się bawiła tym kotkiem i zaczęła go tam męczyć. Jak się wkurwiłem, za przeproszeniem, i się zatrzymałem na jakimś rasofie na autostradzie i mówię, że tak nie wolno, no. Nie możesz się bawić męcząc kota, nawet wirtualnego.
0: No to bardzo, bardzo ostro zareagowałeś i niektórzy rodzice powiedzieli, to przesada, przecież to tylko komputer o głupią gierkę, tak się zaczął miotać. No debil, znaczy... jakiś debil. Tak mogę powiedzieć.
3: Ona nie wie, że to jest żywe, czy to jest komórka. No za młoda jeszcze jest, żeby to wiedzieć. Po prostu chcę, żeby wiedziała, że no nie wolno jakimś innym istnieniom sprawia cierpienia, bo to jest niemiła sprawa.
0: Nie, no pewnie, że tak dobrze wpajać dobre nawyki takiemu dziecku może, nie? I tyle. No, także jak najbardziej. Ja też popieram. Niech się uczy od małego, że do zwierzątek trzeba z szacunkiem na przykład, nie? Bo nie ma nic gorszego, które na przykład dzieciak w drugą stronę przyzwyczai się do jakiegoś dręczenia zwierząt, zacznie mu to w ogóle nie przeszkadzać, że jakieś zwierzę zabija, wręcz jakąś przyjemność zacznie czerpać z tego, no to jakiś psychopata może z niego wyrosnąć i pewnie wyrośnie jakiś. Tak się zaczyna.
3: No nie, w ogóle wychowanie dziecka to nie jest łatwa sprawa. Trzeba się trochę swoich własnych nawyków pozbyć, których się całe życie uczyliśmy. A najgorzej, że trzeba rozmawiać z żoną w jednym języku. No, nie rozmawiam w jednym języku, ale mieć jeden front, nie? Że jak coś mama mówi, że nie, to tata musi to samo mówić i tak dalej, bo dziecko zaczyna mieć, i moja powoli zaczyna to rozumieć, że czasem się mama i tata nie rozumieją do końca, w sensie nie mówią tego samego. No i może przyjść do taty i powiedzieć, że mama powiedziała coś innego i mi to wolno. No a ona zaczęła rozumieć, że my rozmawiamy w dwóch różnych językach i ja nie do końca rozumiem języka mamy. No mama nie do końca rozumie moi i no i można oszukiwać.
0: A, patrz jakie takie to sprytne dziecko jest. No,
3: no a w ogóle moje się pochwalę. Ale
0: słuchaj, i naprawdę są takie przykłady, przychodzi ci do głowy jakiś taki przykład, sytuacja, gdzie dziecko tak wykorzystało, że tata nie do końca rozumie chiński, a mama angielski?
3: Znaczy, ona nie do końca rozumie to, ja nie rozumiem co mówi matka, jak mówi dużo słów. I ona to wie, ale nie do końca rozumie, że ja parę słów łapię, nie? Chińskich. Aha. I rozumiem, kiedy mama coś zabrania, ale ona wie, że ja nie rozumiem mamy. I nie wiem, chce czekoladki czy coś. I mówię, że nie wolno, ale dobra, idź spytaj mamy jeszcze. I idzie do mamy. I to rozumiem, że mama mówi, że nie wolno. No, ale przyjdzie do mnie i powie, a mama powiedziała, że mi wolno. No, tak, ja już jest sprytne. Ale się pochwalę dzisiaj, no, jak już ten, mogę się pochwalić w takiej późnej porze moim dzieckiem, to dzisiaj zauważyłem, że taki dostała rowerek taki bez pedałów, bez hamulca. I teraz są takie popularne, ale z dwoma kołami. I sobie zjeżdża z górki i już trzyma w ogóle balans, bez żadnych dodatkowych kółek, a dziecko ma 3 lata i już umie na rowerze jeździć. Także tu trochę duma ojca.
1: Narkoman 2. 200 zł. Dawka pół biała, pół żółta, złota, o, czysta, trucizna po nowym roku. Hiszpanie w gardło złoto lali na karę śmierci po obrabowaniu Majów.
0: Dobrze się stało, bo znowu się narkoman objawił. Narkoman znowu się objawił, narkoman 2 i tym razem 200 zamiast 100 dla odmiany. No a ja miałem kończyć audycję, kurczę, i to tak trochę teraz się czuję zobligowany, żeby jeszcze posiedzieć. Spoko, to siedzimy. Nać klient, nać pan. I co napisał tu? Dawka pół biała, pół żółta, złota, czysta trucizna po nowym roku. Hiszpanie w gardło złoto lali. Na karę śmierci po obrabowaniu Majów. Ludzie, walcie system i oczko w igle. Oczko w igle. Oczka w igle.
3: No, taka ciekawostka, w ogóle zostałem w firmie największym antyszczepionkowcem, jaki może być.
0: Jak to?
3: No tak to, bo teraz jest tu takie partie na trzecią dawkę, nie? No, jeden Niemiec zapytał, czy jestem już umówiony. Kiedy mam się tą trzecią dawkę, ja mówię, że nie, za bardzo się nie wybieram. Miałem, podpisałem papier na dwie i wziąłem dwie i dobra, i starczy. O Jezus, co się tam zaczęło dziać. No, tutaj będziesz jak niezaszczepiony tutaj w Niemczech, w ogóle bez trzeciej to w Niemczech jesteś antyszczepem i bla, bla, bla, bla, bla. No i miałem takie starcie w firmie. Ciekawostka. No, ale byłem właśnie, byłem dzisiaj w tym Moszą miasteczku i sobie tam weszliśmy do jednej knajpy, drugiej. No i na wejściu do każdej knajpy to musisz ten legitymować dowodem i QR kodem, inaczej nie wejdziesz.
0: No proszę.
3: Trochę dziwnie się czuję.
0: No, ciężkie czasy dla tych, co ich drażni, co nie lubią takich różnych zabiegów, jak ktoś im coś przyczepia, jakieś kody, każe mieć, szyfry, tutaj się sprawdzać, testować, zakładać coś, to nie, nie, niektórzy mają tak, że bardzo alergicznie reagują na wszelkie takie nakazy.
3: Ja też zacząłem, wiesz, ja jestem zaszczepiony, przynajmniej dwoma i nie miałem z tym problemu, ale zacząłem mieć powoli coraz większy problem z tym, bo też mi się to nie podoba. Byłem przed świętami na zakupach tutaj u nas w mieście Wachen. No i jak w drugim sklepie mnie zapytali, żebym pokazywał ten tam QR kod, to jeszcze mogę pokazać, że jeszcze, panie, wyciągaj pan dowód, a tam gdzieś, wiesz, portfel schowany po kieszeniach, muszę znowu wyciągać. Mówię, a w dupie, bierz żona, jedziemy. Pojechałem do Liège, do Belgii, no a Belgowie to tacy, jakby nazwać Belgów, Belgowie to tacy Polacy zachodniej Europy. W sensie, że tak trochę mają, wiesz, a jest po 22, to mogę klnąć. No, mają troszeczkę wyjebane na wszystkie zasady. No, w Belgii jak byliśmy, to do każdego sklepu można wejść tam. Jest pan zaszczepiony? Tak. No to proszę. Nie wystarczy. A Niemcy to nie. Panie, wyciągnij pan kod, wyciągnij pan dowód osobisty, wylegitymuj się. Nie, nie. Mówię, to już przesada dla mnie. Pomimo, że jestem taki uległy.
0: Jak powiedziałeś o tym, żeby pierdolić zasady, to mi się przypomniała kreskówka Ziomek Git, to się nazywało chyba, Ziomek Git. Czekajcie, jak to było, taka pioseneczka była. Ziomek Git, pierdoli zasady, bo nie jest frajerem. I to było o takim gościu, który po prostu łamał wszelkie zasady, które mu się stawiało, które się pojawiały w jego życiu. Po prostu był takim gitem, a nie jakimś frajerem i łamał wszelkie zasady, no nawet najmądrzejsze, nawet najbardziej praktyczne, normalne, popularne, po prostu był do przesady.
3: Czekaj, to też pamiętam, ale w ogóle co do starych rzeczy, to właśnie wygina u mnie, przyszła siostra i przyszedł mój siostrzeniec ze swoją dziewczyną. A dziewczyna, jak
1: były
3: dziewczyna, no,
1: z Zesraela.
3: Studiuje
1: 3 złote 9
3: chemię.
1: Groszy.
3: No,
1: wiecie, no
3: dobra,
1: co,
3: zapytałem się, ty, a ty który jesteś ośmiu?
1: Ja
3: i mi odpowiedziała, 2001. Mówię, o kurwa, 2001 to dla mnie, wiesz, to nie wiem, to jest wielkości mojej córki, nie? A nie, 2001 to ludzie już studiują, o kurde, jestem stary chyba.
0: No a to nie był to koleś git? Nie ziomek git, tylko koleś git, tak, koleś git.
3: Pierdoli wszelkie zasady.
0: bo nie jest frajerem. Oh yeah.
3: Ty też jesteś stary, jak takie rzeczy pamiętasz.
0: No to tak jest strasznie stary, ja o wiele starsze rzeczy pamiętam.
3: No, a ja dzisiaj sobie słuchałem Bajmu na kasecie w samochodzie. Mam ten to stare auto. No, i zdjęcia robiłem, zmieniam, kurde. A jednak trochę jest ten. Już zacząłem rozumieć powoli moich rodziców, o co chodzi z tą nostalgią za dawnymi czasami. W sensie nie wiesz. Byliśmy młodzi, nie?
1: I 100 zł.
3: Świat był trochę
1: inny. Z kapitanem nawiązałem kontakt platynowy strzał po nowym roku.
3: No, ale chociaż ostatnie dwa lata to świat jest zupełnie jakiś oszalały. No i tutaj widzisz, w Niemczech też troszeczkę ludzie oszaleli z jakimiś boosterami, dawkami i tak dalej. I się zrobiłem tym. Zostałem największym antyszczepem firmy. Tylko z tego powodu, że nie chcę wziąć trzeciej dawki. No ludzie. No już coś idzie to w złym kierunku.
0: No tak, w złym kierunku, nudny temat, w złym kierunku idzie, o tych COVID-ach, Jezu, już nie mogę, po prostu tym tematem.
1: Były Zesrajczyk z Zesraela.
0: Czekaj,
1: 3 złote 19 groszy.
3: Już tak trochę wiesz.
1: Ahaha, koleś w
3: tutaj poza tym, że jak wchodzisz do sklepu, ludzie legitymują, to najlepszy już chyba nikt nie pamięta, tylko widzę. Jest tak w miarę, no dużo ludzi było, dzisiaj byliśmy. Właśnie na tym się przejść. A, byłem, czekaj, to było przed samymi świętami. Przed Wigilią 23, tak, to jest jeden dzień przed Wigilią. No przejechałem się z małżonką do Düsseldorfu jeszcze tam zrobić ostatnie zakupy przedświąteczne. No i jak w ogóle też to taka trochę mnie smutek bierze i dychotomia moje lewicowe serce. A, jak tutaj sobie żyję na tej takiej biednej wiosce. Ta wioska taka niemiecka niby, ale ona nie jest jakoś tam bardzo bogata. Ludzie sobie żyją tak jak, nie wiem, na jakiejś pieszczadzkiej polskiej wiosce. Przyjechałem się.
0: A tymczasem Jam ci to dołączył do nas, witam.
4: No. Sorry, no wiesz co. Co to znaczy antyszczepionkowiec w twojej firmie, a co na przykład znaczy w takiej firmie jak KGHM?
3: Nie wiem, nigdy nie pracowałem.
4: No wiem. Dlatego ci mówię, że my generalnie jesteśmy anty-covidowcami, antyszczepionkowcami i większość ludzi się nie zaszczepiła u nas, więc ja nie wziąłem żadnej dawki, nic nie podpisywałem i nikt do mnie się na razie, uwaga, na razie nikt nie dopieprzył. To jest ciekawe, nie? To jest firma prywatna? Nie wiem, nie słyszę odpowiedzi.
3: Musiałem odejść na sekundę od telefonu. Nie, moja prywatna, jak najbardziej.
4: Prywatna. Dlaczego firmy prywatne są bardziej za tym, żeby robić z was świnki doświadczalne, a na przykład firma państwowa, która teoretycznie podlega podpis, mój były kolega ze szkoły, były, jak to się mówi, dyrektor huty, został teraz kopnięty w górę na wyższe stanowisko. No i ja powiedziałem mu co i jak i co mi się nie podoba i generalnie mam to w dupie. I on stwierdził, że tutaj robimy super sprawę, nie, mamy nowy piec i generalnie pomknęlibyśmy połowę Europy albo i świata na pewnych sprawach. Nikt do dzisiaj nie spytał mnie o to, czy się zaszczepiłem, czy jestem po trzeciej, pierwszej, czy w ogóle jakiejkolwiek dawce.
3: No, ale nie mieszajmy dwóch systemów walutowych, jak to było w misie mówione.
4: No, czyli?
3: To jest inaczej, nie?
4: No okej, okay, opowiedz mi to o tym.
3: Nie no, w Rzeszy jest trochę inaczej, tyle ludzie są tacy trochę bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej wierzą władzy. Z moją żoną mam trochę spięć na ten temat. Mhm. Do końca nie rozumiem, czemu ja nie wierzę władzy. A to też kolega mój z pracy mówi, wszyscy z tej wschodniej Europy, bo tam mamy jeszcze jakichś Ukraińców, Rumunów i tak dalej, którzy pracują z nami i wszyscy są raczej tak bardzo sceptyczni do tego.
4: No.
3: Kurde, czemu wy wszyscy z wschodniej Europy tak bardzo nie wierzycie swoim rządom? W ogóle. No,
4: bo mamy doświadczenie?
3: No tak mu powiedziałem właśnie.
4: No i bardzo dobrze, to jest dobra odpowiedź.
3: No, to, a moja żona znowu odwrotnie, ona mówi, jak ty możesz nie wierzyć rządowi? Przecież oni chcą teraz dobrze. No ale moja żona to jest z Chin i tam to trochę mają inne podejście.
4: Znaczy twoja żona jest autentycznie z Chin?
3: Tak.
4: Kurde, jak kiedyś chciałem być z Chinką albo z Murzynką, kurde, ale to przeszło mi. Przeszło mi. Teraz jestem zupełnie, wiesz, można powiedzieć, że jestem bardzo, jak to się mówi, jak to się nazywa, taki człowiek, który nagle pokochał to, co ma i wiesz, i jest za tym, żeby po prostu, wiesz, naród twój własny miał lepiej niż inni, nie? I jak to się nazywa ta? Uuu, tak! Właśnie, śmierć wrogą ojczyzny! No właśnie, no. I teraz ja się
3: też
4: tak
3: zastanawiam. Lepiej powiem, moja pierwsza żona była z Japonii.
4: Uuu, nandosko! No to fajnie, no to super.
3: Co, nie, no moja żonka jest taki, wiesz, Chińczycy naprawdę tak mają, że no dla niej władza to jest ktoś, kto chce dla ciebie dobrze i ogólnie służy tobie i o co chodzi, nie?
4: Tak? Ale tu Japończycy chyba mają dwa razy mocniej, nie? Bo z tego co wiem, to u nich, wiesz, cesarz, wiesz, spłodzony przez Boga i tak dalej, nie? Wiesz, bóstwo na ziemi. Tam oni mieli chyba dwa razy mocniej niż Chińczycy, nie? Którzy
3: Moja była żona akurat to z takiej rodziny była dysydenckiej, bo ojciec miał problemy, to chyba został zwolniony z pracy, bo był komunistą.
4: W Chinach czy w Japonii? W Japonii, aha. No to może być problem, nie? Faktycznie w Japonii może być problem. Natomiast no to kurde, no po prostu zaimponowałeś mi bardzo i to ostro w tej kwestii, nie?
3: No, ale w każdym razie tutaj w Niemczech jest teraz właśnie szaleństwo. Trzecią dawkę. Wszyscy się bardzo ogarną do tego. Chociaż jest bardzo dziwne, bo jest takie, wiesz, bardzo duży podział w społeczeństwie, bo jednak jest 20 milionów, którzy nie wzięli żadnej dawki. Mhm. No i ta reszta, która się teraz pcha na trzecią.
4: Na trzecią.
0: Bardzo proszę, mam komunikat specjalny, bardzo proszę tam nie ziewać, bo to bardzo źle w radiu brzmi, jak ktoś ziewa. Więc, przepraszam, tylko przełknę. Tak więc proszę unikać tam ziewania, bekania.
4: I mlaskania, bo czujemy się wtedy ważniejsi, tak jak pan Kaczyński, który mlaska. Tak, to właśnie tak jest.
3: Wy w Polsce macie troszeczkę inne warunki. Nie? Także...
4: To prawda, tak jak Krawiec stwierdził, że my tutaj w Polsce mamy jeszcze w cholerę dużo wolności, nie? Co się generalnie łączy z tym, z taką koncepcją państwa z dykty. I co jest bardzo fajne, bo ktoś to, jakaś kobitka właśnie stwierdziła, że no to jest fajne, że mamy te państwo z dykty i pod tym kwestią nie musimy się specjalnie obawiać po prostu władzy, nie? I możemy powiedzieć, wiesz, wypierdalać po prostu. Mamy sądy, uwaga, większość sądów, mam masę ludzi, którzy mi dostarczają takie, wiesz, dokumenty w stylu w sprawie maseczki, nie podejmuję żadnych działań, sąd nie będzie po prostu tego nawet uwzględniał, nie? Panowie policjanci po prostu się skurwili na maksa, po prostu policja jako tak zwana formacja się skompromitowała, to jest po prostu gorzej niż z ZOMO, nie? Pamiętasz może, nie wiem jaki ty jesteś rocznik, ja jestem 7-3, więc generalnie tak bliżej Krawca i Etama. I, Jak ty to oceniasz? Nie wiem, jaki jesteś rocznik, dlatego się pytam, nie?
3: 10 lat różnicy między nami.
4: 10 lat różnicy, no i zobacz. I my mamy, wiesz, tak jak mówisz, te podejście takie, że myśmy doświadczyli po prostu tego zamordyzmu komunistycznego, który w tej chwili wydaje nam się, kurde, taką no fraszką, nie? W stosunku do tego, jak władza chce nam pomóc, nie? A ja mówię, kurde, mówię, coraz bardziej myślę sobie, że władza najlepiej by była, żebyśmy im płacili za to, żeby nam w ogóle, kurwa, nie pomagali, nie?
3: Ja mam, wiesz, no, ja z racji tego, że no, żonę mam, jaką mam, także byłem parę razy w Chinach. Chiny to jest taka dychotomia trochę, bo one są no strasznie kontrolowane, jest zamordyzm i tak dalej. Tylko, że moja żona jest ze wsi, ale takie naprawdę zapadłej wiochy, zabitej dechami. No i ta zabita dechami wiocha w Chinach, tam jest kompletna anarchia. Wiesz, no Chiny to jest za duży kraj, żeby oni mogli kontrolować wszystko. I na chińskiej wiosce naprawdę tam już się dzieje, co się może dziać, nie?
4: Czyli?
3: No, nie wiem, na przykład mamy takich sąsiadów tutaj w Niemczech, no tragiczni, nie? Tragiczni sąsiedzi, tam jedni, drudzy policja i wzywali, sądzą się ze wszystkimi, no skurwysyny takie.
4: Znaczy tacy...
3: No, i żona mówi, no w Chinach to by było nie do pomyślenia, bo po prostu na wiosce w Chinach jakby tak było, to jakby nie było, nie? Na następny dzień.
4: Znaczy,
3: nikt
4: wiesz,
3: by się nawet nie zapytał, gdzie oni zniknęli, nie?
4: No, bo ja miałem takiego kumpla, który mówi, o kurde, byłem w Chinach, wiesz, słuchaj, nie? I mówią, chcielibyśmy skorzystać z usług pań takiego lekkiego prowadzenia wózka z dzieckiem, wiesz, o co mi chodzi. I oni powiedzieli, nie, lepiej tego nie róbcie. Dlatego, że przyjedzie po was karetka, która ma rurę wciśniętą, wydechu oczywiście, nie?
3: Nie no, aż takie rzeczy to się w Chinach nie dzieją.
4: No, ale on tak mi mówił, nie? Tak,
3: nie przesadzałem, nie.
4: No, ja mówię, ja pierdolę, mówię, to skorzystać z usług pani prostytutek i po prostu możesz się zjawić, znaleźć na, wiesz, w innej gęstości, nie?
3: Nie, w Chinach prostytucja jest nielegalna.
4: Aha.
3: Jak byłem w hotelach, normalnie są lotki, proszę nie korzystać, bo to jest nielegalne w Chinach. I cię okradam jest. I tak dalej, ale...
4: Czyli jest, tak?
3: Tak, ale to istnieje i działa, nie?
4: No tak, jak to najstarszy zawód świata podobnoż, nie?
3: To nie jest tak, że wiesz, Chiny to jest taki normalny, nie do końca normalny kraj, ale normalnie można żyć. Byłem tam, przeżyłem to, nikt mnie nie zabił, ludzie są tacy dziwni, ale nie, o.
4: Dziwni? Czyli? Opisz mi to.
3: No dziwni w tym swoim takim oddaniu władzy, ale dobra, to taka sytuacja jak Chiny właściwie. Bo każda taka dziwna władza, która chce cię totalnie kontrolować i tak dalej, nie do końca to potrafi, jest bardzo dużo korupcji i w końcu ludziom się nie chce i tak samo się nie chce tym wszystkim organom. Taka ciekawostka, jak byłem, to miasto powiatowe, no miasto powiatowe w Chinach ma 200 tysięcy czy coś takiego ludności, no takie miasteczko.
4: I wioska.
3: No, idziemy ulicą, no i facet przyrżnął w rowerzystę. Na moich oczach. No i ten rowerzysta jakoś tam się oklepał, wyszedł do tego z mordą, tam się kłócą na tej ulicy, idzie sobie policjant. No i policjant tak spojrzał na to i przeszedł i poszedł dalej. No i mówię, droga żono. Mówię, coś to chyba nie tak, nie? Czemu ten policjant się tym nie zainteresował? Mówi, bo on nie jest z drogówki, nie? To nie jest jego sprawa, przecież jak on może wziąć pieniądze za to? No. I tak to działa.
4: No, słuchaj, no to u nas podobno już zamordyzm jest większy, bo możesz dostać mandat od policji rzecznej za to, że palisz ognisko w lesie. Także nie wiem, gdzie jest większy zamordyzm, ale to może kwestia skali, nie? Bo faktycznie
3: ale z drugiej strony, ostatni raz jak byłem w Chinach, przed jeszcze pandemią, likwidowali bramki na autostradach, bo oni tak samo jak u nas się płaci za autostrady, za każdy kilometr. likwidowali bramki, bo wprowadzają nowy system. Kamery, czy skanują, jak przejeżdżasz, i płaci kierowca zawsze za autostradę i po prostu ci wysyła na twoje konto, gdzie wybiera swojego konta, system rozpoznawania twarzy, po co się zatrzymywać, także już takie rzeczy są.
4: Nie trzeba chipa za żadnego, nie? No, słyszałeś o tym, że w Szwecji już jakaś firma mówi, my tutaj, wiesz, mamy geszeft taki, że będziemy wkładać wam chipy pod skórę jako paszport covidowy, nie? Już, wiesz, zacierałem rączki, nie? I mówię, kurde, no ciekawe, czy tak postępują tak samo z muzułmanami, nie? W Szwecji, jak by chcieli tutaj Rockefellerowie. To jest po prostu, wiesz, każde z tych państw ma swoją politykę, nie? I nacisk jest różny, tak jak w Szwecji inny, inny w Austrii, inny w Niemczech.
3: Nie, na przykład jak ja się żeniłem tutaj w Niemczech, znaczy ja się żeniłem w końcu w Holandii, z innych powodów, papierologii, ale jak byłem w Niemczech w urzędzie, a nie, to z pierwszą żoną byłem w Niemczech w urzędzie, no i pierwsze, jak się wypełnialiśmy na ślub dokumenty, trzeba było zaznaczyć, czy jest pan muzułmaninem, czy innej religii. No, zaznaczyłem inny. Mówię, co, jakie to ma znaczenie? A, bo jak pan jest muzułmaninem, to musimy pana sprawdzić dokładnie, czy pan czasami nie żyje jeszcze z innymi kobietami, bo u nas jest to nielegalne i my tego nie tolerujemy.
4: To jest największy grzech, słuchaj, mieć kilka kobiet i kilka miłości, a jednocześnie, wiesz, to nie jest problem, że wiesz, nagle zrobisz sobie, wiesz, pas szachida i się wysadzisz. No nie, to nie jest problem.
0: Wiesz, rozumiesz. Dobra, jestem, wróciłem.
3: W Niemczech się bardzo szybko laicyzuje.
0: I kończymy powoli. I panowie, powoli kończymy, więc coś tutaj, jakieś ostatki na koniec. Teraz już taka wykończeniówka, jak to mawiał Wściekły Wąż. No, to co? Żegnamy się?
3: No. A czemu żegnamy? Po prostu powiem sobie do widzenia.
4: A skąd wiesz, nie dostaniesz jakiegoś donata, krawcu, i nie pociągniesz jeszcze tego?
0: Nie, donaty jakby nie... Bardzo się z nich cieszę, jestem mega wdzięczny, ale... Ale muszę iść spać.
4: My też się cieszymy. My też. Słuchaj, nie wpłaciłem ci do tej pory ani jednego donata. Wiesz o tym.
0: Bardzo dobrze. I ja cię za to podziwiam.
4: Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu jestem biedakiem, czy po prostu dlatego, że płacę alimenty, ale tak jest faktycznie.
0: No, nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym, co powiedziałeś.
4: Ma, wierz mi, ma. Na portfel to bardzo mocno działa i generalnie nie polecam. Jak chcecie, po prostu wiesz, ostatnio moja znajoma mówi tak, słuchaj, mój facet okazał się chujem. Ja jej zaproponowałem, zadzwoń do mojego szwagra, on w ogóle przyjmuje ludzi i będziesz pracowała w firmie farmaceutycznej. Ona mówi, no dobrze, ale jak tam jest? A ja mówię, no wiesz, dostaniesz tak przynajmniej 3 tysiące na rękę plus do dodatki, czyli premię. Czyli tak jak troszeczkę jak u nas w KGHM, dostaniesz tą dodatkową kwestię i się okazuje, nie, że...
0: Zasnę zaraz, panie profesorze, panie profesorze.
4: Ale słuchaj, no, a ja chciałbym ostrzec ludzi, nie, po prostu wiesz, i kobiety, i mężczyzn, dzieci, nie...
0: Ale to ludzie zapomną, o czym ty mówiłeś na początku, tak. Więc nie ostrzeżesz.
4: I ona mówi tak, słuchaj, po prostu wiesz, okazał się chujem. Dlaczego? Bo chce rozdzielność majątkową, nie? A ja mówię, no kurwa, jak cię kocha, to chyba nie powinien, nie? Faceci są po prostu naiwni, nie? Że kobiety nie myślą w ten sposób, nie? A się okazuje...
3: Ja nie mam rozdzielności majątkowej, no, ale tak. Jesteśmy rozdzielni.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Nie, każdy zarabia swoje, każdy ma swoje konto. Nikt się nie pyta o co. Mamy jedno wspólne, na które przelewamy tylko te pieniądze jest na spłatę kredytu i tam na ogrzewanie i tak dalej. A poza tym każdy robi swoje, co chce.
4: Aha. No to super, fajny układ. Gratuluję po prostu ustawienia się. I ja mi się wydaje, że generalnie kobiety, mężczyźni, którzy robią sobie coś takiego jak Trump, nie? Który ma w chuj kasy i robi sobie rozdzielność majątkową, no bo wiadomo, nie, że są kobiety, same, które chciałyby skorzystać z jego donate'ów dajmy na to i po rozwodzie mieć kilka milionów dolarów na koncie, bo mnie psychicznie na przykład dołował i tak dalej. No to jest jakiś taki układ niedziwny, nie? Nie sądzisz?
3: Nic się nie interesuje, co druga osoba ma na koncie, nie?
4: No to słusznie, bo...
3: Z tym, że no, jest to tak ciężko, bo ogólnie w Azji, nie? W całej Azji, to kobiety rządzą pieniędzmi.
4: Wow! To nie widziałem. No,
3: tak jest, nie wiem. Nie wiem, czy widziałaś kiedyś, ale miałem parę takich sytuacji. Ja mieszkałem trochę czasu w Warszawie i nawet w markecie jakaś właśnie Wietnamu, a tam dużo Wietnamczyków i Wietnamczycy robili zakupy większe. No to przy kasie mąż pakuje, żona wyciąga plik setek i tam płaci, nie? To jest ogólnie w Azji norma, że ta kobieta rządzi pieniędzmi.
4: Czyli generalnie można powiedzieć, że ludzie, którzy żyli po prostu w takim zamordyźbie, w naszym systemie dają sobie super radę.
3: No tak, przyjeżdżają. Się cieszę, bo ja że trochę tęskni za krajem, nie? Za swoją wioską. Ale to wiesz, no rodziców ma i tak dalej. A już będzie 2 lata, jak nie może tam pojechać, bo chciała nawet jechać w tym roku na chiński Nowy Rok, no ale tam jest miesiąc już kwarantanny. I to płatnej swojej kieszeni, nie? Już 1000 euro idzie. Także nie jest łatwo się do Chin dostać.
4: Ciekawostka. A za to towary z Chin nadal docierają. AliExpress i tak dalej, nie?
3: To działa, no. Teraz
4: Chińczycy jednak mają ten mur chiński dalej w ekonomii, nie?
3: No my teraz chcemy właśnie otworzyć, otwieramy firmę, która będzie się zajmowała właśnie obsługą firm, które chcą handlować z Chinami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tak sobie wymyśliłem, że kiedyś córce przekażę swoją firmę, ja w końcu ją założę, żeby nie musiała szukać roboty, tylko po prostu skończy studia, przyjdzie do ojca, bieraj firmę od ojca.
4: Dobrze ją wychowaj, żeby nie roztrwoniła majątku, bo wiesz jak to jest, nie? Ojciec zapierdala, matka zapierdala, a dziecko mówi, to mi się należy, nie? Naucz ją pewnych zasad i po prostu... Gratulacje, nie?
3: Nie, tak. No matka tą twardą ręką trzyma, bo to jak mówią...
4: I dobrze, bardzo dobrze.
3: Chińska matka dobrze. To jest matka tygrys, tak mówią, nie?
4: Ach, jego, właśnie. Może dlatego kiedyś chciałem mieć Chinkę albo Murzynkę, nie wiem dlaczego. Jedna by się, wiesz, powoływała na to, że jej dzieci są byłymi niewolnikami, a druga, że po prostu myśmy żyli w komunie, nie? I teraz jesteśmy cwańci.
3: Wiesz co, budowaliśmy ten hutę w Etiopii i jeden z naszych właśnie firmowych kolegów tam wyjechał, posiedział 6 miesięcy, wrócił z żoną.
4: Wow.
3: Tam sobie nawet miło żyją.
4: Czarna jak heban. Fajnie, super. Dobra, raz ja się rozłączam i przychodzę na odsłuch, nie? I ciekawy jestem, jak krawiec dalej poradzi sobie z luźnymi gadkami, oby jakiś drwal transwestyta znowu nie zadzwonił.
0: Tak, metroseksualny drwal, tak? Nowy typ jakiś, nowy typ urody.
4: Okej.
0: Dobra, to pozdrawiamy wszystkich metroseksualnych drwali. Dzięki Błażej, dzięki Jamcito za rozmowę. Trzymajcie się, hej.
4: Hej.

Chcę się palić, oj, chcę się palić. Nie mogę się doczekać, aż otworzą o 5 rano biedrę. Od razu polecę i kupię. No, jednak uzależnienie bardzo mocne od papierosów jest najmocniejsze chyba. No. I trzeba zawsze bardzo wysoką cenę jakąś zapłacić za to wszystko. Jeszcze. Jak nie pieniężną, to zdrowotną. I po co to tak się truć? I po co to? A to nie można wziąć, wyrzucić. Nie palę już. No właśnie, nie można. Się bardzo chcę. Bardzo, bardzo. To jest wręcz rytuał. To jest coś, co się... Nie wiem, czy jest na przykład różnica między palaczem, który ma 10-letni staż, a takim, co ma tam jakiś 40-letni, czy oni... No bo ktoś może powiedzieć, jeden i drugi już są tak samo uzależnieni, no już po kilku latach jesteś, ale może nie, może jest taki jakiś, może jest taki stan, takie stadium nikotyniarza, który jest już taki, jego organizm przywykł do tego wszystkiego i nawet źle się czuje, jak on sobie nie zapali, to on traci siły i zaczyna mu spadać energia, HP, punkty. Powiem, szanowni państwo, kochani moi, że smutek, serce me bolesne, wszystko to właśnie tu dzieje. No, tak to jest. No, wódz się pojawił. Ostatnio fajne rozmowy były z wódzem na antenie. Ze wszystkimi są spoko rozmowy. Ale mam na myśli, że między innymi z wódzem. Błażej ma 3 wagony w domu i nie lata po fajki. Bo wy komuniści macie tanie te papierosy. No. Macie tam za rubla jakieś tam z czerwoną gwiazdą papierosy tanie. No i sobie kupujecie. A w naszej rzeczywistości coraz droższe wszystko, coraz droższe i papierosy też. Rząd będzie co chwilę nam potem z tej akcyzy coś tam nie tyle rozdrapywał, co po prostu podwyższał tą akcyzę, żeby jeszcze trochę, jeszcze, bo w Polsce na używkach pewnie sporo państwo zarabia, no. Na papierosach i na wódce. Przecież koszt wytworzenia i alkoholu, i papierosów jest niski, akcyza bardzo wysoka i to wszystko idzie, no, dla państwa. Więc żaden rząd się nigdy nie zdecyduje. W którym to kraju? W Szwajcarii chcą tak w ogóle całkiem zakazać, żeby tak jakby nie przyzwyczajać już nowych, nie? Potraktować tych starych palaczy jako taki trochę relikt przeszłości i zacząć tak od nowa, ale tak ostrzej, tak? Że już po prostu nie kupisz papierosów, jak jesteś tam... jak już się urodziłeś po którymś roku, nie? No, ciekawy wynalazek, no... Wiadomo, że już w ogóle antywolnościowy, tutaj wolnościowcy, to już po prostu im cieknie po nogach. Już falują nozdrza, już po prostu chwytają za to, co pod ręką, śrubokręt, łom, obłęd w oku i po prostu no, nosa by odgryźli. To są tacy ludzie właśnie. Każdy zamach na wolność, to jest u nich agresja od razu. Oni już chcą się bić, już źli. Tak to jest z nimi właśnie. No. Ja no żartuję w sumie. Może Polacy są stworzeni do tego, żeby mieć jakiegoś dyktatora na przykład. My się nie do końca dobrze odnajdujemy w demokracji. Wolelibyśmy takiego dyktatora jakiegoś. Tylko żeby był lepszy od... Żeby to nie był jakiś Kim Jong-kwak na przykład, nie? Tylko żeby to był jakiś taki naprawdę niesamowity człowiek. I byśmy wszyscy tutaj śpiewali o nim pioseneczki, biegali w kółeczko. Wiersze, w szkole by oni uczyli i wszystko jeden człowiek, no bo tak to, wiadomo, ma doradców, ma jakichś tam swoich też ludzi, ale chyba łatwiej podejmować różne decyzje, szybciej czasami można, nie? Można być bardziej elastycznym, tak paradoksalnie, w takim kraju, gdzie jest taki zamordyzm, gdzie jest jeden no, władca, jakkolwiek by go nie zwać,
Znaczy, no tak ciężko uogólniać, bo powiedzmy, że mamy tam różne typy takiego autorytarnego władcy i różną konstrukcję jego dworu, różnych zależności, nie? Więc to może dużo zmieniać pewnie. Lecha Wałęsę? Aldona proponuje? Lecha Wałęsę, to był taki by nasz mędrzec, tak? Takie słońce, mędrzec, nasze słoneczko i on by do nas przemawiał. No. Wprowadzałby zasady. Na przykład poszedłby sobie gdzieś tam do piekarni, zjadłby, kupiłby sobie pączki te z dziurką i powiedziałby to Danuśka, to w ogóle nie jest pączek. Co to ma być w ogóle? Z dziurą? Panie, dziurkę to każdy facet wie gdzie ma szukać. A tu jakieś właśnie z dziurką, to są nieboże pączki, to są jakieś amerykańskie. Akurat mi się takie coś nie podoba. Wolę zwykłe, nasze polskie. I by zakazał tych pączków z dziurką od razu. No to tak się żyje w państwie z dyktatorem właśnie. To jest wada, że nagle może nie być pączków z dziurką, tylko takie zwykłe. Ja chyba też wolę te zwykłe, a nie te z dziurką. Chociaż i te... I to pachnie, i to nęci. Że tak rzeknę.

to już śpiewamy piosenki o kimś chodząc w kółko, stary niedźwiedź mocno śpi. Ten niedźwiedź to musi być bohaterem, napisał Morf. Ja nie wiem, o co chodzi temu człowiekowi w ogóle. Jakoś tak nieskładnie piszecie, chyba się za dużo sałatki objedliście czy coś. Piosenkę Stary Niedźwiedź to każdy zna. To właśnie tak się kiedyś dzieci bawiły, takie mniejsze na wsiach. Nie miały dużo takich zabaw, gier, że właśnie typu Stary Niedźwiedź. No, zabawa wchowanego, wiadomo, jakieś tam berki to są te najbardziej znane, ale takie dzieci miały przeróżne te zabawy, nie? Na różnych zasadach po prostu. Zawsze ktoś inny się gdzieś tam drugiego gonił na innych zasadach. Takie dziecięce, starodawne tuż. Dzisiaj trochę zabawy. No, czy chcielibyśmy wracać do takiego świata archaicznego? Coś jest złego w tym, że dzisiaj dzieci trochę inaczej się bawią? Ja nie wiem, czy te stare zabawy jakieś, tam nie wiem, jakieś tam gęsi zawodą, nie? Gdzie tam gdzie się chowa, ten biegnie. Czy to jakieś takie było wielce rozwijające? Może troszkę tak, jakaś tam zręczność, ale dzisiaj to dzieciaki mają o wiele bardziej rozwijające zadania do wyboru. Nawet takie, wiecie, no takie, które wydają nam się takie boże, takie w porządku, typu majsterkowanie. No to ma możliwość, żeby sobie pomajsterkować, nie? Coś tam, jak jest jakieś podwórko czy piwnica, coś tam sobie może majsterkować, jak są warunki w miarę. Nawet w domu można coś tam... Także może sobie coś tam badać na komputerze, pisać skrypty, jakieś dzieciak może być zawodowym gamerem, graczem. Na tym zarabiać tyle możliwości dla dzieciaków. Może być gwiazdą YouTube'a, jakimś influencerem. Znaczy tego to nie wiem, czy polecam. Radiowcem może być, tego to w ogóle nie polecam. Nie, w sumie praca radiowca szmal jest. Piękne kobiety, przygoda, to jest właśnie to, co ja lubię. No, także ten, jak to mawiają, także ten. Kurde, co sobie zjemy? Strasznie nabrałem ochoty na jakąś kaszankę, na coś takiego, z cebulką. Koszonkę z cebulką. Siebie zjadło się. Ale nie ma. Nie ma. Nie ma, trzeba coś kupić, jakieś zakupy zrobić. Co tu jeść? No, stary kawaler to tak je właśnie. Co ja sobie zjem? Już sam nie wiem, co ja bym chciał. A jak jakiś człowiek ma żonę... Jak jakiś człowiek ma żonę, kobietę, to ta kobieta mu tam zrobi. Sama nie musi myśleć nic i to dobre rzeczy tutaj.

i komputerowca może wyjść, to wychodzi właśnie, że prowadzi radio internetowe, nie? To, tak to jest, się rodzi taki. To zależy od tego, kim są rodzice.

0: O Jezu, nie, żadnych opcji, bo tak czułem, że jak powiem stary kawaler, to zaraz będą tutaj, o, ja mam opcję, a ja mam propozycję, a moja kuzynka Jaćka, chcesz krowy, to poznam cię z Moniką. Ej, Zośka, chodź, krawiec, to jest sprawa, krawiec, słuchaj, jest sprawa. No, nie, to właśnie nie mogę o tym mówić, bo zaraz mnie chcą swatać wszyscy dookoła. Tak cały czas. Każdy ma misję, wyswatać krawca, jakby to jakaś misja była dla ludzi. Dziwne, dziwne. Ale tak to właśnie jest na tym świecie. Patrzcie, jak to jest. Jednemu wszystko się udaje, a drugi co? Nic mu się nie udaje. No, tak to jest. Jeden ma wszystko, a drugi co? Nic nie ma. No. Ja to uważam, że temu, co nic nie ma, to powinno się dać. Tylko, że ten, co ma, to on tak nie da sam raczej. Znaczy, może da właśnie. Ale lepiej jest mu zabrać. To przedstawiciel polskiego rządu mówi. Mógłby w sumie i sam też dać, ale nie chcemy ryzykować.
1: Uwięziony w kosmosie. 10 zł. Pan Twardowski, do dzisiaj siedzę na srebrzystej planecie i się zastanawiam, jak zejść na ziemię. Alkoholu już nie podają jak w rzymskiej karczmie, a diabeł mnie oszukał.
0: O proszę, sam pan Twardowski wygląda na to. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Ciężko to zweryfikować, czy to jest prawdziwy pan Twardowski. No się podpisał też jako uwięziony w kosmosie. I do dzisiaj tam jest na tym księżycu. To jak się przyfrunęło, to trzeba odfrunąć. Jak właściwie Twardowski tam wylądował na tym księżycu? Na filmie Dzieje pana Twardowskiego było pokazane, że on jakieś gwiazdki wypierdział z dupy i pofrunął, nie? To co, nie mógł znowu tych gwiazdek wypierdzieć i pofrunąć z powrotem na ziemię? Nie wiem, many mu zabrakło, mocy, już nie potrafi latać, czy ten kogut mu zdech. Może on taki głupi jest, może po prostu na tym kogucie mógł wrócić spokojnie, ale on przyleciał na ten księżyc i kurwa, coś by się zjadło. A jest tylko kogut. Kurwa, ale mnie się. Kurde, jak zaraz czegoś nie zjem, to chyba padnę. No muszę coś chyba przekąsić, bo po prostu nie wytrzymię. I w końcu dorwał tego koguta, zabił go, zjadł. Tak, o, się nażarł. Tu opanierował, tu był to wielki kogut, nie? Tu jeszcze sobie zamroził. Tu tam, no, tu upiek, tu zamarynował. No i te, a potem tak sobie myśli, kurwa, jak ja wrócę teraz, kurwa. A widzisz, zawsze coś głupiego. No, ja teraz nie wrócę, jak ja zjadłem. Jak zjadłem koguta, to ja teraz nie wrócę. Co ja teraz zrobię, jak ja, czym ja? Będę czekał? Może gdzie przelatywał, nie wiem. To widzisz, głupi człowiek, nie pomyślał. No i takie może były przemyślenia pana Twardowskiego. Może on wcale nie był aż takim wielkim geniuszem, jak to, taki mądry. Może diabeł mu dał wszystko, oprócz rozumu. Dał mu jakieś tam księgi, które on tak rozumiał, 3x3, tam kopiować tylko umiał to jakby i udawać, że rozumie. Jakieś tam inne dary, szybkie nogi mu dał, gibkie, śmierdzące. Zręczność niesamowitą, charyzmę, piękny był, po prostu piękny Roman, postrach dziewic. Tylko, że głupi, bo zapomniał mu jeszcze tej wielkiej mądrości dorzucić. Miał wszystko, tylko był głupi. Na przykład. Może w przypadku targowania się z diabłem też można jakieś tam błędy popełnić, czegoś się nie zaznaczy, nie? Na przykład, że życzeń powiązanych ze zmianami osobowości i charakteru oraz predyspozycji psychofizycznych sprzedający duszę

przy duszę może takich życzeń wnieść maksymalnie 4. 4. No on sobie tam zażyczył charyzma, zręczność, siła, percepcja. I tam mu się po prostu zabrakło mu na tą inteligencję. No to jakby się nie pykło, no i nie dostał. No. Albo ktoś tam w ogóle bogaty. A co zrobić? Bo zawsze jest charyzma. Jak ktoś jest na przykład bardzo pięknie przemawia, jest brzydki. To mu się uśrednia, no dobra. Bo czasem się rozdziela wygląd i charyzma, nie? Traktując charyzmę jako takie niekoniecznie fizyczne, zewnętrzne predyspozycje do wpływania na ludzi, no przez urodę tam, nie przez wygląd, tylko raczej właśnie jakaś retoryka, oratorstwo. No jeszcze jest trochę ludzi. Dobra, to siedzimy, gadamy, jeszcze trochę posiedzę, nie? Tym bardziej, że dzisiaj taki fantastyczny jest sponsoring wasz. No, bo... Coś bym wam powiedział, ale wam nie powiem. O, widzicie, jaki jestem? O. Bardzo dziękuję. To mi dobrze robi, naprawdę. Jednak te pieniążki to są najważniejsze. Gówno gadają, że zdrówko najważniejsze. Właśnie pieniążki najważniejsze. Ja to odkryłem wczoraj. Dzisiaj odkryłem, że właśnie tak niedawno odkryłem. Tak sobie idę i nagle, kurde. Tak sobie odkryłem, nagle przypomniałem sobie, uświadomiłem sobie teraz, już wiem, że pieniążki są najważniejsze. A tam jakieś tam inne. Miłość, zdrówko, jakieś tam... Pasje, przyroda, ludzie, no, gówno wszystko. Pieniążki. O. Ja wiem, że to zaraz będą mówili, o, tutaj wyrachowane jakieś pieniążki. Ale nie, pieniążki, dla mnie pieniążki najważniejsze. Ja powtarzam zawsze, pieniążki przede wszystkim. Potem inne rzeczy, na początku pieniążki. Nie, no żartuję oczywiście. Aż tak to nie. Mówią, że narkomani źli. No właśnie. Tak a propos sponsoringu. A mówią, że narkomani źli. Biedni, złodzieje i wszystko, co najgorsze. No, a tutaj takie widzicie, tacy. Bo nocne radio, ja wam powiem, przyciąga narkomanów wykwintnych. Narkomanów na poziomie. Narkomanów z klasą po prostu. Narkomanów, którzy naprawdę z niejednego... pieca chleb jedli. Wybitnych narkomanów. Narkomanów nad narkomany. Mamy po prostu wszystko najlepsze. To do tego się to sprowadza. Mamy wszystko najlepsze, więc taki narkoman może być u nas zamożnym człowiekiem. Dystyngowanym. Znanym. Szanowanym. Wpływowym człowiekiem. Narkoman. Tak naprawdę to w sumie czemu nie? Czemu nie? Szlachta narkomańska. Jeszcze takie hasło padło. Król narkomanów. Jakiś tam narkus pierwszy. Stworzyć jakieś takie państwo narkomanów, gdzie wszystko się kręci wokół dragów, narkotyków, używek, strzykawek. Pachnie trochę babciem chmielem świętej pamięci. Kurczę, ja myślałem, że babcio chmiel... Zawsze byłem przekonany, że babcio chmiel będzie żył wiecznie. Ja w to... W pewnym momencie zacząłem w to wierzyć, że babcio chmiel to jest taki awatar jakiś, taki duch tak naprawdę. Że on... On zawsze tak samo wyglądał, babcio chmiel w sumie. Od kiedy pamiętam... Tak myślałem, że będzie w nieskończoność. Krawiec, zaśpiewałbyś coś dla pana narkomana. Jakąś piosenkę o miłości do strzykawki May. No, czy są jakieś piosenki dla narkomanów? No, chyba nie ma właściwie jakichś takich narkomańskich piosenek, które by się narkomanowi spodobały.
Nie przychodzą mi żadne do głowy. Co jeszcze mam zrobić panu narkomanowi? Napiszcie swoje propozycje. Co mam jeszcze zrobić panu narkomanowi, żeby mu było miło? Narkomani nie zawsze bezdomni. W łachach i zajechani. Poucza nas tu Morf. No, to jest dość oczywiste, tak. Ja myślę, że tu chodziło przede wszystkim o uzależnienie od nocnego radia. Taka zdrowa narkomania. Zdrowa narkomania. No. A skąd wiecie na przykład, czy 3/4 dzisiejszych tutaj mecenasów to nie jest tak naprawdę jedna osoba? Jakiś taki upiór w operze? Taki dr Jekyll i Mr. Hyde? Też by mogło tak być. Tak więc różnie to może być tutaj, no, ale... Zrób mu dobry kompot. Właśnie, trzeba wysłać paczkę z kompotem dla narkomana naszego wspaniałego tutaj. Mecenas narkoman. Widzicie, no, to jest... Ja najbardziej szanuję takiego sponsora, bo on, popatrzcie, on ma potrzeby swoje, on musi też sobie kupować, brakuje mu pieniędzy, a on wytrzyma po prostu bez tej heroiny. Będzie się miotał, ślinił, rzucał o ściany, ale on wpłaci donejcika na nocne radio. Ja to podziwiam, taką postawę. Już się płakać chcę. Koko, eurospoko. Koko, eurospoko, piłka leci hen wysoko. Były takie polskie babcie, które śpiewały, nie? Gdzieś tam na jakimś euro coś tam. A wszystko to, bo ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Że to niby jest piosenka narkomanów. Że on tak do strzykawki swojej śpiewa, albo do lufki, tak? Bo ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, gdzie moja meta jest, razem nawalimy się.

0: Gospel, hyc o podłogę. Grzesiek proponuje? W kontekście narkomanii, gdybyś chciał robić przerwę muzyczną. Aha, czyli to propozycja muzyczna. Dobra. Gospel hyc. To sobie zobaczę. Rozważymy. Jest. No, podsyłajcie wszyscy jakieś tam propozycje. No, nie za dużo, żeby tam się tłok nie zrobił, ale wiecie, zawsze tu mogę wybrać po prostu, nie? Albo mieć coś w zapasie potem, jak coś macie ciekawego. Tylko starajcie się jakieś naprawdę fajne rzeczy podsyłać. No, to może to będzie właśnie czas na przerwę muzyczną.
1: Retrogierki. 10 zł. Polecam piosenkę zespołu Baranki Boże, tutaj fragment. Dziś palisz tylko skręty, jutro wypróbujesz hasz do strzykawki, tylko sięgnąć na 100% ejca masz. Pamiętaj, matka wie, żeć pesz.
0: Hasz do strzykawki? Nie słyszałem o takim. Matka wie, żeć pesz. Też no, nie znam tej twórczości, Baranki Boże. No to pomyślimy też. Jest też, tu widzę ten gospel hits o podłogę. No to posłuchajmy tego gospela może.
1: Jim, 10 zł. Nie mogę do dzisiaj zapomnieć o Janis.

Tutaj właśnie twórca, poeta chce jakby przekazać, tak porównuje dwie sytuacje. Raz, że ci chcą, przychodzą i ci zabierają Blanta, a potem ci zabierają dziecko. No i też to, tego Blanta ci zabierają o podłogę Benz. No i też są czasami takie sytuacje, że przychodzą ci do domu i ci zabierają dziecko i też o podłogę Benz. No więc różne sytuacje, gdzie jest Benz o podłogę. Właśnie. I Benz o podłogę. I Benz. Posłuchajmy dalej.

0: No, dobrze, takie bardzo wulgarne, wulgarni młodzi ludzie. Co to w ogóle znaczy? Hop, kurwa, Benz. No to ma być tekst piosenki? To ma być wzór dla młodych? Hopsa, kurwa, Benz? To ma być wzór dla młodych? To już może faktycznie ten Jan Paweł II lepszy niż Hopsa, kurwa, Benz. Znaczy nawet mi się podobało nawet Hopsa, kurwa, Benz. Fajne, takie wesołe. I tak to jest, widzicie. Może z panem narkomanem to trzeba się zastanowić, jak go wkręcić bardziej w jakieś dragi. W takie, które zwiększają hojność jeszcze bardziej. Że on po prostu będzie tak rozrzucał. Jakiś tam, jak ma jakiś majątek, to rozda wszystko, będzie tu wysyłał. Tylko trzeba mu coś podsunąć. Jakieś takie ziele dzikich Indian, którzy nie znali własności w ogóle. Tacy byli wyzwoleni i mu to dać. Niech on to zapali, ten narkoman. Tak, i tak wszystko, jeszcze mi ubrania swoje zdejmie z siebie, wyślę. I dobrze, właśnie trzeba kombinować. Ale oczywiście wszystkim serdecznie tutaj za wsparcie. Serdeczny Darwin, zapłać. Darwin z wami. Dawkins, zapłać. No i powoli będziemy może kończyć. Co to jest za Janis? Nie wiem, o której nie może zapomnieć Jim. Kim jest Jim? Jim i Janis. No dobra. O, cenzura w nocnym radio. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. Które lobby ci krawiec sponsoruje teraz, ale no... Musztardowe. Nie wolno mówić złego słowa o musztardzie sarepskiej. Najlepsza musztarda ogółem, całe te. Ja miałem tu właśnie powiedzieć. No. Nie no, tak mówiąc serio, to... Gdzie cenzura? Co tam? Kto cenzuruje? Siedzisz dzisiaj do bladego rana, jak radiowy narkoman. No, musicie też pamiętać, że trochę wcześniej zacząłem. Już 6 godzin przy mikrofonie. To już trochę sporo, nie? A na razie, jako że zostałem tu sam do nadawania, no to będę dużo gadał głupot. Może tak to ma być. Że ja tu jestem, gadam, różni ludzie się przyłączają.
1: Meksykanin. 10 zł.
0: Też gadają.
1: Gałki Peyoplas kaktusa są podobnież lepsze jak kwas.
0: No to tak, no raczej tak. Właśnie peyotl to chyba jest najsilniejsze. Już są takie substancje jakieś, nie? Ten peyotl. No. Ale tak naprawdę, no, nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z takimi rzeczami. Warto by kiedyś było posłuchać naprawdę mądrej osoby, takiej, która jeszcze potrafi opowiadać o właśnie czyichś bogatych doświadczeniach z substancjami. Tylko no taki ktoś naprawdę ciekawy musiałby to opowiadać, nie? Ktoś, kto ma też jakieś własne może spojrzenie na to wszystko, wyrobił sobie... Ma coś tam, to kieruje w pewien sposób jego tam życiem. No tak, to jest współczesność. No. Myślę, że znajdzie się sporo osób, dla których właśnie coś jest ważne. I mogą to być też w sumie jakieś substancje psychoaktywne dla kogoś. Czemu nie? I tyle. No. Kapitan Tomek oczywiście tu padł. No tak, tak. Myślę, że tak. Można by powiedzieć... Można by wymyślić taką profesję, miejski szaman, nie? Miejski szaman. ktoś, kto działa na trochę podobnych zasadach jak tradycyjny szaman, ale leczy duszę ludzi, gadając do nich, powiedzmy, w internecie. Może taki właśnie Tomek, nie? Rozmawia o duchowych różnych sprawach, o duchach tam, o życiu po życiu. Opowiada różne historie, też ciekawe, ludziom przy tym ognisku wirtualnym. No i bardzo dużo używa substancji, dzięki czemu nabiera jakiegoś takiego innego spojrzenia na świat. Takiego spojrzenia, że w sensie, że po prostu no, dla szamana to są z kolei najważniejsze rzeczy. Jakaś podróż duchowa. Szaman pewnie nie od razu się staje mądry, nie? I super doświadczony. Musi jakoś zdobywać doświadczenie swoje. Też odbyć swoją jakąś wędrówkę z tym związaną. No więc różni mogą być szamani. Zawsze się w podobny sposób pokazuje szamana jako kogoś już doświadczonego, nie? No, to taki kapłan, szaman to trochę kapłan, ale działa na innych już zasadach. Kapłani to już nie, to już jest trochę inna bajka w sumie. Szaman, no zbyt różny jednak, zbyt różny jest. Ale zostawmy szamana. Dziewczyna szamana, to słyszeliście? To jest hit ludożerców. Dziewczyna szamana. No i znowu się nikt nie zaśmiał. Co jest z wami, ludzie? Jak mam was po prostu zmusić, żebyście się śmiali? No. Tańczący z gansami. Tańczący z gansami, tak. Taki właśnie biały człowiek, niedowiarek taki, sceptyczny właśnie, technologia, jakimś samolotem zwykłym, frunie, bogaty jest i rozbija się w jakimś buszu i tam poznaje Hindusów, którzy leczą go, bo strasznie pokiereszowany przy tym wypadku, ten samolot spadł, leczą go technologią Keshe. I on się tak zmienia strasznie, zaczyna wierzyć po prostu, interesować się tym, zaczyna robić różne wynalazki, no i tańczący właśnie z gansami. A tam biali się dowiadują, że on się nauczył tej technologii, chcą to zniszczyć, że po prostu sabotują to wszystko, nie? Ale on, mając już dość, przyłącza się do tańczących z gansami. I robią gansy. Nie wiem, no nie wiem, czy coś by wyszło z tego. To taki, no nie wiem, czy wyszedłby drugi tańczący z wilkami. No. Czegoś mi tu brakuje. Jakieś takie. Za proste to wszystko jest. No, dziwię się, że jeszcze całkiem tutaj sporo ludzi zostało. No tak pewnie czekacie, czy może coś się tu rozrusza jeszcze. No ale to nieco późna godzina. Telefonów za bardzo już nie ma, a też na pewno chciałbym odbierać no już dzisiaj na przykład kogoś, kto jeszcze nie dzwonił. To jest zawsze najlepsze, najprzyjemniejsze, najbardziej tu największa dynamika. No, jak już dla mnie słuchacz, który dzwoni drugi raz, to już jest taki słuchacz na pewno nie premium, taki zużyty trochę, wyeksploatowany, taki jak Lumpex, coś takiego. No ale nic, można to wyprać, można to jeszcze założyć w miarę bez obrzydzenia. Ale słuchacz, który dzwoni trzeci raz, to już można porównać do takiego łacha. Dobra, bo trochę może ktoś się obrazi znowu. Ale taka jest prawda właśnie, do łacha, takiego już z dziurami, już przeprany z dziurami, łachy takie tu się strzępi już. No. A taki, co pierwszy raz dzwoni w ogóle, to takie piękne ubranko, garnitur wykwintny. A tu dzwoni taki etam, który jest z nami od początku na przykład, nie? To w ogóle jakieś takie rozpadające się już ubranie, takie jak fantazy na szkieletorach chciałem powiedzieć. No, na takim szkieletoru, jak jest takie ubranie, wiecie, takie już postrzępione, rozwalone całe. No, to Etam jako najstarszy słuchacz to jest najbardziej, jeśli chodzi o ubranie, i młodszy słuchacz stażem, tutaj im nowsze pokolenie nocników, tym lepiej się ubiera. Najgorszymi szmaciarzami, łachmaniarzami są tacy, którzy są tutaj od początku. Są pradawne obdarciuchy, pradawne lumpy. A ja jestem królem. Ich.

No i nie zadzwoni jeden z drugim. Tylko by słuchali. Ale jak przychodzą ciężkie czasy i można by chwycić za słuchaweczkę, to nie, nie. Nie no, jaja sobie robię. Już takie, już śpiący jestem, więc tak bełkoczę trochę. Nic na siłę, wiadomo. Ja już jestem zmęczony, więc nie poprowadzę audycji zbyt ciekawie. Już nie chcę mi się nikogo podpytywać o nic. Zaraz zadzwoni. Jam ci to po raz piąty tu. A bo ja chciałem powiedzieć, ale nie, bo to jest ważne. Chciałem po prostu tu jeszcze jeden wykład jakiś. No, a ja już chcę spać właśnie. No. I, ale to dobrze, że są tacy ludzie też, bo przynajmniej ktoś zadzwoni. Jest, można sobie z kimś pogawędzić. Jednak trochę osób było w sumie. No. W tym całkiem nieoczekiwany telefon, jeden też. No. Dla mnie bomba, no nie wiem. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. I w tym momencie już tak powoli będę się z wami żegnał swym seksownym głosem. Pozdrawiam wszystkie panie, oczywiście. Mua. Mua, mon amour. A faceci słuchają tego i wściekli na pewno. Bo wiedzą, jak ja działam na kobiety. Mon amour. Temu szkieletoru etamu, pisze Grzesiek. Szkieletoru etamu. Etam to ja myślę, że on może być Terminatorem. Właśnie, to jest tak specjalnie zrobione. Nigdy byście nie powiedzieli, że to jest naprawdę Terminator, nie? No taki trochę śmieszny, taki tu etam nasz. No ale... Ale to może być właśnie odwrócenie uwagi. Specjalnie, gdybym robił Terminatory, to nie produkowałbym takich super doskonałych, każdy wygląda jak Schwarzenegger, tylko produkowałbym takie etamy na przykład i zrobił jakąś tam wariację, że jeden ma brudkę, drugi nie, żeby różne były, czemu wszystkie takie same. To zwiększa ryzyko, że wykryją takie Terminatory. I potem co, już wiedzą jak jeden wygląda i wszystkie już są spalone, nie? A ja bym produkował. Niektóre by wyglądały jak etam, może niektóre jak potrzeba, inne jak Grzesiu, miałyby pizzę taką, niby że zanoszą gdzieś. No. Także z tymi Terminatorami, w ogóle zrobiłbym Terminatora, który ma okrągłą kulkę, obiektyw taki sferyczny na czubku głowy i widzi dookoła siebie. Jak takiego Terminatora zaskoczysz? Nie zajdziesz go nigdy od tyłu. On wszystko widzi dookoła. Skynet nie myślał w ogóle. Ja bym wszystko poprawił po tym Skynetu. Po tym Skynetu ja bym wszystko wziął tam, wykasował, od nowa zrobił. Wszystko to się kupy nie trzyma. W ogóle no T-800 okazał się ostatecznie bardzo udanym modelem, można powiedzieć. Ciekawe, czy inne Terminatory oprócz T-800 dało się złapać i przeprogramować. Może już były zabezpieczone, już nie było tak prosto. Może tylko te T-800 się dawało przeprogramować. One były jak taka Amiga 500. Proste i doskonałe w swojej prostocie. Ja nie wiem. Ja bym złapał jednego Terminatora, tak jak zrobili ludzie, nie? No bo w dwójce był wysłany już, żeby chronić. Ja bym złapał jednego Terminatora, umieścił w nim jakieś najmocniejsze ładunki wybuchowe w ogóle, jakie tylko są, przeprogramował go, tak żeby on, żeby po prostu poszedł gdzieś tam do Skynetu, do najważniejszego miejsca. Pewnie miałby dostęp do wielu miejsc, jako Terminator, nie? I żeby tam gdzieś wszedł i się wysadził. Taki po prostu przeprogramowany sabotażysta, nie? Który nawet nie wie do końca może, że jest sabotażystą. Tylko ma tam gdzieś pójść, on sam nie wie dlaczego ten Terminator. I co? Skynet sprawdza? Maca te Terminatory? Tam gdzie nie trzeba, sprawdza, czy nie mają czegoś schowanego?
Tak bym to zrobił. A nie jakieś wysłanie w przyszłość. Na filmów za dużo naoglądali. To się robi prosto. Gdybyśmy z Etamem to wszystko zaplanowali lepiej, zrobili. Tylko ile się... To kilka takich Terminatorów i najmocniejsze jakieś materiały wybuchowe. No bo już kilka Terminatorów takich napchanych czymś tam kosmicznym C4 z przyszłości. No, to by zadziałało. I wysadzić już proste metody, a nie tam biegać, strzelać, podskakiwać. Mało zawału nie dostanie. Czy tamy Terminatory używałyby broni biologicznej? No nie wiem. To, że jakieś ten gazy, że tam się klapka i gazy. Nie wiem, nie wiem.

0: Ciekawe, czy Skynet robił też terminatory takie maluśkie, droniki latające na przykład. One mogłyby bardzo skuteczne być, nie? Do różnych zadań właśnie. Do sabotażu, do szpiegostwa. Może Skynet to był taki głupi, taki januszowaty trochę, że wszystko wielkie, kurwa, musi być, jak to nie może być jakieś małe, to się rozwali, wszystko duże. I budował te terminatory. Takie solidne, wielkie. A mógł na przykład zrobić więcej, ale takie rozpadające się, które się psują bardziej. Takie chińskie terminatory. Z taniego plastiku. Ciekawe, ile to surowców szło na to wszystko, na to produkowanie. Dwie baterie jądrowe. Ile to już, jaki koszt? I po co dawać dwie? Ten T-850 dostał dwie baterie. No i niby był trochę mocniejszy od tego zwykłego T-800. To taka Amiga 500+. Moim zdaniem bardzo nieudany model T-850, że dwie baterie ma. To taka Amiga 500+, nie? Czyli takie znowu to samo, jakaś niewielka zmiana i wielkie tu ajwaj, no. W zasadzie jedną z lepszych konstrukcji mi się wydaje, że była ta Terminatrix, czyli ten kobiecy Terminator. Ale też ciekawe, jedna baba. Skynet jest strasznie taki nierównościowy i taki... powinna być większa reprezentacja kobiet wśród modeli, a nie tylko jeden. I to jeszcze jest taki Terminator, który ściga inne Terminatory, które tam gdzieś zostały przejęte, zbuntowały się i ma je zabić. Jest bardzo silna, nie? To w trójce była ta Terminatrix. No, swoją drogą ładna aktorka, zapomniałem jak się nazywa, ale całkiem ładna. No i taka wygimnastykowana, tymi nogami tam, tam. No, ale to był model taki mieszany też, miał zmienną powłokę płynną, z płynnego metalu. No i jeszcze dodatkowo broń, ale nie broń, w Terminatorze 2 ten T-1000 nie mógł tworzyć żadnych pistoletów, materiałów wybuchowych, tylko jakieś miecze ewentualnie, noże. A ta Terminatrix miała i zmienną powłokę, i w sobie jeszcze możliwość konstruowania różnych broni, tam miotacza ognia, karabinu. Ale to jest jakiś bez sensu, bo człowiek się nie może przenieść, nie może w ubraniu być, bo nic tam sztucznego, tylko biologiczne rzeczy. Terminator jakoś się przenosi, albo ma z wierzchu skórę identyczną z prawdziwą. Jakaś bzdura, nie? Tamta się przeniosła z bronią od razu jakąś, którą produkowała. No trochę się to kupy nie trzyma, tak myślę, że są tu jakieś błędy dosyć spore, nie? Ale czy to jest takie ważne? Czy nie jest debilem ktoś, kto tak się czepia takich rzeczy? A dlaczego tam Terminator miał pistolecik, nie taki model i potem zmienili? Kto się takimi rzeczami interesuje? No jakiś taki... Już nie chcę obrażać, nie? Ale taki ktoś... Wiadomo, interesować może się każdy, no, ale żeby nie popadać w jakiś fanatyzm i żeby to nie było całe życie dla ciebie na przykład. O, dobra myśl, to sobie zapamiętam. No to co, ma jeszcze ochotę ktoś zabrać głos na antenie, pogadać, moment, tak, 10 minut, zaraz godzina druga, sam raz, żeby powoli się żegnać. Z takich ogłoszeń parafialnych. Zmęczony jest, już mi się język plącze. Z takich ogłoszeń parafialnych. To na pewno się w tygodniu usłyszymy nie raz. Na razie nie wiadomo. Nie wiem, ja muszę tutaj różne swoje sprawy ważne pokończyć. Radyjko w zasadzie powinno trochę tutaj poczekać, odsapnąć, jakoś zwolnić, nie? Powinienem się tutaj na różnych, przeróżnych innych rzeczach życiowych bardziej skoncentrować. Ale jakoś nie mogę bez was wytrzymać. Po prostu mordy, takie jesteście mordy, że nie mogę bez was wytrzymać po prostu. Ogłoszenia prawilne jeszcze jest propozycja. Zaraz Etam wróci ze spaceru z Jagerem. Pisze Tomu. A skąd on wie takie rzeczy? Przede wszystkim to ja jestem głodny. Nawet tak nie za bardzo wiem, co tu zjeść. Uchem strzyże, nosem kręci. I to pachnie, i to nęci. Osiołkowi w żłoby dano. W jeden ser, w drugi kaszaną. Chwyci serek, a kaszana... Jak to było? Chwyci kiszkę, sera szkoda. Chwyci kiszkę, sera szkoda. Chwyci serek, a kaszana. I tak myślał aż do rana. No, cześć się tam.
1: No, wróciłem ze spaceru. U mnie nie ma minus 15, jest minus 10, ale faktycznie człowiek się odzwyczaił. Czułem się taki zmrożony, jakbym miał kości ze stali. Taki Terminator właśnie, T-850, ta nowsza wersja. Zresztą 800 miał też inną nazwę, 101, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Ja, Cyberdyne 100... Jak jest po angielsku? O, coś się rozłączyło. A co to się stało? Wrócił z tego spaceru, czy dalej jakiś jest na spacerze? Ma problemy z zasięgiem? Teraz patrzę, czy to nie u mnie internet. I am a cybernetic organism from the future. Come with me if you wanna live. Call to me if you wanna live. To do Etama już było. Coś nie mogę się dodzwonić. Call to me. Now. I'm waiting! Come on! No nie chcę. Coś musiał stracić zasięg albo coś. Trudno się mówi. Jager ruszył kablem. To nie wiem, kto tam komu rusza kablem. Nie wnikam, to są ich sprawy.

tak mówiłem dzisiaj właśnie, że że nocniki to takie smerfy, że jest taki nocnik Gapa, Maruda, Ważniak, no to właśnie widzicie. Właśnie Gapa, smerf ten, nocnik Ciamajda przyszedł. I o, tam słychać go nagle, kablem ruszył. O, jajku, chyba mnie nie słychać już. Halo, no jak to? O, znowu chyba coś zepsułem. No to jest taki właśnie nocnik Ciamajda, nigdy się nie może dodzwonić. Zawsze mu tam się kable rozłączą, zawsze mu tam wtyczka wyskoczy, sterownik się rozkonfiguruje, ustawienia się zresetują, mikser się spali, albo trzeba było zanieść do lombardu. Różnie bywa w życiu. Ja uważam, że to jest błąd, że nikt nie zrobił o mnie jakiegoś filmu na te święta. Jakaś nowa wersja dziewczynki z zapałkami, może krawculek z mikserkiem. Taki, tam bogacze przechodzą. A on tam, no mogę naładować sobie mikserek, żeby pogadać w radio. A won stąd, parszywcze. I tak umarł z tym mikserkiem, nie doszedł do lombardu. Jakaś taka bajka. Dlaczego to nikt nie zrobi? To by było takie dobre dla dzieci, pouczające. No. I tak to jest właśnie. Nocne radio. Czy warto odsłuchać tą audycję od początku? Zapytuje to Misiu. Nie wiem, no. Audycja niespecjalnie jakoś odbiega od tego, co ostatnio nadaje. No trochę żarcenia było, trochę tematów. Sporo osób dzwoniło. Nie mieli na pewno oceniać tutaj, czy dobra, czy niedobra. Bo słuchaj sobie chwilę. Zwykle jest tak, że słuchasz sobie chwilę, 10 minut i już wiesz, czy będzie to coś dla ciebie, czy nie.

0: luźne gadki. Ciężko znaleźć takie odcinki, o których można by z czystym sumieniem powiedzieć, że to była bardzo merytoryczna audycja, prawda? No więc myślę, że jak w tytule jest luźne gadki, to wiadomo, że no, będzie to albo całkiem luźna audycja, albo audycja z różnymi tematami, przez to bardziej luźna, bo różne tematy. Jak jest tematów wiele, to ciężej też jest, wiadomo, jeden dany temat potraktować bardzo tak dogłębnie, nie? No i to jest taka formuła audycji. Więc raczej ci, którzy lubią audycje merytoryczne, to tyle macie materiałów dzisiaj w internecie, różnych filmowych, książkowych, prezentacje, wszystko, co dusza zapragnie, gdzie wybitni eksperci z różnych dziedzin, autorytety coś tłumaczą. No to jak ktoś lubi takie merytoryczne rzeczy, no chyba, że ktoś podchodzi tak, ja chcę im mądrze i edukacyjnie, żebym się nauczył czegoś, ale też i śmiesznie, i dowcipnie, i tak żeby było fajnie, kolorowo, w napięciu trzymało, żeby się działo, żeby było zwięźle, ale treściwie, żeby było mądrze, ale też nie tak znowu całkiem za mądrze, żeby też trochę głupawo było, żeby było czasem śmiesznie. Chcę się dużo uczyć bez żadnego wysiłku, żeby mi samo najlepiej wchodziło do głowy, weźcie tam jakieś przekazy, zróbcie podprogowe, żeby mi wchodziło do głowy, żeby po prostu ucząc bawiło, żeby bawiąc uczyło, żeby w ogóle... No, zamawiam sobie takie radio, chcę. To ja też bym chciał takie, ma wszystko najlepsze. Jest zawsze mądrze, ale i śmiesznie, ale i zwięźle, ale i długo też, ale i krótko też, bo właśnie. No i są ludzie bardzo oryginalni, ale też tacy bardzo przeciętni. Wysocy, ale też i niscy. Mądrzy i głupi. Bogaci i biedni. I wszyscy tam są i to jest dla wszystkich radio. Nawet są tacy, którzy nie wierzą w Mikołaja Świętego. W Jana Mikołaja II. Nie wierzą. No. Jan Mikołaj II. Coś pokręciłem chyba, nie? Jan Mikołaj II. Był taki. Jan Mikołaj II. Właśnie prezenty tam małym dzieciom przynosił. Był jakiś taki Jan Mikołaj II. Tam przynosił te prezenty dzieciom. I tam potem się okazało, że a, to zostawmy już takie tematy. Jan Mikołaj II. Czy siedzę cały czas przy kompie, czy nadaję należąco? Nie nadaję należąco, bo gdybym nadawał należąco, to tracę kontrolę nad głosem dosyć mocno. Znaczy słychać po prostu, że taki śpioch, nie? Śpioch gada. Inaczej się nadaje trochę. To jest może zaskakujące nieco dla niektórych, ale faktycznie okazuje się, że...
1: Narkoman 4. 300 zł. Grzyb w zastrzyku to jest platyna, nie biorę pieprze za dużo, chcę pożyć, patrz na wiadomości w skrzynie.
0: Wiadomości w skrzynce, tak, żeby sprawdzić. Dobra. No, cóż mogę rzec, narkomanie, dzięki milionkrotne, no, you make my day. Zaskoczenie, już się nie spodziewałem, że będzie jeszcze jakiś taki zastrzyk. No, naprawdę chcesz mnie zabić. Grzyb w zastrzyku tym razem. To jest platyna. Nie biorę, pieprze. Za dużo. Chcę pożyć. Patrz na wiadomość w skrzynie. No, nie wiem nawet, czy to chodziło o skrzynie pocztowe. O skrzynie e-mailowe. Skrzynia e-mailowa, o, jak to pięknie brzmi. O skrzynie e-mailowe, żeby sprawdzić, czy coś nie przyszło. Czy o jakieś inne skrzynie. Narkoman dzisiaj dziwne rzeczy pisze. No nice. Żeby tylko potem nie było zejścia takiego bardzo bolesnego po tych narkotykach. Co się stało? Co ja wczoraj robiłem? Zobacz, coś tam gdzieś, coś, sprawdź ostatnio operację na komputerze. Tam, donating dla krawculka. Kcink, kcink, kcink. Słychać tylko, nie. Oszczędności wszystkie zaprzepaszczone. A ja to jestem taki chytry, że ja to nie oddam w życiu. Ktoś przyjdzie potem na drugi dzień, o, sorry, tam się pomyliło. Gonić? Jak już wziąłem, to już nie oddam. Jak już wziąłem, to już nie oddam. Nimo. Moje. Wara. Uwielbiam to polskie słowo. Wara. Chyba nie ma bardziej wieśniackiego słowa. Takiego bardziej wieśniackiego, chłopskiego, zaściankowego niż wara. Wara mnie. Wara mnie stąd. Jakieś tak zawsze mnie denerwowało to słowo wara. Bo słowo wara, no, kto używa takiego słowa? Ktoś, kto chcesz coś komuś wytłumaczyć, jak komuś dobremu, nie? Tłumaczysz, starasz się tam, a ktoś tak na końcu widzisz, nic w ogóle cię nie słuchał, nie zrozumiał, tylko wara, wara mnie stąd. Tak ty taki bezsilny się czujesz. Pokonany przemocą, siłą fizyczną. Poza tym ja lubię, jak ktoś tak używa, stara się przynajmniej używać tego polskiego języka tak w różnorodny sposób, a to wara to zawsze tak właśnie jedno słowo wystarczy. Wara mnie stąd. Cześć Grzesiu, cześć.
2: Siema, słyszymy się, czy nie?
0: Tak, powiedz doskonale.
2: Mi. Tak, doskonale, dobrze. No bo Skype mi się aktualizował tak dziwnie, dobra, jest okej. Zawsze jak się Skype'a włącza, to on musi się aktualizować. To jest bardzo ciekawe, czy tak jak Steam, ta aplikacja, tak samo jak i właśnie Skype, kurwa, Skype musi się aktualizować co drugi dzień. Dobra, to tak, żeby zaniżyć poziom audycji, bo jestem w stanie, może nie w stanie Sigma, no bo to jednak trzeba więcej, większy rząd gęstości przejść, ale jednak pracowałem trzy dni ostatnie, tak. Mało ludzi w pracy, bo pochorowali się goście, no i tak dużo godzin pracowałem, ale wróciłem twardo i sobie drinkuję i słucham Nocnego Radia. Chciałem nawiązać właśnie do... Fajny temat zaczęliście, nie skończyliście tematu jednego. Między 15 między 7 a 15 między 15 wymiarami a 7 gęstościami, właśnie. Jak tam się poruszać?
0: Za 7 rzeczywistościami alternatywnymi, za 7 gęstościami żył sobie król, tak?
2: Tak, król nazywał się
0: Król Szur. Król Szur pierwszy. Król,
2: dobra. Dobrze, to jest lepsza nazwa, bo miałem dobrą nazwę, ale bez personaliów. Dobra, okej. Okay. Król Szur. I ten król Szur miał czworako dzieci, nie wiem jak to się odmienia, nigdy tyle dzieci nie miałem, nawet jednego nie miałem, tylko on ma wiedzieć.
0: Czworo. Ale to w ogóle dobry tytuł, Król Szurów, bo była taka jakaś książka, była Król Szurów.
2: Szczurów.
0: To
2: był ten koleś, co od młodego tam bankomaty rozpierdalał taki haker, nie? Jeden z pierwszych hakerów, nie pamiętam nazwiska, ale czytałem tą książkę. Nieważne. W każdym razie, ten świat się kończy. Koleś się starzeje. Załóżmy, że rozkminił genetykę i rozkminił już wiele, wiele rzeczy. Ma pod butem swój cały naród i może sobie hodować ludzi na narządy zamienne, ale jednak jego ciało się starzeje i już te narządy nie są tak przyjmowane i on tak jednak by chciał tą świadomość po tych 13 tysiącach lat panowania zachować gdzieś. I teraz tak, musi uwierzyć w na przykład chrześcijańską wersję wydarzeń, że pójdzie spać, znaczy tam umrze, już tam się nie budzi nigdy i jego dusza przetrwa z tą całą świadomością. i będzie tam w niebie. A niedawno gadaliśmy w tygodniu, że istnienie nieba jest problematyczne i stwarza zbyt dużo paradoksów, ale zostawmy to. Dwa, jest droga technologiczna, że przegra swoją świadomość, ten cały skomplikowany pomyślunek swój na jakiś tam dysk twardy, z którego będzie w tak szybkim czasie ta jego struktura mogłaby być odtworzona, że jeden do jeden będzie sobą. Okej, to jest techniczne rozwiązanie. Trzy, że jest coś pomiędzy, ale tu już to jest bardzo problematyczne, bo na przykład jeśli to niebo założymy, że nie jest idealne, bo nigdy nie jest, no to jednak nasza ta świadomość musi coś stracić. Jednak nie da się żyć w szczęściu, bo w tym niebie choćby na pewno będą ludzie, z którymi kłóciliśmy się na ziemi i tam nie jest to dla nas upragnione środowisko i oni się tam znajdują. Czyli jak ten, jeszcze raz się powołam na ten przykład, gdzie Kargul z Pawlakiem kłócili się przez 50 lat, tak? Rzucali sobie garki gliniane na ziemię, darli sobie koszulę i na przykład wyspowiadali się, poszli do nieba, no i znowu są koło siebie w tym niebie. No jednak kurwa trochę skucha, bo wieczność mają być koło siebie, jednak no są pewne paradoksy. I właśnie, i teraz pytanie, jaki procent siebie, swojej świadomości można by oddać za życie wieczne? Na przykład właśnie, jeszcze raz zadam to pytanie, czy krawiec, który był krawcem, który by golił się jak krawiec, wstawałby jak krawiec, szedłby do Biedronki jak krawiec, ale nie gadałby jak krawiec? Jakby ci twój talent, który umiesz w radiu wykorzystać, tak na szybko te cięte riposty wyszukiwać i tak dalej. Gdyby ci tylko to obcięli, nie? Tak pach 5% z twojego życia, to nie byłbyś już krawcem w ogóle. Przynajmniej dla mnie, bo ja cię z tej strony znam. I czy taki krawiec w niebie uszczęśliwiony, czy by był krawcem, który nie mógłby robić radia? To jest pytanie.
0: No, siedziałbym taki, jak w locie nad kukułczym gniazdem, ten na końcu Indianin się zlitował nad kolegą swoim, tym, co go Jack Nicholson grał, że taki zmarnowany, że mu te elektrowstrząsy robili i go udusił, to ja też jakbym nie mógł radia prowadzić, to proszę mnie udusić. To kto się... Etam, on ma wielką siłę, on podejdzie i mnie tak uściska i mnie zgniecie. To ja, o taką śmierć proszę, zgnieciony przez Etama.
2: To inaczej, to by było łatwiej, gdybyś na przykład łatwiej zginąć, przenosisz się jako dusza, gdzieś tam wstępujesz do Szczecina i wchodzisz do tramwaju. I wystarczy, że tylko nie ustąpisz, że to mówi pierwszeństwa wyjścia z tramwaju, tak? To już drzwi lecą na ciebie, jesteś zajebany w sekundzie. Także nie musicie ściskać, bo to może być bardzo brutalna śmierć, bo jednak te 2 minuty się dusisz, a jak dostaniesz takimi drzwiami z tramwaju, to jest jednak jakaś waga, nie? Czyli może w ten sposób. Jeśli już miałbym ginąć, tak? Ale potem, jeśli dusza jest nieśmiertelna, to gdzieś się odradzasz i potem znowu błądzisz i jeszcze to jest bardzo tragiczne. Jeśli weźmiemy długą perspektywę, tam już nie mówię o nieśmiertelności, nieskończoności, ale nawet tysięcy lat. To jest bardzo takie upiorne wręcz.
0: Ja myślę, że jak umieramy i tam nasza dusza lata sobie po kosmosie, no to ciało fizyczne to taki rarytas. Trzeba czekać na takie ciało fizyczne. Trzeba się o nie ubiegać, trzeba napisać samemu, jakie życie się proponuje dla siebie. I oceniają, najwięcej punktów dostają ci, co chcą jakieś trudne sobie biorą. Chcę być tam bezdomny, żeby mnie tragedie spotkały w życiu, chcę wszystko stracić i musieć się odkuć.
1: Przepraszam. 50 zł. O. Jeszcze tytanowy strzał został, a potem diamentowy, ale to na koniec.
0: No strzela cały czas narkoman tymi strzykawkami swoimi, terroryzuje nas tutaj, ale bardzo hojnie też tu się udziela, więc może nas trochę postraszyć strzykawką. No, o czym to my mówiliśmy, Grzegorzu? Dziękuję bardzo.
2: Wędrówkach dusz w zaświatach, które by to ciała swego potrzebowały, żeby na przykład przejść, żeby nie wędrować tak jak te gówno w przeręblu. Jest taki fajny ten powiedzenie polskie, jak gówno w przeręblu. Jest kurwa świetne. No. Nie wiem, kto na to wpadł, że to wymyślił. Zajebiste. No to tak jak ta dusza, jak te gówno w przeręblu sobie tam jakieś tysiące lat się obraca i potrzebuje raz na jakiś czas może dostać jakąś dyspensę, żeby dostać ciało, żeby zginąć, nie? Wyobraź sobie, że co 1000 lat dostajesz ciało i jedziesz do Szczecina od razu, żeby tam ci tam drzwiami zajebał. I to jest taka niekończąca się opowieść. Straszna. To jest, tak sobie wyobrażam piekło właśnie.
0: Dostajesz w końcu takie przydziałowe ciało. W końcu po 3 miliardach latania po kosmosie masz okazję się wcielić, no właśnie, w pana Jabłońskiego, zbankrutowanego biznesmena. Ty zbankrutujesz jako ten biznesmen w Polsce. Będziesz taki smutny, żona cię zostawi. Takie, no tylko to zostało, no, na stanie.
2: A tu, przepraszam, jeszcze uściśle troszkę, bo tak rozmawiamy sobie frivolnie, bo tu dla młodszych słuchaczy to mówię, że tak rozwinięcie małe, bo jak Etam jest wkurzony, raz na jakiś czas wychodzi z tramwaju, no to tylko kopnie w drzwi i te podwójne takie, co się rozsuwają jak harmonika, to tak one lecą. I Etam wychodzi po tych drzwiach, tak ma rampę i wtedy ma pierwszeństwo przejścia. No, tak się zdarzyło i do tego zdarzenia nawiązuje. Także właśnie, jakbym chciał być duszą zabitą na miejscu, to chciałbym być właśnie, stać pod tymi drzwiami na tym przystanku, i Etam wkurzony jest. Jak mamy właśnie w tym przeręblu te parę tysięcy lat się kręcimy, no to możemy skumać, kiedy tam jest wkurzony i tam stanąć akurat pod tymi drzwiami. Tak, tak,

0: zabawy, stary.
1: To możesz zostać, mogę cię wykorzystać?
0: Jasne, nie ma problemu.
1: Dobrze, dobrze.
0: Spoko, dobra, bardzo. No to tak, teraz gadam z czatem i będę czytał czata, odpowiadał sobie, a ty tam idź sobie rób kawę. A co z tym nocnikiem zabija? Dun, dun, dun, dun, dun. Ile każdy z nas jest przygotowany świat? Kurde, jakie trudne pytania, Aldona. Dokładnie. Panie narkomanie, mamy nadzieję, że ten diamentowy strzał to pana telefon do krawca. No i to ja się tu przychylam do prośby Aldony, panie cichy słuchaczu w tle, który donatuje hojnie bardzo tą audycję, to też może pan nacisnąć zieloną słuchawkę tam na Skype'ie i dołączyć do nas do rozmowy. Tak, jak najbardziej. Czy coś jeszcze chcecie wiedzieć o duszach, które w zaświatach sobie pływają, jeżdżą, kręcą się jak gówno w przeręblu, wieczność. Wielu ludzi chce, żeby być wiecznymi, żeby tą świadomość zaświaty naszą przejąć, ale to nie wiem, czy przemyśleliście to, czy to jest warte tego. Dobra, ale proszę o pytania teraz, bo na duszach się nie znam. O duszach tylko tak w takim stanie, w którym jestem, czyli po tam 0,4 wódki, bo jeszcze został na jednego drinka, no to już o duszach mi się wyczerpało. Chociaż spiryt to też wódka, ale jednak. Ale jednak, także proszę pytania. Dlaczego niektóre zostają na ziemi? Dlaczego niektóre zostają na ziemi i się błąkają? To nieprawda. To są wytwory naszej bujnej wyobraźni, duszy. Dusze mogą być na ziemi, ale nie są materialne, bo by za dużo w dupie miały, tak? Taka odpowiedź. Przede wszystkim chcemy widzieć, czy ta dusza się rusza. No właśnie nie zobaczymy tego, bo ona nie jest materialna. To są jak neutriny. Jeszcze gorzej, bo neutriny trzeba dać 200 milionów na gdzieś w kopalni kilometr pod ziemią zrobić obserwatorium. Patrzymy na te neutrina, jakiś tam pierwiastek helu czy innego trytu. Nie pamiętam już. Schłodzimy do minus tam 270 stopni i raz na kurwa 10 lat neutrina jedno w to trafi, w tą cząstkę akurat. Tak, i wybije ją i mamy obłok tego, że potwierdzenie tego, że są neutrina, z której strony akurat to płynęło, a dusza ma jeszcze mniejszą materialność niż to neutrino nawet, więc nie ma szans. To Dariusz mi powiedział, jakby co, to się powołuje na niego, także mam papiery. Czy pizza hawajska może być zakazana w 2022 roku? Jestem w stanie rzucić pracę i chodzić z plakatem po mieście, żeby za tym lobować. Tak, to mu tutaj piąteczka. Ale czy może być? Raczej nie, jednak za mało u nas jest. Jeszcze za mało. Ludzie jeszcze się nie przebudzili do tego stopnia. Jeszcze śpią. Przyjmują szczepionki, druga, trzecia dawka, hawajska, jedzą i tak dalej, cały czas się trują. Za bardzo się zapętlili. Zemsta Etama, nie wiem. Etam nie, to jest ten, dwa słowa koło siebie nie pasują. To jest błąd logiczny, bo Etam się nie mści. Etam jest zawsze otwarty, to nie odpowiadam. Tak.
1: Jestem, Grzesiu, to jakieś konkursy.
0: Nosisz lakierki.
1: Lakierki.
0: No, jeśli te buty do garnituru nazywały się lakierkami, tak zdarzyło się. 3 lata temu byłem na weselu siostry, tam miałem lakierki, także.
1: Nie, to może to chodziło o to, czy pracujesz na budowie i nosisz takie wiadra tam z farbą, z lakierki.
0: Ty, kurwa, widać, prawie, że nigdy nie byłeś na budowie. 400 zł.

0: Chyba lakiery
1: naprawdę we wiadrach.
0: Pod koniec stycznia jestem fantomasem
1: to
0: w czapce,
1: fajnie brzmi, dobra.
0: I tak ma zostać.
1: Grzesie czy nosi... A, dobra. Nie noszę lakierki. Ja jestem... Nie, w ogóle nie umiem się ubrać. Ja wyglądam jak...
2: Jak ciota, jak down. No, tutaj tymczasem narkoman znów się objawił. Tym razem 400. I pisze, tytan wywaliłem przez święta, ale naprawdę i zaprawdę diamentowy wstrzyk pod koniec stycznia. Jestem fantomasem w czapce niewidzce. To tak właśnie, to jest chyba horror. Kto tam tak trzeszczy? Kto tam tak szumi? Etam, to chyba ty. Coś tam strasznie u ciebie...
3: Nie, ja nie szumię.
2: No teraz się przyciszy, bo jak się zawsze jak się pierwszy raz odezwiesz, to się potem ścisza. Co ty masz, jakiś taki mikrofon, który, nie wiem, czeka, aż ty się odezwiesz i potem zaczyna jakiś system dostrajania? Bo zawsze to samo jest.
3: Albo to jest taki duży mikrofon, który ma to do siebie, że słucha najpierw, a potem dopiero zaczyna nadawać, żeby nie było przesterów i wiesz.
1: To ja powiem o siebie, że to jest Android po prostu. Ta wersja zubożona Skype'a na Androidzie działa tak, że na początku ten kalibruje się, czyli tak. Na początku swój głośniak tylko może być, a potem kalibruje się i ten dźwięk jakby dopiero tak spłyca i ten dostosowuje się do normalności. A na kompie nie ma tego problemu. Etam! Właśnie.
3: No właśnie dzisiaj prowadziłem intensywne testy najlepszego systemu rozmawiania między ludźmi, czyli czata w najnowszej wersji. I powiem wam, że przegapiliście przez tego Discorda zmiany, jakie tam nastąpiły. Po pierwsze, już się nie zarejestrujecie przez komputer na to, żeby mieć swoje konto. Musicie mieć aplikację na telefon, a ta aplikacja na telefon działa tak zajebiście, że praktycznie nie ma opóźnień i może na przykład grupowo śpiewać ze sobą w 12 osób. Także polecam wszystkim Tiny Chata, po prostu to jest najlepsze.
1: A to zadam ci pytanie, Eta. Czy śpiewałeś przez Tiny Chata z 12 osobami? Czy
3: nie.
1: Czy się zdarzyło? Czy niech będzie niech stratnych z 5?
3: Nie.
1: No bo ale mi się zdarzyło być tam z 27, 30 osobami na Discordzie i działało tak tip-top. Także...
3: Ale Discord jest zły, a Tiny Chat jest dobry, bo Tiny Chat był zawsze z Nocnym Radiem od początku, dopóki nie było Discorda. Się pojawił Discord, to niestety... O, ktoś do nas dołączył.
2: Tiny Chat, good. Skype, bad. To Misiu się dołączył. Hej, to Misiu.
4: Witam, witam. Nie wiem, czy mnie słychać.
1: O kurde, to pan ze studia Kraków... RMF FM, witamy centrale.
4: Witam.
1: Nie, naprawdę, słychać się tak, jak właśnie byś wiadomości w RMF FM chciał prowadzić, nawet jeszcze chyba lepiej.
4: No, to fajnie. Pozdrawiam przy okazji.
1: Hej.
2: No, dziękujemy. I co tam, to Misiu, powiesz ciekawego? Z czym dzwonisz?
4: Nie, no, myślałem, żeby... tak słuchałem Grzesia, jak opowiada o tym wszystkim, żeby może jakąś modlitwę zmówić za nas wszystkich, za ten nowy rok. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
2: Do którego Boga byśmy się modlili?
4: No ja bym mógł w sumie do Allaha zaśpiewać modlitwę. Nie wiem, czy to jest coś takiego, co można na antenie wykonać.
1: Mi Allah bynajmniej nie ujmuje, także ja tutaj jestem za.
2: I teraz pytanie, ile osób z naszego grona potrafi śpiewać piosenki po arabsku dla Allaha? I czemu mielibyśmy...
4: No ja mogę, ja znam trochę arabski, mogę zaśpiewać do Allaha w intencji nas wszystkich w sumie, słuchaczy i też intencji Polski, żeby się nam trochę lepiej wiodło w następnym
2: dobra,
4: roku.
2: Dobra, no to dawaj w takim razie, dawaj.
4: Dobrze, to jest piosenka taka w sumie, którą się wykonuje w meczecie, więc może trochę dziwnie brzmieć, ale postaram się zaśpiewać. Okej. Okay.

0: No pięknie, geniusz, proszę państwa, no to było śpiewane na żywo, naprawdę, nie z playbacku, jak jakaś tam Maryla Rodowicz. No,
1: tak, tak, tak, żywo zaśpiewała.
0: Tylko był głos zmieniony przez akustykę meczetu, wspaniale. No,
1: ale tak, pięknie. Tak.
2: Szacun, to idzie do wycięcia, to idzie na dżingiel, do historii dżinglów Nocnego Radia będzie zapisane, bo to trzeba odnotować.
1: No niestety drugi zwrotki już nie pamiętam. Następnym razem, jak będę śpiewał, to się staram nauczyć więcej niż jedną zwrotkę.
0: No wiecie, to mi się to z kolei chyba tam różne prace w życiu wykonywał, no więc może też iść i był tym muezimem, czyli takim, co wstaje z samego rana gdzieś tam na wieżę i idzie i
1: W zasadzie to się najpierw nawołuje do meczetu, nie? To jest taka nawet nie modlitwa, tylko takie nawoływanie najpierw, a dopiero potem, jak się wszyscy mężczyźni zejdą do meczetu, no to się odbywa już taka typowa modlitwa.
2: Aha. Trzeba podkreślić, żeby to wybrzmiało dużą tak czcionką pogrubioną, niurumun taką pogrubioną, mężczyźni, tak, jak się spotkają. Nie ludzie, tylko mężczyźni. To jest też bardzo wymowne w tej kulturze.
1: Tak, ale, yeah. Ale sobie, że słyszałem o kilku kobietach, które się przebrały za mężczyzn i weszły dla niepoznaki do takiego meczetu.
3: No to też przy kamieniowaniu, jak było u tego Monty Pythona, tam się właśnie kobiety przebierały, bo one strasznie lubiły kamieniować. No w sumie to powiem ci, że fajnie by było mieć niedaleko siebie meczet.
0: Czemu fajnie?
3: Miła odmiana. Aha. No miła odmiana by była. Cerkwie już widziałem w Szczecinie i to w samym centrum, niedaleko Filharmonii Szczecińskiej. Bardzo fajnie zrobiona. Znaczy nie wchodziłem do środka, ale tak przeszedłem obok przy zamkniętej kracie. Tam było zamknięte akurat i tak powiem szczerze, że bardzo ładnie to wyglądało z zewnątrz. Nie wiem jak w środku, a meczet to taka kolejna rzecz, której brakuje na mieście, nie? Myślę, że taka, ta, jakby to była gra w cywilizację, to radość ludności miasta wzrosłaby, gdyby jeszcze urósł meczet jakiś jeden, nie?
1: Wiesz, jak się budowało. Z tymi meczetami to jest różnie, bo jak wiecie, na Bałkanach, znaczy na Bałkanach, w byłej Jugosławii, o to mi raczej chodziło. Było kilka takich miast, gdzie były w sumie w jednym miasteczku i meczet, i kościół katolicki, i cerkwia. I ci wszyscy ludzie, którzy z miasteczka, wiesz, chodzili na nabożeństwo, czy tam do meczetu, czy do swojego kościoła, oni w pewnym momencie zaczęli się tam, wiesz, łupać, nie? Jak wybuchła wojna. Więc to było trochę miało taki podtekst religijny, więc to wszystko do czasu jest, nie? Dopóki, wiesz, nie, że tak powiem, kocioł nie zacznie wrzeć.
2: Tak, tam padł rekord, sorry, tam oczywiście nie przypomnę sobie nazwisk, to było w książce Historia Europy, to zresztą nie tylko tam, ale to jest powszechna wiedza. Zresztą pamiętam, że Zenon chyba z Jackiem o tym wspomnieli, w którejś tam audycji, jeszcze na kanale Nocnego Radia, tam był taki ewenement, że ludzie się zakładali, kto w 24 godziny wyrżnie osobiście, nie maszynowo, nie tak jak Niemcy tam w komorach gazowych, tylko po prostu podrzynając gardła, kując nożem, czy jakie tam sposoby, no czym szybciej, tym lepiej, to okazywało się, że jednak ten skrad wyrwanie za gardło, za włosy i podrzynanie szło najlepiej. No i tam szli w grube setki, tak? Ponad 1000 wygrał tam jeden. Tam gdzieś zabił bardzo grube setki ludzi. Nie chcę mówić, nie chcę się pomylić, bo każde istnienie jest ważne. Pomylić się o jeden w dzisiejszej kulturze to jest tak, jakby komuś darować morderstwo. Tam szli w setki. Tam ponad 1000 no. I na takich liczbach i sobie robili na swoich rodakach, tylko że tam tak ci byli zapisem, a tam ci zapełnię. To teraz upraszczam oczywiście, ale tam no trochę inni byli, tam innej religii, innego pochodzenia, ale wiemy, że w tym kociole bałkańskim się tam dużo mieszało kultur przez lata.
3: Ale tu ciekawy pomysł powiedziałeś.
1: Nie tylko na rodakach, Krzysiu, bo przecież wśród samej rodziny były, powiedzmy tam wujek czy ciotka należały do innej religii i oni się wybijali w sumie wśród samej swojej rodziny nawet. Tam kiedyś oglądałem taki program, gdzie po prostu są cmentarz koło cmentarza, wiesz, różnych wyznań i na jednym cmentarzu leży tam, powiedzmy, matka z ojcem, a obok na cmentarzu innego wyznania leży tam, nie wiem, ich brat, czy tam wujek i tak dalej, nie? Także to był taki ewenement, że te same rodziny nawet się między sobą wybijały, nie?
3: To było tak ciekawe napuścić. Miałeś dobry pomysł napuścić tak PiS na PO i konkurs.
2: A tam nie, to nie jest dobry pomysł, bo nastoletni ludzie ginęliby w walkach. Wiem, że to jest abstrakcja, na pewnym poziomie abstrakcji mówimy, ale gdyby tak poszło jak ten Hutu Tutsi, tak, dobrze to mówię? Te dwa plemiona w ramach jednego kraju poszli na siebie, no to tam to nie było przeproś. I tam no. ludzie byli, którzy nie zostali skazani tam potem wywiady tam z nimi robiono. Ten zabił 11 i ten i tak faktycznie, jak tam część była z jego rodziny, następna część z innej rodziny, straszne pomieszanie z poplątaniem i on nie został nigdy skazany, oni niby wiedzieli, ale co zrobił? No zabijał go, no nie zabijał go, oni tak potem sobie działają, tak wiedzą, że on zabił z ich rodziny ten znajomy kilka tam ludzi, ten z tamtych, no ale chodzą koło siebie w małym miasteczku, mijają się codziennie, przeszli do porządku dziennym nad tym, nikt nie został skazany. To są straszne rzeczy, więc nie... A tam nie chciałbym, żeby do tego doszło do takiej eskalacji, tak, żeby się ludzie dogadali.
3: Nie, no po prostu tak powiedziałeś.
2: PiS i PO rzucili w Polsce.
3: Tak właśnie powiedzieliście, tak jak tych PiS PO, czy coś takiego, to właśnie tak sobie pomyślałem, wyobraziłem sobie sąsiad z sąsiadem, że się kłócą teraz, to by się podźgali, by się o takie rzeczy. A ludzie się potrafią o różne rzeczy pokłócić, o seriale na przykład, bohaterów i tak dalej. Znaczy ja myślę, że w Polsce ludzie by w żaden sposób, gdyby były trzy religie takie, no są dwie w tej chwili, prawosławie i lewosławie, natomiast jeszcze by doszli muzułmanie, to znaczy jeszcze jest no judaizm, tak, ale ja jeszcze szczerze mówiąc tutaj, jak się nazywa kościół w judaizmie, bo zawsze
1: synagoga?
3: No właśnie, synagogi jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, nie miałem okazji.
1: W Poznaniu kiedyś, pamiętam, była synagoga, którą przerobili na pływalnię.
2: No to ciekawe, to nie ulicy pochodzę z małej wioski,
1: chodziłem na pływalnię.
2: Sorry, to mi się...
1: Nie, tylko mówię, że była synagoga w Poznaniu, którą przerobili na pływalnię i się zastanawiałem, do czego służył taki w sumie głęboka konstrukcja a la basen, czy oni się tam podmywali, no nie wiem, ja tam się nie znam na tej kulturze żydowskiej, ale to mnie zawsze ciekawiło, co tam się znajdowało, jak była synagoga.
3: A to mi się strasznie nie podoba w ogóle przerabianie i to niezależnie od wiary jakichkolwiek takich miejsc religijnych na cokolwiek innego niż to miejsce religijne. Ja wiem, że budynek jest budynek, nie? Ale to jest takie niefajne, mi się wydaje. Nawet jeśli tam już ona nie była użytkowana, to myślę, że warto byłoby to zachować tak po prostu jako jakieś takie miejsce, nie wiem, jakieś, może muzeum to nie, ale właśnie jako takie coś do zwiedzenia, tak? W jakiś sposób.
2: Okej, okay. To dwie kwestie. Raz, jeśli chodzi o synagogę, 5 kilometrów od wioski, z której pochodzę, właśnie jest synagoga i ona była w fatalnym stanie, pamiętam, bo ona była koło posterunku policji i też przystanku, może nie pętla, ale takiej po jednej, drugiej stronie przystanek, gdzie bardzo dużo busów, wcześniej PKS-ów, potem już tych bardziej prywatnych się rozmijało, dużo ludzi się tam przesiadało i no tam poszło dziesiątki grubych milionów i teraz jest synagoga pełną parą. Można sobie nie, że 24 na dobę, tylko że jest otwarta od rana do popołudnia, część restauracyjna i tu mówimy o mieście 20 tysięcy ludzi. W mieście, tak? Czyli jest pięknie odrestaurowana synagoga, no także jeśli w takim małym mieście jest, no to podejrzewam, że w Polsce jest dużo więcej takich miejsc. To jest raz, a dwa, że zapomniałem, dobra.
1: Ja jeszcze nawiążę do tego, co ja tam mówię na początku, myśliciel, że on by się filozof, chętnie przeszedł do meczetu. Ale się tak zastanawiam, w takim dużym mieście jak Szczecin nie ma ani jednego meczetu?
3: No ja nie wiem, szczerze mówiąc, właśnie, czy są jakieś synagogi. Widziałem tylko cerkwie. Cerkwia to na pewno. Niedaleko mnie jest kościół zielonoświątkowców, chociaż to właściwie trudno powiedzieć, że to jest jakiś taki budynek użytkowy, bo to jest tak jak gdyby część przeznaczona kamienicy. Czyli po prostu w kamienicy podejrzewam są jakieś pomieszczenia, mieszkania dawne po prostu wydzielone na to. Natomiast no tak to nie widziałem, tak? Generalnie jest dużo kościołów katolickich, natomiast takich poza tym jednym przypadkiem, gdzie i to naprawdę przez farta, bo byłem akurat w kafejce 21 czy 22, to jest taka najwyżej położona kafejka w Szczecinie, gdzie można sobie dobre lody zjeść i tak patrząc po prostu, chodząc w kółko jednego z najwyższych budynków, przez przypadek patrzę, o, cerkwia, nie? Z góry poznają, no bo ono ma bardzo charakterystyczne te takie zdobienia, tak?
0: Myśliciel, no filozof tak, jeszcze w międzyczasie się dorzucił, dzięki wielkie za zacne pięć dyszek, myślicielu, filozofie. I się pyta tutaj, myślicie, że damy radę przetrwać? Zaczynam wierzyć, że zostanie nas 300 i kopa w studnie. No, nie wiem, czy to jest... straszny poziom ogólności duży, czy
2: taki bardzo apokaliptyczna wizja, więc może są święta, udłużmy takie hardcore dawno.
1: A oglądał może z was ten nowy film, co jest na Netflixie, taki apokaliptyczny, zapomniałem jaki jest tytuł, chyba Don't Look Up, czy coś takiego.
2: Nie, mam Netflixa, nie widziałem.
1: No, też taki trochę paszkwil na społeczeństwo chyba amerykańskie, bo mi się wydaje, że to bardziej chyba chodzi o Amerykanów.
3: Ciekawe, czy na komiksie jest, zaraz sprawdzimy.
0: To nie wiem, czy to tym filmem się Enkin nie zachwycał w tym samym odcinku ostatnim, gdzie się deklaruje, że chyba kończy nadawanie, czy coś. To właśnie też
1: nie
0: o
1: wiem,
0: tym mówił.
1: Film oglądałem, to powiem szczerze, że dla mnie ten film nie jest jakimś super arcydziełem filmowym, natomiast tam dużo znanych aktorów gra i może to trochę podnosi rangę, natomiast jest takiej konwencji komediowej bardzo, nie? Nie każdy może się spodobać, bo jest niby poważny temat, jak się społeczeństwo odniesie do jakiegoś tam powiedzmy zbliżającego się końca świata i tam ignorancja i każdy, wiesz, sobie rzepkę skrobie, się nikt tym nie przejmuje, ale w takiej, tak jak mówię, w takiej konwencji bardzo komediowej jest to pokazane, więc nie każdemu może się to spodobać. Ale ogólnie godny polecenia, nie?
3: Kiedyś w powtórce z rozrywki było takie opowiadanie tam, dosyć dużo zresztą tych opowiadań Marcina Wolskiego było i było między innymi właśnie o końcu świata i tam lektor czytał, jak to tam w gazetach podawali w wiadomościach, że koniec świata, a ludzie po prostu normalnie wstali do pracy, poszli sobie, w ogóle nikogo to nie obchodziło. No i na niebie pojawił się wielki, też taki był finał jak gdyby tej opowieści, że na niebie pojawił się wielki, wielki napis, że z powodu braku zainteresowania koniec świata odwołany. Nie?
0: No tak.
2: No tak, też kilka lat temu był film Melancholia, gdzie jakaś bliźniacza Ziemia, już nie pamiętam, czy ona się przybliżała, taka jako fizyczna kula do nas, wędrowała długo, czy jakoś kwantowo się po prostu pojawiła. W każdym razie wiadomo było, że te dwa masywne obiekty tak bardzo zaburzą swoje istnienie, że już długo nie pociągniemy. I tak samo właśnie, ludzie chodzili do pracy, no bo co zrobisz? Tak naprawdę to są strasznie... trudne pytania tak naprawdę. Mhm. Czy masz rano wstać, nie wstać, co podpisz sobie dłużej, te trzy godziny i coś ci, jeśli za kilka dni, kilkanaście dni ma się wszystko skończyć. Czy to, że te trzy godziny się wyśpimy, coś nam da, czy... Czy ta rutyna może, w której jesteśmy mocni, wytrenowani, może to nam da bardziej trzeźwy osąd, nie wiem, sposób myślenia. Bardzo to są trudne sytuacje. Trudno odpowiedzieć na te pytania. No.
1: Wydaje, że to jest trochę rutyna, a trochę takie jest obojętnienie, bo jest po prostu taki nadmiar informacji, który codziennie nas bombarduje, wiesz, z mediów i tych mediów społecznościowych i z telewizji, i nie wiem, i z pracy, że po prostu ludzie automatycznie ich mózgi usuwają, w jakiś sposób się chronią i usuwają ten nadmiar informacji. I dla nich na przykład jakieś takie nawet zagrożenia, które kiedyś, powiedzmy, jakieś tam wiele lat temu, taka informacja by była, wiesz, informacją dnia czy tam tygodnia, no to teraz masz takich informacji pełno, więc to wszystko jest po prostu gdzieś tam z głowy od razu usuwane. Że nawet nie kojarzysz na końcu dnia, jak się kładziesz spać, że tam, nie wiem, coś się wydarzyło na początku dnia, nie? Także takie czasy są.
0: Mnie zastanowiła ta przypomniana właśnie tutaj wizja końca z melancholii. Tam właściwie było tak, że ludzie tacy po prostu przygnębieni byli i czekali, no, aż coś się stanie. Nie było chyba jakichś wielkich zamieszek. Właśnie nie było to pokazane tak, jak się często pokazuje najczęściej, że ludzie wariują, zamieszki, nie? A tutaj było takie smutne, może bardziej rzeczywiste, że po prostu ludzie przygnębieni czekają na koniec, a nie ma nic spektula. Może się odechciewa nawet rozrabiakom rozrabiać, nie? W te ostatnie dni. Kto wie, jakby było.
3: Ja pamiętam, jak moja prababcia albo jej siostra, już teraz nie pamiętam, która to była, z nich, czyli roczniki koniec roczników 1890 coś, opowiadały, jak ludzie czekali na kometę Haleja w 1908 czy 1909 roku. One to jako dzieci pamiętały, że właśnie w gazetach były pisane, że już takie opowieści, że ma przejść ogon tej komety, ten niby pył, tak, ma przejść przez ziemię, ma być zagrożenie, i maseczki wtedy się stały bardzo popularne właśnie. To był taki pierwszy maseczkowy, że tak powiem, boom na Ziemi, właśnie lata 1908-9 jakoś to było chyba. Bo potem w 1986 mieliśmy, zdaje się.
2: Była susza tam w pierwszych latach po... No, nie wiem, czy wiecie, że radiologia, czyli fale elektromagnetyczne i nadawanie przez budowanie tych masztów i sprzedawanie tych pierwszych jednostek radiowych, które potrafiły tam... na początku stosunkowo na małą odległość, potem coraz większą odległość odbierać od anteny właśnie te fale elektromagnetyczne. I nie było nagrywania, tylko wszystko było na żywo na początku. To też jest ciekawe. W każdym razie to się dużo szybciej rozpowszechniło niż internet. Ten słynny internet, który tak wow, wszyscy już nagle pachy, tak? Mam internet, no nie. Odbiorniki radiowe szybciej się rozpowszechniły na świecie i były artykuły, mam kilka z polskich z dwudziestolecia międzywojennego, jeszcze nawet z Księstwa Warszawskiego, z Kryny, gdzie już rolnicy narzekali, że te fale radiowe niszczą im plony. To tak się zbiegało, tam akurat susza była troszkę większa. I to zawsze było, tak? Foliarze zawsze byli. To jest piękne. Fajnie pokazuje to, jak myślimy.
1: No, może po prostu szuria zawsze była i zawsze będzie.
2: Tak, prąd, dokładnie. Taką mam tezę.
1: Nikt nie.
2: I następny argument za tym, że czekaj, sekundkę jeszcze tam, jak Bell, no bo tam już tam jest ta wojna o ten patent na pierwszy, kto tam ten telefon wymyślił jednak, ale w każdym razie tam cewka Tesli, przez Bell tam szybciej zaadaptował i nieważne. No to Bell dostał dobre dofinansowanie, produkował te aparaty, no to opozycja, która wiedziała, że już za chwilę wypuści masę tych aparatów, ale jeszcze złotych. Trochę przegrali wyścig, no to rozpowszechnili plotkę, że można się wirusami, bakteriami, chorobami, najważniejszy chorobami zarazić medyków, przez...
4: Nawet sąd ziemski was ominie, dobrej nocy, kończy przekaz,
2: trzeba żyć. Normalnie artykuły szły w gazetach w Stanach Zjednoczonych, że przez telefon można się chorobami zarazić. No tak, żeby tylko konkurencję spowolnić. To też ciekawe.
1: Też w ogóle warto wspomnieć, że przecież Tesla na samym początku też był uznawany jako szur, nie? Gon po prostu był wyklęty z te wszystkiego wynalazki i to była taka szarlatanelia, wiesz, dodatkowo jeszcze Edison też na niego najeżdżał i tam, wiesz...
2: Tłamsił go bardzo, to
1: tak,
2: prawda.
1: Tak, było z niego zrobić takiego, wiesz, oszusta, jakiegoś szarlatana, więc on był przez jakiś czas uznawany za takiego mega szura, nie?
2: Tak, choć no ja nie wiem, ostatnie zdanie, u końcu swojej kariery, w cudzysłowie kariery tej naukowej, no to popadł w szurię. Budował jakieś anteny z kosmosu, chciał promieniowanie zbierać i no już ostatniego lata, no to same porażki tylko. Popadł w szurię trochę, to trzeba przyznać.
3: Znaczy tam była w ogóle jakaś wojna między tymi głównymi naukowcami o patenty, tam chyba zdaje się, zresztą już nie jestem pewien którego, ale chyba Edisona tam oskarżano o podkradanie. No oni tam nieźle się szarpali, kto pierwszy, bo to kilka osób naraz, tak był taki czas, że te takie wynalazki, powiedzmy dzisiaj bardzo takie standardowe, jak radia czy lokomotywa, tak, no one się były masowo wtedy wynajdowane w XIX wieku, nie?
2: No właśnie, mam teraz w rękach, bo leży nieprzeczytana, ciągle tam 20% przeczytałem, Paul Liut, Andrzej Krakowski. O to chodzi, że bardzo dużo Polaków i większa część z tych Polaków Żydów założyli Hollywood, dlatego, bo akurat ktoś sobie zapomniał, żeby prawa autorskie zaszczec, akurat kto by kurwa na pusty, komu by przyszło do głowy pod koniec XIX wieku, XX wieku, XIX wieku, XIX wieku, komu by przyszło to, żeby kręcić filmy na pustyni. Tak powstało Hollywood, bo Polacy spierdolili kurwa z kamerami, z wszystkim. Tam tylko w tych Stanach właśnie te Stany nie były objęte patentem Edisona właśnie, bo Edison to był jego modus operandi, że on się a priori kłócił z wszystkimi. On miał cały pakiet swoich tych, jak się to nazywa, co w sądzie walczą.
3: Patentów.
2: No patentów, ale tych adwokatów właśnie, którzy od rana do wieczora właśnie wszystkich oskarżali i tak dalej, i tak dalej. Więc no, dlatego uciekli na pustynię potem.
1: To była taka chyba pierwsza wojna patentowa w tamtych czasach. Tak. Bo przecież Edison w zasadzie oszukał Tesla, bo tak. Tesla dla niego pracował i nawet mu, z tego co pamiętam, w ogóle nie zapłacił za tą pracę.
2: Tak, on mu usprawnił silniki elektryczne właśnie z tych stałych, chyba na zmienne. Nie chcę teraz pieprzyć, bo nie znam się na tym, ale bardzo usprawnił, bardzo, a on nie przyznał mu za to jakieś przysługi, tylko jeszcze po prostu opatentował to, a potem go wyrzucił. Tak, po prostu.
1: On miał mu zapłacić chyba bodajże wtedy $50,000, a wiesz, on był takim świeżym imigrantem, też nie miał za bardzo kasy, więc bardzo go to pochłonęła ta praca nad udoskonaleniem tych jego silników, tego Edisona, nie? Więc po prostu mi się wydaje, że w tamtym momencie się już poczuł oszukany i to był taki początek rywalizacji między nimi, nie?
2: Tak, a potem urosło dużo legend i takich teorii spiskowych wokół Tesli, że taki...
1: Poszedł do Westinghouse'a, nie? Westinghouse to był taki... Może troszkę...
2: Z tego motor elektryk do tego Edisonowskiego.
1: To była taka druga firma, duża, ale nie... No nie było takiej ikony jak Edison, nie? Bo Edison to był też jako wynalazca, a Westinghouse to był taki przedsiębiorca, który chyba tam budował silniki, no i on po prostu tam go zatrudnił do budowania chyba elektrowni na prąd zmienny. Jakaś taka była koncepcja, którą, wiesz, forsował Tesla, nie? Bo on z góry zakładał, że po prostu, wiesz, to, co Edison chciał sforsować, żeby zelektryfikować całe Stany Zjednoczone i budować elektrownię na prąd stały, to by musieli budować elektrownię w bardzo małych odstępach, nie? Co było...
2: Tak, bo nie da się na długą odległość tego przesłać prądu stałego. Tak, wtedy, tak. Teraz już są takie technologie, ale pod takim hardkorowym napięciem, że to nie było osiągalne. Ale dobra, bo to co może zanudzamy. Dobra. To taka ciekawostka w tamtym czasie, że Edison, ten wielki właśnie wynalazca taki znany wszechmi wobec, który ma za sobą armię prawników, którzy wszystkich posądzają, nieważne czy on był pierwszy czy drugi, ważne, że oni mieli kasę za sobą i byli bardzo dobrzy, dużo patentów wyrywali innym. Tak oni działali trochę. Nawet finansowali kogoś, kto był tam obiecujący, potem go niszczyli prawniczo, że i tak przechwytywano ten patent, ale nieważne. A tak ostatni przykład, że słynne zabicie słonia, tak? Tam Edison forsował, tak jak mówiliśmy,
1: a to nie stały. Był koń. On po prostu podłączył.
2: Nie, słoń.
1: Elektrody, to chyba o to chodziło, że podłączył te elektrody. Na ten chciał udowodnić, że prąd zmienny jest zabójczy, nie? Że po prostu jest w stanie zabić. Co potem w końcu to i tak wykorzystali do produkcji krzesła elektrycznego. Nie?
2: Inaczej, to ja taką historię słyszałem, że to Edison wymyślił właśnie krzesło elektryczne i potem zabił słonia, a potem
1: pokazał konia i ten pomysł.
2: Krzesło, tak, że właśnie to jest ten prąd mojego oponenta, który chce cię używać, że on zabija, nie? Że krzesło elektryczne jest oparte na tej technologii. To takie strasznie tam szło na noże po prostu. Dobra, to tak już takie tam odbiegliśmy od tematu w ogóle. Tam gadaliśmy o cerkwiach, synagogach i kościele.
3: No teraz krzesło elektryczne to mogłoby być eksponatem w jednym domu, bo teraz już chyba się nie używa w ogóle w żadnym stanie. Z tego co pamiętam, wszędzie są te zastrzyki czy coś takiego, nie?
0: Ciekawe, czy to...
1: Jeszcze jest jeden stan. 20 zł. Być może jest jeden stan, nie pamiętam, musiał sprawdzić, nadzieję, który chyba jeszcze dopuszcza używanie krzesła elektrycznego, ale już weszły takie rozporządzenie, żeby zrezygnować z tego, bo to jest po prostu nieludzkie i tam, wiesz, wstrzykiwać tą substancję zamiast tego.
0: Dzięki, panie lekarzu, nie pokazuj, co masz w garażu, bo tu widać, że dobry człowiek, nie trzeba sprawdzać. Ostatnia runda, ciężkie czasy. Oraz też ojciec chrzestny. No, także... A ja się tu zastanawiam, co sobie kupić fajnego w Biedronce. Tu katalog, patrzę, słonina, karczek, winogrona, kilogram. No, dobrze, to ja się będę tu zastanawiał. No, sorry, że chłopaki tak tu o nudnych rzeczach gadają. Pogadali bo o jakiejś sałatce, jajkach, a nie tutaj jakieś naukowe dysputy.
2: Dobra, to ja nawiązując do tematu, nawiążę, a jednocześnie myślę, że rozbujam rozmowę bardziej, chociaż, no, dobra. Powiedziałeś wcześniej, że to zapamiętałem, bo mówiłem druga rzecz, potem chciałem się odnieść do właśnie tego, co powiedziałeś wcześniej i zapomniałem. No to chodziło mi o to, że jednak te święta, święta dla ciebie, no to jednak powinny zostać takie nienaruszone, jak to powiedziałeś. Że te cerkwie, kościoły i tak dalej, że to jest jakoś niesmak, że potem w tym mieszkania się rodzą, czy coś jest...
3: Na przykład
2: ktoś robi burdel w kościele, czy tam byłym kościele, czy pub na przykład. Tak to ująłeś. Tylko i od razu zadaję pytanie. A kto ma to utrzymywać, to święte miejsce przez następne 100 lat?
3: No, na przykład powiem ci tak, w Polsce...
2: To są koszta, trzeba to konserwować. Tak.
3: Wszystko można zrobić z głową, akurat to nie tyczy się świętego miejsca, ale bardzo zabytkowego miejsca, bo znanego, to pewnie wielu z was wie o tym, że w Szczecinie jest coś takiego jak Baszta Siedmiu Płaszczy pod Zamkiem Książąt Pomorskich. To jest takie jedno z najbardziej znanych zabytkowych miejsc. No i przez długi czas to bardzo, bardzo było zniszczone i wpadł na bardzo prosty pomysł. Ja nawet rozmawiałem z właścicielem, który kupił to za 1 złotówkę w 90-tych latach i przez bardzo, bardzo długi czas w Baszcie Siedmiu Płaszczy był po prostu pub, zwykły pub, tak? Który ten pan o to dbał, żeby to się nie zawaliło, bo to już groziło wręcz zawaleniem. A w tej chwili jest tam chyba biuro nieruchomości i zostało to ładnie odnowione, ładnie odrestaurowane, no i zabytek sobie jest, tak? A gdyby nikt tego nie przejął za tą złotówkę symboliczną, myślę, że to by było w dużo gorszym stanie, może by się nie rozsypało, bo to chyba budowla z tego, co pamiętam, 16 albo 17 wieczna.
0: To miałbyś ten weselszy, taki luźniejszy temat, tak? Właśnie. Budowle.
3: Nie, no, jest wesoły, bo się dobrze zakończyło. Baszta się
2: dobra, to idę dalej z tematem, bo ja dostarczam pizzę do kościołów, które, do mieszkań, które były kiedyś kościołem, co jest charakterystyczne w tych budowlach, bo one są...
0: budowle.
2: Architekt musiał bardzo dużo na tym pomyśleć, żeby zrobić te wszystkie kręte klatki schodowe, żeby to... bo to nie jest kubatura taka kwadratowa, tylko jest no, pokrętna, żeby zaadaptować to w jak największą ilość mieszkań, żeby to jak... Można, nie można zrobić mieszkania bez okna, tak? To by najfajniej to wyszło, ale trzeba jakoś... doprowadzić każde mieszkanie do okna i tak dalej. Bardzo jest trudno zaadaptować taki budynek, nie, który się pierwotnie nie był blokiem, tak? Tylko był właśnie kościołem, do takiego mieszkalnego stanu, ale okazuje się, że da się. I tam są bardzo pokrętne korytarze, nieprzeszklone ze sztucznym światłem, przechodzi, że jest winda, powiadam druga, trzecia. Bardzo dziwne to są konstrukcje. Jednakże medytacja i wiara w siebie. Każdy płaci podatek do miasta, każdy płaci temu landlordowi, kto kupił to mieszkanie, każdy z jednych tych, i tam się mieli olbrzymia gotówka. I teraz tam właśnie, kurde, no rynek tutaj działa. A ty jesteś też wolnorynkowcem i jednak tutaj rynek wygrywa. I bardzo często na tych budowlach jest też jeszcze krzyż niezdjęty i ludzie tam sobie mieszkają i to są duże pieniądze, które się tam przewijają tam w skali miesiąca. A jeśli by to miał być kościół jakiejkolwiek wiary, już nie mówię synagoga, kościół, meczet, to ktoś by musiał na to płacić, na konserwację tego, więc jednak tutaj rynek wygrywa. Ty jesteś wolnorynkowcem, z tego co wiem. Jak to godzisz?
3: Znaczy, no wiesz, po prostu wydaje mi się, że takie miejsca, tak, no to za chwilę będziemy mieli prywatyzację cmentarza. Zresztą już takie coś miało miejsce tutaj w artykułach się pojawiło, i to dosłownie miesiąc temu, a nawet chyba wcześniej niż miesiąc, że te cmentarze będą prywatne. Także no wiesz, wszystko zależy od tego, jak to będzie na papierze wyglądało, bo ja na przykład nie mam nic przeciwko, tak? Na przykład cmentarz dla zwierząt jest cmentarzem prywatnym i faktura wynosi 100 zł za rok miejsca takiego na zwierzątko i to działa, tak? Natomiast pytanie brzmi, czy taki ludzki cmentarz, który był jakimś miejskim miejscem, no może być w ten sposób zrobiony, bo nie da się ukryć, że koszty są dużo, dużo mniejsze takich kwater. I ktoś przez wiele lat miał jakąś umowę podpisaną według jakichś zasad i teraz nagle jednostronnie ta umowa zostanie zmieniona, na przykład jeżeli zainwestował na przykład w kwaterę rodzinną. No to jest, wiesz, to są takie bardzo delikatne.
2: Bardzo dziękuję, że odpowiedziałeś na moje pytanie. Tak w ogóle nie odpowiedziałeś, ale dobra, nie. Okej, dobra, może kiedy indziej pogadamy o tym.
0: A jeszcze raz usłyszę o jakichś budowlach, coś, to zasnę, w ogóle jaki temat.
1: Chciałem trochę zmienić temat. Byliście kiedyś może w kościele, w którym jest bar z bartenderem?
2: Tak.
1: Tak?
3: Znaczy nie, bo ja nie chodzę do barów.
1: Bo u nas w San Diego teraz ostatnio przechodziłem, tam często przechodzę, otworzyli, odrestaurowali kościół, to jest stary historyczny budynek i to jest kościół luterański, ale meksykański. I jest takie prawo, że oni tego budynku nie mogą nic z tym zrobić, nie mogą tego zmienić, mogą to jedynie odnowić, odrestaurować. Więc ktoś wpadł na pomysł, że w środku zrobił po prostu bar w tym kościele. Czyli cały budynek jest jak kościół odrestaurowany, wchodzisz do środka, są ławy, wszystko, jest ołtarz, jest witraż z ołtarzem, ale zamiast samego ołtarzu jest po prostu bar z drinkami i tam stoi bartender, nie? Taki pomysł. Także
3: ja wiem.
1: Nie wiem, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało, bo to jeszcze jest nieotwarte. Dopiero mają na dniach to otworzyć, ale z samej ciekawości bym tam poszedł sobie.
2: Takie miejsca też mają taką dodatkową funkcję, że można zaprosić zespoły, które mogą wykorzystać akustykę tego miejsca. Może w ten sposób. Nie każdy się nadaje, ale jednak niektóre tam grupy niekoniecznie, które niekoniecznie są chórem, tak? Są nowoczesną elektroniką i oni potrafią wykorzystać ten dźwięk, ten, nie wiem, tam gotycki, barokowy, już nie znam się, nie chcę mówić, ale da się to zaadaptować, ten coś, te echo, tak, lekko tak podbić, no, także, no, jest tam potencjał. Do albo mieszkania, albo właśnie bar taki z występami różnych zespołów, które tą akustykę wykorzystają.
0: No ale tak, nuda, ale nuda, ale nuda, ale nuda, ale nuda, ale nuda. Nie no, dobra. Słuchajcie, tak o kościołach, nie, już nie mówcie o kościołach. Coś ciekawszego, nie wiem, coś śmiesznego, zabawnego. Tylko nie kościoły i budowle. Dawajcie, panowie.
3: Zaraz zadzwoni Bartosz i powie, że prowadzący przeszkadza w ciekawej dyskusji. Tak wracając jeszcze na chwilę do kościołów, to powiem tylko szczerze, że przed na moim 30-tysięcznym osiedlu są 3 kościoły rzymskokatolickie. To nie jest dużo na 10 tysięcy osób jeden kościół. Nie ma aż takiego problemu, przecież to nie jest kościół na kościele, a w Polsce tych kościołów najwięcej jest, mi się wydaje.
0: Kościołek, tak, dobrze. No, to co, rozumiem, że pozostali dyskutanci tutaj będą chcieli się odnieść do tematyki kościelno-sakralnej, architektonicznej jeszcze, prosimy, tak? Tomisiu, Grzesiu?
2: To jeśli pi kwadrat wynosi tam 2,1413, a Szczecin jest wielkości Krakowa przez pół, to wychodzi na to, że masz, a tam mniej kościołów niż na południu jest, więc uważam, że ja bardziej kocham Jana Pawła II niż ty.
0: cię załatwił.
2: To jest matematyka, także tu nie ma argumentów, nie może się coś... z tym kłócić. To od razu
3: pik, ale nie, mi coś nie pasuje. Pi kwadrat to będzie coś koło 10. Raczej bardziej bliżej, bo to jest 3,14,15, także to będzie coś koło 10.
2: Aha, czyli masz więcej, 10 razy więcej Janów Pawłów II? No dobra, no to poddaję się.
3: Nie, no bo 3,14 do potęgi drugiej to będzie tam 9 z hakiem, nie?
0: Ale każdy Jan Paweł II jest do kwadratu automatycznie.
2: Do potęgi drugiej.
0: Do potęgi drugiej, no. Jan Paweł kwadrat. To jak to policzyć?
3: Bardzo was proszę, nie śmiejmy się z Jana Pawła z powodu tylko tego, że to jest Jan Paweł. To jest bez sensu.
0: Ja też uważam, że ludzie raczej powinni mówić Wojtyła, a nie Paweł. Gaweł.
3: Nie no, wiecie. No,
0: jak ja sobie na przykład wymyślicie, mówcie jutro, od jutra do mnie Spidermanie tam, albo jakiś tam mistrzu, no to sobie też wymyślił, Jan Paweł mówcie. Wojtyła no, jest, możesz... no, Karol. Lolek.
3: Możesz przyjąć jakiś pseudonim artystyczny i zrobiłeś to Krawiec i mówią do ciebie Krawiec, a nie mówią. Gdybyś wymyślił profesor Krawiec, to byś był profesor Krawiec. Bez dyplomu, ale profesor Krawiec. No,
0: no dobra, niech wam będzie dobra. Także, no, już zębami zgrzytam, trę nogą o nogę, drapię się, patrzę się nerwowo tutaj w lewo, w prawo, mi tych papierosów brakuje trochę. No cóż, dasz radę, Krawiec, dasz radę. To się nie dzieje naprawdę. To są tylko halucynacje.
3: Nadal apeluję, żeby słuchacze ufundowali Krawcowi piękną fajkę taką i będziemy słyszeć, jak sobie nabijasz tą fajkę. I on tak sobie.
0: I od razu tak masz plus 2 do mądrości, taki Gandalf się robisz, nie?
3: No dokładnie. Ja nie wiem, z czego wykonuje się obecnie fajki. Ja pamiętam tę, którą miał pradziadek. To była taka, jakby to powiedzieć, wykończona chyba z drewna jakiegoś na zewnątrz. W środku myślę, że tam była jakaś blacha czy coś, no bo to by się inaczej zapaliło. Ale chyba to się z kości słoniowej, te bardziej eleganckie wykonuje. Nie wiem, czy jeszcze teraz wolno by było z kości słoniowej, ale powiedzmy z kości wołowej na przykład. No chyba nikt by nie miał nic przeciwko.
0: Ale patrzcie,
2: jakie to... Fajka z kebaba, z wołowiny, tak.
3: Właśnie. Z kebaba, ja sprawdzę, ile kosztuje fajka na Allegro. To jest właśnie ciekawe. dla mnie.
0: Ale jakie to jednak wrażenie robi na drugim człowieku? Popatrzcie, jak to inaczej wygląda. Na przykład takie zwykłe stwierdzenie, zaraz ci coś wytłumaczę, albo jak taką fajkę odpalasz, patrzysz się takim wzrokiem przez chwilę na kogoś, kto tam się coś nas zapytał, nas o coś, a my tak spuszczamy oczy, tak rozpalamy tą fajkę, kłęby dymu zasłaniają wszystko dookoła i ty dopiero wtedy odpowiadasz, to bardzo proste, drogi przyjacielu.
3: To fajeczko. Taka porządna fajka to jest około 150.
1: Krawiec taki geremek.
2: A to właśnie to jest istotny plus dodatni, bez którego wszystkie minusy są podwójne, czyli musisz mieć brodę, krawiec. Jak nie masz brody, to fajka nie leży tak dobrze. Nie, ta mądrość rozpływa się. To jest kwantowa broda i plus fajka. I to wtedy
1: i
2: wszystko działa.
1: I wąsy, muszą być takie wąsy zakręcone jeszcze do tego. Bo jak palisz fajkę, góry, to musisz sobie tego wąsa kręcić jeszcze dodatkowo.
3: A wiecie o tym, że to tego wąsa to się tak nie kręci. On się kręci, jak już jest zakręcony. Na noc specjalną taką gumkę się zakłada i tutaj przez czoło i ten wąs się po prostu układa tak, a potem już można go kręcić.
2: Czekaj, jak gumkę przez czoło na wąsy? Co ty?
3: No normalnie, zakręcasz sobie taką gumkę.
2: Gdzie masz wąsy? Nos, kurwa, oczy, gdzie czoło? Co ty gadasz? W ogóle.
3: No po prostu bierzesz ten wąs i taką gumkę, jak recepturka, tylko większą i robisz sobie, no, to jakbyś miał obwiązane, by cię ząb bolał, nie? Tak dookoła, takie coś robisz na noc i te wąsy po prostu, one się utrwalają tak przez całą noc do góry, a potem go sobie możesz kręcić, jak już sterczy w górę. No, takie, coś widziałem kiedyś w tym, jak się nazywał ten, o tym detektywie, Boże kochany, Sherlock Holmes i doktor Watson, właśnie oni jak sobie to robili, żeby ten wąs do góry stał. No powiem wam, fajka tradycyjna, taka porządniejsza, to jest 150 zł, no nie w kij dmuchał, bo musi bogaty sponsor być na taką fajkę dla krawca.
0: No, że tam już tu tego nie zagajaj,
3: Nie no, sprawdzam, ile kosztują.
1: Krawiec uzbierał dzisiaj na 3 fajki już.
0: Na dużo więcej właśnie, więc tak trochę aż głupio. No, ale właśnie...
3: Mi nie jest głupio.
0: Zgolić wąs, to po pierwsze sobie zapisałem, zgolić wąs, kupić fajkę. Nie, to właśnie zapuścić brodę.
1: A masz faktycznie wąsy, krawiec, czy tak tylko ja sobie robisz? Tak?
0: Nie, teraz na przykład jestem gładko dosyć ogolony. Nie mam ani brody, ani wąsów. Bardzo, bardzo jestem przystojny wtedy. Bosak. Bosak się dołączył, witamy.
5: Siema.
2: Siema, cześć.
0: A co ty masz przy kutafonie? Przy kutafonie coś tu napisane.
5: Nieważne, to taki żartik. Ja co do fajek, bo ja przez dłuższy czas paliłem z fajki drewnianej, troszeczkę znam temat i tam bzdury gada, żadne 150 zł porządna fajka kosztuje minimum 300-400 zł, a potrafią dochodzić nawet do 1000 zł i wyżej. Także no nie.
3: Już się tłumaczę, po prostu wybrałem od najniższej ceny z dostawą, dlatego tak wyszło. Zmienię kategorię w takim razie od najwyższej.
5: No nie, nie. Tak, Bosak, tak to nie wygląda.
1: Tłumacz, jak wygląda fajka za 1000 zł, bo mnie teraz to zaciekawiło.
5: Z pianki morskiej jest zazwyczaj. To jest taki minerał z grupy krzemianów. Takie białe fajki to są. Często fantazyjne kształty są ukształtowane. Różne rzeźby i tak dalej, nie? To wystarczy wyszukać fajka z pianki morskiej, to tam dużo takich właśnie wyskoczy za 1000, za 2000 prawie, że także tak
3: to wygląda. Mam coś lepszego, co by krawcowi... Mam coś lepszego tutaj, kochani, co by krawcowi przydało się, bo by do każdej audycji mógł używać innej fajki, dzięki czemu opowiadałby nam lepsze bajki. Kolekcja fajek. No, nie wiem, tak na oko to ich jest do 25. Za 5900, kurczę.
5: 5000, no. A co do tego, co mówiłeś, a tam, że w środku musi mieć metal, bo by się spaliła. Gówno prawda.
3: Masz rację, przypominam sobie, bo jako dziecko wsadziłem paluch kiedyś do fajki, tam było po prostu drewno. Teraz sobie przypominam.
5: Tam jest drewno, które jest odpowiednio opalone. To... Na początku korzystania z fajki, nawet jeżeli ma jeżeli jest preopalana, to zazwyczaj i tak trzeba to preopalanie zedrzeć ze względu na to, że ono działa tak sobie. I taką fajkę trzeba najpierw opalić, czyli trzeba tam odpowiedni proces wykonać, nie nabijać do końca i coraz więcej nabijać, żeby ta fajka, tą fajkę, ten komin pokrył nagar, który będzie chronił drewno przed właśnie spaleniem, przypaleniem.
1: Wow, ale wiesz co? Czy naprawdę uważasz, że krawcowi się będzie chciało nabijać, opalać i co godzinę dobijać tą jak, fajkę, jak mu się pozwykle
5: jak coś, to ja już mam opaloną fajkę, to ja już nie używam.
3: Myślę, że ponieważ kilkanaście minut oglądania już mnie w temat wciągnęło, zestaw fajek Bentleya za 2000 w pokrowcu takim eleganckim, jak porządne okulary i tutaj z takim nabijaczem jeszcze specjalnym, takim patykiem. Wygląda trochę jak stylus do...
0: No taki upychacz to zawsze jest. Wiecie co, mi się wydaje, że na początek się powinno zaczynać od najprostszych jakichś modeli, czegokolwiek się nie dotkniemy, nie? Jak jesteśmy nowicjuszami, kupujemy sobie najzwyklejsze na początek, nie?
3: No dobrze,
5: Trochę prawda, ale taka bo takie najprostsze, najtańsze fajki to można nawet już za 30 zł kupić, tylko one są zazwyczaj z drewna jabłoni lub innego drewna owocowego i nawet jeżeli je opalisz, to one się szybko przypalą. Ewentualnie jeszcze chyba tańsze są fajki z kukurydzy. To jest taka fajka, jaką palił papaj, tak? To jest fajka z kukurydzy, ona się bardzo szybko przepala, także to jest taka na chwilę fajka.
2: Czekaj, ciągutuś, nie znam się na temacie, ale się wgryzę jako niedoszły ten koleś, który tam pracował z drzewkami, ogrodnik i tak dalej. Drzewa owocowe są jednymi z najbardziej twardych drzew, jakie w ogóle są.
5: Ale nie na ogień.
2: One są słabe, one są z tych tańszych?
5: Nie na ogień, chodzi o sok. Puszczają soki łatwo i się bardzo łatwo przypalają. Drewno, dobre drewno, to jest drewno wrzośca. To jest jedno z lepszych drewien na fajkę, które właściwie nie jest z drewna, tylko z korzenia.
2: Może o to chodzi, że długo rosną, to na przykład cheese, który rośnie w chuliat, nie jest zawsze mały i tak, no to może to jest dobre drewno na fajkę, bo...
5: Znaczy chodzi o to, że musi być to drewno, które jest twarde, nie ma dużo soków, nie pozostaje w nim dużo soków, one i tak jest poddawane jeszcze leżakowaniu i tak dalej, więc każde drewno jest generalnie suche. Ale generalnie jak z praktyki stwierdzam, że drewno, fajki z drewna owocowego się po prostu łatwo przypalają.
2: No to ciekawe bardzo. Okay. Bo to są twarde drzewa, uważane są za... Meble z tych drzew są bardzo drogie i trwałe.
5: Ale co innego jak potraktujesz się dużą temperaturą. To jest zupełnie co innego. Chodzi o wytrzymałość na temperaturę.
0: A orientuję się...
3: Cierpliwie słuchałem i jestem zdania, że zarówno krawca, jak i mi nie stać na tanie rzeczy, w związku z czym zestaw fajek Bentleya z ekskluzywnym zestawem do palenia, special edition srebrne oprawione w skórę, będą idealnym zestawem dla naszego tutaj redaktora.
5: A co do przerzucenia się na fajkę, to ja bardzo polecam z prostego względu. No, oczywiście tytonie do fajek są trochę drogawe, nawet drogie, ale są tańsze wersje, trochę gorsze, ale jednak trzeba dbać, że on tam miał odpowiednią wilgotność, suszyć przed paleniem i tak dalej, to jest upierdliwe. Ale jedno nabicie fajki możesz palić nawet kilka godzin, jeżeli jest już wprawny.
0: A proszę. No właśnie, chciałem o te tytonie coś popytać, bo to jest ciekawy temat. Jakie są takie ciekawsze tytonie? Czy są na przykład jakieś takie tytonie wieloowocowe? Ja bym taki chciał, wieloowocowy, żeby to był taki multivitamina.
5: Są tytonie, które nie są na przykład aromatyzowane, a i tak potrafią dawać kwiatami i różnymi innymi aromatami ze względu na to, że są odpowiednio, po prostu są odpowiednio przetworzone. W tym tytoń Cavendish, który jest tytoniem fermentowanym, Ja już wszystkiego nie pamiętam, jeżeli chodzi o tytonie. Pamiętam mniej więcej. I faktycznie można sporo, tylko te tytonie są już bardzo drogie. W porównaniu z takimi papierosami to wychodzą naprawdę nieopłacalnie. Jeżeli dużo palisz,

0: Nie wiem, czy to tak się czyta, bo to jest dziwnie zapisane. Jabłko
1: Ale
0: al
1: to jest tyton do szisze. Gdzie
0: tak, tak,
1: tyton
0: no,
1: do
0: jestem
1: fajki.
0: W fajkach. Jestem w poddziale fajki, więc myślę, że no nie znam się tak. Na tym 450 zł kosztuje,
1: no
0: ale
1: tak,
0: to jest
1: ja
0: najdroższe.
1: patrzę, to jest tyton do fajki wodnej.
0: Dobrze, okej, okay, rozumiem. Już
1: nie
0: widzę
1: do
0: różnicę.
1: Drewnianej fajki, to są zupełnie inne tytonie.
0: Tak, tak, już
1: to jest
0: już
1: różnica.
0: Rozumiem,
2: a orientuje się ktoś,
0: rozumiem,
2: jaka jest teraz sytuacja z liquidami? Czy poszły ceny jakoś w górę, że się tam dobrali i dowalili wyższą akcyzę, coś? Jak to teraz? Czy to się nadal opłaca?
3: To ja takie krawy z ad vocem, bo może skończmy ten temat.
2: Dobra.
3: Bo to jest kilka pytań, ja bym chciał się odnieść też. Znaczy może zacznę, bo jeśli chodzi o shish, nie każda shisha jest fajkowodną też. Nie musi być.
0: Nie, to jest akurat u tradycyjnych. Już teraz patrzę, że to jednak ja się nie myliłem. To jest akurat w poddziale fajek tradycyjnych.
3: Ja byłem z Arabami w tych ichniejszych, tak mnie wzięli, że i tak z tym zastrzeżeniem, że o nie, każdego bierzemy, a to jest tam, kurwa, nie, tam, dobra,
1: ale,
3: fajnie, bo
1: ja
3: najebałem tam dwóch gości, nieważne, i tam poszliśmy do tego klubu i właśnie, i ten zapalnik, oni mają ten zapalnik, który rzucają na górę tej shiszy, no, i on a się pali. No, taką kostkę, tak. I on zapala ten tytoń cały czas, bo to jest cały ambaras, chodzi o to, żeby ten tytoń się cały czas pomalutku palił. Żeby ktoś z tego któregoś z wężyka sobie pociągnie, żeby tam był lekki chociaż ogień. To jest trudne, jak ktoś to robi regularnie, zabezdany, to potrafi tą szyszę cały czas tak kontrolować, że jest cały czas okej, okay, nie? Że oni tam ogarnęli to, dla mnie było okej, okay. Kiedy sobie z wężyka chciałem pociągnąć, to była gitara.
0: Dobra, no podsumujmy.
3: Ale czekaj, bo ty właśnie to zastrzeżenie chciałem powiedzieć, że podejrzewam, że inny tytoń idzie do tych shishy, a inny tytoń idzie do fajki. To...
2: Dobrze, ciągu chciał coś ważnego powiedzieć.
1: Znaczy
2: tak?
1: Chciałem w cenę tytoniu wejść do fajki, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda, bo najtańszy tytoń do fajki takiej drewnianej, czy to właśnie z tej, znaczy takiej ręcznej fajki, nie fajki stojącej, czyli shish, fajek wodnych i tak dalej, to jest około 26 zł za 40 gram. No to jest w miarę wysoka cena, tak naprawdę. Ale to jest jak na fajki, tak kurczę tanio, bo troszeczkę lepsze potrafią nawet za jeszcze mniejszą ilość dokosztować 64 zł, 132 zł i więcej. Także no niestety fajki to nie jest tani biznes. Nie?
0: Ale chyba zgodzimy się, że jednak fajka w przypadku krawca byłaby dobrym rozwiązaniem, bo po pierwsze nie narzekałby nam tutaj, że musi lecieć po fajki, a po drugie paląc te kilka godzin, no mógłby nadawać się spokojnie, zaciągając się i robiąc tradycyjne.
1: Jakby co, to ja mam fajkę, tylko do wymiany jest ustnik,
0: tak,
1: bo jest trochę uszkodzony i tyle, nie? Ale ustnik da się dokupić. Także ustniki
2: ja,
1: kampanie...
2: Ja bym sobie chętnie sam właśnie kupił jakąś fajkę. Myślę, że to jest taka osobista trochę rzecz, że miło jest mieć taką fajkę jakąś własną, tak, własny kształt, co się tam wybrało.
1: Jasne.
2: No, to jest taka,
1: ale wiesz,
2: rzecz.
1: Na początek nie wiesz jeszcze, czy ci podejdzie i tak dalej. Mam bardzo
2: podejdzie,
1: dobrą fajkę.
2: Podejdzie, miałem kiedyś fajkę. Kiedyś, wiesz, paliłem fajkę.
1: Jasne. No ja tylko mówię, że mi jest zupełnie niepotrzebne. Ja mam bardzo dobrą fajkę od fajkarza, który wytwarza ręcznie fajki, a nie masówkę. Taką fajną z wyżłobieniami na kominie. Ona była co prawda naprawiana ze względu na to, że ring wokół komina się, rant tak zwany, się trochę przypalił. Musiałem go zeszlifowywać i bejcom robić. Jest nie polakierowany tym razem. Bardziej mi się podoba bez lakieru rant. No, mam.
2: Wow.
1: Tylko nie wiem, czy
2: no to
1: jest
2: ciekawa rzecz. Czyli to taka fajka, nie byle jakaś faja, Nie byle no nie, faja, no. Tylko bardzo konkretna fajka, która ma swoją historię. No, tym bardziej myślę, że powinieneś zatrzymywać takie rzeczy, bo to jest coś, co ci towarzyszy, ma historię jakąś swoją, pracowałeś, żeby to naprawić. Ja myślę, że jesteś związany z takim przedmiotem. No, mam takie przeświadczenie, że można się związać z jakimiś przedmiotami,

0: jednak. A ja bym chciał mieć fajkę chyba taką długą, jakąś smukłą, żeby sobie tak z daleka trochę trzymać.
1: Wiesz co, jest taka fajka, to jest fajka Sherlocka Holmesa, tak zwana. Jest taka ogromna.
2: A też chciałem do tego też nawiązać, że
1: jest taka ogromna to był fajka.
2: Mission Call, tak, w ogóle, że tam coś się na planie zepsuło, odjebało, w ogóle, że ta fajka przeszła, bo w ogóle miała być całkiem inna. Akurat popkultura jakoś tą fajkę pochwyciła i to poszło już.
3: Właśnie mam przed sobą jedną z takich fajek. No. Nazywa się Original Dr. Watson Crow Fajka UK za 899 zł, więc jeśli taki donate przyjdzie, to wiadomo, że na tą fajkę dla krawca.
0: Nie, Edyta, przestań zachwalać dla mnie i prosić o coś. Ja sam proszę dla siebie i sam se kupię i sam se zbieram. Nie musisz być tutaj ten,
2: reklamy. Taką ciekawostkę powiem, bo w tym porcie, w którym mieszkam, bo mieszkam jakieś tam 100 metrów od tej wody, właśnie w Portsmouth i ten Studium w Szkarłacie, pierwsza książka Conan Doyle'a właśnie, rozpoczyna się tak, że Watson w tym porcie, koło mnie, koło mnie po prostu, ląduje z Afganistanu, z tej wojny i potem jest w tym Portsmouth jakiś, jest nawet ten hotel, bo tam wyśledzili, w którym on to był, niby, znaczy to jest postać fikcyjna, jednak, że Conan Doyle się tym był w Portsmouth i się właśnie tak nakreślił. No i właśnie potem, że do Londynu wyruszył. Tak się zaczyna historia Sherlocka Holmesa w Portsmouth właśnie, koło mnie. To jest taki piąteczka tutaj.
3: Ja uwielbiam, słuchać, jak on się denerwuje na mnie, jak ja tutaj takie rzeczy gadam. Nie denerwuj się, krawiec, bo zaraz zacznę zachęcać słuchaczy do papierosów ziołowych za 26,99.
0: A co to jest co to jest za fajka tutaj, która...
1: No to jest ta, o której ja mówiłem, Sherlocka Holmesa.
0: Bo teraz sobie przypomniałem, że też dokładnie takiej fajki używał pułkownik Hans Landa z Bękartów Wojny w kultowej scenie, gdzie on tam z chłopem rozmawia na początku. W sprawie
1: zapomniałem, jak ona się tak stricte nazywa, ale często jest właśnie podpisywana jako fajka Sherlocka Holmesa. To jest taka naprawdę wielka fajka. W środku ma chyba właśnie to białe wyłożenie, to jest chyba z pianki morskiej, chociaż nie jestem pewien. I to jest, kurczę, droga fajka.
2: Jednakże to nie jest to sednum, to nie jest ta najbardziej charakterystyczna cecha tej fajki, że ma duży ten cybuch, tylko że to zaglięcie jest takie jak taki mały saksofon.
0: Tak, faktycznie, taki saksofon.
1: Opis jest taki. Wyjątkowy kalabarz wykonany z tykwy, która posiada palenisko z bloku pianki morskiej, sepiolitu, legendarna fajka kojarzona z samym Sherlockiem Holmesem. No, taka dość złożona budowa tej fajki jest. No.
3: Kurde, to ja mam coś takiego przed sobą. Fajka bawarska, porcelanowa, 30 cm, no wygląda jak saksofon właśnie. Tak dla informacji słuchaczy, 310 kosztuje.
4: Fajki kalabasz. Fajki generalnie chyba są bardziej szkodliwe od zwykłych papierosów, bo tam chyba nie ma żadnego filtrania.
1: Możesz sobie, to jest takie coś, jest reduktor, to jest takie metalowe coś, jest skraplacz, to jest trochę taka nowoczesna rzecz, nie pamiętam, jak to działało. I są fajki, w które możesz włożyć filtr węglowy, jednakże dużo fajczarzy nie używa filtrów węglowych ze względu na to, że filtry węglowe dość dużą część aromatów pochłaniają.
0: No ale też myślę, duże znaczenie ma, ile się pali, nie? Bo inne są ilości pewnie tytoniu, jeśli jesteś miłośnikiem fajki, bardziej to tak celebrujesz sobie i nie traktujesz, że naładować się nikotyną, a może się mylę, może też dla nikotyny się fajeczkę pyka czasami, może niektórzy tak palą, jak to jest?
1: Powiem tak, fajka jest stricte jedno nabicie fajki, takiej normalnych rozmiarów, nie mówię o takiej wielgachnej, jak ten kalabasz, tylko normalnych rozmiarów fajka. To jest palenie, jak mówiłem, ja potrafiłem wypalić max pół godziny, godzina, ale są ludzie, którzy potrafią przez kilka godzin takie nabicie palić. I to jest taka ilość tytoniu, że ja mimo tego, że ja już jakiś czas paliłem i naprawdę nic mi nie robił tytoń i w ogóle nie miałem jakichś zawrotów głowy czy coś, to faktycznie pojawiły się zawroty głowy, nawet jeżeli paliłem tak długo. Więc to...
2: No czekaj, ciągu, bo tu jest to dwie sprawy, bo to jest, chodzi, pytanie było o ilość właśnie. Chciałem tutaj wejść i odpowiedzieć Kraftowi, że faktycznie można z tych fajeczek sobie, pijesz sobie piwo, jesteś na imprezie, palisz fajkę, następną wychodzisz na balkon, rzucasz peta, to faktycznie suma summarum w tej fajce wypalisz mniej tytaniu.
1: No tak.
2: To jest też zależne, bo właśnie palenie fajki, tak jak powiedziałeś, może trwać pół godziny, a może nawet hardkrowce dochodzą do 4 godzin, tak?
1: No bo to zależy, jak ciągniesz, jak nabijasz i tak dalej, bardziej luźno.
2: Tak chodzi o mnie to, że tu są dwie zmienne, które po prostu są dwie zmienne. Nie? To trudno porównać fajki do papierosów. Chociaż jeszcze jedno zdanie, że papierosy są bezwiedne, że jak już, znaczy bezwiedne, to jest moje słowo, bezwiedne, nowe słowo, kurwa, w nocnym radiu od dzisiaj. 6 zł za użycie przez następny rok, 6 zł, jak ktoś użyje to słowo, proszę na moje konto.
0: Co jest takiego tutaj nowego w słowie bezwiedne?
2: No to kurwa, dobra, moi prawnicy już się tym zajmą, to już się tam nie angażują.
0: To jest najzwyczajne słowo.
2: Zgubię. I właśnie fajki się pali, rzuca i tak naprawdę nie wiesz, czy wypaliłeś 15, tam 20 fajek, czy 7, czy 20, bo już tak się tego nie rejestruje, ale ten cały ten
3: rytuał,
2: dzięki, właśnie tam związany z tym paleniem fajki jest właśnie fajny i to jest chyba sedno. Bo skupiliście się, bo ja tym nie znam, na rodzajach fajek, rodzajach cybuchów i filtrach i coś takiego, ale to ta cała rzecz polega na tym, że to jest rytuał, tak? To nie jest wypalenie papierosa, rzucenie peta, wypierdolenie i chuj, tylko właśnie to jest pewien rytuał. To jest chyba sedno tej palenie fajki.
3: Dodaje pewnej powagi, tak w okularkach i z tą fają taką chodzącą. I z kim się to wam kojarzy zawsze? Z takim dziadkiem, staruszkiem, starszym panem właśnie? Czyli palenie fajki jest zdrowe, bo to właśnie tych starszych panów kojarzymy. Właśnie znalazłem fajkę dr Watson. Matko, jakie to jest piękne. Może sam zacznę palić, kurde.
1: Najbardziej upierdliwą rzeczą w paleniu już to nawet nie jest to, że tam trzeba odpowiedniej wilgotności wcześniej, żeby tytoń był w dobrej wilgotności trzymany, potem, że trzeba przed samym paleniem wysuszyć odpowiednio ten tytoń, to jeszcze jest luz. Ale najbardziej upierdliwą rzeczą jest czyszczenie fajki.
3: Pamiętam, jak to dziadek robił, i takie to stukotanie w popielniczkę takie specyficzne, trzeba było wystukać tą resztkę.
1: No nie. Nie powinno się wystukiwać. Znaczy, można wystukiwać, ale nie w popielniczkę, tylko w korek, co najwyżej. Dlatego, bo można uszkodzić fajkę. To musi być odpowiednia popielniczka do fajek. A jeżeli nie masz takiej popielniczki do fajek, to warto w coś miękkiego wystukać.
3: A może to było korkowe. Już nie pamiętam, ja byłem małym dzieckiem wtedy, także. Pamiętam tylko, że palił.
1: Bo można uszkodzić lakier na fajce, a to nie jest fajne. Nie można wyskorbywać tytoniu ze względu na to, że można nagle uszkodzić. Także no, warto wystukać, a jeżeli nie ma się niczego miękkiego, nie ma się odpowiedniej popielniczki, to można w rękę po prostu wystukać. Także to jest w miarę bezpieczne. No ale tak. No ale na upierdliwe jest czyszczenie i nie chodzi o wystukiwanie tytoniu, nie chodzi o usuwanie tego tytoniu stamtąd, tylko chodzi o usuwanie tej całej smoły, która się po prostu zbiera na ściankach cybuchu i ustnika, nie? Także musisz sobie kupić wyciory i czasem potrafiłem z 40 wyciorów zużyć po takim bardziej długim naprawdę paleniu. To potrafiło naprawdę dość długo trwać czyszczenie tego, nie?
2: Bo to jednak ciągu, bo to miałem pytanie, czy to nie jest taki ten overreacting, że o, bo ta kurwa powiedzieli, że trzeba czyścić i coś tak, tylko naprawdę nabijasz
1: to wpływa
2: do cybucha tytoniu i już nie czujesz, że ciągniesz, tak to szybko się zapycha i żeby nie zdrapać tego lakieru,
1: nie,
2: kurwa zegarmistrz, tak musisz tym wycioren tak machać w lewo, w prawo, bo jakiś płatek zostanie, ci będzie zakłócał tą twoją dodatowość do płuc. No, to tak kurwa trochę hardkorowo brzmi to, co mówisz.
1: Po pierwsze, nie nabija się do cybucha, tylko do kominu.
2: Cybuch, no do komina, to, przepraszam. No, nie znam się.
1: Ten kanał, który odchodzi od kominu, to jest cybuch. Cybuch się czyści ze względu na to, że na ściankach osadza się w cudzysłowie smoła, ten cały brud, pozostałość po paleniu tytoniu, po dymie, i on nie wpływa na to, że się nie ciągnie czy coś, że się zapycha czy coś. Nie.
2: No właśnie, no to
1: tylko skąd, na smak.
2: Skąd ten dyskomfort już czujesz, smak, że ten tytoń już już nie smakuje, bo ta lufa już jest tak zatkana. Tak. No takich to jest bardzo relatywistyczne. Bardzo trudno takie
1: mieć. Nie. Słuchaj, bardzo łatwo. Fajkę niewyczyszczoną czujesz od razu. Ze względu na to, że pojawia się taki specyficzny, kwaśny smak, którego nie powinno być w tytoniu. Ten kwaśny smak jest drażniący, jest nieprzyjemny, naprawdę. Im bardziej brudna fajka, tym gorzej. Im dłużej ta fajka leży...
2: Czekaj.
1: Im dłużej ta fajka leży brudna...
2: Czekaj, jest brudna fajka, która jest używana regularnie, załóżmy, dwa razy w tygodniu. Czyli ten jakby ta smoła nie zdążyła zrobić tego kwasu gdzieś tam w tych szyjkach, w tej
1: fajce. Nie, to
2: w tej fajce. Czekaj i palisz.
1: Jeszcze raz nie wyciszczysz.
2: A właśnie co innego, jeśli miesiąc leży taka fajka, nie?
1: Jasne, jeżeli miesiąc leży, to jest gorzej, ale jeżeli leży sobie dzień, to już wystarczy.
2: Tak, a dzień już wystarczy. No to odpowiedziałeś na moje pytanie perfekcyjnie, no to dzięki.
1: Znaczy są ludzie, którzy nie czyszczą cały czas i mnie przeszkadza, nie wiem jakim cudem, nawet raz mnie częstował fajką kolega, który też palił i ja już od razu wyczułem, że on tej fajki nie wyczyścił. Także...
2: Czy twój smak jest covidowo-odporny, tak subtelny na wszelakie zapachy, że wyczujesz takie gówno?
1: Nie, to czuć od razu.
2: To fajka, nie? Nie,
1: czuć od razu, bo to się tak wydaje.
2: Mrugam okiem teraz.
1: Jeżeli chodzi o papierosy, to tego ludzie, którzy palą tylko papierosy, tego nie znają, bo to jest po prostu papieros, wyrzucają go i tak dalej. A fajka się pali długo i tego brudu z dymu się zbiera w tym naprawdę dużo. Na samej podstawie palenia zwykłego papierosa przez lufkę można zauważyć, ile się tego zbiera, a tytoń w papierosach jest o wiele bardziej suchy i tego brudu się zbiera o wiele mniej. A taka fajka, która z której się pali tytoń o odpowiedniej wilgotności, to tego brudu zbiera się naprawdę masa. Okay. Jakbyś zobaczył, jak wygląda pierwszy przeciągnięty przez cybuch i przez ustnik wycior, to wygląda jakbyś, nie wiem, co czyścił, kurczę. Jakbyś kibel czyścił po prostu, albo komin, nie?
3: Ja w międzyczasie
2: Ja mam taką myśl, taką Dariusz, wiem, że Dariusz śpi i w ogóle nie wie, że mi przesłał myśl, ale gdyby Dariusz nie spał, chociaż nie śpi, on jest kwantowo równoczesny, tak jak kwanty, tak? To jest tak zwany kod, ten Dariusz Schrödingera, jednocześnie słucha nocnego radia, jednocześnie śpi.
4: Przesłał tobie myśl w 428 Hz.
2: A już pomijmy to, bo już pomijmy takie szczegóły. A to myślę, widzę, że zaawansowany w Dariuszowej technologii, ale dobra, dla normalnych słuchaczy, ja chciałem tak po prostu dać wzgląd, że przejdźmy na temat taki ogólny, tak? Taki na przykład na
5: Porozmawiajmy o cygarach.
2: Nie, taki ogólny na przykład. Ilu kosmitów na kilometr kwadratowy trzeba, żeby zanieczyścić na przykład Sejm Polski? Każdy z nas daje liczbę. Nie wiem, to wymyślałem przed chwilą, nie pomyślałem o tym, daje 20. Kto jest lepszy? Przebicie, 20, kurwa. Gady przemył planetę polskie.
4: Nie zrozumiałem myśli twoje, możesz...
2: No nieważne, dawaj liczbę. To nie chodzi o to, żebyś zrozumiał właśnie, o to chodziło, żebyś nie zrozumiał.
4: Faktycznie się z tobą Dariusz połączył.
2: No
4: powiedz...
3: Ja myślę, że gdzieś mniej więcej 30-40 nanokosmitów na metr sześcienny powietrza.
2: Okej, okay, no to zmieniłeś jednostkę, ale dobra, no to brawo za... czujesz klimat, tak. Ja na hektary, kurwa, tam, ten cep, młot, kurwa, potomek rolników od 1000 lat, tak, tylko motyka, jebać kamienie, kurwa, i te chwasty. A ty przeszedłeś tam na nanotechnologię, no to widzisz, tak, da spoko.
0: Dobra, bo jakieś głupoty tu gadacie, wietrzymy antenkę, bo tu Choroszcz, szpital Choroszcz się tu nagle zrobił.
4: Widzisz, Grzesiu, co narobiłeś? Wyganiają nas teraz.
2: A, bo szlachcic się odezwał, bo on nie rozumie roli, że
4: on chce wrócić do tematu.
2: Na hektary, na kukurydzę, kurwa, na zboże przekształcam, a to nie rozumie, wychowany w mieście. No dobra.
0: Ja nie rozumiem roli Marcina? No. Czy którego?
2: No Marcin Rola, ten to śpiewał te piosenki.
1: A ktoś tak rozumie? Ja nie wiem.
4: Prawie tyle ci tam jeszcze zostało do Biedronki, żeby po fajki pójść. O której otwierają? No,
0: godzina jeszcze z hakiem, więc...
4: A, to dasz radę.
3: Na pewno nie jest to Biedronka.
0: Jak to nie jest Biedronka? Czemu nie?
3: U mnie jest Biedronka 26 z 2 na 3 dzień świąt. To też jest święto.
0: Jak dzisiaj jest święto? 27 święto jest dalej?
3: No teraz są 3 dni świąt od tego roku.
0: To znowu kiedyś zamknięte? Mówiłeś... To ile tych dni? Jeden dzień, drugi, trzeci, wszystko pozamykane?
3: Dopiero we wtorek jest po świętach teraz.
0: No co ty?
3: Teraz są trzy dni. No słowo honoru, że dzisiaj jest święto.
1: Tam pierdolisz głupoty, dzisiaj jest otwarte.
2: Przepraszam, że was zakłócę, ale ja kocham, jak tłumaczy te dni wolne od pracy, nie pracując w ogóle. 365 dni w roku?
1: A potem się okazuje, że pierdoli. No to...
2: Ale nie, ale jednak tam bardziej w tych dniach wolnych od pracy czujesz się jakby lepszym człowiekiem niż w tych niewolnych od pracy trochę, co nie?
3: Czy ja osobiście, jak idę z psem, to chciałem wam właśnie powiedzieć, a osiedle jest masywne, dużo okien. I widzę o godzinie 2-3 nad ranem, kiedy w tych oknach może co 50 jest delikatne światełko i wtedy widzę i wiem, że to jest mój towarzysz albo osoba, która przypadkiem ma wolne.
2: Że kuma, że ten film ogląda...
4: Przerywam. Mam takie pytanie do Etama. Czy Etam, jak chodzisz z psem wieczorem na spacery, to masz taką tendencję, że lubisz tak ludzi podglądać przez okno, co tam robią?
3: Znaczy ja nie mam wyjścia. Jeżeli wyjdę o godzinie 22-23 i idę miejscem przeznaczonym tutaj u nas w planie zagospodarowania przestrzennego...
4: Od razu pod oknem?
3: Przechodzi się w takiej odległości pod oknem, że wszystkie partery są dokładnie widoczne, łącznie z marką plazmy, która wisi na ścianie, bo taka jest moda teraz w tej chwili, że na ścianach wisi duże plazmy.
4: Czyli ty tam, jak chcesz oglądać na przykład coś na Netflixie, to tak rozumiem, wychodzisz z psem pod czyjeś okno i tak oglądasz tą plazmę przez okno, czy jak?
3: Nie, to po prostu wzrok przyciąga zwyczajnie, bo lampy są dosyć daleko, akurat spacernik.
0: Dobra, to sobie już wyjaśniliśmy. No. Dobra, bo Dariusz dołączył, może on chce coś powiedzieć.
5: Ja chciałem tylko potwierdzić, że przekazałem telepatycznie Grześkowi, żeby zmienił temat, bo temat tytoniu jest dla mnie parzący, bo zrzuciłem palenie i tak długo rozmawialiście o tym tytoniu, że w końcu skupiłem się i przekazałem tą myśl Grzyszkowi. I faktycznie to jest prawda. No to
2: nie po to przedwczoraj na kacu, kurwa, kopałem cię ze ścianą i przemyślałem wszystkie... dużo się męczyłem, żeby nie po to, żeby Dariusz nie przebił mi piątki za te męczeństwo swoje, bo Jezus z tym krzyżem może iść... zbierać ogórki w Niemczech, tak, kurwa?
4: Ale czekaj.
2: Z tym swoim cierpieniem. Ja więcej nie cierpiałem. Dariusz, piątka, tak.
5: Piąteczka.
4: Czekaj, Dariusz, mówisz, że zrzuciłeś palenie, czyli to jak teraz przyjmujesz produkt? To takie jakieś cukiereczki czy coś?
5: Jadłem dzisiaj Desmoxan.
2: Co?
5: Desmoxan, tabletki, pigułki z cytyzyną.
2: No, sorry, do tyłu jestem trochę, bo to nie, wiesz, to nie ten level, jeszcze mi daleko.
5: A propos tych herców, to było 528 herca, a nie 428, to proszę nie szerzyć tej informacji.
2: A nie, powiedziałem 440, a ty powiedziałeś, 528 mówisz.
0: Ja zawsze mówię, tak. Ja zawsze okay, mówię 423, bo mi to łatwo zapamiętać.
5: 432, to jest informacja. Bo,
2: Człowiek całe życie się uczy, nie?
4: Tak. A 428 nie działa?
5: Nie. No.
0: Specjalnie tak dezinformują. Ktoś sobie tam ustawi na 666 Hz i będzie słuchał i zwariuje.
3: No. Chciałem sprostować krawiec. Wiesz co, żebyś nie myślał czasami, że to jest 27, to jest trzeci dzień świąt kościelnych. Nie, nie. 27 grudnia obchodzimy rocznicę jedynego wygranego powstania wielkopolskiego, więc to jest święto państwowe, a nie kościelne. Nie myślał sobie czasami. I no, od tego roku obchodzimy je dniem wolnym po prostu.
0: No, w każdym razie Biedronka dzisiaj czynna, to dobrze. Jednak tu sprawdziłem poniedziałek o 5 rano.
3: No, to jest poczta, no. Poczta, więc wiesz.
4: Punkt jedyne pocztowy. Wygrane powstanie w sumie, nie?
2: Ale co prawda, nie jedyne, ale jedyne takie w takim stylu, że chyba żaden kraj nie odjebał bezkrwawo w ogóle. Nawet nikomu się, kurwa, ktoś miał jakąś, nie wiem, kurwa, kokardkę na głowie zaczesaną, to nawet mu się nie wbiła w cebulki włosów, nie, to było naprawdę, to było. No to dobra, chcę, żarty, tak ogóle, ale tak, to było perfekcyjne powstanie. Tak jak,
1: a tak w ogóle to Etam to niby wie, gdzie, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele, bo owszem, 27 grudnia jest obecnie obchodzony jako święto po raz pierwszy, ale nie jest dniem wolnym od pracy. Dziękuję.
3: No, ja mam inną informację, że jest dniem wolnym od pracy.
1: No to mam złą informację, do kurwa.
2: Nie jest, nigdy nie było.
4: Każdy dzień jest wolny od pracy.
1: Nie przewiduję, nie przewiduję.
2: Najnowszy dzień ogłoszony przez ten nasz Sejm kolorowy, tam już nieważne PiS-PO, jedno zło i tam 3000 innych partii, no to Trzech Króli, tak? Dobrze mówię? Ogłoszone? Było?
3: Trzech Króli, 6 oczywiście, znam to święto doskonale, ponieważ moja kobieta urodziła się w Trzech Króli. No, także znam to święto, teraz oczywiście już też od pewnego czasu.
2: To jest
3: czasu,
2: takie najnowsze święto, które po prostu jest świętem. To jest tam, no, za granicą też mają tam w różnych krajach ten na przykład w UK się mówi nie święto, tylko bank holiday, tak, że nawet te skurwysyny bankowcy, kurwa, mówią halt, kurwa, nie, jest takie 5-6 dni w roku, który nie kroimy frajerów, tylko nie, jest bank holiday. No to w Polsce nazywa się to święto.
3: Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby Sejm nasz, czy nawet Zgromadzenie Narodowe ogłosiło, które dni nie są wolne od pracy.
2: Atamujesz. No.
3: Nie, no po prostu jestem bardziej praktyczny. No po co się męczyć z zapamiętywaniem świąt? Tak będziemy wiedzieć, które dni są pracujące, reszta będzie wolna, no.
2: Dla ciebie to duża różnica, tak? Akurat, które będą niepracujące.
0: No i skończyło się tak, że wszyscy mówią jednocześnie, praktycznie, tak przez chwilę było, że każdy tam swoje. I nikt nie słucha drugiego, tylko każdy tam swoje. A ja no właśnie tam. No, to dobra, to znak, że trzeba wietrzyć antenę. Także dzięki wielkie za pogaduchy tutaj wszystkim.
1: No ja wszedłem tylko powiedzieć o tych fajkach, także no już tak miałem się zwijać, ale tutaj się nagle Etam zaczął.
0: Jasne, dobra.
1: Jakimś głupim wolnym dniu, także no. Hej, dobrej nocki.
3: No ja chciałem kontynuować z kolei temat fajek, bo znalazłem tutaj taką fajkę, która byłaby i ekonomiczna, i taka, tak powiem, zestawem.
2: Dobra, tak ja tam o fajek, kurwa, tam czy tygodnie wcześniej o tych fajkach gadaliśmy, to ja też się rozłączam. Na razie, hej, cześć, miło było.
0: Cześć Grzesiu, hej. Dobra, no Etam, to nie, bo ty chcesz tutaj teraz jeszcze zanudzać.
3: Nie,
0: teraz,
3: no to ja się też już rozłączam.
0: Żegnamy się, dobra, no to się rozłączamy. No to dzięki wielkie, no i trzymaj się, do usłyszenia.
5: A ja na koniec chciałem dodać, że każdy dzień powinniśmy traktować jako nowe święto, bo to jest, tak jest właśnie, że powinniśmy się cieszyć każdym nowym dniem.
0: Morał na koniec. Brawo, brawo. Bardzo dobrze, dziękuję, to dziękuję. Mi się właśnie podoba. Takie coś. No i to Misiu, trzymaj się też.
4: No, ja jeszcze chciałem na koniec wrócić do poprzedniego tematu i trochę opowiedzieć o historii kościołów jeszcze.
0: No, przy chwilę no, myślałem, że on tak serio i się wystraszyłem. No, ale to żartował. Dobra, trzymaj się, Tomek.
4: Szczęść Panie Boże. Dobranoc.
0: No, cześć. Nie, no serio, już padaka u mnie jest, a muszę jednak tu być kontrolować. Nie zostawię ludzi przecież. No, dziękuję za fantastyczne dzisiaj donaty. No, to słuchajcie, są tu takie szare eminencje, ludzie pozostający w ukryciu, tajemniczy. Tak więc bardzo dziękuję ci piiip za tutaj, za pomoc. Słuchajcie, piiip, to jest naprawdę spoko osoba. Nie mogę na razie ujawnić, że jest to piiip. Muszę tak wycenzurować trochę. Nie no, dobra. Żarty żartami. Naprawdę wszystkim za udział, za telefony. No dzisiaj już więcej telefonów. Z rana się trochę przejmowałem, że tak marnie z telefonami, a dzisiaj już więcej. No i jednak czasem już się zaczyna ciężko rozmawiać, jak jest zbyt dużo osób na antenie. Zauważyliście, tutaj przed chwilą no, i tak... Często ludzie tutaj już mają trochę doświadczenia, trochę już trochę mają wyrobione tutaj wstrzeliwanie się i tak dalej, przejmowanie głosu. No ale tutaj też czasami było tak, że każdy tam swoje przekrzykuje drugiego i tam swoje krzyczy. No ciężko już się porozumieć. I wtedy moderator musi tu krzyczeć, ustawiać, wstrzymywać, to przydzielać głosy. Więc jest to trochę takie męczące, spowalnia dyskusję, rozmowę trochę. Ale oczywiście różne są tryby prowadzenia audycji. Czasem tak, czasem tak. W zależności od pory, od tego, ile... no, w jaki sposób chcemy audycję też poprowadzić. Czy bardziej Hyde Park, czy spokojniejsze rozmowy. Mi się ostatnio bardzo dobrze gada tak w duecie. To znaczy, kiedy są dwie osoby prowadzące audycję i gość, który do mnie zadzwoni, nie? Po prostu odbieranie pojedynczo. Hyde Park to tak na późniejszą porę, myślę, żeby już w luźniejszej, o wiele bardziej atmosferze zmienić trochę klimat audycji, może na bardziej taki zwariowany, już nieuporządkowany, taki mocno, mocno już afterowy, nie? Więc w zależności od audycji, rzekłbym, tak sobie myślę teraz, podsumowując, w zależności od audycji, od zastosowania, różne sposoby nadawania, odbierania. Są tacy, którzy w ogóle na przykład do nich się przecież nie dzwoni. Są tacy, którzy absolutnie się trzymają tego od lat, że jeden telefon na raz. No na przykład Klot, tak, nie? Klot to nie odbiera, nigdy nie odebrał chyba dwóch osób na raz, czy jakoś tak. Zupełnie mu się to jest jakby coś, co mu się w głowie nie mieści, nie? Takie postępowanie chyba. No. Trochę szkoda, jeśli miałoby to być prawdą, że Enki przestanie prowadzić swój kanał. Tylko nie wiem właściwie czemu, bo... No, można zawsze właśnie ludzi trochę zostawić, żeby coś pogadali, skoro jest to ludziom potrzebne. No i tak nie do końca zrozumiałem przekaz, czy on tak się zgrywa, czy serio, czy jakiś tu sarkazm jest, czy właśnie dosłownie, czy co. Tak jakoś staram się dojść, o co ostatecznie tu chodzi. No nic, no nic, no pozostaje czekać. Postaram się coś dowiedzieć może. Po prostu go zapytam o to. Co tam się dzieje i będzie wiadomo. No, bo to zawsze smutno, kiedy znika, kiedy miałby zniknąć ktoś tam, kto coś nagrywa, robi, fajnie gada. I tak to wygląda. No, a o kupnie fajki, no faktycznie, warto pomyśleć. Chociaż bardzo zniechęca mnie ta konieczność dbania o ten sprzęt. Czyścić go wyciorem. No już, to widzę. Czyścił. Dobranoc. Już się niektórzy zbierają. No wiecie, taka pora już to... Czwarta rano. też mi już powieki opadają. No a staram się jakoś tak zakończyć powolnie, powolnie, tak jak się powolna robi audycja, to też powolne jakieś delikatne zakończenie. Ale i takie, o kurde, ale już późno, chyba się trzeba żegnać. Dobra, to trzymajcie się, cześć. Tam. I koniec. Tylko trzeba spokojnie. Dziękuję, że jesteście jacy jesteście, że byliście i że będziecie, ale też, że jesteście i że jesteście jacy jesteście. To, że kiedyś byliście, to jest nieważne. Ważne, że będziecie. Na razie jesteśmy i musimy być. A będzieć, to dopiero będziemy. Nie wiem, czy to ma sens, co ja powiedziałem w ogóle. Czasami jest taki czas, kiedy już jest bardzo duże zmęczenie, a myślę, że to właśnie teraz. 8 godzin to tak czasem mnie łapie już. Szczególnie jeśli jeszcze tego dnia na przykład nie śpię, czy tam wcześniej wstanę. No widzicie, już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Totalne rozkojarzenie. Już wiem, dobra, chciałem powiedzieć, że zaczyna się taki moment, w pewnym momencie, że są halucynacje na przykład już z braku snu. No, zaczynamy się robić coraz bardziej zmęczeni i jeśli to już przekracza pewną granicę, to zaczynają być pewne lekkie omamy słuchowe. No na końcu to już wzrokowe, nie? Ale tak słuchowe bardziej na początku. Dawaj beatbox, tak, jasne. 4 rano, to dawaj beatbox, jasne. Będę tutaj pluł i plumkał coś. To 4 rano. No, także mówię, mam ochotę na kaszankę. Na pewno was to bardzo interesuje, co ja bym zjadł. Wiem, że was takie rzeczy interesują, co ja bym zjadł. Myślę, że właśnie kaszanka może tym razem. Kaszanka. Dobre są jednak te pizze chłodzone, nie mrożone, tylko chłodzone z Biedry, bo taką pizzę można na patelni sobie lepiej przyrządzić. Te mrożone i różne takie inne, nie chłodzone koniecznie, tylko właśnie bardziej mrożone, to ciężko na patelni jakoś przyrządzić, żeby się ciasto nie spaliło, zanim się tam góra podgrzeje na zasłoniętej dużej patelni. A właśnie te chłodzone w sam raz się robią. I udało mi się dojść do takiego etapu, że pizza jest jeszcze, to ciasto nie jest takie przypalone, sztywne, tylko jeszcze zachowuje pewną taką miętkość, powiedziałem. No właśnie, a góra jest już ładnie przypieczona. Także lepiej się po prostu nadają do podgrzewania na patelni. No, z piekarnika mi się nie chce korzystać, bo tam trzeba by powyjmować te garki, co tam leżą, korek czasem wywala. Chociaż włożyłem taki tam 20, jak to się nazywa? No, 20 korek. 10 była. I tak to jest właśnie. Przyszedł ten chuj, wyjął korek. Ja mówię, oddawaj. A on mówi, to nie pana, proszę pana. A ja mówię, ja pana zaraz zniszczę, proszę pana. A on mówi, bo my Polacy, jak się kłócimy, to zawsze, ja nawet jak już jest bardzo ostro, ja pana zapier... tutaj pana, a zawsze jest to pana, zawsze kultura, nie, musi być na przykład ja zaraz urwę łeb i nasikam do szyi panu, nie, mój drogi panie, to ja, proszę pana, mogę powiedzieć panu, że ja panu urwę łeb, odgryzę nosa i nasram w oczodu, że tak powiem wulgarnie, ale tak już trzeba to nazwać, proszę pana. I to właśnie z panem zrobię. Nie, mój drogi panie. Naprawdę, tak się kłócą dżentelmeni. Prawdziwi. Tak? No i często po chwili właśnie słychać, nie jesteśmy na ty. No ale właśnie ktoś mówiąc takie coś sam sobie przeczy. No bo jeśli nie mielibyśmy być na ty, to powinien powiedzieć, powinien ktoś powiedzieć, nie jestem z panem na ty, szanowny panie. A nie, nie jesteśmy na ty. My nie jesteśmy na ty. A to przeczysz sam sobie, no bo sam się odzywasz na ty do drugiej osoby i jeszcze ona jest ponoć przekonana, że jesteście na ty, czyli no obaj jesteście na ty, a ty mówisz, że nie na ty, jesteśmy ty, no weź przestań ty. A może ja mam bardziej ochotę na jajka w sumie? Sam nie wiem, co bym zjadł. W każdym razie coś urozmaiconego. Może sobie kupię lunchboxa też. To jest niedrogie, takie pudełeczko, gdzie są różne warzywka i sobie można je wymieszać, tam widelczykiem dołączonym, wlać sos, który jest w saszeczce, jakiś tam tysiąca wysp, czy tam jakiś tam inny dip, tak, do tych warzyw i to się miesza i tam są kawałki kurczaczka na przykład, albo suszone pomidory. Ja to lubię właśnie ten, gdzie są suszone pomidorki takie. W ogóle suszony pomidor to jest świetna sprawa. Nie uważacie, że to jest pyszne po prostu? Suszony pomidor do mięsa dać, do różnych tam, do potraw, to zawsze dobrze zrobi, nie? Taki po prostu taka bardzo dobra rzecz, no. Zjadłbym sobie bardzo chętnie bigos, ale dobry bigos. Taki, w którym by były trzy rodzaje mięsa na przykład, nie? Tam boczek, co tam się jeszcze dawało? Karczek, co tam się dawało? Nie, zaraz będę wiedział. Nie karkówka, tylko... No może właśnie karkówka. O, kiełbasa, boczek, karkówka, taki miks. No i kapucha. A ktoś powiedział, nie wiem, gdzie to słyszałem już nawet, że właściwie to dawniej ta kapucha to się wzięła od biedoty, bo pierwszy taki prabigos to były same różne rodzaje mięs powrzucane, taka dla Januszy potrawa mięsna. No a gdzie to? No, ja to bym nie zamienił, przecież właśnie cały urok w tej kapuście, nie? To ta kapusta tu jest najważniejsza. Mimo wszystko, mimo że są kawałki mięska, śliwkę można dodać. Właśnie też słyszałem, że kiedyś było to bardziej oczywiste, że dodaje się do bigosu jakieś suszone owoce, warzywa. Że to no, musi takie być. No właśnie mowa o śliwce tutaj często. Ale też kwestią dyskusyjną pozostaje bigos bombaski, czyli słynny bigos Majora Suchodolskiego z mandarynkami i z bananem. No i przez to szybko się oczywiście ta potrawa zrobiła taka memiczna i przeszła gdzieś tam do kanonu szkolnej. No i jest taki kanał, obszar badawczy Choroszcz chyba. Obszar badawczy Choroszcz, coś takiego. Znajdziecie sobie, bo tam są charakterystyczne właśnie filmy. Na przykład człowiek, autor, przyrządza normalnie ten bigos bombaski z mandarynkami, z bananem i testuje go i mówił, że to wcale nie jest takie złe, jakby się mogło wydawać, że może nie pobije to zwykłego bigosu, że jednak no, troszkę on woli zwykły, ale że to jest naprawdę niezłe. No i takie różne opowieści właśnie o bigosach, że te bigosy to mogły różne być. Mogły być też takie, no u nas bardzo pewnie nie było tych cytrusów, ale mogli sprowadzać. I można było dodawać też faktycznie. Tylko nie tak dużo nawalić tych mandarynek. Do smaku trochę. Tak jak się dodaje śliwkę, to też się nie wsypuje pół wiadra tych śliwek. Tylko się dodaje kilka sztuk raptem i to już robi robotę, nie? Z tych mandarynek, tych bananów też nie trzeba tam krajać tyle, co tam niektórzy. No. Tylko tak do smaku, żeby złamać trochę smak faktycznie. Żeby się bardziej słodki zrobił. Kurczę, mandarynka to jest naprawdę dobra rzecz. Zjadłoby się mandarynkę z chrzanem, panie. Mandarynkę z chrzanem i z mandarynkę z ćwikłą w czekoladzie. Ze śledzikiem. Koreczki bym sobie też zrobił jakieś dobre, ale takie naprawdę, żeby sobie tylko potem wykałaczkę i dobra kanapeczka z jakąś oliwką, wiecie, nie? Taka. No. A ser Radamer faktycznie okazał się dobry. Ktoś tu zachwalał. Spróbowałem. No chyba Zenon zakładał, że to jedyny... Nie zakładał, zachwalał. Że to jedyny dobry tam ser z popularnych, nie? Jakoś tak gdzieś... No, także dobry serek też. Może jakiś twarożek, świeża bułeczka. Kurde, głodny jestem, głodny, palić się chcę, głodny. Jak tu wytrzymać? Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Moim zdaniem śniadanie powinno się jeść lekkie, lekkie. Zjadłbym to legendarne English breakfast, właśnie taka jakaś fasolka z puszki, co tam te kiełbaski smażone, te charakterystyczne kiełbaski. Tak. Co tam jeszcze było? Kurczę, zapomniałem już, jak to... No, bekon chyba, tak? Bekon. Zapomniałem, jak dokładnie tak w 100% wygląda to legendarne angielskie śniadanie. Jajko jeszcze przecież, jajko. Jajko sadzone, fasolka, te kiełbaski charakterystyczne, takie podsmażane. No, to bym zjadłbym bardzo chętnie. Lubię takie rzeczy. W ogóle zjedzenie sobie czegoś takiego, na co mamy bardzo ochotę, czegoś fajnego, fajnie przygotowanego, może nam nagle siły nieźle zregenerować, nie? Lepiej się poczujemy, po prostu lepsze nastawienie do życia nagle. To nie tylko dodaje energii, ale też zadowala nas, tak dodaje chęci, nie? Do życia. Dobro, coś naprawdę dobrego, smacznego, fajnego zjeść sobie. Może jakaś jajeczniczka, coś? No, pamiętajcie teraz, jak tak zimno, to może jak jesteście gdzieś na garmażerce, znaczy na mięsnym gdzieś w hipermarkecie, robicie jakieś zakupy, czy u rzeźnika, weźcie jakieś na przykład takie podroby, nie? Jakieś wątróbki, kurze, jakieś takie, no wiecie, mega tanie rzeczy, to za cały worek zapłacicie tam 2 złote nawet z tą inflacją pieprzoną, nie? 2 złote tam zapłacicie i zostawić to, rozedrzeć potem ten worek, gdzieś tam koło śmietnika położyć. No i różni nasi przyjaciele, bracia mniejsi potem mogą sobie znaleźć takie coś, jak są bardzo głodni, sobie tam gdzieś węszą, szukają czegoś, a to taka niespodzianka, nie? Cały jakiś woreczek rarytasów fajnych, bo zwierzak to uwielbia, takie jakieś właśnie wątróbki surowe, nie? Dać. To jest dosyć bezpieczne z tego, co wiem też. I dla kota, i dla psa, wiecie, to nie są jakieś tam kości z kurczaka, których nie wolno dawać. Się rozdwajają, mogą się wbić potem gdzieś tam w żołądek, nie? Te kości rozdwojone. Nie piec, napisał Krzysztof. I kapsloka tutaj nadużywa, to netykieta się kłania. Panie Krzysztofie, pan nie pisze z kapslokiem, bo to jest traktowane jako krzyk i tego się nie nadużywa. To można raz napisać, ewentualnie od biedy. Ale nie cały czas, panie, to dużymi literami. To jest łamanie zasad etykiety. Nie wolno. Proszę pisać normalnie, jak wszyscy. No kości z kurczaka, no co się tu dziwujesz, pan? Krawiec, nadawaj do 8, to zjesz prawilne śniadanie. Stary, no mówię, że Biedronka jest od 5. To co, w Biedronce nie kupię? Teraz się Biedronka zmieniła tutaj fajnie. W sumie zmienili sprzęty na nowe i zreorganizowali kompletnie całą Biedronkę, czyli rozplanowali wszystko od nowa. I powiem, że różnica jest. To znaczy przyjemniej się chodzi, więcej miejsca jest. Wszystko jest bardziej tak z głową i intuicyjnie porozstawiane, tak, że pokrewne rzeczy znajdziesz obok pokrewnych. Jest trochę jakby ładniej też, po prostu same plusy, no, udało im się. Myślę, że mission complete, nie? Można sobie wszystko reorganizować. nowsze sprzęty to pewnie też trochę lepiej zoptymalizowane sprzęty. Mniej miejsca zajmują, mają mniej, trochę mniejsze gabaryty ze względu na miniaturyzację i tak dalej. No jak się zrobi też z głową od początku wszystko, już mając pewne doświadczenia też, co by można było poprawić. No i tak odnowili całą Biedronkę, na nowo zrobili. Inaczej wygląda. I w ogóle gdzie indziej jest chleb, bułki, dorobili stoisko mięsne właśnie, no na wzór trochę tych Dino i tak dalej. Dino to miało dobry atut taki, że my, u nas jest mięsny, nie? Normalny mięsny. Nie paczkowany tylko mięsny. No to Biedronka też musi dorównać, też w końcu wprowadzać takie rzeczy. Morf pisze, to chyba pan narkoman Krawcze, ale nie wiem na stówę. Morf donosi uprzejmie. Dobrze, proszę je obserwować. Ale co, masz na myśli Krzysztofa, właśnie piszącego z caps lockiem? Nie, to bardziej Ewa Lipka odkryłem chyba. To bardziej jest Ewa Lipka ukrywa się, bo napisała pierw warunki, a potem od razu warunik. Tak właśnie w F-kowym stylu coś tu zaczyna cwaniakować. Warsaw, czyli wojenna piła, tak? Wojenna piła. No, albo warkocz. To no, tak naprawdę to oznacza, nie każdy to wie, właśnie to się czyta war coach, czyli taki wojenny nauczyciel, instruktor wojenny, war coach. No ale właśnie niektórzy mówią warkocz, niepoprawnie. Na przykład nie mówi się też bigos, tylko mówi się bidges. Muszę kurde zrobić bidges. Straszną mam ochotę. Kurczę, wraca mi apetyt, na dużo rzeczy mam ochotę. Nie wiem, co to się w ogóle porobiło. Jakoś tak jeść mi się chce. Wesoło mi. Co to się dzieje się? Kupiłem też sobie takie świeczuszki zapasowe. Panie, pani Halincio, no normalnie sandałami pachnie. Sandałowe zapachy. No, a to tak naprawdę oczywiście tu drzewo sandałowe. Nie, fajnie. Która najładniej, o, ta biała, żółta. Kurczę, jakie piękne zapachy. Taka świeczuszka zapasowa to... Zapasowa. No, zapasowa też. No. Zrobią nam ten blackout. Zrobią nam blackout, lockout, fallout. Kurczę, ale piękny zapach. Aż sobie zapalę taką świeczuszkę. Właśnie, wiecie, co sobie zamierzam kupić? Postanowiłem, sobie zrobię taki prezent i kupię sobie podgrzewacz do herbaty na taką świeczuszkę. Już sobie wybrałem nawet model, który jest jednocześnie niedrogi, a bardzo mi przypadł do gustu. Taki cały przeźroczysty po prostu jest, nie? Dzbanek z podgrzewaczem, że wiecie, że macie herbatę w dzbanuszku. Jest jeszcze taki fajny wkładany jakby... drugie wnętrze wkładane do tego czajniczka, że tam można różne jakieś ziółka tam herbaciane powrzucać i się parzy od razu, nie? W tym. Takie jest jakby sitko. No i a od dołu miejsce na świeczuszkę i tam sobie ją zapalamy, taką na przykład zapachową, fajną świeczuszkę. Piękny aromat się roznosi w powietrzu i się podgrzewa ta herbatka w tym dzbanuszku. Zupełnie jakoś nie przekonują mnie wynalazki typu taki właśnie podgrzewacz jakiś na kubek, na herbatę, na USB. No, chociaż może i praktyczne w sumie. Klik i tam se podgrzewa się. A tu trzeba zapalić, włożyć, zapalić. No ale to tak jak z tą fajką, też coś za coś, nie? Mamy coś, co ma klasę. Używamy coś, co ma swoją tradycję, gdzie jest pewna szkoła, nauka, jak z tym postępować. No i pewna pasja, nie? I czerpiesz sobie przyjemność. Jakiś tam kupujesz sobie wyjątkowy tytoń. Dobry. no coś zupełnie innego niż sięgnięcie po szluga i wyjaranie go i skiepowanie gdzieś tam w trawę, kopnięcie go tam do kanaliku, zupełnie co innego. No ale taki czajniczek to muszę mieć, po prostu żeby stała sobie herbatka, a ja będę sobie dolewał i będę mówił: przepraszam bardzo, ale nadszedł czas picia herbaty, przerwa. I no, elegancja Francja, jeżeli popą. Czajniczek do herbatki brzmi jak zabawka prawdziwego mężczyzny. No, ja myślę, że po prostu podgrzewacz do takiego czajniczka, znaczy czajniczek z podgrzewaczem, z podstawką taką, z podgrzewaczem, to jest wyposażenie radiowca po prostu. Żeby nie musiał wychodzić na przykład, jak gada długo, tylko żeby mógł sobie dolać jeszcze gorącej herbatki dobrej. Napiłby się dobrej herbaty. Naprawdę zatęskniłem za dobrą herbatą. Nie herbatą z papierka, jakąś ekspresówkę, nie jakąś herbatą ze sklepu, z marketu, tylko taką, wiecie, lepszą herbatą. Co się tam kupuje na wagę, do torebeczki sypią i tam różne są mieszanki, nie? Mieszanki herbat właśnie z suszonymi owocami, z ziołami jakimiś, różne gatunki tej herbaty, różne mieszanki i to jest coś niesamowitego, nie? To po prostu można wziąć sobie łyka i się tak rozmarzyć tym smakiem, nie? Przez ten smak. Zwykła taka herbata to nigdy tego nie dogoni, tej jakości. Jak kupujecie sobie. Zastanawiam się, z czego to wynika. Nie wiem, jakieś tam lepsze gatunki, lepsze mieszanki. Nie mogliby takich dobrych właśnie herbat, które się sprzedaje w zawodowych herbaciarniach, sprzedawać też i w marketach? No, doliczcie tam złotówkę, dwie, no ale niech będzie. Ja widzę, że w ogóle nie ma. Co mam jechać do Wrocławia, żeby sobie herbatę kupić? Nie, no to pewnie zamówię gdzieś, tylko chciałoby się właśnie wejść i powąchać. To jest urok takiej herbaciarni. Tu sobie powąchamy, tam sobie powąchamy. I taka orgia zapachów trochę, nie? Bo to tak piękne zapachy, można sobie i taki piękny zapaszek powąchać, i taki. Sobie coś wybrać, ładnie pani zapakuje. No, to jest taka ceremonia też znowu i przyjemność po prostu. Ale przez internet, no jak się nie ma co się lubi, to można coś może właśnie sobie zamówię jakąś dobrą herbatkę, czajniczek. No i cieszyć się małymi rzeczami, to dobra rzecz. Dobra rzecz się cieszyć małymi rzeczami. Jakieś masło maślane dzisiaj u mnie cały czas. No, cieszyć się z wypicia dobrej herbatki. Cieszyć się, że słońce zaszło, a nie spadło nam na głowy jeszcze tym razem. Cieszyć się, że się coś tam sobie upichciło, przyrządziło, że się z kimś tam spotkało, nie wiem, cokolwiek, czymkolwiek, małe rzeczy. Mała rzecz, a cieszy. Widziałem kiedyś taki rysunek satyryczny, była po prostu sztuczna szczęka, taka narysowana, sobie leżała i podpis właśnie, mała rzecz, a cieszy. Tak, no dobra. Sushi skarpia. Pojawia się takie hasło. A może duży termosik? No termosik też by był rozwiązaniem. Ja nie wiem, co to jest. Słuchajcie, taki temat bym jeszcze podjął. Zabrzmi dziwnie, ale czy herbata z termosu nie smakuje trochę inaczej? Macie herbatę... W ogóle inne przykłady. Kanapki. Takie zawinięte w papier, które były w jakiejś torbie schowane, czy w jakimś plecaku. No i w końcu rozpakowujecie taką kanapkę, jakąś tam z kiełbasą na przykład, nie? Złożoną taką. Czy z czymkolwiek. I ta kanapka smakuje jakoś inaczej niż kanapka przyrządzona tak po prostu w domu i zjedzona, nie? Inny smak. Może nie porównam tego od razu do kiełbaski, do różnicy w smaku kiełbaski smażonej przy ognisku i takiej smażonej na patelni, ale też jest dosyć spora jakby dla mnie różnica. Nie wiem, może po prostu aromat tej kanapki, jak ona jest zapakowana w papier, to się jakoś tam roznosi, nie wiem. Bo mi się wydaje, że jedzenie na powietrzu, że świadomość, że to ktoś nam przygotował, wyciągamy, tu mamy zapasy. Zapaszek jakiś, który tam się rozniósł, bo kanapka była schowana, nie? To tak otwieramy i ten zapaszek kanapeczki

wyjątkowego, tylko takie mamy skojarzenie, że wow, to było coś, ta herbata z termosu właśnie, wylana tam w górach gdzieś do kubka, jak jechałem, nie, z kimś, to i to takie wspaniałe. Czy to może, a może to faktycznie coś jest na rzeczy, że to było wspaniałe. Najlepsza w smaku jest zimna pizza i ciepła cola, pisze Morf. No, ciepła cola zupełnie inny smak niż zimna, nie? Inaczej wódeczkę się pije, jak jest taka fest zmrożona, to wręcz może to być nawet przyjemne. Kto tu ostatnio mówił, że nie rozumie, to chyba Gumball, że ja to nie rozumiem, jak wódka może smakować. Mi to nie smakuje. No, wódka nie ma raczej smakować. No ale faktycznie, jak mamy świetną zagrychę, jakieś tam ogóreczki, grzybki, coś, no, spotkanie fajne, miłe jakieś i ta wódeczka to przede wszystkim zmrożona bardzo mocno, no to zupełnie może się inaczej nagle pić, nie? Niż tak po prostu gdzieś tam bez okazji, ciepła wódka, bez dobrej zagrychy, bez jakiegoś, no. Pogadałem sobie w rezultacie z bardzo różnymi ludźmi na teraz, ostatnio, tak na żywo, nagrywając te różne tam rzeczy, czy gdzieś tam się krzątając wokół działek. No i cóż mogę rzec? Mogę rzec, że tak w ogóle najfajniej to mi się gada tutaj z ludźmi z Nocnego Radia, bo już się jakby przyzwyczailiśmy do siebie, znamy się trochę, nie? Znamy swoje nawyki, odpuszczamy sobie pewnie rzeczy, bo już wiemy, kto jaki tu jest, co ma tam, jakie cechy, więc nie ma zaskoczenia. Przyzwyczailiśmy się do siebie, nie? Do swoich zalet, wad też i jesteśmy dostrojeni może trochę. Nie mówię wszyscy oczywiście, ale spora jakaś tam część. Że tak sobie mlasnę. Że tak sobie znowu mlasnę, nieradiowo. Zimna pizza, no właśnie, zimna pizza. Skacowany wstajesz i znajdujesz taką bardzo fajnie schłodzoną Pepsi w lodówce i dużo zimnej pizzy. I kac, jak na mnie, ja już się wtedy kacem nie będę przejmował żadnym. Jak takie dobre rzeczy z rana, jak zimna pizza i butelka Pepsi, którego właściwie raczej staram się unikać, tych napojów typu cola, Pepsi. No jak to można pić? Tyle, wiesz, ile jest cukru? Że to się można rozchorować. No. To, że tam dodają taką chemię, która sprawia, że oszukuje się trochę smak i was nie zemdli, po tym cukrowym napoju, no to nie znaczy jeszcze, że to jest zdrowe od razu, jak nie czujecie tak bardzo. Mi siada od razu właśnie, jak wypiję dużo coli, to już tak czuję, że coś się złego w organizmie dzieje, nie? Organizm daje znaki, tylko czasami ludziom brakuje wrażliwości i takiego skupienia na sobie samym od tej strony właśnie zdrowotnej, żeby tak spróbować jakby zaglądnąć trochę głębiej może niż zwykle w samego siebie, nie? Tak się skupić i coś czasami można wyczuć nowego, nie? Że takie jakby bardzo lekkie sygnały, że gdzieś jest, że coś czujemy, że coś jest nie w porządku. Na przykład, że jakieś jedzenie nam nie służy, bo skupiamy się i wyczuwamy jakby lepiej trochę, jak to zadziałało na nas. Tak od strony właśnie samopoczucia. Trzeba się trochę na tym skupić i tyle. Ja staram się tak robić, nie? I stąd wiem, co mi tam nie służy, bo po prostu tak trzeba się trochę skupić i można lepiej wtedy wyczuć, że o, tam coś nie do końca, halo. To takie subtelne trochę, ale poćwiczcie się, może się da tego jakoś nauczyć lepiej. Jakiejś samoświadomości, jakieś wyczucia. Krawiec, a może herbata z termofora? Przy okazji możesz się ogrzać. No nie, jakoś tak chyba by mi nie smakowała z gumy taka pita, nie? Z gumowego termofora. Ale termofor w sumie przydatna rzecz. Teraz jak taka energia droga, no a czasami jest nam tak zimno, czy w łóżku, czy coś, no to sobie właśnie nalać gorącej wody i dwa termofory i już można w ciepełku sobie leżeć. Szybko się rozgrzać, fajnie, nie?

Także za pół godziny otwierają. Już powoli się szykuje do wyskoczenia do sklepu i nabycia drugą kupna różnych rzeczy. Nie jest zła ta Biedronka, trochę, czy to jest znowu jakaś pułapka, bo z jednej strony cieszymy się, że jeszcze jest taka Biedronka, gdzie można tą żywność trochę taniej kupić, że jeszcze jakoś może damy radę, no, ale to już jest, wiecie, taka żywność wytaniona dosyć mocno, nie? Że ciężko już coś tam zoptymalizować, żeby taniej to robić, bez jakiegoś już naprawdę pogorszenia jakości, bo tam po prostu o to dbają, starają się wszystko tam tak kombinować, nie? Tu zamienić to z tym, tu się jakoś tam dogadać, tańsze składniki, jakby wziąć większą partię tego. No i tak kombinują. I jeszcze na koniec z tego trochę cenę zdejmą, tu zdejmą, tu podniosą, żeby się tam wyrównało. No kombinują, dzisiaj wszyscy kombinują. No ale Biedronka to raczej śmiem twierdzić, że właśnie gorsza jakoś. Porównywałem kiedyś smak analogicznych jakichś chipsów, ciastek, no tych, które starały się być i coś udawać, nie? Jakąś tam alternatywną markę z innej sieci. No i Biedronka słabo tu wypada po prostu. Tak smakowo, tak zwyczajnie, nie? Że czuć, że to jest jakiś taki gorszy substytut. Ale może się nie zgodzicie, może ktoś się nagle pojawi i powie, no ale jak może być to lepsze, skoro widać, że po prostu używają tych tańszych tłuszczy palmowych, że nawalone tymi bezcukrowymi, żeby też wszystko tańsze było bez cukru. Chociaż na przykład teraz jakby większy asortyment towarów, wydaje mi się, że no jest z czego wybierać, jest duża różnorodność, to też jest ważne. W tym Dino to tak biednie na przykład, nie? No dobra, bo się na zakupowe historie zebrało. Macie tam jakąś galerię w Środzie Śląskiej, żeby Krawcunio mógł szaleć na zakupach? Pyta to Misiu. Krawcunio szaleć na zakupach. No nie za bardzo właśnie. Nie ma tu galerii. Galerie no to trzeba jechać do miasta już większego. W takim to nie ma raczej czegoś takiego jak galerie. Ale jakieś są tu te targowiska. Jest trochę tej gastronomii. Biblioteka ponoć bardzo świetnie zrobiona, zorganizowana. Są pewne uroki. Czasami mi brakuje trochę Max Racha, żeby sobie tak po prostu pójść na taki zestaw, nie? Trochę to uzależnia po prostu. Ale uzależnia może po prostu, bo jest dobre, no, bo jest smaczne w miarę i tyle. I po prostu przyjemnie sobie zjeść takie coś. Niekoniecznie jest to zdrowe, ale zdrowe nie jest na takiej zasadzie, że nie jest to przygotowane jako jakaś zbilansowana dieta, żeby się tym odżywiać w ten sposób, nie? Dzień i noc i na śniadanie Max Racz, potem Max Racz, wieczorem Max Racz. To jest jedzenie okazyjne raczej, więc nic absolutnie dziwnego w tym nie widzę, że ktoś zrobił eksperyment i jadł tam przez miesiąc z McDonalda i się rozchorował. No oczywiście, że tak. Jakbyś przez miesiąc jadł same kanapki z serem i z ogórkiem na przykład, też byś się rozchorował, no, brakowałoby ci pewnie wielu różnych substancji odżywczych, witamin, różnych mikroelementów. No, także to bym sobie zjadł. Taką naprawdę dobrą pizzę, myślę, bym zjadł. Jakąś taką naprawdę super. Żałuję, że jedną tutaj zlikwidowali. Przenieśli w takie już miejsce, które mi nie odpowiada, niestety. Da Francesco? Czy jakoś tak. Włoska cienka, nie? Ale taka bardzo fajnie zrobiona i pomyślana. Właśnie taka w stylu włoskim, że no, to trochę ciekawsza pizza, nie? Niż taka standardowa, bardzo. Właśnie brakuje po prostu jakichś nowości tutaj. Wiecie co? Jak na przykład pizzeria, w której aktualnie czasem coś zamawiam, czyli 3 po 3, ostatnio wyłączali możliwość zamawiania online, to się okazało, że jedyne miejsce w Środzie Śląskiej, gdzie mogę jeszcze coś zamówić zdalnie, to jest to wietnamskie Thai Hui, nie? Jedyne.
jedno miejsce w środzie, w którym można zamówić jedzenie zdalnie. Przesada trochę, nie? Widać wtedy, w takich sytuacjach wychodzi, że no, jednak są pewne minusy, strasznie słabo. W takim Wrocławiu to sobie znajdziesz multum, możesz w nieskończoność sobie dobierać, wybierać, nie? Może to, może śmo, może sushi by sobie wziąć, a może coś tam innego. Właśnie, takie zamawiane sushi też, nie? Też by mogło dobre być. Chociaż powtarzam, że to z Biedronki, ale to premium z Biedronki, które no nieczęsto jest, znaczy raz jest, raz nie ma. Ostatnio częściej na przykład nie ma. Są tylko te troszkę gorsze jakby. Na tamto ja mówię premium, bo tam jakby te kawałki są takie normalniejsze, tak bardziej to sushi przypomina, nie? Tu jakiś tam z serkiem Filadelfia, coś tam jest, jakiś kawałek ryby faktycznie, a nie jakiś paprykarz szczeciński. No i te łososie to takie łososie, a nie takie skurczone, wysuszone coś suche. Więc jest to takie normalniejsze sushi, które już można zjeść bez bólu, bez lekkiego obrzydzenia jakby. No ale odrobinę droższe, ale myślę, że warto. Jak już kupować coś takiego jak sushi, to nie po to, żeby zjeść już takie coś, co nam nie smakuje. No niech to chociaż trochę smakuje, nie? Niech to chociaż będzie, niech to będzie chociaż jakąś tam małą, lekką przyjemnością, ale nie torturą. Albo jedzeniem byle czego, to byle co, to już można sobie lepiej bułkę kupić, albo jakąś pizzerkę na przykład, nie? To, co jest dobre, to właśnie są takie gotowe, lubię, jakieś bułeczki, pizzerki, nie? Pseudo hot dogi. Takie przekąski po prostu. No, sushi skarpia. Polskie sushi to po prostu śledź. Polish sushi, to śledź. I już. Co? To jest jakiś wymóg, że to musi być japońska ryba? Surowa? Na przykład? Nie może być polska ryba? Surowa?

Nawet mi odpowiada chodzenie do sklepu o tak wczesnej porze, właśnie o 5 rano. Jest jeszcze bardzo spokojnie na ulicach. Tak jak teraz, w te święta, no zdecydowanie spokojniej na ulicach. I wtedy nagle taka przyjemna atmosfera, nie? Bo już nie ten tłok, rejwach, że przejeżdżają samochody jeden obok drugiego, że ciągle ktoś się mija, szturcha, biega. Tylko taka pusta ulica, nie? Gdzie gdzieś tam idzie sobie jedna osoba w tle, no, druga jakaś gdzieś tam dalej, jeden samochód przejedzie raz na jakiś czas. A tak to właśnie te światełka, cisza, fajnie, spokojnie. To bardzo mi takie coś odpowiada. Nie, mniej różnych tam wrzasków, tak spokojnie po prostu, fajnie. Krawiec, nie obrażaj śledzia. Bardzo dobra rybka. No a czy ja obraziłem śledzia w jakikolwiek sposób? Ja go nawet nobilituję. Mówię, że śledziu, nie czuł się gorszy niż sushi. Sam możesz być sushi, jeśli chcesz się tak nazywać. Masz do tego prawo, śledziu. Ja walczę o prawo do nazywania sushi śledziem. Śledziem śledzia sushi. Tak więc śmichy chichy, ale to jest Polish sushi, no a co? Właśnie no, polega to na tym, że się surową rybę bierze i się ją gdzieś tam no, moczy w czymś, nie? W czymś się moczy. No i tak to jest, kurczę. Właśnie. Dobra, powoli się ewakuuje. Zjadłbym sobie rybkę dobrą, na przykład smażoną taką rybę nad morzem, smażoną, z kruchą panierką, żeby do tego były jakieś frytki, ale jakieś takie niezbyt dobrej jakości z ketchupem Tortex. Żeby były takie kiepskie frytki popsikane Tortexem jeszcze, ale rybka, żeby dobra była. Albo sałatkę szopską bym sobie zjadł na przykład. To się miesza owczy ser, tam, ogórki pokrojone, pomidory. Taka prosta sałatka, ale bardzo smaczna. Szopska bym sobie zjadł, tak. Koreczki ze śledzia to polskie sushi i 100 razy lepsze od japońskiego podrabiania, pisze Olczuk. Co tu podrabia? Że co, że oni popatrzyli na naszego śledzia i zaczęli wymyślać takie różne alternatywy i pomyślali różne sushi, bo nasze koreczki zauważyli. Może tak było. No. Ja uwielbiam sushi, dobre sushi. No. To strasznie drogie jest. No, gdzie to w polskich warunkach, to tak to rarytas trochę, nie? Ale jak już się samemu zrobi, to już się opłaca. Zróbcie sobie kiedyś sami sushi. Podobno nie jest takie trudne. Trzeba tylko kupić sobie taką matę do zwijania tych krążków. Te wodorosty takie, nie? Jako ten... No, to w co się owija to sushi. No, taki zestawik prosty i można sobie porobić. Jak już się samemu zrobi, to nie wychodzi drogo, a można zrobić ucztę, kurczę, na kogoś jeszcze, nie? Zajebistą. Ktoś, na kogoś będzie to rarytas i wielka przyjemność pojeść sushi.

Krawiec kupił w Biedrze paluszki w panierce za 3,40. Frytki 1 kg, ziemniaczane za 5,99. E tam tu listę zakupów robi, mówi co najlepiej kupić. No nie wiem, no nie wiem. Sam jeszcze nie wiem, na co mam ochotę do końca. Na kilka rzeczy przynajmniej. Jakiegoś owoca dobrego bym zjadł. Ostatnio lubię sobie grejpfruty jeść. I powiem wam, że nauczyłem się te grejpfruty jeść trochę inaczej niż kiedyś. Jako młodszy człowiek jadłem. Na pewno kojarzycie taki typowy bardzo sposób jedzenia grejpfruta łyżeczką, że wbijacie tą łyżeczkę i po prostu wyciągacie tak po kolei te ząbki jakby, nie? Te poszczególne komorki tak sobie łyżką wyciągacie. A moim zdaniem to jest jakiś taki, przepraszam, że tak powiem, gejowski sposób, no. Tak se może dziewczyna jeść, to wtedy może ładnie wyglądać, jak ona sobie tam wydubuje delikatnie. Ja to po prostu przekrajam nożem grejpfruta na ćwiartki, ciach, ciach, ciach, ciach, i nożem sobie wykrawam taki cały po prostu wielki grejpfrutowy fragment i wsadzam do gęby, taki większy po prostu, nie? Sobie fragment. I zjadam po prostu tego grejpfruta razem ze sokiem, a nie jakieś wydłubywanie łyżeczką, to nie wiem, kto to wymyślił. Nożem po prostu się tnie na ćwiartki i wtedy już można łatwo sobie wykrawać z tych ćwiartek te grejpfruty. Co myślicie? To, co bym jeszcze zjadł, to pewnie kukurydzę gotowaną, taką potem w masełku obtoczoną, nie? Żeby sobie tam pochrupać taką kukurydzkę. No, to by było dobre. Zdecydowanie. Może pierogi z boczkiem i z cebulą byłyby dobre. Normalnie na wszystko mam ochotę, jak nigdy. Jak nigdy. Czasem jest tak, że na nic nie mamy ochoty i tak dumamy, co by tu zjeść? Może to, nie, może tamto, to też nie. I tak po prostu nic nie przychodzi do głowy. Przykra taka sytuacja, bo coś by się zjadło, ale nie wiadomo co. Grejpfrut dobry z cukrem. No właśnie, ja osobiście teraz sobie nie okraszam cukrem, ale pamiętam ten zwyczaj, no taki właśnie, że sobie tam jeszcze okrasić cukrem. Może spróbuję, zobaczymy jak to wejdzie, może to coś daje faktycznie. Ale wtedy będzie mniej wygodnie, ja to sobie nożem po prostu tak duży, biorę duży nóż kuchenny, tak dosyć wprawnie mi idzie jeszcze, nadal jeszcze, mimo wieku starczego i demencji, to... I pijackich drgawek, to nawet mi to jeszcze jakoś wychodzi. I ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, już sobie wykrawam od razu. Już. Bardzo przyjemnie mi się tak, w ten sposób spożywa grejpfruta. No, na przykład teraz wydaje mi się, że organizm domaga się witamin. Zaglądam tak w głąb siebie i czuję po prostu, że może to nie trzeba jakoś wielce rozkminiać, tylko dać takie przyzwolenie na naszemu ciału, nam samym, na to, żeby było takie jakby przyzwolenie na wywoływanie chęci do zjedzenia czegoś, jak tylko nam brakuje, żeby ten aparat był bardziej wyczulony, nie? Żeby jak tylko są jakieś tam braki, czegoś potrzeba, to żeby to od razu, wiesz... Wiecie, żeby to od razu było jakoś jeszcze sprawniej zamieniane na to, że czujemy, że mamy na coś ochotę. Tak wyczulić ten akurat system działania. I wtedy mamy problem z głowy. Zawsze czujemy, czego nam brakuje, co mamy ochotę i jemy to, co mamy ochotę. Jemy to, co lubimy w danej chwili, na co mamy chęć i jest nieźle chyba, nie? Wtedy. Może wątróbkę sobie usmażę. Na przykład teraz o wiele chętniej zjadłbym dobrze przyrządzoną wątróbkę z cebulką niż jakieś mięso. Ciekawszy smak trochę.
z rarytasów, to by się może węgorza zjadło, nie? Na przykład. Pytanie do Etama, czy robił w końcu śledzie w parówkach? To jakiś przepis dawał na śledzie w parówkach? Wszystko z parówek, takie etamowe dania wigilijne. Barszcz parówkowy z uszkami zrobionymi z parówek. Sałatka parówkowa. Mięso w sosie parówkowym. Zupa parówkowa, wszystko parówkowe, nie? A na deser paróweczki. Taki fan, wielki ten. Wielki fan parówek. No, dobra, kończę. To już jest ta godzina. Zadzieram kiece i lecę. Jedźcie grejpfruty. Mówi się właściwie chyba grape, znaczy pisze się to grapefruit, nie? Mówi się potocznie grapefruit, a to jest chyba grapefruit. Już sam nie wiem, aż sprawdzę, potem nie zasnę. Jadłby się grapefruta z dżemem, palić się, lizać, panie. No grapefruit. Przez JP. Grapefruit. Wolicie te żółte, czy te rubinowe? Znaczy te takie czerwone. Ja chyba te czerwone ostatecznie, bo są trochę słodsze jakby, nie? Chociaż bardzo miło sobie sięgnąć po normalnego, takiego tradycyjnego grapefruita. Jako właśnie ta, no żeby taka odmiana była. Zabijaka pisze grapefruit. No właśnie, no nie grapefruit, nie szary owoc, tylko grape. Grape to chyba jest po prostu no, taki jeden owocek, na przykład z kiści, nie? Tłumacz. Zjadłoby się grapy fruita. Nie, no to jest po prostu winogrono, grape. Czyli winogronowoc, można by tak przetłumaczyć. Nazwę grapefruit. Winogronowoc. Dziwne te nazwy. Śledzia z dżemem, jakby się zjadło, panie. No, dobra. To by było na tyle. Wielkie dzięki za wszystko. Szczególnie za uprzyjemnienie mi wspaniałymi podarunkami tutaj czasu, świąt. Za to, że zawsze tutaj można na was liczyć, że i zadzwoni ktoś, i coś tutaj dorzuci do pieca, prawda? Mecenasi wspaniali. No, nasi mecenasi. Tak więc tylko się cieszyć się, hura, hura, lecę sobie do sklepu kupić papierosy, coś fajnego do żarcia i od razu nabiorę ochoty do wszystkiego znowu. Trzymajcie się, hej.

widać te Biedronki mają różne godziny otwarcia etamie, bo u mnie jest jak byk tutaj, no od 5 sprawdziłem i to już wielokrotnie byłem tam o 5. Tak więc u mnie otwierają wcześniej. W Szczecinie są większe śpiochy, tam muszą się bardziej wyspać. Nie dają rady. Nie, no tak naprawdę tam się zmieniają ludzie, jest rotacja, przychodzą na różne zmiany, nie? Więc dają radę, myślę, spokojnie. No, można sobie sprawdzić, nie wiem, wystarczy jak wpiszecie na YouTube godziny otwarcia i tam nazwę sklepu, nazwę sieci, bardzo często wam wyskakuje, czy jest aktualnie coś otwarte, czy nie. No ja zdecydowanie nabrałem ochotę na coś takiego, coś dobrego, nie? Lubimy czasami sobie coś takiego dobrego sprawić. Jakiś, nie wiem, trochę lepszy sok, zapalić trochę lepszego papierosa, trochę się nim bardziej pocieszyć, nie? Wiecie, o co chodzi. Coś mam ochotę właśnie takiego, żeby sobie sprawić. No zresztą taka tutaj wasza szczodrość, więc czemu nie miałbym sobie trochę teraz zaszaleć i czegoś dobrego naprawdę sobie nie sprawić. No, trzeba się zastanowić. Jakiś frykasek. Taki, żeby nacieszyć trochę podniebienie. No. Dobra, bo etap mi znowu mnie wybił tutaj pisząc o tej 6 rano, że Biedronkę otwierają. Sprzedaż kaszankę, słoninę, robankę, to bimbrusie też napijesz.

tam pisze, że głupio tak iść o 5 rano, jak otwierają. Czemu głupio? Bo Etam jest niezadowolony, bo go tam nie zauważą, nie? I nikt się nie będzie nim interesował, bo tam muszą nosić ten towar tymi wózkami, tam szybko pędzą na ostatnią chwilę, rozkładają różne jeszcze ciepłe bułeczki, a tu Etam przychodzi, chce pogawędzić na przykład o 5, nie? I tam jak leci, szanowne panie? No właśnie, naszło mnie, nie ukrywam, żeby zadać paniom pewne ważne pytanie, które może wyda się wam śmieszne, ale spokojnie, to jest, a ono tam, ty, co to za jeden, to jest ten, wiesz, który, tak, dobra, słuchaj, dobra, on zaraz skończy tam. No i właśnie dlatego chciałem paniom w tym momencie zaproponować pewien eksperyment. No, a tam mówię, ty, dzwonić na pod... Niech, a co, można mu tak powiedzieć, żeby się odpieprzył? Nie, to niegrzecznie, to wiesz, tam będzie tego. Słuchaj, to ty z nim idź, Jaćka, no ja tam pójdę dalej rozkładać, czekaj, no. I tam muszą którąś oddelegować, żeby tego Etama, który tam przyszedł, chce pogadać z kimś, bo się nudzi, no, żeby tam go zająć, żeby... Tak to wygląda. Dlatego faktycznie nie powinien przychodzić o 5. Ja mogę przychodzić o 5. Ja jestem w ogóle klient bezproblemowy. Nikomu dupy nie zawracam. Szybko biorę do koszyka, ciach. Męska decyzja. No. Właśnie kobieta dlatego tak gmera po tych półkach, sprawdza, chodzi. Bo nie potrafi podjąć męskiej decyzji. Biorę to, tylko wziąć, a może nie, a może tam było lepsze. No nie wiem sama. No z drugiej strony, a wezmę, albo nie. Właśnie to jest ten brak umiejętności podejmowania męskiej decyzji. Kobieta, jak sama nazwa wskazuje, nie jest od podejmowania męskich decyzji, tylko od kobiecych decyzji. A tak w ogóle to nie słuchajcie, bo to są farmazony. W ogóle jakieś takie, no, wielu jest mędrców, którzy mówią, mężczyzna to, kobieta tamto. Trochę to bez sensu, moim zdaniem jest często, bo można czasem coś zauważyć, coś wychwycić, ale potem się okazuje, że to wszystko, ktoś tego używa, żeby wprowadzić, powiedzmy, żeby tylko było po jego myśli, a tak naprawdę przekonuje ludzi, że jakaś wiedza jest o wiele ważniejsza i że to trzeba się tego uczyć, nie? Nagle czegoś tam, tylko dlatego, że jemu to na przykład w duszy gra, albo że z jakiegoś powodu ma interes w tym, żeby coś tam się czegoś uczyli, coś było popularne. Tak naprawdę każdy będzie w swoją stronę trochę ciągnął i przekłamywał rzeczywistość, żeby było po jego, no, na niego, na jego. Żeby stanęło. Dobra. No, wierzymy, Etam, że jesteś znany w Biedrze. Broda mu się kręci w oczki. O, i tak to wygląda. Dobra. Zmykam. Miło mi bardzo było z wami spędzić czas i jeszcze raz ogromne dzięki za wszystko. Trzymajcie się, cześć.

0: W rolach głównych Krawiec. W pozostałych rolach Krawiec.
1: Przepraszam, powinienem tutaj powiedzieć słuchacze, w pozostałych rolach słuchacze. Witajcie. Audycja Spoiler, jak w każdą sobotę o 21:00. Audycja o filmach, ale taka trochę inna, nietypowa, bo nie przedstawiam tutaj recenzji zwyczajowo nowości, wręcz przeciwnie, gadam o starociach. A dzisiaj to w ogóle już temat jeszcze bardziej pojechany, odjechany, ale myślę super, super, mega ciekawy i taki praktyczny, szczególnie dla wszelkiej maści twórców, osób z zacięciem twórczym, jakimś takim, że no, osób kreatywnych, może tak powinienem powiedzieć na współczesną modłę, kreatywni, tak, i dynamicznie rozwijający się. Chodzi oczywiście o tworzenie filmów, efekty specjalne, scenariusze, reżyseria, oświetlenie, green screeny, animacja, technikalia różne. O tym postaram się dzisiaj wam opowiedzieć. Co wiem, to powiem. I co wam jeszcze mogę... No tak, tutaj mam ciekawe zapytanie na priwa. Czy prowadzimy dzisiaj audycję? Tak, my, Krawiec, prowadzimy dzisiaj audycję i właśnie to trwa teraz, ta chwila. Bartku, szanowny. Pozdrawiam też Siarę, który się pojawił na czacie. Chyba go coś nie było ostatnio. Siara się pojawił. A także Moczomax, który ma problemy z cewką swoją. Bo go szczypie cewka. I jest tu Gostek, Zenon, był Kurt. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy w ogóle też i Etama, który tu się też przewija. A też mam taki zwyczaj, że każdy listopad witam tą samą piosenką. Więc jeszcze dajcie mi tutaj chwilę na ogarnięcie się, bo tu podpinam wszystko jeszcze i zapinam. Mam na myśli swoje portki oczywiście. Tu zapinam zapierdziane portki moje. A każdy listopad witam piosenką... zespołu Strachy na Lachy, Zimne Dziady, Listopady, bo to po prostu doskonale oddaje klimat tego czasu. A już za chwilę wracam do was i gadamy o robieniu filmów. Zenona kochanego, nie pozdrowiłem tutaj. O, i Potrzeba się też pojawił. To od razu zbiorowo, dwóch za jednym razem. To szybciej będzie, krócej i taniej.

No właśnie, gadają do nas te dziady z obrazów. W listopadzie jakoś tak więcej, jakieś wybory chyba są w listopadzie zwykle, nie? I te dziady właśnie wychodzą i gadają do nas z obrazów, a ja nie pozdrowiłem kobiety Zenona. Pozdrawiam kobietę Zenona.

Jak miałbym wybrać jakąś taką porę jedną do kręcenia zdjęć na przykład, no bo to jak się już kręci zdjęcia, to trzeba zaplanować sobie odpowiednio czas i miejsce. To wszystko trzeba zgrać już przy takiej bardziej profesjonalnej produkcji, nie amatorskiej. Dlaczego? A bo to są ważne sprawy, no bo zupełnie inaczej wygląda świat zimą, a inaczej jesienią, kiedy liście z drzew spadają i trupy na twarzach mają.

Biada, biada. Groby, znicze. Ciekawe, po ile znicze w Biedronce. Lubicie taki klimat? Może właśnie coś w ten deseń. Kręcimy horror polski. Na przykład. Mało takich dzieł było, prawda? To są nieliczne filmy. Wilczyca był, czy tam Niedźwiedzica. Jakieś takie dziwne klimaty, jeśli chodzi o polskie horrory. Turysta zgwałcony przez niedźwiedzia w Tatrach? Nie, to coś to inaczej było. Kobieta zgwałcona przez niedźwiedzia rodzi niedźwiedzio człowieka. Coś takiego było. Etam jest taki owłosiony. Można by właśnie coś tutaj poczarować. Słuchajcie, wilkołak. Wilkołak. Mam wizję, wilkołak. Wilkołak w nocnym radio. O, wilkołak w nocnym... Genialny. Ja jestem genialny. Geniusz. Wilkołak w nocnym radio. Jeden z nadających w nocy zamienia się w wilkołaka. Bez sensu, no to ja bym teraz tutaj był zamieniony. Bym do was ryczał, jak biskup Ryczan.

Właśnie, a propos smażenia, raczej a propos masełka i posmarowania tutaj, to dziękuję wszystkim sponsorom, kochanym, szanownym, mecenasom sztuki nocnikowej, sztuki z nocnika. I pamiętajcie, żeby czasem właśnie posmarować radyjko.

0: wiesz. Zimne dziady, listopady proszą po koniokradach. Inne dziady.
1: Kurczę, jak słucham tej piosenki, to zawsze mam przed oczami taką fajną wizję zatopionej we mgle polskiej wsi, ale takiej właśnie innej trochę, gdzie ożywają różne znane z naszych bardziej takich rodzimych, słowiańskich legend, maszkarony różne. Na przykład świetną postacią, strasznie niewykorzystaną jest Baba Jaga, myślę. I to, że nam się kojarzy teraz taka Baba Jaga, raczej z bajkową postacią, z jakąś staruchą, to nie znaczy, że takiej wiedźmy nie można by zrobić jakoś fajnie, bardziej współcześnie i na, no tak pod starszego widza, no nie dla dziecka. O, tutaj się włączył jeszcze taki podkładzik. No to jeszcze ze spraw okołoradiowych przypomnę, że posiadówy tutaj są. Po audycji można wpaść często na afterka, a można też dzwonić na Skype'a Nocne Radio. Trzeba sobie dodać do znajomych i można tutaj, to jest zawsze na żywo, można tutaj się dzielić różnymi swoimi uwagami, można się coś zapytać, bo akurat dzisiaj mogę odpowiedzieć z racji tego, że się nieco, no coś tam się znam trochę na kamerowaniu, na efektach, na animacji szczególnie. Na i o tym też będzie właśnie, o green screenach, jak ustawić na przykład green screena sobie. Co prawda, no ktoś może powiedzieć, że a co ty, to pokaż krawie, co tam zrobiłeś, jakie masz doświadczenie. No, jakieś tam mam, zrobiłem film animowany z takich dłuższych form, film animowany o dwóch takich i o jednym takim. Nie, to było, jakoś inaczej się nazywało. O dwóch takich, co ukradli? Właśnie nie księżyc, jak to było? Zapomniałem tytułu własnego filmu animowanego. No było tam właśnie o takich dwóch huncwotach filmik animowany. Poskładałem sporo filmów w swoim życiu, raczej właśnie jako taki montażysta. Efekciki dorabiałem, retuszowałem i też się interesuję trochę. To wiem, jak niektóre rzeczy wyglądają od strony organizacyjnej. O, doskonale, doskonale. Właśnie, od czego w ogóle zacząć? Ja myślę, że trzeba sobie zawsze przy każdym projekcie przemyśleć wszystko dobrze, rozpisać, porobić trochę notatek, zastanowić się. To nigdy nie będzie zmarnowany czas. Zobaczycie, że wpadniecie na kupę różnych koncepcji, jak coś ulepszyć, jak zrobić sprawniej. No bo kręcenie filmu jest to jakieś przedsięwzięcie. Nawet jak się umawiacie z grupą przyjaciół, ale możecie też sami coś stworzyć. Dzisiaj są takie świetne narzędzia, tak jest wszystko. No, wypasione komputery mamy dzisiaj w porównaniu jeszcze do tego, co było, nie wiem, 10 lat temu. To dzisiaj to mamy w ogóle takie komputery, jak kiedyś miał Lucas pewnie i Gwiezdne Wojny. Jakieś tam pierwsze na tym robił. To my mamy dzisiaj w domach takie i no, olbrzymie twarde dyski. Jak wiadomo, przechowywanie filmów na twardym dysku w ogóle zajmuje... Znaczy, zajmują te pliki bardzo dużo miejsca, to już są dziesiątki gigabajtów, czasami na jeden projekt. Zależy też, w jakiej formie trzymamy, czy tam skompresowane, czy nie, ale pamiętajcie też, że najlepiej mieć materiały w formie źródłowej, takiej nieskompresowanej. Może się komuś wydawać, że jakaś tam delikatna kompresja to wam nie zepsuje materiału, i często tak jest. Używa się do zapisywania sobie filmów do dalszej obróbki specjalnych albo kodeków bezstratnych, albo no takich po prostu, które zmniejszą wagę filmu, ale go nie zepsują. Taka kompresja wyjdzie wam szczególnie, kiedy będziecie próbowali podretuszować kolor troszeczkę, zmienić na przykład barwę. To nagle wam wyjdą takie artefakty, tak? Które były, po prostu obrazek był skompresowany do swojego obecnego wyglądu, tak żeby oszukać trochę oko. Te barwy, które były już na obrazie, zostały troszeczkę tam ujednolicone tu i tam. Jakoś tak to działa, ten JPEG, nie znam się dokładnie na algorytmach tutaj kompresji, ale jest to, wiem, że jest to kompresja stratna. No, jak ktoś ma więcej pieniędzy, może sobie zainwestować na przykład w jakąś kartę specjalną wideo i wtedy to już może mieć trochę lepsze wspomaganie na przykład obróbki na żywo takiego materiału, bo wam się nie renderuje już coś na przykład, tylko bierze to na siebie karta, a nie procesor. Przetwarzanie obrazu, renderowanie go, czyli pokazywanie, odtwarzanie wam już go z timeline'a w formie takiej, jak on już powinien być w formie finalnej. Po prostu no zmontowany obraz, tak? Ale ja tutaj trochę się skupiam na razie na takich bardzo technicznych sprawach, a właściwie wypadałoby zacząć od wymyślenia scenariusza, napisania scenariusza lub ustalenia, że na przykład bierzecie na warsztat jakąś książkę, nie? Książka w zasadzie jest już gotowym scenariuszem, który trzeba, który można od biedy już robić na podstawie książki storyboarda, czyli przedstawienie tego, jak zamierzamy już widzowi no przedstawić właśnie no to, co się dzieje. Strasznie jakiś taki jestem, nie wiem, niewyspany chyba dzisiaj, za późno wstałem, bo brakuje mi cały czas słów i tak się trochę mieszam. Chodzi o to, że scenariusz to jest sama historia, sama opowieść, a reżyseria to już jest światło, kompozycja, ustawienie aktorów, pierwszy plan, drugi plan, oświetlenie, choreografia też. I to się pokazuje wszystko na storyboardach, czyli na takim jakby komiksie, gdzie mamy rozrysowane, jak postać stoi, że tu wyciąga rękę, biegnie, skacze, scena taka, scena owaka. No i na podstawie takiego storyboarda to już jest łatwo nam potem ustawić odpowiednio kamerę. Jednak może się wydawać, że takie ustawienie kamery, tego typu sprawy, oświetlenie to nie jest aż tak istotne, że ważna jest sama historia. No nie, właśnie nie, no to jest film. Więc tutaj trochę no po prostu nie macie taryfy ulgowej, film będzie oceniany tak czy owak. Blacha tu pisze, że książka nie jest gotowym scenariuszem. Racja, no ja powiedziałem od biedy, tak, że już że się da napisać na podstawie książki, stworzyć na podstawie książki storyboarda, gdybyśmy sami chcieli robić sobie film, tak? No nie mówimy tutaj o produkcji jakiejś takiej mega, tylko o naszej amatorskiej, bardziej takiej.

0: A jaki wy byście zrobili film? O czym? Co wam, jakie rzeczy wam chodzą po głowie? Czy może coś takiego, czego brakuje? No właśnie, trzeba się chyba wstrzelić trochę, bo jak się, jak wchodzimy w jakąś niszę, zawsze będziemy lepiej przyjęci, to raz, bo brakuje, powiedzmy, polskich filmów science fiction, tak? Dlatego nawet jak zrobicie jakiegoś krapa, to ludzie to przyjmą z otwartymi rękami, bo w końcu polski film science fiction, nieważne, że śmieszny, nieważne, że nieporadny trochę, ale jest, tak? A jak się weźmiecie za coś, czego jest dużo, na przykład polskie kino, nie wiem, moralnego niepokoju, chcecie zrobić film jakiś moralnego przedpokoju albo innego pokoju, no to wtedy może być ciężej. Może zły przykład podałem. No chodzi o to, że jak jest czegoś dużo i wypasione są filmy z danego gatunku, jak teraz się robi na przykład filmy o superbohaterach, tak? No to ciężko jest dorównać, jakby. No tutaj się trochę nie potwierdza akurat, bo to jest taka tematyka tak uwielbiana dzisiaj, superbohaterska, że tych filmów amatorskich lub już można też powiedzieć półprofesjonalnych. Półprofesjonalna produkcja to określenie nabiera nieco nowego, świeższego znaczenia, że tak to ujmę dzisiaj, ponieważ faktycznie biorą się czasami za takie produkcje amatorzy, na przykład ludzie, którzy lubią, interesują się sztukami walki, mają żyłkę aktorską i tworzą sobie takie filmy o superbohaterach, jest tego sporo na YouTubie, a jednocześnie stoi za nimi jakieś większe wydawnictwo, które wydaje komiksy czy coś i dofinansowywuje taką grupę i powstają naprawdę świetnie zrobione produkcje. Pokazywałem tutaj kiedyś w Nocnej Jeździe z Claude'em na przykład Batman vs. Deadpool i to było zrobione no genialnie, już prawie, że no albo tak już na poziomie takim jak profesjonalne produkcje. A na antenie jest Jacek Blacha, też entuzjasta kina. Cześć Blacha.
1: Dobry wieczór.
0: Witam pana, witam.
1: Dzisiaj jeden mój scenariusz poszedł się walić, plik się nie chciał otworzyć.
0: Jaki scenariusz? Taki, który napisałeś?
1: Tak, scenariusz filmowy, a przed sobą mam książkę, jak napisać scenariusz filmowy. Robin Yu Rusin i William Zuri Dons. Od szczegółów technicznych do serca i duszy. W tej książce jest wszystko, Biblia dla scenarzystów. Oh. Mike Colery, scenarzysta bez twarzy. Książka nie jest scenariuszem i nigdy nie będzie. Scenariusz jest dziedziną czysto techniczną. Nie jest jakimś opisem. Wiem, bo przygotowywałem się z tematu, zanim w ogóle wziąłem się za pisanie czegokolwiek. Książka może być co najwyżej podkładką. Natomiast scenariusz to jest na przykład z takich hollywoodzkich kanonów, jakie wyczytałem w tej książce, ale nie tylko w tej książce, bo także w materiałach w sieci, to się robi coś takiego. Gdzieś tutaj mam jeszcze to na dysku do swojego scenariusza. O, jest scenariusz. Robi się coś takiego jak action area, czyli rozpisuje się poszczególne miejsca. Amerykanie to tam oczywiście mają jakieś tam swoje dignitary places i jakieś tam w ogóle bzdury, tak? No ale w każdym razie robi się taki diagram poszczególnych diagram czy wykres dla poszczególnych bardziej diagram dla poszczególnych miejsc, w których rozgrywa się akcja. Robi się coś takiego jak list of scenes, czy też scenes, zależy jak kto tam woli, czyli wymienia się poszczególne jakby sceny, bo to się w ogóle jeszcze zanim napisze się scenariusz. No takie pozostałości tutaj mi się zostały, ale mogę ci przeczytać na przykład, jeżeli jesteś zainteresowany. Krawiec.
0: Tak, słucham cię. Czym? Co byś chciał przeczytać?
1: Mogę ci przeczytać listę scen z mojego scenariusza, bo niestety plik ze samym scenariuszem ze samym scenariuszem.
0: Jasne,
1: po prostu uległ dewastacji. Nie wiem czemu, czy jakiś wirus mi to wpierdolił, czy po prostu był jakiś błąd systemowy.
0: Też mi się dzieją takie rzeczy na dysku, niestety, że się coś tam psuje. To są chyba już jakieś, może mamy stare dyski i jakieś bad sektory się robią, czy coś, i się psują te pliki.
1: No ale jak to mówią, tylko twardziele nie robią backupów, także możemy oboje zaliczać się do twardzieli, prawda?
0: Twardziele, tak. No, to dajesz.
1: To ja może jeszcze oprócz czegoś, co się nazywa List of Scenes, w scenariuszu robi się jeszcze coś takiego jak...
0: No, list
1: robi, się jeszcze, tak. Robi się jeszcze coś takiego jak story outline i to jest w ogóle coś, o czym mało kto wie. W ogóle bez jakby idąc jako scenarzysta do producenta z jakimkolwiek scenariuszem, bez czegoś takiego jak story outline, to w ogóle nie mamy się co pokazywać. Bo żaden producent nie będzie chciał czytać całego scenariusza, bo mu się po prostu nie chce. Bo to jest taki, jak możecie sobie wyobrazić, na starych hollywoodzkich filmach, jeszcze tych czarno-białych, to jest taki pan, prawda, z cygarem w gębie, tak, który siedzi za biurkiem, Mike, jakiś nowy do ciebie. No i przychodzisz ty jako ten nowy, no i rzucasz mu scenariusz, to pierwszą rzeczą to jest to, że w ogóle jeżeli on nie jest odpowiednio napisany zgodnie z regułami sztuki, to ten facet w ogóle nie będzie chciał do niego zajrzeć.
0: Oj, tak wiesz, tak trochę wydaje mi się, że popadasz w taki, wiesz, akademizm straszny tutaj i przestrzegasz wszystko zasady sztuki, że od razu się cię wygoni, nawet nie spojrzy. Nie, no wiesz, już nie słuchaj, ja widziałem, ale czekaj, ale daj mi coś też, daj mi coś powiedzieć. Widziałem różne sposoby pisania scenariusza i to nie jest tak, że trzeba się jednej, to słuchaj, no szablony różne tutaj są, tak? I różnie się to pisze. Jeden pisze, ci rozpisuje scenę i dialogi głównie, drugi trochę inaczej to robi, tworząc właśnie taki jeszcze do każdej sceny zarys scenariusza. Jak powiedziałeś, wydaje mi się, że nie ma tutaj jednego takiego systemu i można to na kilka sposobów rozwiązać. Dziękuję.
1: Jak rozumiem, chcesz się licytować z

0: Zresztą dzisiaj czytałem artykuł na ten temat, który tam jasno stwierdzał, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak scenarzysta do gier. Nie istnieje coś takiego. Po prostu deweloperzy między sobą ustalają jakąś krótką wizję i to tylko i wyłącznie na tym polega. Chyba, że są to produkcje na przykład typu Wiedźmin, właśnie na podstawie książki, tak, gdzie twórcom zależy, żeby to miało jak największe znamiona tego, co było w książce, no to wtedy już jakiś tam, prawda, prozaik jest potrzebny. Natomiast oprócz List of Sins jest... Czyli takiej, powiedzmy, poszczególnych punktów, jakby jak kolejno odbywają się sceny i co w sobie zawierają, to producent pierwszą rzeczą, na którą patrzy, to jest właśnie story outline. Story outline to jest taki jakby scenariusz skrócony, jednocześnie im jest on bardziej esencjonalny, tym bardziej jakby producent będzie chciał na niego patrzeć. I do tego rzeczywiście trzeba mieć hardkorowy warsztat, żeby coś takiego zrobić, czyli piszesz na przykład jakąś złożoną historię, tak? I czy jesteś w stanie ją zawrzeć w pewnej definicji, takiej, powiedzmy, na maksymalnie 200 znaków, tak? To jest bardzo, bardzo trudne, tak?
1: Jasne, ja bym tu bardziej może przywiązywał uwagę do takich rzeczy jak opis bohaterów, wiesz, bo ty patrzysz tak już komercyjnie, już do producenta chcesz iść, a ja tutaj tak od początku trochę bardziej idę w stronę amatorskiej produkcji i... No ale spoko. No i co tam jeszcze za ciekawe informacje?
0: No ponieważ mój scenariusz uległ błędom i nie jestem w stanie go, że tak powiem, odtworzyć, natomiast jestem w stanie odtworzyć story outline, który miałem zapisany w osobnym pliku. Ja do pisania swojego scenariusza używałem aplikacji, która się nazywa Celtex. Celtex to jest niewielka aplikacja w swojej większości będąca freewarem, tam gdy potrzebujecie jakiegoś już tam bardziej rozbudowanego studia, prawda, do edycji filmów i jakiejś tam, prawda, przestrzeni na serwerze, to wówczas ta aplikacja jest płatna, natomiast w takiej podstawowej, desktopowej wersji jest rzeczą bezpłatną i jest dosyć taką aplikacją rozbudowaną, mimo że niewielką w swoich rozmiarach, i tutaj jakby też ta aplikacja już z góry, jak piszemy scenariusz, utrzymuje jego pewną formę, jeżeli chodzi o wyjustowanie tekstu. To też ma znaczenie. Ze scenariuszem napisanym na kartce nie macie co iść do scenarzysty, bo was wyśmieje albo wręcz wezwie ochronę i powie, że to jest jakaś prowokacja, tak, i że ochronę trzeba wezwać.
1: No, na dobrą sprawę to w ogóle nie musicie iść do producenta, tylko sami wyprodukować. No dobra, bo aż mi łydki drżą z niecierpliwości, co tam wymyśliłeś, jeśli idzie o ten scenariusz, ten opis scen masz, tak, się zachował.
0: Może zanim przeczytam ci opis scen, to przeczytam ci story outline, który jakby na podstawie tej książki, ale nie tylko na podstawie niej, ale też innych materiałów, story outline jest po prostu no, czymś takim, co po prostu musisz się nauczyć pisać. To jest nawet ważniejsze niż sam scenariusz, bo sam scenariusz, jak wiesz, i tak podlega pewnemu przewałkowaniu, bo tam są nanoszone zmiany, reżyser ma jakąś tam swoją wizję, kamerzyści nie zawsze wszystko potrafią, no różnie to bywa, tak? Natomiast story outline to jest coś, co w ogóle wkupuje cię w branżę, tak? Jak masz dobry story outline, to jesteś po prostu inside, jak to się mówi. No i to tak w skrócie, tak? Moja historia to była historia niewidomej Ani, która zakochała się w renciście Henryku. I to jest historia ich miłości na takim blokowisku, troszeczkę podobnym do tego blokowiska, które znamy z filmu Czy życie ma sens, tak?
1: Mm-hmm.
0: No i mój...
1: I to jest już cały zarys, czy jeszcze...

0: czy jeszcze coś tutaj, no bo nie no, spoko, wiesz, myślę, że taki właśnie zarys scenariusza nie musi być jakiś obszerny, no ciekawe klimaty, a jaki gatunek to by był tego filmu?
1: No zasadniczo to jest film, który jest dramatem obyczajowym.
0: Dramatu tak by można to nazwać. Czyli no raczej byś tu podszedł na serio do tematu.
1: Tak, bo to jest, znowu biorąc w skrócie, to miała być, bo już scenariusza nie mam niestety, trochę nad tym ubolewam. Może idąc w twoje ślady nagram jakiś podcast, gdzie będę płakać na ten temat, nie wiem, zastanawiam się nad tym, wyżalę się przed słuchaczami. To miała być historia, w której już ci czytam, Henryk jest to facet około 42-45 lat, jest rencistą od kilku lat, uzyskał tą rentę, uzyskał na zwyrodnienie kręgosłupa, ale mimo iż mógłby pracować, to on nie chce i podchodzi tak do życia bardzo roszczeniowo, tak? jak wielu rencistów. W przeciwieństwie do Ani, Henryk nie ma rodziny, część z tej rodziny już opuściła ten świat, a część ze względu na sytuację materialną Henryka odsunęła się od niego i od lat nie utrzymuje z nim żadnego kontaktu. Henryk jest szpakowatym facetem, lekko łysiejącym, około 175 cm wzrostu, na co dzień noszący się z dwudniowym zarostem, ma czarne małe oczy, twarz kanciastą i męską. Przez swój wygląd oraz życiową sytuację znajomi i sąsiedzi zwracają się do niego Al, co ma być nawiązaniem i podobieństwem z Alem Bundy. Tak? Czyli no, jesteś w stanie, myślę, jest sobie wyobrazić, to jest dosyć częsty widok w polskich blokowiskach takiego właśnie Ala Bundy'ego. Henryk ubiera się zazwyczaj w czarny, lekko wypłowiały dres z cienkiego polaru, pachnący mieszanką kawy, tytoniu i psich włosów.
0: Jakie barwne opisy.
1: Jest także jednym z wielu na osiedlu Wyżyny, bo to wszystko odbywa się na osiedlu Wyżyny, posiadaczem domowego zwierzaka, którym to jest suczka Balbina. No i Henryk w rozmowach indywidualnych, a czasem publicznie, wyklina swoją byłą żonę, tak, no bo jakby ona go zostawiła i on teraz, prawda, tam odgraża się jej, tak? Wyklina swoją żonę, z jaką spędził łącznie 15 lat swojego życia, podkreślając, iż kobieta, jak nie jest w stanie dać mężczyźnie dziecka, tak naprawdę nie jest kobietą, bo nie sprawuje swojej zasadniczej roli, tak? Czyli taki, prawda, bardzo, bardzo konserwatywny, a jednocześnie roszczeniowy. No i po odejściu od żony przejawia ogólną awersję do kobiet, czyli nie szuka sobie jakichś nowych partnerek, no i w taki sposób stał się odludkiem. No i oczywiście z tego względu, że ma postawę roszczeniową, no to bez przerwy prowadzi jakieś konflikty ze swoją spółdzielnią mieszkaniową, tak? I mimo tego, że niewiele do niej wnosi, no to przychodzi tam na rady mieszkańców i się wykłóca, jest żywo polityką zainteresowany, jak chyba każdy rencista w tym kraju, przynajmniej to są takie moje obserwacje. Natomiast Anna jest zupełnym przeciwieństwem. Jest zupełnym przeciwieństwem Henryka. Anna dla swojego taty Anuleczka, niewidoma od urodzenia, ambitna absolwentka matematyki, w czasie fabuły filmu będąca na ostatnim roku studiów magisterskich w wieku między 28 a 30 lat. Córka, i tutaj jakby taką postacią, która mnie zainspirowała do postaci jej ojca, jest główny bohater, 40-latka. O Jezu, wyleciało mi teraz to nazwisko z głowy.
0: Dzieduszycki on się nazywał?
1: No nieważne. W każdym razie córka inżyniera budowlanego Roberta i malarki, artystki Ewy. No i gdy Ania miała 2 lata, zdiagnozowano u niej niewyleczalną wadę wzroku, która to w ciągu kolejnego roku pozbawiła ją wzroku całkowicie. I to jest jakby główną osią filmu, że w niedługim czasie po zdiagnozowaniu jej wady wzroku jej mama Ewa wyjechała do Stanów Zjednoczonych, tak? No bo artystka, tak, jakby szukała wszelkich możliwości, tak, chciała być tym ratującym swoją córkę ptakiem, tak, wyjechała do Stanów Zjednoczonych szukać pomocy dla swojej córki. Mimo uprzednich kategorycznych oporów ze strony swojego męża, tak, wiadomo, szlachetny polski inżynier, tak, kobieta musi zostać w domu, gdzie ona tam będzie, prawda, latać, tak, trzeba się córką zająć, no ale jak się okazało, Robert nie potrafił jej przekonać i od tamtego czasu Robert nie miał żadnego kontaktu ze swoją żoną. Ewa już nie wróciła ze Stanów.
0: To jest jakaś telenowela chyba.
1: No, a Ani w wieku około 14 lat wyjawił w cudzysłowie prawdę, iż jej mama zginęła w wypadku samochodowym, jak opuszczała zdenerwowana jedną z amerykańskich klinik okulistycznych. No, on tak naprawdę nie wie do końca, co się z nią stało, natomiast taką prawdę postanowił, w cudzysłowie prawdę, taką prawdę postanowił zdradzić Ani. No i do ukończenia przez Anię 18 roku życia, jej drugim, i to też bardzo ciekawa postać, jej drugim i prawnym i faktycznym opiekunem po Robercie była Ilona, czyli siostra Ewy, dawniej osoba, jaka miała się stać menadżerem artystycznym Ewy, jej najbliższa przyjaciółka i zarazem osoba, która jest jakby z Robertem w takim cichym, stałym konflikcie, tak, bo ona ma zupełnie inny pomysł na wychowywanie Ani i na to, kim ona ma być. Robert też ma jakby zupełnie inny pomysł na to i po prostu no, całe swoje życie poświęcił temu, żeby zająć się jedyną i swoją jedyną i zarazem niewidomą córką, tak? No i dalej, że Robert oczywiście nie darzy sympatią Ilony, chociaż jest jej wdzięczny, tak, że była razem z Anią, gdy on był najbardziej pochłonięty pracą, wtedy Ania najbardziej potrzebowała taki alter mamy, tak, i w tej sytuacji siostra właśnie Ani, czyli siostra Ewy, czyli matki Ani, która gdzieś tam została w tych Stanach, tak, przejęła rolę w jakimś tam sensie jej mamy, a Ania natomiast traktuje Ilonę jak przyjaciółkę, czyli nigdy między nimi nie było takich relacji, powiedzmy, jak mama z córką, choć w miarę upływu czasu ma do jej osoby coraz większy dystans, to po części pewnie jest też wpływ Roberta, jej ojca. We wczesnym dzieciństwie mówiąc do niej ciocia. Nie wiem, czy mam kontynuować dalej, czy to w ogóle kogoś interesuje, bo tak w sumie się rozpędziłem. Na początku chciałem ci grubą książką przypierdolić, a teraz się tutaj rozkminiam, tak?
0: Nie, no fajna saga, taka saga, fajna. Nie, no ciekawe masz pomysły, nie spodziewałem się, że chodzą ci po głowie takie scenariusze, wiesz. Widać, jesteś osobą twórczą. I obawiam się, że możesz być też jedynym dzisiaj słuchaczem, który zadzwoni i właśnie coś opowie o tym, co wymyślił, jakieś swoje przedstawi dzieło, projekt.
1: I teraz na koniec jeszcze, sorry, że ci przerwałem, na koniec jeszcze w dwóch zdaniach powiem jakby, co jest takim breaking point, co miało być takim breaking point w tym scenariuszu, czy tam może później w jakimś filmie, czy może sztuce teatralnej, która miała na tej podstawie postać, miała na tej podstawie powstać. Takim breaking point to było kompletnie inne spojrzenie, jak się domyślasz, Henryka na świat i kompletnie inne spojrzenie Ani na świat, tak? Ona mimo tego, że jest pozbawiona wzroku, mimo tego była, jest jakby osobą bardzo ambitną, tak? Taką osobą bardzo żywiołową, nauczoną przez swojego tatę, który jakby w jakiś tam sposób się nią opiekował, to jednak nauczoną tego, że przez życie trzeba tak iść, wiesz, twardo, tak? Że nie można się, że nie można się poddawać, tak? Że skoro osiągnęła tak wiele, no to znaczy się, że może osiągnąć jeszcze więcej, mimo tego, że jest pozbawiona wzroku, tak? Natomiast Henryk, jak się domyślasz, jest jej kompletnym przeciwieństwem, tak? Czyli jest takim marudą w wypranym dresie, tak? Takim facetem, dla którego w zasadzie życie już się skończyło, tak? Który twierdzi, że w ogóle wszędzie dookoła są złodzieje i że wszyscy kradną, tak? I że w ogóle, prawda, tak było w tym filmiku na YouTube, prawda? Tacy jak tutaj chodzą, zabrali mi rentę, tak? To myślę najbardziej jest takie przemawiający taki obraz medialny rencistów, jakich możemy spotkać w tym kraju. I to jest historia ich miłości, a bardziej tego, w jaki sposób tak różne od siebie postacie, w jaki sposób się zakochały w sobie, tak? I w jaki sposób ta relacja na początku bardzo, bardzo przyjemna, w konsekwencji staje się bardzo trudna, ponieważ taka dziewczyna z takim facetem w spółdzielni mieszkaniowej jest czymś nie do pomyślenia, tak? Jest czymś po prostu skandalicznym, tak? Młoda, wykształcona dziewczyna z gościem, no, który ma status prawie że menela, tak? Który jest prawie że nikim, tak? Jest jakimś tam sąsiadem, panem Henrykiem, tak? Natomiast on nie ma statusu wobec niej jakiegoś partnera, a mimo to gdzieś tam na tyle, bo ja już całego scenariusza już teraz nie pamiętam, natomiast wiem, że właśnie w jednej ze scen to Henryk stał się jej oczyma, tak? I to miała być taka najbardziej esencjonalna i najbardziej wzruszająca chwila w tym momencie, że on jednak do czegoś się przydał, tak? Że nie jest tak, że jest kimś kompletnie beznadziejnym. No i oni tam w wielu momentach jakby się uzupełniają, natomiast kończy się to tragicznie. A jak to nie powiem, zachowam to dla siebie, bo i tak scenariusz szlak trafił. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, Jacek, trzymaj się. Nie wiem, czy... Tak, przepraszam, przysnąłem trochę, to może jakiś taki test tego scenariusza, no brutalnie powiem, po prostu, no przysnąłem troszkę. Były tu, nie wiem, chyba jednak jakieś sceny akcji by się tutaj przydały, albo jakiś trup w szafie przynajmniej, cokolwiek. Saga rodu Cebulaków, tutaj była taka propozycja jakaś. Ja tak właśnie tak bym zrobił bardziej na wesoło trochę, może też tutaj padły skojarzenia z Alternatywy 4. Alternatywy 4 to był taki serial Stanisława Barei, jeszcze robiony za PRL-u. Bardzo fajny, pokazujący absurdy tego ustroju i no mocno jajcarski, fajny. Potem starano się to reaktywować i powstał taki remake, no można powiedzieć dalsze losy po prostu bohaterów tego serialu i to się nazywało Dylematu 5. No i wyszedł krap totalny, jakieś takie suchary tam walili, dowcipasy takie, że aż w dupie szczypie i tak sztucznie jakoś grali i się zestarzeli już trochę ci aktorzy, tak zdziadziali. Scenariusz widać, że to pisał ktoś tak jakby bez doświadczenia, bez wyczucia trochę i taki efekt częsty, jaki widzę, że jakby scenariusz jest niespójny, tak jakby go pisało kilka osób naraz i każdy miał trochę inną wizję, tak, bo się zmienia zbyt mocno nie tyle klimat, bo może się w filmie przecież zmieniać raz wesoło, raz szybko, raz wolno, raz smutno, ale czasami się czuję po prostu, że jakby dwie różne osoby o różnych charakterach, upodobaniach i tak dalej pisały, bo to się kupy nie trzyma, trochę jakby na przykład dziecko i dorosły. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki dysonans niefajny. A tutaj Zenon pisze, że osobiście żyga kinem moralnego niepokoju. I by coś brzydkiego zrobił temu kinu. A ja też tak myślę, że to już takie kino moralnego niepokoju nam się kojarzy nieco z taką właśnie nudą, drętwotą i takim przesadnym jakimś dramatyzmem, nie? W ogóle jak w społeczeństwie się tak żyje już troszeczkę luźniej, lepiej, to potem takie bombardowanie scenami, gdzie kapie woda i tacy są wszyscy umartwieni i to takie sztuczne jest, teatralne, to już dzisiaj nie za bardzo, nie? Dzisiaj jest bardziej taki czas, że trzeba by pokazać takie na przykład bardziej seriale, które by pokazywały faktyczne życie współczesnego społeczeństwa. No i takie właśnie rozwarstwienie, ten podział, te aktualne tematy, które znamy z polityki. I tylko no, pokazać to jeszcze na przykład no, pytanie, czy na wesoło, czy na poważnie, nie? Jak na wesoło, no to trzeba jakoś mieć tutaj trafić z humorkiem fajnie, żeby, no właśnie, gdyby myśleć tak, jak trochę Jacek chyba myśli, bardzo tak komercyjnie, no to można dojść do wniosku, że trzeba to zrobić pod target, taki jakim są na przykład kury domowe i gospodynie domowe i tak dalej. I starsze panie, ciocie i babcie na przykład, żeby był taki humor a la Tadeusz Drozda na przykład i to się sprzeda. Bo inaczej nam powie producent, że no nie za bardzo panie, nie za bardzo, bo to się nie sprzeda, to takie za bardzo wysublimowany humor, wie pan, to takie Monty Pythony, to wie pan, to nie u nas, wie pan. I wie pan, i pan musi tu bardziej tak, wie pan, no żeby to ludzie to zrozumieli, wie pan, bo ludzie to nie zrozumią, panie, no tak wie pan, no bardziej tak do śmiechu, żeby było, no. Doda pan tu scenkę, panie, na weselu. Panna młoda się potyka o torta i wpada twarzą, no tam księdzu, prawda, w okolice krocza, prawda, takie, tak, damy ksiądz, żeby było, bo musi być ksiądz, proszę pana, teraz, wie pan, no, ksiądz, damy księdza, a może bardziej super bohaterowie, super ksiądz, na przykład, taki walący, taki polski Dragon Ball, proszę pana. Nie no, tu już właśnie, no, nie za bardzo. Chyba idę w dobrym kierunku. Polski Dragon Ball. No właśnie, nie ma co się kopać z koniem, ani ścigać z zającem. No, chodzi o to, że jak chcemy na przykład w Polsce zrobić filmy ze sztukami walki, takie, gdzie się będą trachali, lali, no to nie mamy żadnych szans z Azjatami i z Amerykanami, bo możemy zrobić coś ewentualnie na poziomie Bollywood. No właśnie, to jest fajne, znaleźć taki swój styl, nie? Bollywood, no dzisiaj większy niż Hollywood ponoć już i tam się robi po prostu masę takiego krapu. Nie wiem, czy widzieliście takie zwykłe filmy bollywoodzkie, takie przeciętne, nie? Jakieś produkcje na przykład niskobudżetowe. To są często takie telenowele, ale na przykład tam jest wpleciony jakiś twardziel, który się leje, ale leje się w taki bollywoodzki charakterystyczny sposób, bo wali z otwartej łapy na przykład i tam ten fikołka robi, albo tak się bije, jakby tańczył, jakieś siupy robi, no takie śmieszne, po prostu śmieszne. No i my Polacy tutaj z naszymi produkcjami kung fu możemy być też co najwyżej śmieszni. Więc może i dobrze, że robimy filmy historyczne, filmy moralnego niepokoju, filmy takie obyczajowe, tak? Czyli o sprawach społecznych, społeczeństwa, sprawach kulturowych. Ja lubię takie filmy. Dobry film, obyczajowy albo dramat, który szczególnie jak jest oparty na prawdziwej historii, właśnie możemy wziąć na warsztat jakąś prawdziwą historię i na podstawie tej historii właśnie napisać scenariusz. A ja, wiecie co, ja na chwilę zniknę, bo muszę sobie coś ubrać na siebie, bo mi zimno po prostu jest, zwyczajnie. No i takie mam wyczucie jak profesor Wolniewicz trochę, nie? Właśnie. Gdzie mój sweter? Kto mi zabrał sweter?

0: Może parę rozważań na temat bohaterów. W takim scenariuszu dobrze sobie właśnie opisać. Do każdej sceny opisuje się, to znaczy... No, ja widziałem to na przykład opisane tak w scenariuszu tak opisanych bohaterów, że na początku był dokładny ich opis, a potem przy każdej scenie, w której się pojawiali dani bohaterowie, był dodatkowy jeszcze opisik, że pan Rysiek na przykład ubrany tak i tak wchodzi na scenę i tak dalej, i tak dalej. A wcześniej był dokładniejszy opis. Czasami te opisy były dopiero w momencie, kiedy bohater się pojawiał pierwszy raz, prawda? Tak naprawdę z tym pisaniem scenariusza być może ja tak się tutaj nie znam, bo zawsze to robiłem faktycznie trochę na wyczucie i tak, żeby samemu się połapać, ponieważ nigdy nie szedłem do producenta za bardzo z żadnym scenariuszem. Tak naprawdę jeśli chciałbym zrobić film animowany teraz, no co marzy mi się jakoś tam, tylko to okazuje się, że to jest sporo pracy, no to się wydaje, że animacja to jest prosta i szybka rzecz. No chyba, że się podejdzie do sprawy tak jak twórcy South Parka, Trey Parker i Matt Stone na przykład i się zrobi z wycinanek pierwszy film. No genialny ruch. Okazało się, że coś... To jest bardzo częste zjawisko, że nasze omijanie... To zaraz wkleję jakieś absurdalne tutaj walki właśnie bollywoodzkie. Na czacie śmieszne, śmiechowe. I aż mnie tu rozpraszają te obrazy, co tu wklejacie na czacie. No właśnie, można scenariusz napisać na kilka sposobów, jak nam wygodniej. Aha, miałem powiedzieć o tym, że jak idziecie do producenta, to jeszcze lepiej jest pokazać pilota, na przykład serialu, którego chcecie robić, czyli taki odcinek zerowy. W ogóle często bywa tak, że te odcinki zerowe potem zostaje zmieniony styl zupełnie rysowania. Tak było z Family Guy'em, który początkowo to był... to była bajka o głupkowatym gościu, takim całkowicie głupkowatym, jak ten główny bohater Family Guy'a, jakoś nazywa Peter Griffin, tak? I jego bardzo mądrym psie. I to było w podobny sposób narysowane, tylko że byli tylko oni. Potem to zostało zmienione w Family Guy'a, pomysł się spodobał, bajka się spodobała. Pamiętam, że na Cartoon Network była cała taka fajna taka ramówka kiedyś, gdzie puszczano właśnie takie różne piloty, pierwsze odcinki. Był właśnie tam pierwszy odcinek pilot krowy i kurczaka. To jest coś, co naprawdę może zadziałać na każdego, kto chciałby wyłożyć kasę potem na kolejne odcinki, właśnie pilot. I nie ma co się tu stresować. Jak mówię, już nawet ci wielcy często robili pilota, który się różnił potem od finalnego już serialu. Tak było też w sumie z South Parkiem, bo takim zerowym South Parkiem to był, z tego co pamiętam, film Jesus vs. Santa, Jezus kontra Święty Mikołaj. Dzieciaki, znaczy odcinek uważany za pierwszy, czyli ten bodajże z UFO, gdzie Cartmana porwali kosmici i wszczepili mu anal proba, no to jest odcinek jakby pierwszy, a zerowy to właśnie to był chyba ten Jesus vs. Santa. Taki zrobiony dla jajec właśnie przez Parkera i Stone'a. Filmik, wycinanki, plastelina, nagrywanie poklatkowe, różnie. No technikę oczywiście dobrze dopasować do scenariusza, prawda, żeby to pasowało, no do zamysłu ogólnie naszego. I tutaj technika, myślę, wykonania, no takim optymalnym, jednym z optymalnych sposobów jest prosta animacja polegająca w uproszczeniu na tym, że mamy jednego w sumie takiego ludka w pozycji T, to się mówi, czyli on ma tak ręce rozłożone na boki, nogi tak trochę rozciągnięte i na to się nakłada, na taką postać nakłada się szkielet. Kości, bones. I potem można taką postać w łatwy sposób przy pomocy odpowiedniego oprogramowania animować na różne sposoby, że on sobie idzie, tańczy, prawda, bo to z tej pozy T można dużo wyczarować. Oczywiście pojawia się tu problem samych dłoni, rączek tych, prawda, bo one powinny trochę się zmieniać w zależności od pozycji. bohatera. No ale to jest taki najbardziej prosty, szybki i łatwy sposób dzisiaj na animację. Oczywiście niektórzy tęsknią za tradycyjną animacją poklatkową 2D, taką bardziej jak Disney, prawda, rysował, czyli plansza po planszy i 30 klatek na sekundę, powiedzmy, tak? Lub 24, to tam są różne systemy. Ja jestem ostatnio wielkim fanem Machinimy. Nie wiem, czy dobrze czytam. Machinima. To jest nazwa gatunku takiego, znaczy gatunku, techniki kręcenia filmów za pomocą silników do gier różnych, bądź też wynalazków typu Second Life. No, początkowo chyba tak ortodoksi tutaj powiedzą, że to tylko Second Life. Na przykład też się spotkałem z taką opinią. No nie, ja nie sądzę. Po prostu silniki, te, które potrafią, ja bym to powiedział tak, że tu chodzi o silniki, które potrafią wyrenderować, silniki graficzne oczywiście, które potrafią nam wyrenderować w czasie rzeczywistym taki film. Chociaż też może nie zupełnie, bo na przykład chwaliłem się, że sobie nabyłem taki dodatek do Unity, który pozwala wyrenderować no to, co się dzieje na ekranie, zamienić na film z pominięciem liczby klatek na sekundę, czyli jak nam komputer nie wyrabia, bo to tak bywa, no jak tam naładujemy coś na scenę, to jak nie mamy silnego komputera, to ta nasza scena, którą sobie zakomponowaliśmy i postacie, które idą, na przykład zrobimy 100 postaci na ekranie, to komputer nam będzie nie wyrabiał już. No przy 10 już może też nie wyrabiać. To są takie problemy trochę. Ale odpowiednia wtyczka wyrenderuje wam właśnie klatka po klatce to i zamieni na film, tak że będzie płynnie nawet w 60 klatkach na sekundę. Co jest fajnym standardem, ale te 60 klatek na sekundę, no właśnie, czy kręcić, czy robić w 30 klatkach na sekundę, czy w 60, czy w rozdzielczości 1680 na 1050, jakieś super HD, czy tam 4K w ogóle robić. Ja myślę, że to, no, jeśli na początek trzeba siebie zapytać, jakie jest przeznaczenie tego filmu, tak? Jeśli mamy takie przypuszczenie, że będzie on puszczany w kinie, czy gdzieś, że będzie to sprzedawane, no to wypada zrobić jednak tą wyższą rozdzielczość, no nie wiem, jakieś tam 2K czy coś. To już sobie możecie poczytać, jakie teraz są standardy. Ja nie chcę tutaj nic za bardzo narzucać, ponieważ to się zmienia też co jakiś czas. A potrzeba tu pyta, kojarzycie animację poklatkową polską, parodię Matrixa o pluszakach? Nie, ja chyba nie kojarzę. Ale właśnie fajnie, można z ludzików Lego spróbować coś zrobić, bo to chodzi też o to, żeby nauczyć się na przykład ustawiać kamerę. Ja się tego nauczyłem, trenując sobie właśnie ustawianie kamery w programach do grafiki 3D, gdzie świetnie można sobie właśnie to poćwiczyć, a to nie jest takie proste, bo każdy, kto się uczył trochę, trenował fotografię, to wiesz, jak ważną rzeczą jest kompozycja, tak? Ekspozycja, te różne rzeczy, które, no na przykład ucięte nogi, kawałek uciętej głowy, albo wszystko wam złazi na lewo i kupy się nie trzyma. To są takie różne błędy, które jeden nie wychwyci, a drugi, który ma nawet samo wyczucie jakieś do tego, powie, coś tu nie gra w tym obrazie, tak? Dużo zależy od światła. W sumie myślę, że dla wielu osób ciekawym sposobem kręcenia filmu może być zmontowanie sobie domowego studio z green screenem. Green screenem, no mam tu na myśli coś więcej może niż jakąś powieszoną szmatkę zieloną. Chodzi oczywiście o ten ekran, który się ustawia za kręconym obiektem lub aktorem, który potem jest wycinany i na to jest nakładany obraz z komputera, czyli mamy wrażenie, że no wstawiamy siebie na przykład jak lecimy sobie w chmurach czy gdzieś, prawda? Jak mamy w tle animację chmur, a na pierwszym planie nas nakręconych na green screenie. No, tak naprawdę to są też i blue screeny, i white screeny. No takie trzy najpopularniejsze, właśnie zielony, niebieski i biały ekran. Jak to z tym jest? No właściwie ten niebieski i zielony ekran to różnią się od siebie tylko tyle, że używano ich różnie w zależności od sposobu też zapisu, bo kompresja. Są po prostu takie kompresje, przy których bardzo się dobrze sprawdza ten niebieski, a są takie, że zielony. Też jak sobie poeksperymentujecie z kodekami, to zobaczycie, że czasami się ten na przykład niebieski kompresuje bardziej niż inne kolory, jak macie płaski. To są takie już techniczne sprawy. W zasadzie to chodzi też o to, ile danego koloru jest na aktorze. Na przykład jeśli on ma coś niebieskiego na sobie, no to musimy użyć green screena też, tak, żeby nam nie wycięło tego, żeby nam aktorowi nie zrobiło dziury w brzuchu mu, jak ma tam coś niebieskiego. I odwrotnie, no właśnie też. Kiedyś chyba spotkałem jeszcze z pink screenem. To chodzi też o to, że ludzka skóra tam ma w sobie więcej danego koloru, czy mniej, w zależności od oświetlenia też. Dzisiaj zresztą to nie jest takie istotne, ponieważ zwykłe programy do postprodukcji i też takie do montowania mają te funkcje właśnie wycinania tła już bardzo dopracowane, lepiej niż kiedyś. Są takie inteligentne, tak, że potrafią to zrobić jakoś tam sprytnie, tak żeby nie było niefajnej obwódki na aktorze. Też jak się bawi w to kluczowanie, to się też czasami mówi kromaki na ten efekt. No to jest też tak, że trzeba tam się trochę orientować, że na przykład puszyste włosy, jakaś taka fryzura, wiecie, że ktoś ma włosy takie napłacone, no to bardzo ciężko jest to wykluczować, nie? Bo tam są takie prześwity, różne coś i to, no po prostu trochę się to... Więc dobrze mieć taką fryzurkę ulizaną na przykład bardziej do green screena i tak dalej. To takie już techniczne rzeczy, na przykład też to, że się nie siada przed kamerą ubranym w jakąś taką kratę bardzo misterną, tak? Garniturek w krateczkę, taką delikatną, bo zaczyna się to błyszczeć i świecić. No być może teraz są już lepsze kamery, które potrafią ten efekt zniwelować, ale wiem, że kiedyś tak było na pewno. No jeszcze jakoś tam do niedawna. W jakich jeszcze tutaj? No możemy właśnie kręcić kamerą. Mówiłem już o tych festiwalach, gdzie komórkami, za pomocą komórek się kręci tylko i świetne rzeczy wychodzą. Komórka ma taki plus, że można ją wszędzie wetknąć, gdzieś schować, podrzucić, spuścić na sznurku, majtać nią, biec z nią bez jakiegoś tam strachu. No prawdziwa taka kamera już do profesjonalnej produkcji to są bardzo duże pieniądze, no nie wiem, tak 10 koła to minimum za taką jakąś większą wypasioną kamerę, taką jakiej używają w szkołach, w filmówkach, co dają studentom, żeby coś kręcili na miasto. Takie kamery są ubezpieczane już, nie? Też od razu, bo to jest to... No łatwo ktoś może wam, jakiś zdenerwowany staruszek czy wściekła babcia, rozwalić łapą. Czy coś, czy parasolką z tłuc, nie? To fajnie, tak podchodzi z parasolką i ty hun swacie, i tam ci w obiektyw parasolką wali, kamera za 10 koła poszła się... tutaj, prawda? I tak stoisz, nie wiesz co zrobić. A babcia, no i to, żeby mi to niech będzie mnie tu kamerował. Proszę panie, ale wie pani, co pani zrobiła? To pani będzie to spłacać teraz przez 20 lat. No... właśnie ci kamerzyści ponoć mają takie odruchy, że przede wszystkim chronić tą kamerę, czyli jak ktoś cię goni, to plecami się do tego i niech cię kijem okłada, ale niech kamery nie zniszczy. No drogi sprzęt. Pewnie bywają takie kamery za 500 000 też, nie? Jakieś dla telewizji. Z siedzeniem od razu, z takim no wiecie, taka wypasiona duża kamera ze stanowiskiem od razu. No, ja z takim sprzętem nie mam za bardzo do czynienia. Alos trochę miał, który się tu pojawiał w audycji Hero na przykład i na antenie ogólnie też, to on przez jakiś czas był w szkole filmowej i tam miał do czynienia z takim trochę lepszym sprzętem, czy ze studiem filmowym. Ale ja dzisiaj tak mówię, no, od tej strony, którą trochę lepiej znam, czyli takie kręcenie amatorskie. Jakie jeszcze tutaj techniki? No właśnie, padł też pomysł jeszcze jakoś przed audycją, że pornola tutaj moglibyśmy zrobić, słuchajcie. Przypomina mi się audycja Claude'a, porno audycja, pierwsza chyba taka audycja w ogóle tu w polskim internecie, kontrowersyjna, gdzie no, była taka pornograficzna audycja, tam stękali w ogóle. I tam pojawiła się Becia gościnnie. I Claude też stękał i bardzo erotyczna audycja. No a my możemy się tutaj zgadać i nakręcić pornola, tylko że Floki Wik jest tylko jedna kobieta. Ale co to, w pornolu co to przeszkadza, że jedna kobieta i 10 facetów? No to oczywiście tak sobie tutaj heheszkuję. Jakbyśmy kręcili pornola, to na pewno trzeba by tutaj dużo pomyśleć. O, może potrzeba. Widzicie, powiedziałem o kręceniu pornola i potrzeba się pojawił. Witaj.
1: Tak, tylko że ja nie do końca
0: chętny
1: w kwestii kręcenia pornola, natomiast jedno, o czym nie powiedziałeś, udźwiękowienie filmu, czyli troszkę moja brocha. W takich produkcjach codziennych tak naprawdę 80% tego, co słyszymy w filmach, nigdy nie została nagrana na live. Te wszystkie, nie wiem, nawet durne kroki czy coś takiego, tak naprawdę z tego, co jest nagrywane na kamery, jednocześnie ktoś tam stoi z tymi pluszowymi mikrofonami nad nimi, tam jest nagrywana tylko i wyłącznie ścieżka dialogów, natomiast cała reszta jest zwyczajnie dorabiana w studio w późniejszym czasie. I sam właśnie jakiś czas temu na którymś z afterów opowiadałem, że właśnie sam sobie niedawno zakupiłem taki zestaw 20 płyt CD wypchanych po brzegi MP3-kami i taka 60-stronicowa lista, że tutaj jest na przykład właśnie dość mały tłum na dużym obszarze, kroki, ciche szepty, trwa 12 sekund, dość duży tłum na dużym obszarze, trwa 14 sekund i tak sobie tylko, wiesz, żonglujesz tymi płytami, to jest, kurde, cholernie ciężkie. Natomiast w produkcji własnego filmu pamiętajcie, że można to zmontować później przede wszystkim.
0: Świetna sprawa, taka biblioteka dźwięków. Dzisiaj można też na różnych stronach znaleźć Creative Commons, dużo fajnych dźwięków, ale taki zestaw, właśnie taka baza różnych odgłosów, tłumów. A nie odnosisz wrażenia, że w polskich filmach się czasami jednak nagrywa jeszcze dźwięk często na planie? No bo znamy przecież ten widok taki, że stoi z takim długim wysięgnikiem, statywem do mikrofonu ktoś, dźwiękowiec, i on, ten mikrofon się unosi poza widokiem kamery, nie? Nad aktorem i nagrywają na planie bezpośrednio też dźwięk, nie?
1: To znaczy część tak, ale wiesz, nie wiem, jakieś tam piski opon, kroki i tak dalej, tutaj Kurt zapytał. Ja to trafiłem na eBayu, zapłaciłem za to równowartość około 1000 złotych, nie wiem, czy gdzieś w Polsce to się da, natomiast to jest jakieś tam certyfikowane przez BBC, które tam sobie używają. 20 płytek. Cyborga, czy grałem już w filmie? No oczywiście, że tak. Natomiast część dźwięków tak, natomiast problem jest zwyczajnie z poziomami tych dźwięków. Jeżeli, nie wiem, mamy jakiś tam durny serial typu, no nie wiem, tam jakiś szpital, te wszystkie paradokumenty, to jest w ogóle komedia, jeżeli chodzi o tego typu seriale, to jest komedia i w ogóle gwałt na warsztacie filmowym, jaki sobie tylko można wyobrazić. No ale jeżeli mamy taki szpital i mamy taki monitor podpięty do łóżka i mamy tutaj umierającego kolesia, który ledwo jest w stanie wydawać z siebie głos, a obok jest maszynka, która robi ping, ping, ping, to ta maszynka musi być zwyczajnie dograna, bo nie wyrobisz, nie masz kontroli nad tym, tak, że wszystko jest wokół w miarę wyciszone. Strasznie ryzykowne jest właśnie, wiesz, wepchnięcie do tego, do ścieżki audio, dodatkowych dźwięków, ponieważ w obróbce dźwięku mamy ten problem, że bardzo łatwo się dodaje, ale bardzo trudno się usuwa.
0: Tak jest. A no tak, trzeba dźwięki przede wszystkim wyrównać, na pewno sobie zawsze. W polskich filmach właśnie to, co mi doskwiera, to często jest słabe udźwiękowienie, czyli jeden aktor mówi bardzo głośno, drugi nagle cicho, potem nagle coś łubudu, jakiś pisk, i wiesz, i to jest takie drażniące dla widza, wydaje mi się, i irytujące, i to jest taki techniczny, zwykły błąd, tego powinno się unikać za wszelką cenę, złego udźwiękowienia, tak jak w audycji, no jak się słucha audycji na głośnikach, w której jeden nadający jest bardzo głośno, a drugi bardzo cicho, no i podkład jeszcze jest za głośno na przykład i słuchaj, no fatalnie, nie? I to samo z, tak. Z tak, filmem
1: kupcie,
0: jest.
1: Kupcie mi mikser.
0: No, a czy ty masz jakieś pomysły na scenariusze? Nawet takie ogólnikowe, jakiś taki, wiesz, zarys.
1: Znaczy, wiesz co, mam taki, ale to nie było właśnie z ideą, żeby to zostało kiedykolwiek zekranizowane, bardziej w postaci postapokaliptycznej książki science fiction, którą sobie piszę. No tutaj nie mam abstraktu i nie mam profesjonalnego przygotowania. Tam jest napisanych sto parę stron jak dotąd i naprawdę końca nie widać. Nie wiem, czy z tego jakaś saga większa nie wyjdzie. Prawdopodobnie zostanie to napisane tylko do szuflady. Natomiast to jest niedaleka przyszłość, gdzie wskutek przelotu jakiegoś ciała niebieskiego w pobliżu Ziemi, Ziemia się odrobinkę wychyliła ze swojej orbity i odrobinkę się oddaliła od Słońca, przez co nasz klimat się zmienił do tego stopnia, że taka standardowe lato w Polsce, bo sytuacja dzieje się w Polsce pod Częstochową, takie gorące lato w Polsce to jest jakieś minus 20, minus 30 stopni do minus 100 stopni zimą, czy tam właśnie około minus 80 w trakcie nocy i ludzie właśnie się skrzyknęli też przy pomocy agencji rządowych, zaczęli budować potężne kompleksy, takie zamknięte miasta, zbudowane właśnie w postaci takiej jednej bryły oddalone miasta właśnie zostały zburzone i przekształcone na właśnie takie jednolite bryły, co możemy zaobserwować w filmie Sędzia Dredd. Takie wielkie blokowisko, tylko wyobraźcie sobie je tak na 500 000 ludzi.
0: I przykryte jakąś jeszcze hemisferą. A dodzwonił się Furak, tu się przyłączył, ponieważ chciał się ciebie potrzebą o coś zapytać chyba. Cześć Furak.
2: Cześć. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze.
0: Doskonale.
2: Tak, potrzeba, po pierwsze to dzięki za audycję bez litości, po prostu rozgromiłeś mnie, że tak powiem, obydwiema audycjami, jeszcze tej najnowszej chyba nie ma.
1: Jeszcze nie ma, ale tam Krawcowi wrzuciłem, więc pewnie sobie będzie gdzieś tam uploadował.
0: Tak,
1: ewentualnie jak już się dorobiłem konta, to może mi też dać zwiast na FTP czy coś tam, gdzie te audycje siedzą, to będę sam sobie wrzucał.
0: O, genialny pomysł.
1: Także świetna rada.
2: A no właśnie. Także wielkie dzięki i od razu znać, że tam mój Tech Night to w ogóle się nie równa niczemu. Chciałem cię zapytać o właśnie to, co mówisz, czyli udźwiękowienie filmu. Wiesz co, bo co do bibliotek, ja miałem swego czasu manię gromadzenia takowych, oczywiście nielegalnie. Między innymi może słyszałeś o bibliotece Sound Ideas, jedna z chyba z największych i dość popularnych. Natomiast chodzi mi o to, nie wiem co ty sądzisz, bo ja swego czasu byłem fanem notabene polskiego serialu Fala Zbrodni, serial kręcony przez Polsat w latach 2003-2008. I ja pamiętam, że mnie właśnie raziło to, ja to słyszałem. Nie wiem, czy ty zauważyłeś to, albo czy masz jakieś szersze informacje niż ja, że tamte strzały z broni na przykład były ewidentnie z bibliotek i to mnie raziło.
1: Znaczy, wiesz co, zależy, jeżeli chodzi o strzały z broni, one zawsze muszą być z bibliotek, ponieważ huk, który masz, to w tym momencie musisz mieć nawet osobne mikrofony, ponieważ przy rozmowie przejdzie ci to w przester. Też zauważcie dużą różnicę, jeżeli na przykład oglądacie film w telewizji, nawet niech to będzie pieprzony Kanal Plus z wyłączonym lektorem i z napisami, natomiast tutaj te strzały są dużo cichsze. Natomiast jeżeli sobie zastrzecie taki film z Torrenta na przykład, to wtedy jest coś takiego, że oglądacie, no jep, bo to jest właśnie wersja kinowa, gdzie ten huk przy potężnych głośnikach, jakie mamy w kinach, zwyczajnie robi właściwe wrażenie, a też no mnie to drażni niesamowicie, kiedy sobie siedzę, oglądam jakiś film i nagle coś zaczyna łupać i dosłownie muszę na chwilę ściszyć, niech się dana scena skończy. I to jest kurde nagminne właśnie w tych takich mniej profesjonalnych, czy tam właśnie takich mniejszych rozwiązaniach, bardziej przemyślanych, bardziej takich, wiesz, próba zrobienia czegoś nowego tutaj. Niedawno właśnie oglądałem film głupi jak but, ale niesamowicie świetnie udźwiękowiony i właśnie sobie tylko muszę na Netflixie zobaczyć swój profil i historię. Za chwilkę wam powiem. Także kiepskie udźwiękowienie, tutaj naprawdę nie trzeba daleko szukać przykładów. Większość produkcji, szczególnie seriali, gdzie w serialach masz mniej czasu, gdzie masz presję, że musisz w ciągu naprawdę bardzo, bardzo krótkim zrealizować dany odcinek i go wypuścić. Więc te błędy się będą zdarzały. No w kinematografii jest nieco lepiej.
2: Właśnie, bo na przykład ja porównywałem, no tu masz rację, ja porównywałem serial do filmu, ale na przykład do filmu chociażby ze słynnym Terminatorem, gdzie ewidentnie tam albo po prostu było dobre udźwiękowienie, albo, że tak powiem, jakoś to bardziej urealnili, gdzie było słychać, że tam faktycznie gdzieś te kule świszczą, gdzieś coś się dzieje więcej. Natomiast tutaj była typowa biblioteka, bo później odtwarzałem sobie dźwięki chociażby z Sound Ideas i naprawdę to się niczym nie różniło.
0: Przypuszczam, że to jest jak ze wszystkim. Jak ktoś ma więcej kasy, to może sobie paru dźwiękowców wziąć, czy tam, czy jednego nawet, trochę broni, gdzieś tam w Stanach chce pojechać na odludzie i postrzelać i ponagrywać się od razu z dźwiękowcem takie dźwięki, jakie chce dokładnie, tak? Takiej broni, jaką chce. A jak ktoś ma mniej kasiory, to kupuje sobie efekty dźwiękowe. A można jeszcze wspomnieć o słynnym krzyku Wilhelma. To jest taki charakterystyczny krzyk, który się pojawia w bardzo wielu filmach. I Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, Władca Pierścieni, wszędzie się ten krzyk pojawia, bo on jest tak wrzucany jako taki żart, no, po prostu ten sam krzyk, tak? Po prostu właśnie...
1: Wrzuciłem właśnie na czat nazwę tego filmu, Act of Valor, to... Fabularnie jest straszne, straszne gówno, jest to coś, co zostało, nie wiem, wyprodukowane przy udziale armii amerykańskiej, żeby zachęcić młodych chłopców, by dołączyć do Marines. Natomiast on jest dźwiękowo naprawdę niesamowicie zrobiony, mimo że jeżeli dobrze się wsłuchamy w to, to zauważymy właśnie, że to są, że te dźwięki strzałów są powtarzalne, tak? Bo jednak wiecie, jeżeli strzelamy z jakiejś broni, no to jedna kula wystrzeli, odrobinkę się lufa nagrzeje, ten dźwięk się odrobinkę będzie zmieniał. Jeżeli się bardzo dobrze słuchamy na przykład w sampla karabinu maszynowego, czy dłuższego sampla, ten dźwięk nie jest taki, jeżeli go sobie wkleisz w tej samej odległości, pierwszy dźwięk i wycięty, i potem porównasz, ten dźwięk się robi nieco bardziej miękki, nieco bardziej taki ciepły. Natomiast właśnie w Act of Valor, jeżeli chodzi właśnie o udźwiękowienie tej całej strzelaniny, była naprawdę kawał dobrej roboty, ponieważ to są, wiesz, żołnierze amerykańscy, tutaj mamy super karabiny, każdy, mnóstwo różnej broni. Natomiast te wystrzały były dokładnie dobrane, po pierwsze właśnie techniczne, że to nie była taka seria z karabinu, że przez 40 minut słyszysz tylko trrrr, tylko było, że trzy strzały, przerwa, bo tak się robi w tym modelu broni, ponieważ jeżeli zrobisz inaczej, to wtedy ci się zwyczajnie lufa zagrzeje i zrobi się odrobinkę miękka i będziesz miał dużo niższą celność. I można właśnie zaobserwować to, że technicznie te dźwięki, mimo że były ewidentnie podłożone i nawet nie zawsze do końca się zgadzały ze światłem, z tym błyskiem z tych karabinów, to jednak merytorycznie były naprawdę pięknie, pięknie dobrane. I to był jeden z... Act of Valor jest jednym z najlepszych filmów, jakie słyszałem, jeżeli chodzi o udźwiękowienie strzelanin.
2: No, to dobrze wiedzieć, to spróbuję go znaleźć, żeby się też jakby wsłuchać w te dźwięki, no bo, że tak powiem, no mnie, no, może nie zawsze się wsłuchuję w udźwiękowienie filmu, tak, ale jakoś już się przyzwyczaiłem może, że te produkcje zachodnie są, no, naprawdę lepsze.
0: Etam wkleił tutaj gifa takiego z animacją z filmu, który kiedyś przygotowywał, gdzie jest... Bullet w bullet time, w frunie bullet.
2: No tak.
0: Fajne rzeczy. Twórzcie coś, kurczę, nawet jakieś proste rzeczy. Ja cały czas walczę tu ze sobą, żeby znaleźć czas i chęci i siłę, żeby coś zacząć w końcu więcej właśnie robić. Jakichś nawet krótkometrażowych, krótkich form, jakichś eksperymentów. Kurczę, takie narzędzia dzisiaj mamy. Kiedyś nie było nic, niczego nie było jak u Kononowicza, a ludzie się garnęli, żeby coś nakręcić, zrobić, zmontować, a teraz się coś nie chce.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi właśnie o takie amerykańskie, amatorskie produkcje, zobaczcie sobie na YouTubie konto Grupa Filmowa Darwin. Nie wiem, pewnie Krawiec znasz.
0: Doskonałe.
1: Naprawdę niskim kosztem oni mi się kojarzą ze studiem IOI z początku XXI wieku. Też pewnie będziesz kojarzył z czasów jeszcze studio IOI. To mi mój brat przywoził na CD-kach z Akademika, bo jeszcze wtedy niestety byłem skazany na tepsę i modem. Natomiast zarówno pod względem efektów, scenariusza, całkiem fajna gra aktorska też tam się pojawia, w odróżnieniu właśnie od tych amatorskich filmów. Także w Grupie Filmowej Darwin jesteśmy o kilka klas lepiej niż właśnie tam Szpitale, Trudne Sprawy i tego typu rzeczy. Natomiast też chciałbym jedną rzeczą was przestrzec, może mnie krawiec potem podreguluje i powie, że to jest jednak właściwe. Nic mnie nie wkurwia tak do białości, jak filmy robione na silnikach gry typu Minecraft, typu GTA, gdzie faktycznie nawet no Minecraft no to jest sandbox boski, więc sobie tam możesz tworzyć świat na swoje własne potrzeby i jak tylko chcesz. Natomiast jest to o tyle irytujące, że widać ograniczenia tejże mechaniki i dużo lepiej się pobawić na przykład, nie wiem, w jakiś Unreal Engine, ale jednak mieć te gotowe przygotowane przez siebie postaci, a niech się, nie wiem, takimi pierdołami jak kroki tej postaci, niech to się w tym momencie zajmie system, ale żebyśmy mieli jednak kontrolę nad tym wszystkim, a nie wykorzystujmy gotowców aż tak do bólu, bo to kurde boli. To jest coś jak nagrywanie śmiesznych tekstów przy użyciu syntezatora mowy Iwona. No po prostu wszystko więdnie.
0: Zgadzam się.
2: Nie, to jeszcze w wersji demonstracyjnej, gdzie zamiast U jest O. To już jest w ogóle ciekawe.
0: No nie, dokładnie. Te filmy są żenujące i ta żenada zawsze wyjdzie, jak nagracie na jakimś GTA czy coś. Chociaż akurat GTA czy tam GTA, jak to woli, jest akurat całkiem już wypasione i tam jest dużo tych ruchów i możliwości bawienia się kamerą, począwszy od wersji od części czwartej. Bodajże tam był już taki edytorek nawet całkiem fajny. No ale to zawsze i tak będzie pachniało tą grą i każdy, kto chwilę popatrzy, powie, o, to GTA. I co z tego, że nagracie, że fajnie się samochód zderza i wybuchy są i tak dalej, jak to nigdy nie będzie wasze. Więc też polecam Unreal Engine albo raczej nawet Unity prędzej, bo jest prostsze po prostu. Unreal jest dosyć skomplikowanym silnikiem, takim no dla bardziej zawodowców. Tak to trochę jest, że się robi te gry wysokobudżetowe na Unrealu, a te indie na Unity.
1: Unreal Engine jest bardziej pod programistów i bardziej podpisanie gier niż filmów, natomiast też ma tutaj zastosowanie. I jeszcze z takich ciekawostek system do grafiki trójwymiarowej Blender też fajnie się nadaje do tworzenia takich prostych animacji. Sam swego czasu się bawiłem właśnie w 3D Studio Max jeszcze za dawnych czasów i pamiętam, kiedy zrobiłem taki trójwymiarowy model mojego ogólniaka, do którego chodziłem, gdzie podchodził dinozaur oparty na szkielecie i taki tyranozaur i zaczynał go rozpierdalać po prostu, po czym nadlatywał F-16 i równały te szkoły z ziemią i potem podczas jakiegoś apelu zwyczajnie się władowałem po kabelku ze swoim malutkim laptopem tuż obok właśnie rzutnika, podpiąłem się i puściłem ten filmik ku uciesze grona pedagogicznego, no ale to Taka tam historia, natomiast fajnie się właśnie pobawić programami typu Blender czy Maya, bo podejrzewam, że 3D Studio Max już tak wyewoluowało, że nie byłbym w stanie go poznać.
0: Jeśli zależy wam na produkcji, żeby to poszło sprawnie i szybko, to Unity jest dobre, ponieważ tam jest Asset Store, czyli taki sklep, w którym kupujecie sobie gotowe modele postaci, scenerie, jakieś zamki, wszystko tam jest. Jest tego masa i ceny są na przykład 5 euro, 1 euro, 10 euro za wypasiony jakiś tam set cały, z którego możecie sobie łatwo skonstruować scenę. Tam możecie teren sobie wyrzeźbić. Owszem, nawet przy najwyższych, detalach będą trochę cienie tam kiepsko wyglądać. Nie ma ten silnik jeszcze jakiejś super technologii do generowania cieni. No ale można od biedy te cienie wyłączyć po prostu i zrobić bez cieni. Trochę to wtedy tak wygląda nierealistycznie może zupełnie, ale no dużo jest programów do animacji. Anime Studio jest niezłe do takiego szkieletowego animowania postaci w 2D. Valve, dobrze mówię, to jest ta firma od Half-Life'a?
1: Valve.
0: I oni wypuścili też taki swój cały edytor animacji, którego sami używali do robienia cutscenek do swoich gier. Bardzo taki chwalony i zachwalany. Ja to potestowałem i znowu mi to tak nie czułem, że to jest moje trochę, tak? To, co robię w tym. Gotowa baza tam wszystkiego. Nie, lepiej nie.
1: O, tutaj dość ciekawie właśnie te animacje z Monty Pythona.
0: To jest też klasa, no.
1: To jest, wiesz, to jest taki swój indywidualny styl. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę przy tego typu produkcjach. Jeżeli bardzo wam zależy na warstwie fabularnej, tutaj, a troszkę mniej na warstwie wizualnej, obczajcie sobie model, można to nazwać grą visual novel. Jest to bardzo popularne w Japonii, gdzie mamy wszystko sprowadzone do tego świata mangowego anime 2D, gdzie, wiesz, gdzie są prowadzone bardzo gorące dialogi, natomiast te postacie są po prostu, wiesz, wychodzą przed ciebie, jest jakieś tło, jest to bardzo łatwe do zrobienia, jeżeli, wiesz, jeżeli masz zwyczajnie rysownika i żeby przedstawić jakąś konkretną historię, i ta historia, którą Jacek opowiadał, spokojnie by się w czymś takim spisała. Jeżeli chodzi o taki wstęp do visual novel, to jedną z fajniejszych, taką entry-levelową, mogę polecić Katała Shoujo. Kurwa, nie umiem tej głoski. Jest to gra, w której jako młody chłopak, który trafiasz do liceum, w wyniku wypadku... Katała Shoujo oznacza dosłownie w tłumaczeniu kalekie dziewczyny. I poznajesz te wszystkie osoby i tutaj się okazuje, że nie wiem, że idziesz na przykład na bieżnię, tak, a tutaj sobie biegnie dziewczyna, która ma protezy zamiast nóg, tak? I

0: łatwym sposobem zagęścić naprawdę fantastycznie głęboką fabułę. I ponieważ jest to model znany i sprawdzony od lat, to się przyjmie. Zresztą dzisiaj nawet oglądałem, została mi podrzucona animacja właśnie na podstawie chińskich dziewczynek z Toho, gdzie one przy użyciu tych właśnie prostych informacji wprowadzały ludzi do narkotyków, opowiadały historię właśnie amfetamin, metamfetaminy w Japonii, heroiny, takie troszkę edukacyjne filmiki przy użyciu znanych i lubianych postaci z gier. Natomiast właśnie przy użyciu tejże prostej grafiki troszkę to wyglądało jak prezentacja, ale to jednak, wiesz, jednak miałeś tę świadomość, że tutaj kiedy opowiadano właśnie o wykorzystywaniu metamfetaminy jako tabletki dla pilotów, no to okej, okay, no to tutaj nasza pilot Kun będzie opowiadał, jak tutaj się dzieje. No i jakieś takie właśnie przerywniki, takie cutscenki, nie? Dobra, to teraz ci wstrzykujemy, nie? Okej. Okay. Okej, amfetamina dojdzie do twojego serca za 3, 2, 1, tak, czuję się niezniszczalna i też takie przerywniki, nie? Wyobraź sobie, nie? A tutaj, jeżeli weźmiesz amfetaminę, to się czujesz po prostu jak Son Goku, nie? A jeżeli weźmiesz metamfetaminę, to pamiętaj, że wtedy się czujesz jak Son Goku razy 20.
1: No właśnie, kiedyś była taka strona One Life, zrobiona bodajże przez BBC i tam było bardzo fajnie też pokazane, jak działają poszczególne substancje na człowieka, bo Gostek, który był zanimowany na ekranie, zaczynał się zachowywać inaczej, na przykład tańczył sobie w tle jakieś tam światła. Świetnie było to zrobione też coś w tym.
0: Tutaj stronie. Adwokat zapytał, czy jest soft do przenoszenia ruchu motion capture na animowaną postać z materiału wideo. Nie wiem, czy motion capture można zrobić przy użyciu jakichś, nie wiem, tagów czy światełek przyczepionych do człowieka, żeby to odczytać z wideo? Bo pierwsze słyszę, szczerze mówiąc, żeby to było możliwe w ten sposób.
1: Słyszałem, że jest sporo dzisiaj już do wyboru narzędzi do motion capture, ale ja polecałbym metodę najprostszą, nagrać po prostu kamerą aktora, który się porusza i potem sobie to dać jako tło i po prostu ręcznie dopasować animację kości modelu 3D do tego, co jest na ekranie. Gwarantuję, że jak poświęcicie na tą chwilkę, to uda wam się to zrobić z dobrym efektem. Można sobie nagrać na przykład bohatera, który porusza się z boku i z przodu i mieć takie poglądy 2, tak? I już na podstawie ich to zrobicie na 100% bardzo wierne odwzorowanie. A są takie programy, że trzeba te markery po prostu poumieszczać na ciele, żeby program mógł je wyodrębnić, tak? Takie właśnie punkty na naszym ciele, które się przemieszczają i on to przetworzy na motion capture. Najwięcej roboty jest z przygotowaniem samych postaci w 3D, żeby ich ubrania na przykład się poruszały, okej. Okay. Tam się po prostu na mesh tak zwany, czyli tą siatkę tej postaci, nanosi tak się po prostu, jak mocno te miejsca na ciele mają reagować na daną kość, że na przykład tu materiał, ta sukienka jest powiązana z nogą i jak poruszamy nogą, to ona też się ma wyginać, ta sukienka, tylko to jest na przykład nierealistyczne, tak, bo trzeba na tą sukienkę ponanosić więcej tych kości, przypisać im w programie fizykę i wtedy to ma sens, wtedy to działa.
0: Jeszcze tutaj na czata wrzuciłem link do oprogramowania FaceRig, czyli coś, co możecie wykorzystać do takich entry-levelowych zabaw z motion picture. FaceRig jest oprogramowaniem, które czyta dane z waszej kamerki i przenosi ją na wybraną postać, która jest właśnie albo modelem 3D, ewentualnie chińską 2D dziewczynką. Właśnie, kurczę, jakby wyszła wersja na Maca, to już dawno bym zrobił, ale właśnie, żeby poprowadzić jako taki serwis informacyjny, to właśnie używając swojej kamerki i przedstawiając się jako kotek bubr lub chińska dziewczynka, ponieważ bardzo łatwo i bardzo szybko można w tym momencie przy użyciu kamery wykryć oczy i usta. FaceRig przenosi również mimikę, którą zaobserwuje przy użyciu naszej kamerki, więc tutaj, jeżeli chcielibyście zrobić coś w ten sposób tak quasi animowanego, a mieć jednocześnie dobrą animację mimiki, to w tym momencie FaceRiga spokojnie mogę polecić.
1: Do którejś z konsol były genialne

0: narzędzia, może nawet już do wszystkich teraz są. To kolega mi mówił, że kamerka podłączona do konsoli nagrywa was i na podstawie materiału wideo przerabia to na ruchy motion capture. Czyli macie wszystko, możecie sobie zrobić za pomocą konsoli do gier i podłączonej do niej kamerki takie domowe studio motion
1: to znaczy,
0: capture.
1: To nie jest tylko kamerka. Kamerka jest jedną częścią, natomiast mamy tam cztery emitery podczerwieni, które rzucają siatkę i budują taki niejako radarowy model otoczenia. Kamerka tutaj pomaga skalibrować, że stań tutaj tak, żebym wiedział, które elementy są ciebie, twoje, tak żeby określić po odległości. Także stoisz w odległości X od tego trackera. To chyba Xbox pierwszy wprowadził, natomiast istotnie jest to dostępne już wszędzie. Także tutaj ta kamerka jest naprawdę wartością dodaną i bardziej to polega na właśnie zbudowaniu modelu trójwymiarowego pokoju, w którym stoisz i wychwyceniu ciebie w pewnej odległości przy użyciu podczerwieni.
0: Faktycznie, tak to trochę jest. Chociaż te metody to różne są, bo ja widziałem też troszkę inaczej działające metody. A Daniel jest na antenie. Cześć Daniel.
2: Cześć, witajcie, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Słuchajcie, bo pytałem się na czacie odnośnie tego przechwytywania ruchu z obrazu wideo, ponieważ do tej pory jakieś wprawki robiłem w temacie animacji i nawet kiedyś właśnie próbowałem postacie 3D animować w programie ich ruch i niestety wydaje mi się to dość jednak złożoną kwestią.
0: No jest. To fakt.
2: I przyznam szczerze, że gdzieś tam mi po głowie chodzi zrobienie jakiegoś filmu animowanego, ale no nie wiem, czy jestem w stanie pracować w zespole, to raz, a jeśli nie, to musiałbym szukać właśnie sposobów, które mi raczej uproszczą całe zadanie. No i jednak chciałbym, żeby to były postacie i jednak ruch jest dla mnie na tyle istotny, że wszelka robotyka odpada po prostu, bo tutaj już przekaz zostaje zakłamany. No ja niestety, jeśli widzę jakieś niedoskonałości w filmie, owszem, jeśli jest dobra intryga, no to niedoskonałości gdzieś tam na drugim planie się pojawiają. Ale pomysły, jakie mi tam po głowie chodzą, no jednak wymagałyby jakiejś takiej sterylności, jeśli chodzi o te kwestie. I być może, no to co mówiłeś, trzeba myśleć raczej kategoriami tworzenia tego obrazu w oparciu o wideo, ale tworząc go ręcznie, po prostu tam punkty kluczowe na kolejnych klatkach. Znaczy, ciekaw jestem i dlatego zadałem to pytanie, bo ostatnio jakby nie przeglądałem tego, co istnieje na rynku. Czy istnieje jakiś mechanizm, który pozwoliłby na obiekt 3D takie coś wrzucić? Bo jednak
0: w jakim sensie wrzucić na obiekt 3D? Co masz na myśli?
2: No kręcisz siebie na green screenie, jak sobie idziesz tam i nie wiem, cokolwiek robisz, po czym ci to program konwertuje do szkieletu, który później w 3D programie sobie już tam uzupełniasz jakąkolwiek chcesz postacią o zbliżonym szkielecie i no, tyle. I możesz tą kamerą później operować, nie?
0: No tak.
2: Że nie jesteś skazany na to jedno ujęcie, które zrobiłeś, a później ci się na przykład zechciało coś zmienić.
0: Nie no, w 3D jest znakomite to i bardzo mi to odpowiada też, że przygotowujemy sobie jedną scenę, na przykład pokój jakiś, stół, tam meble czy coś i postacie dwie, które są, które są bohaterami danej sceny i kręcimy cały film już potem opierając się o te obiekty, które se wcześniej przygotowaliśmy. Skupiamy się właśnie na przemieszczaniu sobie fajnie kamerki, na oświetleniu, mamy wszystko z dupy, nie musimy tych kolejnych po prostu kadrów rozplanowywać, rozrysowywać, przede wszystkim tworzyć ich, czy coś. Mamy po prostu już przygotowaną scenę i bawimy się w reżysera. To jest genialne. I do tego się właśnie najlepiej nadaje. Ja bym tobie, Danielu, polecał jednak na przykład Unity. Wiesz co, tam na początku może ci być ciężko trochę, możesz być zdezorientowany i nie móc nic zrobić, ale gwarantuję ci, że to jest taka wiedza, którą można nabyć szybko, tylko potrzebujesz kogoś, kto już to wie, tak? I wytłumaczy ci, jak robić, bo jak masz się uczyć sam, to ci to dużo czasu zajmie, a takich narzędzi, o których ty mówisz, które by już całkiem zautomatyzowały, że kręcisz tam siebie, on ci to przerabia, aktora ci nakłada na twoje ruchy, no nie wiem, chyba nie bardzo, za dużo byś chciał chyba.
2: Nie ta dekada, rozumiem. Znaczy, wiesz co, ja i tak raczej ostatecznie, bo do tej pory wszystko, znaczy wszystko, większość rzeczy montowałem w After Effectsie, bo jednak tworzenie tej przestrzeni wolę, kiedy mam wpływ na plastykę po prostu. Wszelkie takie kompleksowo robione w programach 3D rzeczy, one owszem, można je tam za pomocą z tego, co się orientuje, odpowiednich rozszerzeń, że tak powiem, ukierunkowywać w jakimś tam swoim, w swój styl to wszystko wrzucać. Ale dużo prościej i dużo indywidualniejszy obraz jest się w stanie zrobić za pomocą After Effectsa na przykład, nie?
0: After Effects jest do postprodukcji de facto, a nie do montażu. Można tym zmontować film,
2: ale sceny montujesz.
0: Teraz się to trochę zmieniło zresztą chyba trochę, bo teraz już się używa i After Effectsa chyba do montażu też tylko, chociaż on ma dużo potężnych właśnie narzędzi do robienia efektów różnego typu. Z takich technik, które mógłbym polecić tym, którzy by się nie chcieli dużo napracować, to zrobienie, był taki program, taki film Walking Life, świetnie zrobiony, jak wpiszecie sobie na YouTubie, to znajdziecie. On jest zrobiony tak, że obraz z kamery jest bardzo, bardzo mocno przefiltrowany przez takie mądre filtry typu kartunizer i tak dalej, tylko to jest zrobione niesamowicie, ponieważ no zobaczycie, to ciężko jest opisać. Bardzo fajna technika, wszystko wygląda trochę jak we śnie. I da się już dzisiaj za pomocą, można znaleźć takie wtyczki, które wam zrobią cuda z obrazem, tak? Niedawno była popularna taka aplikacja jakaś ruska na telefony, która niesamowicie przefiltrowywała zdjęcia, tak że one wyglądały jak obrazy na przykład impresjonistów. Aha, no to właśnie to. No i to samo dzisiaj potrafią wam z obrazem wideo zrobić w sumie programy. Wystarczy trochę nawet poeksperymentować, potestować, poczytać trochę tutoriali, więc taką technikę bym polecał. Dobra.
1: Tutaj adwokat wrzucił bardzo istotną kwestię w produkcji takiego materiału, czyli praca w grupie. I to też jest troszkę osobna kwestia, natomiast praca w grupie, to znaczy, wiesz, ja rozumiem, fajnie jest zrobić coś samemu with blackjack and hookers, natomiast jeżeli robimy coś fajnie, no to koniec końców się okaże, że jeden sobie jest świetnym operatorem kamery, drugi się zna na montażu, trzeci może i czwarty może grać aktora, piąty będzie robił za dźwięk. Natomiast zawsze tutaj, to znaczy tak z mojego podejścia wynika, że zawsze nawet w takich dwu czy trzyosobowych projektach powinna być osoba, która pełni rolę kierownika produkcji, która troszkę tam sobie, że tak powiem, zbierze, natomiast będzie jednak pomagła, bo to jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, chcieli wypasać koty. To jest zupełnie, zupełnie inna historia i o wypasaniu kotów kiedyś jakiegoś aftera zrobię. Natomiast no wyobraźcie sobie, że mamy kilka kotów, które idą dokładnie tam, gdzie im się podoba i jesteś tutaj kowbojem, który ma je przeprowadzić z miasta do miasta, tak? I to mniej więcej tak wygląda, że mamy mnóstwo niesamowicie indywidualnych postaci, bo jeżeli osoba jest twórcza, to jest cholerny indywidualista i ktoś musi je zwyczajnie zaganiać tak, żeby te wszystkie koty szły w tym kierunku, który zwyczajnie się skończy tym, że ten efekt zostanie wykonany, bo w większości przypadków, jeżeli widziałem mnóstwo naprawdę projektów, które miały niesamowity potencjał i zdechły tylko i wyłącznie dlatego, że zabrakło kierownika produkcji, executive producer, którego możecie zobaczyć na napisach końcowych we wszystkich profesjonalnych filmach.
0: Executioner, assassin, producent. No, tak, taki, który was zapierdoli, jak nie zrobicie.
1: Znaczy, nie, to nawet nie chodziło o zapierdolenie, bo to jest, wiesz, to jest koleś, który tam troszkę śmietanki spija, który działa pod potężną presją, natomiast jest niejakim pośrednikiem pomiędzy wszystkimi tymi pomysłami zbawienia świata i realizacji tego, że tutaj, wiesz, dźwiękowiec w pewnym momencie powie, że nie, że on tego nie widzi, a się okaże, że ta koncepcja dźwiękowca jest zupełnie nie do zrealizowania przez aktorów, czy tam przez operatora, że to się zwyczajnie nie doda, czyli osoba, która będzie miała jakieś takie tam całkowite spojrzenie na to, no to i to jest nawet producent, to jest ktoś nad reżyserem w tym momencie, tak? Bo reżyser tutaj siedzi i aktywnie bierze udział podczas kręcenia tych wszystkich scen, natomiast ma nad sobą jeszcze producenta, który mu w pewnym momencie powie, dobra, ale to słuchaj, to jest zjebane, bo to się nie dodaje do koncepcji, która była zapisana w scenariuszu.
0: Przechodząc jeszcze na chwilę na temat, na tematykę techniki grafiki, to polecam cel shading. Jeśli się zdecydujecie na robienie czegoś przy pomocy silnika graficznego, to możecie się zaopatrzyć na przykład pod Unity w tak zwane shadery, czyli no materiały takie specjalne dla obiektów, które nawlekacie na nie i wszystko wygląda jak narysowane trochę, tak? Że mamy obwódkę, że kolory trochę inaczej, właśnie bardziej tak na przykład jak akwarela to trochę wygląda. Można różnych tu użyć technik i to wam może też zaoszczędzić czasu przy produkcji tekstur. Przy projektowaniu tekstur dla postaci dużo czasu strasznie na to schodzi, bo ciężko jest tak ponawijać te wszystkie teksturki na ciuszki, tak? I zrobić, żeby były tam fałdy na spodniach, coś. Więc polecam cel shading.
1: No, ja uwielbiam cel shading, dlatego że w grach na PlayStation potrafi nam zaimitować anime. I to tak. Jakieś gry właśnie pokroju na Naruto czy czymś takim naprawdę zajebiście wyglądają właśnie. To dodaje niesamowitego klimatu.
0: To co panowie, czy jeszcze chcielibyście coś powiedzieć, bo ja będę was rozłączał.
3: Dodać, mianowicie, proponuję tylko, że to jest chyba niestety płatne oprogramowanie, teraz nie pamiętam nazwy, żeby ktoś się odważył zrobić film z dźwiękiem binauralnym.
0: Czyli jakim?
3: To jest dźwięk, który tak naprawdę, znaczy można go wymodelować na komputerze. Polega to tak naprawdę na tym, że nie mając zestawu jakiegoś 5.1, 7.1 czy ile tam tylko można sobie wyobrazić, na słuchawkach jesteś w stanie słyszeć czystą przestrzeń, dlatego że twój mózg dotwarza przestrzeń.
1: Była, zaraz wrzucę, już wrzucam na YouTube jedno z pierwszych nagrań z tego typu. Słuchajcie tego tylko i wyłącznie w słuchawkach, jest to wizyta u fryzjera.
3: Tak, Virtual Barbershop, dokładnie.
1: Dokładnie, wrzuciłem na czata, polecam, ale tylko i wyłącznie w słuchawkach.
3: Dokładnie, na głośnikach nie ma tego efektu. Chyba, że głośniki postawicie, włożycie głowę między głośniki i no, tak sobie głośnikami przykryjecie uszy, to może będzie.
2: Słuchajcie, jeszcze coś banalnego dodam. Może w temacie, tak puentując może w jakim stopniu, chociaż nie wiem, czy Krawiec już uciekasz, czy nie, ale
1: słuchajcie. Muszę o pornografii.
0: Puentuj.
2: Pornografii. Słuchajcie.
0: Puentuj waść.
2: To najwyżej przesuniesz ją później w czasie. Bo bez pomysłu, słuchajcie, to wszystko, o czym do tej pory Krawiec powiedział, wydaje mi się, że można sobie wrzucić do śmietnika. Owszem, można, tak jak mówił Krawiec i zachęcał do tego, co uważam, że jest genialne, robić różnego rodzaju wprawki, czyli wziąć sobie na warsztat jakiś tam pomysł na 30 sekund animacji i tak robić sobie po parę dziesiąt sekund i jeśli chce się iść w jakimś tam kierunku animacji przykładowo i robić to. Robić, bo inaczej człowiek się nigdy nie nauczy, nigdy nie zobaczy, jakie błędy popełnia, jakie ma nawyki i tyle. No. A jak ktoś ma dobry pomysł, to i w pęcie zrobi zajebistą rzecz, nie? Niech tam zanimuje jakiś jeden element, punkt ożywi i może zająć kogoś na dobre 5 minut i to będzie sukces, więc zanim się wyda pierwsze $10 na plugin, to chyba warto się zastanowić nad jakimś pomysłem.
1: No tutaj mieliśmy wczoraj burzliwą dyskusję do 9 nad ranem odnośnie pewnej koncepcji i no zobaczymy, co z tego wyniknie, ale tak, tutaj zanim łopata pójdzie w piach, to a pomysł musi być w tym już momencie skompletowany, musi mieć początek i koniec, zanim jakiekolwiek prace projektowe zostaną wykonane. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem i przechodzę do usłyszenia.
0: Mówił Lucjan Szołajski, dziękuję.
2: Dzięki, dobrej nocy.
0: Trzymaj się, Daniel. I ty też w furaku się nie puszczaj, hej.
1: Tak, cześć.
0: No, zgadzam się w zupełności. Najważniejszy jest pomysł. Dobry pomysł zawsze ludzie docenią. Dobry pomysł niewiele kosztuje, trochę czasu, tak? I na dobrym pomyśle opiera się wszystko. Zły pomysł pogrzebie, nawet jak zrobicie wszystko fajnie. Walking Life, kadr z filmu Walking Life, który wkleiłem, to jest właśnie przykład fajnego użycia i z wyczuciem użycia filtrów. takich, jakie znamy z Photoshopa. Te filtry można grupować, robić z nich tak zwane akcje i takie akcje znajdziecie sobie na internecie. One często potrafią przy pomocy, powiedzmy, 10 różnych filtrów odpowiednio skonfigurowanych zrobić wam większe cuda niż po użyciu jednego filtru jakiegoś tam, który wam przerabia na akwarele czy coś. A takie najlepszego kartunizera, czyli taki rozbudowany filtr, to była wtyczka VST, czyli taki uniwersalny format wtyczek. Ja tego używałem do programu Virtual Dub chyba. To był taki prosty programik do wideo, do przycinania w sumie wideo. I tam był świetny właśnie, świetna ta wtyczka była. Takie robiła bajery, że aż mi mózg stawał po prostu. Fajne rzeczy. No tak, więc najważniejszy pomysł i czasami da się zrobić fajny scenariusz, jak sobie na przykład gada, po prostu oparty na dobrych dialogach, tak? To, co świetnie działa u Sapkowskiego, świetne dialogi, które porywają ludzi i sprawiają, że czytamy z zaparciem i z wypiekami na twarzy książkę, no to w filmie też to czasami można właśnie fajnie zrobić. Na jaki ja temat teraz chciałem przejść? Było. No właśnie, przechodzimy na przykład do storyboardów, tak? Storyboardy to są takie komiksy właściwie, no tak podzielone mamy na okienka kartkę, powiedzmy 6 okienek na kartce i rysujemy, co się ma dziać na ekranie. Tutaj się dobrze sprawdzają proste rysunki i konstruowanie postaci sobie z brył. To jest taka prosta technika rysowania stosowana przez właśnie artystów, że budujemy sobie postać jakby z takich prostych brył, z walców, z kul i w ten sposób można sobie fajnie ułożenie ciała, bo to nie chodzi o to, żeby na tym etapie oddawać tutaj jakieś... oczywiście, no, jeśli chcemy podkreślić, że ubranie bohaterowi się jakoś fajnie tam powiewa mu płaszcz czy coś, no to wypada już dokładniej narysować, ale... No ja takich storyboardów sporo zrobiłem, często robiłem je dosyć umownie, właśnie tylko tak dla siebie, tak, żeby rozplanować sobie jakąś animację. Dużo lepiej się pracuje, słuchajcie, ogólnie taka rada i dla projektantów 3D, dla wszystkich ogólnie twórców. Świetnie se zrobić ogólnie na początku szkic, od ogółu do szczegółu. Nie skupiajcie się na początku na szczegółach. Słuchałem wczoraj dyskusji potrzeby Jacka na temat takiego tu projektu, który sobie na razie wstępnie obmyślamy, czy można by coś tu zrobić. Nawiasem mówiąc, się tak uśmiechałem pod nosem, już nie chciało mi się dupy ruszać i tam do was dołączać, ale dużo rzeczy, które wam chodziły po głowie, to mi też wcześniej chodziły po głowie, nie wiem, czy telepatia jakaś, czy coś, no wiecie, no głupio teraz mówić, ja to wcześniej wymyśliłem, ale no, to jest tylko, pokazuje, że podobne nam klimaty chodzą po głowie. Pamiętam oczywiście Cafe of Broken Dreams, o którym wspominał Potrzeba, czyli taka knajpka w grze Fallout 2, ukryta lokacja, w której spotykają się odrzuceni tam jakoś bohaterowie, czy jak to Potrzeba mówił, że to byli bohaterowie, którzy się nie pojawili w tej drugiej części, tak? Tam był Meat Dog, którego można było jednak zwerbować, pies, który nas rozpoznawał tylko jak założyliśmy takie ciuszki, te skrypty. Kombinezon bohatera, który się pojawiał w pierwszej części, ten sam, i dlatego pies nas tam rozpoznaje. No i coś w tym stylu też właśnie można zrobić, by taką knajpkę, gdzie można by spotkać na przykład takiego Potrzebę czy Blachę, którzy by do was coś zagadali i zlecili wam questa na przykład jakiegoś, no coś może podumamy. I zgadzam się tu z Potrzebą, który podchodzi tak do tego, że dobrze jest na początku zrobić jakieś szkice, jakiś plan, scenariusz napisać. Blacha, odniosłem wrażenie, że trochę jest takim detalistą, w cudzysłowie skupia się już na detalach trochę bardziej konkretnych, a ja właśnie jestem bardziej fanem od ogółu do szczegółu, nie? To się pojawia na każdym kroku, jak pójdziecie do szkoły plastycznej, to też wam powiedzą na pierwszych lekcjach, no nie rysuj tego kwiatu, klatka tak dokładnie, tu narysuj pierw kompozycję ogólnie, tu draperię, zarys draperii, ogólnie szkic z banka i potem dopiero rysuj dokładniej, tak? I to się sprawdza we wszystkim, to od ogółu do szczegółu, bo zawsze dobrze mieć na początku plan. Też jak na przykład projektujecie, nie wiem, jakąś lokację do gry komputerowej, zróbcie na początku ogólny ołówkiem sobie na kartce zarys, jak to mniej więcej wygląda to miasto, te skały, tak? Bo wtedy możecie sobie łatwo tym ołówkiem coś zamazać, przerysować, trochę przesunąć, może bardziej. Tu tak, wiecie, bardzo taką kreską ekspresyjną na początku robimy. A rysownicy komiksowicz też często tak robią. Na przykład Michał Śledziński, popularny Śledziu. Jego szkice w ogóle do komiksów są bardzo niechlujne i takie szybkie i niedokładne. On dopiero potem nanosi detale w postaci rysów twarzy, dokładniejszego oddania anatomii dokonuje, że tak powiem. No wiecie, na początku to wygląda trochę jak Buzzgrow, nie? No są i tacy rysownicy, jak bracia Nimkiewicze od Wilka, którzy w ogóle i wersja finalna wygląda jak Buzzgrow, ale nie jest coś takiego jak Buzzgrow kontrolowany, nie? Czyli robicie buzzgrowowaty styl, ale wygląda to po prostu śmiesznie, fajnie i wszystkim się podoba i się sprawdza. Przykładem może być blog Ekipa, Bartosz Walaszek, Spinka Studio, tym razem pod tym szyldem Spinka Studio. Wcześniej była Git Produkcja, tak? Bartosz zdaje się wymyślać nowe studio do każdej produkcji. Wcześniej był ZF Skurcz. Też no, taki zespół filmowy Skurcz to jest coś, co się zapisało do historii polskiego filmu offowego, tak się czasami też mówi. Blok Ekipa to właśnie są bardzo proste postacie, takie jak wam powiedziałem, to z kolei to jest trochę inna metoda niż to tworzenie bohatera w pozycji T i animowanie go na kościach, bo Bartek zdaje się animować we Flashu, z tego co widzę, i to są postacie podzielone na moduły, na członki. Wiecie, że osobno jedna część ręki, osobno druga część ręki, dłoń, osobno główka jako osobny obiekcik. Ten sposób, który ja wam powiedziałem, to jest bardziej jedna postać, jakby wyrzeźbiona, można powiedzieć, z jednego kawałka gliny. A ten sposób, tak jak blok ekipa, to jest dzielenie postaci na fragmenty takie. To widać po tym, że stawy po stawach. Jak stosujecie kości, to stawy tak się po prostu miękko wyginają, tak? Jakby to plastelina była. A jak dzielicie na części, to po prostu macie to w osobnych kawałkach, więc czasami te stawy tak się troszeczkę rozłażą i niedokładnie to wygląda. Jeśli robicie taką technikę właśnie bardzo undergroundową, można powiedzieć, że to jest taki styl undergroundowy trochę, nie? Taki, który znamy z komiksów undergroundowych, zinów, można powiedzieć, ziny, tak, ziny komiksowe tam, często rysownicy się wprawiają dopiero w profesję twórcy komiksu i jeszcze nie potrafią tak super rysować i starają się to maskować takim jakby artyzmem, tak. No, ja wolę jednak rysunek taki bardziej warsztatowy, dopracowany, tak? Gdzie widać znajomość anatomii i w ogóle. Przy stylu to jest tak, że im mniej realistyczny jest styl, no taka blok ekipa, jest to groteska, tak? Jest to humor bardzo taki groteskowy, fekalny, czasami i abstrakcyjny. I tu pasuje taki styl po prostu, bo jest to wariacki mocno film i taki styl popieprzony, graficzny, taki, to jest śmieszne, bo patrzymy się na to i mówimy, że no nie chciało mu się, tak? Zrobił to na odpierdol i jeszcze śmiesznie to wygląda, te mordy powykrzywiane, to się sprawdza, nie? Taki okrutny właśnie styl. Jak chcemy coś zrobić realistycznego, powiedzmy jakąś opowieść w świecie cyberpunkowym czy coś, to wiadomo, że takiego stylu nie użyjemy, chyba że to ma być jakaś zlewka po prostu i komedia, nie? Więc po prostu zmierzam do tego, że trzeba dopasować styl do klimatu, do scenariusza, do gatunku i tak dalej. Wziąć sobie z tego, zrobić jakąś wspólny mianownik tutaj znaleźć i pod to dopasować styl. Cześć Jacku, witaj ponownie.
4: Dobry wieczór. Dzwonię z propozycją.
0: Z jaką?
4: Ponieważ tak na odległość wrocławskiej anteny, że się tak głupio wyrażę. Nie wiem, czy powinno się tak mówić, ale tak jakoś mi się ukuło. Kopiesz mnie po kostkach, że o, ten tutaj blacha detalista, to on tak naprawdę się nie zna. No, bo ja skończyłem szkołę artystyczną i w ogóle dyplomy, tak, i pracowałem, prawda, u mistrzów i tak dalej. To może zróbmy tak, ponieważ ty tylko przysłuchiwałeś się tej dyskusji, to może pokontynuujesz ją dzisiaj z nami po zakończeniu audycji. Takie wyzwanie dla ciebie. Teraz wyobraź sobie, że rzucam ci białą rękawiczkę pod nogi, no? I co na to, mości panie?
0: No, stawiasz mnie, pan mości panie, tak pod ścianą trochę, bo właśnie sporo mam, wiesz, rzeczy do zrobienia. Dzisiaj za późno wstałem i jeszcze mam roboty dużo, nie za bardzo mam po prostu czas dzisiaj, wiesz? Ale, no, nie wiem, myślę, że temat jest jak najbardziej do ugryzienia, do obgadania, tylko może niekoniecznie teraz, po audycji, bo jeszcze trochę, wiesz, chciałbym tu rzeczy powiedzieć i to już będzie późno bardzo, więc nie wiem, czy dzisiaj jest po prostu najlepsza pora.
4: Nie, no ja tylko tak krótko, bo jakby też, prawda, uczestnicy i słuchacze wtedy, prawda, no chcieliby też poznać twoje zdanie, tak? Ja myślę, że przede wszystkim twoje, tak, no bo bez ciebie jakikolwiek krok dalej będzie niemożliwy.
0: Okej, słuchaj, no to wiesz, moja koncepcja już od dosyć dawna w sumie jest taka w dużej mierze zbieżna chyba z tym, co przedstawiliście, czyli po prostu knajpka, w której spotyka się różne postacie z nocnego radia i ja nawet taką knajpkę już mam częściowo wymodelowaną w 3D, wiesz? I to jest coś, co od dłuższego czasu mam w planach zrobić, bo to jest dosyć łatwe do zrobienia. To nie jest gra, tam jest bardzo prosta interakcja. Te rzeczy, które sami podkreślaliście, że to jest właśnie takie coś do zrobienia, tak? Można tutaj popodkładać fajnie głosy nasze, pozgrywać. A wy gadaliście też o psychiatryku, tak, było psychiatryku, no właśnie, bo wiesz, ja się trochę zasugerowałem tym Coffee of Broken Dreams, nie, ta knajpka, to może stąd, ale może wy bardziej się skupiliście na psychiatryku, ale też no był i pustostan, bo zahaczyliście o temat tych opuszczonych miejsc, tak, który się nam wczoraj tu pojawił, bo fajna stronka została zapodana. I no właśnie taki jakaś hala czy coś, to jest też o czymś myślałem. Myślałem też o takim postnuklearnym troszeczkę miasteczku zbudowanym z kontenerów, wiesz? Nawet poustawiałem z kontenerów trochę, ale nie byłem jakoś zadowolony z efektów. Tak, mam na myśli takie blaszane kontenery, z których po prostu ktoś zbudował taką osadę, nie? No, tak falloutowo trochę.
4: No to chyba nie wiem, no wiesz, jakby nie chcę teraz specjalnie rozciągać tego tematu, bo sam powiedziałeś, że jeszcze tam parę innych rzeczy masz do powiedzenia, ale jakieś takie mam dziwne wrażenie, że słuchałeś jakiegoś innego afterparty.
0: Może coś mi się pomerdało, bo taki byłem już w takim półśnie, to może pół sobie przyśniłem.
4: W amoku, tak?
0: W amoku jakimś, no.
4: No dobrze, to ja cię zostawiam w każdym razie z tą propozycją, tak, żebyś też wyraził swoje zdanie i troszeczkę powiedział, czy w ogóle na coś takiego jest zgoda, czy zgody nie ma i żeby to zdanie było takie w miarę stałe, a nie, że za dwa dni, prawda, się okaże, że no krawiec jednak zmienił zdanie, bo prawda, okoliczności się zmieniły, tak, bo napił się soczku kubuś i zrobiło mu się słodko, tak.
0: No dobra, to postaram się jakoś tu ustosunkować i powiedzieć, jak to widzę tak mniej więcej za chwilę, tak w paru słowach.
4: Bo jak sam słyszałeś, chętni są, także nadzieja jest.
0: Tia. No dobra, dzięki wielkie.
4: Pozdrawiam, na razie.
0: Cześć. Słuchajcie, no w praktyce to wygląda tak, że i tak musiałbym 90% właściwie tej roboty zrobić sam, tak? No bo najwięcej pracy jest z przygotowaniem planszy, z grafiką i tak dalej, z nagrywaniem głosów, to troszeczkę więcej, no ale to jest taka rzecz, na którą po prostu przede wszystkim ja muszę znaleźć więcej czasu, czyli muszę tutaj pokończyć ważniejsze sprawy, jak dodanie nowych nadających do działu z teamem, z ludźmi. jak ogarnięcie tutaj swoich jakichś spraw, prawda? Bo to musi być w miarę luz, tak? Cieszę się, że są chętni do takiego projektu. Chodzi mniej więcej o zrobienie jakiejś właśnie w formie takiej aplikacji gry, czegoś, co by tutaj nawiązywało do nocnego radia, tak najprościej mówiąc. Może to być właśnie taka lokacja, knajpka, w której są postacie nasze wirtualne. Dosyć nie jest to takie ciężkie do zrobienia, wbrew pozorom, jak się ma odpowiednie narzędzia i plan. Właśnie ten plan się pojawia. Może wspólnie faktycznie się spotkamy i ułożymy jakiś plan, listę, tylko to znowu się zacznie tak, no to krawiec to rób, tak? A bo my chcemy zobaczyć, czy w ogóle coś zrobisz, czy ruszysz. Ja to rozumiem, potrzeba maturacji, bo pewnie podobnie jak ja był obecny, współuczestniczył albo obserwował wiele takich projektów, które się rozsypały. Ja już całą masę takich przykładów znam. Po prostu na początku jest euforia, na początku tworzymy i wymyślamy, czyli jesteśmy na najfajniejszym etapie przy wymyślaniu, tak? A potem się nagle zaczyna ciężka praca żmudna, musisz poświęcić cały dzień na modelowanie czegoś tam, jakiegoś samochodzika, czy ścian, czegoś oskryptowywać, pisać, tak? I zaczyna się już taka żmudna praca. Na początku jeszcze jest to fajne, bo tworzymy sobie i dopiero się uczymy, fajnie tu, o, wyszło, a potem, kurwa, znowu muszę z tym napierdalać jeszcze tyle do zrobienia, nie? Coraz ciężej jest. I no dokładnie, no to i tak jak tu wcześniej gadaliśmy, że musi być ktoś do zarządzania też takim projektem, więc... Ale z drugiej strony, jak sprawnie wszystko działa, jak jest nieduży projekt, przede wszystkim trzeba mierzyć siły na zamiary, czy jak to tam się mówi, czy zamiary na siły. No i nie z motyką na słońce. Bo często się legnie przy grach komputerowych, o ile na przykład zrobić prostą gierkę komputerową opartą na pomyśle jakimś takim prostym, coś co programista jest w stanie zaprogramować nawet w jeden dzień. Są nawet takie competition, nie? Zawody, gdzie chodzi właśnie o to, żeby zaprogramować jakąś gierkę w jeden dzień, w kilka dni. I grafika jest na tyle prosta, że też się ją da zrobić w jeden dzień. Na dobrą sprawę da się zrobić taką grę jak Timberman słynny na mobilki na przykład w kilka dni, nie? A może być taki projekt gry, którego nie zrobicie nawet w 3 lata i się zagrzebiecie, zacznie brakować kasy. I tak dalej, i się spotkacie z przykrą rzeczywistością, czyli tak, faktycznie najlepszy plan na początku mała rzecz, a często mała rzecz potrafi się rozrosnąć potem w większą, tak jak tu zauważyliśmy, nie? Mamy jakąś koncepcję i rozbudowujemy ją. Przykładowo zrobiliśmy tą małą osadę, taką wioskę, nocne radio, gdzie tam można spotkać Claude'a, można spotkać Zenona, Etama na przykład, i oni tam coś mówią, niczym bohaterowie gier komputerowych, nie wiem. Witaj, wędrowcze. Zgubiłem swoją Amigę w lesie. Czy pomożesz mi ją znaleźć? I tam Etam wam daje questa na przykład, nie? Nie, no to się tak śmieje, takie głupotki tutaj. Albo blacha może wam zespawać zbroję łowcy pustkowi, tylko musicie mu przynieść składniki w postaci 5 kaloryferów, starej syrenki i wiadra kalarepy jako zapłatę. No, takie różne możemy sobie powymyślać, a może bardziej na poważnie, nie? Że jakieś takie klimaty. No, moja wizja świata przyszłości jest dosyć ponura, jak tutaj czasami przedstawiałem. A zaczęło się od tego, że została złamana tajemnica liczb pierwszych, co zaowocowało złamaniem z kolei zabezpieczeń wszelkich różnych bankowych, militarnych, i się zrobił chaos na ziemi, rozpierducha, coś dziwne się rzeczy zaczęły dziać. Sztuczna inteligencja się tam pojawia i Zbawiciel nawet też jeden. No więc też mam swój jakiś świat w głowie wymyślony i bohaterów różnych też ciekawych. No więc może kiedyś się to i połączy jedno z drugim. No głównym problemem jak zwykle jest czas. Nasza polska przyziemna rzeczywistość okrutna, taka, że trzeba od pierwszego do pierwszego zapierdalać, bo żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać, kurwa. No i... Tak to wygląda w praktyce, że robimy wszystko hobbystycznie, na pół gwizdka, potem są sprawy ważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Może też nie potrafimy faktycznie, praca zespołowa cholernie ważna rzecz, nie? Ego to jest coś, co przeszkadza, zbyt rozbuchane ego przeszkadza w pracy zespołowej, bo zawsze ktoś ma jakąś koncepcję, a drugi, ej, ale to jest do dupy, moja wydaje mi się dużo lepsza, dużo. No i zaczyna się jakiś konflikt i takie potem przechodzi na personalne, ty masz zawsze głupie pomysły i nic nie robisz, a ja wszystko robię. I tak dalej, też bywa tak. Nie, nie pokażę ci swojego ryja w furiacie, mogę ci za to co innego pokazać. Tą część z drugiej strony. No. Po drugiej stronie. Jakie jeszcze rzeczy? No, makijaż. Dobrze mieć na planie... jak to się nazywa? Wizażystka? Chyba tak. No, zwykle jest to dziewczyna, która was upudruje, tak? Twarz nie powinna się błyszczeć, bo słabo to wygląda. W ogóle kamera obnaża różne takie niedoskonałości, cery i tak dalej. I jakoś tak kiepsko się jednak ogląda taki film, gdzie wszyscy tacy są jacyś ospowaci, pryszczaci, wągrowaci, nie? Jednak to przypudrowanie, no, to jest teatr. No, kiedyś się aktorzy w pierwszych teatrach to nakładali makijaże, no, japońska opera, makijaże, wszystko, no to makijaż jakoś nierozerwalnie się kojarzy mi z profesją aktora jednak i powinien być. Trochę głupio, że facet się maluje. To jest w ogóle taki, no, paradoks trochę współczesności. Może kiedyś się będziemy z tego śmiali, że jakiś Steven Seagal czy inny twardziel wychodził na plan upudrowany, nie? I łamał innym kości, bo powiedzieli do niego, te lala, puder ci się rozmazał, a on tam łamie kości od razu. No i tak więc, no, dobrze mieć koleżankę na przykład, taką, która ma zestawik do pudrowania i przypudrowuje ludzi na planie. To ładniej wtedy wszystko wygląda. Można trochę filtrami przyfiltrować, czy tam różne takie właśnie ale to można też postawić na taki naturalizm, tak? Czyli podkręcamy mało, że się nie pudrujemy, ani nic nie upiększamy, tylko pokazujemy właśnie odrapane ściany, ospowate twarze i podkręcamy jeszcze kontrast. No właśnie, w zasadzie podkręcenie kontrastu to jest rzecz, która zawsze dobrze się sprawdza. Lekkie przynajmniej, czy większe, czy mniejsze, zawsze jakoś to fajny efekt daje. Tyle wiem z doświadczenia. Zwykle na zdjęciach podkręcam kontrasty, na filmach. Po prostu kontrast to jest coś, co jakoś podświadomie chyba dobrze odbieramy, bo mamy, nie wiem, lepiej podkreślone wszystko, tak? Lepiej to rozpoznajemy, fajniej wygląda, bo się robi klimat, trochę się robi tak niezupełnie nierzeczywiste jest to wszystko tak do końca, bo właśnie takie trochę przejaskrawione. Kontrast, zawsze sobie trochę kontrast podregulować lub jak to woli levele czy poziomy, to bardziej takie profesjonalne właśnie sterowanie poziomami cieni, świateł i mid, no tam jest high tones, light tones. No nie jak mylą mi się te nazwy, ale wiem o co chodzi i używam tego 5 razy dziennie, więc no nie muszę, nieważne, że nie pamiętam. Highlights, shadows i mid tones, o, tak to było chyba. Czyli tony średnie, no też szarości, jasności i cienie. Możemy każdą z tych rzeczy osobno wyregulować sobie, czyli na przykład pogłębić sobie cienie. Taki zabieg trochę podobny, jak mamy na przykład nieobrobioną fotkę, jakąś taką czerstwą, tak? Sfotografowaliśmy swoją lubą, czy lubego, czy dzieci. Zawsze warto pogłębić troszeczkę cienie, tam gdzie na przykład włosy tworzą cień, cienie pod oczami, tak? No, pogłębianie cieni pod oczami to jest coś, co właśnie robią osoby odpowiedzialne za makijaż też często. Pogłębianie kości policzkowych, żeby twarz była bardziej smukła, tak? Robi się nawet tak, że zarysy mięśni się troszeczkę eksponuje, odpowiednio tam właśnie je tonując, tak to się mówi chyba fachowo. Stonować. No, takie różne tipsy, jak gracie jakiegoś muskulatora, czy pakera, czy sebiksa innego, poróbcie trochę pompek przed wejściem na plan. Szybko sobie zrobić 20 pompeczek, wasze mięśnie zrobią się wtedy bardziej takie sprężyste i trochę się, no, wyeksponują na jakiś czas, tak? I będziecie lepiej wyglądać przed kamerą. No, warto też powiedzieć o tym, że jak nie nagracie dźwięku, kamerą od razu, nawet z dobrym mikrofonem, jak robicie różne ujęcia, no bo będą przerwy, tak? Następne ujęcie, przechodzicie na drugą stronę, z drugiej strony uchwycić aktora i nie macie już ciągłości dźwięku, tak? Więc lepiej faktycznie chyba w studio potem dźwięk nagrać, będzie lepsza jakość, nie będzie jakichś pogłosów i szumów w tle i okrzyków dzieci w tle i no, takiego ogólnie pogłosu, szumu, to zawsze słychać, tak? Po prostu głos otoczenia, którego no, można spróbować to wyciachać filtrami przez usunięcie szumu czy coś, ale to zawsze będzie słychać, że to jest edytowane, że to jest obrabiane. Tak więc ja polecałbym jednak nagrać w studio. W ogóle takie studio właśnie z green screenem i udźwiękowieniem potem osobno, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Całe Sin City praktycznie powstało na green screenach i wyszło świetnie, fenomenalnie. Green screen daje wam niesamowite możliwości, bo to jest tak. Cześć z Brozlo. Bo tak, dużo bardzo zależy od oświetlenia. Zwykle najlepiej zastosować po prostu trzy źródła światła. Z jednej strony, z drugiej strony i od tyłu na przykład trochę. Albo z lewej, z prawej i od przodu, tak od góry trochę, nie? To już sobie ustawiacie w zależności od... Można też posłużyć się dwoma źródłami światła i screenem, który odbija światło i podświetla światłem odbitym wam sylwetkę trochę z drugiej strony, dzięki czemu ona się staje taka przestrzenna, nie taka płaska. Nie ma nic gorszego niż taki płaski obraz z za małym kontrastem. Coś, co wam powstanie, jak źle oświetlicie scenę, jak wszystko tam nie wyregulujecie nic, to taki macie beznadziejny i surowy obraz, którego też można podciągnąć, potem podkręcić mu dosyć mocno kontrast, zabarwić trochę i coś tam wam wyjdzie. Ale jak jest kiepskie światło, to przy podkręcaniu zaczną po prostu, no zacznie wam się to wszystko już rozpierdzielać, tak? Zaczną wychodzić artefakty takie pseudo-artefakty, bo to nie od kompresji, tylko już po prostu no, zbyt wykręcony obraz czasami nie wytrzymuje, tak? I wychodzą różne rzeczy z niego. Poza tym no, musi być to światło. Dobrze oświetlona scena to podstawa, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. I tutaj tak, chcecie zrobić na przykład scenę w jakimś grobowcu, tak? Gdzie podróżnik jakiś kryształ znajduje czy coś, no to robicie takie podświetlenie od dołu, tajemnicze, tak? Mroczne, lekko i od tyłu, lekkie, które, że niby gdzieś tam z tyłu jakaś jest jeszcze komnata, z której światło się wydobywa, coś takiego, albo jakieś okno na przykład, które oświetla postać od tyłu. A to są żarówki, zwykłe żarówki 80-watowe, takie mocne, które sobie wkręcacie na statywy takie. Kupuje się statywik, który ma taką nasadkę na żarówkę od razu. To się podłącza wtyczką do prądu i taki statyw można sobie wyżej trochę dać, niżej i tam wkręcacie halogenową na przykład żarówkę, taką wiecie, powykręcaną, spiralną. I ona bardzo dobre światełko daje. Nie przejmować się tym, że światło jest zbyt zimne czy zbyt ciepłe. No oczywiście jak chcecie bez retuszowania mieć już dobry efekt, no to fajnie mieć różne te żarówki, różne te ekrany, różna siła, albo i w ogóle takie urządzenie, które wam pozwoli wyregulować moc tej lampy. No mieć takie profesjonalne lampy studyjne, a można też mieć po prostu dobre żarówki na statywie. Różnie, no grunt, żeby było dobre źródło światła. Zapomnijcie o jakichś tam lampkach, coś, to jest takie gówniane i musi być mocna żarówka, naprawdę mocna żarówka. Stąd też czasami aktorzy, no często aktorzy właśnie albo osoby, które chodzą po planie, chodzą w ciemnych okularach, tak? Albo nawet przed kamerą siedzą w ciemnych okularach, bo to są osoby, na które jest skierowane często naprawdę mocne źródło światła. Bo kamera lubi, tak, właśnie. Czy oczywiście, no to zależy też od sprzętu, jaki tam mamy. Są pewnie i takie kamery, które wam potrafią wydobyć dużo więcej, zmienić czas naświetlania, już takie rzeczy znane z fotografii, tak? A są takie, które mają, powiedzmy, kilka trybów, tam auto, tryb manualny, który wam da trochę większe możliwości. Różnie można to tam sobie rozwiązać, ale w gruncie rzeczy dużo właśnie się sprowadza do tego oświetlenia. No i tak, nakręcacie sobie siebie na takim green screenie oświetlonego trochę od dołu, trochę od tyłu. Jakiś tam kamyczek sobie, rekwizyt trzymacie w dłoni, a potem nakładacie kupiony na przykład na stoku, czyli na takiej bazie obrazów czy animacji, obraz grobowca jakiegoś w tle, tak? Grunt, żeby dopasować to oświetlenie do tej sceny, którą mamy z tyłu, nałożoną na green screenie, żeby jedno się nie gryzło z drugim. Wydawałoby się, że ktoś nie zauważy, że się nie zgadza kierunek światła, tak? Że tu powinno przez okno padać światło, a on naprawdę jest z drugiej strony oświetlony, że nikt tego nie zauważy. Każdy to zauważy, czy podświadomie, nawet jak się nie zna, jakiś wujek Zenek popatrzy i coś, no fajne, ale coś mi tu nie gra. On to wychwyci podświadomie, że coś mu tu nie gra, tak? I warto to zadbać właśnie, żeby to oświetlenie się zgadzało ze sceną. Nie, jak mówiłem, nie przejmujcie się, że źródło światła zbyt zimne czy zbyt ciepłe i wam nie pasuje, bo potem można to sobie po prostu zmniejszyć tą ciepłotę, wykasować czerwień, ilość czerwieni w obrazie, tak, procentowo, dodać trochę błękitu, zabarwić cienie, czyli dodać do cieni trochę błękitu, a do jasności trochę ciepłego koloru. Wyjdzie z tego taki obraz trochę odrealniony, tak, jakbyście byli w zimnym lochu, ale jakaś pochodnia wam, powiedzmy, oświetlała was. No właśnie, ruchome źródło światła może też być jakimś tam wyzwaniem, stworzenie, ale ile to zabawy, słuchajcie, przy takim można czasami amatorskimi metodami zrobić naprawdę niezłe efekty. Trzeba się trochę pogimnastykować, tak? No, ja tak mówię, że nie brać jakichś tam lampek zwykłych, coś, pokombinujcie, może się uda. Grunt, żeby mocna żarówka była, nie? Ruchome źródło światła, nie wiem, zawiesić na sznureczku i rozbujać jakąś właśnie żarówkę na kablu, tak? Czy coś, żeby był efekt, jakby się od ogniska to źródło światła lekko zmieniało swoją pozycję i barwę z żółtej na czerwoną. Takie rzeczy się da dzisiaj zrobić na komputerze. Jeśli miałbym coś doradzić odnośnie stosowania filtrów, używajcie ich ostrożnie i z wyczuciem. Nie przesadzajcie. Przeładowanie filtrami, efektami wygląda bardzo amatorsko. Może nawet dobrze sobie kręcić zgodnie z manifestem Dogma 96? Dogma 95? Zapominam tej liczby. Manifest Dogma, no, polega to na tym, że nie stosujemy właśnie efektów specjalnych, kręcimy kamerą na taśmę filmową i nie ubarwiamy, po prostu tak właśnie naturalnie ma wyglądać. No, też można, ale jednak komputer to jest jakieś tam dobrodziejstwo. Grunt, żeby go używać z jakimś tam właśnie wyczuciem i nie przeładować tymi efektami, żeby te pioruny, ognie, które robimy, nie wyglądały jak efekty cząsteczkowe jakiejś z gry komputerowej też. Więc polecam analogowe efekty specjalne. Kiedyś się robiło w ogóle tak efekty specjalne takimi często bardzo prostymi metodami, typu na przykład fałszywa perspektywa. Polegało to na tym, że stawialiśmy makietę jakiegoś szkieletu dinozaura, który powinien być wielki, jakiegoś stworzenia wielkiego, które zginęło na pustyni. Ale to jest tak naprawdę malutka makieta. Ona ma, powiedzmy, tam, nie wiem, 100 centymetrów. Czy 50, no nieważne, w każdym razie to taka makietka, ale kręcimy ją tak, jakby to było wielkie. Ustawiamy po prostu tak kamerę, że mamy w tle, prawda, jakąś tam panoramę. Na pierwszym planie ten szkieletor i on wygląda, jakby był wielki, a to jest tak naprawdę jakaś zabawka, nie? Tego typu efekty analogowe. Nie musimy tego szkieletu rzeźbić w 3D Studio, żeby to fajnie wyglądało. Zadbajmy tylko o to, żeby na przykład fajnie oświetlić tą ułożoną zabawkę jakiegoś smoka, czy który leży na ziemi, albo samochodzika, żeby fajnie to oświetlić. I trochę można filtrami sobie też pomóc. Świetną techniką jest rotoscoping. Rotoscoping to jest coś, co znacie na przykład z gry Another World, gdzie Eric Hashi zrobił animacje właśnie wektorowe, które rysował te wektorki na na filmie, który nagrał kamerką i posługiwał się właśnie zabawkowym samochodzikiem, pistoletem wyciętym ze styropianu, taki sobie zrobił po prostu, żeby mieć tylko sam kształt takiej broni i potem na tym rysował te wektorki, bardzo proste, bo one miały tam tych wierzchołków raptem kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt max, żeby to komputer obsłużył. Każda klatka była takim właśnie wektorkiem, wektorową ilustracją. To też sprawiło, że gra się zmieściła na dwóch dyskietkach w wersji amigowej, a były tam filmy, które trwały trochę, nie? Tylko to były po prostu wektory, a nie bitmapy, które zajmują więcej, bo każdy piksel trzeba opisać, gdzie on jest, jego umiejscowienie i kolor, a tutaj mamy tylko informacje o wierzchołkach i kształt jakby sam, nie? Z tych wierzchołków zbudowany. Tak, te animacje z Another World były świetne, były jak na swoje czasy były wręcz fenomenalne, no ludziom szczęka opadała. I było to zrobione właśnie przy pomocy rotoscopingu, czyli jakby tworzenia obrazu, malowania obrazu na wcześniej nagranym filmie, dzięki czemu tak był też robiony He-Man. Tak była robiona pierwsza gra Prince of Persia, ta stara, ta pierwsza część, gdzie autor nagrywał swojego brata ganiającego w piżamie po ogrodzie. I potem narysował tą postać na tym nagranku i dzięki temu te ruchy były takie płynne, to tak fajnie wyglądało, wszyscy się jarali, że ta postać się porusza tak płynnie, już te nóżki się nie zginają tak śmiesznie jak w gierkach tych starych niektórych, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, tylko on biega, tam wygina się, skacze. No było to fenomenalnie zrobione jak na tamte czasy, mimo że to są tylko płaskie sprajty. Tak więc rotoscoping też może być jakimś tam sposobem na zrobienie filmu. Jak jeszcze można zrobić prosto film? No, można zrobić, jeśli coś śmiesznego, to w ogóle narysujmy to na kartkach i zeskanujmy skanerem. Krawiec, weź łyka wody. A co, słychać, że zaschłem? Czy co, jestem wysuszony? No łyknąłem i co? Jeszcze może sobie papieroska wezmę, co? Chce ktoś papieroska? Szluga? Dobra, sobie odpalę. A następny spoiler będzie chyba o westernach. Zresztą takie było zamówienie tutaj, bodajże od Furiata. Furiat chyba chciał o westernach. Już się tutaj szykuję z taką właśnie audycją, więc już mogę zapowiedzieć, że za tydzień o westernach najlepszych, tych najlepszych. Siedmiu wspaniałych, Rio Bravo, Dobrzy, Źli i Brzydcy, wszystkie te najlepsze westerny. O nich sobie tutaj pogadamy. Może macie jakieś tematy? Jeszcze z pół godzinki mogę z wami posiedzieć do godziny 12 i możemy sobie pogawędzić o tworzeniu filmów. Jakieś tematy możecie zapodać? Może możemy sobie zasymulować, że mamy na przykład $1 000 000 czy kilka milionów i jaki robimy film? Przypuszczam, żebyśmy się tu pożarli o to, o czym zrobić film. Na przykład jedna część by chciała zrobić film o tym, jak prowadzi się działalność gospodarczą w Polsce i o lewactwie, o lewactwu, lewactwu, na przykład taki film, a inni by chcieli zrobić film o życiu na innych planetach, a inni pornola by chcieli już kręcić i byśmy się tutaj nie dogadali. Ale może jakiś kompromis, na przykład zróbmy pornola, science fiction, w klimatach nocnego radia. No. Albo jakieś inne jeszcze pokręcone pomysły nam tu przyjdą do głowy. Ja bym chętnie zobaczył właśnie więcej filmów science fiction, to raz. Dwa, że chętnie bym zobaczył powrót jakby starych bohaterów, jakby wskrzesić ich, tak, trochę na zachodnią modłę, gdzie wyciągamy nagle jakiegoś zapomnianego bohatera i robimy go na nowo. No, można by, nie wiem, wskrzesić pana samochodzika, Pipi albo pana Kleksa na przykład, zrobić nowe przygody. A Blacha jeszcze raz na antenie i może jakiegoś tu pomysła rzuci na scenariusz jeszcze. Halo?
4: Ja myślę, że symulacje to jest raczej bardziej takie, to się bardziej nadaje na afterparty, bo masz rację, moglibyśmy się pożreć. Ale mam do ciebie trzy pytania.
0: Aż trzy.
4: Aż trzy. Pierwsze pytanie, jakbyś mógł wskazać nie jakiś taki, prawda, ideał, tylko taki pierwszy film, który przychodzi ci do głowy, gdzie jest bardzo dobra gra światłocieniem. Uwaga, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Film też taki pierwszy, który przyjdzie ci do głowy, ale taki właśnie, który zapadł ci w pamięć. No kamerzysta zrobił swoją robotę. No po prostu zatrudnili geniusza, tak? Zatrudnili geniusza, kamerzysta po prostu odwalił cały film, tak? Operator kamery, należy mu się Oscar, tak?
0: Mhm. A trzecie pytanie?
4: A trzecie pytanie, to jest bardzo często takie zadawane pytanie w gównoźródlanych mediach. Najlepsza, twoim zdaniem, rola drugoplanowa albo trzecioplanowa w jakimś filmie? Czyli właśnie nie ten superhero, który jest na pierwszym froncie, tak? Tylko ktoś, kto jakoś szczególnie ci się rzucił w oczy, gdzie może nie wszyscy zwrócili uwagę na tą rolę, tak? Gdzie on nie był żadnym frontmanem, to nie była postać, to mogła być postać nawet epizodyczna, tak? Która na przykład, nie wiem, w filmie albo w serialu bardzo ci podpasowała i rzuciła ci się w oczy. To może być też związane z tak zwanym syndromem zmarnowanego talentu, tak? Czyli że kogoś gdzieś tam wrzucili w epizod, no i ty po prostu spojrzałeś, no, no, no

Okej, takim filmem, który bardzo mi się spodobał właśnie pod względem oświetlenia, to na pewno był Drive, o którym zrobiłem kiedyś spoilera. I dużo tam się właśnie rozwodziłem na ten temat, że każde ujęcie, każda scena, każdy element scenografii tam wydaje się, kurczę, no bardzo taki niesamowity, filmowy, podkreślający klimat świetnie. Scena z młotkiem w takim pokoiku dla prostytutek, gdzie one siedzą jak manekiny zaczarowane, oświetlone też niesamowicie. Dużo scen właśnie nocnych, takich, gdzie oglądamy miasto pełne neonów. To jest w ogóle coś, co mnie oczarowuje zawsze i wzrusza do łez i po prostu nogi mi miękną, wszystko mi mięknie, jak widzę pięknie oświetlone w nocy miasto z neonami, które się jeszcze odbijają na mokrej nawierzchni. To jest coś niesamowitego, nie? Wygląda to po prostu czarodziejsko, taka iluminacja. A film, w którym podobała mi się praca kamerzysty, to na pewno są filmy Larsa von Triera. Antychryst, Melancholia, na przykład, świetnie uważam, tam to wyszło. I zaraz powiem wam, kto był odpowiedzialny. Może tutaj uda mi się dotrzeć do takich informacji, bo sam jestem ciekawy, czy to nie był przypadkiem jakiś polski... Nie, tu mam napisane, że zdjęcia Antony Dottmantle, nie znam. No, ale jakoś fajnie było. Myślę, że Lars von Trier tutaj dużo maczał właśnie palców w tym. No, ale to jest, jakby, myślę, dzieło trochę i montażysty, trochę i scenografa, trochę i reżysera, a i kamerzysty, nie? To jak co ostatecznie widzimy. No, ale to widać właśnie, że są niesamowicie epicko, jakoś tak, no, może nie epicko, ale po prostu niesamowicie pokazane plenery, przyroda, świetne ujęcia też, niektóre takie wręcz jak z obrazów mistrzów, tak? Gdzie wszystko mamy pięknie zakomponowane. To lubię. Nie lubię, jak coś wystaje, nie lubię, jak kamerzysta łazi, trzącha łapą, nagrywane z łapy. Tutaj takim drugim kontrprzykładem, jakimś czymś, czego bardzo właśnie nie lubię tak od technicznej strony, to są jakieś polskie seriale, te najtańsze, nagrywane właśnie cyfrówką. Czasami nawet z łapy gdzieś tam idzie, nagrywa, to się trzęsie. Taki obraz, taki jak nagrywany po prostu w trybie auto, tak? Wszystko wygląda tak zwyczajnie, nikt się o nic nie starał, nie ustawił żadnej ciekawej scenografii. Po prostu idzie, gada, siada w pokoju, w kuchni. No to jest najgorsze, tak? A czasami wręcz odpływamy, jak oglądamy niektóre obrazy na ekranie. Przenosimy się w ogóle w inny świat. Najlepsza rola drugoplanowa. Tutaj mam kłopot z tym pytaniem. Może wy macie jakieś propozycje, nie wiem. No. Kato z Zielonego Szerszenia? Może być. Ciężko, jakoś tak po prostu nie mogę się skupić, nie przychodzą mi teraz do głowy jakieś fajne drugoplanowe role. Szkoda, że tu jakichś propozycji swoich, na przykład Blacha, też nie rzucił. Na pewno ma też jakieś swoje filmy. Przypuszczam, że jeśli chodzi o pracę kamery, to podobają się na przykład Jackowi filmy Tarantino, którego jest fanem, więc no tam też widać, że jest z kolei ciekawa i taka komiksowa trochę praca kamery, tak? Czyli podkreślanie dynamiki, sceny, jakieś nietypowe ujęcia z dołu, ujęcia z bagażnika na przykład, tak? No wszystko to takie, to jest świetne, bo to jest, w ogóle lubię różne zabawy z kamerą, nie? Na przykład był taki program, chyba się Most Wanted to nazywało na MTV, gdzie kamerzysta słynął z tego, że często wystawiał łapę i nagrywał swojego tam kciuka, pokazuje okej, nie? Albo coś tam... innego wyrabiał z tymi łapami i zaczęło to być takim trademarkiem fajnym, więc warto poeksperymentować, na przykład jak kręcicie jakieś reportaże, chcecie się zająć reportażami na ulicy, kręcić wywiadziki, jakieś sądy, no to czemu właśnie nie zabawić się w ten sposób, że kamerzysta też stanie się bohaterem, że samymi rękami będzie coś tam pokazywał, kciuk w dół na przykład, nie, że albo oh yeah, i już jest coś ciekawego, więc ja lubię w ogóle eksperymenty i szukanie nowych metod wyrazu i pokazania.

0: zrobienia czegoś. Może parę słów o efektach specjalnych jeszcze. Od razu jak pomyślałem o efektach specjalnych i polskim kinie, to mi się przypomina twoja stara baśń. Nie, twoja stara, znaczy twoja baśń. Stara baśń, przepraszam. Stara baśń, tak. A film twoja stara baśń też jest. Tylko, że to jest taki pastisz trochę. A, no i tam była jakaś taka obleśna, różowa błyskawica, taka wiśniacka strasznie i, no, i ludzie się śmieją, nie? Słynny Wiedźmin, gdzie cała kasa poszła na Żebrowskiego i już nie starczyło na efekty. I Yennefer trzymająca gumowego smoka w rękach i tak trząchająca nim, żeby on tą główką ruszał trochę, taka żenada, nie? Jeśli nie czujecie się na siłach robić efektów specjalnych, po prostu nie róbcie takiego gatunku. Albo inaczej jeszcze, chcecie zrobić film science fiction bez efektów specjalnych, tak? Potrzeba matką wynalazków, pozdrawiamy tu potrzebę. I można zrobić po prostu film o ludziach zamkniętych w bunkrze, tak? Znaleźć jakąś fajną miejscówę, bunkier i tam coś spróbować zrobić. I to jest ten efekt wasz. Nie potrzebujecie żadnych ognistych kul, żadnych... Chcecie zrobić, jak poraziło kogoś prądem, tak? Zróbcie to prosto, po prostu niech się rozjaśni ekran na biało, na ułamek sekundy, niech coś zamiga, tak? I jakoś lekki piorunek taki, ale taki bardzo subtelny, żeby go było widać przez dwie klatki tylko na przykład, nie? Wiecie, o co chodzi, żeby nie robić nagle jakiegoś pioruna na Photoshopie, że on tam się zmienia, bo to wyjdzie pan kleks z tego i ludzie się będą śmiali, bo niby film na poważnie, a tu nagle jakiś piorun po postaci, on tam biega i się trzącha śmiesznie. Czyli, żeby nie przesadzić, znaj umiar mocium panie. To jest bardzo dobre i mądre przysłowie. Znaj umiar mocium panie. Znaj proporcje mocium panie było chyba. No, nieważne. W każdym razie wyczucie jakieś jest tu wskazane. No i... Co chciałem powiedzieć, że to takie te ograniczenia właśnie, że nie mamy kasy na efekty, że czegoś nie potrafimy zrobić, zróbmy to może innym sposobem, to często jest proces twórczy, część procesu twórczego, który świetnie to po prostu gra, bo dochodzimy do różnych fajnych, nietypowych rozwiązań poprzez te ograniczenia. Czyli to, co nas ogranicza, nas ubogaca, można powiedzieć. Zauważyłem to przy wielu projektach i czasami coś zrobione z rzeczy ze śmietnika, coś zrobione z odpadków, ze śmieci, zrobione nawet od niechcenia czasami bywa i tak, bywa rewelacyjne, tak? A bywa, że ktoś się spina, że się stara, że już mu aż oko wypchnęło, tak się nabzdyczył i gówno z tego wyszło, chuj wielki i kartofelki. Dobry wieczór panu.
1: Uszanowanko. Właśnie mnie zainspirowałeś, wiesz, dlaczego wpadnięto na pomysł technologii transporterów w Star Treku?
0: Nie wiem.
1: Nagrywanie sekwencji lądowania i startu było po prostu zbyt drogie.
0: Ale to taką masz teorię? Chaosu? Czy...
1: Nie, to jest oficjalnie jest bodajże film dokumentalny pod tytułem Chaos on the Bridge, gdzie są wywiady właśnie z aktorami, którzy grali tych kapitanów tych wszystkich seriali Star Treka i opowiadali o całym procesie produkcji i właśnie tam się pojawia, że właśnie taka informacja spod lady, właśnie to, co mówiłeś, że zwyczajnie kręcenie tych sekwencji, budowanie tych modeli, budowanie, wiesz, jakiegoś tam małego modelu planety za każdym razem innej w odpowiedniej skali, żeby ten statek tam sobie osiadł, było tak kurewsko drogie, że wymyślili właśnie transfer bezprzewodowy ludzi.
0: To jest świetny przykład, jak przez takie ograniczenia można wpaść na coś, co potem się wpisuje wręcz w kanon science fiction jakoś, nie? I wszyscy to znają. To jest fajne. Mm-hmm. I może można było właśnie z Wieśkiem, z Wiedźminem zadziałać tak na tej zasadzie i zrobić za małą kasę naprawdę świetny film, tak? Tylko można było po prostu na przykład zrobić to tak namrocznie i na okrutnie trochę. Trochę tak na modłę Sapkowskiego. Sapkowski nie jest kaszka z mleczkiem i dla dzieci. Tam jest dużo seksu, bluzgów i można było to jeszcze pogłębić i na tym oprzeć siłę tego filmu, efekty zrobić proste, że po prostu jakiś błysk, tak, ale zrobić to fajnie, że postać jest na sznurku i kaskader frunie do tyłu na 10 metrów uderzony jakimś znakiem art, tak?
1: Mhm. No tutaj, jeżeli się zaczyna pojawiać magia, tutaj ten aspekt psychologiczny w filmach science fiction, o których wspominałeś, że można tanio zrealizować film science fiction, to właśnie Wysyrk, o którym z 2015 roku, o którym dzisiaj pisałem na czacie, to tak zagęszczając fabułę, chyba już wspominałem, ale nie wiem, czy to nie było w Wilnie, czy tutaj. Jest grupa ludzi, która się znajduje na takich, po prostu takie czerwone pomieszczenie z podświetleniami, po środku się i są na takim właśnie cyrklu, na takim kole, tak? Po środku się znajduje kula, która mniej więcej co półtorej minuty strzela i kogoś zabija. Jeżeli wychodzisz ze swojego trójkącika, to wtedy giniesz, i potem zauważają, że przy użyciu swoich rąk, machając w lewo, w prawo, wtedy widzą taką małą strzałeczkę i w ten sposób głosują, kto ma zginąć następny. I się zaczyna właśnie taka psychologiczna bitwa 50 ludzi o Last Man Standing.
0: Fajne, widziałem to, chyba też nie pamiętam dokładnie tytułu, ale w ogóle taka się zrobiła moda chyba na filmy, które są oparte na pomyśle, że wrzucamy kilku bohaterów, że najlepiej, żeby oni byli różnorodni, do jakiejś gry, która jest taka Big Brotherowa trochę, bo jest obserwowana przez kogoś albo sterowana przez kogoś, i to jest fajne. I Igrzyska Śmierci jakieś, tak, tego typu klimaty, czy jakieś tam, czy Więźniowie Labiryntu, i to jest świetny motyw, który się znakomicie sprawdza, bo mamy i bohaterów różnorakich, każdy sobie znajdzie jakiegoś tam swojego ulubionego i mamy jakąś grę i niepewność i zasady, które trzeba rozkminić, wszystko.
1: Mhm. Tutaj wiesz co, tutaj o ile tak trochę żartem rzuciłem, że zróbmy sobie ekranizację Bez Litości, natomiast teraz tak już troszkę poważnie mówiąc, zastanawiam się właśnie nad, to znaczy nie wiem, to nie zostanie zrealizowane, ale takim tanim pomysłem byłaby próba zrekreowania ostatnich chwil życia Pawła, o której mówiłem w Bez Litości o samobójcach, gdzie siedzi w nocy, gdzie jakoś kłóci się z myślami, gdzie po prostu bierze deski, zabija okna, kombinuje, podchodzi do kuchenki, odchodzi, jest niepewny, wiesz, wszędzie syf i gnój, bierze pętlę, kładzie to przed sobą właśnie to paliwo do zapalniczek, zapalniczkę, zastanawia się, kombinuje, coś tam mówi do siebie, zastanawia się, wiesz, zajebiste napięcie, a wszystko do zbudowania w jednym domu, tak, tutaj nie musiałbyś nawet wychodzić, tylko nagrać to we własnym nawet mieszkaniu. Człowieka, który ma swoją potężną historię, natomiast ten dzień okazał się tak chujowy, że trzeba go skończyć w wielkim stylu.
0: Fajny temat. Jest Furak, też się przyłączył.
2: Cześć, Furak. Znowu. Jakoś tak znowu trafiam na potrzebę. Widać, że programiści się przeciągają jakoś. Mam pomysł na scenariusz, ale jak zwykle odjechany pewnie. Napisałem w komentarzu dotyczącym ściany. Mianowicie, nie będę go przytaczał w całości, ale napisałem to, co mi się skojarzyło, że ściana to tak naprawdę które przeprowadzają do XXV wieku.
0: Wiesz co, trochę cię przerywa, tak co jakiś czas masz taką przycinkę i akurat jak powiedziałeś ściana to przycięło i to ktoś nas tutaj zagłusza chyba, bo nie chce, żeby się dowiedzieli ludzie, czym jest ściana. No.
2: Ściana to drzwi.
0: Drzwi.
2: Drzwi do XXV wieku, przez które przechodzi się poprzez zrefazowanie energii.
0: Synfazowych, tak.
2: Tak, energii, tak. Chodzi o to, że ściana dostosowuje się tak do ciebie, żebyś ty przeszedł jak przez wodę.
0: Czyli takie czakralne przesunięcie gęstości jakby, tak?
2: Tak, dokładnie. Aha, a potem rozumiem. Zamyka się i o co chodzi w scenariuszu? Znaczy, właściwie pomyślę, bo scenariusza nie napisałem. Chodzi o to, że są dwa warianty. Albo, że naukowcy jakimś cudem przechodzą do tego XXV wieku, w ogóle nie wiedząc, o co chodzi, wpadają do zupełnie innej rzeczywistości, albo zwykli ludzie. I myślę, że to być dużo ciekawsze.
0: Coś tak cię przecina trochę.
1: Kojarzy mi się takich, nie wiem, bo mam przed oczami dwa filmy, z czego wiem, że jeden się nazywał Primer, a drugi nie wiem, jak się nazywał, ale też był taki zajebiście tani i taki wręcz indie, można powiedzieć. Taki, wiesz, taki zrobiony bardzo oddolnie zresztą kamerą z takim ziarnem, że ja pierdzielę, i to było ziarno, które wynikało z gównianości kamery, a nie z dołożenia efektu, bo to też widać, że zwyczajnie nie stać było ich na coś lepszego. Pierwsze to było Primer bodajże, to było właśnie o historii kilku młodych naukowców, którzy opracowali metodę podróży w czasie i zaczynają się tam bawić małymi przeskokami. Tak, a dobra, i to było bodajże jakieś tam laboratorium czy coś takiego, no i wszelkie perypetie, które wynikają z takiego ostrożnego kurde magrawa, który cię przenosi w czasie i natomiast drugi film, kurde, tytułu nie pamiętam, ale być może ktoś skojarzy, że właśnie dwójka bodajże studentów czy doktorantów opracowała mechanizm, który pozwalał przy użyciu właśnie urządzenia na telepatię. Przewodowo na początku bez żadnych tutaj, wiesz, bez żadnego mruknięcia. No i zaczynają się bawić w te telepaty. I tutaj jedna właśnie taka zabawna scena, to za mocno nie zaspoileruję, natomiast właśnie kiedy jeden właśnie z tych bohaterów bardzo ukrywał przed swoją żoną to, czym się zajmuje, ponieważ tajemnica i tak dalej, wiadomo, bo zły rząd chce nam to wszystko zabrać. I usunęli w końcu stwierdził, że no dobra, słuchaj, to zaprowadzę cię do tego mojego warsztatu, usiądziesz i otworzy ci przede mną swój umysł, tak? I zobaczysz, jakie to jest fajne uczucie, bo my się tym na co dzień bawimy. I właśnie włącza się to urządzenie i tam jest taka zależność, że zawsze to musi być transmisja jednokierunkowa, bo jeżeli zrobimy dwukierunkową, to wtedy będzie sprzężenie zwrotne i ludziom mózgi powybuchają. Więc otworzył swój umysł, ona zaczęła odczytywać i jego pierwsza myśl, że nie myśleć o fantazjach seksualnych z dziewczyną, z którą współpracuje. I od razu cała seria, jak się tam z nią obacuje, nie?
0: Tak, a to jest często tak, że jak myślisz, żeby o czymś nie myśleć, to właśnie myślisz o tym.
3: No od razu myślisz, dokładnie.
0: A kurczę, z takich filmów niskobudżetowych, które wyszły świetnie, przypomina mi się też Cube, czyli film o grupie przypadkowych osób zamkniętych jakimś trafem dziwnym niezidentyfikowanej konstrukcji takiej sieci cel jakby. No i też podobno bardzo to był tani film, no bo na dobrą sprawę trzeba zbudować tylko takie pokoiki ze ścianek, zrobić kilka ścianek i połączyć to tam, ponitować, poskręcać.
1: Niekoniecznie, potrzebuje tutaj tylko dwóch ścian, dwóch takich pokoików i się tutaj bawić perspektywą, nie?
0: No właśnie, też może. No właśnie, bo tego się chyba nie zamyka ze wszystkich stron, bo kamerzysta musi się ustawić, tam gdzieś musi być przestrzeń, więc przypuszczam, że faktycznie to...
3: No to wtedy, tylko czy nie wiem, czy jest inny obraz jak przez szkło, czy...
0: Nie, przez szkło raczej bez sensu. Znaczy, no po co w ogóle przez szkło tu kręcić, nie? Po prostu nie masz zamknięte i tam, gdzie kamerzysta jest, to masz otwarte te ścianki i kręcisz tylko te które widać i wygląda, no, jakby to było zamknięte.
1: No technicznie to te ścianki są po prostu dostawiane, usuwane na takich prowadnicach, tak? Więc tutaj możesz sobie ją wyjąć. Natomiast prowadnice zagwarantują ci, że jeżeli będzie później kręcił ujęcie z drugiej strony, no to wtedy ta ściana wróci dokładnie na to miejsce.
0: O właśnie, jak mówimy o prowadnicach różnych, o statywach, to można też wspomnieć o szynach, które się stawia czasami podczas kręcenia filmów i na których właśnie operator sobie jeździ na kamerce. No i takie szyny to nie jest jakaś strasznie droga rzecz. No kupujecie trochę takich szyn i łączycie je, no i już stawiacie, tylko no, to raczej do takiego już wypasionego sprzętu jest używane, więc do większych produkcji. Jak chcecie osiągnąć efekt płynności kamery, to używajcie tego... Jak się fachowo nazywał ten statyw naramienny? Steadicam? Stabilizator taki do kamery,
1: nie,
0: tak? Na żyroskopach.
1: Uprząż, tak? No dokładnie, to właśnie chciałem o tym wspomnieć.
0: Też świetna sprawa, mieć takie coś. Naprawdę, to możecie dużo więcej, no, zupełnie inaczej wygląda film, tak? Niż kręcony z łapy. Można też kręcić na statywie, tylko że no, statyw stoi w miejscu. Jak go przenosicie, taki zwykły statyw, no to wam się znowu majta.
1: No tak, no ale nie kręcisz podczas przenoszenia statywu, bo to już jest kurwa kretyństwo i w ogóle zakręcenie z łapy, no może poza dokumentarek, gdzie to dodaje jakiegoś klimatu, ale zakręcenie z łapy to bym po prostu kopał ludzi jak kurczaków, bo to nie, no, kuźwa nie.
0: Nie kop kurczaków. A to w ogóle zabiło mnie już totalnie, jak patrzyłem sobie na zdjęcia z planu Avengersów. To tam kamerzysta na sznurku wyskakiwał przez okno za kaskaderem, za aktorem, który też spadał na sznurku i nakręcał go po prostu frunąc, lecąc na łeb na szyję.
3: Takie do bungee, tak?
0: Tak. Takie po prostu jeden wyskakuje i drugi tam kamerzysta za nim z kamerą na sznurkach wyskakuje. To aż śmiesznie wyglądało.
1: A potem, o kurde, zapomniałem włożyć baterii, nie? Natomiast tutaj nie wiem, czy padło, bo mówiliście, bo pojawiło się na czacie, ale akurat mnie nie było przy radyjku odnośnie kręcenia bez cięcia. Starter na intro do Spectre bodajże, Bonda, tego dość świeżego, jest właśnie w ten sposób kręcony. Making of, nie wiem, czy on jest upubliczniony, ja go widziałem na jednej z konferencji, bo jestem zawodowo związany troszkę z telewizją i telekomunikacją. Natomiast widziałem właśnie The Making of, to na takim ramieniu, na takim wysięgniku właśnie była kamera, tylko że że ona miała podczepionego jeszcze pod sobą drona i ten wysięgnik sobie szedł, potem on się odczepiał, dron przejmował sterowanie, ruszał, potem właśnie ten dron siadał na wagoniku, jechał jakiś czas, potem właśnie wstawał, leciał i to było, kurde, naprawdę, tam nie było żadnych trików, tylko to naprawdę było te 5-7 minut intra w tym filmie. Było kręcone przy użyciu właśnie takiego cholernego drona, na którym leciała kamera. Majstersztyk.
0: Tak.
3: Myślę, że drony mogą faktycznie wejść mocno do kinematografii, nie? Jeżeli chodzi o...
0: Już weszły chyba, myślę.
1: No, jak sami słyszeliście.
0: Już weszły, przecież zobaczcie, na ilu filmach macie takie nagranie z lotu ptaka, tak? Nad miastem czy coś. To wszystko dronami się kręci, myślę, no bo jak inaczej.
1: Drony są zajebiście tanie, helikoptery są... Godzina pracy helikoptera to jest 600 zł, jeżeli chodzi o paliwo. Tylko i wyłącznie o paliwo. Także to są najbardziej nieekonomiczne jednostki latające, jakie tego sobie można wyobrazić.
0: Oczywiście przypuszczam, że są to jakieś lepsze drony z lepszą kamerą, takie, które potrafią cięższy sprzęt troszeczkę podnieść, więc mogą to nie być tanie rzeczy, ale dzisiaj na dobrą sprawę do produkcji takiej półprofesjonalnej spokojnie wam wystarczy jakiś dron z przeciętną kamerą, która no minimum to myślę 1280x720, czyli to HD, tak, żeby wam przynajmniej to nagrywało i panoramicznie oczywiście, a nie obraz taki jak dawniej. No i to tak z grubsza tyle, no. Co jeszcze można o kręceniu powiedzieć? Można używać na kamery filtrów analogowych, takich zabarwiających na przykład niebo na kolor jakiś. No takie efekty a la Robin z Sherwood, tak, z serialu. Ja się uśmiałem, bo na trailerze Smoleńska już na początku jest tak zakolorowane niebo na czerwono, ale tak chamsko, tak widać po prostu, że taki filtr, nie? Tak jakoś bez wyczucia, totalnie taka nakładka, czerwone niebo.
1: Mały off topic, czy dzisiaj jest zmiana czasu?
3: Tak, dzisiaj.
1: Okej.
0: Okay. O, a co, godzina do tyłu czy do przodu?
3: Godzina do tyłu,
1: czyli...
3: Także de facto jest 22:50, czyli 23:00.
1: No, dobra. Tak...
0: Jeszcze muszę posiedzieć.
3: No, musisz, prawda.
1: No, tutaj z sympatii do Jacka aż mu zgęszczę, bo opowiadałem właśnie o pięknej historii wstępu do Spectre, gdzie został użyty dron, żeby nakręcić mniej więcej 7-minutowy bez montażu fragment filmu. Sprawdzę, być może, jeżeli uda mi się dotrzeć do tego nagrania, natomiast nie wiem, czy ono było publiczne, nie wiem, jeżeli było publiczne, to postaram się podrzucić. Natomiast jeszcze taka warsztatowa uwaga, Krawiec, fajnie by było, że wiesz, że tutaj sobie podrzucamy te linki na czacie do pewnych miejsc. Weź ty je sobie zapisuj gdzieś na boku i wrzucaj potem pod archiwum, bo wiesz, bo potem jeżeli ktoś będzie, pozdrawiamy słuchaczy offline, czemu cię nie było online, mógłbyś do nas zadzwonić, kurde, i się z nami podzielić, ale miło, że słuchasz do słuchaczy online, że jeżeli wiesz, tutaj wrzucam, że ktoś, tutaj nie wiem, choćby ten projekt Bober, czy cokolwiek, czy grupa filmowa Darwin, czy cokolwiek inni ludzie wrzucili, czy warto je jakoś sobie tam kopiować na boku i jednak dorzucać je do audycji, bo to ubogaca, że tak powiem, wiesz, kompletność tego przekazu.
3: Ja wrzuciłem też linka, tylko że na Skype'ie, do Gnorala, czyli darmowego softu do binauralnego dźwięku.
0: Dobra, to postaram się na przyszłość może zbierać faktycznie te linki, kopiować sobie i potem je wrzucać. Chociaż w niektórych przypadkach, jak grupa Darwin, to sobie po prostu wpisujecie na YouTubie grupa Darwin i od razu wam wyskakuje. Gorzej z takimi nazwami, których nie wiemy, jak to napisać w ogóle, nie? Bo nie rozumiemy do końca, jak to się pisze i nie wiemy nawet, czego szukać. No dobra, to będę myślał o tym, jasne.
1: No dobra, to tak mniej więcej tyle. Tutaj Jacek jeszcze wrzucał, kurde, bo jak Jacku zadałeś te pytanie odnośnie właśnie, jak to było, ulubiona postać drugoplanowa, jakaś wybitna praca kamery i co jeszcze było?
0: I światło chyba. światło, kamera i drugoplanowy bohater.
1: Co nie wiem, bo w momencie, kiedy się właśnie zastanowiłem, kiedy jeszcze ciebie pytał, to byłem w stanie odpowiedzieć tylko na trzecie pytanie i jeszcze okazało się, że to jest postać z anime. także nie wiem.
0: W anime to się roi od fajnych drugoplanowych. Wystarczy jakikolwiek w sumie, cokolwiek uruchomić i tam są bardzo... To chyba jest taka rzecz, której się nie zauważa tak na co dzień, że w anime są świetne postacie drugoplanowe, prawda?
1: Znaczy tutaj masz zasadniczo bardzo bogate charaktery i bardzo często masz czas, żeby opowiedzieć historię tego charakteru. Natomiast jeszcze z takiego, to nie będzie rola drugoplanowa, tylko będzie pierwszoplanowa, ale z zupełnie innej perspektywy. Oczywiście kojarzycie wszyscy film Szczęki. Nudny, nędzny horror klasy Z o super rekinie, który sobie zabija. Słuchajcie, zwróćcie uwagę w tym filmie na relację ojca z synem. Która jest naprawdę pod włos i która się powoli buduje i ten rozwój postaci tego ojca, który na początku jest no taką tam sobie spierdolinką, a następnie jednak, wiesz, staje w sytuacji walcz albo uciekaj, w jaki sposób jego charakter się rozwija z każdą minutą filmu. I dosłownie Szczęki dla mnie to podchwyciłem w ogóle od opinii J.J. Abramsa na jednym wykładzie z TEDx o tym opowiadał. Natomiast film Szczęki właśnie nie jest o rekinie, tylko o właśnie tym ojcu, nawet nie wiem jak się ziomek nazywał, ale o jego relacji z synem. Polecam wam dosłownie dzisiaj sobie zastać w nocy na torrentach Szczęki i obejrzeć ten film pod tym psychologicznym kątem. Jebać rekina, on sobie poradzi.
0: A jak mówimy o filmach, gdzie są fajne sceny kręcone na jednym ujęciu, to z filmów napadalsko-zabijackich to polecam Protektora. Protektor to jest film... w którym jest jedna taka walka, bohater wchodzi na szczyt budynku, po schodach gdzieś tam idzie i rozwala całą armię bad guyów i kurczę, robi to właśnie na jednym ujęciu, fenomenalnie wygląda, pierwszy raz coś takiego widziałem, ile to musiało, jak to się musieli ci kaskaderzy wszyscy zgrać, on tam zrzuca na sam dół niektórych, którzy tam spadają, wyskakują ciągle nowi ci przeciwnicy, fenomenalny film w ogóle, jeśli chodzi o sztuki walki, Protektor, polecam. Dobra, to ja was rozłączę, panowie, i odbiorę blachę, bo po raz czwarty dzwoni
1: chłopstwo. No, wrócę go tutaj do nas, no.
0: Już się rozłączył. O, znowu się połączył. Dobra, to dołączę Jacka w takim razie. Cześć, Jacku.
3: To może ja się rozłączę, bo już w sumie też nic nie mam, także...
0: No dobra. To trzymaj się, pozdrówka, hej.
1: Cześć. Dzięki. Trzymaj się.
0: Oddajemy głos Jackowi.
4: Witam Cyborga 19, witam prowadzącego.
0: Witam. Już się witaliśmy dzisiaj w sumie, ale witam, tak.
4: Wiesz, na antenie trzeba zachować pewien kanon. To może ja odpowiem na te pytania, które zadałem. Były trzy pytania. Pierwsze pytanie było o film, taki jeden z lepszych, ale który przychodzi nam od razu do głowy, gdzie jest doskonała gra Światło Cienia. Tutaj Krawiec poradził sobie znakomicie, zresztą ja się spodziewałem, że to będzie Drive. Drugie pytanie było o... rolę kamerzysty. Tak, przyznałbym rację ci, Krawiec, w tym, co odgadłeś w moim przypadku. Tak, Quentin Tarantino. Natomiast tutaj w mojej głowie toczy się wojna pomiędzy grą kamerzysty. No moim zdaniem jednak niedoścignioną. Tutaj chyba Tarantino jakieś takie braki warsztatowe z tego względu, że nie był na żadnej uczelni filmowej. Tutaj gdzieś wychodzą jego braki. Trainspotting, tłumaczony po polsku Odjazd. No niesamowita praca kamerzysty. Bardzo, bardzo niestandardowe ujęcia. A co ciekawe, to jest jeszcze film Trainspotting chyba powstał 2 albo 3 lata później, może 4 lata później po tym, jak powstało Pulp Fiction. Także... No i dostał 7 nominacji do Oscarów właśnie, między innymi chyba dostał nominację, nie chcę teraz skłamać, ale tak na 90% dostał nominację właśnie za montaż, czyli kamerzysta i montażysta się tam wykazali. Natomiast jeżeli chodzi o role drugoplanowe, jeżeli chodzi o role drugoplanowe, to ja myślę, że bardzo ciekawych roli drugoplanowych można by się doszukiwać w filmie Upadek z Adolfem Hitlerem, bo tam w zasadzie... Bo tam w zasadzie poza nim samym jest cała masa bardzo charakterystycznych postaci i bardzo wyrazistych postaci, chociażby tego chirurga, który prosi lekarza SS o to, żeby operował razem z nim, a ten się przyznaje, że nigdy jeszcze nie operował, bo po prostu nie ma chirurgicznej specjalizacji, żeby czymś takim się zająć. I to była jednocześnie rola, nawet bym powiedział, trzecioplanowa, moim zdaniem, no, zagrana świetnie, bo smutek i zmęczenie na twarzy tego starszego gościa po prostu było widać, to było po prostu immanentne, to się wżerało w mózg.
0: Tak, słynna scena, kiedy Adolf zdejmuje okulary trzęsącymi się dłońmi, to tak się spodobała, że potem powstała cała masa przeróbek, gdzie się zmienia tekst, słynne przeróbki.
1: Wizytę komornika, muszę to zrobić.
0: Wizytę komornika, taki film?
1: Nie, Krawiec reaguje na wizytę komornika na podstawie właśnie tej sceny z Upadku.
4: A to by było dobre, to by było dobre. To od razu na Facebooku masz ode mnie lajka, jak coś takiego zrobisz.
0: Zostają potrzeba, blacha.
1: Natomiast jeszcze wracając do tych trzech pytań, trzech pytań do ojca prowadzącego. W momencie, kiedy mówiliście mi o Drive, jak najbardziej, ale sobie przypomniałem jeszcze film z 95 roku Pi, nie mylić z życiem Pi.
0: Kurde.
1: Dosłownie, słuchajcie, wspomniałem sobie ten film i aż mi w tym momencie ciary po plecach przeszły.
0: No, a ja się poczułem, jakbym sobie wiertarką w głowę wiercił. A też, no, zdecydowanie, to jest ten, Aronofsky, tak?
1: No tak.
0: I no, wszystkie jego filmy są genialne na swój sposób. Każdy jest trochę inny w ogóle. Genialny w ogóle twórca, jak dla mnie. A jeśli mówimy o filmach z zajebistym światłocieniem, z grą świateł, z kontrastami, no to zdecydowanie Sin City trzeba tu polecić, czyli film nakręcony trochę tak, aby wyglądał jak oryginalne komiksy Sin City Franka Millera.
1: I wrzucając jeszcze tutaj, i tutaj się odwołam do naprawdę podłego krapa, który nigdy nie powinien był powstać w kwestii postaci drugoplanowej, odwołam się do polskiego Wiedźmina, tego kurde filmu, który skrzywdził nas wszystkich, podejrzewam, natomiast postać Kalantę, tej królowej, i do dzisiaj zapamiętałem właśnie jedną scenę z rzuceniem rękawicy. Dobrze? Podnieś to, bo tu nie wolno śmiecić. Kurde, to taki chłód na tronie, tak jak właśnie wcześniej z Furiatem gadaliśmy, taki sobie siedzi Bonifacy i... Chłopcze, ładnieś to, tu nie wolno śmiecić. Kurde. Naprawdę, o ile Wiedźmin był zjebany od początku do końca, to ta jedna postać się wyróżniała.
0: Na szczęście teraz się wzięto znowu za ekranizację Wiedźmina i jeśli będzie przynajmniej w połowie nawet tak dobra jak cutscenki, jak intra do gry Wiedźmin 2 i 3, no to szacun i szapobaj, w ogóle czapki z głów.
4: Ale jeśli chodzi o retusz taki w ogóle twarzy i jakby całe, prawda, wystrój taki czysto kostiumowy, to ja myślę, że Ojciec Chrzestny bije wszystkie filmy na głowę.
1: Tak.
4: To ile tam musieli wykonać pracy, chociażby w sam, prawda, wystrój, w ogóle w wystrój wnętrz, tak?
1: Kostiumy. 10/10.
4: Tak, dokładnie, 10/10. Tutaj myślę, że ten film naprawdę robi pod tym względem wrażenie, a jednocześnie zasmuca tym, bo no, z tak dobrą charakteryzacją współcześnie nie zawsze mamy do czynienia, prawda?
1: Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o charakteryzację, to jest ten problem, że musisz być naprawdę pasjonatem, żeby się w to wdrożyć. Moja bliska znajoma właśnie chce w przyszłości pracować jako charakteryzatorka, obecnie się zajmuje cosplayem i robi po prostu rzeczy niesamowite, dosłownie ma jakąś swoją paletę taką, z takimi suchymi farbami do twarzy i dosłownie to, co ona potrafi z tym zrobić, to jest naprawdę, kurde, efekt wow. Mimo, że jest naprawdę młodziutka i jeszcze nawet studiów nie zaczęła, to ma ten taki dryk, wiesz, widzenia, że wiesz, że patrzy na człowieka, nie, i mówi, no słuchaj, dobra, to ja widzę, tutaj zrobimy z tobie to, to, to. I pamiętam, kiedyś się spotkaliśmy, zrobiła mi charakteryzację obitej mordy. Coś tutaj dzwoni.
0: Ale jako konferencja. Proszę nie dzwonić jako konferencja.
1: Bo... Dzwoni na nocne radio, Danielu.
0: Tak, i dzwoni jako ty, a nie jako Furak, Potrzeba i Daniel. Bo nie jesteś trójcą w trójcy i jedyny, i na bluźnierstwa nie możemy tu pozwolić. I do widzenia.
1: Pamiętaj, że każdy grzech zostanie odpuszczony, jedynie złorzeczenie przeciwko Duchowi i Świętemu nie zostanie odpuszczone.
0: Ty, Duchu Święty, ty. Ja, no i co? I złorzeczyłem, i co? I żyję. No dobra, no to słuchajcie, to co? To jeszcze coś byście chcieli o czymś ciekawym powiedzieć, bo kończymy audycję. Już 3 godziny, to już odpadam trochę.
1: Najwyżej przejdziemy na after u Etama, bo a warto to ciągnąć, bo temat jest ciekawy, jak mawiał klasyk. Chciałbym jeszcze was zapytać, bo kurde, udźwiękowienie jest po prostu takim moim konikiem, tak? I o ile właśnie mówiłem pod względem udźwiękowienia, jeżeli chodzi o Act of Valor, ale to było takie, to dotyczyło tylko i wyłącznie strzałów. I czy wy mieliście coś takiego, jakiś taki, nie wiem, top 5, bo nie jestem w stanie zapytać o swój ulubiony film, bo wiem, że każdy ma taką swoją listę top 30, gdzie zwyczajnie naubliżałby twórcom, jeżeli by porównał te filmy między sobą. Natomiast coś, po czym w momencie, kiedy wyszliście, to udźwiękowienie, wliczając w to muzykę, podkreślam, was waliło na kolana i ja pierdzielę, to była pozwyczajnie, to był majstersztyk. A potem powiem wam, co u mnie odczułem, jak to u mnie wygląda.
4: Mnie udźwiękowienie nie od strony muzycznej, ale od takiej strony właśnie czysto dźwiękowej. Pamiętam, zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie w filmie Szeregowiec Ryan. To może dla ciebie Potrzeba będzie dziwna, ale tam jest taki pewien moment, to już jest bodajże końcówka filmu. No, ci, którzy nie oglądali, sorry, to będzie spoiler.
1: Gdyby ktoś nie oglądał, no mamy kurde XXI wiek, tak? No,
4: zdarzają się tacy, uwierz mi. Tam jest końcówka filmu, kiedy albo główny bohater, albo jeden z nich, w każdym razie leży już trupem i widzi, że nadlatują jakieś samoloty, i po pierwsze podejrzenie jest takie, że to są właśnie samoloty ze swastyką, tak? A potem on mówi, że jak te samoloty zaczynają się zbliżać, że to są nasi aniołowie. To, w jaki sposób te, nie wiem, amerykańskie Mustangi, czy co to tam było, w jaki sposób to zostało nagrane. Ja autentycznie miałem po prostu ciary takie centymetrowej wielkości na plecach, bo czułem, jakby ten samolot mi przelatywał nad głową, tak? No, nie spotkałem się z czymś takim, a parę filmów, na chociażby odnośnie jakichś tam katastrof lotniczych, czy tego typu rzeczy, czy innych filmów wojennych w swoim życiu trochę obejrzałem, nie? Tak pod względem tego typu udźwiękowienia to Szeregowiec Ryan zrobił na mnie wrażenie. A jeżeli chodzi o stronę muzyczną, to film, który jest bardzo bliski mojemu sercu, prawda?
0: Dragon Ball.
4: Nie, dlaczego ty tutaj mieszasz do tego Dragon Balla? Anime to jest zupełnie osobna działka.
0: No dobra, to już nie przerywam i kontynuuj wypowiedź.
4: To jest Lenovo Cinema Paradiso. Albo to jest różnie tłumaczone, albo Di Novo Cinema Paradiso, to jest film z 86 roku, o którym kiedyś wspominałem.
0: Okay.
4: Niesamowity soundtrack, łapiący za serce, po prostu podnoszący duszę, chwytający za jaja, no absolutnie geniusz. Zresztą sam film jest bardzo dobry.
0: Okej, oddajmy głos Danielowi, bo już tu trochę czeka. Daniel, jesteś?
5: Tak, jestem. Ponownie witam. Uczestniczę tu w kółku w wzajemnej adoracji. Postanowiłem się nie wyłamywać, bo tu każdy dzwoni po kolei.
0: I zadzwoniłeś, żeby pochwalić, że wspaniała audycja.
5: No jest sklawa.
6: Odzapłać, dziękujemy.
5: W starodawnym języku.
1: O mamo, ale to
5: kina.
1: Słucham? To było czerstwe, no ale nic.
5: Czerstwe, no to Gang Olsena tu się stało.
6: Co się stało?
5: Stamtąd się to wzięło. W każdym razie, co do filmów, bo to ja napisałem na czacie odnośnie Archiwum X, bo Archiwum X, on miał jeszcze ten aspekt, że tak jak ja go zapamiętałem, te pierwsze sezony, co któryś odcinek operatorzy, bo oni się nie wiem, czy zmieniali, czy nie, ale robili taką perełkę operatorską i te odcinki charakteryzowały się przynajmniej próbą mistrzostwa, jeśli chodzi o jakieś takie poza historyjkowe rzeczy. I jeden z odcinków właśnie był tak skonstruowany jakby na zasadzie jednego ujęcia. Tam oczywiście były jakieś cięcia, ale cały film się oglądał tak, jakby kamera ciągle podążała i to ta sama kamera była. No efekt niezły, ale nie pamiętam dokładnie odcinka. Historia się działa na takim statku.
1: Tak, i to było zawieszenie w czasie, że oni się przerzucali pomiędzy tak. czasem współczesnym a tym pierwotnym. Natomiast w momencie, jeżeli widzę split screena, taką scenę właśnie, jak agentka Scully przeskakuje i tak wiesz, dosłownie podzielony ekran na pół i sobie przeskakuje między tym, no kurwa, jego mać.
0: Fajne takie split screeny, to też jest fajne, tylko tak się kojarzy z takim
5: komiksem.
0: Teraz się to tak, to po prostu nie jest to modny efekt jak no tak, kiedyś.
1: No to jest kino lat 90. ale no tutaj jeszcze wracając jeszcze do muzyki, film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie pod względem muzyki, oglądany w kinie, to był Tron, ten nowy Tron, gdzie Daft Punk robił soundtrack. I o kurde, to się tak pięknie dodaje. Ja pamiętam po wyjściu z kina, jak sobie kupiłem właśnie soundtrack do tego, sobie kupiłem w ogóle nowe słuchawki, żeby wyłapać te wszystkie brzmienia.
0: A ja nie będę oryginalny i może Hansa Zimmera wymienię tutaj. Wczoraj sobie właśnie przypominałem muzyczkę z Helikoptera w ogniu, bardzo fajna. No lubię tego. Ennio Morricone też lubię z filmowych twórców, Vangelisa.
1: A wracając do takiej nietuzinkowej gry, nietuzinkowego podejścia w ogóle do nagrania, szósty odcinek drugiego sezonu Mr. Robot. Odrobinkę zaspoileruję, bo będziemy kiedyś, myślę, o tym robocie rozmawiali w spoilerze, ale myślę, że będziemy się raczej na pierwszym sezonie skupiać, bo drugi jest w zupełnie innym klimacie i tam powinien się zatrudnić psychologa, a nie hakera. Natomiast pod koniec piątego odcinka główny bohater dostaje srogi wpierdol. Szósty odcinek zaczyna się niczym właśnie sitcom. Widać, że po prostu jedzie sobie jakiś tam kabriolet. Widać, że tam za tym się przesuwa jakiś obraz rzucony przez projektor, że ten samochód stoi w miejscu, że kierowca macha kierownicą na lewo i prawo. Potem zatrzymują się na stacji benzynowej. No i ojciec rzuca worek temu, taki worek po prostu z dolarem nadrukowanym. Nie, dobra, słuchaj, to chodź, okradamy ten sklep. I właśnie kiedy główny bohater wchodzi do tego sklepu, pojawia się postać Alfa. Tego Alfa z serialu. I on mówi, hey, give me a four, bo on miał cztery palce, nie? Tak wiesz, śmiech w ogóle z klawisza, nie? Or not! I sobie idzie i wiesz, taki potężny śmiech właśnie, który się pojawiał przy tym Alfie. Swoją drogą Alfa naprawdę z niesamowitą sympatią darzyłem za dzieciaka, natomiast parę miesięcy temu postanowiłem sobie ze znajomym to raz jeszcze obejrzeć. Włączyliśmy pierwszy odcinek i ten poziom żenady, kurde, po 10 minutach to wyłączyliśmy tylko po to, żeby sobie nie burzyć wspomnień, bo w tym momencie Alf budził w nas jedynie jakieś takie, kurwa, jakim cudem ja się tym jarałem, nie? Natomiast właśnie takie odwołanie i takie wykręcenie i tutaj jeszcze fabularnie w połowie tego odcinka się pojawia właśnie taka szczera rozmowa z taką skliwą muzyczką i z klawisza takie jak ten ojciec mówi, wiesz co, synu, w tym momencie słuchaj, dostałeś po mordzie, jesteś nieprzytomny, leżysz pod maszynami w szpitalu. To jest świat, który wytworzyłeś w swojej wyobraźni, tylko dlatego, że nie byłeś w stanie znieść tego, co ci się naprawdę przytrafiło. Bo nie byłeś w stanie znieść. Zaufaj mi, niedługo tam wrócisz.
5: Słuchajcie, a co do kina jeszcze, jako takiego ogólnego zjawiska, ono trochę taki ewolucyjne koło zatoczyło, mam wrażenie, bo na początku jakby kino, które wyrosło z czystej fascynacji z samym zjawiskiem ruchomego obrazu, tworzyło takie obrazy tajemnicze, gdzie już kiedyś o tym wspominałem w którejś z audycji, że zło, jeśli się przedstawiało, ono było niedopowiedziane na przykład. I ono budowało napięcie, ale po stronie widza, nie na ekranie. Po prostu widz dopowiadał sobie sam, tak jak się czyta książkę, jest efekt, że my to sobie budujemy sami ten świat. Tak samo kino też tym mechanizmem się posługiwało. I był taki moment, że nagle byli panowie, którzy wystawiali kasę, były aktorki, które być może sypiały z tymi panami i doszło do takiej sytuacji, że ci aktorzy po prostu mieli być widoczni i w pełni światła, a potwór miał tych ludzi atakować i miał się pojawić, bo tak sobie ktoś to wymyślił. I kiedyś mnie ktoś na to wyczuł, nie wiem, czy to jest aktualne, czy nie, ale takim powrotem do tego był film Seven, który nagle głównych bohaterów potrafił w cieniu schować i posługiwał się tym brakiem światła na nowo w jakiś sposób. I ten film gdzieś tam został jako taki, no nie wiem czy przełomowy, bo nie chcę tu nadużywać słów, ale on odmienił pewne spojrzenie, że ten aktor już nie musiał być z każdej strony doświetlony, żeby wszyscy wzdychali tam i piali. A co do Fontiera, bo słuchajcie, bluzgacie tak operatorów, którzy z ręki kręcą, ale właśnie Fontier, on też przełamał pewną konwencję, bo to on kręcił filmy z ręki i to też był jakiś wyłom w kinie.
0: No czasami się udaje zrobić coś ciekawego metodami, które się gdzie indziej może gorzej No Blair Witch Project, to całe nakręcone z ręki, tak? I kamerą byle jaką i wszystko. A zatrybiło, bo najważniejszy jest pomysł. Jak macie dobry pomysł i koncepcję, to zawsze to wybrniecie i nawet jak nie wyjdzie do końca, to ludzie przyklasną, pochwalą, bo pomysł. I tak dalej.
1: Wracając jeszcze do takiego opus magnum, do którego tutaj piliśmy, powiem tylko jedno słowo Kubrick. Oraz powiem dwa kolejne słowa, 2001 i Lśnienie, żebyśmy się na tych dwóch rzeczach skupili, żebyśmy też nie wychodzili za bardzo.
0: No, a Lśnienie to chyba pierwszy film, w którym użyto właśnie takiego jeszcze prototypowego Steadicama, bo Kubrick się lubował w takich wynalazkach. On był takim właśnie twórcą, takim geekiem trochę, technikiem. On lubił sobie wynajdować różne nowe metody kręcenia, lubił kręcić na jednym ujęciu długo, lubił robić takie pauzy, eksperymentować z tą kamerą i trochę dodawać do tego takiego pierwiastka sztuki, nie? Więcej, to fajne. Też bardzo cenię sobie Kubricka.
1: Z Kubricka przemawiam, widać tutaj do bólu, widzę jakiś tam autyzm wewnętrzny, a przynajmniej Aspergera, którego na pewno miał. I to podejście, jeżeli właśnie chodzi o udźwiękowienie, to 2001, tak.
0: Danielu, chciałeś coś powiedzieć?
4: To
5: tak, że film Lśnienie, aczkolwiek no też tu pewien tego nie jestem, ale on chyba już zawierał wiele też takich treści, które tu bardziej by mógł Claude poruszyć w swojej audycji.
0: Tak, ukryte przesłanie, że to Kubrick stał za filmowaniem lądowania na Księżycu, tak? Bo tam się pojawiają jakieś symbole związane z NASA.
5: Ale jakieś okultystyczne kwestie, wiesz? To takie kwestie związane z elitami i ich, że tak powiem, światopoglądem i próbą tutaj manifestacji tego poprzez film. No dzisiaj tego jest dużo w masowej kulturze, w teledyskach, zwłaszcza symboliki. I widać właściwie, jak te gwiazdy są na sznurkach przy okazji wyborów, kiedy De Niro na przykład na kandydata na prezydenta Trumpa po prostu gada jak z filmu taksówkarz, wiecie, w prawie, że ten swój grymas na twarzy odtwarzając, więc to jest też ciekawy pułap, jeśli chodzi o to duże kino, za duże pieniądze zza oceanu.
1: To znaczy, wiecie, no przede wszystkim nie ma się co oburzać na aktora czy jakiegoś celebryty, tylko dlatego, że reflektuje swoje poglądy i pokazuje ludziom.
5: Znaczy ja nie wiem, czy on, jego poglądy to jest kasa. On jest na sznurku, dostaje kasę, dostaje tekst, wychodzi mu z gęby ten tekst i to jest chyba cała jego rola, tak mi się wydaje.
4: Ja jakiś czas temu oglądałem konferencję, jedną z takich dużych konferencji game devowych. Tutaj poniekąd piję do tego, co przed chwilą powiedział Daniel, adwokat. Że tak, rzeczywiście się z nim zgadzam. Znaczy, to się tyczy zarówno do świata filmów, jak i do świata gier, a jednocześnie zgadzam się z Adrianem Chmielarzem, który właśnie tam troszeczkę porównywał świat filmów i świat gier, że jeżeli mamy w grze jeżeli gra ma pomysł, jakby ma pomysł na to coś i to coś jest świeże i jest wciągające, to nawet jeżeli w tej grze są błędy, on tam podawał taki błąd w jednej grze, że postać wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i tam pojawia się jakiś dymek, że o, czuje się bardzo chory, po czym przechodzi do innego pomieszczenia i zapala papierosa, tak? Że to jest kompletnie, no tak można patrząc bardzo płytko, że to kompletnie jest od czapy. No ale jak się okazuje, ta gra się sprzedała, ponieważ gracz jakby tak bardzo wczuwa się w ten świat, że on pewne rzeczy odrzuca, a pewne rzeczy sobie racjonalizuje, tak? I jeżeli ten pomysł na to coś ma pewną konsystencję, która jest w stanie gracza czy widza jest w stanie wciągnąć, to on pewne elementy odrzuca i z automatu całość sobie racjonalizuje i nawet jeżeli te błędy istnieją, to one istnieją dla specjalistów, tak? Ale dla przeciętnego widza czy dla przeciętnego gracza te błędy właśnie nie istnieją, jeżeli produkt, jak to się mówi, w całości jest spójny i zaczyna, że tak powiem, współgrać z tym widzem, tak? Budzi w nim jakieś tam katarzis przeżycia czy coś w tym rodzaju, tak?
5: Słuchajcie, a ja trochę odbiję od...
0: Ale to już szybciutko poproszę na zakończenie, bo już tu myślę, żeby się żegnać, wiesz? Już jest bardzo późno.
5: Dobra. Ja generalnie jestem fanem filmów obyczajowych i bodajże Lyncha, film o panu, który na kosiarce podróżował sobie. Tak? Nie mylę tu chyba. Nie pamiętam niestety tego tytułu tego filmu.
0: Było coś. Jakiś taki drętwy trochę. Mnie wynudził.
5: A widzisz, to po prostu ja uważam, że to jest fajne kino. Kino drogi, albo Wszystko płynie jest taki film, gdzie koleś spływa Wisłą. To polski film jest, który pokazuje polskie krajobrazy rodem z Amazonii, niczym z Amazonii. I to są proste filmy, może nie aż tak proste do zrealizowania, żeby sobie wyjść z kamerą i zrobić, chociaż ten z kosiarką to raczej...
1: To było Lyncha, tak? Kojarzę, na takim małym John Deere jechał, tak? Na takim traktorku.
5: Tak, no. I słuchajcie, to są zajebiste filmy. Science fiction jest fajne. O, a z science fiction filmów to polecam, słuchajcie, Amerykański kosmonauta. To jest film niskobudżetowy, o odjechanym scenariuszu. Może kogoś zainspirować, że science fiction nie musi być na jakąś tam wysoką nutę wyprodukowany z wszystkimi cieniami i tak dalej. Jest jakaś historia, on tam ma swoje zakończenie, które mi do końca nie odpowiada, ale ma jakąś poetykę, ma bardzo fajną muzykę. Polecam. Amerykański astronauta, chyba powtarzam się tutaj z polecaniem tego filmu, bo już kiedyś próbowałem go wam wcisnąć, ale to jest takie inne kino. Po prostu inne kino może zmusi do myślenia, albo przynajmniej jakiejś innej rozrywki dostarczy. Dobra, dobrej nocy, pozdrawiam.
1: Dobra, to kończymy powoli i również się będę z wami żegnał. Fajny temat. Zeszło właśnie tak, na taką krytyczną analizę, ale też parę tytułów, które są warte obejrzenia się dzisiaj pojawiło. Także dzięki wszystkim, dzięki ogromne wszystkim, którzy zadzwonili i się dorzucili w ten sposób do audycji. Kawał dobrej roboty, Krawiec. Kawał dobrej roboty. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Dzięki, trzymaj się.
4: Również dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jaka kultura właśnie. Dziękuję, witam, przepraszam, zapraszam, a jednocześnie wiem, że tu zawdzięczamy i chciałbym, abyśmy wszyscy tutaj razem. No, to mi się podoba. Bardzo też dziękuję i zapraszam i przepraszam. I z takich, z komedii science fiction może polecę jeszcze coś z klasyki, ale z takiej zajebistej klasyki, Czerwony Karzeł. Serial komediowy science fiction, taki już starszawy, ale naprawdę świetny, polecam. Autostopem przez galaktykę można sobie zobaczyć, jak ktoś lubi takie pojechane troszkę klimaty. no takie komediowe też trochę. Ale też zacna rzecz. No, myślę, że temat, taki temat rzeka trochę, nie? Starałem się tak skrótowo dzisiaj trochę jakichś tipsów sprzedać odnośnie kręcenia, tworzenia jakichś filmów, montowania efektów i tak dalej, a sobie dodatkowo jeszcze pogadaliśmy o gustach, mimo że de gustibus non disputante, tak? Ale to jednak disputantowaliśmy sobie trochę. Może jakiś będzie after. Jak ci się coś pojawi, to pewnie znajdziecie linka jak zwykle na naszym czacie radiowym. Teraz mam taką część Iweliosową właśnie. Zapraszamy na naszego czata pod adresem Nocne Radio, gdzie możecie znaleźć linka do naszych afterów, na które zapraszamy serdecznie wszystkich słuchających Nocnego Radia. A teraz już żegnamy się po tej niemalże trzygodzinnej debacie filmowej. No tak by to Iwelios może bardziej mówił. Muszę się nauczyć mówić Iweliosem lepiej jeszcze. Tak syntezator mowy może tak trochę. Iwona się tu pojawia. Iwona, no takie są głosy właśnie. Iwona, Iwelios. No to Iwona, to Iwelios to jest od Iwony właśnie, czyli taki Iwon to jest nasz po prostu, stąd właśnie taki syntezatorowy głos jest. Iwona i Iwelios. No dobra, dzięki, że byliście, do następnego. Jutro jest audycja o historii filmów, ale jeszcze właśnie nie wiem, jak to zorganizować. Ja, znacie, wczoraj długo siedziałem, dzisiaj znowu siedzę po nocach i tu gadam, i jutro znowu mam siedzieć po nocach, a kiedy praca, kiedy obowiązki? Nie wiem, zobaczę jeszcze. Może ja chyba poproszę Furaka, żeby może on na jakikolwiek inny temat, który mu chodzi po głowie, zrobił jutro, a o filmach byśmy przesunęli na za tydzień. Coś ta audycja o historii filmu nie ma szczęścia, bo ostatnio tutaj się nie zgadaliśmy trochę tam jakoś się posypało i była inna audycja zamiast tego i teraz znowu może będzie przeniesiona na dzisiaj, bo to już jest dziś, tak? Już dziś muszę następną audycję tu nagrać z Furakiem. No nie wiem, czy dam radę tak nagrywać aż tyle. Więc no w każdym razie przyjdźcie, bo coś na pewno będzie, tylko jeszcze nie wiadomo do końca co. Zaraz tu się postaram rzecz uzgodnić, a jestem pewien, że będzie wam się przyjemnie słuchało, nawet jeśli jutro będzie audycja o czymś innym, na jakiś inny ciekawy technologiczno futurystyczno-filozoficzny temat, a audycja o filmach na przykład za tydzień. Zobaczymy jeszcze, muszę tutaj się zastanowić moment. Dzięki, że byliście, że dzwoniliście. Krawiec, dziś przesuwamy zegarki, powiem, po co masz godzinę więcej. No, godzinę więcej, no mam, faktycznie mam godzinę więcej, to co tam, to robimy, nagrywamy, dobra. Cześć, czołem, do usłyszenia.

Witamy Państwa w cotygodniowym przeglądzie wiadomości, czyli w audycji Nocny Marek. Najnowsze wyniki badań wskazują, że nocne radio zdobywa coraz większą ilość słuchaczy. Ponowny spadek oglądalności zanotowała za to telewizja publiczna. Kolejny news dotyczy afterów organizowanych przez słuchaczy nocnego radia. Dotarły do nas informacje, że na dzisiejszy wieczór afterowy planowana jest debata w sprawie rejestrowania kart prepaid. A teraz łączymy się już z naszym reporterem w Berlinie.

0: Halo, halo, Klodzie.
1: Witam Ciebie, Krawcze, witam też wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, pozdrawiam. Tutaj z miejsca, powiedział Orno Zain z Berlina.
0: Tak, dzisiaj właśnie nadajemy z dwóch różnych miejsc, z Polski, z Berlina. No, Nocne Radio to radio światowe.
1: No, zawsze z różnych miejsc nadajemy, bo tutaj chciałbym powiedzieć wszystkim słuchaczom, że mieszkam na co dzień mieszkam w Irlandii, więc z Irlandii nadaję, a dzisiaj z Niemiec, czyli przybliżyłem się troszeczkę do twojej siedziby.

0: być jak umarlak, jak zombie. Nie ruszać się w ogóle przez całą audycję.
1: Przypomniał mi się taki żart, bo w którymś odcinku Borata pytano się go, czy zna się na żartach, czy kawały jakieś zna. No i Borat powiedział, że tak, że ma świetne poczucie humoru i mówi, no wyobraź sobie takie krzesło i kalosze ma ponakładane na wszystkie nogi. I się śmiał. I śmiał z tego, bo mu się ta scenka wydała strasznie zabawna. No takie jest kazachskie poczucie humoru, widać. No, opisujesz jakąś scenkę zabawną. To mi się przypomniało właśnie krzesło. Myślałem, że ty masz takie na sprężynkach. No dobra, to dzisiaj mamy jak zwykle dla was garść newsów z kraju i ze świata. Trochę ich tutaj będzie. Jak zwykle trochę newsów przedstawił wam Klot, trochę ja. No i to co? Kto zaczyna?
0: No, ja mogę w sumie zacząć od tego, co robię w ogóle w Berlinie, no bo ja nie jestem fanem faszystowskiej, przepraszam, nazistowskiej kultury. To może kogoś obrażam, ale trochę taki klimat jest i do dzisiaj, pomimo, że oni tam bardziej tak w Berlinie, prawda, gejowsko, kolorowo, tęczowo i tak dalej, ale jednak tak wszyscy tak troszeczkę spięci lekko są, nie, tak jakby to budownictwo ogólnie też takie siermiężne, potężne, nie wiesz, takie mury jebutne wszędzie, po prostu wielkie, takie korytarze po prostu, no mówię, no nawet w Polsce jak Zagierka nie budowało się tak przestrzennie, jak teraz się buduje w Niemczech. Więc trochę taki klimat, ale tak, dlaczego jestem? Bo spotykają się najwięksi z największych, zgromadzeni w klubu Bilderberg, spotykają się w Dreźnie, no i się do Drezna wybieram, a że nie było połączenia, więc musiałem niestety przez Berlin przejechać. No, nie, że niestety, może niestety, bo Berlin bardzo ładne miasto, także polecam wszystkim, nie jest takie aż bardzo drogie, no ale jak wszystko ma plusy i minusy.
1: No to teraz jesteś Berliner.
0: Berlińczykiem, może być tak?
1: Berlińczyk.
0: To Berliner.
1: Berliner, ja. Berliner. Brzmi ja trochę jak Pekinczyk, Berlińczyk. Berlińczyk. No, kochani, no, śledzenie ruchów ludzi planujących opanować świat to nie są tanie rzeczy. No ale Klot też z waszą pomocą zebrał troszeczkę kasiorki na wyjazd i ja z tej okazji też wam dziękuję za pomoc tym słuchaczom, którzy mi pomagają. Więc no naprawdę wielkie dzięki. Są jeszcze dobrzy ludzie!
0: Tak. Także częściowo ludzie zasponsorowali mój wyjazd. No ale... No. Każdy może przyjechać, bo to z Polski nie jest daleko do Drezna. To jest chyba z granicy 100 km, 150, 120, coś takiego. Także jest łatwość do dostania się. No będzie się działo. Chyba w tym roku będzie troszeczkę mówione w mediach, chyba ogólnopolskich nawet. Ale dziennikarze chyba z Polski się nie wybierają. Natomiast część dziennikarzy niezależnych będzie, w tym ja. Wiem, że też chłopaki z takiego portalu Prison Planet się wybierają. Też razem będziemy działali. Być może nawet w jednym hotelu będziemy mieszkali. To jeszcze dogadujemy.
1: Już kiedyś ich spotkałeś, prawda? Ty ich znasz w ogóle i działałeś wspólnie z nimi.
0: Wiem, że był. Oni zaczęli jeździć od Kopenhagi, czyli od 2014 roku. Ja od 2013 roku jeżdżę tam po piętach tej grupie Bilderberg. Natomiast już tak spotkaliśmy się od 2000. Znaczy w zeszłym roku się spotkaliśmy, razem działaliśmy, bo jakoś w Kopenhadze nie udało nam się spotkać. Po prostu jakoś się mijaliśmy, nie? W 2014, 2015 razem współdziałaliśmy. A teraz myślę, że też współpraca kwitnie i tutaj polecam, jak chcecie zobaczyć sobie, no właśnie na stronie prisonplanet.pl są tam zdjęcia podane, jakie chłopaki robili, mają sprzęt naprawdę. No pierwszy raz widziałem taki sprzęt w ogóle, że można podłączyć teleskop do aparatu. Naprawdę teleskop, nie teleobiektyw, tylko teleskop. Nie?
1: No można, są dzisiaj i cyfrowe teleskopy, i cyfrowe mikroskopy, już od dawna chyba nawet.
0: No, znaczy cyfrowe. No, to nie jest do końca cyfrowe, bo to jest optyka. Masz normalnie optyczny teleskop, tylko że masz cyfrowy aparat, nie? No, ale teleskop jest normalnie optyczny i to taki naprawdę wielki. No kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, nie wiem, 10 razy większy od aparatu, nie?
1: Trzeba tych wielki. Bilderbergów tak przyzwyczajać do tego, że latają.

0: obok nich drony i kiedyś może podleci taki trochę inny dron, który będzie miał takie dwa małe działka i oni się, wiesz, oni, trzeba ich tak przyzwyczajać i w końcu wypalić. Ja oczywiście do niczego nie namawiam, ale swoją drogą ciekawe, co by było, gdybyś się dowiedział na przykład, że jakiś Bilderberg słucha teorii chaosu. Albo mógłbyś im powiedzieć, ja często o was opowiadam. Oni, o...
1: No, to było dobre, ale chyba jednak nie sądzę. Zresztą w tej chwili z Polski już ludzie nie są zapraszani. W zeszłym roku reprezentowała Polskę Anne Applebaum, czy to polskie nazwisko oczywiście, żona byłego ministra Radosława Sikorskiego. Więc no, trudno powiedzieć, czy ona mogła reprezentować Polskę, ale powiedzmy, no, tak została określona, że bo ma obywatelstwo polskie, więc zresztą ma chyba też jeszcze obywatelstwo izraelskie i amerykańskie oczywiście, bo to jest Amerykanka żydowskiego pochodzenia. Nie zmyślam, to oczywiście to jest prawda, no ale... Ale też jest Polką, więc reprezentowała Polskę. Ona po polsku mówi słabo, ale coś tam mówi. Więc no, miała prawo. Ale no, może się zdarzyć. Natomiast nie wiem, no, reszta chyba za bardzo polskiego nie zna z tych Bilderbergów, którzy się aktualnie spotykają, więc raczej chyba nie sądzę. No fajnie by było, ale tak chyba dobrze nie ma.
0: I będzie w teorii chaosu teraz odcinek oczywiście poświęcony Bilderbergom.
1: Tak, będzie odcinek, który będzie właśnie z Drezna nagrywany i emitowany, także będzie trochę materiałów, będzie trochę właśnie bezpośrednia relacja, co tam się dzieje, a dziać będzie się sporo, no bo już zapowiadane są protesty antyimigranckie w Dreźnie, zresztą już są, już w tym momencie się one odbywają, ale mają się nasilić i naprawdę tam mogą być i może zadymy jakieś, oby nie oczywiście, ale może się to przerodzić, także może być też w mediach tym razem dosyć głośno, szczególnie, że Angela Merkel potwierdziła uczestnictwo z całym swoim rządem, uczestnictwo podczas tych tajnych obrad. No, to ciekawa sprawa, bo po raz pierwszy po prostu oficjalnie się przyznają, że uczestniczą w tego typu tajnych spotkaniach prywatnych. Podkreślam, prywatnych, bo to nie są jakieś na stopie państwowej spotkania, tylko prywatne spotkania.
0: Ja przyznam się tutaj i nie mówię tego dlatego, że Claude'a znam i lubię, że ostatnio bardzo często słucham sobie teorii chaosu, zwłaszcza do snu. I to nie odbieraj tego, Claude, jako przytyk jakiś, bo ja większą część nie śpię. Tak powoli mrużę oczy, zasypiam, komputerek sobie szumi, teoria chaosu sobie gra. Od czasu do czasu oczywiście się tak trochę wybudzam, jak zadzwoni stały słuchacz na przykład i powie: dzień dobry, słychać mnie? To wtedy tak się trochę wybudzam, ale potem już znowu tak przysypiam i pod koniec, jak już tak w półśnie jestem, to słyszę właśnie: are you lonely like me?
1: Czyli końcówkę, tak? No, też można to interpretować tak, że się troszeczkę obniżył poziom audycji, co też mogę potwierdzić, no faktycznie ja troszkę może jest gorzej niż było, no ale cóż, no nigdy nie może być, prawda, zawsze, prawda, na najwyższym poziomie i cały czas, no tak się po prostu nie da, zawsze są, prawda, wzloty, upadki, tak po prostu wszystko faluje. No, trzeba myśleć, że w przyszłości będzie lepiej. O.
0: Wiesz co, znam takie audycje, które mają kiepski poziom nieustanny od lat. Nie piję tu absolutnie do mojego rywala, radiowca Martina Lechowicza na przykład. Wiesz, no, nie trudno obniżyć poziom, jak się miało wysoki na przykład przez długi czas, tak? A wiesz, no to... A zresztą. Mhm. Mi się bardzo dobrze słucha i nie narzekam. No to co, to jeszcze chciałbyś coś dodać o Berlinie, o zlocie? Czy lecimy z następnymi rzeczami?
1: O Berlinie? No, w sumie pierwszy raz jestem w Berlinie. Nie wiem, byłeś, Krawcze, w Berlinie?
0: Nie.
1: A, polecam. Fajne miasto. Jest takie... Niemcy ogólnie są takie dosyć sztywne, a Berlin jest taki bardziej wyluzowany, bo jednym z najbardziej wyluzowanych miast niemieckich. gdzie no, po prostu jest widać taki multikulti jakby w praktyce. Jest naprawdę sympatycznie fajnie, nie? Czyli jest trochę gejowsko nawet, bo sporo jest, prawda, takich, no widać facetów ubierających się typowo właśnie, reprezentujących swoje jakieś takie seksualne orientacje. Ale jest przyjaźnie, no nie spotkałem na razie jakichś takich, prawda, zadym, jakichś problemów, czy jakichś dziwnych wydarzeń. Też jak wiem, że samolot lądował, wszyscy spokojnie, nikt się nie rwał gdzieś tam, prawda, jest... Jak każdy na przykład leci do Polski, z jakiegoś innego kraju do Polski, albo z Polski gdzieś, no po prostu jest jakaś makabra, ludzie chleją, piją, awanturują się, wstają, jeszcze samolot nie wylądował, już wstają, już wyciągają, wypadają jakieś walizki w ogóle z tego, po prostu jest jakiś koszmar jeden wielki, a tutaj elegancko wszyscy, ten, no i oczywiście no, to się nie chwali oczywiście, że tutaj jak leciało większość oczywiście Niemców, prawda, tutaj z Irlandii do Berlina, to nie było klaskania, jak pilot wylądował, to nie ma czegoś takiego, że no, jakiegoś takiego szacunku dla pilota, jak w Polsce zawsze po prostu wszyscy klaszczą, to tutaj niestety nie było bicia brawa, dlatego że pilot wylądował.
0: Przypomniało mi się, że kiedyś zrobiłem taką animację, gdzie leciał sobie samolot, i musiałem do tego muzyczkę jakąś dorobić i zrobiłem właśnie taką z klaskaniem. Było tak, wiesz. I tak przez całą muzyczkę i bardzo się to spodobało właśnie klientowi polskiemu. No...
1: Tak, no sprostować trochę, bo jest oczywiście, pojawiła się lista, taka półoficjalna jakby na stronie tej grupy Bilderberg, że faktycznie z Polski będą dwie osoby oprócz Anne Applebaum, znaczy w tym roku, że ona w zeszłym roku była, jak w tym roku, aczkolwiek w tym roku już jest napisane, że z USA, a nie Polska. Bo w zeszłym roku było napisane PL, a tu jest napisane USA, czyli już nie jest Polką.
0: Może coś się zmieniło w międzyczasie, a tutaj nasz kolega...
1: Zmieniło się, ale jeszcze jest potwierdzenie, że jest jedna osoba z Polski. Także tak na szybko sprawdzając, że jest tutaj też na czacie, Anon napisał też, że jest faktycznie Radosław Sikorski, mąż Anne Applebaum, czyli z Polski jest pan były minister spraw zagranicznych i minister obrony Radosław Sikorski, także jest jednak Polak.
0: No proszę, a tutaj nasz kolega słuchacz Jezus Antichristos pisze, że mieszkał zarówno w Berlinie, jak i w Breslau i że miło wspomina oba miejsca. Z kolei Furiat pochwalił się tutaj, że słuchając nas jednocześnie gra w Wiedźmina Trójkę i konkretnie w dodatek Krew i Wino, który ponoć jest całkiem niezły. No zresztą jak wszystkie dodatki, jak oba dodatki do Wiedźmina. Jest to w ogóle, gdyby ktoś nie wiedział, ostatnie spotkanie z Wieśkiem. Już CD Projekt lub CD Projekt, jak to woli, oświadczyło, że nie będzie już kontynuować przygód Geralta z Rivii. No, teraz się pewnie wezmą mocniej za Cyberpunka, co mnie bardzo cieszy, bo no, to jest też świetna rzecz i spodziewam się naprawdę doskonałej gry, która znowu może się stać hiciorem.
1: A chciałbym przypomnieć tutaj słuchaczom, ci, którzy nie wyjeżdżają za bardzo za granicę, nie wiedzą, co się dzieje poza Polską, że gra The Witcher to jest najbardziej rozpoznawalny produkt Polski na świecie. W Irlandii nawet autobusy obklejone były, pamiętam jak dwójka wychodziła, obklejone były no, tą grą. Bardzo dużo plakatów na mieście, w każdym mieście irlandzkim, takim no większym, po prostu można było znaleźć jakieś właśnie informacje dotyczące Wiedźmina, że to naprawdę jest popularny produkt. No, się sprzedaje w milionach, tak? Milionach sztuk na świecie ta gra.
0: No przede wszystkim jest to po prostu bardzo dobra gra, bardzo dobry produkt doceniony na całym świecie. No, zdaniem niektórych jedna z najlepszych gier RPG, jaka kiedykolwiek wyszła. Chociaż ja jakoś zawsze byłem zwolennikiem bardziej sandboxów. Nie wiem czemu, ale ta nuda sandboxowa i nieprzewidywalność i śmieszne ragdole, tutaj mrugnięcie okiem do tych, co się tam orientują trochę w technikaliach, to jakoś to wolę, niż mieć narzuconego na przykład bohatera. Wolę sobie sam zrobić bohatera. No, ale to na inny inny temat, to bardziej do audycji Hero by się nadawało.
1: Tak, także takie ciekawostki z tego świata. No, a trójka wyszła, tak? Ja jestem trochę nie na bieżąco, bo jak już ktoś gra, tak? Słuchacz gra, to znaczy, że wyszła.
0: No tak, tak. Wyszedł Wiedźmin 3 Dziki Gon, wcześniej był Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, jeszcze wcześniej Wiedźmin 1. Wszystkie gry były niezłe, jak na swoje czasy, no ale Wiedźmin 3 wyjątkowo się wybił. Jest to właściwie też sandbox, otwarty świat, ale no... Ja nie grałem, no, mam za słaby komputer, więc zresztą nie mam też czasu za bardzo. W ogóle jak powiedziałeś, że gejozy dużo w tym Berlinie, to ja się pochwalę, że dzisiaj biegałem ubrany w korale. Czerwone.
1: Co?
0: No i takie bransoletki, różne diamenciki i kolczyki. Tak, bo tutaj pozdrawiam serdecznie Rafała. No to po prostu zdjęcia dla klienta robiłem i przymierzyłem sobie na chwilę, no. No produkty takie po prostu.
1: No okej, jesteś rozgrzeszony. Tak, ale tak na serio.
0: No i chodziłem sobie, śpiewałem. Czerwone korale, le. Wiesz co, nawet się zastanawiałem, czy nie wyjść, bo musiałem to sfotografować i zastanawiałem się, czy nie wyjść z tym na dwór. Ale tak sobie pomyślałem, że te różne błyskotki, korale i tak dalej, to jakieś panowie dresowie, bo na osiedlu mieszkam teraz, mogą sobie pomyśleć, że to jakieś drogocenne są, jakaś biżuteria drogocenna, mogli mnie napaść jeszcze, czy co?
1: Aha.
0: Albo za gejozę, jakbym się ubrał.
1: Tak, no właśnie chciałem jeszcze do tej gejozy wrócić, bo tak naprawdę no, ta gejoza nie jest zła, bo myślę, że jednak troszkę ona czyni miasto bardziej bezpiecznym, bardziej takim klimatycznym, fajniejszym, bardziej wyluzowanym. Jednak no, pomyślmy sobie, w 33 roku przenieśmy się do Berlina 33 roku, wtedy nie było ani jednego geja w Berlinie. A jak był, no to musiał wyjechać w jakichś tam, nie wiem, turystycznych celach, oczywiście z Berlina. I no, nie były to za bardzo dobre czasy. No wyobraźmy sobie właśnie takich polskich Polaków w miastach, nie wiem, Białystok na przykład, takie miasto, gdzie też gejów nie ma, albo jakieś kraje muzułmańskie, gdzie też na przykład w Iranie, w całym Iranie nie ma ani jednego geja, nie? Tak powiedział prezydent Iranu. Nie ma ani jednego geja w Iranie.
0: W Korei...
1: Oficjalnie oczywiście to prawda.
0: W Korei... W Korei Północnej też nie ma, też słyszałem, nie ma ani jednego chorego na AIDS, ani jednego homoseksualisty, ani jednego, no nie ma.
1: Ale za to jest sympatycznie. Byłem dzisiaj w restauracji. Całkiem ceny są znośne, znaczy troszkę droższe niż w Polsce, ale no porównując do irlandzkich, czy nie wiem, brytyjskich, czy jakichś tam nawet, prawda, szwedzkich, czy jakichś, nawet hiszpańskich, nawet Hiszpanii jest sporo drożej, to bardzo te ceny były no, znośne tutaj i super sympatyczna obsługa, bo nawet jakiś murzyn, no perfekcyjnie po niemiecku. Podejrzewam, że się już urodził tutaj, obsługiwał się mówi, prawda, że murzyni to leniwi nie robią, ale tak naprawdę z tej całej ekipy to był takim najbardziej oddany tej pracy kelnerskiej. Z tej całej, ze wszystkich tych pracowników, którzy tam po prostu pracowali akurat w tej knajpce, w tej restauracji i no bardzo sympatycznie, fajnie, więc to też można czasami się zdziwić, nie? Jak się mówi, że tam, prawda, murzyni to są leniwi i tak dalej, jakieś tam takie, wiesz, takie hasła zawsze się gdzieś tam się rasistowskie przerzucają. Po prostu zależy od człowieka, nie? No, ja znam Polaków też czasami leniwych, też są tacy, nie wiem. Wydaje mi się, że też każdy z was gdzieś tam spotkał różnych i pracowitych, i niepracowitych, normalna sprawa. Także myślę, że jednak takie gejostwo, no, w tym sensie taka tęczowość, jednak trochę bardziej wyluzowuje miasto i jest naprawdę fajny klimat w tym mieście. Pomimo, że mówię, no Niemcy są tacy trochę, niemieckie miasta i ogólnie Niemcy są mocno spięci.
0: Okej. Okay. Dobra. To co, lecimy z newsikami następnymi?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście lecimy. Już koniec z tym z Deutsch, tak? Deutschland, Deutschland Liberales.
0: Wystarczy. No. to ja wspomnę na przykład o takim wydarzeniu, jakim było Opole teraz, czyli impreza kulturalna organizowana przez Telewizję Polską, jak rozumiem.
1: A, czytałem komentarze, jak tam dopiekłeś ludziom, a ludzie się obrazili na ciebie.
0: Tak? A co napisałem?
1: No jakieś tam strasznie odsobaczyłeś po prostu te nowe kabarety, filharmonie, jakieś takie różne, to chyba była, jak to się nazywa? Filharmonia uśmiechu, czy coś takiego, nie wiem.
0: Filharmonia śmiechu po prostu chyba, tak.
1: Takie, Malicki się nazywa chyba, tak? Waldemar Malicki, czy jakoś tak się nazywa ten dyrygent. Kompozytor, który właśnie realizują połączenie kabaretu, połączenie jakichś takich właśnie wystąpień kabaretowych ogólnie z muzyką poważną, z filharmonią, a nie tylko muzyką poważną, ale generalnie z filharmonią. No i połączenie jest dla większości jednak Polaków genialne i po prostu ceniają to, że to jest najbardziej wybitna rozrywka na świecie. I tu nie możesz, Krawcze, tego krytykować.
0: No a jak ja na przykład bardziej sobie cenię Billa Hicksa, który mówi, że człowiek jest wirusem w butach, mówi o różnych naprawdę zajebistych sprawach, kopie system po jajach, to jest dla mnie taki kabaret, stand-up dla dorosłych właśnie, a takie, jak wychodzi pan ubrany w garnitur, zaczyna debilowato podskakiwać i śpiewać I am Gummy Bear.
1: Zajebiste to jest, no coś wspaniałego.
0: No to połączenie kultury wysokiej z rozrywką dla debila, no ciekawe połączenie,
1: Ale był świetny komentarz, że ktoś ci napisał, jak śmiesz w ogóle krytykować ten, piszesz, przecież tam ludzie w garniturach siedzą.
0: No jakoś, nie wiem, no jakoś wolę Andy'ego Kaufmana, Jima Greya.
1: Ubierz Hama w garnitur i powiedz, że to będzie kultura, nie?
0: No ale co kto lubi, no, degustibus not disputantum ponoć.
1: No, więc... no tak, no ale to jest, wiesz, hasło, tylko że ja się zgadzam z tym hasłem, że każdy ma prawo do tego, co lubi i tutaj nie ma sensu się z tym spierać, tylko najgorzej, że za to, ja nie płacę, no ale większość Polaków zapłaci za tą rozrywkę, no i tutaj jest, jednak powinni mieć prawo do krytyki tego, tak, bo płacą za to, czy chcą, czy nie chcą, płacą, więc powinni mieć wpływ na to, co powinno się pojawiać, tak. W takich telewizjach.
0: No, jest taka rzecz, takie zjawisko, że Polak jak coś lubi, to jak to było w jednej piosence, lubi to jak cholera. I stąd może takie ostre właśnie często wojny, nie? O to ty powiesz, że coś ci się nie podoba i zaraz jesteś nazywany ty i twoja stara, prawda? I tak dalej. Więc, no... takie są wojny. Zresztą naród jest teraz z zapisu jeszcze bardziej podzielony. Ta partia dzieli Polaków jak mało kto. Nawet jak organizuje takie Opole, to dzieli. No bo i są jakieś kontrowersje. I tutaj było trochę kontrowersji związanych z tą imprezą. Na przykład takie, że ochrona zabierała różne flagi biało-czerwone i wszystko, co mogłoby służyć do... manifestacji swoich poglądów politycznych, tak? Bo nie chcieli robić z tego imprezy tego typu. To pierwsza kontrowersja. Druga to oczywiście wygwizdanie Jacka Kurskiego, pajacka Kurskiego.
1: Ale on dobrze wybrnął z tego. Powiedział, że ci, co gwizdzą, to nie są Polacy, że wita po prostu obcokrajowców, którzy przyjechali na imprezę.
0: No taka pojechał ostro. Taka retoryka PiSu jest zawsze ta sama.
1: Prymitywa takiego, wiesz, chama prostaka.
0: Nie podoba ci się Polska? Ty nie Polaku, ty?
1: Ty nazisto! Ty
0: żydostwo choleryne. No, jak ci się nie podoba PiS, to jesteś Żyd. Znaczy, za PiSu masz tylko dwie opcje do wyboru. Albo jesteś katolik, albo pedał. O, i tutaj też Furiat przypomina, że oczywiście zmieniona piosenka Killer, tak? Kuby, Jak się nazywa wokalista elektrycznych gitar?
1: Sienkiewicz. Ale to chyba zmienione, to było chyba całkiem okej, on to zrobił. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest. Znaczy ogólnie zawsze elektryczne gitary razem z Kubą Sienkiewiczem uważani byli w świecie muzyki rockowej za takich wieśniaków, no mówmy się, tak? Że to tak niby muzykę rockową grali, no ale tak po wieśniacku bardziej. I no tak jak country też, tak jest taką muzyką. Oni nie grali oczywiście country, no ale w takim klimacie trochę. I ja wiem, czy ta przeróbka, nie wiem, że gdzie tu skandal wybuchł, że po prostu zrobił sobie jaja, tak? Pan Sienkiewicz.
0: Budzę się z rana, a tutaj dobra zmiana, do chuja pana... O, przepraszam, to tak w radio... To...
1: Ale tak chyba naprawdę, tak?
0: Nie, to ja sobie
1: on
0: tak...
1: On chyba nie, ale on tam trochę poprzeklinał chyba też.
0: No coś tam, nie delikatnie, no, było coś, że siedzę na minie... No, nie pamiętam dokładnie słów, mogłem sobie to wkleić, to bym teraz wam tu zaśpiewał. No, to posłuchajmy, jak brzmiało wygwizdanie Jacka Kurskiego. Na początek, jak to brzmiało od strony mikrofonu. No, starano się właśnie za pomocą tak zwanych mikrofonów efektowych, czyli takich, które są skierowane na publiczność, które odbierają właśnie reakcję publiczności. Było przykazane, że w razie czego mają wyciszyć te mikrofony już zawczasu. Wygląda w ogóle na to, że Kurski się spodziewał tego, że zostanie wygwizdany, bo miał dwa koła ratunkowe. Pierwsze to było, że orkiestra miała grać i zagłuszać, jakby no sprowokować, żeby przestali gwizdać, no bo jak grają, to przestajemy, no ale to się nie udało, no tam orkiestra robiła co mogła, w końcu przestali, a dwa to było właśnie, że mieli wyciszyć te mikrofony, oba sposoby zawiodły, no i było słychać, to posłuchajmy.
2: Pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej w kraju i za granicą, którzy oglądają nas za pośrednictwem TVP Polonia. Szanowni Państwo, w wielu krajach aplauz wyraża się poprzez gwizdy, dlatego witam również cudzoziemców w Opolu. Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dobry humor go nie opuszcza, no i większość komentarzy, znaczy bardzo wiele jest komentarzy takich, że sikają na niego, plują, a on mówi, że pada deszczyk. No Kurski to, ale no na pewno...
1: Koniunkturalista. Kurski to jest po prostu, zresztą zauważ, że jego brat jest po drugiej stronie barykady, oni dokładnie, a oni się lubią, bracia, oni po prostu, to jest gra. Tak samo PiS gra z Platformą Obywatelską, że ludzie myślą, że oni się kłócą i tak dalej. Oni po prostu grają w dobrego, złego policjanta.
0: No,
1: się kręci.
0: I zły glina, nie? No trzeba mu na pewno pogratulować opanowania. Myślę, że ta piękna opalenizna sprawiła, że nie było widać, że się zaczerwienił jak burak, bo to ciężko się nie zaburaczyć, jak cię kilka tysięcy osób wygwizduje, nie? No chyba, że ktoś ma tak dobre mniemanie o sobie samym i takie dobre samopoczucie, że go w ogóle to nie rusza.
1: To totalny egocentryk, pan Kurski. Ja pamiętam, jak były, to, wiesz, tu wojna gdzieś, znaczy wojna, w sensie, że na Majdanie, pamiętasz, na Ukrainie, to był 2014, tak? Przełom 13-14, ale to był 2014 i po prostu te wydarzenia na Ukrainie, ludzie ginęli, a ten sobie robił w Switwocie na Majdanie, nie? I taka jebutna jego twarz wielka, po prostu na połowę zdjęcia i ją wkleił na Face'a po prostu. No coś okropnego, z taką uśmiechniętą mordą, nie? A tam niedawno wcześniej, wiesz, ludzie ginęli. Po prostu gość, no mówię, totalny oportunista, totalny koniunkturalista, no gość, nie przepadam za takimi gośćmi, nie? Którzy wszystko robią dla poklasku, dla kasy, nie? I nie mają fanu takiego, nie? Bo ja rozumiem, jak ktoś takie rzeczy robi, na przykład Kuba Wojewódzki. Ale jest przy tym po prostu taki wyluzowany, nie? Jedzie z tym i mówi jak jest, nie pcha się do polityki. A Kurski był też dziennikarzem, przecież Kurski był dziennikarzem. Zamiast zostać jako dziennikarz, gdzieś tam działać i tak dalej, nie? To kurczę, wszedł w politykę.
0: Lubi też szybko jeździć, z tego co pamiętam. Były też jakieś kontrowersje właśnie, jak go kiedyś zatrzymali, bo tam pędził gdzieś. No, posłowie mogą pędzić, bo mają przecież immunitet, nie? I mogą, w sumie to taki poseł może nawet na środku ulicy ściągnąć majtki, zgwałcić kogoś i wyciągnąć immunitet od razu, nie?
1: No tak, ale wtedy mu prawdopodobnie ten immunitet cofnął i pójdzie siedzieć.
0: Myślisz?
1: Tak, to oczywiście,
0: ja
1: że tak.
0: Ja bym się spodziewał raczej, że wyjdzie Kaczyński i powie: ściągnięcie tych majtków to ruch pewnych sił. Wiemy doskonale, jakie to siły. No, tyle. A teraz posłuchajmy, jak to brzmiało, bo znalazłem też nagranie. Ktoś nagrywał komórką, bo te gwizdy tak no, było słychać, ale posłuchajcie, jakie one były głośne, jak ktoś nagrywał to od strony publiczności.
3: Wypad! Wypad! Do domu! Pajacyk! Pajacyk! Ryj! Ryj! Buda! Morda przy ryju!
0: Takie nagranie. Bardzo, bardzo. Ja uważam, że Polacy zachowują się skandalicznie po prostu i władza powinna zastosować dobry komunistyczny sposób, kochać nas tak długo, aż my ich pokochamy.
1: No tak, tak. To jest najlepszy zawsze sposób. Tylko aplauz i akceptacja. Później.
0: Właśnie, ale to jest fajne, że jednak jakiś protest jest, nie? Że chyba myślę, że trochę się nazbierało, raz, że się nazbierało na tym Opolu, bo ludzie byli wkurzeni, że im tam pozabierali różne gadżety, chcieli sobie tam pokodować trochę pewnie, czy coś, a dwa, że ludzie są wkurzeni po prostu, że będzie zbierany ten haracz od nich na media publiczne, które jakościowo są na poziomie toalet publicznych w sumie. Od czasu do czasu się zmuszam, żeby tam zerknąć i właściwie zawsze trafiam na reklamy, nie wiem czemu. A jeszcze ani razu księdza, muszę zobaczyć, na pewno są jakieś programy w stylu tam Słowo Boże na niedzielę, bim, bim, bim, bim.
1: Wiem, że reklamy puszczają nawet w kanałach, na przykład TVP Kultura, czy jakiś, no, gdzie tam nie ma sensu, jest naprawdę nikła oglądalność tego kanału, on jest dotowany, na tych reklamach praktycznie nic nie zarabiają oni, ma cel, jak sama nazwa kanału TVP Kultura, po prostu uczyć ludzi kultury, czy też przekazywać jakieś wartości, prawda, uniwersalne, czy też sztukę po prostu promować. I mnóstwo reklam, że też jak tam włączysz ten kanał, to masz dużą szansę, że na reklamę trafisz. No po prostu to jest jakaś makabra. No tak samo TVP Historia, czy te inne kanały. No to nie rozumiem. No nawet to próbują działać jako komercyjnie właśnie na zasadzie kultury.
0: A kto jest teraz ministrem kultury za PiS-u?
1: A nie jest przypadkiem ten pan, co kazał coś tam szczekać artystom, żeby nie... Znaczy szczekać, w tym sensie, że dziennikarce chyba kazał tam coś szczekać, ale artystów bardzo jakoś tam tłamsił, chciał cenzurować sztukę. Pan Gliński, to nie jest pan profesor Gliński? Przypadkiem? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że być może on.
0: Nie wiem też właśnie, ale być może to wyglądało tak. Gliński, ty jesteś grzeczny chłopak, mówisz dzień dobry zawsze, to ty będziesz ministrem kultury. O. A on, dziękuję. O, no proszę, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tak mogło być. Następny newsik tutaj, chyba że ty chcesz teraz z czymś polecieć.
1: No ja mam takie bardziej, można powiedzieć, znowu spiskowe, więc nie wiem, to może później jeszcze, takie, żeby już nie od razu to zawalić tymi spiskami wszystkimi.
0: No dobra, to ja w takim razie jadę dalej. Okazuje się, że Korea Północna włamuje się, słuchajcie, do banków na całym świecie i straszliwe sumy z nich kradnie, dziesiątki milionów dolarów. Tak twierdzą przynajmniej programiści z Symantec'a, czyli to jest producent znany oprogramowania antywirusowego. No i goście z Symanteka twierdzą, że zarówno włamania na serwery Sony Pictures, gdzie wyciekły dane kart kredytowych, jak i właśnie te kradzieże z banków, to właśnie odpowiedzialni są za to hakerzy z Korei Północnej, to dosyć właśnie wygodne dla krajów, które są za murem, za żelazną kurtyną, sobie tak kraść, no bo co im kto zrobi, komu się poskarży. Żadne tu konwencje ich nie obowiązują, z nikim się nie kontaktują. Też ciekawe jest, że kraj, w którym ludzie zjadają czasami korę z drzew, ma też tak dobrych hakerów, nie? Ciekawe, czy tak jak się szkoli takiego hakera, pewnie od małego, nie? Zamyka się go w takim białym pokoiku, gdzie są tylko cztery ściany i komputer na środku. Przychodzi Kim, żeby on się Kim Jong-un się na wszystkim zna, słuchajcie, jak on tam ostatnio był z gospodarską wizytą w fabryce piłek i oglądał te piłki, tam o tu okrągła piłka, pewnie mówił tam o tu dziurka, tu się pompkę wkłada, a przy nim zawsze jest masa osób i notują, i mają takie notesiki i zapisują, co powie wódz, bo wódz się tak zna na wszystkim. No i też pewnie przychodzi do hakera takiego i jako wybitny znawca mówi, no tu, a tutaj się wciska, tak, tu się wpisuje, tam się włamuje, tutaj, tego tu po kabelku idzie, siup, takie, no, to, a wszyscy go słuchają i, na wszystkim się zna, wodzu, no tam nawet jak wiadomości się ogląda, to tam... To jest niesamowity kraj, bo tam jest czysto, drogi są piękne i równe, bo nieużywane. Ludzie sprzątają nawet jak jednego listka nie ma na ulicy. Tam nie ma bezrobocia też, nie? To piękny kraj, nie ma bezrobocia. Swoją drogą teraz Szwajcarzy z kolei zagłosowali przeciwko temu, aby dostawać dochód podstawowy w wysokości równowartości naszych 10 tysięcy. Wy sobie to wyobrażacie?
1: Tak zagłosowali i po prostu widać, że trochę myślą.
0: Myślą, a przecież z tego co pamiętam, to ty nawet byłeś takim częściowo zwolennikiem takiego rozwiązania.
1: Jestem zwolennikiem, ale trzeba dostosować do gospodarki. No jednak takie obciążenie dla szwajcarskiej gospodarki, to myślę, że i w Szwajcarii nie dałaby rady po prostu tego, czyli tam 2000, 2500 tak, euro, coś takiego, 2200, no ponad 2000 euro tego dochodu gwarantowanego, czyli franków, tak, z 2500 franków, no nie wiem, 2200, 2300, wszystko jedno franków szwajcarskich, obciążenie dla budżetu i przede wszystkim dla innych ludzi, tych, którzy pracują, prawda, bo ktoś, państwo nie ma pieniędzy, państwo musi od komuś zabrać, żeby komuś dać, więc zabierze od tych, co pracują, ja w tym sensie mówiłem, że jestem za tym dochodem podstawowym, tym dochodem gwarantowanym, czy jak to tam zwał, jestem, ze względu na to, że to ułatwia, bardzo walczy z biurokracją, znaczy jest świetnym instrumentem do walki z biurokracją. Można po prostu za pomocą dochodu gwarantowanego likwidować jakieś MOPS-y, jakieś ZUS-y, SRUS-y, inne dziadostwa wszystkie, ministerstwa jakieś medyczne i tak dalej, bo wtedy możemy po prostu większość rzeczy sprywatyzować, bo nie będą potrzebne, bo każdy będzie miał ten dochód gwarantowany i sobie sam każdy będzie płacił za wszystko, prawda? I to jest, uważam, za szkołę będzie płacił za lekarza, za tego, ale ma ten dochód gwarantowany i to jest duży plus, bo i może tak, ma ten dochód gwarantowany i jeszcze może pracować i jeszcze więcej może mieć. Natomiast w tej chwili jest tak, chociażby tutaj w Irlandii, że są zasiłki dla bezrobotnych bardzo wysokie. One wynoszą 750 euro, tak pi razy drzwi, ponad 700 euro miesięcznie dla bezrobotnych, prawda? A bardzo często niektórzy, jak pracują na pół etatu, to mogą mieć mniej nawet, jak na pół etatu ktoś pracuje, niż te 700 euro do kieszeni, prawda? Czyli pracując na pół etatu, tak naprawdę się nie opłaca w Irlandii, bo zarobisz mniej na pół etatu, niż nic nie robiąc, biorąc zasiłek, nie? No i to nie jest dobre. Natomiast taki dochód gwarantowany, że możesz, masz ten już gwarantowany, ale jeszcze jak pójdziesz do pracy, to nie zabiorą ci go. A tak jak wiesz, a dużo bardzo w Irlandii ludzi jest po prostu takich leserów, dlatego, bo dostają ten zasiłek
4: I mało tego, robił jakieś nieuczciwe rzeczy. Handel narkotykami, coś tam, jakieś drobne kradzieże, coś różne rzeczy dodatkowe, bo nie mogą robić nic legalnego, tak? Bo mają ten zasiłek, 700 euro, jak dotacje jeszcze na mieszkanie mają, jakieś naprawdę duże, duże rzeczy ci bezrobotni w Irlandii i dodatkowo może tylko dorobić sobie do tego, tylko nielegalnie. Więc to jest dużo lepszy pomysł, prawda? Taki dla każdego ten dochód ugwarantowany. Ja myślę, że można było to rozszerzyć też na przykład, jak ktoś jest bogaty i wiesz, żeby się już tam z tymi papierologiami i tak dalej, może na przykład od razu przekazać. Albo nam do budżetu państwa, jak ktoś jest takim narodowcem polskim, Polakiem, biało-czerwonym, no to do budżetu państwa może przekazać te pieniądze, które mu się należą, a jak nie, no to może oddać, tak jak jest 1% teraz podatku, który możesz, to możesz jakąś fundację tymi pieniędzmi wspomóc, prawda, że ten mój dochód gwarantowany oddaję na jakąś taką fundację. I to by było bardzo popularne, myślę. Coś takiego. Szczególnie osób, które są no, bogate, tak? No, w sensie, że zarabiają dobrze. I pomyśl, ile tych urzędników nie byłoby. Nie byłoby tych urzędników, którzy niszczą gospodarkę, zabraniają ludziom robić. Naprawdę. I ja sobie ostatnio tak pomyślałem, jeśli mogę jeszcze powiedzieć coś, sobie pomyślałem o tym, że państwo i urzędnik państwowy jest dużo gorszy niż najgorszy bandzior na ulicy. Złodziej to tylko może ci wyciągnąć pieniądze z twojego portfela, prawda? Co zresztą urzędnik też robi. Bandzior taki no, poważniejszy, jakiś taki łobuz, który wiesz, może ci w mordę dać, prawda? W mordę dać, pobić i jeszcze zabrać pieniądze, tak? To już taki, wiesz, przestępca większy. A państwo jest największym przestępcą, urzędnik, bo nie tylko ci z portfela zabiera pieniądze, nie tylko daje ci w mordę, ale jeszcze się z całej siły non-stop kopie po jajach.
0: Okej, okay, mamy Zenona na antenie i jak ty to skomentujesz, Zenonie?
4: Czy zostały skopane w jaja przez państwo kiedyś?
5: Aha, przez państwo? Nie, ale myślę, że tak na dobrą sprawę to niewiele już brakuje, żeby w końcu mnie taki los spotkał. Cholera wie, czy jakoś mnie nie wydymało państwo. Zresztą krzywdę mi zrobiło taką, że zanim dziecko poszło do szkoły, no to ładnie się wypowiadało, mówiło sobie, a nie se, a do tego wszystkiego na przykład jeszcze, no nie wiem, nie mlaskało, tak? Ale poszło do szkoły państwowej i cofnięcie w rozwoju, mówi se, laska beka. I ogólnie jakoś schamiało.
0: Beka, bazgrze po ścianach,
4: czuję, no. Ale niestety jest obowiązek szkolny w Polsce, więc to jest trudna sprawa, nie?
5: No, to jest skutek tego. Panowie, taka ciekawostka, znaczy co ciekawostka, to jest temat w ogóle dobry na całkiem osobną audycję, jak wyglądają te wszystkie referenda w Szwajcarii, nie wiem czy widzieliście, ale oni tam dostają takie, każdy obywatel, który ma prawo do głosowania, dostaje taki po prostu ogromny plik papierzysk, w których jest napisane, co sądzą jedne ugrupowania polityczne o tym, co sądzą inne ugrupowania polityczne o tym wszystkim, danej kwestii, jakie są dane jakieś naukowe, jak co sądzą o tym jakieś uniwerki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest po prostu nie do pomyślenia w jakimś normalnym, że tak się wyrażę, kraju. Nie, wyobrażacie sobie coś takiego, że żeby dobrze obywatela i rzetelnie poinformować?
0: Jeszcze się go pytać? No coś?
5: Absurd, po prostu absurd. No i teraz ciekawe, bo ja na przykład nie wiem i jakie tam wyniki były tego, co do tego referendum o tym dochodzie podstawowym. Trochę mnie to minęło. Zapomniałem. Wiedziałem, że to się tam toczy.
4: 75 chyba przeciwne było.
0: Tak, 75, jakoś tak. Na pewno 70 parę procent. 72, mhm.
4: Ale to nie dlatego, że ludzie może nie popierają, tylko po prostu za wysokie jest, nie? Że to trzeba, wiesz, dostosować do gospodarki i zrobić jakiś sensowny, tak jak jeszcze raz dopowiem, żeby na przykład zlikwidować biurokrację. No wiadomo, w Szwajcarii ta biurokracja to jest niespółmiernie mała w stosunku do Polski, ale i tak jest, więc też można by było, prawda, tych urzędników trochę odstawić na trawkę, nie?
0: 77% Szwajcarów odrzuciło propozycję wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego dla wszystkich.
5: To ja słyszałem taką anegdotę, to mi opowiadała koleżanka już w szkole średniej z 10 lat temu. Mówi, że jej wujek z kolei opowiedział, który mieszka już w Szwajcarii dawno, jest rolnikiem. Mówi, że tam chyba krąży taka sytuacja, nie wiem na ile to jest miejska legenda czy coś, nieważne. W każdym razie przychodzi jakiś facet z zagranicy do banku w Szwajcarii, z walizką, taka pełna konspiracja, rozgląda się, patrzy. Kurde, dobra, po cicho podchodzi do okienka. Wiesz, tak kładzie tą walizkę przy tym okienku i mówi: ja bym chciał złożyć w depozycie $1,000,000. A na co kasjer tak na cały głos mówi, rozgląda się: proszę pana, w naszym kraju biedy się nie trzeba wstydzić. Więc tam są po prostu inne kwoty, tak? $1,000,000.
1: Dobre, dobre.
5: $1,000,000 na koncie to tam nie robi wrażenia.
1: Biedy nie trzeba się wstydzić. No Kulczyk to tam nieźle musiał. A to jeszcze dojdziemy do niego, bo też był obywatelem Szwajcarii zasłużonym, odznaczonym obywatelem szwajcarskim, Kulczyk.
5: Helwetia.
1: Więcej płacił podatków w Szwajcarii niż w Polsce. To się naprawdę chwali.
6: W życiu.
5: Ale zauważyliście teraz, nie
6: tak robić. To
5: na pewno nie widziałeś, ale ja zauważyłem w radiu co chwilę słychać fundację Kulczyka. Coś tam się dzieje z Krawcem.
1: Coś się dzieje, tak. Się dzieje.
0: Bo to trzeba tak robić, żeby zrobić, a żeby się nie narobić.
1: No i Kulczyk to naprawdę wdrażał w życie. I co? Jeździł Lamborghini, jeździł Ferrari, jeździł. Miał jachty, miał samoloty swoje, miał. No i co, czego chcieć więcej?
5: No nic, no widzisz, wszystko bum, tralalala, nie? Jak trzeba. Dobra, ja zaraz będę kończył, więc jeszcze powiem to, co napisałem na czacie. Nie wiem, czy państwo widzieliście, ale pan Zuckerberg dostał...
1: Od Facebooka, tak? Szef Facebooka, założyciel Facebooka.
5: Szef Facebooka, tak? Szef Facebooka miał...
1: Czy Facebooka? Bo on wygląda na Facebooka, ten pan Zuckerberg.
5: Dokładnie, to jest czysty Facebook. Też ma niebieskie oczy, nie? To też jest taki Żyd z niebieskimi oczyma.
1: A aszkenazyjski Żyd.
5: Aszkenazji, tak, to są ci, którzy się podłączyli, nie? Pod Żydów.
0: Jak wy się znacie tutaj na Żydach, proszę, no, proszę.
5: Znaczy wiesz, to miałeś ten... Tam było takie państwo, które kiedyś przyjął judaizm. Był jakiś tam sułtan, który stwierdził, że zobaczy, jakie są religie i stwierdził, że przyjmie judaizm, nie? To tam te rejony, nie Krymu, tylko tam Kazachstanu bardziej, czy coś takiego, nie? Gdzieś tam te rejony to było. Nie pamiętam, kiedy to było. 1000 lat temu, ponad, więcej. Już teraz nie pamiętam dokładnie detali. W każdym razie wiesz, że są jeszcze czarni Żydzi, Murzyni z Etiopii.
1: Tak, słyszałem o tych sprawach różnych. Poza tym też podobno Jezus, jak żył, i Maryja, zawsze dziewica, byli też, może nie czarni, ale tacy bardziej ciemniejsi. Tak. Ciemniejsi nawet niż Arabowie.
5: Co ty pierdolisz? Przecież Maryja się pod Częstochową urodziła.
1: Czarna Madonna, ale to nic. To czarna Madonna była. Zawsze dlaczego się zastanawiam, dlaczego jest czarna Madonna i dlaczego jest taka śniada na tych obrazach w Polsce? Dlaczego? Pytam się.
5: Czarna, bo cały czas miała żałobę, a Matka Boska się pod Częstochową urodziła. Co ty, Klod, opowiadasz?
1: No dobra, ale widziałeś, jaka ciemna jest na tych obrazach? A i tak rozjaśniane były, bo to był rasizm wtedy, to czarny to szatan był, więc nie można było na tam czarnego.
0: A ponoć całun turyński ma dowodzić, że Jezus był albinosem.
1: A jak może na całunie być kolor skóry?
0: Nie, no bo tam jest jakoś tak, jeśli wiesz, bo jeśli przyjąć... No bo tam jakoś coś z negatywem było, jak to odwrócić, to właśnie wychodzi, że albinos, nie pamiętam dokładnie o co chodziło.
5: No właśnie, coś myślałem, że tak będzie, że negatyw i w ogóle, ach jo.
0: Negatyw, to tak brzydko się mówi.
5: Negatyw, to też przecież tak się mówi na Murzyna, żeby mu coś dotygować, że jakiś gorszy niby jest czy coś. Nie wiem, ja tam z Murzynami to powiem, że to tak nie rozumiem tego rasizmu per se, no bo...
0: A Jezus jeśli prawdą jest to, że Maryja odbyła stosunek z rzymskim legionistą Panterą, to Jezus mógł być trochę taki Żyd, a trochę mógł mieć taki rzymskie...
5: Czyli mógł mieć niebieskie oczy na przykład.
0: Może...
5: Tak
0: się mówi, że mogło to sprawić, że właśnie odrzucił od siebie... znaczy, że szukał tego ojca w niebie, tak? No bo to bycie bękartem to w tamtych czasach to jeszcze to było coś strasznego, więc no takie wyparcie trochę, nie? Mogło to się jakoś... Znaczy, nie wiem, dla mnie to są jakieś tam po prostu... No nikt tego nie sprawdził.
1: Krawiec, nie wolno mówić źle o osobach, które już nie żyją.
0: Ale Jezus żyje, bo z
5: Matrixa. Chyba, że to Hitler,
1: ale... chyba, że to jest Jezus, że żyje, tak? No, to mnie podszedłeś, bo to Bóg jest, bo Bóg żyje. No, okej.
0: Jak z martwych wstał, to chyba żyje, nie?
5: No, z marchwi wstał, bo szedł przez marchewkowe pole i się przewrócił. Słuchajcie, na litość boską, ja tylko chciałem powiedzieć, że Zuckerberg miał hasło do portalu LinkedIn, Pinterest i Twitter, które brzmiało da, da, da.
4: O, to taki bardzo dobry niemiecki mi się zespół przypomina.
5: Tak, tak, Trki. W reklamie było.
4: Da, da, da.
5: W reklamie Volkswagena.
4: Może to jest tak. Jego, wiesz, najbardziej, albo od dadaizmu może też. Dada, to był taki ruch w pierwszej połowie XX wieku.
5: Ale wiesz, co jest ciekawe, Klot?
4: Abstrakcyjnej sztuki.
5: Klot, w każdej korporacji, na pewno ty, jak pracowałeś dla jakiejś, chyba pracowałeś dla jakiegoś DKL-a, czy dlaczegoś mówisz kiedyś, przecież ale zawsze jako, szkolenie.
4: Jako kierowca, no bez
5: przesady. Ale to nawet chyba jako kierowca masz tam jakieś swoje loginy, hasła czy coś, nie? Przypuszczam,
4: no tak,
5: że...
4: No ale to wiesz, co to za znaczenie ma? No ale okej, dobra, mów.
5: No wiesz, cały widz jest taki, że masz to szkolenie, że hasło musi być tam z małych i dużych liter, liczb, znaków specjalnych wszystkiego i w ogóle mieć przynajmniej tam 500 znaków, żeby było kurde...
0: Dwa znaki przystankowe, przynajmniej dwie cyfry, jedną dużą literę i pięć małych, składać się z co najmniej 16 znaków i mi jest dosłownie często ciężko to... jakby spełnić wszystkie te wymogi. Tak próbuję, szukam...
5: Dokładnie, ja później
4: zapomniałem. Nie, ale w korporacjach tak nie ma. W korporacjach jest... znaczy ja mówię, no ja akurat tych spraw nie musiałem mieć, tak? Bo tylko numery masz po prostu swoje i tak dalej nadawane. A jak pracujesz w biurze, to tak, to masz tam swoje, ale nie ma jakichś... No nie wiem, no wydaje mi się... Że nie ma jakichś tam strasznych wymagań. Może na przykład, żeby była cyfra i litery.
5: Ja ci powiem tak, że wielkiej kariery w korporacji nie zrobiłem, ale pamiętam, że no ironia była taka, bo między innymi resetowałem hasła i ironia była taka, że szeregowi pracownicy o to dbali i mieli różne hasła i je zmieniali. A wielu jakichś tam już trochę wyższych pracowników, już nawet nie mówię o prezesach, bo tacy też byli, mieli to w dupie, zawsze ustawiali sobie to samo hasło, co było po prostu jawnym łamaniem przepisów.
4: A co im mogłeś zrobić? Nic nie mogłeś zrobić. On został, a ty wyleciałeś na przykład.
5: No tak, no.
4: A on jeszcze do góry poszedł, Oczywiście. Zobacz, Zuckerberg był na samym szczycie, jest na szczycie i co teraz? A co to mu może zrobić? No.
5: Dokładnie. No da, da, da.
0: Dobra, dziękujemy Zenonie za komentarzyk twój i za ciekawostki różne, no i trzymaj się.
5: Au widersin.
4: Auf Wiedersehen. Tak, to co, może jak już mówiliśmy trochę o kulczyku, to mam tego newsa o kulczyku. Czy jeszcze w starym temacie jesteśmy?
0: Nie, możemy jechać dalej.
4: Tak, to dostałem też informację od mojego słuchacza, mojej audycji, ale także jest na portalu, zresztą na portalu na temat jest artykuł o tym, ale to był fakt, który zdarzył się w Polsacie. W Polsacie niespodziewanie wtargnęła na scenę programu kobieta, która twierdziła, że Krawcze? No. Jan Kulczyk żyje. I wyciszono szybciutko, ale konsternacja, nie wiadomo co się dzieje.
0: Może się nasłuchała teorii chaosu?
4: Ona nie, ona takie rzeczy opowiada, że to ja to tam nic w stosunku do tego, co ona mówi o Janie Kulczyku. Pani nazywa się Edyta Sieczkowska. Sieczkowska od razu z niej się wszyscy śmieją, że ma sieczkę zamiast mózgu, że w ogóle jest psychiczna i tak dalej. No fakt, ma, pewnie nie jest trochę zrównoważona do końca, bo no mówię, no całe, znaczy teraz mnóstwo lat, chyba 10 lat walczy z Kulczykiem, znaczy walczyła, no teraz już jak nie żyje, to już nie bardzo może, ale próbuje, bo ją oszukał. Oszukał ją na spore pieniądze, na miliony. Nie na jakieś tam dziesiątki czy nawet setki tysięcy, ale na miliony złotych. Ona była w Dubaju, mieszkała, zajmowała się, była takim pośrednikiem biznesowym pomiędzy polskimi przedsiębiorcami czy zachodnioeuropejskimi i tymi Arabami, którzy mieszkają tak, w Emiratach Arabskich. To się nazywa Zjednoczone Emiraty Arabskie. No tu mogę trochę jeszcze powiedzieć wam o tym, o Dubaju, co to jest. Jeden z 7 Emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie. No zawsze się mówi, tak, Dubaj to jest jakiś taki mit luksusu. Znaczy mit, no nie mit, no bo faktycznie tam luksus jest duży w Dubaju. Generalnie z ropy zbudowane cały ten potencjał tamtego rejonu. No i co ta pani Sieczkowska? Co ona takiego, no to powiedziała, chciała po prostu jakieś tam dowody przedstawić, coś tam, no ale ją wyciszono, miano jej dać coś do powiedzenia, ale wyciszyli ją szybko, później dowodów też od niej nie chcieli wziąć, zobaczyć, sprawdzić i tak dalej. Pani Sieczkowska napisała taką książkę, Prawdziwa twarz, Jan Kulczyk, najbogatszy Polak. Właśnie Prawdziwa twarz Jana Kulczyka, opowiada w niej przygody, jej przygody właśnie z panem Kulczykiem, jak to wszystko wyglądało i pokazuje, że pan Kulczyk no, miał trochę też różne twarze, też oszusta takiego no, działającego na skalę masową, znaczy na najwyższą, światową skalę, bo ty Krawczy zresztą chyba też miałeś, prawda, z polskimi oszustami do czynienia, takimi, którzy też na minę cię gdzieś tam, prawda, wrzucili.
0: No okradli, to pomysł sobie, okradł mnie zwyczajnie no, i
4: okradł, oszust, złodziej, a Kulczyk takim właśnie złodziejem był tylko od, wiesz, od miliardów, nie, że on tam, jak on się po milion dolarów nie schylał specjalnie, nie, Kulczyk, więc tam nie wbijał na miliony, tylko raczej na potężniejsze pieniądze, na miliardy. No i tak z budżetu państwa wyprowadzał z Ciechu pieniążki wielkie, z telekomunikacji polskiej potężne pieniądze, z oprócz tego jeszcze przecież wyprowadzał z różnych nieruchomości, które kupował bardzo tanio od Skarbu Państwa. No po prostu trzeba wiedział z kim pić. Był ustawiony z różnymi politykami. Także to był gość, który po prostu korumpował. Był, no, korumpował wszystkich dookoła, żeby zarobić na tym. No i zrobił to skutecznie, naprawdę bardzo dobrze. I tu szapoba dla pana Kulczyka, że no, złodziejem był genialnym. A co jeszcze, co ciekawe jest, pan Kulczyk do dzisiaj jest uznawany za najwybitniejszego biznesmena w Polsce. I to już się można powiedzieć, no nie wiem, kto w grobie przewraca. Może Józef Piłsudski, może nawet chyba Czesław Kiszczak się już przewraca w grobie, bo on mówi, że to śmieszny gość jest. Że to jest w ogóle niepoważny gość jest ten Jan Kulczyk. Tak mówił o nim Czesław Kiszczak, że to jest po prostu... No. O takich gościach nie będzie rozmawiał. Być może wiedział dużo więcej o Kulczyku niż my, no, zapewne pan Kiszczak. No, ale raczej polskim Polakiem Kiszczak nie był. Raczej nie był patriotą polskim. Zresztą Jan Kulczyk też nie, bo on był też Liechtensteinu honorowym obywatelem, tam też więcej podatków płacił niż w Polsce. To jest ciekawe, że w Liechtensteinie więcej płacił podatku niż w Polsce. Taki polski Polak to był pan Jan Kulczyk. No nie wiem, jak to można. No są jakieś takie rzeczy, nie? Ale co ciekawe właśnie, jeszcze wracając do tej pani Sieczkowskiej, no nie wiem, jak się to rozwinie, jakie ona tam dowody przedstawi. No ale mówię, no nikt jej tak nawet jakby miała dowody, no to nie wiem, czy ktoś by mówił, może, a może po prostu się jej wydaje tylko różne rzeczy, coś po prostu głosi. Może faktycznie słuchała mojej audycji, Trychosu i coś jej się też klepki poprzestawiały i zaczyna twierdzić, że Jan Kulczyk żyje. Kto wie.
0: Ale to ładnie powiedziałeś. Może słuchała mojej audycji i jej się klepki poprzestawiały? Świetna autoreklama.
4: No tak, no sobie, wiesz, żartuję trochę. Żartuję sobie z tego w tym sensie. Natomiast, natomiast jak najbardziej jest to prawdopodobna rzecz, bo no, co by nie można jednak Janowi Kulczykowi, nie można zarzucać braku inteligencji, braku rozumu. No, to był bardzo człowiek przewidujący w przód. Przewidujący, znaczy, nie wiem, czy można w tył przewidywać, chyba nie.
0: W tył przewidywać.
4: Przewidujący na długo naprzód, nie tydzień, nie miesiąc, ale na lata naprzód, a tutaj miesiące. Wiedział, że PiS wygra i PiS się po prostu jemu dobierze do skóry. No nie udało się, no bo po prostu nie ma. Nie ma człowieka, nie ma problemu.
0: No myślę, że mógł się słusznie obawiać, bo PiS się różnym osobom dobiera do skóry. Z TVP wypadają niczym gruchy z drzewa, spadają różni źli ludzie, a zły człowiek to według PiSu na przykład taki, który pisał dla Gazety Wyborczej. No z czymś można się tam jakoś częściowo zgodzić, no bo... Wiesz, Monsanto, Wyborcza, te sprawy, no to jak ktoś się kuma z takimi korporacjami,
4: No tak, no ale co innego pisać artykuł do, nawet do takiej korporacji, bo wiesz, masz i dobre, i złe rzeczy, tak? No w każdym, z drugiej strony te pisowskie różne media, no, współpracują z Big Pharmą, która jest no, tak samo zła jak Monsanto, tak? Czyli te szczepionki jakieś, no, zresztą Andrzej Duda, prezydent, podpisał w tej chwili nakaz szczepienia, prawda, dzieci, zwiększenia liczby szczepionek i po prostu masowych szczepień. Więc PiS też ma swoje za uszami i media pisowskie. Więc nie wiem, no po prostu albo się mądre rzeczy robi, albo głupie, i od tego powinno się rozliczać ludzi. I tak samo jak na przykład dziennikarz, uważam, no nie wiem, no to na pewno nie jest chluba, że ktoś współpracował z SB i tak dalej. No po prostu trzeba tą lustrację zrobić, trzeba ujawnić wszystko, co kto współpracował, bo jeszcze współpraca.

0: To rozumieć, bo niektórzy.
1: No, była stokrotka członkiem, może i jest nadal, trudno powiedzieć, ale została usunięta w tej chwili przez PiS z Radia Z. PiS ma takie macki potężne, że nawet w Radiu Z potrafi wywalać ludzi z Radia Z. Z prywatnej rozgłośni PiS w tej chwili. Skandal.
0: Członek z ramienia. A jak zaczynali nasi bogacze, to tak właśnie.
2: Sprzedam, kupię, kupię, sprzedam, coś pan frajer darmo nie dam. Kwitnie biznes koło peweksów, banków, hoteli. Z ręki do ręki krążą też żywe dolary, nie zawsze prawdziwe.
0: Tak zaczynali nasi bogacze.
1: Nie zawsze prawdziwe. A wiesz, że państwo polskie podrabiało dolary?
0: No dlatego właśnie było, że nie zawsze prawdziwe. Te, nie, co nieprawdziwe, to od państwa.
1: To była propaganda. Propaganda, że nie zawsze prawdziwe, że Schetino, czyli cinciarze, ze Schetino na czele, ze Schetyną, bo Schetyna był cinciarzem też, że oni mają te podrobione dolary, że oni oszukują i tak dalej, a tak naprawdę to całe państwo polskie podrabiało dolary w postaci bonów. Drukowało bony, które reprezentowały dolary i ludziom zabierali dolary, a dawali w zamian ci bony, nie? Ty dałeś, bo
0: pamiętam te oddać, bony.
1: A dałem ci bony, to
0: coś pięknego.
1: Za przeproszeniem, ale to był po prostu taki system oszukańczy, że tak naprawdę cinciarze to był wolny rynek i to byli najbardziej nieporównywalnie uczciwsi ludzie tego całego państwa komunistycznego, nie? Że nawet najmniej uczciwy cinkciarz był bardziej uczciwy niż PRL.
0: Był Jacek Kurski, a teraz jest Jacek, nasz Jacek tutaj, Jacek Blacha, witamy.
3: Dobry wieczór.
0: I nie wygwizdamy go.
3: Nie zostawiaj mi krawiec, proszę, z panem Kurskim. To takie też. Myślę, że nikt by nie chciał być zestawiony z tym kabareciarzem.
1: No ale nie lubisz szybko jeździć samochodem?
3: Wiesz co, ja w ogóle nie mam sympatii do motoryzacji jako takiej. Mam o niej jakieś tam ogólne pojęcie, natomiast to nie jest moja bajka, wiesz? To może się dziwne wydawać dla osób, które mnie nie znają, że jak to osoba mająca gdzieś tam coś wspólnego właśnie z metalurgią, z blachami, z takimi rzeczami i nie kręcą ją samochody. No wyobraź sobie, że nie. I tacy ludzie w tej branży też są, tak?
0: No może też kogoś się zdziwić, że metalu nie słuchasz na przykład.
3: Słuchałem kiedyś punk metalu, na przykład takiej polskiej kapeli jak April, polecam.
0: To brzmi jak kawał trochę, czego słucha Blacha? Metalu, albo nie wiem, jeszcze takie jakieś były właśnie kawały.
3: A odniosę się do tego, czego ty, krawiec, słuchasz, czy raczej czytasz, co, jak myślę, nie do końca jest prawdą. A propos tych jakichś tam doniesień firmy Symantec, to ja bym nie ufał temu, co mówią ci w cudzysłowie specjaliści z firmy Symantec, a to dlatego, że kiedyś słuchałem taki długi wywiad w radiu z właścicielem teleinformatyki, to jest firma w Warszawie. Człowiek, który ją założył, był jednym z pierwszych, który na Wydziale Fizyki Teoretycznej w Warszawie w ogóle podłączał pod Polskę internet, tak? To było pierwsze łącze szerokopasmowe ze Szwecji. I on tam właśnie opowiadał, jak dla swojej firmy kupili produkty Symanteca, częściowo pod desktopy, a częściowo pod zastosowania serwerowe. I to, co te produkty robiły na ich komputerach, to było czyste szaleństwo, tak? Te komputery, mimo że to był nowy sprzęt, zaczęły po prostu mielić, zaczęły się frizować. Jak się przysiedli do tego z grupką specjalistów z branży, o co tak w ogóle chodzi, bo na początku to myśleli, że to może z ich sprzętem jest coś nie tak, a tam się okazało, że flagowy produkt w tamtym czasie, on się nazywał bodajże Norton 360, chyba dobrze mówię, tworzył sobie po prostu w systemie jakieś kolejne procesy, które były absolutnie puste, tak? I tych procesów tam tworzył na setki, tak? I to wszystko zaczynało po prostu mielić, zaczynało mulić, tak? No i takim oto sposobem utopili ładnych parę tysięcy złotych. Ale żeby nie było, że tutaj powołuję się na jakiegoś warszawskiego informatyka,

0: istniała kiedyś taka strona, nazywała się wirus.gr. Nie wiem dlaczego zarejestrowana na domenie sugerującą Grecję. Natomiast tam pasjonaci robili testy software'u antywirusowego i o tyle ta strona, czy też to, co było na niej pokazane, było lepsze od tych jakichś takich rankingów, które ogólnie gdzieś tam fruwają po internecie, że im nikt za to nie płacił, tak? W sensie oni nie mieli żadnego komercyjnego zaplecza, robili to tylko i wyłącznie z pasji. No i tam naprawdę te badania dotyczące software'u antywirusowego były bardzo takie szczegółowe, tak? Robili tam konkretne próby na określonych próbkach, tak? Na wirusach, które rozprzestrzeniają się w różnych krajach i tam firma Symantec nie była nawet w pierwszej dziesiątce, także ja bym tak nie wierzył ludziom z tej firmy. Zresztą nie widziałem, żeby któraś z tych dominujących firm produkująca software antywirusowy tak bardzo inwestowała w kampanie marketingowe, jak właśnie firma Symantec, a to z tego względu, że co rusz wyświetlają mi się ich reklamy i to czasem no, na takich serwisach, że nawet ja wstydziłbym się tam zamieścić swoją reklamę, nawet gdyby była za free.
1: Może ci się wyświetlają reklamy antywirusowe, bo mówiłeś przez mikrofon na przykład, ale złapałem wirusa, jakąś grypę, o kurde, tam wiesz, gadałeś z kimś, a tu Facebook od razu tam zanotował tego i ci antywirusa, bo usłyszał, że wirus coś, tak ponoć jest teraz. To mówił o tym Klot ostatnio w Teorii Chaosu. No.
0: A odnośnie Jana Kulczyka, bo tutaj była mowa głównie ze strony Kloda na temat Jana Kulczyka.
2: Żyje czy nie? Żyje czy nie żyje?
0: No, można by powiedzieć...
2: Rzucić kostką można.
0: Można by powiedzieć, cytując film Faceci w czerni, Men in Black, że wrócił do siebie, nie? Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, to ja myślę, że takich ludzi, którzy gdzieś tam, prawda, są na tych listach Forbesa czy jakichś innych listach, że takich ludzi, którzy nie do końca są sprytni, a znaleźlibyśmy ich na takich właśnie listach, to jest ich więcej. I to nie bierze się jakby do końca z tego, że oni gdzieś tam jakoś zostali ustawieni przez kogoś, tak? Czy zostali ustawieni przez jakiś rząd. Nie zapominaj o tym, Klot, że nawet jeżeli ktoś ci podaruje, nie wiem, milion, czy 2 miliony, czy 10 milionów, tak, to nie zapominaj o tym, że jeszcze trzeba mieć do tego głowę, żeby wiedzieć, jak rozmnożyć te pieniądze, tak? Ja mam taki przypadek...
2: Jacku, zgadzam się, jeśli ty robisz coś uczciwego, jeżeli ty dogadujesz się z politykiem, kupujesz za 10-krotnie niższą cenę nieruchomości i tak dalej, no to wybacz mi, to nawet szympan zrobi pieniądze na tym.
0: Ty, no ale jeżeli kupujesz te nieruchomości, nawet za 10-krotnie niższą cenę, no to nadal musisz wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać te nieruchomości, tak? No, jakąś tam wiedzę musisz mieć. Ja tutaj
2: tak,
0: mam...
2: ale no, nawet ja... jak mówię, no szympas, no może nie zarobiłby tyle, co Kulczyk szympas, to się
0: ja
2: zgodzę.
0: Ja tutaj mam nawet, wiesz, przykłady ze swojej miejscowości ludzi, którzy w Totka wygrali potężne pieniądze, tak? I to są ludzie, którzy mają jakieś tam pojęcie o przedsiębiorczości, tak, o zarządzaniu pieniędzmi i popłynęli na tym, tak? I to niektórzy tak bardzo skrajnie, tak? Także do dnia dzisiejszego muszą wychodzić z jakichś tam długów, tak? Bo pokupowali sobie samochody, tak? Pokupowali sobie domki gdzieś tam nad jeziorem, czy domy po kilkadziesiąt metrów.
2: No, ale słuchaj, no to nie mówię, że oni mieli pojęcie, bo ja znam ludzi naprawdę, no nie potrzeba skończyć szkoły wyższej, czy nawet liceum nie musi skończyć, żeby wiedzieć, jak pomnożyć pieniądze, jak w ogóle zarabiać pieniądze i jak do czegoś tam dojść, tak? To nie jest, no nie jest duża filozofia. Dużą filozofią jest faktycznie zrobić duże pieniądze, bo wtedy wchodzi polityka. W Polsce nie zrobisz dużych pieniędzy, nawet jakbyś był mega genialny. Chociażby zobaczmy, co było z panem Romanem Kluską, który miał genialne pomysły, zrobił świetną firmę, ale zniszczono go politycznie. Zniszczono, bo zagrażał konkurencji firmom zachodnim. To po pierwsze i po drugie nie chciał płacić łapówek. No nie chciał płacić łapówek i go zniszczono. Zostało mu z jego majątku już niewiele, ale jednak zostało trochę. Siedział w więzieniu, znaczy przepraszam, w areszcie siedział. No i to jest, wiesz, to jest mega trauma, złamano go w tym areszcie. No i niestety, już jest zupełnie inny człowiek, nie? W tym momencie on już nie wchodzi do dużego biznesu. Ma tam, nie wiem, 50 czy ileś milionów złotych i jest mu dobrze, tam owcami się zajmuje, żyje sobie, prawda, w górach i już nie wchodzi za bardzo do polityki. Co najwyżej jako doradca gdzieś tam i tak dalej, już się...
0: No nie powiedziałbym tego, że nie wchodzi do dużego biznesu. Znaczy to, czym on się zajmuje, bo tak wszyscy to powtarzają, że a, Kluska już teraz się wycofał, tak, bo on tam z tymi owieczkami, a wiesz konkretnie, czym on się z tymi owieczkami zajmuje? Bo ja wiem, że ma dwie hale produkcyjne i jedna taka hala produkcyjna jest warta po co najmniej po kilka milionów złotych, tak?
2: No dobrze, ale to jest biznes w porównaniu do Optimusa, który był warty miliardy złotych, no to mówmy się, no to są...
0: No dobrze, no ale to zależy...
2: To są po prostu biznesy, wiesz, 100-1000-krotnie mniejsze. No to, no
0: dobrze, ale
2: nie,
0: to zależy...
2: Nie jest duży biznes, to jest...
0: Ale to zależy, co ty rozumiesz, ale to zależy, co ty rozumiesz za duży biznes, tak? Jak rozumiesz, sam obracasz setkami tysięcy złotych, skoro dla ciebie duży biznes to już wchodzi w miliardy.
2: Nie, no duży biznes, że na przykład zatrudnia 1000 osób. No to jest duży biznes, tak?
0: No ja myślę, że Kluska spokojnie w tym biznesie, który ma, może zatrudniać 1000 osób.
2: 1000 osób, myślisz?
0: No ja oczywiście.
2: Myślę, że nie.
0: No, jasne.
2: Ja myślę, że nie. 1000 osób, żeby zatrudnić.
0: Ja myślę, że spokojnie.
2: To co, na milion owiec? Czy tam ile? Czy ma 100 tysięcy owiec? No raczej nie sądzę. Nie sądzę, Jacku, no to nie, no bez przesady. No to ma po prostu w tej chwili mały biznes. Sobie go tam, wiesz, robi, no nawet niech będzie warty 10 milionów, to nadal jest no powiedzmy,
0: to zawsze...
2: średni biznes, maksymalnie, ale...
0: Abstrahując do tego, bo pewnie jak zwykle nie dojdziemy do porozumienia.
1: Abstrakutasząc się mówi.
0: Nie. O, krawiec jakiś, ty mądry.
1: Nie abstrahując, to jest nieładnie.
0: W każdym razie na marginesie jakby tej kwestii, to mnie to zawsze zastanawia, a ostatnio mnie zastanawia coraz bardziej, bo niestety Klodzie na tych takich audycjach afterowych, czy na tym afterparty bardzo często muszę się ścierać z ludźmi, którzy jakoś tam są twoimi fanami, czy może nawet czasem znawcami, tak? I zawsze mnie to zastanawia, że ty w tym momencie masz taką wiarę w ludzi, tak? Że nawet szympans byłby w stanie, prawda, zrobić jakiegoś tam deala, tak? A z drugiej strony w tej swojej jak najbardziej autorskiej audycji, to tam kompletnie nie masz wiary w ludzi, tak? W sensie, że no ci, prawda, źli goście z NWO wezmą teraz wszystkich za ryj, a my jesteśmy takie bezbronne owieczki. Taki jest dualistyczny trochę.
2: Nie, nie, zaraz, nie bezbronne owieczki, ale 99% ludzi, po pierwsze, jak się zapytasz, co to jest grupa Bilderberg, w Niemczech, jak się zapytasz, to oni nie wiedzą, co się dzieje. Ja w Kopenhadze pytałem się ludzi w 2014 roku, którzy w czasie obrad grupy Bilderberg byli przy samym tym hotelu w Kopenhadze, bo to byli Kopenhańczycy, mieszkańcy Kopenhagi, o, tak łatwiej powiedzieć. Byli tam i nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego zablokowane jest przejście, dlaczego nie można przejść, skandal, pierwszy raz w ogóle w życiu widzieli to zablokowane to przejście tam, ci właśnie mieszkańcy Kopenhagi, i nikt z nich nie wiedział, że się po prostu ludzie, którzy o nich decydują właśnie, o ich życiu decydują właśnie na obradach tej grupy Bilderberg, nie mieli zielonego pojęcia. To jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, także ogólnie 99% ludzi nie ma zielonego pojęcia i mało to, bo to jeszcze nie ma pojęcia, że są ignorantami, to nie ma problemu, ale jest jeszcze ignorancja, znaczy ignorantami, ignorantami nieświadomymi, ale ignorant świadomy, czyli ten, który mówi, że dobrze, może coś takiego jest, ale mnie to gie obchodzi, to są najgorsi, bo właśnie ci ludzie powodują to, że no, zmierzamy w złym kierunku i ci, którzy zarządzają nami, mogą sobie robić to, co robią. I dlatego w tym, w tej kwestii właśnie mówiłem, że ci ludzie, którzy są ignorantami świadomymi, zniewalają nas tym samym, dając możliwość działania tym
0: no to jest właśnie, żeby to no robić. to jest właśnie ten dualizm, bo z jednej strony twierdzisz, że każdy spokojnie, nawet prawda, z tym umysłem jakiegoś tam szympansa czy goryla byłby w stanie sobie poradzić, dostając nie wiem, 15 czy ileś tam nieruchomości w zarządzanie i zrobić na tym kasę, a z drugiej strony twierdzisz, że to jest taka ciemna masa, bo oni nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak grupa Bill Bilderberg, tak? Nie widzisz w tym dualizmu?
2: Nie widzę, bo możesz być po prostu słabo wykształconym człowiekiem, nie wiedzieć, co się dzieje dookoła na świecie, nie wiedzieć, gdzie jest w ogóle Polska i robić bardzo duże pieniądze, tak, w Stanach Zjednoczonych. No, wiedza na przykład Donalda Trumpa chociażby, no to nie jest orzeł, tak, intelektu. Jest inteligentny człowiek, jest sprawny biznesowo, ale jeśli zapytasz go o pewne fakty, czy geograficzne, jakieś różne, no to może mieć różne kłopoty, gdzie tam, wiesz, Polska leży. Może się wykoleić na takim pytaniu. I co? I można mu zarzucać, że nie zna się na biznesie? Zna się na biznesie, ale po prostu no, nie jest równoznaczne to, jak sprawnym jesteś tam, działasz w różnych rzeczach, od wiedzy, którą posiadasz, bo wiedza to jest zupełnie coś innego. I z tym szympansem, no to wiesz, no to się trochę śmieję, no bo wiadomo, że szympans no, nie podejmuje świadomych decyzji w tym znaczeniu, bo on nie rozumie, co to są pieniądze po pierwsze, więc jak nie wiesz, co są pieniądze, więc trudno tutaj robić jakikolwiek biznes. Ale w tym znaczeniu mówię po prostu, że są polityczne biznesy takie, że po prostu każdego postawisz i to będzie działało. Zresztą o tym sam Donald Trump też mówił w wywiadzie dla Playboya, kiedyś czytałem, że on tam zatrudnia jakiś, mówi tam kierowników, jakiś wyższy gdzieś tam i tak dalej, mówi, że no, on mówi, że są nieudacznicy, mówi, ale lubiłem gościa, fajny jest, więc go wziąłem tam. No mówi, no ale jak to, nie zniszczy ci tam tego biznesu i tak dalej, a Donald Trump odpowiedział, to jest wszystko tak ustawione, że na szympansa możesz wstawić i też będzie dobrze działało. To są słowa Donalda Trumpa, nie ja wymyślam z tym szympansem, tylko nawet Donald Trump.
1: Ale to pewna taka przenośnia.
2: No. I o to chodzi, ja też w przenośni to mówię, że nie chodzi o szympansa, tylko że byle kogo, no człowieka nawet Kononowicza wstawisz i tak będzie to działało, bo po prostu cała reszta, wiesz, ogarnia temat, a on tam jest jako figurant. No i tak bardzo często jest w biznesie.
1: A ja właśnie chciałem przejść na temat Krzysztofa Kononowicza.
0: Bo a ja chciałbym jeszcze się do tego, co ty mówiłeś, Krawiec, odnieść.
1: Ale to bardzo
0: bo ostatnio tutaj jesteś w takiej roli wojującego z PiS-em. Ustawię się troszeczkę w roli takiego, powiedzmy, o obrońcy diabła, tak?
1: Ja już nie chcę tych adwokatów. Każdy teraz chce być adwokatem diabła. To jakaś moda normalnie.
0: Dlaczego jakaś moda? Ja nigdy wcześniej nie chciałem być adwokatem diabła.
1: Ty to nie.
0: Przypisz sobie...
1: Ale Klot to w każdej to audycji jest adwokatem
0: diabła. No to przypisz sobie do tego jakiś inny naming, tak? To w tym momencie nie ma dla mnie jakiegoś specjalnego znaczenia, czy ty to nazwiesz tak, czy nazwiesz tak. Ważne, żeby odpowiadało temu, co chcę przekazać, bo ty tutaj tak straszyłeś tym, że są właśnie takie koszty, jakie poniesiemy w związku z tym, że ten brunatny, czarny, czy jakiś tam, nie wiem, fioletowy, prawda, w militarne pasy, kurwa, PiS dojdzie do władzy i że konsekwencje są takie, a nie inne. No, ja myślę, że po rządach Platformy konsekwencje będziemy odczuwać wiele, wiele dłużej, bo o ile po rządach PiS-u będzie można to prawo odkręcić, tak? Znaczy przyjdzie jakaś kolejna ekipa do władzy i będzie można to odkręcić, o tyle wielomilionowe inwestycje kosztochłonne zostaną razem z nami, tak jak stadiony, tak jak te, jak to się nazywało, te takie małe boiska piłkarskie dla młodzieży. Dokładnie.
1: Na które
0: w wielu miejscach nikt nie przychodzi, a to wszystko wymaga konserwacji, to wymaga renowacji i to idzie, Krawiec, z twoich podatków już teraz i jeszcze pójdzie przez wiele, wiele lat. To tyle, co miałem ci do powiedzenia. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, cześć. A ja sądzę, że program 500+ też nie będzie tak łatwo odkręcić.
2: No nie odkręci się tego programu, bo ludzie po prostu kochają socjal. No, w ogóle w Polsce większość ludzi to są socjaliści. W Rosji to już w ogóle nie ma o czym mówić, tam to w ogóle wszyscy tęsknią za komuną. To jest po prostu dramat, to jest dramat. Tak jak mówi pan Zbigniew Stonoga, nie będę już tego cytował, ale to jest kadramat. No niestety, no to jest porażające, ale przepraszam, między innymi też z Polski uciekłem, dlatego że nienawidzę homosowietikusa. No i niestety z ruskimi zdarza mi się pracować i to jest po prostu też drugi dramat, ale na szczęście tam jest, oni są podzieleni. Czyli na przykład Łotysze, jacyś tacy bardziej cywilizowani Rosjanie, znaczy Rosjanie nie są Rosjanami, tak? Tylko sowietikusy, te takie cywilizowane z Estonii, z Łotwy, z Litwy. No z Ukrainy to już jest tam dramatycznie bardziej, to już nie są aż tak kumaci. To nie popierają ani Putina, ani nie popierają, prawda, homosowietikusa. Natomiast większa część Rosjan, naprawdę, no dramatycznie, ja po prostu tego nie rozumiem. Oni, wiesz, pracują w Irlandii, pracują w Wielkiej Brytanii, pracują na Zachodzie, w jednych z najbardziej kapitalistycznych krajów w Europie, no nie na świecie, ale w Europie, najbardziej kapitalistycznych krajach pracują i cały czas mówią, że komuna jest lepsza. To ja się pytam, to co oni tu robią? Dlaczego nie w Rosji nie siedzą, tak? Jak w Rosji jest większa komuna teraz niż w Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Dlaczego tam nie siedzą, tylko pracują tu w kapitalistycznych krajach? To jest po prostu, no ci ludzie są chorzy psychicznie według mnie. To jest choroba. To, zresztą to się, no aberracja umysłowa, tak to się mówi. Tak eufemistycznie o tym. No ja po prostu tego nie jestem w stanie zrozumieć, a homo sowieticus to jest najgorsza choroba, bo to jest choroba nie tylko psychiczna, to jest choroba całego umysłu, umysłu głębszego, czyli podświadomości wręcz chyba, że ludzie po prostu tęsknią za czymś takim, że państwo ci daje pieniądze, państwo, jak to mówi, kiedyś było partia, to można państwo radzi, państwo daje, państwo... No nie, coś pomieszałem, ale wiem,
1: karmi,
2: o co chodzi.
1: Karmi, żywi, wychowuje.
2: Tak jest. I 500 plus musi być na dziecko tutaj. I ludzie nie kumają tego, że jakby mieli kapitalizm, to te 500 to grosze, bo by mieli dużo więcej, tak? Dla siebie, ze swojej pracy, ze swoich biznesów, ze swoich po prostu czynów, których dokonują. I nie musieliby się na kolanach prosić, płaszczyć jakiegoś tam Kurskiego czy innego Durskiego o te 500 plus. Ludzie są homo sowietikusami w Polsce. To jest przerażające, przerażające po prostu.
1: No tak, tutaj się Jacek i słuchacze dziwią, że jedziemy po PiS-ie. No aktualnie jest u władzy PiS, jak było PO, to jechaliśmy na PO i nikt nam chyba nie zarzuci, że nie jechaliśmy na PO. No w nocnej jeździe
2: nie,
1: cały
2: no oczywiście, że nie, wtedy zawsze na PiS najeżdżaliśmy. Nigdy na Michnika nie najeżdżaliśmy, nigdy nie najeżdżaliśmy na Kolorową, na KOD nigdy. Także.
1: No a tak jak powiedziałeś, żywi uczy, wychowuje, to przypomniała mi się piosenka Popka. Marihuana leczy, żywi nas i ubiera. W albańskim gangu łatwo natknąć się na dealera.
2: No, Popek to też jest wariat kompletny, ale to jest przynajmniej prywatny. Za prywatne rzeczy to robi i on jest dużo lepszy w tym wszystkim, bo po prostu sam coś robi, sam zarabia, nie musi nikogo się prosić o nic, ma swoich wyznawców. No i to jest właśnie tak powinno być ze wszystkim, a nie, że mamy jakieś państwo, które będzie tutaj, wiesz, ja rozumiem, że można mieć państwo minimum i ja uważam, że jest okej. Czy nawet takie państwo, no w Irlandii też mi za bardzo nie pasuje, bo też tam socjalizm jest, mówię, no mocny. Bo 500 plus jest dużo więcej w Irlandii niż 500, byłoby 140 euro miesięcznie na dziecko, na każde i także na emigranckie. Czyli na przykład jak dziecko jest w Polsce, chociaż teoretycznie tylko jest na dzieci, które mieszkają w Irlandii, ale dużo Polaków ma dzieci, które mają w Polsce, to dostaje dotacje na dzieci, które mieszkają w Polsce. Ludzie, którzy pracują w Irlandii. No po prostu taki socjal jest, że faktycznie no Irlandia, no to jest napęczniały ten socjal, to jest przesada. Ja rozumiem, że mogą, że być takie 500 plus, ale tylko na dzieci, które mieszkają w Irlandii i no nie wiem, no czy się urodziły, to sprawa sporna, no ale raczej wypadałoby, że na te, które się urodziły w Irlandii, a nie które sobie przyjechały tak z Polski i też dostają, nie, rodzice na nie. Kasy.
1: Dodam jeszcze, że to, że ktoś jedzie na PiS, nie znaczy, że jest za PO. Co to za takie dwójmyślenie, nie? Że tylko
2: dwójmyślenie. A nie PiS to PO, nie? A tak naprawdę PiS PO to jest to, ten sam medal Homo Sovieticusa. Ci ludzie to są po prostu pogrobowcy Homo Sovieticusa. Oni myślą dokładnie tak samo. Część ludzi w PiSie i część w Platformie nie myśli tak, ale oni muszą z tych partii wyjść, bo tam po prostu główny trzon tych partii to jest Homo Sovieticus. Przypomnę Wiplera, Przemysław Wipler, który był w PiSie, on jest wolnorynkowy, no to jest gość, który naprawdę myśli wolnorynkowo i opuścił PiS. No ale też trochę jest koniunkturalistą, bo myślał, że z Korwinem trochę ugra i teraz trochę sobie pluje pewnie troszkę w brodę, bo... ale no nie wiem, no nie siedzę w głowie pana Wiplera. Natomiast też w Platformie też są tacy ludzie, którzy bardziej myślą wolnorynkowo. No wiem, że Zyta Gilowska, no już świętej pamięci, ona też chyba bardziej trochę była od tego Homo Sovieticusa uciekała, tak mi się wydaje przynajmniej, tak jak mówiła w tych różnych wypowiedziach. Roman Kluska, który doradza w sprawach gospodarczych, czy doradzał właśnie, czy pani premier, czy panu Kaczyńskiemu generalnie doradza, no to pan Roman Kluska, no to jest anty-Homo Sovieticus, to jest po prostu gość, których niestety zgnojono. Trzecia RP wszystkich ludzi takich jak Roman Kluska, wszystkich, absolutnie wszystkich zgnoiła. Czyli ludzi uczciwych, tych przedsiębiorców, takich, którzy, o których powinniśmy walczyć, bo to nie bezrobotny, nie pijaczek z podbudką z piwem, nie jakiś żul, czy nie jakiś dresiarz, narodowiec zbuduje potencjał Polski. Tylko tacy ludzie jak Roman Kluska, którzy mają wizję, potrafią wdrożyć. Większość ludzi tylko potrafi, no nie wiem, młotem klepać, bo nawet chcą po prostu mieć pracę, żeby tam od 8 do 8 i tam 2000 się należy, do widzenia i tak dalej, będą zadowoleni. I nie ma nic z tym złego. Ale ci ludzie nie są w stanie zbudować, prawda, nowych właśnie pomysłów na nowe biznesy. A tacy ludzie jak Roman Kluska są to w stanie zrobić. I co? I tacy ludzie jak Roman Kluska lądują gdzie? W aresztach. A często w więzieniach. No przecież to jest chore. Jak można tą sól ziemi, jak to było w Ziemi Obiecanej, tak? Ziemia Obiecana była Żoromskiego? No już chyba ktoś tak. Się chyba skompromitowałem.
1: A Stonoga też?
2: Niszczy się. No właśnie, takich ludzi jak Stonoga też się zamknąć... niszczy, który miał 110 procesów karnych, spraw sądowych.
1: Z czego jeden przegrał.
2: Absurd, jak można mieć 110 spraw? To żeby to zrobić, to musiałby co któryś dzień przestępstwo jakieś. No,
1: ja będę miał jedną i się trzęsę już, bo...
2: 110. Przecież to wiadomo, że to jest ustawka. No to jest absurd. No to sami oni pokazują, że ustawki robią na ludzi, nie? 110, kurde. I chyba większość, tylko kilka przegrał, tak? Z tych 110.
1: Jedną
2: to ja nie
1: chyba
2: wiem, kto to zrobił.
1: Czy tam dwie.
2: To jest po prostu jakieś, wiesz, to jest jakiś kraj. No ja się nie dziwię Stonodze, że jest po prostu zezłoszczony, bo po pierwsze matkę mu zabili.
1: Przyczynili się do śmierci, tak.
2: Przyczynili się do śmierci, to raz. Dwa, zniszczyli mu biznesy, na szczęście nie zniszczyli do końca, niszczyli biznesy, niszczyli mu wszystko, co robił. No to jest po prostu zbrodniczy system totalnie. Ja nie mówię, że akurat pan Stonoga, bo też miał jakieś układy tam polityczne, no, ale umówmy się, no każdy musiał mieć, tak? Jeżeli już duży biznes prowadzisz, czyli tam milionowe biznesy, no to musisz być ustawiony, bo nawet Kluska też gdzieś tam się próbował ustawiać, ale mówię, no był nieprzekupny, był uczciwym człowiekiem, był no naprawdę tak uczciwym i tak w porządku, że aż ludzie się dziwili, że on był szef, był tym głównym CEO, tak, Optimusa, gdzie firma była warta miliardy złotych, a on przyjeżdżał na spotkania rady nadzorczej, walne zgromadzenia, przyjeżdżał pociągiem. I wszyscy mówili, no szkoda, przecież jego stać, żeby helikopterem przylatywał, on pociągiem przyjeżdżał. No to jest po prostu właśnie taki gość, co widzę tu w Irlandii, tacy biznesmeni, którzy są milionerami, a przyjeżdżają i pracują w firmie, normalnie potrafią wózkiem widłowym jeździć. Goście, którzy są multimilionerami, na przykład 100 milionów na koncie mają. Czy wiesz, jakieś na takie pieniądze, wiesz, niewyobrażalne. No.
3: Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek, wygłupiakujemy.
2: Niestety, Homo Sovieticus. Tu akurat ma rację pan Stonoga i nie wiem, ale Krawcze, myślisz, że coś się zmieni w Polsce, że ludzie się jednak obudzą i będą chcieli sami zarobić na te pieniądze, a nie czekać tylko aż panda?
1: Czy coś się zmieni?
4: A kierowcy też będą przez policję surowo karani za alkohol, za papierosy, za wszystko.
1: Zapisu to tak
2: A nie można palić, kierowca chyba nie może palić papierosa jak jeździ. Będą karani za papierosy, będą.
1: Ja po prostu mam jakieś takie déjà vu troszeczkę, bo no tak, PiS zawłaszcza sobie kolejne różne ważne bardzo instytucje, chociaż tak, no zarzuca się, że, sparaliżował Trybunał Konstytucyjny, a nikt nie pamięta, że PO z kolei miało kompletnie w dupie to, co Trybunał Konstytucyjny sobie tam gada i robili i tak po swojemu. Jak Trybunał orzekał, że coś jest niezgodne z Konstytucją, to PO sobie i tak robiło po swojemu. No to kto lepszy? Nikt, no jedni i drudzy.
2: To samo, to oni są tacy sami.
1: Gnidami.
2: Jedynie uważam, że są antysowietikusowe partie i tu polecam, no na 100% są dwie takie partie antyhomosowietikusowe, to jest Kukiz 15 i Korwin. Partia
1: Korwina. Ale co chciałem powiedzieć? Mamy ten Trybunał Konstytucyjny,
2: tak.
1: Mamy prokuraturę, mamy telewizję publiczną, a teraz PiS planuje zmiany w ordynacji wyborczej. Już eksperci tam pracują. Jak tu zrobić, żeby zwiększyć maksymalnie szansę na drugą kadencję, nawet przy mniejszym poparciu? Z drugiej strony świr Antek organizuje jakiś oddział żołnierzy obrony terytorialnej i chce im dawać też po 500 zł na kartę.
2: Wszystkim po 500.
1: I to
2: 500.
1: Wszystkim po 500.
2: Panie. Skąd wzięli to 500? Co oni mają w głowach? 500. Mieszkanie 500. 500 plus. 500 no. Mieszkań na 500-lecie Polski.
1: No bo to pokazuje świetnie, jak PiS doskonale to wszystko wyliczył i porachował i posprawdzał, czy wystarczy. Tak, każdemu po 500, taki plan, taki program. Trzeba dać każdemu po 500 zł. Każdemu. Bo i mamy tak, mamy mieszkanie 500+, mamy rodzina 500+, no i teraz karabin 500+. Tak?
2: Ale właśnie o co chodzi? To jest mieszkanie plus czy mieszkanie 500+?
1: Wiesz co, tu akurat PiS robi jakiś, ponoć, no tak wyczytałem, nawet i pozytywne są opinie, nawet wśród tych, którzy PiSu nie kochają, ponieważ PiS się też zabiera za takie sprawy, które innym jakoś dziwnie nie przyszło do głowy, na przykład to, żeby ułatwić ludziom wynajem jakoś, wiesz, mieszkań, na przykład, żeby były jakieś mieszkania do wynajęcia, takie, wiesz, tanie, dla biedniejszych, coś dla tych biedaków robi, tak? Wiesz, z drugiej strony też czasami sobie myślę, że czemu by ludzie nie mieli trochę odczuć tego, że państwo jakoś tam stoi na nogach, no dosyć nasza gospodarka jest dobrze na świecie oceniana, tak? W stosunku do tego, co się dzieje ogólnie na kuli ziemskiej, więc niech ludzie jakoś odczują może trochę, niech dostaną coś faktycznie, no. Skoro płodzą tych nowych obywateli, no to biorą na siebie jakiś obowiązek, koszta i przyczyniają się do tego, że ten system chory, bo chory, no ale będzie mógł dalej jakoś funkcjonować, niech coś tam mają. Ja nie jestem po prostu takim zawistnikiem, no tym bardziej, że sam skorzystałem swego czasu z dopłat unijnych, tak? Mhm. Więc też jakoś tam wziąłem, ukradłem można, bo powiedzą tutaj wolnorynkowcy, tak, i libertarianie, i korwiniści. No więc no, nie czuję się tak upoważniony za bardzo, żeby teraz, wiesz, a ponoć jest fala donosów w sprawie tego 500+, że, wiesz, uprzejmie donoszę, że mój sąsiad nieprawidłowo wydaje pieniądze z programu 500+.
2: Żartujesz.
1: No, podobno, wiesz, bardzo dużo, ale okazuje się, że...
2: Nieprawidłowo wydaje.
1: Ale się okazuje, że...
2: Po prostu już... To jest właśnie homo sovieticus, to jest właśnie to myślenie, to jest to myślenie, Ruscy są identyczni, ja mogę wam powiedzieć, bo pracuję z nimi, mieszkam, znaczy nie mieszkam na szczęście z nimi, tylko że z sąsiadami moimi są gdzieś tam, no po prostu jest dramat, ja właśnie zastanawiam, żeby nie wiem, gdzieś, no na lepszą dzielnicę mi niestety nie stać w Irlandii, bo są dzielnice bez ruskich i z małą liczbą Polaków, ale niestety te dzielnice są bardzo drogie, nie? I to mi nie stać, bo no wiesz, jest fajna plaża i tak dalej i co? Polacy i Ruscy przychodzą i grilla robią wszyscy. To nie jest jakaś plaża, nie wiadomo jak, no ale po prostu zasyfione jest to wszystko, nie? I obleśnie to wygląda, no plaża jest, no tak jak, no Nie wiem, to jest dla mnie jakieś dramatyczne, może jakaś, nie, ja rozumiem, to jest taka plaża miejska, rozumiesz, to nie jest plaża, kurczę, jakaś gdzieś w jakimś Lipidowie na jakieś jeziorko i tak dalej, gdzie można, to jest normalnie miasteczko i przy tym miasteczku masz normalnie plażę, tak, takie wiesz, spacerową plażę bardziej, no można tam piłkę pokopać, coś tam, a ci się rozwalają, wiesz, walą te... No po prostu jest dramat, nie ma tego common sense, oni nie łapią, bo homo sovieticus nie łapie, on ma myślenie, albo ktoś mnie od tyłu zapina, w tyłek tam kocha mnie miłością, albo ja jego i nie ma innej opcji, to jest właśnie takie dwójmyślenie, prawda, platforma albo PiS, albo ja będę dymał, albo ja będę dymany, nie, no to są... To są chore rzeczy kompletnie i to jest to jest niestety, to jest kurwa dramat, jak to bym
1: stanął. Okej, Antek organizuje te swoje brunatne koszule. Tak,
2: 500 dla każdego, 500 na karabin.
1: Ja tylko czekam, aż pewnego dnia zapłonie budynek Sejmu i posądzą Żydów o to na przykład. Na przykład wyjdzie Kaczyński i powie, o wiemy kto to zrobił, to roznosi się tu zapach czosnku. I wkroczą wtedy te brunatne koszule Antka. No trochę mi ten PiS przypomina dojście Hitlera do władzy, czyli...
2: Jest, zgodzę się, tylko z jednym wyjątkiem, że oni są proizraelscy i prożydowscy, PiS. Nawet bardziej niż Platforma. Są
1: PiS? Prożydowski?
2: Oczywiście.
1: Przecież oni ciągle tropią, że ten Żyd, to żydostwo, przecież to są nie, tam jest kupa antysemitów.
2: Nie, oni
1: słuchaj,
2: są strasznie
1: elektorat
2: prożydowscy.
1: PiSu,
2: Krawiec, ja się
1: elektorat
2: naprawdę,
1: PiSu
2: sobie...
1: to są słuchacze Radia Maryja, którzy są
2: bardzo antysemiccy. Ale PiS jest prożydowski to maksymalnie. Zrzucą to na kodziarzy, zrzucą to na komuchów, jakichś byłych esbeków, komuchów i tak raczej to zrzucą, zrobią, nie? Że... tą prowokację i wtedy przejmą władzę pełną, już jak zrobił zamach. Zresztą Korwin nawet mówi, że żeby ktoś zrobił, Korwin-Mikke zawsze podkreśla, że trzeba takiego jak Piłsudski, żeby zamach ktoś zrobił i wolny rynek wprowadził i tak dalej, tylko on mówi, że nie, no nie PiS, nie PiS, nie PiS, bo on to socjaliści, tylko kodziarze, niech kodziarze zrobią zamach i kodziarze przejmą z wojskiem ten... Ale nie wiem, no jak PiS by zrobił, to chyba też byłoby okej. Okay. Zresztą sam nie wiem co i jak. Natomiast jak najbardziej no tak jest. No zobaczymy, no może będzie taki, co wtedy? Co wtedy?
1: No ale to już zostawmy. Inny newsik, trochę taki może bardziej luźny. Przyjechali do nas inspektorzy z UNESCO zbadać kwestie wycinki w Puszczy Białowieskiej. No bo ta puszcza nasza jest wpisana w jakieś tam dziedzictwo kulturowe, UNESCO, tak? Coś takiego. No chroniona jest i oni tutaj chcą sprawdzać, przyjechali tutaj na rozmowy i zostali bardzo ciekawie przywitani. Proszę posłuchajcie.
5: I się pomodlimy 10-15 sekund. Proszę powstańmy. Chcemy tą modlitwę, poproszę księdza dziekana Kościoła Prawosławnego do mnie tutaj.
6: A może być buddysta?
5: Jeżeli jest, zapraszamy serdecznie.
1: Tutaj tylko dodam, że na nagraniu wideo była taka zabawna scenka, bo zaczęli ludzie wychodzić po prostu tak z sali. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, no ale posłuchajmy dalej.
5: Zapraszamy.
6: Może jeszcze ktoś z wyznania judaickiego się
5: zna. Jeżeli są różne wyznania, zapraszamy serdecznie. Wszystkich przedstawicieli kościoła i tu, kościołów różnych wyznań. Więc chcemy teraz w intencji naszych tutaj gości zebranych, wszystkich tutaj obecnych, zanieść wspólną modlitwę do naszego Boga. Każdy ma swój obraz swojego Boga, my mamy Boga w Trójcy Świętej, więc się pomodlimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy
5: naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Sława Jezu Chrystu.
1: Zastanowiło mnie to na końcu. Sława Jezu Chrystu. To tak trochę mi na pogańsko brzmi, no bo wiesz... Bogom sława, bogom wojny, grzmotów słońca urodzaju. Jak Keltus śpiewał, to sława, sława.
2: A nie było, że spal chrześcijan ich domy, niechaj Peron będzie pochwalony.
1: Pochwalony to ci się z czymś innym chyba powiedział, pochwalony.
2: No tak, troszkę przesadziłem.
1: No, także zostali przywitani. No, nasz kraj na pewno teraz będzie miał taki wizerunek, że tu są bardzo bogobojni ludzie. Wiesz, to chrześcijaństwo w porównaniu do islamu może faktycznie warto jakoś nie negować tego, ponieważ jeśli to ma stanowić tylko kontrę, jak ludzie po prostu muszą być albo z jednej opcji, albo z drugiej, albo chrześcijanin, albo jesteś, albo islamista, no to niech już to chrześcijaństwo będzie, ono jest jednak 500 lat do przodu, nie? Więc w chrześcijaństwie się na przykład nie skacze po kobiecie, jest to... źle widziane, jak się po kobiecie skacze i ją kopie. A w islamie na przykład jest to na porządku dziennym. Więc no to tak dla rozluźnienia, no. Obecna władza nie kryje się. Może to i dobrze, że nie kryją się też ze swoimi poglądami, no. Mają prawo też, nie?
2: No tak, to się ucywilizowało. No. Islam teraz jest tak jakby 500 lat wstecz.
1: No niestety, w chrześcijaństwie kiedyś kobieta też była takim nikim. Sam Jezus Chrystus, jak pojawił się po zmartwychwstaniu, to tam Maria Magdalena chciała go uściskać, a on: nie dotykaj mnie, kobieto! Tak rzekł Azalisz. No, ale mi Jezus takiego Borata trochę właśnie przypomina, bo on się tam obcałowuje z mężczyznami, tak? Nogi se myją, wszystko, a kobieta jak chce się dotknąć, to nie. I właśnie Borat też, no taka scenka, że tu się z facetem wycałował, a kobieta podchodzi, to podaje jej rękę, nie? Tylko to jeszcze taką szmatę jeszcze daje. Więc no, tak mi się trochę kojarzy. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. Tym bardziej ja się trochę głupio czuję, urażając teraz chrześcijan, bo są tacy, którzy mi i pomagają bardzo, to ja taki jestem w rozkroku trochę.
2: Z jednej strony diabeł kusi. Widzisz, że chrześcijanie ci pomagają, a ty taki niedobry.
1: Straszny jestem, w ogóle tak gardzę sobą trochę. Muszę się poprawić, spróbuję, no ale no, jak tu się nie śmiać, no. Przyjeżdżają jacyś inspektorzy, a tu powstańmy, szczęść Boże, Ojcze nasz, amen. I też, no ciekawe, i buddysta może być, i Jehowy, każdy, ale wszyscy mówią Ojcze nasz.
2: Ojcze nasz.
1: Fajnie.
2: No jest dramat pod tym względem, ale no...
1: Nasz Bóg, tak. Pierw padło nasz Bóg, a potem no tam każdy ma swojego. Tak, no... I szkoda, że nie powiedział, każdy ma swojego, i katolik, i protestant, i zielonoświatowiec.
2: Ale to jest ten sam katolicki Bóg, ten sam.
1: Taka różnorodność, nie? Katolik, zielonoświatkowiec,
2: ale
1: protestant.
2: Ale ten sam Bóg w Trójcy Przenajświętszy.
1: Prawosławny, to różnorodność jest u nas. A słuchaj, czy wiesz, co słychać u Krzysztofa Kononowicza?
2: No chyba jakiś dramat, nie wiem, matka mu zmarła, z tego co wiem, czy brat mu też zmarł, jakieś tam pobili go, jakieś ciężkie historie tam ostatnio z tego.
8: Co się stało się?
1: No właśnie, ostatnio sobie tak chciałem, starałem się przypomnieć sobie tą postać. To jest w ogóle ciekawa postać. Krzysztof Kononowicz pojawił się w 2007 roku. Słynny występ w telewizji Yard, o której nikt wcześniej nie słyszał. W ogóle, że coś takiego jest. Telewizja Yard. No chyba może ci, co mieszkają w Białymstoku, bo to jest chyba regionalna jakaś telewizja białostocka. No i kandydował on na prezydenta tegoż miasta oraz do Rady Miejskiej starał się dostać Białegostoku z okręgu wyborczego numer 4. No i jego występ był na tyle charakterystyczny, zabawny i że obejrzało go 6 milionów osób na YouTubie. Fragment słynnego przemówienia, że nie będzie nie będzie niczego i tak dalej, wyemitowały największe telewizje, TVN, Polsat, Wiadomości.
2: To przeszło do kultury ogólnie już w III RP, przeszło to do kultury internetowej, ale też ogólnie kultury polskiej, te wyrażenia właśnie Kononowicza, bo tak naprawdę one symbolizują nie tylko człowieka, który no ma trochę, prawda, opóźnienie umysłowe, tylko stan umysłowy polityków, który jest podobny. Można się śmiać z pana Kononowicza, ale tak naprawdę większość bardzo podobnie myśli, pomimo że inaczej formułuje te treści, że nie będzie niczego, bo faktycznie politycy właśnie tak myślą, że nie będzie niczego, to znaczy bez nich nie będzie niczego, a z nimi też nie będzie niczego, w sensie takim, że no po prostu będzie gorzej niż znaczy chcą dobrze, ale będzie gorzej, będzie po prostu mniej rzeczy, będzie mniej wszystkiego, prawda? I z tymi zakazami, o których mówił, prawda? O tych kierowcach, o tym wszystkim. Dokładnie politycy to robią, co Kononowicz mówił. Dokładnie to samo. Tylko że oni robią, a Kononowicz tylko mówi.
1: No tak, i on to mówi w śmieszny i charakterystyczny sposób, ma taką, ma tembr głosu i sposób wysławiania się bardzo charakterystyczny. No powstał rap o Kononowiczu. Też nie za bardzo mi się to podobało, ponieważ raper Mieszko, który nagrał piosenkę tam, co się stało się, nowe rapu po kłosie.
2: Nie będzie niczego, piosenka, ale bardzo fajna, nie wiem, mi się akurat ten pan Mieszko, ten nasz pan, ten raper Mieszko, i grupa operacyjna, tak?
1: Tak, grupa operacyjna.
2: Całkiem bardzo optymistyczny. Brakuje właśnie takich rapów bardziej klimatycznych, takich wyluzowanych, takich właśnie no,
1: takich
2: ciekawszych.
1: Takich lightowych, nie? Nie, że śpiewasz o dupach, narkotykach i o tym, jaki jesteś tam groźny i straszny, tylko wesołego coś i na luzie. Mi się nie spodobało to, że zaprosili Kononowicza do udziału w teledysku, a były tam teksty w stylu i został nam tylko Kononowicza pysk, no to tak, wiesz, nieładnie pierw kogoś zaprosić, tak, i podawać mu rękę, coś, a potem, wiesz, tak śpiewać, nie, że Kononowicza pysk. To mi się w sumie nie spodobało, a ogólnie
2: no tak,
1: to Mieszko,
2: no to racja, no to może nie
1: takie Mieszko całkiem spoko. No i co tam u Kononowicza? No faktycznie w 2015 został pobity dotkliwie przez trzech napastników. I to takie przykre, to jest taki człowiek,
2: i ukradli mu pieniądze, bo on miał jakieś tam pieniądze, oszczędności, coś chyba, bo to chodziło też, że kasę mu zabrali.
1: To byli ludzie, których on tam jakoś tam i nocował, i pomagał im. No sam Kononowicz to się wypowiadał, mówił: serce mnie boli, że ja, jak Pan Jezus, nakarmiłem ich, ubrałem, dałem dach nad głową, jak nie mieli gdzie mieszkać. Zaufałem, mieli dach i dom mi wyremontować, a oni co? Wyremontowali mi japę. Tak powiedział, i on jest też taki sympatyczny, no bo i wzruszający trochę, bo on sam się właśnie wzrusza, płacze przed kamerą, nie kryje się ze swoimi emocjami, taki szczery jest, nie? I prostoduszny bardzo człowiek. Wolałbym takiego prostodusznego właśnie człowieka często niż takich inteligentnych cwaniaków, kłamców i obłudników, różnych hipokrytów. Po prostu to mnie drażni bardziej niż, zdecydowanie bardziej niż taki pan Krzysztof Kononowicz. No i on ogólnie żyje biednie. Są jakieś tam nagranka, jest wiele nagrań, gdzie on sobie kupuje jakąś konserwę rybną i tam się cieszy, że sobie cebulkę pokroi. No taki, to takie smutne to trochę. Wypromował go pan Czeczetkiewicz. Jeśli dobrze zapamiętałem nazwisko, to dosyć takie ciężkie do wymówienia. Czeczetkowicz, o. Czeczetkowicz. I często zarzuca się temu człowiekowi, że ma niezłą bekę, tak? I że z niepełnosprawnego sobie robi bekę. Ja tak tego nie postrzegam. No, ten Czeczetkiewicz przecież poświęcił ileś tam lat na nagrywanie tego Kononowicza. Przypuszczam, że pomaga mu trochę. I to był taki happening trochę, taka beka od początku. No ale wyszło coś z tego zaskakującego, tak? Ten turecki sweter Kononowicza stał się ikoną i memem. I No i faktycznie no, miał tą rozprawę, matka mu coś tam... W ogóle cały czas krążą jakieś takie niesprawdzone plotki o Kononowiczu. Albo, że ten Czeczetkiewicz go tam gnębi, albo, że Kononowicz gnębi swoją matkę. I zazwyczaj się okazuje, że to są jakieś kłamstwa, nie? I tak się zastanawiam, czemu tak mu wszyscy dogryzają? Bo co? Bo jest słaby, tak? To jest takie strasznie małe, nie? Kopać tego, który jest najsłabszy, nie? Skupmy się może na kopaniu, tak jak my, tych najsilniejszych. Na obrażaniu prezydenta, premiera, wszystkich. No to ja oczywiście, bo Klod to niech mówi za siebie, nie będę tu przypisywał. Klodowi czegoś tutaj niegodnego.
2: Nie wiem, czy serwer nie wypadł w tej chwili. Łączy się wszystko u ciebie, jest okej, Krawcze? Tak patrzę się.
1: Tak. Może się sloty pokończyły, bo ostatnio jak sprawdzałem, to było 37 osób, a mamy chwilowo 40, tak?
2: 40 maksymalnie, ale to dziwne, bo widzę, że jest 0 aktualnie, czyli tak jakby po prostu się coś nie tak z serwerem zrobiło, albo że ja wyświetla może. Ale ludzie słyszą chyba, tak? A nie, no i że jesteśmy, to dziwne. Coś źle chyba wskazuje ten, statystyki u nas źle wskazują. No ale dobrze, jest wszystko okej. Okay. Sorry za ten, bo wskazuje, że zero słuchaczy jest, nie?
1: Może coś jest, faktycznie, czekaj.
2: Śmiesznie. No, czekamy, tak, czekamy. Jest loteria, wygrał pan wycieczkę do Mozambiku.
1: Tak, mamy przekroczony limit połączeń, no więc słuchają nas tylko ci, którzy się wcześniej załapali. To nie jest, kochani, tak, że player wchodzi po 10 odświeżeniach, tylko wchodzi wam jak się wbijecie. No tak, mamy reglamentację, jak napisał tu Etam.
2: No tak. No i jak będziemy mieli kasę, no to nie będzie, no ale to jest po prostu zawsze trudno. To wszystko niestety kosztuje, no. To jest smutna rzeczywistość, no niestety. No,
1: coś się złego jednak tutaj dzieje. Wygląda na to, że mogą być faktycznie jakieś problemy. Uh-huh. Być może jest to skonfigurowane tak, że jak limit jest przekroczony, to problemy się jakieś... robią, no.
2: Czyli coś pomyślimy, jakiś damy może słabszy, dokupimy jeszcze tego z dużą liczbą tych slotów, nie? I wtedy dla każdego będzie, że jak ten, no to będzie przerzucało wtedy na ten na większy i nie będzie wtedy problemów.
1: No, postaramy się jak najszybciej dla was to załatwić. Jeśli mamy teraz taki sygnał, że przekraczamy tą liczbę slotów, to być może następnym razem wejdziemy przez YouTube'a. No zobaczymy. No bo to jednak fajnie, żeby się wszyscy załapali. A ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że postaram się po audycji wrzucić MP3 dla spóźnialskich od razu, żeby była, więc... Spoko. No dobra, co jeszcze za tematy? No, złapano, słuchaj, człowieka. I tutaj proszę już oklaski sobie przygotować, bo pięknie przeczytam nazwisko tego Francuza. Grégoire Moutou. Francuz. A wiesz, skąd ja tak pięknie po francusku umiem przeczytać?
2: No nie wiem.
1: Bo to się pisze Grégoire Moutaux. To nigdy byś nie wiedział, że to się czyta Moutou. A ja sobie włączyłem syntezator mowy Iwona i znalazłem tam głos, który się nazywa Matthew. I on mi powiedział, jak to się czyta. Wpisałem, przeczytał. Sprytne.
2: Dobra.
1: Tak się sam no
2: ale co z nim? Co z nim? To jest Polak francuskiego pochodzenia, czy Francuz polskiego pochodzenia? O co chodzi?
1: Złapano przy granicy polsko-ukraińskiej Francuza, który szykował się do zamachu.
2: Ale co wiesz, jaja robisz, czy to
1: nie? Nie, naprawdę.
2: I naprawdę chciał zamach zrobić?
1: Słuchaj, i to nie byle jaki. Mógł być to, słuchaj, drugi Breivik, a nawet coś jak 10 razy Breivik. Ponieważ gość wiózł ze sobą, to jest w ogóle dziwny news, bo ludzie też nie dowierzają. No, ja sprawdzałem, nie jest to
2: ukraińsko, polska granica,
1: miał ze sobą, wiesz, słuchaj, 120 kg trotylu, 5000 nabojów, jakieś karabiny w ogóle, wiesz, no, był naprawdę świetnie zaopatrzony i planował 15 zamachów terrorystycznych, między innymi podczas piłkarskich mistrzostw Europy we Francji. Planował też wysadzić i meczet, i synagogę, to jest ciekawe. I urząd skarbowy jeszcze.
2: Ale wszystko we Francji, tak? On w Francji chciał atakować. Tak.
1: Bardzo nie lubi emigrantów, w ogóle był zły, wiesz.
2: Czyli taki Breivik to. Rozumiem.
1: To w ogóle się stało 21 maja, ale news został, nie wiedzieć czemu, wiesz, ujawniony dopiero grubo właśnie później. No całe szczęście, no kurczę, to masakra by była, ale z drugiej strony jakbyśmy tak zaczęli tym islamistom jakimś odpłacać i wysadzać im meczety, może na takiego barbarzyńcę to trzeba, no właśnie sposób taki jest, że trzeba mu odpłacić pięknym za nadobne, ty nam wysadzasz, to my ci wysadzimy, nie? A nie tam, tak jak teraz, to kochajmy się, oni nie są wszyscy źli, ubogacajmy się wzajemnie, włożę ci kwiatka do lufy, nie strzelaj. No to takie, wiesz, takie, no to oni się tylko śmieją, oni się tylko śmieją z nas wtedy, mówią, ale mięczaki.
2: No tak, niestety, są takie nacje jak właśnie Rosjanie, no w tej chwili, prawda, pod wodzą Władimira Putina, jak właśnie Arabowie, jak islamiści, którzy, szczególnie Arabowie, no bo ci wschodni, czyli Pakistan, Iran, Irak, to są ludzie bardziej cywilizowani, ale Arabowie, no niestety, no to jest dramat, to ci ludzie właśnie, oni rozumieją tylko argument siły, tylko siły, nic więcej na nich nie działa. Można po prostu im mówić różne rzeczy, a jak dostaną w gębę, to po prostu odpuszczą i wtedy się zastanawiają, czy się im opłaci to. Dlatego no niestety, no z nimi niestety trzeba ostro. No, nie ma wyjścia, no, nie ma po prostu wyjścia z terrorystami. Natomiast w Europie, no to umówmy się, no ci terroryści to są tacy, coś pochuczą, ale to nie są tacy, wiesz, ostrzy, którzy będą to robić, co u siebie tam w krajach robią, czyli w państwie islamskim, czy też w Syrii, czy w innych krajach arabskich, co robią. No potrafią naprawdę bestialskie rzeczy robić, całe wioski wyrzynać. Tego w Europie nie robią, więc nie jest, nawet jakby mieli możliwości, to myślę, że są dużo bardziej cywilizowani jednak ci Europejscy.
1: No podróże ubogacają jakoś może i ci, co podróżują, może ci islamiści, to trochę coś tam jednak chłoną tej kultury zachodniej, nawet mimo tego, że nie chcą, to coś tam w nich tam wsiąknie, nie? Jak w gąbkę, może się wyluzują trochę bardziej, no bo po prostu to jest taka zmiana zupełnie klimatu. Wyobraź sobie, że wychowałeś się w miejscu, gdzie jest piach i koza, twoja narzeczona, tak? I nagle, wiesz, to zamieniasz na jakieś w ogóle miejsce, gdzie kobiety chodzą odsłonięte, kolorowo jest, muzyka gra, wiesz, no to tam się w głowie takiego islamisty muszą czasami kłębić różne dziwne myśli. Chociaż jak patrzę na tych emigrantów, to 99,9% z nich chodzi lepiej ubranych ode mnie i ma lepsze telefony, są ładnie ostrzyżeni w przeciwieństwie do mnie. I tak dalej, więc nie wyglądają na jakby przyjechali z pustyni. No, to taki newsik. Tutaj mnie poprawiali na czacie i Kunrad poprawiał, że jednak źle przeczytałem, że to się czyta Grégoire Muto.
2: Muto, tak.
1: Muto, a nie Mutu, jakoś inaczej przeczytałem. Mutant jakiś. No, inny news. Ziobro przekazał swoje 500 zł na biedne dzieci, co oczywiście obwieścił przed kamerami.
2: Albo ma dwójkę dzieci, tak? Z Ziobro?
1: Nie wiem ile, no ale przekazał. I dostał zaraz obuchem. Rozpoczęła się wojna na cytaty z Biblii. I Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skomentował to tak, cytatem. Uważajcie, by nie być dobrymi na pokaz. Jeśli tak postąpicie, nie otrzymacie nagrody od Ojca w niebie. No, a Ziobro oczywiście przeszedł do kontry i też wali cytatem z Pisma Świętego. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. No i dorzucił jeszcze na dokładkę taki finisher ze Starego Testamentu. Niech serce twe nie boleje, że dajesz. To fajny cytat. Właśnie to taki mam komunikat dla sponsorów wszystkich. Niech serce wasze nie boli was, że dajecie mi coś. I tutaj przypominam, że pod ostatnią audycją tak raz na kilka miesięcy po prostu proszę o jakieś drobne wsparcie, a najlepiej duże. Więc pod audycją z Hitlerem jest mój numer konta, jakby co. To jest też komunikat dla tych, co się zadeklarowali i zapomnieli. Pozdrawiam serdecznie, nie powiem kogo. Ja się robię coraz bardziej bezczelny i roszczeniowy. Normalnie.
2: Tak, jak całe społeczeństwo polskie. W ramach właśnie sytości będzie głód narastał. Sprzeczność, a jednak działa. No i ludzie będą chcieli więcej. 500, dzisiaj 500 plus program, rodzina na swoim, mieszkania, a później co dalej? No nie wiem, jeszcze samochód dla każdego.
1: Bo każdemu trzeba dać, to Krzysztof Klonowicz tak by tak powiedział, każdemu trzeba dać, bo nie może być tak, że jeden ma, a drugi nie ma nic. Nie ma niczego. Tak by to podsumował. A też mam inny taki już na zakończenie, bo powoli się

0: to by nie wiedzieli. No dobra.
1: Ale ten... właśnie taki problem może być, że możesz mieć czyjąś kartę i co wtedy? Ktoś na przykład czy sprzeda i tak dalej, albo gdzieś coś z nimi, wiesz, gdzieś... No różnie bywa, prawda, z tymi kartami.
0: Można zrobić psikusa, na przykład zabrać koledze taką kartę prepaidową i zadzwonić z niej na policję i powiedzieć, jest bomba tam gdzieś, podłożyłem bombę.
1: I co wtedy? Czy kto będzie zaresztowany? Ten, co robił, czy ten, co miał kartę prepaid rejestrowaną? No po prostu, ale znając umysłowość, prawda, naszych służb, można stwierdzić, że mogą być takie wypadki, że kogoś można zaresztować właśnie tak, bo no jak, to przecież z jego telefonu, no to jest oczywiste.
0: Mam jeszcze jednego newsika zabawnego takiego, aż ciężko uwierzyć, że prawdziwy, no ale też wygląda na prawdziwy, normalnie był na portalu. Ja może takim w konwencji trailera to odczytam. Północna Karolina. Kobieta sprzedaje sąsiadce zamrażalnik. Zapomniała jednak opróżnić zawartość, a były to zwłoki matki. No właśnie, kobieta z północnej Karoliny sprzedała zamrażalkę i zapomniała z niej wyjąć zwłoki matki.
1: Co za bzdura, ale...
0: No ale zaraz. Tu się wiesz, i policja się wypowiada, policjanci z Goldsboro w północnej Karolinie, no to komentują, że wygląda na to, że umarła z przyczyn naturalnych, tylko
1: co robiła w lodówce.
0: To wszystkich zastanawia. Może ta kobieta była, wiesz, związana bardzo z mamusią.
1: Matko nie chciała tak.
0: Ja też jestem jakoś tam związany i też umówiłem się z mamą, że skremujemy ją i ja sobie będę na telewizorku trzymał.
1: O rany, to jest...
0: Mamusie.
1: No nie wiem, jak to stwierdzić. No, troszkę jest zboczone. No.
0: Tak sobie żartuję trochę. Tak się.
1: Ale dużo ludzi ma właśnie te takie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to popularne właśnie kremacja. Tylko, że to też ta kremacja to taka ściema trochę, bo to nie wszystko się kremuje, wiesz, tam trochę kości zostaje i to się odrzuca i tylko popiół jakby się, wiesz, ściąga z człowieka. Znaczy z człowieka, no... Że po prostu nie spala się człowiek do samego popiołu, bo to trzeba było mieć, nie wiem, co, bombę atomową czy coś takiego naprawdę potężnego. No a tam są piece zwykłe, znaczy takie mocne, ale no nie aż takie, żeby, wiesz, spopielić. To nie jest prosto spopielić człowieka, więc tam trochę kości zostaje i one są po prostu, nie wiem, co z nimi, wyrzucane chyba, tak?
0: No są takie kosteczki malutkie tam w tym prochu chyba.
1: Nie, chyba...
0: Bo pamiętam, że jak przez taki zbieg nieoczekiwany wydarzeń kiedyś Al Bundy przyrządził hamburgery właśnie z prochów matki Marcy, no tam do grilla jej dał, to potem tak właśnie w zębach strzelało, co się on tak je, o, chrząstka. No tak... Tutaj Etam pisze, że jemu kremowanie kojarzy się z kremem, a mi z kremówkami papieskimi.
1: O Boże.
0: A wiesz, że Szwed podobno chciał nam dać stronie polskiej nagrania rozmów załogi
1: Smoleńska, tak?
0: Samolotu Tu-154M. Tak. I wiesz, ja nie wierzyłem ci, jak ty mówiłeś, że wiele służb ma takie nagrania. To się okazuje, że faktycznie mieli i proponowali zaraz po katastrofie i polska strona powiedziała, nie dziękuję.
1: No, ale jeżeli polska strona uczestniczyła w tym, na przykład to był zamach i uczestniczyła w zamachu, no to po co mieli dowody brać? No przecież bez sensu.
0: Właśnie.
1: No chyba morderca nie będzie, prawda, pomagał w ustaleniu przyczyn.
0: Tutaj mnie Etam jako znawca i miłośnik wielki serialu Świat według Bundy'ego, o którym był zresztą spoiler też, podpowiada, że to była ciotka Marcy w tej urnie i to jej chrząstki strzelały.
1: Ale zastanawiam się, po co w tym filmie było, że oni przyrządzili te hamburgery. To jakiś absurdalny.
0: Nie, no to chodziło o to, że Al miał taki patent swój na wyśmienite hamburgery polegający na tym, że nie myje nigdy grilla. I ma tam prochy te same cały czas i popiół w nim. I Peggy niechcący wywróciła tego grilla. To był zresztą jedyny przypadek, kiedy się autentycznie Ala bała, że jej spuści bęcki za to i chcieli to uzupełnić czymś i niechcący właśnie tam, bo oni tam kradną cały czas tam, wiesz, co tam znajdą,

0: to kradną. No i tam dzieciaki znalazły tą urnę, ale no nie kumały, co to jest, i wsypały te popioły tam do grilla i się zajadali po tym wszyscy.
1: A tak to było, no tak. No to był to odjechany. To zresztą później był wzorowany na tym serialu, prawda, Świat według Kiepskich. Wzorowany, no powiedzmy, no wyszło, prawda, zupełnie inaczej.
0: Nie był wzorowany za bardzo, tylko tak główny motyw, no ale wiesz, motyw, no seriali tak, o tym, że rodzinka jest, tak, że córka, syn, to jest dużo, ale filozofia serialu, o czym mówiłem właśnie w spoilerze, była trochę inna jednak i ciężko ze sobą te seriale porównywać. No słuchajcie, z mojej strony to są dzisiaj wszystkie newsy, które zebrałem. Nie mam więcej. Jeśli ty, Klot, jeszcze coś masz?
1: Nie, nie, z mojej też. Na dzisiaj też tyle rzeczy, dość nie za wiele, ale mogę trochę z Berlina powiedzieć. No, trochę mogę powiedzieć jak jeszcze o Berlinie chwilę, ale to chyba nuda jest trochę. Bauhausu troszkę można było zobaczyć. No, architekturę Bauhausu. Zresztą nie wiem, podoba mi się, podoba ci się architektura Bauhaus?
0: Bardzo, tak.
1: No, bardzo fajna jest, nie taka, to jest modernizm, dobrze mówię?
0: Tak. Tak, bardzo mi się podoba, jest taka elegancka, bryłowata, ja to lubię takie rzeczy.
1: A wiesz, że Hitler walczył z Bauhausem?
0: Tak?
1: No, oni byli przeciwni właśnie, bo Bauhaus to była taka trochę niby siermiężna, bo dużo betonu było tam, ale tak naprawdę w inną stronę trochę ten beton był przekierowany, bo Hitler chciał takie, wiesz, jebutne, takie jak komuniści to samo, czyli takie wielkie, brzydkie, ale mocarne, takie, wiesz, że to nie zniszczysz bombardowaniem nawet tych budynków, takie przestronne, takie, no takie nijakie po prostu, jak z jakichś filmów dystopicznych, nie, takie wielkie, no zresztą szczytem tego typu architektury hitlerowskiej, no tego typu hitlerowskiej czy sowieckiej jest pałac w Rumunii, w Bukareszcie, to jest największy pałac na świecie, Ceausescu sobie zbudował, po prostu tak wielki pałac, że no szok, to jest szok, co tam się działo. No ludzie tam też, wiesz, bidę klepali, chleba nie było w sklepach, a ten pałac największy strzelił, nie? No później go powiesili, co prawda, ale ludzie, ale takie rzeczy robił. Natomiast Bauhaus w inną stronę trochę idzie, że po prostu to ładnie wygląda i pomimo, że jest z betonu też, z różnych, ale nie tylko, prawda, Bauhaus nie tylko sam beton, nie tylko te takie siermiężne konstrukcje, ale dużo szkła, dużo jakichś takich właśnie kształtów fajnych, nie?
0: No bryłowych. I takie geometryczne to jest wszystko dosyć i kwadraciokowate. Mi się to podoba. Ponoć w polskiej architekturze jest bardzo dużo tego Bauhausu, ale tworzonego tak trochę, wiesz, na dziko i nieświadomie do końca, nie? Że ta architektura PRL-owska troszeczkę w tą stronę też
1: ciągnęła. Zgodzę się z tobą. Ale mieliśmy świetnych architektów wtedy, którzy chcieli lepsze projekty robić, ale komuniści nie pozwalali, wiesz. To był ten problem, że naprawdę ci architekci polscy byli naprawdę rewelacyjni. Nie, tylko, no mówię, no komuna zawsze mówi, a za duże okna trzeba zmniejszyć, albo to tak, no po co tak ma wystawać tutaj ten tutaj balkonik, trzeba go skrócić tutaj, ale to będzie źle wyglądało, no ale to jak to jak to tak wygląda, to musi tak wyglądać, no jak w Rosji, jak w Związku Radzieckim, podobnie.
0: Panie architekt, na takiej przestrzeni to spokojnie dwie osoby mogłyby mieszkać, a nie jedna. O.
1: No i to PiS właśnie tego dąży, że będą architektom mówili, jak mają wyglądać, prawda? Taki Kaczyński wyjdzie i mówi, gdzie to panie, co to?
0: A żebyś panie, wiedział, i to się dzieje, słuchaj, PiS...
1: Gdzie to takie tutaj wigibasy takie, to po prostu tu kurczę, to nie... Nie,
0: coś tego. Słyszałem wczoraj, słuchałem sobie konkurencji i mówili właśnie w audycji, że PiS coś takiego robi, jakieś zmiany w prawie budowlanym, które zmuszą deweloperów do przebudowywania w ogóle, wiesz, mieszkań. I to jest jakaś tragedia dla dewelopera. I zostało to podsumowane tak, że zgodnie z prawdą. I taki jest fakt, że w Polsce ciężko coś zaplanować. Jak się jest przedsiębiorcą, to wiesz, to wydasz kupę kasy, zainwestujesz coś, a drugiego dnia się dowiesz, że musisz wydać jeszcze drugie tyle, tak? Bo się pozmieniało wszystko i będziesz miał opóźnienie o pół roku na przykład. I zbankrutujesz najprawdopodobniej, bo PiS... PiS to jest trochę taki Kim Jong-un, tak, który na wszystkim się zna i wszędzie przychodzi, to nie może tak być, że to tak wystaje, to trzeba to wepchnąć. Wszystko wie lepiej i wszystko zmienia cały czas.
1: Czy PiS da nam wolność? Pizda. To pytanie. Pizda wolność, ta pizda. Nie, no to jest to. Zresztą pyta chyba wymyśliła to pytanie, czy ktoś inny wymyślił? Może gdzieś w internecie, ale oni to.
0: Jak świat.
1: Oni to wprowadzili w życie, nie? To pytanie wrzucili, nie?
0: Stary jak świat.
1: Coś w tym jest pytanie.
0: Tak przy okazji to widziałem, no bo znamy chyba wszyscy tutaj słynne spotkanie Pyty z Kazimierą Szczuką, tak? Że,
1: a były dwa takie spotkania.
0: Jak prowadzący, jak pan redaktor z Pyty, zapomniałem niestety, on ma taką dziwną ksywkę.
1: Koza.
0: Właśnie to nie był Koza chyba.
1: To był Koza. To Koza dostał w gębę. Dostał w gębę, od tak? Sztuki. No. Znaczy, no to dostał w gębę.
0: No dostał, tak. I potem się znowu spotkał i nastawiał, i powiedział, i zadał je dokładnie to samo pytanie. Czy pani wie, że pani program ssał pałkę? Tak po prostu się nie wysilił, znowu się o to zapytał. I nastawił się tak jeszcze tak do ciosu, a Szczuka tak fajnie mu odpowiedziała, że ja nie powtarzam swoich dowcipów dwa razy.
1: Bo pan z Pyty jest, niestety tak.
0: Z Pyty, niestety. Ale wiesz co, było...
1: Ale to był inny, wtedy to był chyba Jaok.
0: Jaok chyba tak.
1: Jaok, bo Jaok był wtedy, co nie dostał w gębę, a Koza był wtedy, co dostał. A
0: to drugi się teraz nastawił.
1: Drugi nastawił.
0: Ale myślę, że zabawniejsze by to było, gdyby tak powiedziała, że nie powtarza dwa razy tych samych dowcipów i kopnęła go tym razem w jaja na przykład. I to by był nowy dowcip.
1: Dobre. Dobre by było. No tak, no to jest fajne, jest trochę takich, no musimy trochę właśnie, no mieliśmy w planach, tak, zapraszać tych właśnie śmieszków różnych internetowych, takich, którzy no ten świat czynią bardziej wesołym, szczególnie polski świat smutny, pokazują, że dużo więcej jest barw niż tylko PiS, Platforma, niż tylko Nowoczesna, KOD i Kukiz. Jest po prostu świat poza polityką, jest z odlewa do prawa, kolorowy, różnobarwny. Tutaj jeszcze narkotyki wchodzą, które jeszcze zwiększają ilość barw, które widzimy i tak dalej. No, jest tu muzyka, piękna muzyka, gdzie zupełnie apolityczne rzeczy, których jest dookoła całe mnóstwo fajnych. No, ale o tym się nie mówi, to się nie zauważa tego i no niestety, no, i to gdzieś umyka.
0: No tak więc zapraszamy was... No, w imieniu tutaj Etama, który się opiekuje stroną etam.myplace.us. Tym razem Etam przypomina, że trzeba, jako że stronka jest troszeczkę w przebudowie, zmienia się, widziałem, no projekt się robi coraz fajniejszy, stronki. Wcześniejsza wersja wyglądała trochę jak tak pachniała Amigą troszeczkę, bo Etam jest zagorzałym Amigowcem do dzisiaj. Kurczę, my to takich dziwaków zbieramy trochę, nie? Ale to są pozytywnie zakręceni wszystko ludzie.
1: Przydałby się ktoś z ZX Spectrum.
0: A Spectruma bardzo miło wspominam. To był mój pierwszy taki komputer z prawdziwego zdarzenia, bo wcześniej to była jakaś taka pra konsolka do gierek. No nieważne, w każdym razie chciałem powiedzieć, że tutaj Etam przypomina, że dzisiaj trzeba wejść przez trochę innego linka, to znaczy od razu na czat. I tego linka znajdziecie na naszym czacie, na którego można wejść przez nocneradio.pl. Tak trochę no jak w grze RPG, wejdź pierw tu, potem tam, to ten linka skopiuj.
1: Tak, kliknij, tu wpisz coś, hasło, gdzieś tutaj ten, tu wciśnij przycisk, uruchom mikrofon, uruchom kamerę i jesteś.
0: Strona audiofila, czyli człowieka, który zbierał przez jakiś czas nasze audycje i publikował na bieżąco, jest niestety w przebudowie, z tego co widziałem dzisiaj, jeszcze nadal. No ale śledźcie, wchodźcie od czasu do czasu na audiofil.com, na nadajnik.com.pl, tak? Dobrze mówię? Na nadajnik.com.pl. Teraz jeszcze...
1: Chyba tak.
0: Tak, nadajnik.pl i sprawdzajcie. A dzisiaj audycja dzisiejsza pojawi się w MP3, jako że audiofil chwilowo na urlopie. Audiofil pisze, że działa cały czas. No jak działa, jak jest obrazek tylko? A w ten obrazek trzeba kliknąć, tak?
1: Żeby dopiero wejść.
0: A to ja już zgłupiał kompletnie. To. No ale klikam i tu jest oczekiwanie. Kurczę, wiecie co? Ja chyba was wprowadzałem w błąd, bo mówiłem, że strona jest w przebudowie. No ale coś się nie ładuje, coś się ładuje w nieskończoność. Jakieś wolne masz serwery audiofilu. No tak, audiofil pisze, że klikasz w obrazek. Audiofilu, może i... kurczę, się tam znasz na czymś tam, nie wiem, na programowaniu coś, ale tak się nie robi stron, że to, o, weszł, faktycznie działa. No kurde, no to mnie zmyliło, no, to wygląda jak under construction, no. Ale jak głupi jestem.
1: Trzeba klikać.
0: A może to ja jestem głupi po prostu.
1: Klikasz i jesteś.
0: No jest strona, jest Nocny Marek. To ja zaraz muszę tutaj wkleić linka na stronie, bo ja go wykasowałem, bo byłem przekonany, że jest strona w trakcie przebudowy, no.
1: No tak, bo wolno faktycznie się ładuje, wolno.
0: Audiofilu, nie przejmuj się, bo on pisze, że jestem amatorem, a ja jestem głupkiem, widzisz, bo nie skumałem, że trzeba kliknąć w obrazek, mimo że zajmuję się web designem i internetem. To widzisz, to jest, musisz jak dla głupka robić, tak żeby krawiec nawet to zrozumiał, no. Jest, widzę, najnowszy spoiler, piękne banery, jest teoria chaosu, jest Nocny Marek, no jest wszystko. No. Fajnie i takie miniaturki porobione, no widać, że człowiek się postarał i fajnie teraz to zrobił. Jest nowoczesny taki szablonik, sprawdzimy, czy responsywny. No, responsywny, no, nie ma lipy. Audiofilu, dobra robota, naprawdę, dużo lepsza strona jest od starej. Bardzo, bardzo zawodowy szablonik całkiem.
1: A ja tylko jeszcze zareklamować chciałem twoją audycję Spoiler, gdzie przedstawiałeś właśnie rodzinę Świat według Kiepskich oraz rodzinę Bandich.
0: No był taki odcinek, ale ostatni był o filmie On wrócił. Wszystkim ten film polecam, naprawdę zajebisty niemiecki film, no, w którym Hitler się pojawia w czasach współczesnych na ulicach Berlina i jest brany za showmana, za komika na początku. I rodzi to różne zabawne sytuacje. Dobra, to co, nie przedłużamy, znikamy,
1: tak
0: bo,
1: jest,
0: bo już
1: tak
0: się
1: jest.
0: Tu after pewnie
1: wszystkiego dobrego,
0: rozkręca.
1: Trzymajcie się, miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszonka. Mówili do was Krawiec
1: i Claude.
0: Bye, bye.

0: Nocne radio! Nocne radio!
1: La ilaha illallah, wa Muhammad rasulallah.
0: No właśnie. Już chyba się domyślacie, jaki będzie temat dzisiaj. A przy mikrofonie oczywiście krawiec.
1: I potrzeba, jak zwykle, co tydzień w poniedziałek o 21:00, mamy 6 stycznia 2020 roku i jak bardzo niedawno się śmiałem, że wchodzimy w kolejny czas w naszym pięknym XXI wieku i się śmiałem trochę z tego, że tutaj już 20 rok, a jeszcze żadnej wojny nie było. No teraz doszło do ciekawej sytuacji, tak, no wszyscy się szykują na trzecią wojnę światową, chociaż według niektórych głosów ta wojna światowa już od dłuższego czasu trwa, jedynie jej działalność się tylko nasila, ale póki co, jak widzimy sobie obrazki z Bliskiego Wschodu, gdzie na uroczystościach pogrzebowych zbiera się nawet do ilu? 5 milionów osób? Po prostu ulice zawalone jak się tylko da, no ale co ci biedni ludzie mają ciekawszego do roboty, no to może być ciekawie, więc krawiec myślę, że przeżyje dłużej, bo Środa Śląska jest dużo mniej atrakcyjnym terrorystycznie miastem niż właśnie jakieś większe miasta wojewódzkie, ale tak czy inaczej, myślisz, że ta wojna się uruchomi? W sumie nawet nie wiem, gdzie zacząć wątek.
0: No to jest bardzo taki obszerny temat. Mi się wydaje, że no po pierwsze do nas, no wiadomo, to raczej nie dojdzie, ale może być tak, że na przykład Putin się będzie cieszył, że jest rozpierducha i wykorzysta tą okazję, żeby zrobić tutaj u siebie jakąś rozpierduchę. Jak się wszyscy zaczną lać, to wtedy nikt nie patrzy na to, czy wolno, czy nie wolno, czy to ładnie, czy to się godzi. I myślę, że no tak nie mamy chyba co liczyć na czyjąś pomoc,

0: Może Izrael nam pomoże. To taki żart, gdzie ja tu mam tarabum. Albo Niemcy. To też dobry żarcik. No, kto nam pomoże? Rosjanie to nie, bo to oni nas mogą na przykład napaść. No i tak myślę, że może się skończyć to źle. No, źle się może skończyć na pewno dla Izraela, tak mi się wydaje. A wiesz, że Jackowski przewidział? Naprawdę, wywąchał.
1: Ale przecież on co roku mówi, że gdzieś coś jednie na Bliskim Wschodzie, a na Bliskim Wschodzie coś jednie mniej więcej co 2 miesiące, więc takie przewidywania to można sobie rozłożyć, rozchylić pośladki i sobie je tam wrzucić. Nie, no co, powiedział, że zabiją Sulejmana Wspaniałego? No nie.
0: Bardzo, bardzo jakoś tak trafnie przewidział i to kilka dni przed tym, bo widziałem streamy i dosłownie kilka dni przed opowiadał o tym, że widzę budynek duży, szeroki, szeroki, niewysoki, szeroki, gdzieś na Bliskim Wschodzie. O ja pierdolę, o kurwa. Muszę iść na papierosa i tam poszedł papierosa, wypalił, przyszedł i całkiem trafnie mówił, że USA zdradzi Iran, coś takiego. No to się kwalifikuje trochę jako zdrada, można to tak podciągnąć trochę pod zdradę w sumie od biedy. No ale tam się sporo rzeczy tak jakby pokrywało. Powiem ci, że no, ciężko uwierzyć, że tak trafił, nie? Coś jest na rzeczy, coś wywąchał Jackowski, no.
1: Nie, no nic nie ma na rzeczy, bo gdyby było, to można by to było w jakikolwiek sposób opisać, tak? Na linii Iran i Stany Zjednoczone nie od dziś są tarcia, były tarcia chociażby w związku z programem nuklearnym, o czym się trąbiło już, nie wiem, cały 2019 rok i no, tarcia są coraz większe, coraz bardziej agresywne. Oprócz tego doszło jeszcze pod koniec 2019, tylko gdzie ja mam to otwarte? Tutaj mam to otwarte, że to wszystko się, że to się zaczęło 27 grudnia, tak? Gdzie szyickie milicje ostrzeliwują bazę w Kirkuku, gdzie ginie amerykański kontraktor, 4 żołnierzy rannych, więc oczywistym było, że jeżeli śledzisz doniesienia i na przykład jesteś jasnowidzem, tak? Za takiego się podajesz, że jesteś jasnowidzem i musisz być na bieżąco, bo jak nie, to stracisz swój chleb, no to spokojnie możesz się spodziewać bardzo szybkiego, bardzo gwałtownego odwetu ze strony Stanów Zjednoczonych, no bo oni sobie w kaszę nie dają dmuchać, jeżeli ktoś im wystrzeli kapiszonem w bazę, to oni zbombardują 3 osiedla, 2 szpitale i 4 wesela, tak? I tak było zawsze. Więc absolutnie nie widzę tutaj budynek na Bliskim Wschodzie, o ja pierdolę, to było oczywiste, że coś gdzieś pieprznie. Jeżeli by powiedział, że zabiją jakiegoś tam wysokiego generała, to wtedy może, tak?
0: To są takie mgliste zawsze wizje. Nikt nie podaje tak konkretnie, że wiesz, numery i tak dalej. No przypomnijmy chodzi, żeby... w ogóle, co się stało się. No, Trump podjął decyzję, bo on w sumie tak, Trump to tak sam podejmuje te decyzje sobie, a z kongresem się kontaktuje przez Twittera. No, to jest w ogóle zabawna postać, może o nim też coś powiemy. No, podjął decyzję, że trzeba tam zbombardować jakąś bazę wojskową w Iranie i Traf chciał, że rozwaliło bardzo ważną postać. W sumie to o tym Kasimie Sulejmanim mówi się, że to taki drugi po prezydencie wręcz. To jest bardzo ważna persona i wielki bohater dla nich, wielki bohater dla świata islamu, no bo to jest gość odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad, za donaty. Nie, donaty to przyszły właśnie.
2: Na dobre nadawanie. Pozdrawiam nocne radio. PS, żadnej wojny nie będzie. 3 złote.
0: Cichy wielbiciel, to chyba do ciebie potrzeba. 3 złote.
1: Jak 3 złote, to do mnie, tak?
0: No właśnie. No i to jest, on jest odpowiedzialny za wywiad, za kontrwywiad, organizował bojówki, uwaga, Al-Quds. I to się zastanawiam, co to jest Al-Quds, czy to jakieś Korwinowa, może... Nie, to chyba nie Al-Quds. Wszystkie kuce? A nie wiem. No, ale w każdym razie, tak przeczytałem, jest odpowiedzialny w sumie za śmierć kilkuset amerykańskich dzielnych chłopców, bohatersów. No to w sumie trochę tak się ciężko dziwić, bo on Amerykanom naprawdę dużo krwi napsuł. Tyle, że Ameryka trochę zawsze tak sobie lekką rączką wysyła jakieś rakietki, bombarduje, wprowadza demokrację, a potem cały świat być może będzie znowu stanie w ogniu, a Ameryka zawsze jakoś się obroni, no bo to mocarstwo, a ci słabsi to co? Dostaną w dupę i bieda i zgrzytanie zębów, nie?
1: I wyjdzie robienie z polskich żołnierzy mięsa armatniego tylko dlatego, że jesteśmy sojusznikiem i kupujemy F-35 za niepotyczne pieniądze od Stanów Zjednoczonych, więc musimy tam polecieć i dać się pozabijać, więc tego się chyba obawiam najbardziej, że polski rząd klęcząc na kolanach przed Donaldem Trumpem po prostu wyśle tam naszych ludzi kompletnie bez sensu się zaangażuje w konflikt, w którym nie jesteśmy stroną nawet. Tylko, że no właśnie, ponieważ się tak bardzo nie wiem, czy odsuwamy od NATO, trudno to powiedzieć, ale zbliżamy się niebezpiecznie właśnie w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który jest nam potrzebny jak świni siodło i tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie darmowym placem do rozstawienia sobie tarczy przeciwrakietowej, czy właśnie jednostek, które by tutaj pilnowały, żeby w razie czego ostudzić Putina, chociaż w momencie, kiedy Putin zajmował Krym, to jakoś nikt palcem nie ruszył z tych wszystkich baz amerykańskich. No więc no jesteśmy tak takim sojusznikiem jak, nie wiem, jak taki jakiś, wiesz, jak taki piesek, nie? Który pierwszy pójdzie, obszczeka, obsika i tak dalej, a potem Amerykanie pomszczą naszą bohaterską śmierć. I to mi się trochę, ta wizja mi się trochę mniej podoba.
0: Faktycznie, tak jak chyba tu napisali, że my kupujemy F-16, a nie F-35.
1: F-16 już kupiliśmy.
0: A mamy
1: dawno,
0: jeszcze...
1: dawno temu.
0: Aha, no tak. A F-35 też kupujemy teraz?
1: Jakoś tak, będziemy kupować.
0: Będziemy kupować, tak. Mhm. Ciekawe, czy nam dadzą kody uruchamiające kluczyki i czy będą to takie, czy to taka znowu wersja demo będzie bez niczego, bez żadnych działek, bez żadnych bomb, tylko taki po prostu pusty default. Agnesa się pojawiła, stara słuchaczka, znaczy stara słuchaczka, to tak nieładnie trochę powiedziałem. Młoda słuchaczka, ale stara stażem, weteranka radiowa. No. A tutaj widzicie na ekranie właśnie Sulejmaniego. No dobra, nie jest to Sulejmani, ale bardzo podobny, bo zauważyłem, że wygląda identycznie jak hrabia Duku z Gwiezdnych Wojen, więc nie chciało mi się już tam szukać, więc wkleiłem hrabiego Duku. No identyko po prostu, no więc co to za różnica w sumie, nie?
1: No ładnie, teraz sobie będziemy wrogów w całej galaktyce szukać.
0: No, to i tak już wiadomo, że my jesteśmy ci najgorsi. A na pierwszym ekranie widzieliśmy prezydenta Comacho z Idiokracji i po lewej, i Donalda Trumpa po prawej. Tak mówię, bo mi się oni troszkę mylą, są tak podobni do siebie. No to w zasadzie się różnią tylko tym, że jeden jest czarny, a drugi pomarańczowy. I to w zasadzie jest takie... To samo. No przypomnijmy, Idiokracja, kultowa komedia, dla niektórych przynajmniej, przedstawiająca świat zidiociały kompletnie, gdzie wszyscy są takimi półdebilami. I główny bohater się przenosi w czasie, to znaczy jest zamrożony chyba on był, tak? I go odmrozili w tych nowych czasach, gdzie jest wszechobecna głupota, tempota. I jak wypowiadasz się pełnym zdaniem, to jesteś uważany za ciotę pompatyczną na przykład, bo ludzie się porozumiewają onomatopejami tak bardziej i pomrukami już i podlewają na przykład rośliny energy drinkami, wszędzie głupie reklamy, wszyscy w tych
1: no
0: reklamach.
1: Bo mają elektrolity.
0: No właśnie. No i nasz bohater, który jest takim przeciętnym trepem, w sumie niczym nie wyróżniającym się Kowalskim, Smithem, to uchodzi tam za geniusza i rozwiązuje różne problemy. No ale właśnie tak mi się skojarzyło, no bo prezydent Komaczo, który jest czarnoskórym, byłym gwiazdorem porno, no a Trump to też jest wybitny aktor. Znalazłem informację, że to jest laureat, uwaga, 3 złotych malin aż i 2 nominacje. Grał w takich wspaniałych produkcjach jak Kevin Sam w domu, ale podobno go wykasowali już go tam nie ma w Kevinie Sam w domu.
1: To jedna stacja w tym roku właśnie wycięła, to było w Kevin Sam w Nowym Jorku i on się tam pojawiał chyba na jednej scenie na schodach, tak? No i faktycznie go wycięli, co też jest takie trochę, no nie wiem, no jakiś taki polityczny ruch, nie do końca tego rozumiem, no ale okej. No tak, no Trump oprócz tego, wiesz, odziedziczył potężny majątek i go niesamowicie roztrwonił w różnych miejscach na świecie. Są te słynne Trump Tower. Z jedną pamiętam historię, że właśnie jak był w Korei Południowej bodajże i zobaczył jakiś taki wieżowiec, to właśnie zapytał, czy jest na sprzedaż, no i sprzedali mu ten wieżowiec, no i ma sobie Trump Tower gdzieś właśnie w Korei Południowej. Tak wiesz, tak po prostu, nie? Bez kompletnie pomysłu na to, po co by mu to było, ani w jaki sposób to wykorzystać. No ale cóż, no jest to osoba medialna, za którą stoją bardzo silne siły, za którą stoją bardzo duże pieniądze, no a jednocześnie, no co tu dużo mówić, osoba delikatnie mówiąc nierozważna, której wypadałoby ograniczyć dostęp do Twittera, jeżeli nie chcemy, żeby rozpętała kolejną wojnę światową. Tak pamiętamy, jak bodajże 2 czy 3 lata temu się przekrzykiwał na Twitterze, że amerykańskie pociski jądrowe w odróżnieniu od północno-koreańskich przynajmniej działają, a jego przycisk atomowy jest większy.
0: No. Trump też pojawiał się na gali w wrestlingu. To tak mi się kojarzy właśnie. Tu wrestling, tutaj porno. No tutaj Zenon zniesmaczony jest, że granice zostały przekroczone i on odchodzi i nie słucha już, bo luki w wiedzy ogromne i tak dalej, i tak dalej. No cóż mogę rzec, no, krzyżyk na drogę, papa, trzymaj się, miłego wieczoru i tak, i całe te, i tak dalej. No, a ja przypominam tym, którzy może nie zrozumieli, że Nocny Marek to jest audycja taka satyryczna w sumie i my tutaj sobie na wesoło gadamy. Ale może Zenon po kilku latach słuchania jeszcze się nie zorientował. Myślał, że to tak na poważnie ta audycja jest takie poważne wykłady tutaj, cały czas brał na poważnie. Nie zrozumiał ani jednego dowcipu jeszcze, niestety. No, jesteśmy różni, tak? Jesteśmy różni. No, a my tutaj sobie po prostu na wesoło gadamy o różnych sprawach.
1: Wojna się zbliża, pogadamy sobie na wesoło.
0: Na wesoło o wojnie, no to właśnie my.
1: Będziemy takie, założymy rozgłośnie, tak jak w filmie Good Morning Vietnam i będziemy motywowali naszych do walki. Będziemy się śmiać ze Stulejmana i tak dalej, więc będzie okej. Okay. A my bezpieczni gdzieś tam w jakimś bunkrze będziemy sobie siedzieć i śmieszkować, kiedy ludzie będą umierali. To jest kurde pomysł na życie.
0: No, faktycznie to Kevin Sam w Nowym Jorku. Jak mówiłem, Trump jest też znany z tego, że na Twitterze spędza cały dzień i ma ogromną ilość tam w ogóle wielbicieli, tweetuje cały czas i porozumiewa się ze światem za pomocą Twitterów. Też tak mi się to kojarzy trochę z idiokracją. Co jeszcze można o nim powiedzieć? No, nazwisko Trump po angielsku to jest właściwie bezdomny, tak się mówi na bezdomnych. I tak sobie pomyślałem, że może on takie ma nazwisko dla zmyły, żeby go nikt nie okradł. No bo, ale to też takie zabawne. Cholernie bogaty gość, bogacz, o nazwisku bezdomny.
1: No nie, Trump przez A to jest bezdomny, Trump przez U to jest trąbka. Więc co najwyżej może nas zrobić w trąbę.
0: Aha, no to wyszły faktycznie braki w wiedzy.
1: No to dobrze, że Zenon poszedł, bo teraz by
0: ale
1: się jeszcze bardziej...
0: Ale trąba.
1: No, także, ale to wiceprezydent trolujący zrobił prowadzącego w trąbę.
0: Co można jeszcze powiedzieć? No można się zastanowić nad siłą militarną. W ogóle strasznie dużo już jest nagrań. USA versus Iran. Jakieś symulacje, ktoś do jakiejś gry komputerowej tam załadował lotniskowce, czołgi i robi symulacje. Jakieś przeróbki. No internet żyje tym, a hashtag WW3 World War, trzecia wojna światowa, no World War.
1: A może to jest Tert. World Wrestling? Taka nowa gala. World Wrestling Free. Welcome to new fight.
0: World Wrestling Federation. Oh yeah. Macho man.
1: Directly from Iran. Al mahur balgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalg
0: Hulk Hogan kontra Kim Jong-il. I to też trochę w takim klimacie. No patrzę sobie na przykład Amerykanie, 6000 czołgów, Iran około 1600 czołgów. No właściwie to wszystkiego tam mają mniej i gorsze, ale to są zupełnie inne podobno armie. W ogóle nie ma co porównywać, bo to są inna filozofia, no inne mocne strony, tak? Tutaj mamy większą innowacyjność, a tam fanatyków. Tutaj mamy skupienie się, no wiadomo, że Ameryka polega w dużej mierze na US Navy, nie? Czyli na marynarce wojennej. No i ich siłą są lotniskowce, ewentualnie tam samoloty. Można na lotniskowce samoloty powtykać. No ja nie widzę żadnych szans po prostu dla Iranu. Żadnych. Już nic, koniec. Nie ma.
1: No ja widzę ogromne, bo pamiętamy, co się działo w Afganistanie, kiedy szukali talibów i kiedy talibowie się całkiem nieźle chowali, wykorzystując to, że byli u siebie, że mają takie, a nie inne ukształtowanie terenu, że mają jakieś jaskinie, w których mogą sobie zrobić bazy i różne inne ciekawe rzeczy, jakieś obozy treningowe, czy jakieś laboratoria, czy jakieś, no nawet jakby dobrze pokopali, to i pewnie fabrykę broni spokojnie można by było gdzieś pod ziemią, czy właśnie w dobrym usytuowaniu terenowym położyć, tak, żeby to nie było dostępne dla tych wszystkich samolotów, żeby nie było widoczne z satelity, więc zauważ, ile czasu przecież trwało szukanie Bin Ladena, tak, i zdobyli, znaleźli go tylko i wyłącznie dzięki, no znaczy nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim właśnie dzięki zatrzymanym terrorystom, którzy tam byli podtapiani w Guantanamo, także w końcu zdradzili, jak to mniej więcej wygląda i to też nie do końca tuż przed atakiem, to też nie było na 100% pewne, że tam na pewno ten Bin Laden będzie, ale mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że on by tam był. Więc wiesz, więc no oprócz tego też właśnie jak mówisz, mamy zupełnie inną filozofię walki. Więc czy przy czymś takim, gdzie nie masz aż tak bardzo tego wojska oddzielonego od ludności cywilnej, to żeby przeprowadzić z nimi otwartą wojnę, tak żeby cywili za bardzo nie ucierpieli i żeby jednak nie wracać do czasów z II wojny światowej, tak, gdzie cywile bardzo po dupie dostali, no bo nie oszukujmy się, konflikt zbrojny to jest konflikt między państwami, a nie obywateli między obywatelami, no i według tych wszystkich konwencji nie powinniśmy atakować ludności cywilnej, no i ciekaw jestem, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą chciały to zrobić, jeżeli zechcą Iran nakryć czapką. No a z drugiej strony, oprócz regularnej wojny, mamy też właśnie organizacje religijno-terrorystyczne, tak, które już się tak za bardzo nie przejmują jakimikolwiek zasadami, które już mają swoje pojęcze sieci rozprzestrzenione po wszystkich, zarówno po Stanach Zjednoczonych, jak po Europie, po sojusznikach Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie będą celować w nas, szarych ludzi, którzy po prostu sobie będą szli do pracy, jechali metrem, no i coś kiedyś pewnego dnia może dupnąć, tym bardziej, że takie sytuacje się już zdarzały, tak? Więc no, może być wesoło, bo nie tylko wkurzamy, to znaczy nie wkurzamy, no my jako sojusznik Stanów Zjednoczonych to powinniśmy tutaj, wiesz, peany pisać na cześć Donalda Trumpa i opowiadać 13 z głoskowcem o tym, jak pięknie ta rakieta przywaliła, tak? Tylko, że musimy pamiętać, że no jednak... Możemy tutaj dostać rykoszetem właśnie od tych fanatyków religijnych, no bo to nie jest konflikt państwa z państwem, tylko to jest konflikt Stanów Zjednoczonych z jakąś taką blisko wschodnią ideologią, mi się wydaje, czego oczywiście co nie jest dokładnym jeden do jednego przejawem to, że został zabity bardzo konkretny generał, ale z nim się identyfikują nie tylko ludzie w zależności od narodowości, ale też właśnie choćby przynależności takiej społecznej.
0: No faktycznie, ci, co się tam znają, to mówią, że Iran jest, to jest taki kraj, którego się nie da podbić szybko, nie? Więc może być faktycznie ciężki orzech do zgryzienia. No tymczasem nowy generał Esmail Ghani gani USA, Stany Zjednoczone i zapowiada zemstę. No w ogóle tam wyszły setki, tysiące osób na ulicę. Widać, że kochają tego swojego generała. No tak to jest w zamordyzmach, że generał jest największym idolem. I na meczetach wieszają takie charakterystyczne czerwone flagi, które mają zwiastować zemstę srogą. I ciekawe, jak może taka zemsta wyglądać. No ja stawiałbym na akty terrorystyczne głównie w sumie, bo one są w sumie najskuteczniejsze, jak się zastanowić, bo wojna to sobie zawsze trwa i ludziom to powszednieje jakoś tak, nie? No obserwują sobie, jest gdzieś tam wojna, tłuką się, a nawet w końcu zapominają, że gdzieś tam się tłuką. A jak coś się wydarzy i śmierć cywilów wielu, to wszystkie media trąbią o tym, żałoba narodowa, wielka tragedia, więc stawiałbym na akty terrorystyczne, tym bardziej, że ponoć Iran jest największą wylęgarnią właśnie terrorystów i tam najwięcej stamtąd, najwięcej tam się tego lęgnie. Może w końcu Polska doczeka się jakiegoś też takiego spektakularnego odpukać aktu terrorystycznego. To zależy od naszych władz. Ja nie wiem, czy Adrian już przeprosił za to, że Polska zbombardowała, czy coś? Może...
1: Adrian chyba jest na nartach, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle wie, co się wydarzyło. Natomiast ja to mam takie marzenie, żeby jednak konsekwencje, które nas dotkną, to żeby się o nasze nawrócenie pomodlili. To przede wszystkim, tak, oddali nas w powierzenie Allahowi zamiast brać się w swoje ręce, bo mimo wszystko, nawet no, żyjemy w świecie na tyle cywilizowanym, że każdy z nas ma na tyle wiedzy o świecie, żeby przewidzieć, co się mniej więcej stanie, jeżeli do takiego zamachu dojdzie. A jeżeli dochodzi do zamachu terrorystycznego na ludność cywilną, to dochodzi niemal natychmiast do niezwykle brutalnego odwetu, tak? Więc każdy zamach terrorystyczny no, jest skuteczny na zasadzie tego, jest skuteczny pod dwoma względami. Po pierwsze, ludzie się boją. A jak to pan Grzegorz Szczęść Boże Braun mówił, jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Daje to dodatkowe możliwości polityczne do przepchnięcia praw i ustaw, które ograniczają naszą wolność obywatelską pod płaszczykiem właśnie ochrony nas przed tymi terrorystami. No ale w końcu ci, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z tym, no gdyby nie 9-11, no to by nie było tych więzień CIA w Polsce, nie byłoby, wiesz, nie byłoby przesłuchiwania, torturowania ludzi w Guantanamo Bay. Nie byłoby, wiesz, mnóstwa, nie byłoby Patriot Act i być może nie byłoby rejestracji telefonów komórkowych na kartę, żeby się przedstawić z imienia i nazwiska. No a koniec końców jednak może się okazać, no tego się właśnie obawiam, że, to znaczy obawiam się, tutaj jestem wręcz pewien, że ludzie, którzy wyrośli, nie wiem, nauczyli się od jakichś takich właśnie turbosekciarzy, są w stanie wmówić młodym, głupim ludziom, że trzeba się tutaj ubrać w pas szachida i rozerwać na głównej ulicy, bo to jest dobre, bo to jest fajne, mimo że wszystkie po prostu, jeżeli na to spojrzysz choć przez chwilkę chłodnym okiem, to wiesz, że nie ma innej opcji, żeby ten zamach terrorystyczny spowodował coś innego niż wymordowanie twoich najbliższych, twojej rodziny, twoich znajomych, zbombardowanie całego twojego miasta czy jakiegoś tam dystryktu, z którego pochodzisz. To zawsze się skończy bardzo źle dla atakującego.
0: No w sumie tak. No w sumie tak. Mi się wydaje, że w ogóle USA ma... może mieć tak naprawdę bardzo jakąś taką innowacyjną broń w zanadrzu, gdyby doszło do jakiegoś większego konfliktu, tylko że trzymają ją tak jakby w ukryciu, nie? Nie wydaje ci się, że mogą coś mieć? No, wiem, że nie wierzysz w Roswell i kosmitów i Jackowskiego i w Ziembę. I właściwie w nic nie wierzysz, człowieku małej wiary. W nic nie wierzysz. Ten to, słuchajcie, tylko w kanapkę z szynką wierzy, bo ma w ręku, trzymał. Co to jest za człowiek w ogóle? A ja właśnie wierzę, że USA może mieć jakiś promień śmierci z satelity albo jakąś broń soniczną, albo jakąś wyrzutnię czarnych dziur. Na przykład.
1: albo gejowe żaby, które będą zamieniały irańskie bojówki w gejów, o czym mówił Alex Jones w swoim Infowars, tak? Gay Frogs, popatrzcie sobie, poczytajcie o tym, to jest bardzo poważna sprawa. No na pewno mają jakieś technologie, które no całkiem, o których nie wiemy, tak? To jest pewne, to jest na 100% całkowicie pewne, tylko że technologie, które wykraczają poza nasze czasy i poza nasze możliwości pojmowania techniki, nie mogą łamać praw fizyki. Więc jeżeli nawet niech to będzie ten promień śmierci, tak, zasilany z satelity, no to gdzieś trzeba ten promień śmierci zasilić, tak? I jeżeli ten promień śmierci będzie się przebijał przez całą atmosferę, to musi zareagować z całym powietrzem po drodze i zanim on dojdzie do jakiegoś celu na Ziemi, no to musi spalić bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo po drodze, tak? No więc wiesz, no Stany Zjednoczone nie radzą sobie z tym, żeby zapobiec powietrzu arktycznemu, które paraliżuje no naprawdę ładny kawałek Stanów Zjednoczonych, praktycznie rok w rok właśnie tak w listopadzie, grudniu, i to jest z roku na rok coraz gorzej. Stany Zjednoczone nie potrafią sobie poradzić z huraganami, które regularnie pustoszą Florydę. Stany Zjednoczone nie potrafią sobie, no nie wiem, z mnóstwem rzeczy poradzić, jakieś wiesz, susze i tak dalej, pożary, tak, które mieliśmy z kolei w Kalifornii, a tutaj mają jakieś takie coś, że jeżeli im jakiś piaskowy murzyn podpadnie, to będzie pach i nie ma murzyna. No nie, to aż tak bardzo nie działa. Słuchaj, no samo to, że mają te bezzałogowe drony, że sobie siedzisz wygodniej, jakbyś grał w grę komputerową, tam krążysz tym dronem i czekasz, aż będziesz miał wreszcie okazję do zrzucenia kilkutonowej czy kilkunastotonowej bomby. To już jest, wiesz, to już jest takie science fiction, tak? Bo takiego drona, no to tak trudno, no zestrzelą, no to okej, trudno, puszczamy drugiego i puszczamy trzeciego. Nasz super wyszkolony pilot w dalszym ciągu pozostaje w bazie i jest to zasób, który trudniej wyprodukować niż właśnie urządzenie. Więc no mają jakieś tam, wiesz, ale jakieś dziwne rzeczy być może. Zresztą jeżeli chodzi o technologię wojenną, no to już podczas pierwszej wojny światowej się pojawiły bronie chemiczne, tak, które są niesamowicie skuteczne, które bardzo burzą morale żołnierzy przeciwnika, bo z tym po prostu nie wygrasz. Jeżeli wiesz, jeżeli masz jakiś czynnik chemiczny, który ci przedrze się przez maskę gazową, no to co? No to wszyscy po prostu jak jeden mąż rzucą te karabiny i zaczną spierdzielać, chować się w jaskiniach, tak? Tylko że no, według pewnych konwencji ta broń jest zakazana, więc trochę głupio by było, gdyby Stany Zjednoczone tylko po to, żeby pokazać, że mają większy czerwony przycisk, właśnie najechały na ten Bliski Wschód i rozbiły go od góry do dołu. No nie potrzebują do tego jakiejś wyjątkowo dobrej broni, a jakiejś tam, wiesz, super nowoczesnej. No nie wiem, może w sytuacji, gdyby nas kosmici zaatakowali, to wtedy taka broń by się przydała. A tutaj, wiesz, no masz kogoś, kto ma przewagę terenową. No to co? No to potrzebowałbyś jakiegoś takiego wielkiego, jak to się nazywa, jak to nazwać, jakąś taką maszynę, która najpierw cały teren by wyrównała na płasko, a potem żebyś mógł sobie, wiesz, rozstrzelać tych, którzy zwyczajnie sobie przeżyli i jakoś ich wyłapać. No to ani sensu za bardzo nie ma, ani za bardzo jakichkolwiek relacji politycznych i dyplomatycznych nie będziesz nawiązać z kimkolwiek na całym świecie. No i pierwsza i najważniejsza rzecz, o której mówiłem, no praw fizyki nie oszukasz.
0: Kucharz, nie oszukasz. No ale właśnie, no koszt broni jest też właśnie ważny, no bo to co z tego, że można wyprodukować jakąś jedną mega super rakietę, czy jeden mega super czołg? Tego trzeba mieć dużo, trzeba zważać też na cenę i tak broń zaprojektować, żeby się dało ją produkować w jakichś fabrykach w dużej ilości i tak dalej, a nie żeby to sobie stał jeden egzemplarz jakiś w laboratorium i cieszył, i żebyśmy się cieszyli, że mamy jakiś taki mega zajebisty czołg, który jest ponad wszystkie czołgi. No a HARPA to faktycznie, no tyle się mówi o tej technologii HARP do sterowania pogodą, a w USA ciągle kataklizmy, w Australii, kurczę, cały czas się jara wszystko. Widziałeś zdjęcia z kosmosu, jak to wygląda? Jakby cała Australia się jarała po prostu, strasznie to wygląda. W ogóle straszna ilość zwierząt poparzonych, to jest tragedia. Miliony zwierząt, wiesz, po prostu spalonych, wiele, wiele cierpi, bo jest poparzonych, ludzie tracą dobytek, wiesz, całego życia. USA wysłało 50 strażaków, tak słuchałem, ale to tak widzisz, się wszyscy śmieją, a to można odpowiedzieć, a Polacy ile wysłali strażaków?
1: Ja pamiętam 30 lat temu Jerzy Zięba. Ten Jerzy Zięba próbował właśnie podczas dużo mniejszych pożarów wówczas sprzedać polskie helikoptery czy jakieś polskie migi właśnie do Australii gdzieś jeszcze można znaleźć ślad w gazecie jakiejś lokalnej Sydney o tym, że właśnie George Zięba tutaj się jako przedstawiciel polskiego ministerstwa czegoś tam mówił, że właśnie sprzeda jakieś samoloty, które można, albo helikoptery, już nie pamiętam, które można dopasować do zrzucania właśnie ładunków gaśniczych. No i jak się skontaktowali z Polską, to się okazało, że tego człowieka w ogóle tam nie ma, nikt go nie zna i tak dalej. Także ma całkiem niezłą historię w robieniu, przynajmniej próbowaniu robienia wałków. No, co do tego zdjęcia satelitarnego, to ono było trochę podrasowane, tak? Bo jest sporo informacji, które powiedzmy, mówią część prawdy, ale nie mówią całej prawdy. Sam widziałem dość fajne opracowanie, bodajże już dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem, nie pamiętam dokładnie, gdzie właśnie przedstawiono to bardzo konkretnymi liczbami i sobie to przeliczyłem, że mniej więcej w tym momencie już spalonych, już do zera, wiesz, spalonych przez ogień jest powierzchnia, która wynosi mniej więcej 1/4 Polski, a obecny teren, na którym są aktywne pożary, to jest mniej więcej województwo mazowieckie. Tylko że jeżeli weźmiemy sobie to i rozłożymy na cienki front pożarowy, no to jest dość potężna, dość długi jest ten front, tak? No i też pamiętajmy o tym, że o zanieczyszczeniu, że taki mieszkaniec Sydney, no to jak oddycha powietrzem, to mniej więcej tak jakby wypalał dziennie paczkę papierosów, a z kolei to całe zanieczyszczenie dociera nawet do Nowej Zelandii i drażni, a ponieważ nie do końca tak, wiesz, my jak Europejczycy zdajemy sobie sprawę, co tam po prawym boku mapy się dzieje, no to jest mniej więcej taka odległość od tych pożarów do Nowej Zelandii, jak z Londynu do Moskwy. A więc wszystko po drodze jest po prostu zatrute. No a oprócz tego mamy premiera, który był sobie na wakacjach, tylko że nie mógł wrócić z wakacji, ponieważ nie było samolotów. To mu dziennikarze bardzo szybko wskazali, że jednak były samoloty jeszcze wtedy, kiedy mógł wrócić. No i też premier Australii wyraził ogromną wdzięczność dla tych młodych mężczyzn, którzy tak dzielnie walczą o Australię, tylko że miał na myśli drużynę krykieta, a nie strażaków. Wobec czego pojawiają się ciekawe punkty, w których właśnie wczoraj internet obiegło nagranie, w którym jedzie wóz strażacki, zatrzymuje się przy jakimś dziennikarzu. Ty jesteś z mediów? Tak. To powiedz premierowi, żeby się pierdolił i jadą dalej, nie?
0: No tego premiera to tam nie lubią strasznie. Wyzywają go wszyscy od durni i ma, bardzo jest znienawidzony, no bo faktycznie on jakoś z jego winy zmniejszono wydatki na ochronę przeciwpożarową czy coś takiego.
1: Wiesz, jeszcze idąc dalej co do tej całej polityki, no to wiadomo, że mamy strażaków zawodowych, mamy strażaków z ochotniczych straży pożarnych, ale też mamy mnóstwo ludzi, którzy w czynie społecznym po prostu się zgłosili, tak? I zostali po tam 30-minutowym treningu, żeby, wiesz, żeby dołączyć do tych frakcji strażackich. I co się okazuje? Jeżeli byłeś bezrobotny i się zgłosiłeś na strażaka, to wtedy nie dostaniesz pieniędzy za robienie pracy jako strażak oraz odebrali ci zasiłek dla bezrobotnych.
0: No proszę.
1: No, to jest jakiś tam, nie wiem, kruczek prawny, który pewnie PiS by przeciągnął w ciągu 15 minut o 5 nad ranem, żeby to poprawić, no ale nie, ale tutaj niech się jara. No, jak to Korwin mówił, niech się pali, zawsze się paliło, natura sobie zawsze poradzi.
0: Czytam tutaj sobie, że Iran też ma dużo dronów. W ogóle to teraz coraz więcej dronów będzie używanych w wojnie. To jest ciekawa broń, no bo raz, że bezzałogowa, sporo tańsza niż samolot, nie? Można cichaczem gdzieś podlecieć, no samolot to każdy usłyszy, dużo jest plusów i można takiego pryszcza tego gimbusa nawet posadzić, żeby sterował, będzie w tym bardzo dobry, ma wprawę z joystickiem, jak na South Parku to pokazywali.
1: Hola, hola, drony wojskowe to nie są takie, wiesz, że taki Pierdzisław z czterema tymi śmigiełkami, tylko to są po prostu samoloty odrzutowe, bezzałogowe, więc masz z głowy takie rzeczy jak przeciążenia, jak na przykład uszczelnienie kabiny, czy tam dostarczenie tlenu, czy są tańsze niż zwykły samolot, to wątpię. Ale na pewno są, nie wiem, trochę tańsze w obsłudze, mogą być trochę tańsze ze względu na właśnie brak tego podtrzymywania życia, no ale z drugiej strony, jeżeli już zaoszczędziłeś te parę milionów na system podtrzymywania życia, no to zrobisz sobie dodatkowy system podtrzymywania dwóch bomb więcej, nie? Pamiętam, było kiedyś takie opowiadanie science fiction, w którym konflikt zbrojny pomiędzy jakimiś tam dwoma futurystycznymi frakcjami na Ziemi został przeniesiony na Księżyc, gdzie walczyły właśnie ze sobą drony, jakieś roboty, jakieś, wiesz, wszystko sterowane przez zdalną sztuczną inteligencję. No a tutaj ludzie sobie żyli mniej więcej w pokoju, no i tylko od czasu do czasu sobie oglądali raporty z tego, co tam dzieje się na Księżycu. No, w końcu pewnego dnia dochodzi do strasznie dziwnej sytuacji, bo przekaz z Księżyca się urwał. No jakiś człowiek tam musi polecieć i zobaczyć, co tam się dzieje, żeby przede wszystkim ustalić, kto wygrywa, no bo to jest najważniejsze. I wiesz, i cały political fiction, jak tutaj wybrać właściwą osobę, która tam poleci, skąd będziemy mieli pewność, że ona zda rzetelną informację, że ona nie oszuka, czy że się tam nie dogada z jakimś tam przedstawicielem drugiej frakcji, bo będzie bała się samemu zabić, ale myślę, że to by było całkiem fajne rozwiązanie właśnie, wystrzelić całą wojnę na Księżyc i niech tam się napieprzają.
0: No, a co do tej broni, no to może po prostu czasami nie trzeba unowocześniać aż tak bardzo broni w nieskończoność, no bo skoro takie rakiety V2 nazistowskie były no czymś bardzo groźnym już wtedy, one leciały jakoś 30 minut do Londynu z prędkością naddźwiękową i właściwie nie było ochrony ponoć przed nimi za bardzo i panikę siały, no to jak w tamtych czasach już taka rakieta była tak straszną bronią, nie sądzę, żeby teraz były jakieś super już doskonałe metody zestrzeliwania takich szybkich rakiet, a może są, może nie, no się są. Nie znam. No ale to wiesz, jak ona tak szybko, to można nawet nie zdążyć zauważyć, że ona leci, jak ona leci z taką prędkością i weź to traf, jak to tak szybko leci. Ja nie wiem, no słuchajcie, możecie też dzwonić oczywiście, przypominamy, audycja jak najbardziej interaktywna. Nocne Radio, nasz Skype, może są tacy, którzy są na przykład po stronie świata islamu i tutaj się opowiedzą. Czemu nie? No tutaj wszelkie głosy mile widziane. No może macie też jakieś przewidywania, co się będzie działo, a ja przypomnę, że to tak trochę Jackowskim ostatnio pojechałem, bo krótko przed tym incydentem w audycji przypominałem o planach iluminatów co do III wojny światowej i III światowa ma się skupiać właśnie na świecie islamu. Głównie i ma zniechęcić świat do islamistów. I taki jest plan. I krótko potem trach. No, to ja po prostu jakiś Jackowski jestem chyba.
1: I krótko potem Trump. Jeszcze wracając do tych rakiet. V2 oczywiście siały zniszczenie i siały strach, ale siały strach głównie dlatego, że nie do końca było wiadomo, gdzie to gówno spadnie. Ponieważ, tak jak mówiłeś, miało to swój ustalony czas lotu i jeżeli tam sobie wycelowałeś w jakiś punkt, to ta rakieta mogła spaść kilometr przed tym punktem albo kilometr za tym punktem i do momentu, kiedy nie uderzyła, to tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie to dokładnie pieprznie. Więc to, co jest, to, co odróżnia właśnie V2 od współczesnych broni, no to jest to, że dzisiaj mamy dużo bardziej zaawansowane systemy namierzania. Jakieś właśnie lasery, trąbki, rowery, różne rzeczy, żeby... Co tam się dzieje?
0: Bo sobie tu szybko skoczyłem po energy drinka i cię nie słuchałem. Potrzeba sobie tu gada, wymądrza się, widzicie, a ja potem przychodzę i mówię, no wiesz co, w sumie możesz mieć rację, chociaż nie ze wszystkim bym się zgodził. Wiesz, w pewnych punktach tutaj bym z tobą polemizował. No, ale tak w ogóle nie wiem, o czym on mówił, ale już jest.
1: Mówiłem o tym, że chodzi o namierzanie, tak, żeby ta rakieta uderzyła precyzyjnie, a nie żeby siała spustoszenie na jakimś tam ogromnym obszarze, no bo to też nie jest w niczyim interesie, że jeżeli, nie wiem, masz swoich tam agentów wywiadu na terenie obcego miasta i chcesz

0: i dopiero po pewnym czasie spowodować koszmarne jakieś wiele ofiar. O, donejcik.
1: Stasiek, świetna robota, panowie, tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł.
0: No proszę bardzo, słuchacz Staszek pisze, że świetna robota, panowie, tak trzymać, pozdrawiam, 30 zł aż wysłał. Co za boży, wspaniały słuchacz. Ja przy takich okazjach się wzruszam jak Kononowicz, kiedy
2: dostaje różaniec.
0: W ogóle tak ostatnio sobie popatrzyłem, że oni tam się ciągle żrą ze sobą, no teraz to w ogóle donoszą już tam na szkolnej jeden na drugiego, wszyscy na wszystkich, wiesz, do skarbówy, dla policji, że narkotyki ma, w ogóle wszyscy na wszystkich, ale oni się tak cyklicznie przepraszają i zawsze to wygląda tak, że Kononowicz, który już wszystkich nienawidzi, wszystkich by w ogóle pozamykał, to wysyłają mu właśnie różaniec. I on się wtedy tak rozkleja, wzrusza, płacze i się przepraszają. I to już któryś raz tak jest, że różaniec dostaje i wszystkie konflikty odchodzą w niepamięć. To jest ciekawe, nie? Może my też powinniśmy... To jest broń, widzisz, wysłać komuś różaniec.
3: Zbombardować Bliski Wschód różańcami, rozrzucić je jak ulotki z samolotu. To by, no w sumie, a może różaniec działa trochę jak kryptonit na Kononowicza. Że te wszystkie jego super moce donoszące i jątrzące przestają działać i tak. Różaniec z kryptonitu.
0: Co tu piszecie? Najgorsza jest broń skalarna. Z 140 mili jest w stanie rozpierdolić w pył całą flotę samolotów amerykańskich. To ja nie słyszałem o broni skalarnej. Ty coś słyszałeś może?
3: Też pierwsze słyszę, ale z tego pierwsze, co mi wyskoczyło, to pola torsyjne, fale skalarne, tajna broń Iranu, więc wygląda to na jakieś foliarstwo.
0: W sumie przypominają mi się ten, jak się nazywały te świetliste obiekty, które rozpraszały pilotów, takie, które brano za UFO, ty pamiętasz?
3: Foo Fighters,
0: właśnie. To jest dobra rzecz, wydaje mi się, wypuścić takie rozpraszacze jakieś, takie mikrodrony i taka chmura dronów wpada w samolot, wpada, wiesz, to w silniki, wszystko rozwala ten samolot od razu. To jest dobra broń, wydaje mi się. Może to coś w tym stylu, taka broń. A nie, to jakaś inna pewnie ta broń, bo to ze 140 mil na odległość. Ale ja bym stawiał właśnie na takie Foo Fightery.
3: Ja bym na przykład przeciwko właśnie myśliwcom Stanów Zjednoczonych użył kurczaków najlepiej, takich małych kurczaków, że lecisz tam, nie wiem, tam z 5000 metrów wyżej niż leci właśnie eskadra amerykańskich sił powietrznych i zrzucasz te kurczaki i one tam się, wiesz, obijają, zakrwawiają ci ten szybę, przecież tam nie ma wycieraczek, nie? Wpadają ci tutaj, wiesz, do jakichś tych wlotów powietrza, rozpieprzają całe silniki i pozamiatane, stary, pozamiatane. A nawet jeżeli taką falę kurczaków zrzucisz i będzie ona odpowiednio gęsta i taki Amerykanin sobie wystrzeli rakietę, no to co ona trafi w kurczaka, tak? Z dużą dozą prawdopodobieństwa, ewentualnie poobija się, też właśnie ten wizjer, czy jakiś tam czujnik zostanie albo tam krwią zasłonięty i gdzieś sobie ta rakieta poleci na Tel Awiw.
0: A jakby taki cholernie wielki, jebitny, dupny magnes zrobić i te samoloty ściągać po prostu magnesem? No czasem taki głupi pomysł może się okazać, że to jest dobre. No nie magnes, tylko elektromagnes, jakiś taki, wiesz, zasilany w ogóle z elektrowni, no to dałoby się...
3: Za dużo się losów naoglądałeś, bo pamiętaj, że nawet jeżeli masz jakiś duży elektromagnes i on działa w jakimś tam kierunku, to wiesz, potrzebujesz do tego odpowiedniego przyrządowania. No to sobie wyobraź, że masz jakieś takie właśnie pole magnetyczne, jak bardzo mądrze musiałbyś rozstawić ten osprzęt, który by obsługiwał ten elektromagnes, żeby on się tam jakoś nie zapadł, nie popsuł i żeby dobrze wycelować. No i pamiętaj też, że ma to pewien, że taki jeden magnes będzie miał ograniczony zasięg, a cała ich bateria będzie bardziej ze sobą oddziaływała, więc nawet sobie lecisz na tych 10 tysięcy kilometrach, wpadasz w to pole magnetyczne, tam cię ściągnie o 500 metrów i wylatujesz.
0: A do nas dołączył Etam, witamy Etaman na antenie.
4: Tam byście wymyślili fajne te, dobrze potrzeba gadał z tymi ptakami, tylko by trzeba było takie stada całe wyszkolić, a ty z tym magnesem dołożyłeś potrzebie.

Po prostu każdy ptak połknąłby magnes i wtedy by się przyczepiały do tych samolotów i wybuchały takie Angry Birds swoiste. Także tego. Natomiast tak poważnie mówiąc, to powiem wam, że mnie osobiście ciekawi, jakby wyglądała sytuacja, jakby się odniosły narody światy do świata i policjant świata, czyli Stany Zjednoczone, gdyby sytuacja była następująca. Otóż, jak wiecie, cała ta zawierucha wokół Iranu toczy się podobnie jak zresztą przy Iraku, o to, że jest podejrzewany o to, że sobie konstruuje tam broń masowego rażenia, bo taka jest mniej więcej narracja, tak? Jedna z narracji, bo tam jest jeszcze kilka innych, tak, o tych terrorystach i tak dalej. No, powiedziałem to zakazane słowo, to już nas moderują teraz uczciwi z NSA. No, w każdym bądź razie wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Problem jest tego typu. Stany Zjednoczone na pewno mają broń masowego rażenia i na pewno napadają na inne państwa. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakiś prezydent Iranu, powiedzmy tam, niech będzie ten cały tam władca Teheranu, tak, który rozkazuje zastrzelić generała amerykańskiego. I zrobiliby to.

0: I witamy serdecznie słuchaczy radia, tego radia. Przy mikrofonie jak zwykle Krawiec i...
1: 48 tysięcy herców częstotliwości próbkowania najczystszej nienawiści płynie prosto do waszych uszu. Kłaniam się nisko.
0: Poeta, kurde jego mać zasrany, normalnie tutaj się jakiś znalazł.
1: Nie no, człowiek, dzisiaj... maszyna, normalna rodzina, człowiek, maszyna, normalna rodzina. No.
0: Nie mów takich rzeczy, bo będziesz posądzony o promowanie seksu. Promowanie seksu. Nie wolno promować seksu. Pani Kaja Godek była nawet zbulwersowana mówieniem o miesiączce. Takiego newsa dzisiaj tutaj nam podrzucił słuchacz na naszym czacie i ja się zupełnie zgadzam. Nie powinno się mówić o miesiączce, zwłaszcza chłopakom, bo to ich psuje. Oni nie powinni o takimi rzeczami się interesować, tylko
1: o Boże, samochody... Krew. Ja tutaj wypraszam sobie, ponieważ ja reprezentuję tutaj ruch LGBT JPG i bardzo będę walczył o swoje prawa za mąż pójścia z moją konsolą.
0: No, nie na darmo wołają na niego cyborg. Witamy, o już się pojawiają tutaj ludzie, jest Juicy Juice, Mateusz, Binio Binkowski, E201, Łukasz także się znalazł, a na naszym czacie radiowym, o Danusia jest, a Danusia teraz jest w podróży, załatwia tam różne rzeczy, jeździ po świecie, tak więc dynamiczna kobieta, a też niepowtarzalny orgazm i Grzmisław, pozdrawiamy tych pierwszych, bo pierwsi będą pozdrowieni, tak mawia księga krawczyzmu wielka, no.
1: No właśnie, tak będzie. Tutaj dostaliśmy pewną laurkę parę godzin temu na czacie nocno-radiowym. Zostaliśmy oskarżeni o... Jak to się w grafice powinno mówić? Szkalowanie czy skalowanie?
0: No skalowanie.
1: No tak, no poprawnie, że właśnie, że tutaj skalujemy błogosławionego, nie, świętego już Jana Pawła II, że skalujemy ludzi, że skalujemy Kościół, że skalujemy wszystkich. No i żebyśmy się trochę nad sobą zastanowili. No i zastanowiliśmy się nad sobą.
0: No dostaliśmy taki dzisiaj właśnie list otwarty, się pojawił od Furiata na czacie też, bardzo taki
1: emocjonalny,
0: podniosły, taki epicki wręcz rzekłbym. Klapaucjusz jest też, się tutaj pojawił, jeszcze się załapałeś na pozdrowienia, niech ci będzie, nie, niech stracę, no też ciebie pozdrowię, dobra. No i dostaliśmy taki list, gdzie nam się zarzuca straszne rzeczy właśnie, że skalujemy Jana Pawła II Wielkiego, zapomniałeś dodać, więc on już jest przeskalowany przez Kościół na Wielkiego, Wielki. Jan Paweł Wielki, nie zaglądaj do butelki, chciałoby się rzec. Tak staram się tutaj jakoś zarymować. Otóż nie, otóż właśnie i tu się, drogi Furiacie, mylisz. My nie skalujemy papieża, my go właśnie pokazujemy w takiej wielkości, jakiej on naprawdę jest. To przypuszczam, że to właśnie ty go skalujesz w górę. Tutaj na ekranie ja spróbuję trochę przeskalować papieża dla tych, którzy nas oglądają na YouTubie.
1: No właśnie, no tutaj taki bardzo niebezpieczny precedens. A potrafisz zrobić, żeby to był Jan Paweł II?
0: Jan Paweł II.
1: Tak, tylko w górę, no.
0: To się właśnie się...
1: Przez chwilę było.
0: Czekaj. O.
1: No i ładnie, i teraz mamy dowody na to, że Krawiec skaluje papieża. Furiat miał całkowitą rację, więc Krawiec, musisz zostawić nas radio, Furiat cię zastąpi.
0: Ale on jakby się mnie nie słuchał trochę, tu się coś dziwnego dzieje, bo on mi tak się umyka, się sam rozciąga jakby, ale...
1: Papież sam się skaluje?
0: Samoskalowalny jest.
1: Nie trzeba mu pomagać?
0: No sam się właśnie. No ale słuchajcie, no mi się wydaje, że to raczej Watykan skaluje papieża, no bo raz, że robią te figurki, ja widziałem, są figurki, chociaż było, że nie będziesz sobie robił figurek i się przed nimi płaszczył, a ludzie robią figurki, stawiają na telewizorku i się tam płaszczą. No i to taki mały Janek Pawełek, taki papieżynek jest. No a jak pomnik budują, no to w górę skalują. Jan Paweł Wielki razy dwa wtedy jest.
1: No tak, też gdzieś był taki pomnik papieża, to ktoś w ogóle musi to kiedyś skatalogować, te wszystkie pomniki, bo w pewnym momencie

0: jakoś właśnie pod koniec lat 90. na przełomie XIX i XXI wieku dało się zauważyć to, że faktycznie wszystkie szkoły były nazywane imieniem Jana Pawła II, że właśnie wszędzie musiał być pomnik, a jeżeli pomnika nie było, to przynajmniej kamień, żeby jakiś był. No i kojarzy mi się właśnie takie dość popularne zdjęcie, chociaż nigdy nie znalazłem jego źródła, właśnie takiego wysuniętego z taką długą szatą Jana Pawła II, właśnie jako Jan Paweł II. I to, co mnie chyba zaskoczyło najbardziej ze wszystkich pomników, które przynajmniej osobiście widziałem, to jest to, że w kopalni Soli Wieliczka, którą każdy z was może sobie odwiedzić w ramach swojej seksturystyki, jest właśnie pomnik papieża Jana Pawła II zrobiony z soli. I faktycznie, jak się mu przyjrzeć, to jest bardzo dokładnie wszystko odwzorowane, tylko jest dość zaskakujące, że na plecach na przykład widać nawet takie, wiesz, takie wrąby, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale są takie tkaniny, które właśnie tak jakoś zaszywasz i się takie rąby robią z tego, i to było bardzo ładnie pokazane, tylko że na plecach tego solnego papieża te rąby były tak dość mocno wytarte, jakby tam ludzie sobie po prostu przychodzili i to lizali.
1: Lizawka, a może sarny, nie wiem. No, są te pomniki, niektóre całkiem, niektóre szkaradne. Jest ich tyle, że jest w czym wybierać. No, niektóre były nawet takie dziwne, takie trochę psychodeliczne nawet. Był też taki papież pusty w środku, że można było wejść w niego.
0: No ostatnio przecież to już to co prawda było jeszcze przed zeszłą audycją, miałem to w linkach, ale nam się troszkę temat rozluźnił, no to w Wadowicach trysnęła woda z laski papieskiej, no okazało się, że to zamontowano tam fontannę.
1: Ale w lasce mu zamontowano fontannę?
0: Tak,
1: co ty za jakieś świństwa?
0: No nie, to burmistrz Wadowic tak wymyślił, czy tam ktoś właśnie z Urzędu Miasta Wadowice. No i od razu, wiesz, jak tylko ta woda trysnęła, no to od razu można było między kierpcami i innymi pamiątkami z Wadowic sobie kupić słoiczek z taką wodą za 50 zł.
1: A potem się okazało, że ta woda, która trysnęła, to ona tam od zawsze była tak naprawdę,
0: nie,
1: jak ktoś powiedział.
0: To znaczy nie wiem, czy od zawsze, czy to jakoś zamontowano, bo chyba kurde tak ciężko trochę w istniejącym pomniku właśnie, w istniejącej lasce tam włożyć jakiś wężyk. No ale no niestety to nie był cud, to była fizyka i to była pompka w lasce, która sprawia, że trysk... Dobra, za daleko.
1: Papież tryska.
0: Mhm. Papież ma pompkę i dzięki niej tryska.
1: Można się napić z tego też tak bezpośrednio ze źródełka, z tej laski.
0: Ja bym się trochę bał, bo wyobraź sobie, ile musi być na tym różnych bakterii, bo podejrzewam, że nie jesteś pierwszą osobą, która na to wpadła, co mi przypomina jeden news, który mi się gdzieś, którego w końcu nie zakwalifikowałem do nocnego Marka, więc powiem go z pamięci, że kojarzysz takie automatyczne kasy w McDonaldzie, że sobie tam klikasz, wybierasz i tak dalej, nie musisz rozmawiać z ludźmi, świetna rzecz dla autystów. No i pewni naukowcy postanowili przebadać te ekrany pod kątem bakterii kałowych. Wszystkie miały na sobie bakterie kałowe, więc chyba zrezygnuję z tej formy zamawiania żarcia w Maku.
1: Ale wiesz co, te bakterie kałowe, to ja słyszę już, że one w wielu różnych miejscach zostały znalezione, także w wodzie święconej w tych umywaleczkach kościelnych też były bakterie kałowe. No to co, tutaj na ekranie bakterie kałowe, na ekranikach w autobusie, gdzie bilet też bakterie kałowe, wszędzie te bakterie kałowe, na wózku pewnie sklepowym bakterie kałowe. No to co, nikt w Polsce nie myje rąk po zrobieniu kupy, że tak, przepraszam, tak bezpośrednio powiem, no.
0: No, wygląda na to, że nie myję. No, nie tak trudno jest, wystarczy nie umyć rąk, tak? A nie użyć mydła, ewentualnie tylko tam trochę się opłukać, no nie wiem, no, jakaś taka polska kultura, że... No cóż, no, ręce mamy jak z gówna, moi drodzy, i dlatego ten kraj wygląda, jak wygląda.
1: Czyli Michael Jackson w sumie miał rację, że on chodził w tej maseczce, ale też w rękawiczkach zawsze był, bo właśnie
0: no tak,
1: bał się
0: bo
1: bakterii
0: miał kałowych. Nie, bo miał brudne ręce po tym, że się wysrał, tak? No i nie chciał zarażać innych.
1: To bardzo kulturalny człowiek, jak się okazuje. No ja dzisiaj nie podaję ludziom ręki, skoro jest taki zwyczaj, że się nie podciera tyłka. No, znaczy, że się, przepraszam, podciera, ale nie myję potem rąk, sorry. No ja zawsze myję. Mimo, że niektórzy uważają mnie za fleję, no to widzisz, tutaj akurat muszę się pochwalić, myję. umyte. Proszę, pokazuję tutaj z teatr wyobraźni, musicie sobie wyobrazić, pokazuję do monitora, umyte.
0: Taką miną, jak teraz papież, tak rękę podnosisz i a widzicie, a ja też piję rączki. Także drogie dzieci, kochana rodzina Nocnego Radia, pamiętajcie, myjcie rączki, bo jeżeli ich nie umyjecie, to dzisiaj chyba była jakaś afera, że w przedszkolu 60 dzieciaków trafiło do szpitala, bo się zakaziło salmonellą? No było coś takiego. Coś mi dzisiaj mignęło, no.
1: Wiesz co, w ogóle mi się przypomniało też, gdzieś widziałem takich dwóch skinheadów, którzy tak wyciągają rękę do góry i taki dymek był. Myłem, drugi odpowiada. To tak mi się
0: no ale to jest bardzo, bardzo takie, wiesz, takie uczciwe powitanie, no nie dochodzi tutaj do kontaktu, a gdzieś, kurde, nie wiem, czy jakieś Indie albo inna Indonezja, w każdym razie jakiś obcy kraj z ciemniejszymi skórnie ludźmi, którzy mają taki zwyczaj, że witając się, wkładają sobie dłonie pod pachę, żeby zachować, żeby wymienić się zapachem, żeby się podzielić tymi wszystkimi, prawda, bakteriami i całym innym syfem. Ale zauważ, no, bo tutaj jednak mogłoby zadziałać jako taka swego rodzaju naturalna szczepionka, że ponieważ tyle tego kału jest na, w tych wszystkich rączkach od tramwajów, na tych wszystkich wózkach, na tych uchwytach, na tych banknotach, to może tu jest jakiś taki głębszy spisek, który ma sprawić, żeby Polacy się uodpornili, jak się na nich sra.
1: No właśnie, bo ciągle na nas właśnie srają władze, wszelcy urzędnicy, państwowi, funkcjonariusze publiczni i rodacy też inni. Wszyscy tak właśnie jeden na drugiego. No ja słyszałem, że dobrym właśnie takim antybiotykiem naturalnym, nie wiem czy antybiotykiem, no czymś co wzmacnia odporność, jest jedzenie własnych glutów. To mi kiedyś mówił kolega, który się zna na zdrowiu i mówił, że no właśnie jak zjemy sobie takiego glutka, to tam są skondensowane różne takie zarazki i to jest bardzo zdrowe. Bardzo zdrowe jest jedzenie glutów, taka porada
0: zdrowotna. Ale to wiesz co, to tutaj można by się odwołać do całego panteonu farmacji. No i tutaj droga administracji tej szczepionki. No nie powinniśmy tego jeść, powinniśmy to sobie wstrzykiwać. I wtedy będzie dużo szybsza reakcja układu odpornościowego, a jeszcze nawalić tam rtęci, aluminium i tak dalej, żeby wszystko jakoś ładnie działało. No ty kurde, jakby takiego gluta sobie wstrzyknąć.
1: Glut, kał, mocz, wszystko zmieszać i wstrzyknąć sobie. I taka naturopatia.
0: Naturoterapia, tak.
1: Pan mistrz Zięba to jest naturopata, czy naturo... Bo on się przedstawia jako naturo...
0: On jest psychopata.
1: Psychopata.
0: No.
1: Naturopatologia. Coś takiego.
0: Naturopatia to jest też jakiś taki sztuczny termin. No istnieją jakieś, nie wiem, firmy, które nazywają się Uniwersytet Wujka Google i które mogą ci zrobić szkolenie i ci wystawić certyfikat, no ale to nie są jakieś, nie wiem, jakieś uniwersytety czy coś takiego. No nie ma czegoś takiego jak naturopatia w nauce, tak? Jest ziołolecznictwo, są prace z ziołolecznictwa, ziołolecznictwo jest wykładane na medycynie, jest wykładane na farmacji. No, naturopatii nie ma, no bo tak trochę, wiesz, tak trochę rozejrzyjmy się dookoła i popatrzmy, co tutaj jeszcze jest naturalne. Czy jeżeli grzyb mi rośnie w łazience, to on jest naturalny? Czy jeżeli, nie wiem, czy jeżeli piesek sąsiadów nieszczepionym nie pogryzie, to znaczy, że to jest dobrze, bo piesek jest naturalny? No, to jest, wiesz, to jest taki buzzword, można powiedzieć, który ładnie brzmi, który ładnie można sprzedać, a który tak naprawdę nie znaczy nic i ma jedynie na celu trochę cię oszukać, ponieważ instynktownie czujemy, że jeżeli coś jest naturalne, to jest dobre, co wcale prawdą nie jest. LGBT, JPG.
1: O, przepraszam, tu mi się niechcący uruchomił YouTube. No bo właśnie wyłączyłem obrazek, bo zapomniałem to, co skalowałem wcześniej wyłączyć. Przepraszam, tak głupio trochę wyglądało. No właśnie. Także no, kupa zarazków jest wśród nas. Różne parchy są wśród nas. Właśnie słyszałem, że ostatnio... Jeden słuchacz nam doniósł, że Marka Podleckiego ścigali policjanci na plaży, jak zbierał bursztynki. do deparchatora. Jakiś bursztynowy deparchator. To bursztyn to taki słowiański bardzo kamień. No to może taki właśnie zdwojona moc, bo ja tak teraz fachowo powiem. Ten bursztyn, on może kumulować swoją moc razem z czakramem wawelskim. Panie profesorze, co pan o tym myśli?
0: No zdecydowanie tak, natomiast tutaj odwołując się nawet do współczesnej nauki, to mamy pewien projekt, który się niedługo z końcem października kończy, ponieważ Polacy będą mogli wybrać nazwę egzoplanety i egzogwiazdy. No i tutaj są różne propozycje i między innymi jest propozycja, żeby nazwać Jantar gwiazdę, czyli dawna nazwa bursztynu, no i Wolin jako nazwę planety.
1: Jantar, ratajcie. A tutaj pisze, słuchaj, że fajnie byłoby sobie wyłożyć pokój bursztynem. No to trzeba by było się wcześniej skontaktować z bursztynowym prałatem jednym takim. Tylko nie wiem, w jakim wieku jest słuchacz, bo to mogłoby się źle skończyć, jeśli jesteś bardzo małym chłopcem.
0: Tak jak my wszyscy w 21.
1: Dostałbyś w nagrodę bursztynka, jakbyś już zrobił pewną rzecz, nieważne. Zostawmy o zmarłych albo dobrze, albo wcale. To był wspaniały człowiek. No, prawda. No właśnie, a śledztwa nie będzie.
0: Od opon.
1: Śledztwa nie będzie, bo się przedawniło. Ja ostatnio bardzo często słyszę, że tam majdrował w majtkach, tam coś robił, gonił chłopców, tam ich więził w pokoju. Pokazywał im berło i tak dalej, ale się przedawniło. Właśnie tak bardzo często słyszę, przedawniło się. No, tak więc, ale długi się już nie przedawnią. Teraz PiS bardzo chce, żeby się nie przedawniały, ale to się zawsze będzie przedawniało. Ja proponuję okres przedawnienia w tych sprawach, ale tylko dla księży, zrobić miesiąc. Czekaj, donate 10 dolarów?
2: Czerwona kapturę kodiep się od mojej bajki.
0: Widzisz, jak ładnie skalowałeś?
2: 10 dolarów.
1: Ale to dziwny komentarz, żebym się odtentegował od jego bajki. Dziwne. A co to za bajka? To czerwony kapturek napisał.
0: Coś ze złym wilkiem pewnie.
1: Aha, to może właśnie. No ale to czerwony kapturek powinien być przeciwko złemu wilkowi, tak? A zagajowym no, i babciom.
0: To chcesz powiedzieć, że my jesteśmy złym wilkiem, a ten drugi jest gajowym?
1: Może to był zły wilk przebrany za czerwonego kapturka. Albo co, ja już nie wiem, ja już się w tym gubię.
0: Musisz wysłać jeszcze kolejne 10 dolków, żebyśmy lepiej zrozumieli, bo to niestety coś się popsuło i nie było mnie słychać.
1: Karmię kogo chcę, tak napisał. Karmię kogo chcę. To chyba to było chyba skierowane do takiego jednego nadającego znanego z audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, że właśnie karmię kogo chcę, odpierdol się. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem.
0: No i teraz będę mógł na ciebie wrzucać, że mówisz do słuchaczy, odpierdol się.
1: No właśnie, tak powiedziałem. No, dobrze. No.
0: Ale to tutaj jeszcze wracając do tego przedawnienia, to przecież Porfiry tłumaczył, że to nie w komentarzach na YouTubie, że to niekoniecznie musiało być przedawnienie, tylko po prostu jeżeli koleś już nie żyje, no to wtedy no się zaraz będzie poprawiał. Coś tam, że się umarza, czy się nie wszczyna, nie wiem. Sprawdźcie w komentarzach na YouTubie, na pewno coś takiego pisał. Dość dobrze wyjaśniał to, bo temat nam się przewinął w jakichś luźnych gadkach już jakiś czas temu.
1: Ale tak teraz patrzę, czytam sobie ten list otwarty Furiata i tutaj wiele razy napisał, że kocha nocne radio i w sumie o nas też tak miło napisał, że chyba nas też kocha, bo wspaniałe chłopaki tutaj, mądre, dowcipne. No ty, że przemądrzały oczywiście trochę jesteś. No, to wszyscy tak mówią, że przemądrzały.
0: Inwazja LGBT, Furiat nas kocha.
1: Ale czy ten potrzeba jest taki przemądrzały? To, no, a porównajcie sobie go na przykład z Wałęsą. No to który tu jest bardziej przemądrzały? No?
0: Znaczy wiesz, u mnie jest taki problem, że staram się nie mówić o rzeczach, o których kompletnie nic nie wiem, więc jeżeli już zabieram w jakiejś sprawie głos, to zabieram ten głos w sposób zdecydowany i pewny i podparty jakimiś konkretnymi informacjami, więc myślę, że to może być to, że wiesz, że raczej w temacie, w którym się nie czuję, wycofam się rakiem, to też u ciebie jakiś czas temu zauważyłem, że ktoś tam zadzwoni, czy ktoś tam ci napisze, rzuci jakąś taką informację, która jest kompletnym bullshitem. Na przykład tutaj mi się przypomina gdzieś etam sprzed miesiąca, gdzie mówi ci, że teraz, gdzie powiedział ci, że teraz wszystkie leki będą na receptę. I ty mówisz, o, jakie to głupie, jakie to bezsensowne, tak jak wiesz, bez w ogóle zastanowienia się, czy to w ogóle by było w jakikolwiek sposób realne.
1: Mm-hmm, za mało weryfikuje. No. A tutaj pisze niepowtarzalny orgazm, że donosi nam właśnie tutaj news, ja o tym jeszcze nie słyszałem, że w szczecińskich tramwajach wykryto bakterie mastkowe. Ostatnio było właśnie o mastce. Etam się wypowiadał, nasz profesor Etam, nasz taki tutaj konserwatysta w sprawach właśnie higieny. Tak, no konserwatysta w sprawach higieny, bo wyznaje takie średniowieczne wyszło zasady dotyczące higieny troszkę. No ale tak sympatyczny człowiek, więc...
0: No średniowiecze to był bardzo dobry czas. On dał nam bardzo dużo mieczy, bardzo dużo rozwoju medycyny i wiedzy i bardzo się Kościół wtedy rozpowszechnił i ludzie zaczęli budować cegły i garnki zaczęli lepić ze stali nierdzewnej i teraz możemy to sobie kupić w markecie, to tutaj naprawdę nie doceniasz średniowiecza.
1: Jest taki fajny film, jak on się nazywał? Medicus chyba. Medicus. I tam były właśnie pokazane takie średniowieczne sposoby leczenia różnych rzeczy. Polegało to na tym, że taki cyrulik, tak? To się nazywało cyrulik. To był taki jegomość, który was i ostrzykł, i wyrwał wam zęba, i amputował kończynę, i sprzedał wam też eliksir, na przykład z rogu jednorożca, albo zęba smoka, i to wam pomagało na różne dolegliwości na zasadzie placebo, którego jeszcze nie znali, ale już działało świetnie, myślę. No, a w tym czasie Arabowie, no to już robili operacje różne, na przykład już powoli operacje i ruchy planet i tak dalej, matematyka, a u nas tutaj oko żaby! Fajnie, najlepsze!
0: No, ale jak to się wszystko skończyło, wszyscy dobrze wiemy i wiemy, gdzie teraz są Arabowie, a gdzie teraz są Europejczycy.
1: Właśnie, tak więc się trochę się zamieniło to miejscami, nie? Właśnie, troszeczkę. No, ale cóż. No, a ja chciałem dzisiaj powiedzieć wam parę słów, na przykład o takim wynalazku jak Iskra 1. Wiesz, co to jest Iskra 1?
0: Fotoradar.
1: Dokładnie. A tutaj, słuchajcie, to będzie, bo może potrzebę złapie, bo on może się tym w ogóle nie interesował i nie wie. I ja będę tutaj naukową wiedzą tryskał wręcz, a on nie będzie wiedział. Powiedz mi, potrzeba, na jakiej zasadzie działa taka iskra? Jaka tam wiązka fal jest?
0: Nie mam najmniejszego pojęcia.
1: No widzisz, mój chłopcze, no widzisz.
0: Mogę się domyślać, ale zostawię to tobie.
1: No widzisz, chłopcze, no widzisz, właśnie...
0: Chętnie się czegoś nauczę.
1: Dobrze, dobrze. Właśnie po to tu jestem, żeby cię trochę podszkolić w różnych sprawach. Krawiec
0: cały tydzień kuł, cały tydzień się obkuwał, żeby mnie teraz spoliczkować. Proszę, bierz mnie, mój drogi.
1: Siadaj i słuchaj. No więc... taki fotoradar, jak Iskra 1, działa za pomocą fal Dopplera. Zanotowany?
0: Fale Dupperella. No tak, mam. Wężykiem tutaj, no. Mhm.
1: No. I już. Tyle wiem. Nie wiem, co to są te fale Dopplera w sumie, ale i tak się cieszę, że zagiąłem potrzebę tutaj. No i słuchajcie...
0: Czasami nie mylisz fali Dopplera z efektem Dopplera? Bo nie wiem, czy istnieje coś takiego jak fala Dopplera.
1: Tak usłyszałem na YouTubie. Fala znaczy... Dopplera. Wiązka fal Dopplera. I to mówił jakiś fachowiec. No to dobrze mu z oczu patrzyło, tak na mądrego wyglądał.
0: Tobie, jeżeli by 5 lat temu ktoś powiedział, że to są fale Kesze, to też byś to łyknął.
1: wiesz, no... Różne rzeczy ludzie łykają. Ja kiedyś wkręciłem, jak byłem jeszcze młodym chłopakiem, swojego kolegę z podwórka wkręciłem, że jestem przysłanym z przyszłości robotem. Bo akurat Terminatora obejrzałem i on przez krótki czas mi wierzył. Ale potem się sceptyk taki mu włączył. Chyba coś, krawiec, kręcisz.
0: Wiesz co, otworzyłem sobie pierwszy lepszy link i faktycznie prędkość samochodu wyliczana jest na podstawie efektu Dopplera, czyli tego, że jeżeli jest jakiś obiekt w ruchu i coś się od niego odbija albo on coś emituje, na przykład dźwięk, no to wtedy jeżeli on się do nas zbliża, no to ten dźwięk jest wyższy, a jeżeli się od nas oddala, to wtedy jest niższy. No i tak samo działa światło, że jeżeli samochód jedzie w naszym kierunku, to wtedy widzimy światło białe, a w momencie, kiedy się oddala, jest przesunięcie ku czerwieni i mamy światło czerwone. Mhm. Tak, no więc...
1: No. W każdym razie główny urząd miar wydał homologację na iskrę, na tą popularną iskrę, na tą popularną suszarkę, jak to się o niej mówi, bo faktycznie wygląda jak taka czarna suszarka do włosów, ale co...
0: Homologację na pewno? A to nie jest jakieś tam...
1: Hetero, dobra.
0: No właśnie, no.
1: No właśnie, przepraszam.
0: Wiesz, ja nie chcę iść na 3 lata do więzienia, nie wiem jak ty.
1: Ja bym nawet do ręki nie wziął takiego, co ma homologację czegoś, bym się bał. No, ale w każdym razie wydał. Tyle, że nie na Iskrę 1, tylko na Iskrę wideo, bo Iskra 1 to jest ta taka bez żadnego celownika, bez ekraniku, bez wideo. Tak więc pan Wadza nie wie, na co kieruje tak naprawdę dokładnie tą Iskrę.
0: No, kieruje ją na jakiś obiekt, tak? I no słyszałem te historie o homologacjach, muszę kiedyś o tym więcej poczytać, no bo to jest jakieś takie szukanie dziury w całym.
1: No, nie wiem, bo wiesz co, właśnie tu się, i tu się mylisz, chłopcze, bo to ma bardzo duże znaczenie, czy wcelujesz w samochód dokładnie ten, czy na przykład ten, co jedzie za nim, chociaż w ogóle nie powinno się mierzyć, jeśli za tobą jedzie jakiś samochód albo przed tobą. Nie powinno się także mierzyć, jeśli wiązka może się odbić od znaku. Nie powinno być w tle takiego zdjęcia, jak mamy tą iskrę wideo. Nie powinno być w tle znaku drogowego, bo to zakłóca. Nie powinno być metalowych barierek. Temperatura nie powinna być wyższa niż minus 20 stopni w zimie. Ale nic to! Zakrzyknie tutaj pan Wadza albo ten strażnik wiejski. I będą pstrykać i kosić kasiorę, no bo to taki kasownik w sumie. Jak dla mnie to jest złodziejstwo. A w ogóle ta iskra to jest ruski bubel, który już jest wycofywany, ale nadal go mają i używają chętnie, pstrykają sobie tym. I no już na YouTubie zobaczycie sobie wiele różnych testów, jak na przykład mierzymy sobie stojący w miejscu samochód z odpalonym silnikiem i ta iskra zbiera, że coś tam, jakiś wentylator się w środku kręci i pokazuje nam, że na przykład ten samochód, który stoi w miejscu, pędzi 40, 50, 30 na godzinę.
0: Wiesz co, nie wierzę w żadne badania, których sam nie sfałszowałem, to po pierwsze, bo to wiesz, bo to jest też w interesie ludzi, żeby to podważyć. Spotkałem się z tym no już dobrych 10-15 lat temu, kiedy o tych iskrach mówili, kiedy te fotoradary, suszarki faktycznie się pojawiły na naszych drogach, a także kiedy po prostu byłem na tyle stary, że mogłem sobie pozwolić na prawo jazdy i zaczęło mnie to zwyczajnie interesować. Natomiast nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ta iskra właśnie zmierzyła mnie jakoś tak w sposób, który byłby niezgodny z prawdą. Bo sama zasada działania, tak, no to ten efekt Dopplera, tak jak mówiłem, działa w ten sposób, że wysyłamy pewną wiązkę, pewną falę, tak? I w zależności od tego, czy ona dotrze do nas zmodyfikowana, przyspieszona lub opóźniona, no to wtedy możemy na podstawie różnicy tej częstotliwości obliczyć prędkość poruszającego się obiektu. No i wiesz, no jeżeli sobie spojrzymy na świat, no to wszystko się tutaj kotłuje, cała atmosfera nam się kotłuje, tutaj jakiś gołąb ci przeleci, tutaj ci przeleci komar, tak? No jest to w pewien sposób uśrednione, no ale nie wydaje mi się, żeby było możliwe, że przez 15 lat po prostu nikt tutaj nie tupnął, nikt się nie zgłosił do Sądu Najwyższego, żeby zdelegalizować w cholerę te wszystkie iskry. Jedyne co widzę, to właśnie takie porady albo właśnie tam 10-15 lat temu przy suto zakrapianym stole, że tutaj wiesz, synku, jak cię tutaj złapią, to ty mów, że ten fotoradar nie ma homologacji. No nie kurde, jeżeli jechałem 80 na godzinę na terenie zabudowanym, to po prostu zapłaciłem mandat, bo widziałem, ile jechałem i nie robiłem dramy o to.
1: Właśnie, znowu i tutaj znowu się mylisz, bo z roku na rok jest coraz więcej wygranych spraw w sądach o anulowanie mandatu. Przykładowo w 2011 nikt nie wygrał, a w 2012 już 96 spraw wygranych i z roku na rok coraz ta liczba rośnie coraz bardziej. Poza tym takie testy są przeprowadzane, można taką iskrę zdobyć i na przykład pan Waldek Florkowski z kanału Moto Doradca, dzisiaj sobie patrzyłem jak testował, no i faktycznie szczoteczka do zębów ci pokaże, że pędzi 35 km na godzinę, odkurzacz ci pędzi 40 na godzinę, no to jest złom, tak? Wszyscy tak uważają, nawet część policjantów uważa, że jest to bubel i złom, którym można co najwyżej jakieś ruskie rakiety mierzyć. To jest w ogóle bardzo takie głupawe też urządzenie. Dzisiaj widziałem, jak to wydaje z siebie taki dziwny, debilny dźwięk, jakby królik Bugs walił kaczora Daffiego młotem w łeb. Taki jakiś... to nawet głupio brzmi to
0: maszynka musi robić ping. No dobra, no ale co? No ale policja jest niedofinansowana, nie dajemy jej możliwości, żeby sobie kupili coś lepszego, muszą się rozliczać z ołówków, długopisów i kartek papieru, a nie mają pieniędzy na nowe fotoradary, no to czemu nie rozpiszemy takiego jakiegoś wielkiego przetargu, ewentualnie czemu nie wyjdziemy z projektem obywatelskim, żeby przekazać jakiś tam procent PKB na to, żeby polska policja mogła sobie kupić, wiesz, fotoradary. Słuchaj, no przekroczenie prędkości jest główną przyczyną wypadków na polskich drogach.
1: Są kupowane nowe, różne radary, jest jakiś tam Rapid, są jeszcze inne, ale nadal mają te iskry. Już nawet policjanci, jak są filmowani, to tak ze wstydem czasami starają się ukryć te iskry, bo wiedzą już, że coraz więcej osób wie, że to urządzenie po prostu ma straszliwe przekłamania, że bardzo często jest tak, że płacisz po prostu mandat za kogoś, bo za tobą jechał samochód. Po prostu ciężko tym wcelować, nie wiadomo dokładnie, czy policjant... Słuchaj, jest tutaj masa nieprawidłowości, które są robione też specjalnie. To urządzenie ma kilka trybów. Można je ustawić tam do 300 metrów, do 500 metrów, do 800 metrów. Słyszałem już tam z kilku źródeł, że policjanci celowo uruchamiają to na 800 metrów, bo wtedy najłatwiej o przekłamanie. W górę oczywiście. Słuchaj, budżety straży miejskich są ratowane przez te mandaty po prostu z fotoradarów. Więc komuś jest to bardzo, bardzo na rękę, bo dla kogoś to może być albo nie być. A co mnie to, wiesz, interesuje, że policja jest niedofinansowana? To ja mam ją dofinansowywać i mają ze mnie zdzierać kasę? No, ze mnie to nie, ale mają z ludzi zdzierać kasę w złodziejski sposób, bo policja jest niedofinansowana i w ten sposób się ma dofinansować, tak?
0: Słuchaj, w każdej sytuacji, jeżeli możesz odmówić przyjęcia mandatu, jeżeli się nie zgodzisz, jeżeli się z tym nie zgadzasz, a jednocześnie każdy racjonalny kierowca powinien mieć w swoim samochodzie coś takiego jak wideorejestrator. I wtedy można przekazać takie nagranie do biegłego, który zweryfikuje, czy nie było merdane przy tym nagraniu, ile tam wychodzi kilometrów na godzinę. To nie musi być wskazanie, które sobie obliczył wideorejestrator na podstawie akcelerometru i GPS-a. To na podstawie przesuwających się pikseli można sobie obliczyć, więc jeżeli zostałeś niesłusznie skazany, to znaczy skazany, tak? Jeżeli ktoś ci chce wlepić niesłusznie mandat, to po prostu pójdź do sądu, no chyba, że powiemy, że wszystko w tym państwie jest zepsute i że jakiś niezależny sąd, od którego się możesz odwołać, kurde, do 3 stopni w górę, no to wtedy on też jest złamany, przekupiony i będzie cisnął ciebie, żebyś czasem zapłacił te 200 zł za przekroczenie prędkości.
1: Jest wszystko zepsute. Moje zdanie na ten temat znasz, dlatego macie spore szanse, że wygracie, szczególnie jeśli wykażecie, że fotoradar był używany nieprawidłowo, co bardzo często się zdarza, ale wygracie najczęściej dopiero w drugiej instancji. Tak u nas jest, bo u nas nie ma czegoś takiego, że jest jakieś jednolite prawo, jednolite standardy, czy jak w Stanach precedens, po prostu, że można się powołać na wyrok wcześniej orzeczony w analogicznej sprawie i dowiadywałem się, że jest tak, że co sędzia, to inne zdanie na ten temat, więc ruletka, taka sama jak przy używaniu iskry, taka sama ruletka mniej więcej, a to co mówiłeś, że racjonalny kierowca powinien mieć co?
0: Wideorejestrator.
1: I fotoradar bym... i antyradar, przepraszam. Antyradar na Allegro można już za 200 zł kupić. Albo folię folię polaryzacyjną. Można sobie tablicę rejestracyjną tym oblepić i wtedy... aparat fotograficzny w takim automatycznym fotoradarze, który pstryka wam zdjęcie, którego to obiektyw też ma filtr polaryzacyjny, to wyjdzie z tego taki czarny, fajny pasek na waszej tablicy rejestracyjnej.
0: I ty naprawdę to kupiłeś? Znaczy się uwierzyłeś
1: ja
0: w to?
1: Widziałem testy, no jak ale to było robione.
0: Ale stary, oczywiście, że widziałeś testy. Oczywiście, że
1: widziałem
0: widziałeś
1: nagrania,
0: testy.
1: No i no. To musiałby Spielberg tu efekty specjalne jakieś...
0: Krawiec, robić. Sam byś zrobił lepsze. Otworzyłbyś After Effectsa, wycinasz, kurde, kawałek, przesuwasz, tak, motion tracking i po zawodach. Masz to zrobione. Ci ludzie po prostu robią zajebisty hajs na sprzedawaniu. Kiedyś jeszcze w latach 90. to się takie spreje kupowało, to w telezakupach właśnie reklamowali, no a teraz to właśnie, że taką taśmę się nalepia, to nie ma prawa zadziałać.
1: Jak nie ma prawa, skoro działa filtr polaryzacyjny w aparacie, w obiektywie aparatu fotograficznego i likwiduje ci na przykład refleksy z szyb, tak? A tutaj jest pokazane, że jeśli masz taki filtr polaryzacyjny i w obiektywie, i na tablicy, ale to musi być filtr, którego stopień, kąt polaryzacji jest przynajmniej 130 stopni, no to powstaje taki efekt, że po prostu aparat nie chwyta tego, co jest oblepione tą folią polaryzacyjną.
0: Nie wiem, czy kiedyś widziałeś w ogóle, jak działają takie szkiełka polaryzacyjne. Ja pamiętam eksperyment z drugiej klasy szkoły średniej, kiedy nasz fizyk właśnie wziął takie dwie lupy, że właśnie one były tam popularyzowane i puścił z projektora takie światło, samo białe światło i kazał, powiedział, żebyśmy się wszyscy zgromadzili na środku sali. No i najpierw było, że to światło nas bardzo razi. I potem wziął i zsynchronizował polaryzację na jednym i drugim szkiełku i to światło było cały czas tak bardzo tak samo intensywne, ale nie raziło, nie miałeś takiego, wiesz, takiego refleksu, który się odbijał dookoła, nie? Więc oczywiście, tak, jakieś takie dziwne refleksy można w ten sposób zlikwidować, zniwelować, natomiast samego odbicia nie możesz, bo to będzie wręcz jeszcze bardziej czytelne.
1: Nie wydaje mi się, żeby ten materiał, który widziałem, był fałszerstwem, ponieważ naprawdę trzeba by robić dość zaawansowane, bardzo zaawansowane efekty specjalne, żeby sfałszować to na tego typu nagraniu, co ja widziałem. Poza tym autor tego filmu sam za bardzo tego nie zalecał i mówił, że no lepiej jeździć po prostu bezpiecznie, nie było tam żadnych linków, wiesz, do kupienia i wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie. Ale być może masz ty rację i zaangażowano duże środki, żeby zrobić tak bez sensu takie sfałszowanie i efekty specjalne. Okej, może, pewności mieć nie mogę.
0: Wiesz co, filtr polaryzacyjny do aparatu fotograficznego to jest taki najtańszy, powiedzmy około 20 zł. Zaraz sobie sprawdzę na Google. Sekunda.
1: To była konkretnie samoprzylepna folia polaryzacyjna z kątem polaryzacji 130 stopni i więcej, jakoś tak. No, nie wiem, no.
0: Taka jedna folijka, mój drogi, na Allegro kosztuje 85 zł. A więc to, no powiedzmy, no jest tak sobie, tak? No jest to całkiem fajny kawałek pieniędzy za folię, którą też przecież nierówno ją nałożyć. No polaryzacja ma całkiem fajne zastosowania. Możesz sobie kupić taki filtr polaryzacyjny, który nakładasz na swój ekran komputera, ewentualnie telefonu komórkowego i tylko przy użyciu specjalnie właśnie sparowanych okularów z tą twoją folią polaryzacyjną, tylko ty wtedy widzisz i wtedy możesz na przykład oglądać porno jadąc pociągiem. I nikt nie zauważy tego, co ty widzisz na ekranie, jeżeli nie będzie miał dostosowanych do tego okularów. Tylko że zauważ, że tablica rejestracyjna jest po pierwsze wypukła, po drugie to nie jest jednolite źródło światła z jakimś tam, wiesz, filtrem w postaci monitora LCD, tylko że jest to czarno-biały, pomalowany na czarno i biało kawałek metalu.
1: No okej, niech słuchacze sobie sami rozstrzygną, czy warto się w takie coś zaopatrzyć. No, ja bym się zaopatrzył, jakbym był kierowcą, zaopatrzyłbym się i w taką folijkę, i w antyradar, i w różne inne rzeczy, jakieś janosiki ostrzegające mnie przed misiami z suszareczkami.
0: No to już prędzej. To już prędzej, bo to ma mieć, bo to przynajmniej ma jakieś praktyczne zastosowanie. Natomiast jeszcze z fotoradarami jest zupełnie inny problem niż homologacje. No, to co powiedziałeś, niewłaściwe ich używanie, a także swego rodzaju... celowe używanie ich na granicy przyzwoitości. Jest, tak, jest w Polsce taka gmina Biały Bór, którą większość zmotoryzowanych będzie kojarzyła, ponieważ jest to miejscowość, jeżeli wjeżdżasz do Białego Boru, tam masz ograniczenie bodajże do 40 km na godzinę, które jest tam, nie wiem, zastosowane jakoś tak właśnie śmiesznie, że masz bardzo mały bufor, żeby zwolnić z dozwolonych 50 do 40 km na godzinę. No i faktycznie ta gmina bardzo się utrzymuje z tych fotoradarów i wielokrotnie o tym wspominano w jakichś reporterskich programach. No i to jest faktyczny problem, tak? No tutaj jest po prostu dymanie ludzi, jakieś właśnie montowanie fotoradarów w śmietnikach, co ukrócono ustawą, że fotoradar musi być w pewien sposób oznaczony. No oczywiście są rzeczy, które ci włodarze miejscy decydują, żeby wydymać ludzi, którzy wiesz, którzy po prostu przejeżdżają przez twoją wioskę. No i chciałbyś bardzo, żeby zostawili trochę pieniędzy dla budżetu gminy. No i to są faktycznie sytuacje patologiczne, natomiast tutaj cała pozostała kwestia, no jest to tak trochę, no nie wiem, aż mi się ciężko tego słucha, no bo co jest tak trudnego w przestrzeganiu prędkości? Co, gdzie ci się tak spieszy do cholery?
1: Znaczy, ja absolutnie nie jestem fanem łamania przepisów, absolutnie. No tym bardziej, że mój ojciec zginął w wypadku samochodowym, tak? To raczej nie jestem za, ale jestem w 100% przekonany, mam 100% pewności, patrząc na zachowanie strażników miejskich i policjantów, że to są po prostu takie parchy, którzy żerują na ludziach, a potwierdzają to liczne kanały z ludźmi, którzy od lat tropią takie nadużycia, na przykład słynny Emil, łowca fotoradarów, który pokazuje przeróżne gminy, w których jest tak, jak ty opisałeś, że tak, sobie Straż Miejska żyje z tych fotoradarów, że gmina ma duży zastrzyk gotówki, a jak zwrócisz uwagę, jak chcesz sfilmować w ogóle taki fotoradar, stoisz za blisko radiowozu, przeszkadzasz im, słuchaj, to ma być prewencja, tak? To powinna być w każdym razie prewencja, a nie jest, a jest to po prostu z przyczajki, chowa się w krzakach, wiesz, i to nie działa tak, jak powinno. Ci policjanci są butni, opryskliwi, niegrzeczni, wszystko utrudniają, a sądy no, coraz częściej orzekają, że to jest tak, jak mówię, nie? I są anulowane mandaty. Tak no, więc HWDP z mojej strony.
0: Na pewno tak, na pewno jeżeli uważacie, że, no bo widzicie przecież wasz prędkościomierz, wiecie, czy przekroczyliście prędkość, czy prędkości nie przekroczyliście, odwoływać się do samego Jana Pawła II, koniecznie, no bo faktycznie, tak, tylko że tych skarg jest coraz więcej, że tych odwołań mandatów jest coraz więcej, no to też by trzeba było przedzielić przez ilość wystawionych mandatów, czy przez ilość kontroli drogowych, czy przez ilość samochodów, które są na polskich drogach, tak, że to jest tego więcej, no ale samochodów też jest więcej. No i też taka świadomość społeczna trochę nam rośnie, bo podejrzewam, że jeszcze te 10 lat temu by było takie, no tam 100 zł w te czy we w te, no to jejku, no trudno zapłacę, nie wiem ile tam jechałem, nie pamiętam, nie chce mi się chodzić po sądach. Jest właśnie taka wyuczona bezradność, o której rozmawialiśmy bodajże wczoraj, że nie chcesz iść do sądu, bo to cię będzie kosztowało, bo ty nie wiesz, że jeżeli wygrasz sprawę, to wtedy druga strona będzie musiała za to wszystko zapłacić, czyli Skarb Państwa w tym przypadku i w ogóle tobie się nie chce, więc wolisz sobie to zapłacić, tak? Natomiast jeżeli jeździsz dużo albo jesteś kierowcą zawodowym, no to już się zaczyna zupełnie inna historia, no bo uzbierasz sobie odpowiednio dużo punktów, no i tracisz prawo jazdy na jakiś czas. Tracisz swoje podstawowe źródło utrzymania, tak samo jakby tobie zabrali komputer. Więc tak, jak najbardziej do sądu i jebać policję.
1: A Zamojskie Drogi z kolei twierdzi, że jednak powinny być te pomiary robione z przyczajki. Jemu to odpowiada, no dobra, no wiecie, no, mamy różne zdanie. Ja jestem za prewencją, żeby ich było sporo, żeby były w różnych miejscach. Tam, gdzie istnieje jakieś zagrożenie spowodowane na przykład tą... tym przekroczeniem prędkości, żeby to działało po prostu odstraszająco, zniechęcająco, no ale, no nie wiem, to tylko moje zdanie.
0: Na pewno by trzeba było, wiesz, trzeba by było całkowicie wykluczyć tych wszystkich pasożytów, te biedne gminy, które sobie postawią znak 30 km na godzinę w miejscu zabudowanym na jakiejś naprawdę dobrze zbudowanej drodze tylko po to, żeby doić frajerów, no to za coś takiego to powinni się smażyć w piekle, albo przynajmniej trafić do pierdla, nie wiem, mogę ich oskarżyć o edukację seksualną, bo powiedziałem im, że was to jebać!
1: Wiesz, to, że policjanci są zwykłymi oszustami bardzo często, że mają taką mentalność, wiesz, cwaniaka, który ci po prostu chce zrobić na złość, potwierdza właśnie to, jak oni się zachowują. Popatrz, jak często okłamują obywatela co do jego praw. Bardzo, to jest nagminne po prostu. Będą was okłamywali podczas przeszukiwania wam mieszkania, że coś tam, jak nie zrobicie, to coś tam, bo chcą po prostu wam coś, na was coś wymusić. Taki po prostu na przykład szantaż mający na celu zmusić was do, no nie wiem, na przykład do fałszywych zeznań na swoją niekorzyść, bo ci coś tam zrobimy, kipisz, bo coś, albo że nie masz prawa ich filmować. Masz prawo, to jest funkcjonariusz publiczny, masz prawo go filmować i nawet upubliczniać. I nawet on nie może powiedzieć, że sobie nie życzy.
0: Nie chcę hola, nie możesz upublicznić wizerunku.
1: Możesz. Osoby prywatnej upublicznić. Funkcjonariusza publicznego, policjanta możesz.
0: Oj, Porfiry będzie miał nieźle z nami w komentarzach.
1: Sprawdźmy to, bo mnie już to denerwuje, że jest tak różne zdanie na ten temat. Ja się opieram na wiedzy, którą mam. W tej chwili być może trzeba to doprecyzować, ale fajnie by było, bo to są cholernie ważne sprawy. Bo to, czy nagracie takiego policjanta, oczywiście można go filmować tylko podczas wykonywania czynności służbowych, a nie można, jak on prywatnie jest, nie?
0: To znaczy możesz sobie filmować kogo tylko chcesz, jeżeli tego później nie udostępniasz.
1: To się tyczy osób prywatnych, których wizerunek powinieneś teoretycznie zamazać, nawet tak. Niezależnie co oni tam se mówią, czy se życzą, czy nie życzą. Możesz to opublikować, jeśli zamarzysz ich wizerunek, wtedy nie musisz się pytać o zgodę, oni mogą se nie życzyć, bo to nie jest koncert życzeń. A z policjantem czy innym urzędnikiem państwowym jest tak, że możesz go filmować dowoli i upubliczniać, z tego co wiem. Nie wiem dokładnie, jak jest z pracownikami firm różnych, czy oni są, bo też różne tu słyszałem dwie wersje, tak? Że jak ktoś jest, powiedzmy, no nie wiem, na przykład pani w banku, to czy możesz, czy nie możesz, nie? Słyszałem właśnie, że możesz, bo ona jest w pracy, a jest pracownicą firmy, jest w pracy, wykonuje czynności swoje i że możesz. A słyszałem, że też, że
0: to sobie wyobraź, że w domu naprzeciwko, czy w jakimś budynku naprzeciwko siada jakiś, nie wiem, fotograf z teleobiektywem 300 mm i filmuje ciebie i streamuje to na YouTube'a, kiedy tam sobie coś rysujesz, bo jesteś w pracy akurat. Słuchaj,
1: to jest to skomplikowana sprawa wtedy, jestem freelancer, no to wiesz. A ja mogę powiedzieć, że ja akurat nie pracowałem, tylko grałem w grę. Tomb Raider.
0: Rozdzielmy dwie rzeczy, tak? No, funkcjonariusz publiczny i osoba publiczna. Bo to są, mi się wydaje, dwie kompletnie rozłączne rzeczy. I to, że ktoś jest funkcjonariuszem publicznym, no to mimo wszystko podlega prawu do ochrony twojego wizerunku. Więc to jest człowiek, który ma swoje imię, który ma swoje nazwisko, ma swoją twarz, ma też swoją rodzinę, ma różne, wiesz, no nie chciałbyś, żeby ktoś, nie wiem, nagle wparował do ciebie z kamerą przed ryj i streamował to na live'a, jak ty sobie kupujesz piwo w Żabce.
1: Nie wiem. U nas są ludzie bardzo przewrażliwieni na punkcie kamerowania, jak to się mówi u nas. Pan mnie nie kameruje, tak? No a na przykład jak widzę zachowanie jakichś tam Amerykanów na przykład, to oni się cieszą, że ktoś ich nagrywa, machają ręką, a u nas jest taki strach i zawsze ta sama śpiewka. Pan, ja się nie zgadzam na kamerowanie. A potem często w ruch idą łapy i zaczyna cię ktoś szarpać, wyrywać ci telefon, to wtedy skopa mu musicie przyłożyć, bo was już napadł i trzeba się bronić.
0: No ale to też jest takie, kurde, no ja sobie, wiesz, ja sobie nie wyobrażam, żebym został gdzieś przez kogoś nagrany bez mojej zgody, bez względu na to, jaką czynność bym nie wykonywał i w jakiej pracy bym nie był. No nie wiem, no jeżeli byłbym rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości, no to podczas konferencji prasowej, okej, spoko, można mnie nagrywać, a nawet i poza, ponieważ w takiej sytuacji już staję się osobą publiczną. Nie mamy chyba aż tak bardzo dobrze w prawie zdefiniowanej osoby publicznej, no ale mamy, kurde, mamy jakieś takie prawo do prywatności i no nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To powinien być jakiś taki, wiesz, pierwszy artykuł w Konstytucji.
1: Bardzo proszę o nieużywanie tutaj epitetów na czacie. Ja mam tutaj monopol na bycie wulgarnym w tym radio.
0: Pierdolisz.
1: Jakbym, to bym dupą ruszał, nie? Chyba. Czy nie? Nie wiem już. Dobra, może... No,
0: wiesz co, powiedziałbym ci, ale nie chcę iść na 3 lata do więzienia.
1: Bo za promowanie edukacji seksualnej.
0: Tak, tak.
1: No dobra. A, no to co, jedziemy z innymi tematami, no bo nie będziemy o tych fotoradarach i policjantach całej audycji robić.
0: No nie, aż mi się tak sucho trochę na języku zrobiło i niedobrze mi, kiedy o tym wszystkim myślę.
1: Mi też niedobrze.
0: No tak, trochę tak.
1: Jak myślę o tych panach. No, to coś weselszego. Pomnik Gosiewskiego. Będzie kolejny tak. Pomnik tej wspaniałej, zasłużonej wielce osoby. Tego...
0: istoty kulistej, zaznaczmy.
1: Tak, tego człowieka, który tyle zrobił dla Polski, dla Polaków, tyloma rzeczami się wsławił. Osoba tak wybitna, utalentowana, wspaniała, hojna, wielka, mądra, piękna. No, wielki autorytet dla nas wszystkich, tak? Nie bójmy się tego powiedzieć, wielki autorytet. Przytoczę tutaj jeden cytat Przemysława Gosiewskiego. Jest jeszcze kwestia kolejnych zmian i te zmiany idą przede wszystkim tutaj w aspekcie zmian. To powiedział w Polskim Radio. Wspaniały człowiek. Tak ciężko mi wspomnieć w sumie sobie, ciężko mi wspomnieć, co on takiego zrobił wielkiego. No na pewno zbudował
0: peron. No umarł
1: peron.
0: W Smoleńsku.
1: Co? Zginął.
0: Zginął w Smoleńsku, tak.
1: No panie, no zginął to zginął, no innych zasług nie widzę.
0: Tak powiedział na to.
1: Swego czasu nasz noblista. No ale no, jest zasługa, wybudował peron dla mieszkańców pewnej wiochy zabitej dechami, tam gdzie się wychował. No,
0: tak, Włoszczowy. No cóż, no należy mu się pomnik, należą się wszystkim pomniki, mi się wydaje. Kurde, myślę, że każdy z nas, jak sobie, wiesz, odkłada te pieniądze na ZUS, na Fundusz Pracy, na ubezpieczenie zdrowotne, to powinniśmy jeszcze nałożyć dodatkowy 30% podatek na, od dochodu, żeby ci wybudować pomnik. I te pieniądze oczywiście będą na takim indywidualnym koncie. Cały czas będziesz mógł sobie zobaczyć, ile tych pieniędzy ci się już uzbierało i będziesz mógł nawet, wiesz, wybierać sobie jakieś takie pomniki. A potem, wiesz, potem za 30 lat się okaże, że no niestety, no ale z tych pieniędzy, co ty właśnie wpłaciłeś na swój pomnik, no to trzeba realizować pomniki, które teraz budujemy, bo one strasznie drogie się zrobiły ostatnio. No i no niestety tak będzie, no ale spokojnie założymy specjalny pracowniczy pomnik kapitałowy, gdzie będziemy na przykład, no weźmiemy jeszcze trochę więcej pieniędzy od was i wybudujemy tam wam taki wielki, piękny pomnik chuja na kaczych łapach.
1: Oj, to grubo. No.
0: Przepraszam, nie skalowałem papieża. To ty skalowałeś papieża dzisiaj.
1: AK pisze, że Gosiewski pochodził z Pomorza, nie z Włoszczowy. To czemu tam ten peron wybudował?
0: Nie, on tam czasem nie brał udziału w wyborach? Tam się nie wybierał?
1: Nie wiem. Każdy pomnik Buddy przedstawia krawca. Nie, aż taki gruby nie jestem, Juicy Juice, ale uśmiechnięty taki jak Budda często, więc no, chociaż zbyt wiele powodów do radości nie mam, patrząc tutaj na listę dzisiejszych donatów. Przydałoby się jeszcze trochę, to bym może był bardziej szczęśliwy, ale cóż, nie będę was prosił, bo...
0: To musisz się po brzuszku pogłaskać, to wtedy pieniążki przyjdą.
1: Spróbuję, czekaj. Miziu. Głaszcze.
0: Krawiec, kamera ci się włączyła.
1: O kurde. No właśnie. Także No, a tutaj, wiesz co, zaczynam sobie notować czasami same tytuły różnych newsów, które widzę na portalach i są to często takie naprawdę super nagłówki. Na przykład Marcin Mroczek nie rozróżnia

0: I dopiero ja jak wiem, to rozwiążesz, ja wiem, to ja możesz wiem. Dalszą część artykułu przeczytać.
1: Ja wiem, jaki procent owoc żywota twojego Jezus.
0: No Jezus, tak, właśnie, to jest ten problem, dlatego mało pieniędzy nam zostaje, bo nam je ten ZUS, no.
1: Ale a propos bardzo dziwnych nagłówków, to dzisiaj już tak pod koniec przygotowywania się, bo mam tutaj całe naręcze zakładek przygotowanych, żeby prosto dotransferować je do waszych uszu i waszych umysłów. Zobaczyłem sobie, co jest na topie dzisiaj na portalu TVP Info. No i moi drodzy, jest Nopodemos de Harde kont... Dobra, okej, okay, nie będę się upokarzał. Zastęp Straży Pożarnej w Ciudad del Este w Paragwaju otrzymał wezwanie do miesięcznego dziecka. Niemowlę nie wykazywało oznak życia. I to jest, wiesz, to jest dzisiaj topowy news w TVP Info, na portalu TVP Info. Ratownicy, przeszkoleni również w udzielaniu pierwszej pomocy, zaczęli reanimować. Bez efektu. Dziecko zareagowało dopiero, gdy jeden ze strażaków udzielił mu chrztu świętego.
0: Really?
1: Tak. Plot twist jest taki, że to miesięczne dziecko, to jego matka, to 13-letnia dziewczynka. Co mi się wydaje jest odrobinkę bardziej interesującym kontekstem w tej całej historii, ale tak, no, żeby nie było, że troluję, aż wkleję, bo news się może wydawać niewiarygodny, wkleję tutaj, wkleję tam. Tak to właśnie niestety jest. I zero takiego pomyślunku tutaj cały artykuł, który opowiada o tym, że każdy z nas może ochrzcić człowieka, jeżeli jest w dobrej intencji kościoła. I wiesz co? Ja, gdybym był takim, wiesz, takim turbowierzącym misjonarzem, to bym pojechał do Tel Awiwu i zatrudnił się w domu starców. I jeżeli bym tylko widział, że komuś się zaraz będzie chciało zejść, to podchodzę do niego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, skurwysynu, ja ciebie chrzczę. Ha! 1-0 dla mnie.
0: I pistolecik taki byś miał na wodę święconą i psik, psik, psik, psik, psik i wszystko się przeżegnał. Już jesteś nasz tutaj. No, a to ja myślę, że takich newsów tu będzie coraz więcej właśnie, bo też w Polsce rośnie liczba egzorcystów cały czas. To jest trochę nasz taki towar eksportowy, egzorcyści. Często się w ogóle mówi, że egzorcyzm to jest bomba atomowa na szatana, słuchaj. I zaleca się tym różnym, wiesz, homosiom coś, że można by ich wyegzorcyzmować. To ojciec Rydzyk ostatnio chyba o tym wspomniał, jak się żalił, że za mało wpłat jest na Radio Maryja i że to, no... Kropla w morzu.
1: Wjedziemy do was z egzorcyzmami o 6 rano, to zaczniecie wpłacać, sukinsyny. A nie wiem, Krawiec, czy nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, ale w moim życiu dokonała się bardzo poważna przemiana, ponieważ nie jestem już ateistą. Nie jestem, bo stwierdziłem, że jest tutaj bardzo poważny, że tak powiem, błąd w założeniu. Nie wybrałem sobie jeszcze jakiejkolwiek metody wiary czy czegoś takiego, ale nie mogę odrzucić wiary w Boga, ponieważ uznałem, że to jest przerażające i bardzo niedoskonałe w każdym z tych słabych przecież ateistów. No bo co taki ateista może mówić podczas seksu? O, metodo naukowa! O, potrójnie ślepa próba randomizowana! O, bozonie Higgsa! No nie, no to się za bardzo nie sprzeda, także
0: Darwinie.
1: To jest... O, Darwinie! O, ziembo Darwina!
0: Ale wiesz co, ja słyszałem, że kiedyś ktoś mówił, chyba jakiś ksiądz, że żeby właśnie nie wzywać nadaremno imienia tam Pana Boga, no też, czyli... też i Jezusa, bo on zawsze wtedy na chwilę odwraca głowę swoją w twoim kierunku, no ale jak on akurat odwróci, kiedy ty właśnie w akcie uniesienia będziesz krzyczał, Jezu!
1: No to, ale to jest taka, wiesz, to jest taka edukacja do życia w katolickiej rodzinie. Zaproś Jezusa do łóżka. Tak, żeby, wiesz, żeby zweryfikował, żeby sprawdził, tak, wiesz, i stoi nad tobą z taką kartką, mniej tam oznacza, jest ślub? Jest. Nie ma kondoma? Nie ma, bardzo dobrze. Światło zgaszone? Tak. Piżama za wysoko, proszę 20 centymetrów niżej tutaj, o to, no dobra, no na jeden punkt zaliczę z dwóch. No dobra, czy myślicie o dziecku? Jezu, odwal się. Oj, nie, oj. No dobra, już będzie potępionko, musisz zapłacić 500 zł i przystąpić do roraty, bo tutaj inaczej będzie ciężko. Dobra, słuchajcie, muszę lecieć do Cześka i Hanki z podczwórki, także na razie, do usłyszenia. Staszek, jak coś, to mnie zawołaj, okej? Okay? Jasne, Jezu, nara.

0: Boże! Oż kurwa, widzę, że mój syn tutaj był.
1: Zginął przywódca, lider ISIS.
0: ISIS.
1: Wróżka ISIS.
0: ISIS.
1: ISIS.
0: Dzisiaj tak się jakoś złożyło, że miałem w pracy bardzo elegancką czarną koszulę na sobie. Mój kumpel właśnie w ogóle się strasznie śmieje, bo z tego, bo on jest dokładnie w wieku Etama, jest tak zajebiście młodzieżowy, taką jest jakąś taką antytezą, jakimś takim antyetamem. Jak się dowiedziałem, że oni mają po tyle samo lat, to mi szczęka opadła. Koleś no, ma jakieś takie swoje zdziadziałe cechy, no ale ich aż tak bardzo nie eksponuje, można z nim pogadać, naprawdę do rany przyłóż człowiek, ale przynajmniej owłosiony, przynajmniej na twarzy. I właśnie stwierdził, że to jest żałoba po jak on się nazywał?
1: Bubu Ali Abudin chyba. Nie, czekaj. Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr
0: al-Baghdadi. Pojedź do Syrii i poproś o budyń. Al-Budin! Coś do ciebie!
1: A oni się spytają, are you Syria? Man! No. Ale to ciekawy jest komentarz Donalda Trumpa, który ponoć oglądał całą akcję sobie na telewizorku w jakimś pokoju. To trochę jak z jakiegoś South Parka, nie? Sobie siedzi Donald Trump i tam ogląda, jak flaki latają, jak się wysadza. I się tak śmieje.
0: I tak patrzy i mówi, ej, a dlaczego ten kontroler od Call of Duty mi tak nie działa, bo ta postać idzie w inną stronę?
1: Steruje taki, co sugeruje, że zdalnie sterowani są ci żołnierze.
0: No słuchaj, no większość tych ataków, na pewno preludium tego ataku było zrobione przez drony.
1: Znaczy, w pewien sposób oni są zdalnie sterowani, no bo rozkazów słuchają, nie? I muszą się bez żadnego szemrania słuchać, no to są tacy trochę zdalnie sterowani. Drony też, dronami się zdalnie steruje, no to wszystko takie zdalnie sterowane. A tamci tkwią jeszcze w średniowieczu, co najwyżej się dynamitem obłożą, wysadzą. No i tak się ponoć wysadził, wbiegł do jakiegoś tunelu bez wyjścia i się wysadził. I ponoć ostatnie, co widział, to pies z noktowizorem, który biegnie w jego kierunku. Wyobrażasz sobie psa z noktowizorem na tym, na ryju, na pysku. Przepraszam, tak mówię brzydko, na pysku psa. Powinienem mówić na buzi psa.
0: Buzię widzę w tym tęczu. Nie wiem, no pies, no, ale kurde, po co pies z noktowizorem?
1: No nie wiem właśnie, ale tak wyczytałem. No może pies aż tak dobrze nie widzi jak kot w ciemnościach. No co?
0: No ale słyszy, węszy, wiesz co, wydaje mi się, że to mogli coś takiego po prostu Trumpowi powiedzieć, nie? Że no, panie Donaldzie, tutaj mamy taką nowoczesną technologię, psy z noktowizorami, koty obwieszone bombami, tutaj karaluchy, które przechwytują sygnał komórkowy, no to tutaj trzeba dać parę miliardów z budżetu, tutaj kongresowi zaraz powiem, żeby dać trochę więcej właśnie tutaj na Ministerstwo Obrony, no tak, no tutaj ten pomysł z psami bardzo mi się podoba. Dobra, to pokażcie mi tego psa. I teraz wiesz, i teraz jakaś taka wielka, wielka afera w Guantanamo. Łapcie jakiegoś kurwa psa, załóżcie mu noktowizor i wyślijcie natychmiast zdjęcie do Białego Domu.
1: Pisze tutaj nocny cieć choroszczy, myślał, że gra w Lemingi. No właśnie, taki terrorysta, co się wysadza, mógłby tak krzyknąć na koniec. Oh no! No, też widziałem taki nagłówek w gazecie. Wyszedł do ogrodu. Chwilę później został po nim tylko kurz. To może też jakiś właśnie taki terrorysta. Widziałem też, jak facet chciał się pozbyć kretów i coś tam wlał do dziury, wlewał i na końcu tak chciał zapałkę wrzucić. Jedną wrzucił tam, odbieg, nic się nie stało. Drugą, tam znów się nic się nie stało. I jak wrzucił trzecią, to mu pół tego ogródka tak wysadziło po prostu wszystko dookoła.
0: No ale to są tacy czyściciele gniazd mrówczych, gdzie wlewają jakieś tam roztopione żelazo, czy jakąś roztopioną stal, no i właśnie, żeby wytruć takie całe gniazdo i potem wyciągają takie piękne struktury, także bardzo polecam sobie to zobaczyć, ale jeszcze wracając do kwestii tego szefa ISIS, no teraz musimy sobie znaleźć jakąś inną fajną organizację terrorystyczną, którą będziemy finansować, żeby mieć z nią wojnę za 10 lat, ale bardzo mnie zaskoczyła taka jakaś dziwna dysproporcja w mediach o tym, jak o tym opowiadano. Bo w takim TVP Info właśnie cały czas było, no tutaj zabili szefa ISIS, dzielni Amerykanie, na takim TVN24, no okej, zabili, a przy okazji ileś tam kobiet, ileś tam dzieci, bo zbombardowano jakąś całą tam wioskę, rozpieprzono w drobny mak, pokazali nagrania, jak tam ludzie wrzucali z Twittera, gdzie byś naprawdę nie odróżnił tego gruzowiska, że tutaj cokolwiek wcześniej stało. Więc no, jesteśmy aż takimi sojusznikami, że nie możemy nic powiedzieć, że tam jakiś cywil zginął. No cóż, niczego więcej się co prawda po TVP nie spodziewam, ale jest to bardzo warte zaznaczenia.
1: No, na głównie wybiórczym. Widziałem dzisiaj taką mapkę, gówno wybiórcze, Tusk Vision Network, gdzieś tam w innym miejscu, jakaś tam fałszywa Polska, wymyślona Polska, to niby, że wirtualna Polska. I tak wszystkie te media były tak nasze poopisywane właśnie w takim stylu.
0: TVP w polityce Karnowskich albo niezależna, jak było opisane?
1: TVP? No to wiadomo, TV PiS, nie?
0: A, no to chociaż tyle.
1: Ale to w sumie normalne, że każde jakieś duże medium ma jakieś tam sympatie, jakiś profil, nie? No to ciężko się silić tak na jakiś obiektywizm taki fałszywy, nie? Że tam na siłę. No my też mamy jakieś swoje sympatie tutaj i poglądy.
0: No tak, tylko że my jesteśmy prywatnym medium, TVN jest prywatnym medium, no a Telewizja Polska jest publiczna, więc no tutaj... Kurde, kogo ja chcę oszukać? Adam, weź się uspokój, naprawdę. W jakim ty świecie żyjesz? No nie wiem, no może po prostu za dużo oglądam i słucham BBC, gdzie jest to pokazywane jakoś w miarę sensownie. W ogóle powstał ze 2 tygodnie temu kanał Sky News, który nadaje wiadomości z Wielkiej Brytanii, dotyczące Wielkiej Brytanii, tylko że kanał się nazywa Sky News No Brexit. Żadnych informacji o Brexicie, bo się ludzie już wkurwili i nie chcą tego słuchać. I się okazuje, że oni są w stanie zrobić materiału na powiedzmy tam bodajże 1/4 albo 1/3 doby, no bo nic więcej się za bardzo w Wielkiej Brytanii nie dzieje, tylko tak siedzą i sobie brexitują.
1: No, to u nas tylko się tak cały czas coś dzieje i się okazuje, że na przykład nagle, no u nas to się cały czas coś dzieje i to tak się dzieje, że naprawdę się dzieje. Nagle się okazuje, że naczelny szef kontroli ma burdel kamienice jakieś i współpracuje z mafią VAT-owską i dostaje za 3000 kamienicę, se kupuje od Akowca, który już nie żyje. I takie dziwne rzeczy same jakieś. I jest powiązany z różnymi ruskimi szychami, takimi ważniakami ruskimi. O tym książki niektórzy piszą, wiesz, dziennikarze.
0: Mam nadzieję, że nie Michalkiewicz.
1: Nie. Chyba pan Piątek. Tylko nie pamiętam, że to był Piątek, czy Niedziela, czy pan Środa, czy Poniedziałek. Właśnie.
0: Wielkopolska. No to też jest tak trochę zbiasowane, co prawda w moją stronę, ale to jeszcze nie usprawiedliwia nierzetelnego dziennikarstwa. I jeszcze tutaj tylko jedną rzecz wrzucę, bo Niepowtarzalny pytał na czacie, co myślę o inwestycji w browar Palikota. Palikot mnie oszukał raz, nigdy więcej się nie dam.
1: Wszyscy politycy nas oszukują, a są też tacy zdrajcy, którzy pierw przynależą do jakiejś partii, a potem przechodzą do innych. To jest moim zdaniem straszne oszustwo i takie splunięcie w ryj wyborcom, nie? No bo głosujesz na kogoś, na jakąś partię, na przykład z Nowoczesnej jakiś tam przechodzi teraz do PiS, no to tak strasznie to źle wygląda, a oni jak zwykle zadowoleni z siebie, w pytę zadowoleni, no bo chodzi im o szmal, mają kredyty nabrane, muszą z czegoś to opłacić, a tam los Polski, Polaków to tylko tam na sztandarach, na ulotkach wyborczych. Nie ufam tym kurwiom, przepraszam, tak powiedziałem, ale tak jest, nie ufam nikomu, czy to jest nawet, jeśli to jest Kukiz, nawet jeśli to jest Korwin, nie ufam im po prostu. A w ogóle widziałem, pokazali dom Korwina, wiesz, jak on mieszka. Widziałeś może zdjęcia, jak mieszka Korwin w środku?
0: Wiesz co, mało mnie to interesuje, ale podejrzewam, że w życiu takiej chaty nawet nie będę mógł o niej pomarzyć.
1: No fajny ma domek, fajny, całkiem na bogato, no ale zdziwił mnie trochę, zdziwiło mnie po piersie Lenina, ma w domu, ale też ma dużo różnych szabli porozwieszanych, no taki sarmacki wąs, no to mógł mieć szable też.
0: Lance to boju szable w dłoń, a nie tak dawno, jeszcze tutaj jeden temat polityczny wrzucę, chociaż jeszcze parę innych się przewinie. Ostatnio jest jedna wielka faza na przeliczanie, ponieważ PiS nie zdobył większości w Senacie. Wygląda na to, że się nie dogadał z innymi senatorami, którzy odebrali swoje nominacje. No i teraz zaczął właśnie wszystkich oskarżać o to, że chyba sfałszowano wybory, bo było bardzo dużo nieważnych głosów. I nawet jakiś tam koleś robił konferencję prasową, gdzie przeprowadził eksperyment na przedszkolakach, gdzie wytłumaczył im, jak należy głosować. No i że wśród przedszkolaków to tych nieważnych głosów było oddanych dużo mniej niż w normalnych komisjach wyborczych. I wiesz, i tym durnym pałom nie przychodzi do głowy, że ktoś przyszedł na wybory i zobaczył, że ma dwóch idiotów w kandydatów na senat, więc zaznaczył krzyżyk przy obu, żeby przypadkiem ten głos się nie liczył na żadnego z nich, bo nie możesz sobie przyjść na wybory i stwierdzić, że no dobra, to ja tylko jedną kartę poproszę. No tak to nie działa. Więc takie jakieś traktowanie nas jako idiotów, no i przeliczanie całej naszej historii i wiesz co, i ja myślę, że tutaj moglibyśmy się tak tutaj głębiej zastanowić, co by jeszcze przeliczyć. Ja bym bardzo chętnie raz jeszcze wrócił i przeliczył pieniądze, które dostałem na komunię.
1: No, jak dostaniesz też kiedyś może na ślub kopertę, to też od razu potem, jak te koperty pozbierasz, biegnij do urzędu skarbowego i powiedz, ile dostałeś, bo jak cię dupną, to, no, a podatek ponoć nie jest mały od tych kopert. No, tak więc każda okazja, żeby z nas wydrzeć hajs, jest dobra. Pytanie, co myślicie o Jabłonowskim? No, ja tak dużo nie słuchałem Jabłonowskiego, no ale widzę, że mocno antysystemowy, ale też i patriota, tak? Na patriotę się robi. Zawsze w wojskowym ubranku występuje. No, nie lubi Dudy.
0: Rosyjski agent. Dla mnie jest to rosyjski agent, tak? Który na 100%. To zauważ, jak wygląda jego narracja, porównaj sobie z jakimiś propagandówkami typu Russia Today albo Sputnik News, który publikuje po polsku. To on ma bardzo, właśnie tutaj ktoś na czacie KGB Bierut napisał, popiera stosunki polsko-ruskie, nie polecam typa. No tak, i myślę, że to jest właśnie taka osoba, która jest, dobra, brzmi jak pewien Michał, ale która dostaje po prostu pieniądze na to, żeby robić, żeby siać wśród naiwnych ludzi zamęt. Bo on mówi jakieś takie, wiesz, łatwe, lekko strawne rzeczy, jest bardzo taki, wiesz, taki agresywny, taki, że my się boimy być aż tak bardzo zaczepni, agresywni, a on to robi za nas, więc się nim jaramy, nie? Tylko, że to, nie wiem, no zresztą, wiesz, no wymyślił sobie, no dobra, ja też mam sztuczne imię i nazwisko, przedstawiam się Adam Kotkiewicz, tak, cały czas, no ale to jest z zupełnie innych powodów. Mnie nikt nie opłaca, okej, to już głupio brzmi, a przynajmniej nie, jeżeli chodzi o technologię 5G.
1: Mnie też nikt nie opłaca, gdyby mnie opłacał. Ostatnio też zarzucili, jeden słuchacz mi zarzucił, daj mi, jakieś
0: powiązanie.
1: No nie dałem i nie dam mu właśnie, ponieważ zarzucił mi taką niefajną rzecz. Znalazł gdzieś jakiś reportaż o rodzinie Krawców, związanej z jakąś komunistyczną partią pracy i napisał rodzina Krawca. Otóż nie, mój drogi, właśnie w drugą stronę, jeśli już mój, zresztą ja nie mam na nazwisko Krawiec.
0: Rodzina Krawca? Nie, w drugą stronę, Krawca rodzina.
1: To jest mój pseudonim, a mój jeden dziadek, Zwierkowski z kolei był bohaterem, AK-owcem.
0: Zwierkowski, tak? Wpiszę do teczek, moment.
1: No właśnie, dużo o Zwierkowskim nie znajdziesz, chociażby z tego powodu, że ja się po latach dowiedziałem, bo to tak jakoś stopniowo wszystko wychodzi. Moja starsza ma takiego hopla, że sobie szuka różnych tam materiałów i coś tam się jej udaje wygrzebać. W końcu się dogrzebaliśmy, wiesz, ciekawych rzeczy. Okazało się, że przez pewien czas najprawdopodobniej dziadek zajmował się, był takim jakby asasinem, który odstrzeliwał takich różnych, co Polsce tam, wiesz, naszkodzili, co kapowali, co donosili na Polaków. Po prostu szedł tam, wiesz, i bzd, bzd, bzd.
0: Ale kurde, taki polski jednoosobowy Mossad, no zajebiście.
1: No, to ja jestem dumny z dziadka. No, ale to się potwierdza, on był strasznie, wiesz, w ogóle wysportowany, był właśnie też AK-owcem, no i był też w dwóch obozach, i u Niemca, i u Ruska, i chyba był jakąś ważną postacią, no bo by rodzinie mojej nie przydzielili Ubeka, który się aż wkręcił jakby tak, wiesz, w rodzinę. On za nami chodził przez lata po prostu, wiesz, i się wręcz tak zakolegował, bo kiedyś moja starsza przychodzi do ciotki, jest tam jakaś impreza, a tam ten Ubek jest i tam, cześć, siema, tu się nie znamy jeszcze, a moja starsza go znała, już wiedziała, kto to jest, się strasznie wkurzyła wtedy.
0: A wchodził ci do wanny?
1: Co? Czy do wanny mi wchodził? No, tak. Nie. A czemu?
0: No nie, tak tylko kontrolnie pytam, czy powinienem z tobą zerwać wszelkie kontakty i donieść na ciebie do IPN-u.
1: Nie, ale z moim starszym się w pewnym sensie zakumplowali, tak? Tyle, że mój starszy to był taki koleś, który ze wszystkimi się świetnie dogadywał, kumplował i chyba troszkę tą przyjaźń traktował tak, wiesz, że a nuż widelec może się przydać, no.
0: Ej, kurde, czyli faktycznie jesteś synem swojego ojca.
1: Ale wiesz, tak koniec końców, kiedy mój starszy zginął, to ten Ubek zachował się bardzo fajnie, bo bardzo dużo pomógł mojej starszej, wiesz, w ogarnianiu spraw, nie? Ale też mój starszy swego czasu na przykład poszczuł psem tego Ubeka, jak sobie tam popili na warsztacie. Mój starszy... Takie różne przygody. No, ale dziadek by nie był pewnie zadowolony, że starszy się... że mąż jego córki kumpluje się z Ubekiem. To raczej nie byłby zadowolony. No...
0: No tutaj nie ma co, wiesz, nie ma co tutaj być łagodnym wobec takich ludzi, bo no zresztą też miałem u siebie taką dość zbliżoną historię, że właśnie pewien taki się przylizał, przyczepił, tylko problem był w tym, że to był jakiś zakonnik, jakiś dominikanin. I za każdy...
1: Też
0: no właśnie,
1: Ubek,
0: no.
1: Jakby.
0: Znaczy się nie, no to był Ubek, tylko że dominikanin. O, w ten sposób.
1: Ubek dominikanin?
0: Tak, i kiedy to wszystko upadło, to jakoś właśnie w 96 miał taki meltdown, przyznał się do wszystkiego. Myśmy się o tym wszyscy dowiedzieli jakieś 10 lat później, bo zauważyliśmy, że no tutaj z babcią naszą bardzo, bardzo miał dobre kontakty i nagle się okazało, że przestał przechodzić na Wielkanoc, na Wigilię, bo to, no wiesz, no to jest starsza kobieta, moja babcia, która już bez męża prawie 40 lat, tak? No i no jest po prostu kobietą samotną, no i bardzo gościnną. Zapraszała go tak, on zawsze z nami przy tym wielkanocnym stole przynajmniej, bo na Wielkanoc zawsze do tej babci jeździliśmy, no i nagle się urwało, no i pytamy, gdzie jest ten ojciec Mateusz Wajchę-Przełóż. No, nie ma go, nie będzie. No i potem po jakimś tam, kiedyś się jej po prostu ulało i powiedziała, o co chodziło, że koleś się przyznał do wszystkiego od początku do końca, że on tutaj się związał z tą rodziną, ponieważ miał taką misję narzuconą z góry, przeprosił. No ale, no nie wiem, nie znam całych konotacji tej, że sprawy, no ale no bywa i tak.
1: No, życie bywa skomplikowane. Czytam sobie też news o Danielu Magicalu, który dostał znowu rok więzienia, ale tym razem w zawiasach na 2 lata próby i dozór kuratora i zakaz streamowania i co ciekawe, nakaz podjęcia stałej pracy zarobkowej.
0: Ty bardzo dobrze.
1: Słyszałeś o takim czymś, żeby sąd ci kazał iść do pracy?
0: Mam takiego znajomego, który dostał dozór elektroniczny właśnie z takim nakazem. To jest sytuacja, w której twój kurator musi pilnować, żebyś ty po prostu podjął jakąś pracę. Podrzuca ci jakieś... Robi za taki urząd pracy trochę i pilnuje, żebyś właśnie, nie wiem, przynajmniej starał się znaleźć taką pracę. No w tym przypadku ta osoba... No dobra, nie powiem gdzie, bo możliwe, że słucha i nie chce, żeby ją rozpoznano. Natomiast tak, no, po prostu jest to taki wrzut na dupie, który dzwoni do ciebie 5 razy dziennie jak jakiś komornik i pyta, ej, a ty już wysłałeś CV do tego miejsca, co ci wysłałem? Bo ja tutaj zadzwonię zaraz i się dowiem, czy wysłałeś, czy nie. A jeżeli nie wysłałeś, to powiem sądowi, że no niestety nie wywiązujesz się z wyroku i wypierdalaj do więzienia.
1: No widzisz.
0: Więc tak to technicznie działa, to jest jakiś sens. Widziałem też tego newsa, że sędzia właśnie zakazała mu organizować streamów, na którym są tam przemoc i alkohol, a on, ale jak, to nawet piwa nie?
1: Tak, to też mnie rozbawiło, a dokładnie się spytał, a piwo, wysoki sądzie? To już niczego nie mogę nagrywać? Dopytywał się zaniepokojony zakazem streamowania Daniel Z. Z równowagi wyprowadził go też nakaz podjęcia stałej pracy zarobkowej. Próbował dyskutować z sędzią i przekonywać, że trudno mu będzie taką znaleźć. Ty, no faktycznie może być mu ciężko znaleźć, nie? Bo jest jednym z bardziej znanych youtuberów w Polsce, to nie wiem, czy tak łatwo znaleźć pracę, jeśli jesteś znany z tego, że chlejesz, bijesz matkę i robisz dymy. I siadasz na butli.
0: No słuchaj, w tym momencie rynek pracy w Polsce wygląda tak, że praca leży na ulicy. A naprawdę rynek jest nienasycony i nie ma problemu w tym, żeby znaleźć pracę. Niech to, może nie żabka, bo tutaj pracujesz z klientem, tak? Ale jakiś magazynier, jakiś ktoś na fabryce, który będzie dokręcał śrubki, no bez problemu.
1: No tak, no ale to też... ciężko dokręcać śrubki, jak się wcześniej zarabiało po 2000 za na przykład spanie, bo było coś takiego jak nocne spanie i polega to na tym, że pato streamer śpi, a dzieci mu wpłacają pieniądze od rodziców. Też są tacy ludzie dzisiaj, którzy wręcz walczą z tym zjawiskiem, takim jak pato streamy, i właśnie podkreślają, że głównymi widzami tych ludzi są właśnie ludzie w przedziale 9-14 lat, nie? I bardzo, wiesz, lubią oglądać, jak ktoś się leje, żyga, chleje i promuje takie rzeczy, no, jak przemoc, agresja, cwaniactwo, wandalizm, no i też uprzykrzanie życia sąsiadą, nie? Jednak, więc...
0: Taka będzie Rzeczypospolita, jakie będzie naszej młodzieży chowanie, także jak najbardziej podpisuję się wszystkimi pięcioma łapami pod tym wyrokiem tutaj Juicy, no ale przecież ktoś może dla niego streamować. Tam było zaznaczone, że w tym wyroku, że nie może ani uczestniczyć w takim streamie, nie może robić tego ktoś za niego. I no taki dość, można powiedzieć, trudny wyrok, żeby to sformułować według litery prawa. Znowu Porfiry pewnie teraz się cały gotuje, kiedy nas słucha.
1: No właśnie, no to wielu ludzi się gotuje, jak nas słucha, a niektórzy się z kolei śmieją od ucha do ucha. Jak
0: tak i dobrze, zima idzie, będzie wam ciepło w zbrojach.
1: No, jeden denerwuje się, gdy nas słucha, drugi śmieje się od ucha do ucha, słucha nas nawet ten, co rucha. Nie, to nieładnie.
0: Ten, co nie rucha?
1: A może ktoś słucha i rucha, na przykład.
0: Ale to bylibyśmy... Staszek, dawaj. Mocniej. Nie, dobra, zwolnij teraz. Daj jej chwilę. Tak, dobrze, okej, w porządku, nie? I teraz tak równo. I...
1: Chyba jakiś agent się podłączył, albo służby zabierają tu transfer czy coś, bo tak jakby przycichłeś, tak jakby jakość się trochę pogorszyła. Coś, jakieś służby tutaj.
0: A teraz jest dobrze?
1: Tak samo, jakby cały czas.
0: Coś się rozłączę i połączę raz jeszcze.
1: Dobra. A wysłuchacie Nocnego Marka, czyli audycji o wszystkim i o niczym. I dodzwonił się do nas słuchacz. Kto się do nas dodzwonił i z czym?
2: Halo, dostał pan linki?
1: O, witamy znaną osobę.
2: Halo, ja tutaj mam swoją instalację fotowoltaniczną i na Discovery o 21:00 byli wirtualni kosmici i oni, nie, przepraszam, tutaj dokument o UFO i tutaj proszę sobie obejrzeć. Ja przesłałem panu linki, czy pan obejrzał ten film, który panu wysłałem o tym, jak Jan Paweł II wsiadł na statek kosmitów w Roswell?
1: Dostałem, stały słuchaczu, dostałem, przyszło, jeszcze się nie zapoznałem z tymi linkami sprzed 5 lat, co mi wysyłasz, ale w następnej audycji obiecuję, że to zrobię. No właśnie, stały słuchacz, który często nam tutaj cytuje ramówkę telewizyjną, znają doskonale. No właśnie, jak tam stały słuchaczu?
2: Jutro o 20:00 w TVN7 jest Big Brother i będzie o kosmitach. To jest bardzo fajny film i tutaj pokazują, jak kosmici sobie próbkują sondę analną, a ja mam tutaj dla was bardzo ciekawego newsa. Będę mówił dobrze o chrześcijaństwie. Krawiec, zapnij pasy. Bo to naprawdę tobie też ten news się spodoba.
1: No to dajesz. Czekaj się, tutaj muszę przygotować jakoś mentalnie. No dobra, no to
2: wiesz co, przygotuj się bardziej, bo będziemy mówili o Niemcach.
1: No Jezu, jeszcze o Niemcach. Też dobrze o Niemcach?
2: Będzie gorzej, bo jest to partia Angeli Merkel, czyli CDU, czyli Christian Democratic Union, czyli jak to po polsku powiedzieć, Chrześcijańska Unia Jedności?
1: Tak, tak, dokładnie.
2: Tak, czyli niemiecka Chrześcijańska Unia Jedności stwierdziła, że czas najwyższy zalegalizować kanabis do użytku prywatnego, niemedycznego w Niemczech. Kanabis powinna być dozwolona do osobistego użytku, oczywiście przy kontrolowanej produkcji i dystrybucji, czyli tutaj oczywiście mówimy o tym, żeby to opodatkować. No ale w takiej sytuacji faktycznie może się to okazać, że no, z jednej strony podatki, ale z drugiej strony cena takiej trawy też może spaść, a jej jakość wzrośnie, ponieważ będzie kontrolowana przez Chrześcijańską Unię Jedności. No jak tutaj się dowiaduje z artykułu na deutschewelle.com, czyli angielskiej wersji portalu Deutsche Welle.
1: Deutsche Welle?
2: Deutsche Welle.
1: Kurde Welle, no dobra.
2: Kurde Welle. Że o ile w tej chwili w Niemczech jest zakazane posiadanie marihuany na własny użytek, to się przejęło takie niepisane prawo, że jeżeli masz mniej niż 6 gramów, to nic ci nie robią.
1: No, w Czechach ten próg jest do 10 gram na przykład i były takie próby przeniesienia tego na Polskę, ale u nas oczywiście, jak zwykle, to nie przejdzie. Nie ma, co, gdzie narkomaństwo, a na co to komu, a po co, a dlaczego? No i nie, i jeden sędzia ci uzna, że ilość nieznaczna to jest 1 gram, a drugi sędzia uzna, że 10 gram. Tak więc jak wchodzicie do sądu, to od razu popatrzcie, czy sędzia nie ma na przykład mohera na głowie, jak ma, to...
2: koszulki z listkiem marihuany.
1: Czy koszulkę z listkiem, no. To jest ten rozdarty, no to nie wiem, co myśleć teraz.
2: To by było zajebiste, jak oni sobie zakładają takiego złotego orła, zawsze jak wchodzą na salę rozpraw, to żeby był w przypadkach narkotykowych właśnie, że zakładasz albo orła, albo listek marihuany ze złota.
1: Albo orła, który trzyma w szponach 2 krzaki marihuany i blanta ma w zębach, a zamiast korony taki tęczowy beret rasta.
2: I to będzie godło naszej republiki nocno-radiowej, naszej wyspy, o której sobie wczoraj rozmawialiśmy.
1: Oj tak. Miło by było, gdyby państwo w końcu pozwoliło nam się zrelaksować, ale państwo lubi, kiedy się boimy, kiedy mamy spiętą dupę, kiedy mówimy, panie władzo, ale to na własny użytek. Właśnie, jakiś czas temu, parę lat temu weszła ponoć jakaś nowelizacja, że można się powołać na to, że macie nieznaczne ilości na własny użytek i karanie was nie byłoby celowe. No, czyli tak krótko mówiąc, niska szkodliwość społeczna, reasumując, też być może. No tak więc, a Krystyna pisze, że podoba jej się takie godło. No właśnie, komuś jeszcze się podoba takie godło? Możecie tu napisać.
2: No, także już mamy tutaj naszą republikę nocno-radiową, mamy wybrane godło, flaga, no to no, nie wiem, tęczowa bardziej czy taka rasta?
1: Rasta.
2: Albo taka szachownica, w jedną stronę tęczowa, w drugą stronę rasta. Wkurwimy wszystkich, naprawdę, to jest zajebisty pomysł.
1: Jest taka jakaś godzina, 4:12 czy coś?
2: 4:20. 4:20, tak.
1: No to muszę sobie zapamiętać. No to taka, a ty pamiętasz, skąd to się wzięło? To jakaś taka godzina, o której właśnie możemy sobie zajarać. Można by w Polsce wprowadzić, że tak jak była godzina policyjna, to będzie godzina... Jaka?
2: Wiesz co, u nas to będzie 21:37, podejrzewam. Natomiast samo to według informacji, które kiedyś mi się udało zebrać, to tylko dlatego, że nie wiem, jakieś dzieciaki w Kalifornii czy w jakiejś szkole średniej w Stanach Zjednoczonych właśnie zawsze o tej godzinie, kiedy już wszyscy skończyli lekcje, się spotykali za garażami, żeby sobie spalić. No, a że te dzieciaki miały dobry lewar dzięki internetowi, no to udało im się to przeforsować.
1: A Tomu pisze, że urodziny Marleya z kolei. A on może coś wiedzieć na ten temat, myślę, wiesz?
0: A to w sumie też jest możliwe. Nie znam aż tak bardzo tej subkultury, więc nie znam się, to się nie wypowiem.
1: Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
0: Oj, kurde. Yo, my brother from another mother.
1: Ale to ponoć nie śpiewał właśnie Bob Marley. Wszyscy myślą, że śpiewał. Bo wszyscy są zjarani i im się myli, kto to śpiewał. No,
0: Ale czy to ważne, kto to śpiewał? Ważna jest intencja.
1: Człowieku, to ważne.
0: Nie, no, skręć sobie chleb. Naprawdę, zapal sobie chleb, będzie dobrze.
1: No, także uważajcie tam na siebie, co tam palicie. Ja palę popularne, ale jak pan władza chce, to potrzeba ma kamele.
0: Ja palę tylko krótkie deptane.
1: Ja palę głupa. Jak policjanta widzę, to palę głupa. Tylko.
0: No i tutaj proszę, artykuł 222, paragraf 7, podpunkt 3. Zapalenie głupa, no to jest prawie jak za edukację seksualną. 2 lata pierdla. A tymczasem, tak. Tymczasem jadąc dalej, mam dość ciekawy news, czyli analizę fake newsa, który został rozpuszczony przez mojego ulubieńca, Adriana Zandberga. Więc żeby nie było, bo pluję równo na wszystkich, nie wolno kłamać, pamiętajcie, nie wolno kłamać, ponieważ, tylko sobie jeszcze sprawdzę datę, 24 października 2019 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu głosowano w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji osób LGBT w Ugandzie, ponieważ prezydent Ugandy stwierdził, że homoseksualizm należy karać śmiercią. No i wtedy, i to się działo jakoś na początku października, więc to jest sprawa bardzo, bardzo świeża. I teraz po internecie, głównie po portalach społecznościowych, lata właśnie taka lista hańby, że nasze pisiory, które dostąpiły zaszczytu występowania w Parlamencie Europejskim, zagłosowały przeciw tej rezolucji. Natomiast istnieje w Parlamencie Europejskim coś takiego jak, nie wiem czy to jest właściwa nazwa, chyba split vote, czyli jeżeli masz jakąś rezolucję, która się składa z kilkunastu punktów w dużym uproszczeniu, to wtedy możesz dzień przed tym głosowaniem stwierdzić, ale wiecie co, zagłosujemy 2 razy, bo tutaj ta rezolucja w całości nam się nie podoba, ale pewne punkty, w pewnych punktach się zgadzamy. No i właśnie skorzystali z tego prawa do split vote'u, gdzie punkt 4, zacytuję, zdecydowanie i niezależnie od okoliczności sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci, w tym wszelkim przepisom, sprzeciwia się oczywiście Unia Europejska, które nakładałyby karę śmierci za homoseksualizm, wzywa UE i jej państwa członkowskie, by nadal zachęcały rząd Ugandy do ponownego rozważenia swojego stanowiska w sprawie kary śmierci. I tutaj trzeba pisiorom oddać, że faktycznie w tym split vote'cie zagłosowały tylko i wyłącznie za tym jednym punktem, a Adrian Zandberg, posłowie Lewicy, posłowie Koalicji Obywatelskiej postąpili w bardzo nieuczciwy sposób, mówiąc, że oni głosując przeciw całej rezolucji, a za tym małym fragmentem, no poparli karę śmierci, no bo nie poparli. Natomiast jak czytamy dalej w tej rezolucji, mamy parę punktów, którym się pisiory sprzeciwiły, czyli między innymi punkt 9 przypomina, że na mocy umowy z Kotonu i prawa międzynarodowego Uganda jest zobowiązana do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. No tutaj się nie zgodzili. Przypomina rządowi Ugandy o jego zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego oraz umowy z Kotonu, który wzywa do poszanowania uniwersalnych praw człowieka. Takiego chuja. Nie zgodzili się. I co tutaj mamy jeszcze więcej? No tutaj pozostałe punkty bardziej dotyczą szkalowania, nawet nie tyle szkalowania, co prześladowania ze względu na swoją orientację seksualną. No nie, no tylko kara śmierci, bo pan Bożek się tutaj nie zgadza. Kurde, lewico moja droga kochana, na którą nie oddałem głosu, ponieważ wam nie ufałem i nie żałuję. Mi to, co pokazujecie, naprawdę sprawia, że nie żałuję, że nie oddałem na was głosu, bo nie jesteście tego głosu godni. Nie kłamcie, bo nie wolno kłamać. To są źli ludzie. Oczywiście tutaj się zgodzimy, ale mają tyle za pazurami, że nie trzeba zmyślać zarzutów wobec nich, żeby dojść do swoich celów. Ludzie, kurde, umówmy się, no... Bądźmy szczerzy, bądźmy prawdziwi, nie dajmy się okłamywać i nie kłammy sami.
1: No, jak jesteśmy przy tym temacie, to pamiętajmy też, że często ta kara śmierci za homoseksualizm, na przykład w Dubaju, to jest tak troszkę na papierze bardziej, a w praktyce kończy się często na przykład rokiem więzienia tylko. Także spoko. A jak, no i zupełnie inna sytuacja jest dla obcokrajowców, których zwolnią na przykład po miesiącu, nie? A rodaka swojego to czasem i ukamienują i zupełnie inaczej tak traktują, nie? Tak jakby brali poprawkę na to, że to jest człowiek z innej kultury trochę, no więc łagodniej traktują. No słuchałem sobie człowieka, który o tym opowiadał też ostatnio.
2: No tak, no tylko, że tutaj trzeba jednak zauważyć, że kara śmierci w jakiejkolwiek konfiguracji jest bezsensowna. No i no kurde, no już nawet nie chodzi o to LGBT, bo jednak większość krajów, dobra, nie wiem czy większość, ale Afryka bardzo słynie z karania za homoseksualizm. Jest to penalizowane, można tam trafić do pierdla i nieważne jest, czy to jest przepis wirtualny, że jest w ustawie, że możesz pójść pod stryczek albo zostać ukamienowany, a tak naprawdę skończy się to rokiem więzienia, bo prędzej czy później może się okazać, że jesteś na przykład niewygodnym dziennikarzem dla władz, no i zobaczą, że oj, tutaj sobie, nie wiem, wchodziłeś na strony gejpornowskie. No i wtedy co? Bo nie, to trzeba wyplenić, to trzeba zniszczyć.
1: No, z o wiele bardziej błahych powodów można zostać aresztowanym za homoseksualizm. Na przykład był przypadek dwóch turystek, które się po prostu całowały na plaży. To takie wdzięczne, sympatyczne. Dwie dziewczynki się całują na plaży. A tu przychodzi obrońca moralności, taki na czarno ubrany, jest na plaży, ale taki opatulony w jakiś płaszcz czarny, czapa wielka czarna, ale szal
2: i tak
1: święty.
2: Patrzy na nie i mówi: oj, dziewczyny, przesadziłyście, na chłopców to bym sobie popatrzył, ale to już jest przegięcie.
1: No właśnie, lesbijki akurat się często traktuje tak ulgowo jakby, nie? I faceci nawet, którzy strasznie złorzeczą tym homosiom i by ich w ogóle tam wybudowali dla nich baraczki zaraz, no to lesbijki spoko, nie? Fajnie sobie popatrzeć.
2: To jest tak błędne pod tak wieloma względami, że sobie nawet nie wyobrażam. A tak w ogóle, słuchajcie, oczywiście możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio. Zapraszamy, jeżeli chcecie się dołączyć do naszego gejowskiego klubu, do naszej wyspy miłości Nocnego Radia.
1: Wyspa pięknych mężczyzn. A właśnie niektórzy nam zarzucają, tacy niektórzy kurierzy, tam słyszałem, że tutaj nie ma kobiet, a u nas tyle kobiet jest w radio, słuchaczek. Co róż widzę jakąś nową twarz wirtualnie, tak tutaj nową ksywkę kobiecą, no więc przyciągamy kobiety, co my takiego w sobie mamy, że tak przyciągamy te kobiety, może to mój seksowny głos tak działa.
2: No tak, zwal sobie konia, to ci przejdzie. Po prostu traktujemy wszystkich jak ludzi, a nie jakoś, dobra, przynajmniej ja, może ty trochę mniej. No jesteśmy wszyscy ludźmi, jesteśmy na tej samej planecie, rozmawiamy jednym językiem tutaj w Nocnym Radiu, no i się zwyczajnie dogadujemy. I jakoś, nie wiem, no, nie przebrzmiewa przez nas jakieś incelstwo, jakiś dziwny szowinizm, przynajmniej przez nas dwóch. Więc nie widzę powodu, dla którego tutaj kobiety miałyby się w jakikolwiek sposób schować pod kamieniem i udawać i pisać z męskich ksywek.
1: No właśnie. Także no, ja się cieszę i też się cieszę, jak dzwonią kobitki. Właśnie tutaj się niektórzy dopytują, że coś Edyta ostatnio nie dzwoniła. Nie bój się, dzwoń. Tutaj wszystkie panie zachęcam do dzwonienia. Może Krystyna też zadzwoni, która jest tutaj na czacie i pisze, że jesteśmy mega fajni i mamy wiedzę. No my nie mamy wiedzy, nie jesteśmy ze świata polityki. To oni tak mówią, posiadam wiedzę. My po prostu albo wiemy, albo nie wiemy, no coś.
2: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Lubimy gadać i okazało się w pewnym momencie trwania wszechświata, że to nasze gadanie jest również lubiane przez ludzi. Ja nie czuję się tak, żebym miał wiedzę. Im więcej wiedzy mam, tym bardziej sobie uświadamiam to, jakim po prostu pomijalnym gównem jestem w całym wszechświecie, więc nie uważam, że mam wiedzę.
0: Mam po prostu, nie wiem, jakiś taki charyzmę, wsparcie na gąbkę.
1: Charyzmę mam? Jaki skromny, jak Wałęsa. Mam pewną charyzmę.
0: No mam, ale kurde, no mamy charyzmę. No słuchaj, fałszywa skromność jest największym rakiem, na który tylko można sobie pozwolić. Bo co? Bo osiągniesz coś w życiu i będziesz taki skruszony. Nie, bo ja tutaj jeszcze nie osiągnąłem tego poziomu, który osiągnął Steve Jobs w moim wieku, więc ja tutaj się... Kurde, osiągnęliśmy bardzo dużo. Samo to, że możemy sobie poświęcić poniedziałkowy wieczór na to, żeby sobie pogadać, żeby zrobić jakieś luźne gadki, żeby sobie podzwonić, porozmawiać o bieżących tematach, żeby zorganizować całe to cholerne radio i utrzymywać je już ponad 12 lat, to jest już pewne osiągnięcie, o którym bardzo mało osób może się pochwalić. I nie wstydźmy się tego, że jednak tę charyzmę mamy, bo ty ją masz, ja ją mam, Etam ją ma, mają niepowtarzalny orgazm, ma taką charyzmę Danusia, co prawda na czacie, ale mam nadzieję, że kiedyś do nas zadzwoni, mają Edyta, mają profesor Leniuch, ma naprawdę mnóstwo fantastycznych osób, ma Juicy Juice, ma, no kurde, mógłbym długo wymieniać. Macie charyzmę, jesteście wspaniali. I nigdy nie dajcie się złapać w sidła fałszywej skromności.
1: W sumie dobra rada. Ktoś, kto ma trochę wiary w siebie, w swoje umiejętności, talenty, ceni samego siebie, zwykle lepiej w życiu się ustawia, jest szczęśliwszy, same jakby plusy, nie? Więc chyba warto. A taki skromniaszek, którego tam podepczą, bo obalą na ziemię, oszczają płaszcz, kopną w dupę, pogonią, albo w najlepszym wypadku będziecie jakimś taką maskotką, będą was klepać po głowie, traktować z góry, no i to się nie opłaca. To...
0: Ta, głowa nisko, nie daj się zabić, nie daj się zabić, zobacz, czy nie ma drapieżnika, nie daj się zabić, do nory, wykop dziurkę, schowaj się na noc, nie daj się zabić. I co w życiu osiągniesz? Jesteś jakiś taki szczur polny, nie?
1: Są też tacy ludzie, którzy są właściwie, jak to kiedyś ustaliliśmy, zbiorem wszelkich możliwych wad narodowych, jak na przykład Krzysztof Kononowicz, ale są bardzo pewni siebie, bardzo tacy butni i hop siup do przodu. Też dobrze na tym wychodzą w pewien sposób.
0: Pamiętasz film Bliźniacy, co Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger występował?
1: No wspaniała komedia. Jak ktoś nie widział, to polecamy.
0: Tak, to ja bym bardzo widział sequel nakręcony, nie wiem, przez Paprykę Wege, gdzie występuje w głównych rolach Jarosław Kaczyński i Krzysztof Kononowicz.
1: Krzysztof, no tak nie pasuje trochę do takiego schematu, to bardziej, wiesz, na przykład Jarosław Kaczyński i, nie wiem, i Pudzianowski, albo, nie wiem, Przemysław Saleta.
0: Nie no, słuchaj, Kaczyński jest naprawdę bardzo inteligentnym człowiekiem, niesamowitym strategiem, jest niesamowicie skutecznym, jakby to powiedzieć, żeby mnie nie wsadzili do pierdla politykiem. Wy już wszyscy wiecie, co miałem na końcu języka. Więc tutaj to naprawdę trzeba mu oddać. A z drugiej strony, no Kononowicz, któremu, że tak powiem, biologia nie szczędziła kilogramów, tylko że tak w momencie, kiedy stał w kolejce po mózg, no to poszedł do jak to się nazywa? Do baru Zodiak?
1: Po mleko, on bardzo lubi mleko. To jest, on siebie sam określa jako mleczny człowiek jestem.
0: A bo on tam kiedyś woził mleko po Białorusi, nie?
1: Gdzieś tam wyszło, że on tak naprawdę nigdy się niczym nie zajmował, tylko całe życie jest na jakichś zasiłkach z MOPS-u, zapomogach, rentach albo renta matki, tak całe życie przebimbał. No, ale to jak jesteśmy przy szkolnej, to coś dziwnego się stało, bo słuchajcie, wrócił major Suchodolski z Choroszczy, z odwyku alkoholowego, gdzie go leczyli z alkoholizmu, ogółem, i z tej okazji, że wrócił, to się upił, aż żeby to uczcić, ten powrót, i jak po pijaku kupił se Opla za 42 tysiące. Mówi, fajny samochód, o cholera, jaki fajny, biorę, i se kupił za 42 tysiące samochód. No i to ciekawe jest. To nieźle można zarobić jednak na tym pysznym jedzeniu. Siedzisz sobie, pysznie jesz, codziennie siadasz i pokazujesz ludziom, jak jesz, i możesz sobie po krótkim czasie kupić samochód za 42 tysiące.
0: wiesz co, ja naprawdę chyba wolę swoje skromne życie, w której mam tylko jedną twarz, która nigdy nie została żadnym rozpuszczalnikiem sponiewierana. No wiesz, no kurde, no można różne dziwne rzeczy zrobić. Możesz być dziwką w Dubaju, która przyjmie klocka na klatę i zarobi na tym naprawdę grube miliony. No tylko potem, wiesz, budzisz się, masz te 30 lat, już ci cycki trochę obwisły i wszystkie inne rzeczy też, no bo jednak te bakterie kałowe nie najlepiej działają na skórę. I tak patrzysz sobie w twarz i się zastanawiasz się, co zrobiłeś ze swoim życiem.
1: No. Ja to ostatnio przyjąłem klocka na klatę i nic z tego nie miałem, jak mi kibelek zapchało i zaczęło wybijać, więc jak już tak mówisz o takim sposobie zarabiania, no widzisz, jeden dostaje za to miliony, a drugi musi za darmo. Ale tutaj dostaliśmy też komentarz, że zwaliłem to na Ukraińców, ale to się jednak okazało, że to nie ukraiński klocek był. Tak więc chciałbym to sprostować, to bardzo ważna informacja. No, ale jakoś żyję, jakoś przeżyłem ten kataklizm, nie rozchorowałem się, bakterie kałowe mnie nie zabiły, ale to też, co by mi na grobie napisali, kurczę, że ten, że zginął śmiercią fekalną, tragiczną, komiczną, zginął śmiercią komiczną krawiec, no.
0: Tu leży krawiec, co do siebie równał, zabiły go małe atomy gówna.
1: Poeta, geniusz, proszę państwa. A tu komentarz, że Potrzewa, mistrz, Potrzewa, masz nową ksywkę, może Podeszwa w ogóle, Podeszwa 19, znany szewc. mistrz szewstwa, Podeszwa 19.
0: No i tak to tutaj dobrze nam działa, tutaj szewc, tutaj krawiec, zresztą klnę jak szewc, więc to by się wszystko mniej więcej zgadzało, moi drodzy.
1: No ty się śmiej, ale mój tata, Krawczyk, miał zakład krawiecki, było napisane na szyldzie, zakład krawiecki, Leszek Krawczyk.
0: Okej, okay, no to już mam chyba twoją kompletną teczkę.
1: Proszę jakie bardzo.
0: Jakie masz imię na bierzmowanie?
1: Kamil. Nie Kamil. Kamil to mam na drugie. Na bierzmowanie? Jakieś takie głupie sobie chyba wziąłem. Jakiś tam Rambo czy coś, nie wiem, święty Rambo. Nie pamiętam. Nie byłem w ogóle na bierzmowaniu, bo mnie nie dopuścili. O, pamiętam. Czymś tam podpadłem, mnie wywalił ksiądz i poszedłem sobie.
0: Ja gdybym podejmował świadomą decyzję, to wybrałbym sobie świętego monitora, oczywiście.
1: Jest taki? Serio?
0: Tak, jest święty monitor. Oprócz tego mam jeszcze paru ulubionych świętych. Drugim jest święty Izydor, patron programistów, ponieważ on gdzieś w XVI wieku stworzył pierwszą relacyjną bazę danych, coś na zasadzie SQL-a, tylko właśnie do wyciągania książek z jakiejś tam biblioteki zakonnej czy jakiejś tam innej kościelnej. Natomiast moim patronem jest Tomasz Moro, czy Morus, jak to się nazywa, który jest męczennikiem, który został ścięty i który tuż przed ścięciem powiedział, żeby mu kat czasem wąsów nie popsuł, bo wąsy wcale nie zbożyczyły i nie były tutaj niepobożne. Więc taki, wiesz, taki zawsze, kurde, buntownik. Haha.
1: Dobry. Święty Moro, to muszę zapamiętać. Święty Moro wynalazł kamuflaż wojskowy. No, to tak z tymi świętymi, jak z tymi ruskimi wynalazcami, tak? Że Puszkin to wynalazł konserwy, tak? No to tak coś tego. No ale to ciekawe. Swego czasu Watykan chciał zrobić konkurencję dla Pokemonów, tylko że święci by byli zamiast tych stworków.
0: A to opowiadałem, tak. Było kiedyś, tak. Była taka złapie wszystkie i właśnie podążałeś drogą Jezusa do Emaus i właśnie łapałeś, kurde, gdzieś to muszę znaleźć, bo nawet to chyba mam na jakimś testowym Samsungu.
1: Janek Pawełek, wymadlam cię! Tak by było, coś takiego. I ja już tak mówiąc serio, ja myślę, że Jan Paweł II to byłby taki Pikachu trochę, że kasuje wszystkich, nie?
0: Jan Paweł II używa swojej mocy wobec czarnego Pokemona. Brak kondomów. It's super effective. Twój przeciwnik umiera na HIV.
1: No, tak więc wymódl je wszystkie. Ale to dobra gra by była, myślę, takie Watykamon taki. Watykamon.
2: No w sumie trochę tych świętych jest.
1: Fajne, fajne. Ja bym kupił, zbierałbym takie karty. Była jakaś święta, która się nigdy nie myła, to by smrodem niszczyła wrogów.
2: Święta Etamowa?
1: Nie, co odczep się od tego Etama. Etam jest w porzo. Mówiłeś zresztą dzisiaj, że on taki niemłodzieżowy. On właśnie bardzo, bardzo młodzieżowy jest. Koleżanki Karoliny przychodzą, a on tam z nimi, wiesz, śmieszkuje, tu piątki przebija, pokazuje tam coś im... Nie powiem co już, ale coś mi tam pokazywał, nie pamiętam po prostu.
2: No, ale on jest młodzieżowy z obowiązku. Gdyby nie miał córki, no to by kompletnie już chyba stracił kontakt z rzeczywistością.
1: No, oj tam.
2: A tymczasem, skoro poruszyliśmy temat twojego kibla, takiego, że tak powiem, zapchanego, to ty masz naprawdę bardzo dużo szczęścia. Tego szczęścia nie miał pewien emeryt, który mieszka w Mińsku Mazowieckim i pewnego dnia usłyszał dziwne szumy w swojej łazience. No i tak wchodzi, patrzy, no tutaj no, nie robi się prania, a coś szumi. No i tak patrzy pod wannę, coś tam faktycznie szumi. No i puściła woda w jego łazience, zalała sąsiada z dołu, tylko że się okazało, że sąsiadem z dołu była serwerownia UPC Polska i dostał od ubezpieczyciela UPC pismo z żądaniem na ponad 400 tysięcy odszkodowania. Bo zalało serwery i zniszczyło kawałek infrastruktury. W ogóle, kurde, ja rozumiem. Widziałem.
1: Ale to tak... co, gównem zalało te serwery?
2: Nie, nie, miał rury podkute jeszcze w podłodze. Rury, które były pod kafelkami, które były tam, wiesz, były bardziej zmartwieniem spółdzielni, bardziej niż właśnie jego. No i właśnie jedna z tych rur pękła i zalała serwerownię, która znajdowała się w prywatnym mieszkaniu. Więc jeżeli jesteście abonentami UPC Polska, no to...
1: No to UPC to fajnie, ma serwery gdzieś u babci Goździkowej w mieszkaniu, to dziękuję za taką serwerownię.
2: Znaczy wiesz, ja to rozumiem, tak, bo na przykład mój brat też ma małą serwerownię na 3 komputery u siebie w prywatnym mieszkaniu i kiedy byłem u niego malować ten kawałek przybytku, no to faktycznie tam powiedział, że tylko broń Boże tutaj nie ruszaj tych kabli, bo jeżeli coś tutaj się odepnie, to wysadzi połowę świata w pizdu. Okej, dobra, to się może zdarzyć dla jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie dla pieprzonego UPC Polska. Ja rozumiem dywersyfikację, bo to też jest istotne, jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, że nie możesz mieć serwerów w jednym miejscu, bo może się zdarzyć, że nie wiem, że wybuchnie gaz, albo bomba atomowa, albo raczej gaz w Polsce. I faktycznie twoja ta główna serwerownia zostanie zniszczona, więc dobrze jest mieć coś gdzieś tam gdzieś. No ale kurde, w prywatnym mieszkaniu, w jakiejś kamienicy, w Mińsku Mazowieckim i to jest, no sorry, no UPC Polska to nie jest jakiś tam pierwszy, lepszy dostawca internetu, który ma 20 abonentów, tylko to jest marka, no duża.
1: Bardzo duża, no. Ja to widziałem po tym, co... Znaczy, no ja już miałem internet chyba wszędzie. W TPSA, w Dialogu, jak jeszcze był, w Neti, czyli ex-dialog tak jakby. Nawet na tym, na laserowym urządzeniu klasy 1, który konwertuje sygnał światłowodowy na taki właśnie tam internetowy, standardowy, to mam jeszcze logo Dialnet. No, ale w różnych miałem. I w UPC też miałem i oni dawali najlepszy taki jakiś dekoder do telewizora, wiesz, pilot dwustronny, bajrancki, wszystko zamknięte w taką walizeczkę fajną, otwieraną, wiesz, tylko potem im czegoś tam nie oddałem, to zaraz mi zaczęli kary naliczać. W ogóle jakiś drogi ten internet był taki, wiesz, bo wziąłem sobie... Ja to jestem taki, to był taki krótki czas, że akurat miałem hajsu sporo i ja od razu se sushi codziennie zamawiam, najlepszy internet, takie trochę chyba się nie umiem obchodzić z pieniędzmi. Tak więc broń Boże, nie wpłacajcie mi za dużo, z umiarem, bardzo dobrze, że dzisiaj tylko jeden donate.
2: Ale jakby co to patron, ja trzymam łapę na Patronite, także tutaj Krawcowi jakieś tam ochłapy rzucam. Tak akurat, żeby nie umarł.
1: Żeby się radio nie zepsuło, żeby jeszcze coś tu było, no to tak mnie...
2: Ja też trzymam rękę na serwerach, więc się nie zepsuję.
1: On na wszystkim trzyma rękę, słuchajcie.
2: No i, to, i tutaj widzisz, no tutaj taki ruski agent niby, a wiesz, tak powoli, ostrzy się to ostrze, Tylko, że kurde, on ma moje dane osobowe. Jeżeli kiedyś dojdzie do sytuacji, że naprawdę go wydymam i wyślę morderców do jego domu... Okej. To się nie zdarzy.
1: Ja mam go w garści, bo w razie czego to po prostu wam zdradzę, że nazywa się naprawdę Pafnucy. O Jezu, miałem nie mówić. Nie Pafnucy, nie nazywa się Pafnucy tak naprawdę.
0: Halo,
1: tak
0: Sergiej, słuchaj, jest taka sprawa, trzeba podjechać do Środy Śląskiej. Do Wielkopolskiej też, bo tam jest taki Artur, którego trzeba zdjąć.
1: Pafnucy.
0: Weź tam go tak, nie znęcaj się nad nim za bardzo, tam głowę w kiblu, odrobinkę, tam możesz rozbić kibel, oczywiście, tak. To on mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, to nie ma żadnego problemu. Wyślij mi zdjęcie, okej? Potem, bo sobie potem zrobię dobrze.

0: zajebiście myli, bo wszędzie, z jednej strony mam wszędzie login Adam, a z drugiej strony mam wszędzie login admin. Więc zastanawiam się, czy mógłbym sobie urzędowo zmienić imię na admin.
1: Adam, czyli człowiek. W tłumaczeniu to jest, wiesz? Człowiek.
0: A nie ojciec?
1: Człowiek.
0: No dobra.
1: Ale to jakoś dziwnie było, bo Ewa to też człowiek. A raz słyszałem, że Adam i Ewa to wielu ludzi razem w połączeniu. Tak różnie.
0: Więcej niż jedno zwierzę.
1: Pafnucy podeszwa.
0: O nie. Siergiej, jeszcze jest jedna sprawa. Weź tutaj, wejdź na YouTube'a. Jest tutaj taki komentarz. No, tutaj zaraz ci podeślę linka. Jego to możesz. Weź ten. Protokół Popiełuszko.
1: A tu niektórzy zrobili śledztwo i twierdzą, że ciebie wykryli jako Andrzeja. Andrzej to jest najbardziej zajebiste polskie imię. Andrzej.
0: Tak było, nie zmyślam. Tak Andrzej. Było. O i tak. Ale kto nie był na zlocie Nocnego Radia we Wrocławiu w zeszłym roku bodajże? Tak, w zeszłym roku. Albo w tym? Nie pamiętam, kurde. Starzeję się. No,
1: Andrzej,
0: ale
1: to też, nie wiem czy zauważyliście, ale to każdy prawie bohater w filmie ZF Skurcz nazywa się Andrzej. To jest dziwne, nawet w pewnym momencie się koń nazywał Andrzej, koń szefa mafii Andrzeja nazywał się Andrzej. Była też wspaniała piosenka. Andrzej jest miły, Andrzej miły jest, kiedy go widzę, pod pachami mam Oktoberfest.
0: Jezus. No dobra, to jeszcze wrzucę jeden wątek na samo zakończenie dzisiejszej audycji. Artur Zafisza, Odsłona trzecia.
1: O, mój ulubieniec.
0: Ponieważ pan Artur Zawisza bardzo wypowiedział się o swoim bólu, o tym, że tego bólu nie da się wyplenić, że ten ból będzie go zawsze bolał. Zacytuję może... Jezu, nie zacytuję, bo to jest za długie. W piątek wieczorem, gdy odstawiałem auto do firmowego garażu, upolował mnie pracujący w Parlamencie Europejskim asystent pani poseł z Koalicji Europejskiej. Jego zdjęciami posłużyły się media, gdy po doniesieniu na policję patrol zatrzymał mnie w aucie robiącego 3-minutowy objazd ulicami do garażu. Zdjęcia zostały opublikowane na profilu autora i zaczęły żyć własnym życiem. Zgodnie z literą prawa ja działałem nielegalnie, a on legalnie. Dobro i zło przewija się w życiu ludzkim. Dojrzałość wymaga stanięcia w prawdzie. Znam intencje swoich czynów, znam konieczności wynikające z żywicielstwa, znam różnorakie oceny dziejących się wydarzeń. Nie chcę tu wchodzić w oceny prawne, które szalenie upraszczano, czy nawet wykrzywiano wobec mnie. Swoich win jednak nie umniejszę i nie chcę tego. Chcę stanąć w prawdzie.
1: Ja się wzruszyłem. Przepraszam.
0: Za to przestępstwo grozi mu do 2 lat więzienia.
1: Zawisza to jest po prostu mistrz. Można polegać na nim jak na Zawiszy. No chyba, że akurat musi pojechać bez prawa jazdy, bo mu zabrali po alkoholu na podwójnym gazie do sklepu, no to wtedy może was pierdyknąć samochodem niechcący. Ale to się nie przejmujcie, bo on przyjdzie do was z kwiatami i zobaczycie tą wspaniałą, szlachetną twarz. Chciałem powiedzieć głupi ryj, ale to nie, bo to jest wspaniały człowiek. Ja bym się bardzo ucieszył, gdyby mi się połamały nogi, miałbym kontuzję barku, ale on by przyszedł i przeprosił z kwiatami.
0: Ale była taka piosenka w szkole podstawowej, że pod żaglami Zawiszy życie płynie jak w bajce. No. Nie wiem, czy kojarzysz. Jeszcze tutaj domknę tylko ten cytat z jego przedługaśnego postu na Facebooku.
1: To jeszcze?
0: I tak upraszczam, to jest jedna czwarta.
1: Kończąca się opowieść, ale to zabrakło aż takiego podkładu. Ja muszę taki podkład, gra na skrzypkach smutna, to by się przydało tutaj, ale no nie ma.
0: I skrzypek na dachu jedzie. Jest niedzielny poranek, jesienne słońce świeci między drzewami, a ja mam ciągle ból w sercu i słowa przeprosin wypowiadam do nieobecnych. Tego bólu nie da się już wyplenić i będzie bolał.
1: On serio tak napisał?
0: Tak!
1: Ty, ale to tak fajnie kontrastuje z jego pierwszymi komentarzami, bo tam, no, się zdarzy.

0: zdarzyło, są takie wypadki, wypadek jak wypadek, przyjdę z kwiatkami, przeproszę, a poza tym ja jechałem do kościoła i się wyspowiadam, dziękuję, dobranoc. A teraz taki tutaj, taki poemat na 5 stron A4.
1: Przepraszam, jak od pierwszej chwili piątkowego poranka i szczególnie współczuję pani Anecie. Swoich rzeczywistych win nie wybielam. I wiem, że życie nabrało innego ciężaru, który muszę nieść. Mam nadzieję na pełne zdrowie i sprawność oraz dobre w końcu samopoczucie pani Anety. Przepraszam i do końca życia będę przepraszał.
0: Przepraszam, że się śmieję, bo to jednak tragedia, ale...
1: Ale dobrze, i do końca życia przepraszaj.
0: Kajaj się. No nie, ja myślę, że on się wyspowiada i mu wróci mu dobre samopoczucie. No ale to popatrz, no pierw tak... bagatelizował ten, no ale ty, ta kobieta faktycznie musi jakieś operacje przechodzić teraz ten, jakieś ma połamane kości, coś, a on tak sobie, no nic się nie, on pierw skomentował, na szczęście obyło się bez krwi, a tam wiesz, kobieta zmasakrowana, połamana, na szczęście obyło się bez krwi.
1: To, że ona dojdzie do pełnej sprawności, to graniczy z cudem.
0: No mówi się, że w ogóle już nie dojdzie, ma jakieś tam pozwichnięte, połamane coś. Ty, ale musiał ją fest pierdyknąć.
1: Ale kurde, no ile kilogramów ma samochód, a ile kilogramów ma rowerzysta? Fizyki nie oszukasz.
0: On ponoć się po 10 metrach jakoś zatrzymał, coś takiego.
1: No ale tutaj fajną taką klamrę robimy do jednego z pierwszych wątków. Nie zapierdalać po mieście. Ludzie, kochani, kurde, można zabić człowieka. A jeszcze gorzej. Można go nie zabić i potem przepraszać do końca życia.
0: Ktoś nagrał na YouTubie, jak jedzie kolumna i tam jedzie premier, czy ktoś taki ważny. I słuchaj tak, jedzie 5 samochodów na sygnale, laweta z zapasowymi samochodami, na wypadek gdyby się zepsuł któryś, karetka, jakby na wypadek, gdyby złe samopoczucie miał pan premier i taka, wiesz, taka kolumna jedzie. Po prostu masakra jakaś, nie? Jak jakiś sułtan. No, ci nasi politycy, oni tak lubią się stawiać w takiej pozycji właśnie, jakby taki maharadża, sułtan. Moglibyśmy jakąś przerwę zrobić. To co, to posiedzimy jeszcze chwileczkę ze słuchaczami? Jak nam się tak dobrze tutaj gada, słuchajcie, to jeszcze z wami chwilę posiedzimy. Chcecie? Chcecie? Mordeczki? Ziomeczki? Chcecie, żebyśmy jeszcze zostali? Nie, ja nie pytam, bo słuchacze Nocnego Radia są tacy czasami... Tacy, ja nie chcę mówić, że złośliwi, ale takie zagryziaki trochę. I zaraz jak się spytam, chcecie, to zaraz będzie nie, i nie będzie jedyneczek, tylko zera. I chociaż Santa Muerte pisze, że tak, no, ale to ja się boję trochę, że... No, to piszą, że tak, że chcą, że chcemy. Yeah, taki komentarz jest, yeah. Od swawolnego kucharza. A na czacie radiowym oczywiście nikt nie napisze, że chcemy.
1: No jak nie wrzucasz audycji, no to co się dziwisz, że zapomnieli o nas na radiu?
0: Focha strzelili chyba na mnie, ale... To
1: Sam bym strzelił, gdybym nie był współkapitanem.
0: Ja po prostu was testuję. Ja chcę sprawdzić, jak zachowacie się, kiedy będzie taki mały kryzys. Czy po prostu mnie wystrzelacie po ryju i porzucicie jak psa, jak szmatę.
1: Wiesz co, ostatnią taką sytuację miałem gdzieś w szkole średniej, w drugiej klasie. Z dziewczyną z pierwszej klasy, że ona chciała sprawdzić, jak sobie poradzę w kryzysie. A ja sobie nie poradziłem, kazałem jej wypierdalać i poszedłem na inne laski.
0: No dziewczyny Dobra. Tak lubią sprawdzać. A Danusia tutaj śpiewa. Chciałabym.
1: Uderz w stół, a nocniki się odezwą.
0: Ja wolę nie uderzać, jak nocnik stoi obok. Ja już mam dość tego właśnie, takich rzeczy. To co, przydałoby się coś na przerwę muzyczną, to ja już coś tutaj szukam.
1: Przed jakiś kawałek wyżej ci wrzucałem dwie audycje temu, jak coś.
0: Co nie będę szukał?
1: Kawałek o szczurach. No jest tutaj na czacie naszym, na Skype'ie.
0: Aha, tutaj. A jest, dobra. No to co? To my wracamy za chwilę, idźcie sobie tam...
1: Zróbcie dobrze.
0: No, zróbcie sobie kanapkę, zróbcie sobie dobrze, co tam kto chce, to niech sobie zrobi, a my wracamy za chwilę.
1: Zróbcie sobie dzbanek kawy.
0: lubię ten utworek. Oh yeah.

0: A teraz spróbujcie to powtórzyć. Ciekawostka, no w oryginale jest to oczywiście utwór Oddech Szczura. To jest w oryginale utwór zespołu Mana, śpiewa Kora, która z wykształcenia jest logopedą.
1: Była.
0: No była, niestety była. No niestety była, bo to jednak jest fajna artystka, to znaczy, no ja sobie cenię. Manam lubię, całkiem sporo piosenek mi się podobało. A tutaj mieliśmy zespół Siku. To potrzeba tak dało, żebyście poszli na Siku sobie. No, ale to jest fajne ćwiczenie właśnie, żeby sobie dykcie wyrobić. Szumi szura i szeleści, oddech szczura, ściany pieści i podnosi w górę ziemię, szczurze plemię.
1: Nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup, nogi, nogi, setki nóg, tupią, tupią.
0: Szczury tłoczą się w piwnicach, niespokojna okolica, miasto w dymie, miasto ginie, pierwszy szczur jest... Już na linie.
1: Już na linie, już jest krawiec, już na linie.
0: Jesteśmy na linie, audycja jest na linie, zawsze u nas wszystkie audycje są na linie. Tak mówię, bo trzeba właśnie polskich terminów używać, nie tam jakieś online, tylko właśnie na linie.
1: Czyli Saddam Hussein online to było takie...
0: No. A wysłuchacie Nocnego Marka, przedłużona audycja. No, często są takie bonusowe, nie tyle afterki, co no po prostu dłuższe, to zawsze lepsze, wiadomo. Długość jednak ma znaczenie. I tu mi się chyba Skype wywiesił.
1: A wiesz, że mi też?
0: Tobie też?
1: Tak, ale chyba ciągle nas słychać, bo ja ciebie słyszę.
0: Biały ekran taki się zrobił, tak?
1: Ja też, u mnie też.
0: To ciekawe. Ale jaja, nie? To takie, tak, takiego czegoś to nie było jeszcze. Akurat i jak dzwonił Grzesiek, ten od pizzy, to on popsuł.
2: Raz, dwa, trzy.
0: No, słychać cię, ale Skype'a nie widać. Mamy biały ekran na Skype'ie, więc nawet...
1: Proponuję może się rozłączyć, żebyśmy widzieli, co tam się później dzieje.
0: Po co później? Co później?
2: No, to ja może powiem, co miałem powiedzieć tak szybko i już się rozłączę. Bo chciałem wam przerwać, bo zaczęliście śpiewać i to już było nie do zniesienia. To może przez to ten Skype się zawiesił.
0: To była melorecytacja, wypraszam sobie, ja nie śpiewam.
2: Tak. A takie pytanie, prośbę, pytanie, może zapowiedź, kto wie, bo w piątek jest Wszystkich Świętych i pamiętam, że kiedyś krawiec miałeś taką audycję o różnych świętych, bo jest ich dużo i są to biografie, niektóre bardzo ciekawe, mówiliście wcześniej o niektórych, Potrzeba wspominał nawet dzisiaj i można by było zamówić taką audycję,
1: intencje. Nie wiem,
2: intencje o audycję.
0: No, ale to za tym musi dar serca iść też.
2: No, jak będzie potwierdzenie synu? Intencji, to może i serduszko ruszy. No.
0: No, to tak nie ma. To tak nie ma. Właśnie to musi zostać poprzedzone pewną intencją. Twoja dłoń powinna powiedzieć tak i powędrować tam, gdzie... właśnie pieniądze są chowane i wyjąć i to wszystko będzie na dobry cel, więc tutaj nie ma jakby strachu. Chociaż zły czuwa, ale...
1: Jestem.
0: No. Nie, tak mówiąc serio, no można by zrobić jakiś tam święty jebnięty, coś tego, to, no...
1: Ja wam mogę opowiedzieć o świętym Lucyferze, mogę wam opowiedzieć o świętej Seksburże.
0: A ja o śniętym Walentym może, który spał, całe życie spał i dlatego jest święty na przykład.
2: Właśnie, Walenty to też ciekawy święty, bo on jest patronem ludzi chorych psychicznie, a to że tak przy okazji w ogóle zakochanych, to później jakoś wynikło.
1: A jaka różnica między zakochanymi a chorymi psychicznie?
2: Dokładnie, tu jest ten myk. No także, czyli same ciekawostki w tych świętych ludziach. No tak, także dobra, to skoro się tam Skype powiesił, no to ja się rozłączam. Nie wiem, czy będziecie resetować, czy nie, to tak, to intencja poszła w świat, za intencją pójdzie tam ten, intencja następna i do piątku, tak?
0: No, zobaczymy, czy ja tu będę śledził konto, tak?
2: Dobrze. No. Na razie, cześć.
1: No, na razie. Krawiec, to zresetujmy Skype'y. Zsynchronizujmy zegarki i nie krzyżujmy strumieni.
0: No dobra, to zobaczymy, co się stanie. W takim razie, dobra, tutaj trzeba skillować proces. Ja go zaraz killim. Czekajcie. Nie. Ja go tu zaraz killim. Menadżer zadań. Nie dzwoń do mnie, chłopaku, bo ja nie jestem taki szybki, co jestem człowiek meteor. Już muszę tu wygasić procesy. Skype'a od nowa uruchomić. Dobrze. Uruchamiamy Skype'a. Zobaczymy, może to w ogóle coś, jakaś globalna usterka Skype'a w takim razie, skoro i u potrzeby, i u mnie się zawiesiło, no to nie wróży dobrze. Mam tu jakieś nieodebrane rozmowy od jakiegoś natręta. A, to potrzeba. Dobra. I jest już z nami na linie potrzeba.
3: Halo, dostał pan linki?
0: Tak, to potrzeba właśnie drugi kapitan, współwłaściciel pewnego trollerskiego radia.
3: Halo.
0: Tak, słyszę cię stały słuchaczu, ja mam tu bardzo dobry mikser i bardzo dobry mikrofon i potrafię takie różne triki radiowe zrobić. Ty tego nie słyszysz, ale ja teraz tutaj takie zrobiłem, że jest takie denerwujące dźwięki są. Halo?
1: Wiesz co, włączyłem sobie odsłuch na YouTubie i nie było żadnych irytujących dźwięków, ściemniasz, jesteś kłamcą, jesteś nikim.
0: Bo to tylko ja słyszę. Mam taki super sprzęt, to tylko ja. Słuchacze nie słyszą, ty nie słyszysz, tylko ja słyszę.
1: Taka pętla, na której można się tylko powiesić, tak?
0: Takie denerwujące dźwięki mogę tu włączać, takie triki radiowe właśnie. Ale ja planuję zrobić takie dżingle analogowe właśnie, bo to jest wtedy dużo lepsza jakość jakby dźwięku i sobie tu będę miał taką trąbkę, taki trójkąt, ping, robił w czasie audycji. To będzie bardzo profesjonalne. Właśnie to planuję już za tydzień. Prawdopodobnie będzie to wdrożone. Tak.
1: No, to ciepłe bardzo medium dojrzałe takie, które się wykształciło na Coast to Coast AM i książkach Noana Chomskiego. Bardzo mnie się to dla mnie podoba, bo to jest bardzo ważne, żeby być analogowym w XXI wieku.
0: Tak, mam mikrofon lampowy, taki, który tu ciepło wydziela, jest ciepłe medium takie.
1: Zaszczepić się uranem o 4 nad ranem.
0: A tak w ogóle widziałem ostatnio zabawne nagranko. Słuchaj, wąż zjadał węża i jednego węża ugryzła osa jeszcze dodatkowo i tam się zaczął tak zwijać ten wąż, wypuścił tamtego węża. No natura nie jest ponura jednak, chociaż czasami mnie zadziwia swoim okrucieństwem. Tutaj widzę jakieś przerażające. Hiena ukryta w szczątkach słonia. W członkach słonia.
1: To by było tak jak i taki alien wyskakuje, nie? Taka szczęka. Nie tak dawno temu na Instagramie znalazłem piękny profil, gdzie autor robi właśnie photoshopki kotów do różnych zwierząt i możemy sobie zobaczyć kota puchacza, kota...
0: Niecnota.
1: Może zaraz mi się uda to wrzucić. Dajcie mi sekundkę. Jak tutaj? Nie potrafię tego obsługiwać w ogóle. No Jezus.
0: A propos kotów, też tak się śmiałem z tego, że ludzie wpisują na YouTubie śmieszne koty i że to taka kiepska alternatywa dla naszych tu ambitnych treści, ale ostatnio się przyłapałem na tym, że ciągle sam wpisuję śmieszne koty. Bo koty są super. Z kotami można różne takie eksperymenty fajne robić, na przykład im jakąś folię tego w drzwiach rozwiesić i jak one reagują na taką niewidzialną ścianę, Albo można, co jeszcze można? O, jeden koleś się ubrał w taką maskę kota wielką i wyglądał jak taki wielki kot. Jak koty zaczęły czmychać, bo myślały, że to jakiś wielki kot, taki humanoidalny. Ale nie wiem, czy to jest eleganckie robić kotu takie dowcipy, bo ludzie to są, wiesz, ludziom się wydaje, że są tacy hopsił do przodu, tacy mądrzy i że tego kota tak robią w konia, a kot sobie może myśleć tak cały czas, ale debil, nie? Tu się w jakąś maskę ubrał, tu ogórkiem mnie straszy czy coś.
1: Wiesz, co mi przypomina się taki właśnie niby pranksterski film, gdzie koleś właśnie włączył kamerkę i że będzie udawał swoją śmierć, żeby zobaczyć, jak zareagują koty. I tak koty przeszły, popatrzyły, podeszły do miski. No, jest jeszcze żarcie, nie trzeba mu zjadać twarzy. Okej, trochę jeszcze ciepło jest to. Usiądziemy mu na dupie. Bez, wiesz, w ogóle jakiejkolwiek refleksji.
0: Dawniej się bano chyba, że kot odgryzie dziecku w kołysce język, czy coś takiego. Znaczy, trochę w tym może być prawdy. Znaczy, w tym sensie, że kot ma kot instynktownie często atakuje coś, co się rusza, nie? A dziecko lubi sobie tam wywalić język, czy tam krtanią rusza, czy coś, i kot się może, wiesz, tym to zaatakować być może. No nie wiem, wiesz, nie, coś no,
1: ten, na ten temat? Ten mit to był raczej, że koty kradną oddech. I faktycznie, jeżeli masz dziecko, tak, i kot, który waży te 3-4 kilo, czyli mniej więcej tyle, ile noworodek, uwali mu się na piersi, no to faktycznie może z każdym oddechem na tyle przycisnąć twoje mięśnie międzyżebrowe, że nie będziesz w stanie złapać tego oddechu. I ja nawet jakieś 8-7 lat temu coś takiego miałem, że kot mnie naprawdę bardzo mocno przydusił we śnie. Chyba opowiadałem już tę historię. Nie wiem.
4: Czerwony kapturek, fajne te zlawilcy, pafnucy i bonifacy. Hehehe, $5.
0: Czekaj. Przyszedł donate znowu od czerwonego kapturka. Czerwony kapturek nam dzisiaj dogadza, ale to widzicie, zły wilk tutaj, my niby jesteśmy złym wilkiem, a czerwony kapturek do nas przychodzi i jeszcze nas sponsoruje. Mam taki kontrargument zbijający te oskarżenia, że jesteśmy właśnie złym wilkiem, bo gdybyśmy byli złym wilkiem, to czerwony kapturek by nas nie sponsorował.
1: A może jesteśmy tacy, nie wiem, Sugar Daddy, chociaż z drugiej... Nie, jeżeli on nas sponsoruje, to... Ja pierdziel, takiego fetyszu chyba jeszcze nie wynaleźli. Że czerwony kapturek sponsoruje swojego oprawcę.
0: Ja już mam jakieś chore fantazje, mi się robią czerwony kapturek, babcia i wilk.
1: Jezu, nie, bez babci, proszę. Zrozumiem wilka, ale bez babci.
0: Taka zadbana, fajna babcia.
1: Na Netflixie jest dostępny film dokumentalny, wywiad Jacka z Rocco Siffredim. Kojarzysz pewnie nazwisko?
0: Kojarzę.
1: Tak, człowiek posiadający niezwykle wielkie przyrodzenie, który właśnie w tym wywiadzie Jacka opowiada, że kochał się w swoim życiu z różnymi kobietami. Niektóre miały 16 lat, niektóre miały 75 i wtedy dziennikarka mu przerywa, jaki to był seks z 75-latką. A on dalej jedzie w ogóle, wiesz, nie podjął tego tematu i dalej opowiada o różnych tam dziwnych rzeczach, które mu się zdarzyły. Ten wywiad jest robiony w tle jest właśnie przygotowywana scena do nagrania i w pewnym momencie właśnie z dwiema dziewczynami tak głaszcze je, patrzy na nie i mówi, kurde, wy jesteście w wieku mojej córki.
0: A wiesz, że w polskim szpitalu leczą muchami? A konkretnie larwami much, ale ty się śmiejesz, a tu się okazuje, że to jest świetna i tania bardzo metoda na leczenie trudno gojących się ran, ponieważ te larwy much wyżerają martwą tkankę wspaniale i żywią się bakteriami. I wiesz, można się śmiać, a ja przypominam, że nie zawsze wszystko, co głupio brzmi, jest głupie i ja jestem tu przykładem właśnie na to.
1: Że jesteś głupi, tak? Nie, czytałem. Że... Pojawiło mi się to gdzieś w moim strumieniu i nie było szczególnie głupie, ale mam zdecydowanie za małą wiedzę z zakresu medycyny, żeby się odpowiedzialnie o tym wypowiedzieć, więc poczekam na kogoś, kto się na tym zna. Na pewno nie zostało to jakoś spizgane od razu, nie zostało to od początku do końca skrytykowane, ale tak zauważyłem, że powiedziałeś, że te muchy pysznie jedzą, więc może powinniśmy wziąć takiego majora suchodolskiego, który będzie wyżerał tę martwą tkankę z ran w jakimś szpitalu w Białymstoku.
0: No może, może. Na Majora mówią czasami szczur albo nitroszczur. To tak, jak jesteśmy przy zwierzęcych różnych tematach. Albo struś, też czasami struś, bo on tak szyję wyciąga i jak przynieje, to tak szyję do góry wyciąga, bo taką długą ma jakąś tą szyję faktycznie. A tutaj komentarz, że czerwony kapturek z syndromem sztokholmskim nas odwiedził po prostu. A Tomu też tu ciekawostkę zapodaje, że babcia zawsze mówiła, że nie siadaj na kamieniu, bo dostaniesz wilka.
1: O. Nie siadaj na radiu, bo dostaniesz wilka. Ale o co chodziło z tym wilkiem?
0: No właśnie, ja też nie wiem. Dostaniesz wilka.
1: Bo nie wiem, ja rozumiem, że możesz dostać, nie wiem, tam ci się jajka odmrożą albo coś takiego, no, nie wiem, jakieś zapalenie pęcherza, ale to chyba nie u facetów aż tak bardzo. Nie wiem, nie znam się.
0: Faktycznie to bardziej jest u kobiet. Kobiety muszą bardziej uważać chyba na różne miejsca niesforne, żeby tam się coś nie przeziębiło, coś. Mają tak po prostu delikatne troszeczkę te. Ale to dziwne, bo właśnie facet ma wszystko na wierzchu, to bardziej narażone, a kobieta ma ładnie pochowane. Mi się w ogóle bardzo to podoba, jak to jest wszystko tam ładnie tak pochowane.
1: Kurde, co za gramasz. Mi to się tak bardzo podoba, jak wszystko jest ładnie pochowane.
0: W ogóle to bardzo ładnie wygląda.
1: No tak, ale wiesz, no mimo wszystko my jako mężczyźni, jako potomkowie tych, którzy przynosili martwe bizony, żeby nasze kobiety i nasze dzieci miały mięso na obiad, no to musimy się przyzwyczaić do tego, że gdzieś tam sobie na kamieniu przyśniemy, usiądziemy, jajka ci przymarzną do kamienia i tam będziesz sobie, tam wiesz, jak w Głupim i Głupszym, nie? Tam co sobie język odrywał, no to podejrzewam, że jakieś 20 tysięcy lat temu tak samo było z jajami. No i tak sobie, kurde, ale to mam właśnie jakiś taki przebłysk intelektu, w którym wydaje mi się, że bielizna, która się pojawiła ileś tam czasu temu, to nie była po to, żeby zasłonić nasze wstydliwe części, tylko po to, żeby zasłonić nasze najbardziej wrażliwe części, żeby nam te jajka nie przymarzły do kamienia.
0: No, w ogóle muszę zrobić chyba audycję o historii majtek, jak te majtki się zmieniały, bo to jest bardzo ciekawy temat. No, mieliśmy te przepaski biodrowe, kiedyś w ogóle ludzie biegali bez majtek, albo jakąś taką mieli tunikę, albo coś takiego, a barchany to jest ciekawy rodzaj majtków. Ostatnio, muszę to powiedzieć z przykrością, Danusia okazała się całkowitą ignorantką w temacie majtków. Mimo całej sympatii to mówię, no jednak powiedzmy sobie prawdę, okazało się, że nic nie wie o majtkach i w ogóle mylą jej się bokserki ze slipami.
1: Ojoj.
0: A się wypowiada, to tak w ogóle jak ślepy o kolorach, w ogóle nie wiedząc nic o majtkach po prostu, kompletnie o męskich majtkach, nic.
1: No. A te krawiec bardziej stringi, slipy czy bokserki?
0: Ja w stringach chodzę zawsze. No, nie, tak już mówiąc serio, to w bokserkach, bo nie lubię, jak mnie tam gniecie coś, a slipy mnie zawsze gniotły. Ja nie rozumiem, jak można chodzić na co dzień w takich i sobie te jajka tam ściskać. Ja lubię taki luzik mieć tam.
1: A tymczasem adwokat nam tutaj wyjaśnił, co znaczy dostać wilka. Widocznie ma takie doświadczenia. Dostać wilka oznacza zakrzepicę żylaków odbytu, zakrzepicę guzków krwawniczych, krwawcowych lub zapalenie splotów limfatycznych okołoodbytniczych. Obie te choroby objawiają się bólem o różnym stopniu nasilenia, czasami także świątem w okolicy odbytu. To czy te wszystkie babcie czasami nas nie mierzyły swoją miarą? Jaki kurde, nie wiem, dziecko kilkuletnie dostało żylaków odbytu, for fuck's sake?
0: Miłosz zrobił wielkie oczy, pisze Danusia. Jakby ktoś nie wiedział, Milosz, przepraszam, to jest chłopak Danusi. To jest chłopak Danusi. No dobra, mąż w sumie, nie? Tak nie powinienem mówić chłopak, ale tu wiecie, my tu jesteśmy młodzi duchem. No i zrobił wielkie oczy, ale ja tu się usprawiedliwiam. Ja nie rozmawiałem z Danusią na priwa o majtkach, tylko to w radiu było.
1: No ładnie, krawiec. No i teraz już masz swojego pierwszego hejtera, który będzie cię śledził, który wynajmie bezpłatnego mordercę, który cię znajdzie.
0: Ale wpadłem.
1: No. No ale niestety, no ludzie mediów kłamią. Ludzie mediów kłamią. Pamiętam, jak właśnie Kennedy powiedział, że będzie rządził do końca swojego życia, do końca swojej kadencji, no i jakoś mu się nie udało.
0: A co myślisz w ogóle o takich majtkach jak barchany? Czy sądzisz, że barchany mogą być czasami seksowne, czy raczej są aseksowne dla ciebie?
1: Są całkowicie aseksowne, ale mogą być całkiem praktyczne, bo tam nic się nie obciera, jest ci w nich po prostu wygodnie. Przypomina mi się, kurde, aż głupio to zabrzmi, że ten film widziałem, ale scena z filmu Dziennik Bridget Jones, książki nie czytałem oczywiście, jak przystało na mężczyznę, gdzie wybierała sobie właśnie majtki na randkę z tym swoim facetem i tak wybiera, no wezmę stringi, no to będzie może fajnie, ale jeżeli wezmę takie majtki, takie, nie wiem, barchany czy coś takiego ściskające tłuszcz, to jest większa szansa, że potem trafimy do łóżka. No i wybrała opcję numer 2, spotkała się z tym facetem, potem zlądowali u niej i on tak, wiesz, tak się do niej dobiera. I, o kurwa, co to jest? Nie, czekaj, daj mi spojrzeć raz jeszcze. No, także ma to jakieś pewne zastosowanie, być może jest wygodniejsze. Myślę, że wszyscy mamy majteczki, które wolimy założyć na randkę i takie, które wolimy nosić na co dzień.
0: Majteczki w kropeczki.
1: Antykoncepcyjne, to bardzo, tak. Bardzo dobrze swawolny kucharz zaznacza.
0: I tu się mylicie właśnie, wszyscy się mylicie, bo jak sobie wpiszecie barchany, to znajdziecie też takie całkiem seksowne, takie nie bardzo luźne i obwisłe, tylko właśnie takie obcisłe. Ale ja uważam, że barchany na ładnej dziewczynie, jak do tego są jeszcze jakieś powiedzmy rajstopy, na przykład białe, jakieś fajne buciki, to fajny to może być taki zestaw takiej bielizny, no może być to całkiem seksowne czasami też, jeśli to nie są takie jakieś barchany, już takie, wiecie, no takie po prostu babcine, nie? Tylko takie jakieś ładniejsze. No kiedyś kobiety tak się ubierały i facetów to jakoś tam kręciło chyba, nie?
1: No bo, no jejku, no... Wszystko trzeba dostosować do swojej figury. Jeżeli bym się ubrał jak jakiś top model, to bym normalnie mógł sobie w łeb strzelić i nic nie osiągnąć. Trzeba się dostosować do swoich możliwości fizycznych. No, przykro mi to stwierdzić. No, barchany to jest bardzo szeroki, bardzo szeroki temat.
0: Dokładnie.
1: Ale kurde, w jakimś takim stylu pin-up girl, no oczywiście, ma to pewne zastosowanie, no tylko, że nie, to jest narzędzie, kurde. No, nie szkalowałbym aż tak bardzo, bo nie chodzi o to, co jest opakowaniem, tylko chodzi o to, co jest w opakowaniu.
0: Danusia pisze, że mnie zaraz drużyna Kaczyńskiego podsumuje, ale ja to właśnie myślę, że posłanki PiS to chodzą dalej w barchanach. Oni są tacy właśnie XIX-wieczni bardzo i niektórzy twierdzą, że to średniowiecze, że to średniowiecze pełną gębą. Ja twierdzę, że to coś tak pomiędzy średniowieczem, może trochę ze średniowiecza, trochę XIX wiek właśnie. No i panie tam na pewno chodzą w barchanach. Na pewno Kaja Godlewska chodzi w barchanach.
1: Godek, nie Godlewska.
0: Aha, tak.
1: Ale kurde, co za crossover. Kaja Godlewska.
0: A czemu ja powiedziałem Godlewska?
1: No bo Fame MMA ostatnio oglądałeś.
0: Faktycznie.
1: Psychoanaliza za prawie darmo. 20 zł mi wisi.
0: Siedzi mi w głowie to Fame MMA od przedwczoraj. A swoją drogą fajne było show. Już mówiłem o tym, więc nie będziemy już o tym gadać, ale no, obejrzałem nawet z przyjemnością. Co tu jeszcze ciekawego możemy powiedzieć?
1: No. Wiesz co, bo wszedłem szukając seksownych barchanów na dziwny blog o nazwie przeciętnobiuściasta.blogspot.com.
0: A ja sobie wpiszę barchany i zobaczymy, co tu jest. W ogóle ja lubię damską bieliznę. Jacek Blacha, jak jeszcze tu nie był obrażony, to też...
1: On nie jest obrażony, on nie ma czasu i ma ważniejsze rzeczy. Tak. On tutaj jest takim podsłuchujkiem, także spokojnie.
0: Tak myślisz?
1: Ja to wiem.
0: Aha, no to proszę bardzo.
1: Seksowne barchany i na Bahamy.
0: No, tak, niektóre są takie obcisłe tutaj. Ale zawsze w ogóle się dziwiłem trochę, że kobiety noszą sukienki, bo wtedy im tam jest zimno przecież w pupę i w ogóle.
1: No ale jeżeli dzień jest ciepły, no to czemu sobie nie założyć sukienki? Ja im trochę zazdroszczę, bo jestem człowiekiem, który przy temperaturze na zewnątrz 15 stopni jest ciepły. Ma ciepłe dłonie, ma ciepłe stopy. I naprawdę bardzo chętnie zamiast jakichś krótkich spodenek bym sobie ubrał spódniczkę, gdyby to było społecznie akceptowalne.
0: No i chodziłby taki facet z brodą w spódnicy, w spódniczce i w szpilkach.
1: Nie mam już brody, nie mam już brody.
0: Nie masz? O,
1: nie mam.
0: To ciekawe.
1: Wiesz, te kobiety, kurde, co z nimi, co z nami robią,
0: ja,
1: to...
0: Ja mam z kolei brodę.
1: Bo cię nie stać na żyletki.
0: No tak, żebyś wiedział, żeby nie stać na żyletki. Ale...
1: Wiem, bo sam to przechodziłem.
0: Ale staram się, ale nie, mam tak na serio, mam elektryczną golareczkę i sobie podgalam tą brodę, szyję podgalam. No już wikingowie golili sobie szyję, czym imponowali europejskim kobietom i bardzo im się to podobało. Patrzyli tak na swojego męża Rumcajsa, takiego zarośniętego, krzywa taka broda, kłaki takie wszędzie, a przychodził wiking, starannie podstrzyżona broda, myje się raz w tygodniu, czyścioszek. No, więc to imponowało kobietom, taki wiking.
1: No ale to wiesz, no tutaj u nas w kulturze europejskiej takie golenie się pojawiło razem z marką Gillette. Wbrew pozorom to było prawdziwe nazwisko człowieka, który wprowadził stal hartowaną do produkcji, gdzie rozgrzewałeś tę stal, zamaczałeś w wodzie i tak parę razy robiłeś i się okazało, że ta stal całkiem dużo lepiej się trzyma niż stal, którą sobie po prostu tam, nie wiem, wykosiłeś na kowadle i młocie, żeby zrobić brzytwę. No i... Na początku XX wieku faktycznie to się w jakiś sposób sprawdziło, no a dzisiaj pamiętam, miałem takiego fajnego nauczyciela z fizyki, o którym już dzisiaj mówiłem przy okazji soczewek polaryzacyjnych, który bardzo strasznie wierzył w różne teorie spiskowe. No i kiedyś opowiedział naszej klasie historię o tym, że jeżeli taki Gillette miałby patent na ostrze, które się nie tępi, no to nie będzie go sprzedawało. Zamknie go w sejfie i nikomu tego nie da.
0: A jednak...
1: Nie, no bo sobie wyobraź, że kupujesz sobie taką jednorazówkę, która ci działa przez 20 lat. Niech ona nawet kosztuje tam 1000 zł. Kupisz to.
0: No... Nie wiem nawet, czy bym kupił, bo nie byłoby mnie stać na jednorazowy taki wydatek.
1: Raczej no dobra, byłoby... ile wydajesz na te jednorazówki?
0: Ale to się tak nie patrzy, wiesz? Ludzie często kupują na przykład tańszy sprzęt, wiedząc, że im się to szybko zepsuje, a nie zainwestują w droższy, który będzie im służył przez lata z wyższej półki, wyższej klasy, no bo ich nie stać po prostu na jednorazowy wydatek i wolą zapłacić drożej, ale w ratach, nie?
1: No, kto kupuje znaczy, tanio, kupuje dwa razy.
0: No tak, no. Kiedyś golono się brzytwą, mój dziadek na przykład golił się jeszcze brzytwą, to jest całkiem fajny wynalazek. Znalazłem też ostatnio świetny kanał, muszę wam zacząć podrzucać linki, szkoda, że nie mam go pod ręką. Jest cały kanał, gdzie koleś pokazuje, jak odnawia stare przedmioty. Od konsol do gier, po właśnie jakąś brzytwę, młynek do kawy. Fantastycznie to robi. Widać, że się trochę zna na różnych środkach czyszczących, na reakcjach chemicznych, bo to trzeba naprawdę czasami dużo zakombinować. Trzeba wiedzieć, jakie tam wymieszać ze sobą chemikalia, żeby zmyć jakąś rdzę, brud, taki zaskorupiały, prawda, a żeby nie uszkodzić urządzenia. I fantastycznie się na to patrzy. Zaskakująco miło mi się to oglądało. Nie spodziewałem się, że coś takiego mnie zainteresuje aż tak bardzo. Ale to super. A na końcu jeszcze widzimy i porównanie mamy tego, co on tam gdzieś znalazł, czy dostał jakiś stary rupieć, taki zardzewiały, brudny i na końcu wszystko takie ładne, odnowione, nie? Fajna sprawa.
1: No ale to fajnie, że skupiasz się bardziej na takich kanałach, które mówią o wiedzy, niż na takich kanałach, gdzie pije się wódkę.
0: Przeróżne rzeczy można dzisiaj obejrzeć na YouTubie. Jakieś eksperymenty z prasą hydrauliczną, że się zgniata przeróżne przedmioty. Jakieś eksperymenty
1: przecinanie,
0: chemiczne.
1: Tak. No. A przecinanie różnych rzeczy taką armatką wodną, nie?
0: A to nie widziałem akurat.
1: A, no okej.
0: Okay. No, fajne rzeczy, przeróżne. ciekawostki.
1: I, no tak.
0: No i wiele osób twierdzi, że YouTube prześcignął telewizję już dawno. I to jest prawda, bo mając do wyboru tak różnorodny content, tak różne zabawy, eksperymenty, eksperymenty społeczne, eksperymenty naukowe, kupę fajnych programów popularno-naukowych robionych przez młodych ludzi. A co takie TVP ma dzisiaj do zaproponowania, jeśli chodzi o programy popularno-naukowe? Muszę to sprawdzić. Przypuszczam, że nic, że już w ogóle z tego zrezygnowali, że nie ma już ani programów popularno-naukowych, ani teatru telewizji. Są tylko jakieś
1: teatry telewizji są.
0: Jest teatr w telewizji?
1: Tak, tak, cały czas jest. I to jest jedna z niewielu rzeczy, która jest pozytywna w TVP współcześnie, ale są, wiesz, są korporacje typu Endemol, które robią fajne rzeczy dla programu Discovery. Tylko że to jest jakiś kurde promil. No, mimo wszystko jednak, jeżeli masz coś w telewizji, to przechodzi przez pewien filtr, przechodzi przez pewną redakcję, przechodzi przez pewną grupę osób. Problem z YouTube'em jest taki, że masz dostęp do tej wiedzy, którą ktoś chciałby się podzielić, ale to nie jest w żaden sposób weryfikowane, nie jest w żaden sposób filtrowane i jesteś obrzucany tym gównem z lewa i prawa i bardzo ciężko jest ci zakwalifikować, czy to ma faktycznie sens? Czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe?
0: No, pewnie tak. A co ty ostatnio ciekawego znalazłeś na przykład na YouTubie z takich wartościowszych, ciekawszych rzeczy?
1: Nic.
0: Nic? Naprawdę? A jak dużo znajduję fajnych? Same te takie dziennikarstwo obywatelskie, jakie potrafi być ciekawe, nie? Że ludzie dzisiaj już mają nabrali odwagi, żeby chodzić po urzędach, po komisariatach gdzieś, po straży miejskiej, kontrolować gliniarzy, czy oni dobrze pracują. I to mi się bardzo podoba. Uważam to za naprawdę świetny trend, tak? Który robi naprawdę to dobrą robotę, nie? Takie rzeczy.
1: Wiesz, nie sądzę, żeby to był aż tak bardzo dobry trend, ponieważ jak wspomniałem, nie ma tutaj weryfikacji, na ile to jest sensowne, tak? No, jeden z moich ostatnich wykopków to jest profil na Facebooku Służby w Akcji, gdzie wrzucają policjanci swoje nagrania osób, które takich typowych interwencji, tak? Ewentualnie właśnie jakichś interwencji zza oceanu. Obawiam się jednak, że no tutaj... Moment, to zgubiłem myśl.
0: Obawiam się jednak, że... Co ja chciałem...
1: Nie, bo się rozproszyłem odrobinkę.
0: Jasne,
1: bo mam tutaj
0: każdemu
1: coś,
0: się zdarza.
1: Coś obok.
0: Najlepszym się zdarza. A co, dziewczyna jest u ciebie?
1: Nie.
0: Przyznaj się, że jest.
1: Chciałbym.
0: Pozdrów ją chciałbym. Serdecznie. Powiedz, że Krawculek ją bardzo pozdrawia.
1: No i wolałbym nie. Dobra, profil Służby w Akcji, gdzie są wrzucane filmy nagrywane przez osoby kontrolowane przez policję, a profil jest kontrolowany przez służby. I mamy tam pokazane, że nie wiem, że ktoś robi dym po prostu o nic. I wiesz, i pokazuje tę taką czarną stronę tego nagrywania służb, że jesteś takim roszczeniowym frajerem, że jesteś kimś, kto ma coś za paznokciami, ale włączasz kamerę i uważasz się za kogoś naprawdę niesamowicie bardzo fantastycznego, bo masz swoją komórkę przy sobie. No, bardzo, nie wiem, bardzo, bardzo jest to przykre, gdy na nich patrzę.
0: Ale to rzadko się zdarza, że ktoś przegina, że jest jakimś tam roszczeniowcem, który się awanturuje o byle co. To rzadko raczej.
1: No nie, no dosłownie wczoraj widziałem film, na którym koleś nagrał interwencję, gdzie wpuścił do swojego domu policjanta, a potem dymił do tego policjanta, bo jakim prawem ty wszedłeś do mojego domu? I tam wyciągnęli go, wiesz, próbowali go zatrzymać, próbowali go wylegitymować, ponieważ według tego, co można usłyszeć na tym filmie, była zgłoszona jakaś bójka, jakiś hałas w tym mieszkaniu. No i przyjechała policja, została wpuszczona do tego mieszkania. No i on mówi, no i co wy mi tutaj zrobicie, wy chuje kurwa jebane. No i zglebili go bardzo, bardzo brutalnie, wyciągnęli go na podwórko i tam od początku do końca Abida aż piszczy. On mówi, Kasia nagrywaj, wyślij to na YouTube'a, Kasia, ale Kasia nagrywaj, bo tutaj ten. I tutaj jakiś pies w tle szczeka, jakieś dziecko w tle płacze. Kurde, no do czego to doszło?
0: To jest zaskakujące, że często najbardziej hardzi, odważni i asertywni są jacyś tacy mali ludzie w okularkach, tacy, wiesz, po których byś się tego nie spodziewał, a jakiś taki dres, jak go skują i powalą na glebę, to on piszczy, jęczy, wzywa pomocy, drze się, boli go wszystko. A taki, wiesz, jakiś koks, a co ja cię zrobiłem? Ała! Proszę pana! Ała! A jakiś taki mały człowieczek potrafi dosłownie podejść do policjanta i dokonać, widziałem takie nagranie, dokonał zatrzymania obywatelskiego i pouczał tych gliniarzy jeszcze tak, no to co mówią przepisy? Proszę pana, pan mi powie teraz, co mówią przepisy, co to za znak? I tak wiesz, pouczał ich z pół godziny, a oni spękali w pewnym momencie i ten zwykły, przeciętny, szary Kowalski tak ustawił tych gliniarzy, tak ich zmusztrował, tak ich po prostu pouczał i jeszcze nie chciał ich wypuścić. Powiedział, ja was nie wypuszczę, dokonuję zatrzymania. A oni, a kim pan jest? A on, a to nieważne, kim ja jestem.
1: No w sumie tak, no w sumie ma to sens. Inny przypadek, i to bardzo często się pojawia na filmach na tym profilu, że ktoś został wylegitymowany i się okazało, że jest poszukiwany przez policję. I wiesz, i tutaj walczy, próbuje się, nie da się zapiąć, nie da sobie, wiesz, złożyć kajdanek z tyłu pleców. I tak, no nie, to kurwa, a po chwili, wiesz, dostaje gazem i przepraszam, ja tutaj, zabierzcie mnie i ja przepraszam. To jest, wiesz, to jest, no kurde, no jakieś taki śmieszne coś, no, śmieszny przypadek.
0: Zawsze jak gazem się psika, to odczekujemy 5 sekund i słyszymy charakterystyczne aaa, kurwa! To trzeba chwilkę odczekać, to pamiętajcie, jak komuś psikacie.
1: Albo inny motyw, gdzie właśnie jakaś osoba została zatrzymywana w bramie i jakaś taka babka, 60 parę lat, obok jej mąż, i próbowała ta babka odciągnąć policjanta od tam zięcia, którego próbowali zatrzymać. I policjant wziął gaz, żeby ją podregulować. O co ty, stary chuju, kurde, będziesz psikał na babkę? A w tym momencie koleś się wyrwał i uciekł ulicą. Także bardzo polecam, wyszukajcie sobie na Facebooku służby w akcji, bo naprawdę historie, które tam się pokazują, są niesamowite, a także pokazują bardzo dużo, jak to się dzieje za granicą, gdzie koleś, nie wiem, siedzi na przykład na przystanku i ma prosty rozkaz. Uklęknij głowa, ręce za głowę. Uklęknij ręce za głowę. I tak wiesz, sięga do pasa, no i jest niestety egzekucja.
0: No tak.
1: Którą w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularną metodą samobójstwa. Takie samobójstwo per policja.
0: No coś takiego usłyszałem. A tymczasem dołączył do nas niespodziewanie...
1: No widzę, słuchacz trolujący.
5: Hello?
0: On chyba na serio dzwoni, tylko taki dźwięk, bo się bawi jakimś suwakiem. Halo słuchaczu, czy ty jesteś słuchaczem pierdzącym, czy dzwonisz na serio?
5: Nie, siemanu, dzwonię na serio.
0: A co to był za dźwięk taki dziwny?
5: Nie, no zgadłeś, suwak, rozsuwałem bluzę po prostu.
0: Aha, to zabrzmiało troszkę jak taki słuchacz trolujący nas, ale...
1: Słuchacz bluzujący.
0: Słuchacz.
5: No może i tak. Nie, bo tak rozmawialiście teraz o tych interwencjach policjantów i w sumie przypomniała się taka śmieszna sytuacja, bo lata temu, kiedyś jak jeszcze do liceum chodziłem, tam normalnie z rodzicami mieszkałem, już wieczór był, normalny dzień na tygodniu, środek tygodnia to był, no i słyszymy dzwonek do drzwi. No i wychodzi ojciec, no i tam słyszę, że otwiera drzwi i gada z kimś. No i tak w sumie zaciekawiło mnie to, bo później godzina była 22, on tam gada, no schodzę też ja, zobaczę co się dzieje. No patrzę, stoi dwóch policjantów, no i tam coś z nimi gada, i tam pożegnał się z nimi, no i w sumie, no i pytam, o co chodzi, nie? No i mówił, że było zgłoszenie na ten adres, że zadzwoniła kobieta, że mąż ją bije. No, nie? No i w sumie okazało się, że pomylili adres po prostu, nie? Bo pomylili adres. No i tak w sumie potem śmialiśmy się, że no w sumie tak, ale wyszedłeś, mama była w domu, no i w sumie nie widzieli mamy, mogłeś równie dobrze ściemnić, że tu się nic nie dzieje złego i oni sobie poszli po prostu, tak? No i to taka też była interwencja dosyć śmieszna policjantów, bo otworzyli drzwi gość otworzył, no i w sumie nic, nie? Powiedzieli, że w sumie jest spokój i sobie pojechali, nie? Także zero w ogóle jakiejś tam dociekliwości, no dolali w ogóle temat, nie? Także jakby faktycznie coś się działo, no to ta kobieta, która jest tam bita, to pomocy nie miałaby żadnej od nich, nie?
6: No, tak sobie no ale wiesz, ale policjanci jednak powinni w idealnym państwie być tak wytresowani, że są w stanie czytać między wierszami. Czytam sobie ostatnio taką książkę, całą serię książek, opowiem ci o zbrodni, gdzie mamy relacje dziennikarzy śledczych, którzy współpracowali z policją. I jest tam pokazane, że na przykład zadają takie pytania tylko i wyłącznie dlatego, żeby ci pokazać, żeby cię zestresować. I jako osoba niewinna byś się nie zestresował, a jako osoba, która nie ma żadnego z tym związku, no to podchodzisz do tego na luzie i po prostu puszczasz to dalej. No i mi się wydaje, że wiesz, że w sytuacji, jeżeli tutaj faktycznie by doszło do takiej awantury domowej, no to wówczas ta rozmowa wyglądałaby odrobinkę inaczej.
5: No tak, może faktycznie widzieliby, że są jakieś nerwy, jakieś emocje, no i no w sumie racja. No,
0: jak także mnie przesłuchiwali, to się w pewnym momencie gliniarz zapytał, no kurwa ściemniasz, nie? Ja mówię, a czemu? No bo się jąkasz. Ja mówię, a ja mam taką wadę wymowy trochę. On, aha.
5: No tak. Znaczy, ja tam w sumie sporo tam od kuchni znam tam tych tematów policyjnych, bo mam dwóch znajomych psów właśnie, no i czasem właśnie przy piwku, czy tam przy czymś mocniejszym opowiadałem jakieś tam historie, no to włos się jeży na głowie czasem. Jakie ludzie mogą mieć pomysły. Także no i dużo tej patologii, której w sumie to na co dzień no to nie widać, nie, ale no gdzieś tam w tych starych blokowiskach, jakichś spelunach, melinach, no to tam się straszne rzeczy dzieją, nie? Przemoc, czy tam jakieś znęcanie się w rodzinach, no to jest norma.
0: Alkohol tutaj, myślę, robi najgorszą robotę
5: zdecydowanie.
0: Jak czytam sobie jakieś opisy, znaczy jakieś newsy związane z przestępstwami, naprawdę większość przypadków to są ludzie, którzy utracili jakieś hamulce, bo po prostu się nachlali, są jakimiś alkoholikami i takim ludziom się w końcu jest wszystko jedno, oni już nie mają hamulców i skrzywdzą dziecko, skrzywdzą kobietę, stają się po prostu totalnymi śmieciami, łajzami totalnymi i dlatego odradzam alkohol jednak zdecydowanie.
5: No zgadza się. No i w sumie jeszcze tak jak dzwonię, to poruszę ten temat, nie wiem czy będziecie chcieli o tym gadać, o Fame MMA, bo przesłuchałem audycję dzisiaj słuchałem audycji twojej z wczoraj, jakiś komentarz, no to jeśli mogę, to tam, to chciałem po prostu wypowiedzieć się na temat tej walki Kurzwila z Minimajkiem, bo w sumie wczoraj miałem inne plany, ale jakoś tak się zdarzyło, że no był wolny wieczór, tam żona spała, Dzieciak też już spał, no i no to w sumie sobie włączę, no nie? I tam znalazłem gdzieś jakiegoś streama na Twitchu chyba, ktoś tam restreamował.
6: Całkowicie legalnego streama, którego kupiłeś, tak? No, kontynuuj.
5: Tak, dokładnie. I no, oglądałem tak od 10, w sumie chyba od 10 godziny jakoś. No to... Generalnie, nie wiem, tam jak włączyłem akurat, to chyba leciało, kończyła się, ale nie pamiętam już, ale no, jak widziałem tę walkę, to w pewnym momencie też mi się moja łezka wokół zakręciła, bo gdzieś tam z tego minimajka taką dumę jakąś poczułem, że sobie tak chłopak radzi. No nie wiem, jak nie wiem, bo tam krawie zaglądałeś, to jak ty to odbierałeś, no...
0: Też miałem, słuchaj, takie trochę odczucia, wiesz, że to było takie wzruszające trochę, że taki Dawid kontra Goliat, chociaż no tak to ktoś przyrównał, chociaż tutaj w przypadku Kruszwila ciężko mówić o Goliacie, no ale to było takie faktycznie wzruszające trochę, że ten mini Mike daje z siebie tak dużo, że tak bardzo się stara i że, wiesz, te ciosy on próbuje wyprowadzać, ale one tak nie dochodzą często.
5: No tak, ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak on w ogóle... Te ciosy, jak on wyprowadzał, to on tak właśnie śmiesznie przykucał, tak podskakiwał i z tą ręką, tak jak Superman, nie? No i czasem tam te, nie wiem, ze dwa razy tego trafił normalnie, nie? W głowę, także w szczękę.
0: I to całkiem mocno, bo on jest dosyć silny. Więc no, te ciosy zrobiły wrażenie na Kruszwilu, który tak zamlaskał aż sobie jak dostał w łeb. Mm.
5: No, ale swoją drogą też podziwiam też tego jego przeciwnika Kruszwila, bo że on tak trzymał gdzieś tam te nerwy na wodzy, że no, nie wpadło mu czasem do głowy, żeby go tam gdzieś po prostu kopnąć, nie? On gdzieś tak kopał go po tych żebrach, że on też tak no, trzymał gdzieś tam, miał tyle tej zimnej krwi jeszcze, że tak po prostu no, jakoś tam się godnie zachował wobec niego, nie? Bo nie wiem, jak ja na przykład dostałem gdzieś po łbie, czy gdzieś mnie coś zabolało, no to podejrzewam, że wiesz, jakiś tryb, kurde, berserkera i nie patrzyłbym w ogóle, tylko bym walił na oślep już po głowie, tylko żeby tam uszkodzić, ale że on no, miał tyle tego opanowania, że jednak tam te ciosy tam w głowę i w żebra, no to też umiał się zachować. Widać, że był przygotowany dosyć mocno.
0: No na pewno bał się dyskwalifikacji, bo jeśli by trafił mini Majka z kopa w głowę, to, to,

0: zapomina się w ogóle bardzo wiele rzeczy, których się nauczyłeś. No, emocje biorą górę, adrenalina i człowiek po prostu działa trochę tak, włącza mu się taki tryb, nie wiem, przetrwania, wiesz, jakiś dziwny zwierzęcy.
1: Zażenowany byłem tym w ogóle występem, tymi przerwnikami. Tam natrafiłem jeszcze na ten występ tych dwóch, nie wiem, raperów, nie wiem, czy w ogóle to zgodne ich, żeby ich tak nazywać raperami, no ale to w ogóle te ich piosenki, bo oni tam chyba trzy piosenki zaśpiewają, to jest jakiś dramat, nie? Podejrzewam, że po prostu no, młodzież tego słucha, nie? No bo to chyba młodzież tam gimnazjalna, licealna, chyba oni byli głównym odbiorcą tego eventu, nie? Ale te w ogóle, te ich piosenki, to no, żenada totalna, nie?
0: No, żenadnicy straszni, to też w ogóle...
1: Ale w ogóle jak tam czasem były ujęcia na widowni, to w ogóle jakieś dzieci w ogóle po 8-10 lat tam na tych widowniach też byli z rodzicami, mówię, no nie, no... no
2: zabralibyście swoje dziecko na Fame MMA?
0: Jak wysoki jakiś gość kopie karła?
2: Jeszcze tak sobie wrzucisz swojego gówniaka. Seba, ty byłeś niegrzeczny, ja cię tu wrzucam do oktagonu.
0: A taki mały dzieciaczek, to on może nie skumać, że to jest karzełek i może myśleć, że to dziecko tak jest kopane jakieś.
2: Nie, no come on, kurde, nie. No. Byłeś też dzieckiem i chyba zauważałeś, że no, to są ludzie niskorośli, tak?
0: No ale Kruszwil, on sobie na potrzeby treningu zaopatrzył się, dokoptował do teamu innego karzełka, mini Jacka, i zabrał go do smyka i poubierał go w takie dziecięce ciuchy i potem takie pranki robił, że do ludzi podchodził i czy moje dziecko może się pobawić z pana dzieckiem? I ten mini Jack właśnie wychodził w tym smyku ubrany.
1: Ja tam w sumie tych filmików, tam ich kanałów, treści to nie śledzę, ale gdzieś tam te, tak trochę się interesuję właśnie jakimiś walkami MMA, no to tak z czystej ciekawości sobie oglądałem. Także, ale tamte o Kruszwilu zresztą wiadomo, że słyszałem, no bo jak się włączy YouTube'a kartę na czasie, czasem, no to trudno go nie widzieć, że takie filmiki są.
2: Dlatego się nigdy nie włącza karty na czasie.
0: Powiem wam, że ten Kruszwil, to on jest całkiem spoko gostek. On stworzył takiego bohatera trochę z siebie, takiego fikcyjnego bohatera.
1: Ale właśnie to z tobą, chyba to poruszałeś na antenie, że jak są jakieś tam sądy u tam dzieci, w wieku podstawowym, czyli to nauczanie początkowe jeszcze chyba, no to tam są sądy właśnie, kim chciałbyś być w przyszłości, jak dorośniesz, no to nie ma takich odpowiedzi, że tam, że strażakiem, że policjantem, że pilotem.
2: YouTuberem. Tylko, że 80,
1: tak, że 80% tych odpowiedzi to jest YouTuberem, nie?
0: Może to nie jest takie złe, no bo to jest w zasadzie odpowiedź, chciałbym być artystą, no bo na YouTubie można robić różne rzeczy, przeróżne, można robić całkiem fajne rzeczy, które może nie są jakieś wielce ambitne, ale to, co ekipa Kruszwila obecnie robi, to jest taki serial jakby mocno wyreżyserowany, który jest 100 razy lepszy niż wszelkie jakieś polskie seriale nudne, sztuczne, bo tam się dużo rzeczy dzieje naprawdę. Sporo jest reżyserowane, a sporo jest na spontanie, sporo to jest rzeczy, to jest takie reżyserowanie, jakie lubię, na zasadzie, że ustalamy tylko ogólne bardzo ramy czegoś, ale potem improwizujemy w dużym stopniu. Wiecie, co mam na myśli?
2: Niby tak, ale znaczy, mi się wydaje... Mów.
1: Znaczy, no właśnie, no, mnie to trochę niepokoi, bo no, słuchając gdzieś właśnie o tym, o YouTubie, o tym środowisku, tych twórców, no to no, dochodzą słuchy, że tam to jest brutalne środowisko, że tam, no, tam po prostu taka jest zawiść między nimi, o ile tam, nie wiem, to jest prawda, tak, ale no, ja podejrzewam, że no, bardzo dużo zakłamania tam jest, tak jak zresztą w tych mediach społecznościowych, nie wiem, na Instagramie czy tam coś. Także no, to jest niepokojące, bo no nie wiem, dzieci, które by chciały gdzieś tam wchodzić w, nie wiem, w to środowisko YouTube'owe, no to trochę by się musiało

0: zmienić, nie? No bo to nie pokażą swoje, tak jak mówię, że Crucial to gra bardziej tak przed kamerą, tak? No to czy czasem nie ma takiego rozdwojenia jaźni przez takie ma, zachowanie, nie?
1: Trochę ma, tak.
0: No, można się chyba potem pogubić w życiu, zwłaszcza jak...
1: No i się gubi
0: w tym okresie...
1: czasami.
0: Dlatego to jest takie dosyć...
2: No i pytanie, jak bardzo się gubią jego odbiorcy, którzy nie mają jeszcze tego, nie wiem, całego doświadczenia medialnego i którzy po prostu łykają to wszystko, że to jest prawdziwe, że tak wygląda życie, że tak powinno wyglądać moje życie i ja się będę do niego tutaj dostosowywał.
0: No tak, no, zwłaszcza, że...
2: I to mnie, wiesz, i to mnie bardzo niepokoi, bo... Jeżeli wszyscy nagle, te 80% naszego społeczeństwa pójdzie w to, żeby robić nam rozrywkę, no to oni się, to się nie uda. To działa teraz. To działa teraz, kiedy to jest nowe, kiedy to jest fajne, przyjemne, no ale w przyszłości nie zadziała. Nie ma opcji, bo się wszystko to nasyci. W tej chwili podejrzewam, że na YouTubie jest produkowane więcej kontentu niż jest oglądane.
1: Jest to też bardzo niebezpieczna droga i ryzykowna, ponieważ dzisiaj zarabiasz dużo jako YouTuber, a jutro jesteś nikim i nagle liczba odsłon ci spada. Ja to widzę teraz. Teraz to jest taki właśnie takie zjawisko, często obserwuję, że szybko potrafi ci się ten interes całkowicie zepsuć i po prostu nie zarabiasz. Nagle wszystko się kończy, bo ludzie poszli oglądać kogoś innego. Tak po prostu jest.
2: No ale to jest problem osoby, która występuje na tym YouTubie. To jest kryzys jednej marki. I trudno, wybrałeś niewłaściwą drogę w swoim życiu, gnij w śmieciu.
0: No tak, tylko że no... Jako młody człowiek zostałeś oczarowany tym wszystkim. No i to duża rola też rodziców, żeby no jednak sprowadzać na ziemię takie zapędy. Tak mi się wydaje, chociaż no, nie wiem, patrząc teraz na tą strefę e-sportu, czyli gdzieś tam te gamingowe rzeczy, no to też w sumie do mnie przyszedł syn i powiedział, że no tato chce grać tam zawodowo, nie wiem, w CS-a czy tam w coś tam, nie? No to też bym się zastanowił, czy to dobry pomysł, ale no jednak no rozwija się to dynamicznie i no nie wiem, to za kilka lat to stanie się sposobem na życie, nie?
1: Rozmawiałem ostatnio tak to... z jednym słuchaczem, który się mocno interesuje właśnie e-sportem i mówi, że bardzo niewielu tym e-sportowcom udaje się wybić. No ja myślałem, że to jest dobra droga dzisiaj dla młodych, ale niestety no bardzo duża konkurencja. Może to po prostu jakiś czas temu było łatwiej, a teraz już no tylu tych e-sportowców jest, że trzeba bardzo uważać, znaczy bardzo się starać.
0: Ale to tak jak we wszystkim przecież, nie? Ile jest młodych chłopaków, którzy chodzą do szkółek piłkarskich? No a ile z nich tak naprawdę potem coś osiąga, nie? No to jest chyba podobnie, no. Tak jak ze sportem, nie?
1: Co, Wardęga też spadł? Bo tutaj pisze KG Bierut, że był Wardęga, nie ma Wardęgi.
2: No nie ma, no współcześnie go nie ma.
1: No faktycznie, jakoś mało się o nim wspomina, bo jakimś tam wyznacznikiem tego, jak kto jest popularny, jest to, jakie szoty z tobą robią też, ile wspominają gdzieś tam o tobie na innych kanałach, nie? No wiecie, wszystko to, co się dzieje też obok twojego kanału czy poza nim. Więc o Wardędze cicho coś. No ale swego czasu był chyba najbardziej kasowym youtuberem. Zarabiał naprawdę krocie i chyba się mieszkania też dorobił. Podobnie jak Daniel Magical, który też no, dorobił się mieszkania, jakby nie było
2: i zebrania.
1: W roku, dwóch.
2: Tak, więc no dobra, no to może się sprzedaje, ale spójrzmy, czy mamy jakiś, nie wiem, 40-letnich streamerów, czy 50-letnich e-gamerów. To się nie zdarza. A jednak to jest, nie wiem, jakiś tam nasz wycinek życia, który możemy sobie spędzić lepiej albo gorzej.
0: Ale to tak samo jak, no nie zdarza się, bo tak samo jak w piłce nożnej, nie? Jak masz już 30 lat, no to już powoli myślisz o ukończeniu kariery, nie? Piłka nożna to też jest dla młodzików i dla chłopaków tam, nie wiem, no do 30 roku życia, nie? Potem to już, no, twój organizm, no, już przeciążony jest chyba tym wszystkim, bo to jest bardzo wykaczający sport. Także tak samo chyba z gamingiem, nie? Gdzieś tam ten refleks spada to wszystko i też już się nadajesz. Nie? Tylko właśnie pytanie jest, co dalej, nie?
2: No tak, tylko że wiesz, tylko że jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to masz nad sobą menedżera, który ci powie, że musisz tutaj zainwestować te pieniądze, tutaj musisz sobie kawałek odłożyć na emeryturę, bo prędzej czy później twoje życie się skończy, a w tym e-sporcie albo w patostreamerach przyjdzie do ciebie taki menedżer i powie ci napierdalaj, do pierwszego wyroku napierdalaj, po drugim wyroku trochę się uspokój.
0: No właśnie, no tak właśnie też patrzę pod kątem, bo mam sobie małego synka i tak, no, przerażony jestem, nie? Przerażony jestem w jaką stronę to idzie. I nie wiem, nie? Za kilkanaście lat to podejrzewam, że nie poznamy tego świata, bo tak się to wszystko zmieni.
1: A bez przesady, także nie jest też tak łatwo zostać youtuberem, no bo trzeba jednak przebić się przez konkurencję, zaistnieć, dużo w to włożyć pracy. No jest takie hop-siup. Bardzo niewielu się udaje tak wybić raptem. Często to się dzieje na plecach kogoś innego. Ci patostreamerzy typu Rafatus czy tam inni, oni się wybili na innych, nie? Którzy ich zareklamowali, którzy byli bardzo silni. I dzisiaj youtuberzy typu Boxdel, którzy właśnie wypromowali te patostreamy mocno, to oni już uważają na to, aby to się nie powtórzyło i inni chyba też dostali trochę nauczkę, że można po prostu jednym głupim zdaniem, jedną reklamą wywindować w górę taką miernotę jak Rafatus, nie? Który to jest totalnym śmieciem po prostu.
0: No nie wiem, to mi się wydaje, że stało się popularne, bo ludzie po prostu z ciekawości na to patrzyli, nie? Patrzyli to po prostu tak, jakbyś zwiedzał zoo i patrzył na zwierzęta, nie? Ja tak przynajmniej czasem tak to odbieram, że no jak oglądałem sobie jakieś tam patostreamy z ciekawości zobaczyć, co tam się dzieje, to tak patrzyłem trochę jak, kurde, na zwierzęta w zoo, nie? Co ci ludzie w ogóle robią, to jest niepojęte, nie?
1: Księża są też jacyś youtuberzy, jest jakiś tam rapujący ksiądz. No już wam zdradziłem chyba nawet, że tam starałem się tutaj zaprosić. No nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj, więc chyba nie będzie rapującego księdza w nocnym
2: radiu. Ale możemy go zacząć obrażać, to nagra diss na nocne radio.
1: Albo sami nagrajmy dissa i domagajmy się odpowiedzi w ogóle na tego dissa, nie? Ty głupi klecho. Coś tam, nie wiem.
2: To jest jakiś znak czasów, jakiś znak kultury. Zauważmy, że jeszcze te 100 lat temu to, nie wiem, w cyrkach wystawiali karłów jakieś osoby upośledzone i zapłać sobie tutaj jedną markę, a ja ci pokażę tutaj darkę.
0: Ale właśnie w cyrku wystawiali karłów, no to właśnie, ale kto to oglądał, nie? Przecież ludzie, którzy chodzili do cyrków, to nie była właśnie jakaś patologia, jakaś bieda, tylko to byli ludzie właśnie, no wydaje mi się, że chyba no majętni, nie? Skoro chodzili gdzieś do cyrków, znaczy w tych czasach, nie wiem, no.
1: Nie, no cyrk chyba nie był jakąś drogą imprezą.
2: Nawet znaczy, współcześnie.
0: Znaczy ja mówię o tym cyrku, o tych czasach, gdzie to się rozwijało, nie? No bo wiadomo, że w współczesnym cyrku to nie ma takich rzeczy, że tam coś tam karol skacze i to jest fajne, nie? Bo to mówię o tych początkach, no to wtedy to chyba no to ludzie majętni chyba właśnie tak oglądali właśnie tak z ciekawości, tak jak my, nie? Oglądamy te patostreamy, nie?
2: Wiesz co, współcześnie istnieje coś takiego jak guilty pleasure, czyli coś, co sprawia ci przyjemność, ale czujesz się winnym, że to oglądasz, że to sprawia ci przyjemność. Jak na przykład właśnie walka Mini Mike'a z... jak on się nazywał?
1: Krużwil.
2: Lord Krużwil. Lordoza Krużwil. I wiesz, i wszyscy mamy coś takiego, jakieś takie guilty pleasure, jakiś serial, którego nie wypada nam oglądać, ale oglądamy go. Jakiś program rozrywkowy, którego nie wypada nam oglądać, ale oglądamy go. Coś, co wiesz, co nie powinniśmy się tym dobrze bawić, ale się tym dobrze bawimy i to jest, wiesz, to jest nieodzowna część naszej cywilizacji. tego człowieczeństwa, bo lubimy patrzeć na walki Karła z Kurduplem, bo lubimy patrzeć na rozmowy mnie z Krawcem, bo tacy jesteśmy.
1: Danusia pisze, nie wiem jak w PL, ale na zachodzie cyrk to droga impreza. To dziwne, bo ja właśnie, no tak, no w Polsce to raczej właśnie w normalnych cenach są bilety, z tego co pamiętam. Chociaż ostatni raz w cyrku byłem jeszcze za dzieciaka. To jest ciekawe doświadczenie, powiem wam. Nie wiem, czy pamiętacie, czy byliście w ogóle w cyrku kiedyś?
2: No tak, tak, i to było tanie, ale to było tanie zarówno finansowo, jak i artystycznie.
1: Może polski cyrk nierówny jest temu właśnie droższemu na zachodzie, no. Faktycznie. No. Ale to zawsze miałem mieszane uczucia, bo z jednej strony fajnie, no jakieś pokazy akrobatów, taneczne, artystyczne, ale zawsze mi nie do końca pasowały te zwierzęta w cyrku. Nie? Ostatnio jakiś tygrys zaatakował tresera, bo się Flesza na widowni wystraszył i pogryzł, ale tygrys był w kagańcu. No nie wiem. Tutaj mogłaby się Danusia wypowiedzieć, no bo zna tą branżę doskonale. Może kiedyś zadzwoni i opowie nam coś. Ale Danusia jakoś się krępuje chyba, czy coś. Muszę ją jakoś sprowokować, na przykład coś powiedzieć, na przykład może coś o cyrku, że do bani, że to w ogóle każdy by tak umiał, coś tam, Danusia się wkurzy, zaraz zadzwoni.
2: No uważaj, bo stracimy złotą sponsorkę i będzie po... No.
1: No, ale cyrk fajny, to jest taki niepowtarzalny jednak klimat, bo to się ogląda na żywo, nie? To jest jak teatr, ma w sobie coś z teatru, bo to nie jesteś w kinie, nie patrzysz na płaski ekran, gdzie się dzieją cuda niewidy, tylko oglądasz żywych ludzi i taki dreszczyk jest emocji, tam zawsze jak oglądasz żywego człowieka, to tak masz takie, trochę taka różnica jak słuchanie audycji offline i na żywo, nie? Jakby coś w tym stylu może.
2: Tutaj Danusia wrzuciła cenę. Najtańsze bilety to około 40 franków, czyli franków chyba, jeżeli dobrze rozumiem, czyli
1: franków szwajcarskich.
2: Tak, 154 zł.
1: No to trochę jest.
2: Ale wiesz co, za dobry show jak najbardziej byłbym w stanie tyle zapłacić, bo płacę dużo więcej, nie wiem, za koncerty, na które chodzę, na, nie wiem, na widowiska sportowe, więc okej. Okay.
1: No w sumie też to trochę trwa, nie? To nie jest półgodzinna zabawa, to nawet chyba dłużej niż godzinę trwa jakoś. A może już nie pamiętam nawet.
2: Klauny
1: są fajne, klauny są fajne, tylko się ich boję. Boję się klaunów.
2: No dobra, ale kurde, to jest rozrywka, tak? Możesz sobie zapłacić, nie wiem, za... pójdziesz sobie do kina i zapłacisz tam 50 zł za bilet, albo sobie kupisz grę komputerową za 200 zł i będziesz miał rozrywki na 60 godzin, albo pójdziesz sobie do teatru, do cyrku, bo tutaj cyrk jest bardzo blisko według mnie do teatru, bo tu są żywi ludzie, to jest ich ciężka praca i jestem jak najbardziej bardzo gotowy zapłacić takie ciężkie złotówki za to, żeby no, rozerwać się.
1: No i też różnie to bywa na przykład z akrobatami, nie? Że nieraz mają tą siatkę zabezpieczającą, a bywa czasami, że nie mają. No i wtedy to są emocje takie, że ja nie mogę. Raz pamiętam, jak byłem w cyrku, to akrobata, który miał wykonać jakąś ewolucję, 3 razy pod rząd mu nie wyszła, spadł na tą siatkę i w rezultacie dali sobie spokój.
2: No bo może to i lepiej, no. Kurde, to też są ludzie, ja pierdzielę.
1: No jasne, jasne, no ale to w ogóle taką ewolucję wykonać na trapezie, to jest coś niesamowitego, nie? Ktoś cię trzyma za nogi, ty wyskakujesz, kurczę, 100 metrów nad ziemią, robisz salto i łapiesz za ręce drugiego na trapezie. To jest...
2: Stary, ja bym miał pełne gacie ciepła, naprawdę.
1: Każdy by miał, no. Ale ciekawi mnie, jak wygląda takie życie cyrkowca, który trenuje na co dzień te numery różne, nie? On musi normalnie chyba wstać, musi normalnie się wziąć za treningi, I całymi dniami ćwiczyć po prostu jakiś tam numer. Klaun sobie konstruuje jakieś tam urządzonka śmieszne, na przykład jakąś poduszkę se wkłada w dupę i ktoś go kopnie w tą dupę, a on tam miał wężyk i peruka mu do góry tam. Piu!
2: No tak, no to jest jakaś taka praca u podstaw i wyobraź sobie, że masz tutaj przed sobą, nie wiem, 20-40 ludzi, którzy robią show dla ciebie, już nawet pomijając zwierzęta, bo nie chcę się wypowiadać o zwierzętach w kontekście cyrku. I wiesz, i masz te 20 osób, które bardzo ciężko pracują, tak? No i potem wychodzi minus wynajem terenu, minus nadmuchanie tego namiotu, minus wszystko i tak dalej, i wychodzi ci po 50 zł za taki show. Kurde, te pieniądze się tym ludziom zwyczajnie należą.
1: Pewnie, że tak. Tylko no, my jesteśmy trochę biedaki tu, Polaki, cebulaki, dla nas to wszystko drogie.
2: Ale to wiesz co, to mi przypomina się ten fragment z jednych luźnych gadek, które były w zeszłym tygodniu, gdzie słuchacz właśnie dzwonił i że ja zrobię takie logo za 20 zł. No i ty, krawiec, zrobiłbyś fikołka za 10, 15, może 5 zł? Krawiec, zrób fikołka.
1: Już, zrobiłem. Masz mi po audycji wysłać 10 zł.
2: Odpiszę od twojego kredytu.
1: Jest z nami jeszcze słuchacz?
0: Tak, jestem.
1: Jak jesteś AK czy AK, czy jak to?
0: AK.
1: AK. No dobra, chcesz jeszcze coś powiedzieć, pozdrowić kogoś?
0: Nie. No to dzięki za rozmowę. Miło się gadało w takim razie. To do usłyszenia.
1: No wzajemnie. Dzięki za telefonik. Trzymaj się, dzwoń częściej i takie tam.
0: No cześć.
1: Hej, hej.
2: To co, kończymy powoli?
1: Kończymy, no już tyle siedzimy na antenie, ile to audycja trwa? Czekaj, 3 godziny i 14 minut. No, to cóż, żegnamy się z wami, dzięki, że byliście w naszej, tutaj, co ja się zaplątałem, ty się pożegnaj, ja nie umiem.
2: Żegnamy się z wami w naszej diecezji nocno-radiowej, naszej wyspy nocnego radia. Na teraz krawcowi nasmaruję olejkiem plecy, żeby czuł się swobodnie, a potem zejdę niżej.
1: Możesz mi ogolić plecy, bo mi się tam...
2: Ty masz futro na plecach? Fuj, kurde, umrzyj, pierdolę, zabij się, tfu.
1: O, i uciekł, no. Nie chciał mi ogolić plecków, no. A jeszcze ramionka są, jeszcze brzuszek i pod pachami i okolice niesforne też chciałem, żeby mi ogolił, a on nie chce. Prawdziwy cyrk to jest w nocnym radio, twierdzi Homo Superior, a z kolei kto inny twierdził tutaj, że na wiejskiej jest cyrk. A Tom mu pisze, że lęk przed klaunami się jakoś nazywa nawet, że to jest faktycznie taka choroba. No, Johnny Bravo się bał klaunów. No, coś takiego jest koszmarnego w klaunach, nie? Że... znaczy koszmarnego, takiego dziwnego, nie? Klaun był jakiś taki morderca, który się przebierał za klauna i mordował. Coś takiego było. Dobra, no to co? To... Dzięki, że byliście i w ogóle, i całe te. I do usłyszenia się z wami niebawem jakoś. Dobra, idę sobie. Cześć, pa, pa.

zamiast intro jest odpalanie fajki na antenie. Coś wydawałoby się tak bardzo nieprofesjonalnego, ale jak się zastanowić, to krawiec wieczorową porą odpalający fajkę i piękna kobieta, która w tym momencie wchodzi do mojego studio i mówi: witam, moje słonko. Nie, przepraszam, nie mogłem wytrzymać. Pozdrawiam tutaj Siunię, która była łaskawa, była się do odezwać do mnie właśnie w taki sposób. Pozdrawiam zresztą wszystkie panie i to w pierwszej kolejności jako tutaj nuarowy, szarmancki, prawda, nadający. W pierwszej kolejności panie piękne, tak. A z facetami będę się prał po mordach, chyba jak na starych gangsterskich filmach. No właśnie, dzisiaj chciałem z wami pogadać taki temat nieco spontaniczny, nieco improwizowany, ale myślę, że na tyle ciekawy, że się fajnie może rozwinąć, bo właśnie stare kino i ewolucja kina, myślę, ewolucja właśnie kina, to jak się zmieniło kino, o tym chciałbym pogadać. Przemysł filmowy, przemysł kinowy, filmowy, jak technologia się zmieniała. Kiedyś trochę już o tym było, mówiłem wam o kinematografie, o tym, że to było na początku, że kino było czymś obwoźnym, było atrakcją obwoźną bardziej. Zresztą w mniej takich rozwiniętych technologicznie społecznościach, czy o takich miejscach ogólnie, gdzie no to myślę, że nadal można chyba spotkać nawet coś takiego jak kino obwoźne. To jest bardzo fajna rzecz. Tu można zahaczyć jeszcze o temat kina samochodowego. Coś, co właściwie chyba tylko się w Stanach przyjęło. Nie znam się, pewności nie mam, ale zauważcie, czy widzieliście kiedyś na filmach, że siedzą sobie w kinie samochodowym i to nie jest USA? No, kiedyś po prostu to było, to dopiero raczkowało. Pierw kino dzięki właśnie kinematografowi. Ja już dokładnie teraz nawet nie pamiętam tych poszczególnych wynalazków, a kiedy wcześniej opowiadałem, było także o początkach motion capture, czyli przechwytywania ruchu aktorów. Też zupełnie coś nowego, zauważcie, profesja, jak to nazwać? Animator to już nie jest animator. Ktoś, kto animuje postacie cyfrowe. No, z reguły dzisiaj jednak jest to kaskader. Ale już niekoniecznie. Przechwytuje się nawet zawodowym aktorom całą sekwencję ruchu ust, żeby w grze komputerowej na przykład wyglądało to naturalnie, ale też żeby w filmie fajnie to wyglądało. Ogólnie jest tyle zmian i podejście samo, zauważcie. Przypominałem sobie ostatnio, patrzyłem i porównywałem, tak jak zmieniły się bajki. Co jakiś czas tak śledzę ten temat, patrzę ogólnie tak od technicznej często strony, zajmuję się animacją, jak wiecie, to interesuje się, patrzę sobie tutaj, jak zrobiony jest ruch, czy animacja poklatkowa, czy dzielenie na elementy i animacja szkieletowa bardziej, czyli taka, gdzie animka ma swój własny szkielet, taki normalny i można ją dzięki odwrotnej kinematyce, inverse kinematics, pociągnąć ją za pindola i cały się tak pociągnie wtedy, pod warunkiem, że pindol ma swoją kość. A jak wiemy, pindol nie ma kości, więc... No właśnie, różne dziwne takie dzisiaj rzeczy się pojawią, bo zamierzam też zastanowić się na przykład, czy nie tęsknimy trochę za tymi starymi, powolnymi, ciągnącymi się jak mucha w smole, jak smród po gaciach, filmami, nie no, takie powolne jakieś były... Sielskie jakieś miasteczko małe, wiecie, pamiętacie wszyscy te przeróżne seriale, gdzie obserwowaliśmy jakąś małą społeczność, która żyje sobie albo w dziczy, albo w jakimś małym miasteczku, jakiejś wsi. W dawniejszych nieco czasach, powiedzmy, koniec
przełom XIX-XX wieku, albo jakoś tak. I oni sobie żyją w zgodzie z przyrodą na przykład, mają swoje jakieś tam przygody, jakieś takie, nie mówię nawet domki na prerii czy coś, bo to trochę już jest takie czasami do zażygania. Wiecie, to dzisiaj nawet się śmieszne wydaje, wyobrażamy sobie taką rodzinkę blondasków, zawsze tam uśmiechnięci, słuchają się taty, tata, głowa rodziny ze strzelbą do lasu. No wiecie, taki po prostu chamski już stereotyp, nie? Dobrej rodziny, bogobojnej, no nie wiem nawet jak to do końca nazwać. Mam na myśli trochę może coś mniej takiego przesłodzonego i niewypełnionego do końca, no tutaj w tym przypadku ideologią, troszkę taką chrześcijańską, bo można powiedzieć, że część z tych filmów, o których teraz mówię, to mogą być po prostu filmy, tak, można je tak nazwać, filmy chrześcijańskie. Mimo, że nie są to filmy, powiedzmy, o historii Jezusa, apostołów czy coś takiego, to można powiedzieć, że to są filmy chrześcijańskie, tak? Ponieważ jest wszystko tutaj poukładane, tak jak Pan Bóg przykazał, można powiedzieć. Ale na przykład popatrzcie na takie stare bajki z naszego... Właśnie, czy z naszego, no niekoniecznie z naszego tu wszystkich, bo są młodsi, starsi, ale mój rocznik na pewno może kojarzyć taką bajkę Mali mieszkańcy wielkich gór. O takich dwóch miśkach. Początkowo widzimy te miśki, jak one są małe. Kreskówka. Jednym z bohaterów jest Ran, taki chłopiec, którego ojciec jest pół Indianinem, pół białym, z tego co zapamiętałem i z tego co tam widziałem. To jest w ogóle japońska bajka na podstawie książki amerykańskiego pisarza. A zaraz nawet jeszcze sprawdzę. To jest bardzo interesująca bajka, ponieważ ona jakby reprezentuje bardzo dużo tych rzeczy, które moim zdaniem się zagubiły dzisiaj i ciężko je znaleźć w ogóle w jakichś nowszych produkcjach. Dziś jest moda na każda dziewczynka musi być księżniczką, a każdy chłopiec musi być... Nie wiem już czym, jakimś Zorro, tak, ale takim ze szponami, z pelerynką i coś tam i strzelającym laserami z oczu i gwiazdkami z dupy, nie wiem, superbohaterowie są chyba modni. A w ogóle zbieractwo, skolekcjonuj, znajdź nowe karty i tak dalej, komercjalizacja. A tutaj to jest zupełnie inna bajka, po prostu dużo przyrody, dużo takiej rzetelnej wiedzy, takiej normalnej wiedzy o zwierzętach, tak? Nie, że zwierzęta sobie robią w lesie imprezę do muzyki techno i tam śpiewają wyginam śmiało ciało, dla mnie to... I teraz powinniście wszyscy krzyknąć tak chórem, mało. Ale nie, tutaj nie musimy krzyczeć. Wiecie o co chodzi, że to nie jest jakaś głupota. Tam są informacje, jak niedźwiedź zaznacza swoje terytorium, jakich ma wrogów, jakie niebezpieczeństwa czekają na zwierzaki. Zero takiego przesłodzenia też. Jest tam pewna cenzura, bajka jest spokojna. Dzieciak nie zobaczy tam dużo krwi. Jak jest jakaś krew, to... No właśnie, jest krew. A jest krew, nie? Więc co, dzisiaj już by to nie przeszło, bo jak jest krew, to mamy od 18 powiedzmy lat, czy tam od 16, to nam się grupa wiekowa tu zawyża, nie zarobimy, proszę pana, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, kiedyś bardziej była po prostu radosna twórczość. To widać, że kiedyś nie przejmowano się aż tak normami, chociaż były różne tam akcje z kodem wiekowym, taka cenzura na komiksy, różne tam rzeczy były. No, mówię to teraz bardziej o Stanach, ale tak w gruncie rzeczy to kiedyś się twórcy mniej troszkę przejmowali tym, czy będzie trochę krwi, jaka to grupa wiekowa. Nie było to jeszcze wszystko tak usystematyzowane, myślę, po prostu i trochę tak sobie płynęło na fali bardziej, nie? Dzisiaj wszystko musi być zgodnie z planem i zatwierdzone przez odpowiedni dział i musi zarząd wyrazić zgodę, nie wiem. Przesadzam pewnie nie samym Disneyem i Marvelem i Muppetami i Gwiezdnymi Wojnami. Człowiek żyje i to wszystko, co powiedziałem w sumie, to teraz należy do Disneya, więc jeszcze większa systematyzacja. Zauważcie, że u Disneya wszystkie bohaterki są księżniczkami. Wszystkie, prawie wszystkie, nie wiem, Alicja w Krainie Czarów, ta Alicja, zapomniałem,
jak ona tam jakoś nazwisko miała jeszcze, to ona jest jakąś tam w domyśle z dobrego domu, szlachcianka też i też w sumie podchodzi pod jako taką księżniczkę. Jakieś tam syrenki, coś, wszystko to są zawsze księżniczki. Jest dużo magii, ale też Disney robi, już teraz nie wiem, to się chyba nieco zmieniło, ponieważ Disney potrafi wydać nagle coś, co jest zupełnie, odbiega od tego schematu, czary, księżniczki, sowy i tak dalej, coś, co by mogło nas tutaj zaniepokoić, co, sowy? Już kiedyś się śmiałem, ludzie, no tak się śmiejemy, ale ktoś zliczył na przykład, ile sów jest w filmach Disneya i tam cała taka po prostu plansza z tymi sowami, tak nasrane tymi sowami, sowa, sowę, sową pogania. I no, coś tam jest, że mają jakieś upodobanie i też się przyjrzałem, było pokazane, że postacie Disneya bardzo często wykonują bardzo charakterystyczny gest palcami. Wiecie, jak się robi diabełka, tak? Wyciąga się ten malutki paluszek, który się nazywa po angielsku pinky, a po polsku po prostu mały. I wskazujący. A kciuka tak zawijamy i się robi diabełek. I jak się popatrzycie na bajki Disneya, to tam postacie bardzo cały czas tak palce układają. Nawet kurczę, nie wiem, jak się gdzieś ktoś sobie robi jaja i parodiuje te postacie, to często też to nie wiem, to jakiś może masoński gest czy coś, czy diabelski może, czy masoński, czy diabelski, nie dojdziemy pewnie i sprawdziłem, czy w innych bajkach też postacie robią takie gesty, no nie, w jakiejś tam znalazłem, w jednej, ale ogólnie to nie, to Disney tak robi. Czemu to tak? Nie wiem, tu można by oczywiście starać się jakoś to wytłumaczyć. Nawet jako animator mógłbym tu powiedzieć, że po prostu postać wykonując pewne gesty, ustawiając się w pewien charakterystyczny, przesadzony nieco sposób, no to są kreskówki, one tak właśnie się poruszają w sposób przesadzony i te ręce tak też muszą wyginać te palce, ręce, to wtedy dużo lepiej wygląda. Jak rysuje postać i ona ma taką oklapłą jakąś dłoń, coś, to często to po prostu źle wygląda. Kreskówki po prostu rządzą się swoimi prawami. Dlatego też często mają cztery palce na przykład, żeby to po prostu pięć palców nie pasuje już do uproszczonej mocno postaci, która jest bardzo prosta, taka trochę z brył jakby już nawet, a tu nagle pięć drobniutkich paluszków. W ogóle jak się przyglądniecie, to te pięć palców w naszym ciele to jest taki bardzo delikatny element w stosunku do reszty. Bo tu mamy, słuchajcie, dupę jak szafa, tu mamy jakieś nogi, pniaki. To ja nie mówię o sobie, ja jestem bardzo taki zgrabny i smukły. Ale są tacy, no powiedzmy wśród nas tutaj, co łapa jak bochen ogólnie cała. Łapska, słuchajcie, jak bale, jakaś tak noga gruba, świńska, taka dupa ogromna. A te paluszki takie malutkie, maciupkie, takie delikatne chwytaczki. No, to jest delikatny instrument i to dlatego dziwnie czasami wygląda. Rysuje postać i ona jest generalnie taka kulfoniasta, prosta, a tu nagle te paluszki, nie? No więc dlatego są cztery. A nie pięć. Wracam już do tematu głównego, którym są zmiany i ewolucja, jaka zaszła w kinie. Od technicznej strony może spróbuję teraz podejść trochę. Wspominałem już, że zmieniło się nieco tempo. Właśnie, co właściwie się zmieniło? Tempo. Kiedyś wszystko tak trochę wolniej w tych filmach szło. Nie bano się robić jakichś pauz, dłużyzn nawet. To budowało jakoś klimat. A dzisiaj trochę się tak bardziej twórcy spieszą. Wszystko musi być na szybkich ujęciach. Dynamika, fikołki i tak dalej. Technologia się zmieniła. Zmieniła się kasa. Kiedyś seriale były mniej dofinansowywane. Mniej było takich podejścia takiego wyrachowanego, że no po prostu bajka dla dzieci niekoniecznie musiała być według szablonu jakiegoś, nie? Tylko po prostu ktoś wpadał na pomysł częściej. Chociaż, nie wiem, jest dużo świetnych bajek, bajki w ogóle są niedocenione, bo ja mówię bajki, no nie wiem, bajki, baśnie, filmy animowane, to się przeplata, szczególnie dzisiaj, kiedy mieszają się gatunki, przemysł growy miesza się z filmowym,
tutaj warto wspomnieć, że przemysł growy no, prześcignął ten filmowy już. I to tak są te ostatnie lata. Myślę, że to była taka rywalizacja wyrównana trochę. Jeszcze jak to zaczęło się przeplatać i no to już to, że były, są i będą pewnie robione filmowe wersje gier i growe wersje filmów, to nie jest akurat nowe zjawisko, to już jest od dawna, ale to też nabierało rozmachu, tak? Dzisiaj każda większa produkcja filmowa to już nie zrobienie gry z tego, jeśli to się nadaje na grę. W przypadku w jakiejś dużej wytwórni, która właśnie jest nastawiona na zarobek, no to już jest uznawane za jakieś niedopatrzenie, za błąd, za danie dupy, tak? No, nawet seriale Walking Dead muszą mieć swoją grową adaptację, przygodówkę. Całkiem fajne to jest zresztą. Grafika taka cel-shadingowa, jak to się mówi. Chociaż ja wolę tutaj inaczej to trochę nazywać, ale już nie chcę mieszać. Na przykład rendering niefotorealistyczny albo shadery po prostu pozakładane odpowiednie. Chodzi o to, że modele 3D wyglądają jak kreskówka trochę. Bardziej lub mniej. To zależy od jakości właśnie tego cel shadingu i od jego stylu trochę. Można po prostu można zrobić obrys tej postaci generowany sam, a wypełnienie to już jakieś tam malowane tekstury. Można inaczej. Różne są tutaj techniki. To też jakoś tam ewoluowało. Początkowo cel shading raczej dotyczył chyba gier, no bo dzisiaj to też jest i w kreskówkach, nie? Mamy kreskówkę 3D, ale ona jest tak przygotowana, że wygląda to trochę jakby było narysowane. Oczywiście, kto ma wprawne oko, no chyba nawet każdy, kto tam się trochę orientuje, to już tam patrzy i widzi, że to komputer zrobił bardziej te modele i tak dalej, że one są komputerowe 3D, ale no... Nevermind zresztą, co kto lubi. Ja nie przepadam, chyba że naprawdę jakoś to jest fajnie zrobione i pasuje. Na przykład lepiej jakoś widzę te techniki komputerowe w przypadku albo tych fajnych różnych bajek 3D, gdzie są po prostu takie kartunki, ale zrobione w trzech wymiarach i to fajnie oświetlone. Bardzo ważne jest oświetlenie. To też pewnie po czasie twórcy zajęło to chwilę, zanim skumali, że oświetlenie takiej sceny wirtualnej, komputerowej, tych postaci, tych pingwinów z Madagaskaru, tych smerfów 3D też chyba były, tak, smerfy 3D. Nawet kilka chyba tego wyszło. Że to wymaga też tak samo dobrego oświetlenia sceny, jak w przypadku żywych aktorów, nie? Też jakaś tam wiedza, jakiś tips, bo może się wydawać, co tam takie mam tutaj, fajnie wygląda, płaskie, tego i już, nie? No, ale trzeba sobie zdać sprawę po prostu z tego, że trzeba do pewnych rzeczy też się przyłożyć, mimo że to 3D. No właśnie. Kiedyś w ogóle też pamiętam, że nie do pomyślenia, czekało się na to tak troszkę w sumie i coś tam się pojawiało, ale powolutku i na początku to taka kiszka, troszkę świętego Franciszka, jeśli chodzi o jakość. Filmy o superbohaterach, nie? To też jakoś, a dzisiaj to już w ogóle tyle tego jest, że już się nie chce oglądać, bo znowu biega, skacze, podskakuje, salta robi i strzela, no właśnie. Dużo jest adaptacji filmowych gier. To chyba nastąpiło później. Pierw robiło się oczywiście gry komputerowe na podstawie filmów, bo to są jeszcze czasy nawet ZX Spectrum. Nawet już na te pierwsze komputerki domowe powstawały już gry, na przykład Pluton czy tam Rambo. Więc były już. Oczywiście to był archaizm. Też tutaj duch nostalgii jednak na pewno często mocno działa, bo przypomniałem sobie ostatnio, jak wyglądają gry na Commodore 64. Zainstalowałem emulator, a nawet nie, znalazłem lepszą rzecz. Polecam wam. Można sobie na chomiku znaleźć coś takiego jak
uruchamiający się taki programik, że jest menu, tak, do uruchamiania tych gier. Każda gra ma swoją miniaturkę, możemy sobie popatrzeć przed uruchomieniem, jak to wygląda. Tak jest zintegrowane, to się nazywa Best of C64 Classics. Best of C64, tak, Classics. Przez X. No i coś takiego uruchamiacie i sobie gracie. I wiecie co? Te gry są szkaradne, te gry są niegrywalne, te gry są biedne jakieś takie. Więc i to jest... A jaka to w ogóle jest bieda na platformach takich, jak tutaj Zenon wspomina o legendarnej, krapowatej grze E.T., która była tak zła, że się wręcz przyczyniła mocno do upadku Atari. Zakopali te gry na pustyni, słuchajcie, potem je wykopywali, tak ileś tam, tak jakoś kilka lat temu się wzięli, wykopywali, te, bo to było tak straszne, tak okrutne. Ten E.T., jak to Energik zauważył, że on pindola ma ten E.T., takiego pikselowego pindola i tak chodzi, nic nie można nim zrobić. On tylko tam szyję wyciąga, można do dziury wpaść. To jest taka dziwna gra, bo tam można do dziury wpaść i nie wyjść. To jest taka gra, na tym polega mniej więcej. Wygląda to jakby ktoś dwa dni przed deadline'em, wydaniem tej gry jakoś się bardzo spiął i to zrobił w te dwa dni, bo wcześniej zapomniał albo mu się nie chciało. No i powstało coś takiego. Ludzie masowo oddawali tę grę i żądali zwrotu pieniędzy. To były miliony jakichś zwrotów w ogóle. No i Atari popłynęło. No w ogóle w te różne firmy często mogą ostro popłynąć, jak wypuszczą wadliwe egzemplarze, które się grzeją. Była taka głośna afera Red Ring, Czerwony Krąg to się nazywało. No w każdym razie któraś z konsol mocno się grzała i paliła. I to trzeba wymieniać, no. A te konsole i tak czasami są sprzedawane, nie wiem, czy to prawda, ale no, tak twierdzą ci wielcy, że po kosztach trochę, że bardziej na grach chcą zarabiać, a konsole to tak już masz po kosztach, więc... A tu trzeba jeszcze pozwracać, wyprodukować, więc różnie bywa. No ale z E-Team to była straszna wtopa i się to odbiło strasznie czkawką. No, a i to właśnie, też pamiętam taki zabawny rysunek, bohater gry Uncharted, czy to jest Drake? No taki złodziej, tak? Pokazywano, jak on wygląda dzisiaj, zrobiony w 3D, w wersji właśnie do gry. No tutaj taka mała ciekawostka, te modele, ci bohaterowie, których obserwujecie w grach, w filmach, ci 3D, bardziej lub mniej realistyczni, to oni często mają kilka swoich wersji, tak? Jedna bardziej dokładna i taka szczegółowa, no i zabierająca oczywiście więcej RAMu i tak dalej i potrzebująca mocniejszego troszkę, większej mocy obliczeniowej postać, którą się wkłada na przykład jak mamy cutscenkę, czyli przerywnik filmowy w grze, a potem nagle jest używana postać z troszkę słabszą teksturą, to znaczy w mniejszej rozdzielczości, trochę mniej szczegółowa i tą już sterujecie na przykład w grze, nie? Różnie to bywa. A z kolei jest jeszcze super jakiś model High Res Max, w ogóle wypasiony, do którego trzeba mieć już mocnego peceta w ogóle, żeby go wyrenderować, do na przykład jakiegoś filmu o tym Drake'u. No i był pokazany Indiana Jones z Atari, tego starego, który się składał, nie wiem, tak na oko z 16 pikseli na krzyż. No i był ten bohater nowy, już współczesny. I to pokazuje, jak świetnie technologia poszła do przodu, nie? Może już nas to tak nie jara. Może, no właśnie, co czuliście, jak oglądaliście pierwsze filmy na VHS-ie? Co czuliście, jak słuchaliście płyt gramofonowych? Co czuliście, jak słuchaliście starego radia? I tutaj ja wcale nie będę taki, że tutaj stare, dobre czasy, kiedyś to było. To nie chodzi o to, żeby się tu w Janusza teraz zamienić i mówić, że kiedyś to było, kiedyś to było. Nie, przepraszam, trochę się rozpędziłem, ale no, wiadomo, że kiedyś to było, fajne były różne rzeczy.
ale weźcie sobie, wyobraźcie sytuację, w której musicie znowu siedzieć przed jakimś spektrumem, czy tam złomodore, czy szmatari, walić w te klawisze pół godziny, żeby coś tam wam się pojawiło na ekranie. Nie ma żadnego internetu, nie możemy sobie tu gadać, nadawać. Gry to macie takie, że wstyd w to trochę grać, bo słuchajcie, no dorosły człowiek, który goni jakimś pikselem innego piksela i rechocze, to nie wiem, to jakiś nienormalny czy co? Sam tak robiłem, tak, ale dzisiaj to można z jakimś samochodem ekstra pośmigać na dużym ekranie. Można się pobawić w virtual reality, nałożyć hełm i stać się Batmanem, tak? Jest taka gra. Z tych bardziej wypasionych, Klot ostatnio wspominał o... Sorry, trochę dzisiaj będą takie dygresje różne i zmiana tematu i w ogóle, bo ale... No, takie życie, takie życie. No i co? Klot mówił o tym właśnie, że to... Ta rzeczywistość wirtualna go rozczarowała, że jak zobaczył, że wygląda to bardzo tak kanciasto i prymitywnie, jak no czasy Amigi, pierwsze 3D na pecetach i... Że zdziwił się i rozczarował tym, że to nie wygląda jak Matrix jakiś, albo jak 13 piętro jakiś. Tutaj mówimy oczywiście o słynnych filmach. Gdzie jest pokazany motyw iluzorycznej rzeczywistości? No, a dzisiaj jak jest? Dzisiaj rzeczywistość wirtualna powróciła nie tylko na salony, ale i pod strzechy. Nie jest to już jakiś kosmiczny wydatek. Nadal spory, nadal trzeba mieć, no, trzeba mieć, być forsiastym, jak to się mówi, mieć w miarę dobry sprzęcik, zainwestować parę groszy sobie tam w hełmik, a nie wiem, w 2000, w 1500. No jakby tak, no zależy właśnie, czy chcecie grać na konsoli. Chyba jest taniej na konsoli, no bo PC to musi być wyjątkowo silny tutaj i te hełmy są droższe. A hełm chyba do Playa 4 nie jest aż taki strasznie drogi. No w każdym razie też dużo zależy od gier. Nie ma co się kierować też tylko samą technologią, bo dużo bardzo zależy od tego, jakie są dostępne gry, prawda? Czy to są jakieś takie gównogierki, że tam rzuć kulką i się przerzucą kręgle, czy tam jakiegoś robala goń po pokoju i walnij łbem o futrynę niechcący. Nie, właśnie czy są gry takie przygodowe, albo takie jak ten Batman, że tam możemy sobie w Batjaskini pochodzić, samochodem jeździć, coś się bić. Widziałem też jakąś taką grę, gdzie jechało się samochodem, padał śnieg, czas, to chyba jakaś przyszłość, bo wszystko takie zlodowaciałe, ludzie w kożuchach, jakieś bunkry, no i siedziało się w tym samochodzie i można było, słuchajcie, otworzyć sobie tam skrytkę, jakieś dokumenty się wyjmowało i pokazywało. No, fajna zabawa, nie? Nadal pewnie niektórzy będą mieli problemy z komfortem, bo kręcenie jakieś tam, ktoś może mieć nudności, ktoś może, komuś może się kręcić w głowie. No ale cóż, to wszystko będzie się doskonaliło teraz też właśnie, a propos właśnie technicznych spraw i bardziej znowu w kierunku filmu. W pewnym momencie pojawiły się filmy w 60 klatkach na sekundę. I przyznam wam, że jakoś tak nie doceniłem, jaka to jest fajna rzecz, bo to jednak jest fajna rzecz. Dzisiaj już nawet na YouTubie znajdziecie spokojnie filmy, które możecie sobie obejrzeć w jakiejś dobrej jakości, czyli powiedzmy w te 1080p, to jakby ktoś nie wiedział, to oznacza ile linii w pionie jest. No, rozdzielczość w pionie, powiedzmy dla uproszczenia, rozdzielczość ekranu w pionie. Czyli jak macie 240p, czyli już taką super słabą jakość i rozpikselowane i tak dalej, to macie jakby rozdzielczość filmik, to nagranie, to wideo w rozdzielczości powiedzmy 320x240 i tyle. Albo na przykład 1280x720 i stąd 720p. No więc oglądamy sobie w takiej wysokiej rozdzielczości, w tych 60 klatkach na sekundę film i nagle to wszystko zaczyna wyglądać bardziej jak... Tak odbieramy to, jak reportaż z planu, tak? No bo wcześniej te filmy, które oglądaliśmy właśnie z planu, one były kręcone trochę innymi kamerami, które powiedzmy, że dawały wrażenie płynniejszego obrazu, może stąd to wrażenie, mimo że dalej oglądaliśmy to w 30 klatkach na sekundę.
Tu wchodzą różne już rzeczy, słuchajcie, i kodeki, i odświeżanie ekranu nawet. No, no teraz top jakiś tam i wysoka jakość to grać sobie na przykład w Quake'a nowego, Champions, przy odświeżaniu ekranu, czyli monitor mamy wypasiony, który nam odświeża w 120 Hz. I jeszcze powiedzmy gramy sobie bez limitu, bo tam jest zdjęty limit tych klatek, więc teoretycznie możemy nawet grać też w 120 klatkach na sekundę. Mimo, że ludzkie oko niby nie radzi sobie z odbieraniem czegoś więcej niż... No i tutaj różne opinie słyszałem. 24, 30, 60, 120, czyli o kant dupy rozbić. Zresztą nasze oko tworzy dla nas obraz, oko i mózg tworzą obraz dla nas w taki sposób trochę, no zupełnie nie trochę, tylko zupełnie inny niż na komputerze się to dzieje na monitorze, więc tam mamy jeszcze to odwrócone jakoś, prawda? Te oczy to w ogóle się łączą z półkulami na krzyż, jakoś tak to dziwnie jest zrobione. Więc no, Etam kiedyś wspominał, że pierwsze filmy to było 12 klatek na sekundę. Jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ no, też wśród animatorów jest taka niepisana zasada, żebyśmy już mówili o pełnoprawnej animacji, to niech to będzie te 12 klatek na sekundę. Może źle to ująłem, może chodzi bardziej o to, że przy tych 12 klatkach na sekundę faktycznie już mamy oglądanie bez jakiegoś tam... dyskomfortu, oszukiwania tej głowy, że coś tam się dzieje. Tylko to jest już animacja, tak? Te 12 klatek. No, wystarcza, takie minimum powiedzmy i już. Właśnie, jeszcze tutaj Zenon wspomina o innej ciekawej rzeczy, jak nagrania 360. No właśnie, też są, też modna rzecz i taka właśnie hop-siup do przodu, jeśli no, tu mówimy o technologiach, czyli po prostu filmy, które możemy sobie oglądać rozglądając się, jeszcze będąc umiejscowionym w jakimś punkcie na planie. No tutaj oczywiście chodzi o odpowiednie obiektywy, które są w stanie tak... okuliste dokładnie obiektywy, które potrafią w taki sposób rozłożyć obraz na płaszczyźnie, że potem po odpowiednim w cudzysłowie odkodowaniu nawinięciu go z powrotem na ekran uzyskujemy tą możliwość, że możemy się rozglądać. To jest ciężko mi to wytłumaczyć trochę. Doskonale wiem, jak to działa tak intuicyjnie, bo nawet robię takie coś. No wiem, jak zrobić panoramę 360. Możecie sobie kupić specjalną kamerę, która nagrywa w taki sposób. Nie jest to już nawet jakiś wielki wydatek czy luksus. Kupić sobie taką kamerę, ona wam nagra filmy tak, że potem przy użyciu oczywiście playera, który na to pozwala, player YouTube'owy już wam na to pozwala, jest sporo. Możecie sobie na przykład obejrzeć film, w którym suniecie na snowboardzie po górach ośnieżonych i rozglądacie się. Facebook też tutaj donosi Zenon. A też wracając do tych jeszcze 60 klatek na sekundę, mamy wrażenie trochę jakby to był bardziej teatr, jakbyśmy obserwowali scenę, na której są aktorzy. No po prostu bardziej jest to jak rzeczywistość, krótko mówiąc, a mniej nam się wydaje już, że to jest film, tylko tak bardziej... I wydaje nam się, że to jest takie niewygładzone, takie jak reportaż. Są takie odczucia dziwne, to oczywiście mogą być irracjonalne często uczucia i niekoniecznie mające coś wspólnego z rzeczywistością, ale coś takiego jest, że tak to odbieramy, więc jest fajne wrażenie. Polecam sobie poszukać, możecie sobie nawet znaleźć jakichś nowych Avengersów, jak się tam leją, strzelają i latają w tych 60 klatkach na sekundę. Możecie znaleźć różne prywatne nawet filmy, jak ktoś nagrywa po prostu przy takiej jakości. Gameplaye dzisiaj, no to już jest, chyba standard się robi lub już jest taki, że, no nie, na pewno nie jest, bo widziałem, że są nadal normalne w 30 klatkach na sekundę. Normalne, widzicie, ja już taki dziad tutaj. Normalne, to jest 24 klatki, panie, a nie tam będzie śmigał w 120, no po co to komu? No,
Nie, no, nagrywają ludzie często swoje gameplaye, czyli to, jak grają sobie w jakąś grę właśnie w tych 60 klatkach, wtedy jest płynniej trochę i bardziej nam się z kolei wydaje, że sami gramy. Trochę takie wrażenie, czyli znowu coś bardzo takiego

bardziej wymagające. Nie wiem, Arkham Knight. No ta seria o Batmanie, nie wiem, która tam była ostatnia część. Chyba Arkham Knight właśnie. No to one są na tyle wymagające, że tam już trzeba mieć naprawdę wypas maszynę, żeby mieć te 60 klatek na sekundę, bo to się, i wtedy nagle wam się zacznie ciąć, bo gra jest po prostu słabo zoptymalizowana na przykład. Nagle zostaje odkryte za dużo szczegółowych elementów na mapie i komputer nie wydala, bo do tego się to sprowadza. Mogę wam tutaj też taką już od kuchni, od technicznej strony trochę czasami coś powiedzieć, jak to jest z tymi grami, no że jeśli chodzi o wydajność, no to najwięcej tutaj zależy właśnie od modeli tych, ile one mają tych ścianek, tych poligonów, tak, jak tekstury, ile tekstur, jaką mają rozdzielczość te tekstury. Jest taka prosta technika polegająca na tym, że te obiekty, które są daleko już od nas, one zostają zastąpione przez takie uproszczone trochę. Czasami ten mechanizm zawodzi, czasami ktoś nie przygotował tych modeli uproszczonych, które z racji tego, że już nie musimy ich widzieć dokładnie z bliska i różnicy nam to nie robi, to one są takie rozmyte, bardziej uproszczone, wiecie, te teksturki. Tak się to robi fachowo i żeby gra dobrze śmigała, to tak musi być. No ale wracamy do filmu. Przy filmach nie musimy się przejmować wydajnością sprzętu, nic takiego. Zresztą, jeszcze wrócę na sekundę, jeśli chodzi o wydajność w grach, to już w sumie też nie musicie się przejmować tak bardzo, bo już od dawna jest coś takiego jak gra przez stream, czyli wy się łączycie zdalnie trzeba mieć dobry internet, szybki. Łączycie się zdalnie z komputerem, który to komputer wam obsługuje grę, a do was dociera tylko obraz i przesyłane są wasze ruchy kontrolerem. Wy sobie jakby gracie na czyimś komputerze, płacąc za to jakiś abonament czy coś, też pewnie do rozważenia. Może niektórzy z was nie chcą na przykład inwestować w jakiegoś drogiego peceta, a chcieliby sobie zagrać w Wiedźmina Trójkę na przykład, tak? Bo słynna gra, bo to jednak tak ceniona. No to sobie zagram. No to możecie się wtedy rozglądać za taką usługą. Nvidia Shield, pisze Zenon, który tu, no, widać, że coś kuma, że się trochę interesuje, bo faktycznie jest taka technologia. No, oczywiście słynny producent kart graficznych, który właśnie, można sobie kupić takie urządzonko, tam podłączamy do telewizora, czy jakoś tak i sobie gramy po prostu, nie? No, dzisiaj to już być może nawet jacyś co lepsi dostawcy kablówki wam coś takiego zaproponują, nie? W zestawie. No, zapomniałem się spytać UPC, jakie tam nowości techniczne są teraz, co tam mają, czy jakieś już gry, czy coś. No, jak ostatnio brałem, to jednak się rozczarowałem, ponieważ internet w telewizorze okazał się totalną jakąś pomyłką i co pseudo-internet bardziej niż... Ale znam na przykład osoby, które są zamożne i pozwoliły sobie na kupno telewizora takiego, wiecie, już wypasionego za 5000 zł. No i tam, wiecie, no świetny w ogóle płaski, piękny obraz, odświeżanie, wszystko, no komforcik. I dodatkowo jeszcze w tym internet, oczywiście Skype, kamerka, wszystko to taki telewizor, komputer. To już jest coś takiego jak z tymi telefonami, prawda, że już nie mówię, to już to, co mamy w kieszeniach, to już często nie są telefony, tylko to są komputerki małe z telefonem, z funkcją dzwonienia. No, ale pewnie też znajdą się i tacy słuchacze lub słuchaczki, którzy to nadal mają jeszcze jakąś starą Nokię, czy bardzo prosty telefonik taki. Nokia ostatnio powróciła ta marka, no bo to z tego co pamiętam, to Microsoft wykupił Nokię, tak? To dobrze mówię? Microsoft wykupił, no więc to już Nokia nie robi, tylko się telefonik nazywa Nokia, bo ktoś bystry stwierdził, że to dobra może być marka dla właśnie takich telefonów bardzo prostych, dla takich telefonów, za którymi tęskni pewna grupa odbiorców. Tak, Zenon tu potwierdził. No więc wynika z tego, ale widziałem bardzo niepochlebne opinie, recenzje tego telefonu nowego, który wypuściła Nokia, że to jest jakby próba

0: żerowania na sentymencie bardziej i że to niewiele ma wspólnego ze starą, dobrą, kultową Nokią. Są te kultowe Nokie, tak? 7000... Przepraszam, nie pamiętam nazw tych starych. Może, bo podrzućcie, przecież ja nie muszę wszystkiego pamiętać. Może ktoś przypomni zaraz. W każdym razie mówię o tych starych, wytrzymałych, małych telefonikach, które długo trzymały na jednej baterii, które były proste. Może z tej racji też były mniej narażone na jakieś awarie, że przecież dzisiejszy telefon to potrafi się zawirusować i wam się zepsuje, tak? Bo się wirus... A tam no, nie ma, tam są jakieś dzwonki MIDI, SMS-a może wysłać. Ta nowa Nokia chyba też tylko wysyła SMS-a? Nie, jednak coś tam chyba dodali. A no, w każdym razie, ja mówię oczywiście o starych czasach Nokia wysyłająca tylko SMS-a i można sobie zagrać w węża. Wspaniała multimedialna gra, słuchajcie, komputer w telefonie, można zagrać sobie w węża, to jest niesamowita technologia. To jest też zabawne, jak te różne ewolucje techniczne nas najpierw zaskakują i robią wrażenie, może, nie wiem, czy z racji tego, że byliśmy młodsi, że byliśmy dzieciakami na przykład, jak nowe rzeczy się pojawiały, jak zmieniała się grafika w grach, jak jakość filmów się polepszała. Jak wy wspominacie te czasy, kiedy odpaliliście na przykład pierwszy film, który był w jakości lepszej niż popularny wszechobecny VHS i telewizor, bo telewizor to mniej więcej też jest taka jakość, to jest też jakieś 320 na 240, jeszcze jakieś przeploty, to często, no dzisiaj to się pozmieniało, oczywiście telewizja nadaje sygnał tak, że dostajemy go już w wysokiej jakości, często w wysokiej rozdzielczości, HD, wkracza to ultra HD, ultra panoramy do gier, takie monitory już zakrzywione, że się rozglądacie. Czemu ja cały czas mówię tyle o tych grach, skoro jest audycja o filmach? Może dlatego, że to się już dzisiaj tak wszystko przeplata, i technologie, i odbiór tego, i bohaterowie ci sami, i często właściciele praw ci sami, i historie oglądamy te same, potem te historie odtwarzamy w grach. No wszystko, no wiecie, jest tyle tutaj i podobieństw, i to się zazębiło trochę ze sobą. Jedno nie może istnieć bez drugiego już za bardzo. No, to jest bardzo ważne, bardzo nadal ważne, dwie najważniejsze, można powiedzieć, gałęzie rozrywki, film i gry komputerowe. Więc no, dla różnych wytwórni, dla właścicieli praw, dla wydawców, to wszystko jest cholernie ważne, myślę. Zenon tutaj zmyka, ale pisze, że poleca Fallout Resurrection. A ja nie wiem, czy mam ochotę. I ostrzega, żeby nie iść na łowców mutantów. Ja wiem, czym jest Fallout Resurrection. To jest, no właśnie, konwersja jest chyba najodpowiedniejszym słowem, bo to jest coś więcej niż mod, niż modyfikacja do gry, tylko szczęść traktorze. Tylko to jest jakby gra zrobiona na bazie tego starego Fallouta 1 i 2, nowe questy, nowe przygody, no taka większa rzecz, tak? Bardzo duży poziom trudności jest, bardzo ciężko będzie wam tam przeżyć, o więc no może komuś się podobało, te stare Fallouty były bardzo trudne często. No jak ktoś lubi trudne, duże wyzwania, no to może nie będzie taki zły, ale ktoś narzekał, że to cholera jest tak trudne, że w to się grać nie da. No i nie wiem, czy mam ochotę znowu oglądać te same sprite'y, te same obrazki i że mi się tylko zmienia tekst na ekranie, że witaj, to zupełnie nowa przygoda, nigdy się nie widzieliśmy, brachu, chciałbym cię wynająć tutaj do... I tutaj znowu jakaś taka nudna przygoda w stylu mam karawanę, którą zaatakowały rat skorpiony. No to... dziękuję bardzo, do widzenia. Nie. Jak już, to nie wiem, to Fallouta 4 sobie znowu zapodam albo jakiegoś moda... Nuka. Był jakiś taki dodatek wyszedł, gdzie mamy miasteczko Nuka-Coli. Takie śmieszne trochę i tam mogą się różne hece dziać. Fajne, to może to bym wolał. Albo jakiś taki na przylądku się dziejące, że jakieś lasy, coś, port na statku, burza, coś też fajne, jakieś przygody. To bym wolał zobaczyć, niż się cofać do starych rzeczy. Ale dzisiaj się cofamy trochę do starych rzeczy. Co powiecie na w ogóle czarno-białe filmy? Możemy pogadać za chwilę jeszcze o kinie niemym, ale powiedzmy na przykład film taki jak, nie wiem, Lilie Polne, czy Polne Lilie. O Murzynie, słuchajcie, który przyjeżdża do jakiegoś miasteczka. Tak, nie wiem, dziwnie mi się to oglądało troszkę, tak, ale w pewnym momencie patrzę, jak fajnie ten Murzyn, no, tam się zaprzyjaźnia, tam kościół budują, tam wiecie, takie purytańskie społeczeństwo, że tam, wiecie, aleluja siostro, i tam budują ten kościół, śpiewają coś. Ja tak sobie patrzę, ten czarno-biały stary, i tak się, wiecie, odlatuje, nie? Jakbym jakiegoś kwasa wziął po prostu. Inny zupełnie klimat, inne czasy, inne tempo. Uspokajam się, nie? Patrzę, oglądam, ten Murzyn tam się zaprzyjaźnia, coś, jakiś tort przynieśli, on śpiewają tam. Fajne, fajne. Lubię czasami obejrzeć coś zupełnie innego, coś zupełnie w ogóle z innej beczki. Bo to jest chyba cecha inteligentnego człowieka na poziomie, że se czasami obejrzy to, czasami co innego, a jak ktoś ciągle to samo ogląda, to jest burak. No. Ktoś zaraz powie na przykład, że ja oglądam tylko filmy, nie wiem, ze Stevenem Seagalem. Nie, to akurat głupi przykład, bo to widać, że coś jest nie tak, ale na przykład oglądam tylko dramaty obyczajowe, albo tylko science fiction, albo tylko coś. To takie zawężanie sobie niepotrzebnie horyzontów. Lepiej obejrzeć nawet czasami takie mega dziwne rzeczy, zrobić sobie maraton starych filmów z lat 80. sensacyjnych, jakie one były naiwne. Właśnie, no jak mówimy o zmianach, zmieniła się na pewno... Dzisiaj w filmach brakuje tej takiej umowności, radosnej twórczości i naiwności, tak bym to nazwał, którą znamy z tych starych filmach, gdzie było wszystko takie, wiecie, no jakaś właśnie wychodziła dziewczyna z komputera, bo komputery były nowością trochę, no mózg elektronowy. I nagle paru gostków sobie wyczarowywuje z tego komputera. No po prostu komputer jako bardziej magiczne urządzenie. Dzisiaj już czysto technologiczne. Nie wiążemy magii z komputerem, chyba że w jakichś naprawdę wyjątkowych przypadkach jakiś wyjątkowy reżyser coś sobie wymyśli albo scenarzysta. Ale raczej, no kiedyś komputer to był wytrych, który nam pozwalał tworzyć scenariusze zupełnie absurdalne z podróżami w czasie, tak? Film Tron, który, no kiedyś też wspominałem, że to Disney wyprodukował, to znaczy na pewno wydał, to jest film Disneya, nie? Tak inny też od tego, co znamy, od tego, co uchodzi za... nie wiem, Disneyowszczyznę, że tak powiem. No i to był film, w którym facet wnikał do świata, który jest w komputerze. Ludzie, wchłonęło go to Commodore 64. Pamiętam kiedyś, dawno temu, sobie z kolegą za pomocą Amigi też zrobiliśmy jaja z wykorzystaniem samplera do Amigi, który pozwalał zmieniać głos na taki krasnoludkowy, taki dzień dobry. No to zadzwoniliśmy do kolegi mamy i ją wkręciliśmy, że nas wciągnęło do komputera czy coś tam. Nie, no, oczywiście nie uwierzyła, ale śmiechu tam było. No takie motywy, nie? Bardzo naiwne, bardzo umowne jakieś, albo nie wiem, mutanty, cybermutanty, zombie z kosmosu atakują Ziemię. Jakiś taki absurdalny tytuł i... całkowicie krapowy film, nisko budżetowy, z bardzo prostym scenariuszem, śmiesznym, jajcarskim. Dzisiaj też czasami próbuje się robić takie coś, ale widać, że to już nie jest to, nie? Że czegoś już zabrakło, że trochę zginął ten duch tamtych czasów, że są zmiany. Wszystko spoważniało, to też już się powtarzam, no ale bohaterowie, których kiedyś się przedstawiało jako takich śmiesznych, w jakichś tam w rajdkach śmigali, kolorowych, to dzisiaj są bardzo poważni bohaterowie, o których się poważne historie całkiem opowiada. Przykładem może być Logan, nowy film, w którym pojawia się jeden chyba z najbardziej kultowych bohaterów wszechczasów, mogę nawet tak powiedzieć. James Logan, Wolverine, Rosomak, jeden z bardziej lubianych też superbohaterów, ponieważ on jest taki, no trochę inny. On jest, ma w sobie dużo dzikości, bo i nie bez powodu, bo po prostu był królikiem doświadczalnym w pewnym eksperymencie, w którym go tam dręczyli, torturowali, różne eksperymenty robili. Ciężko się życie z nim obeszło, tak? Lubimy Logana też i za to, że miał podgórkę, że nie miał łatwo. Jest istotą długowieczną, trochę jak wampir, trochę jest jak wilkołak, trochę jest jak wampir, trochę ma w sobie z wojownika ninja coś, ponieważ ten motyw ninja, motywy wschodnie, jego trenerzy różni, miejsca, w których on bywa, a to w Kanadzie, a to w Japonii, tak? Coś go tam ciągnie do tej Japonii. Więc no kurczę, jego ród jest bardzo stary, w ogóle to jest tak bardzo ciekawa postać po prostu, a oprócz tego się napierdziela, bije, skacze, jest dużo akcji z nim i to akcji no takiej maksymalnej, takiej już wiecie, trochę zahaczającej o Matrixa, bo on tymi swoimi szponami ma szkielet, ma z adamantium, czyli z takiego wymyślonego, fikcyjnego metalu, który jest niemalże niezniszczalny. Kiedyś tu się wkręciłem Jacka, że są takie garnki z adamantium niezniszczalne marki James Logan. Ale się nabrał. No i bardzo ciekawy bohater. Logan znalazł się na jakiejś tam liście najpopularniejszych bohaterów wszechczasów na zaszczytnym miejscu, pamiętam. Nie pamiętam, które to było miejsce, no ale dlaczego wspominam o Loganie? Na pewno dlatego, że właśnie ostatnia ekranizacja, film o tytule Logan, który przedstawia już starego Jamesa i taką dziewczynkę, którą on się opiekuje, to jest film zupełnie inny niż te filmy o superbohaterach, które znamy. Zupełnie inny. Tam, no nie chcę was spoilować tutaj za bardzo, bo to nowy film. No, ale jest niespodziewane zakończenie może trochę dla niektórych. Jest dużo powagi, przecież on się opiekuje starym profesorem Xavierem, tak? To jakimś zdziedziałym już, który ma ataki jakieś i w ogóle jest zagrożeniem dla ludzkości, bo nagle mogą wszystkim głowy wybuchnąć, jak on dostanie ataku jakiegoś. No i tym mutantem, to jest smutna przede wszystkim trochę opowieść, taka wzruszająca, nie? Tu postawiono na zupełnie co innego i nagle bohater, który był jakimś tam na równi ze Spider-Manami, jakimś coś, do dziś we współczesnym kinie dostaje całkiem poważne filmy. Zaraz pewnie doczekamy się też i takiej mega poważnej jakiejś opowieści o na przykład, nie wiem. No, nie wiem, o Pippi Langstrom albo o Muminkach. No, oczywiście śmieję się trochę, ale coś w tym jest i wiecie, o jakie zjawisko mi chodzi, nie? Więc tutaj jest to na pewno bardzo zauważalne, czyli taka robienie z poważnych, z błahych rzeczy, poważnego takiego kina, no takiego, które przynajmniej stara się aspirować do poważniejszego tworu jakiegoś, trafić może trochę do starszej grupy, chcą, nie wiem, to może, to wiecie, potrzeba matką wynalazków, jak trzeba zarobić, to się myśli, nie, wtedy co tu zrobić, żeby fajnie wyjść i żeby jeszcze zarobić na tym, no to ktoś mówi, słuchajcie, weźmy tak, zróbmy tu, że te Rosomaki, te Spidermeny, te Supermeny, te wszystkie te, co my tam mamy do nich prawa, nie, to my nagle zrobimy tak, że to będzie takie poważne, wiecie, że tam i rodzinne dajmy rzeczy. Wszystko, co tam robiliśmy, pamiętacie te filmy, te dramaty, co kręciliśmy? To tam były motywy dobre, czekajcie, tutaj dziecko bez ojca, dziecko bez... No, tu mamy tą małą, damy Loganowi, niech się opiekuje, dobra. Najlepsze, słuchajcie, na koniec. On umiera na końcu, a ona przy nim siedzi w lesie i mówi... Tato! Ludzie po prostu będą ryczeć jak bobry, słuchajcie, i my tu zasłyniemy i zarobimy, prawda? No tak bym to widział trochę, wiecie, no, tak myślę, że trochę mogą wyglądać te rozmowy osób decyzyjnych. Furiat miał wizję, czytam tutaj na czacie. Coś ostatnio mówił właśnie Furiat, że miał jakieś odczucia, miał jakieś przeczucia w związku z Wodeckim, przepraszam, świętej pamięci. A teraz ma przeczucia z Olbrychskim. W ogóle, nie wiem, wokół mnie coraz więcej osób odchodzi. Zaczynam widzieć w tym po prostu jakieś działanie normalnych sił rządzących tym światem. No, ludzie przychodzą, odchodzą. Tak to jest. Zmienia się też kino. Kino nieme, też fajna rzecz, ale chyba jednak już włożymy to do szufladki tej samej, co... do szufladki z etykietką archaizmy. Nie wiem, czy któreś z was ma ochotę obejrzeć sobie Charlie'ego Chaplina, jak się przewraca. A wiecie, co znalazłem? Znalazłem kolorowy film z Charlie Chaplinem i była to reklama. Charlie Chaplin reklamuje tam komputer IBM. Biega po pokoju, przewraca się w jakieś w notatki, wpada coś. Na końcu przynoszą mu komputer i on robi taką minę. No, śmieszne miny miał. To był taki komik ekspresjonista właśnie, trochę jak Jim Carrey, że on dużo pracował twarzą. Robił śmieszne miny. Fajne. I to też jest sztuka. Są różni aktorzy, tak? Niektórzy stawiają właśnie na grę całym ciałem bardziej. Niektórzy pracują tylko twarzą i głosem. Niektórzy i to starają się. A niektórzy, powiedzmy, nie mają wielkiego talentu ani w tym, ani w tym, ale powiedzmy są świetnymi kaskaderami jak Jackie Chan. Niedoceniony, myślę, też aktor. Wiecie, że on jest całkiem zdolny. Jest parę filmów, gdzie on stara się grać trochę poważniejsze role. Policyjna historia, to był początkowo taki kryminał, gdzieś tam w Hongkongu się ścigają, biegają, tłuką. I któryś z tych odcinków, jeden z ostatnich, zrobiono tak na poważnie, że on jest taki dramatyczny. Cześć, Jacku. Blacha się pojawił. Też przy okazji Grześka pozdrawiam. Jara 77, no po prostu Jara. Jaro to Jaro. Adwokat też jest tutaj. Dużo osób. Wcześniej chyba widziałem Floki, Cebronson jest, Ladona, Siunia. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. I słuchamy sobie dalej i gadamy sobie dalej, bo też można i zadzwonić zawsze i się podzielić jakimiś swoimi opiniami albo coś ciekawostkami. I tutaj tylko proszę, żebyśmy się w miarę jakoś trzymali tematu, mimo że sam często właśnie niestety trochę zmieniam temat, ale jednak proponuję, żebyśmy oscylowali tutaj wokół sobie tych kilku tematów, czyli właśnie jak zmieniała się technologia kina, jak zmieniły się same filmy, jak to się łączy przemysł growy z filmowym i jeden jest w tym wszystkim ciekawy aspekt jeszcze na koniec, nad którym możemy się zastanowić pod koniec na przykład audycji, nad tym, jak będzie to wyglądało w przyszłości, w którym kierunku pójdzie, czy jak myślicie, na co byście stawiali. Są tacy, którzy widzą duże szanse w VR-ze, czyli w rzeczywistości wirtualnej i przewidują, że być może na przykład będziemy oglądali wszyscy już filmy z hełmami na głowie. Dziwna trochę wizja i taka trochę cyberpunkowo niepokojąca, że tak powiem, poetycko. No bo co to, tak siedzą z tymi śmietniczkami na głowie i co? Jak takie... dzikusy jakieś siedzą w tych klatkach swoich, w tych blokach z tymi hełmami na głowach i przenoszą się w inną rzeczywistość, gdzie oczywiście no, z racji hełmu to pewnie 360, tak, czyli się rozglądamy, czyli nie wiem, czy to nie jest za wiele dla niektórych. Pomyślcie, pierwsi widzowie oglądający te pierwsze filmy w stylu na przykład pociągu, który jedzie w kierunku widowni, czarno-biały film wyświetlany normalnie na ekranie, a ludzie mdleli i się tam przewracali, się bali, to było coś zupełnie nowego. Te bodźce rozwaliły im percepcję w ogóle, nie? A dzisiaj niektórzy zakładają te hełmy I szczególnie troszkę starsze osoby z pokoleń trochę takich, z pokolenia tego, które nie jest, powiedzmy, przyzwyczajone do komputerów, do ekranów i tak dalej, to w ogóle tam i tłuką, i uciekają, przewracają się. No to... O, tutaj ciekawa propozycja od Jara, który obstawia narzutniki 3D. Też świetna sprawa. Nie ma nic fajniejszego niż na przyjemnej imprezce z dobrym jointikiem, piwkiem, jakimiś chrupkami sobie jeszcze włączyć z kumplami filmik. Czy z kumpelami oczywiście, włączyć sobie filmik na wyświetlaczu na przykład, takim właśnie na ścianę sobie rzucić i sobie poleżeć wygodnie, w wygodnej pozycji i sobie pooglądać na dużym ekranie, bardzo fajna sprawa. No i dzisiaj też pewnie te rzutniki 3D to już są tanie, przypuszczam, że jakieś tam na USB coś można kupić już, nie wiem, za parę stówek pewnie, nie tak bardzo drogo. Tak, Grzesiek tutaj wspomina o takim filmiku, że babci założyli hełm do rzeczywistości wirtualnej i ona się tak przeraziła, że aż chwyciła za broń i tam strzelała. Coś takiego było, ale chyba to widziałem, ale wydawało mi się, że to jest jakieś ustawione, że to jest jakiś fake. Jednak, no, jakby to było naprawdę. Ja widzę na pewno duże szanse rozwoju, duże pole jakby do manewru przy takich rzeczach jak interaktywność. To nie wiem, czy to się też przyjmie tak na 100%, bo może się okazać, że ludzie wcale nie chcą decydować o tym, co się dzieje z bohaterami, co się dzieje na ekranie. Ale na pewno nie jest już dzisiaj żadnym jakimś większym problemem zrobienie alternatywnego zakończenia. To jest coś, co znamy już od dawna. Filmy typu Freddy vs. Jason, gdzie dwie kultowe postacie ze slasherów się tłuką, no to miał alternatywne zakończenie, że wygrał Freddy. Dla fanów Freddy'ego. No, można dzisiaj na dobrą sprawę można zrobić alternatywnych zakończeń i różnych w ogóle, no powiem inaczej, można zrobić po prostu wirtualną grę, wirtualny film taki, tego, no tak to nazwijmy, wirtualny film, czyli interaktywny film, można zrobić w 3D po prostu z aktorami, którzy wirtualnymi, z prawdziwymi byłoby ciężko. Tak, żeby się tam i rozglądać i wszystko. Ale dzisiejsi ci wirtualni aktorzy często już są nie do odróżnienia. No prawie, że powiedzmy. No ja to zawsze odróżnię, ale może dlatego, że jestem grafikiem. I się na tym trochę znam. Ale może są już tacy, którym jest ciężko czasem odróżnić. Na przykład nasi wujkowie, babcie, ciotki. Osoby, które są na przykład takie trochę atechnologiczne, mogą mieć problem. Powiedzą, no to jest jakaś postać, jakiś człowiek stoi. Nie. To jest model 3D z bardzo realistyczną teksturą skóry. Gwiezdne wojny te nowe były chyba przypominane. No wiecie co, w ogóle wkraczamy w taki czas, że aktorzy umierają. Jak na przykład Carrie Fisher, księżniczka Leia. Ale oni pozostaną z nami po części, bo już wiadomo, że jest przygotowany model 3D, taki właśnie wirtualny tej Carrie Fisher i że ona się będzie pojawiała nadal jako księżniczka Leia. I to taka fajna, bo taka, której nie dotknął ząb czasu. Nie wiem, czy to tak się mówi w przypadku kobiet, że nie tknął panią ząb czasu. To chyba raczej nie, no, że je wygląda młodo po prostu, no, że ma, że się naprawdę świetnie trzyma, jak na babcie, bo wygląda jakby miała 18. Więc mogą być przyjemne wrażenia estetyczne. Któryś tam z generałów Imperium, kto to był? To był jakiś tam Tarkin, czy kto to był? Komandor Tarkin, czy tam jakiś inny? Był tak właśnie już odwzorowany, że oglądaliśmy model bardzo realistyczny i wyglądał jak prawie, no już powiedzmy 99% wrażenie, że aktor, tak? Jak się przyglądniemy, to widzimy, że odrobinkę jakby zbyt sterylny jest, że tekstura jest odrobinę zbyt sterylna. Konkretnie powiedziałbym, że tu chodzi o taki niuansik, taki już szczególnik trochę. Powiedzmy, że znamy też te filmy, w których makijażyści aż tak nie nakładają aż tak grubych warstw pudru. Powiedzmy, że aktor ma jakieś przebarwienia, małe skóry, bo jakaś już, im kto się starszy, tym ma więcej różnych tam niedoskonałości. No to i nagle nie widzimy tego tak za bardzo, tak? Widzimy, że starszy pan, siwy, ale on nie ma żadnych plamek, jest idealnie wręcz ogolony. I to wszystko, jak się zbierze do kupy, nawet, nie wiem, włos mu z nosa nie wystaje, nic. No to przyglądamy się i widzimy, coś jednak jest na rzeczy. Za bardzo sterylna jest ta postać, za bardzo nienaturalna, wręcz jak trochę jak młody Bóg jakiś wygląda, nie? No tutaj w przypadku jakichś elfów czy coś, to nie będziemy się przejmować. Ktoś dzwoni. I tym kimś, kto dzwoni, jest Jacek, a konkretnie Jacek Blacha. Witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu. I co powiesz ciekawego?
1: Z tym kinem i ze światem gier to jest tak, można powiedzieć, że to w dziwną stronę zmierza. A to z tego względu, że nie wiem, czy zauważyłeś, że jest takie, z jednej strony w świecie kina jest takie ciśnienie właśnie, żeby wyeksploatować gwiazdy, które już się kończą, tak, które gdzieś tam wiek, jak to się mówi, posunął, tak, w niektórych przypadkach posunął bardzo mocno.
0: Czyli nekrofilia trochę, można by to nawet nekrofilią nazwać. Taką.
1: No, jest, przenośni. Bo to jest, wiesz, to jest taki ostatni moment. To jest taki ostatni moment i mam wrażenie, że tutaj możemy jakby kłaść kamień winy. Możemy kłaść kamień winy na takie ośrodki jak Hollywood, tak? Na takie ośrodki jak Hollywood, które no, w jakimś tam stopniu rządzą światem filmów, tak? W sensie to są produkcje tej skali i oni mają taki budżet, jeżeli chodzi o marketing, że no, kto jest w stanie ich doścignąć, tak? W świecie gier, co ciekawe, obserwujemy podobną sytuację i to na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna w świecie gier to jest taka, że mamy takie produkcje jak GTA 5, tak? To jest w ogóle produkcja, gdzie masz grę w grze i tam masz jeszcze gry i jakby masz ten cały świat wirtualny, nieprawdopodobny open space, gdzie możesz robić wszystko, masz ten element socialu, tak? No w zasadzie to masz wszystko.
0: Jak mówimy sobie tak już tu dzisiaj taka audycja bardziej trochę fachowa, to po prostu jest, to się mówi, że to jest otwarty świat z dużą ilością minigierek albo minigier. No i te minigry typu, że możecie sobie pograć w kręgle czy w tenisa, często są na tyle atrakcyjne, że ludzie się tam w to wkręcą i sobie dłuższy czas spędzą. No i kontynuuję, ja tak tylko się tutaj wtrącam czasami z jakimiś ciekawostkami. No, tak, ogólnie no twoje spostrzeżenia, tak, no wiesz, no kumam, no, że to a czy w ogóle, tak wracając jeszcze do tej nekrofilii, to jak już się wskrzesza wirtualnie jakiegoś Michaela Jacksona, że on jest jak żywy, że hologram, że coś, no to już jest taka nekrofilia już w bardziej dosłownym tego słowa znaczeniu, bym rzekł, bo faktycznie mamy do czynienia z czymś takim jak wskrzeszenie, nie?
1: Wiesz co, mi ogólnie się wydaje, że na sentymentach robi się dobry biznes, że sentymenty to jest taka osobna kategoria w marketingu i kto wie, czy za parę lat, a może już dzisiaj gdzieś tam w Stanach istnieją działy marketingu, w których jest jakiś tam marketing sentymentów, tak? Czy coś w tym rodzaju. Ale zmierzałem do czegoś zupełnie innego. Zmierzałem do tego, że w świecie filmów z jednej strony eksploatuje się właśnie te all goodies stars, tak? Ponieważ to jest taki ostatni moment, a z drugiej strony, ja przynajmniej jakby nie jestem żadnym specjalistą, tak, od świata filmowego, ale tak mi się wydaje, na tyle, na ile obserwuję ten rynek, to jest taka obawa. Jest taka obawa przed wrzuceniem w te duże produkcje takich świeżych aktorów. Znaczy, jest jakieś takie wyczekiwanie na to, żeby ci aktorzy, którzy często gdzieś tam debiutowali w serialach, czy debiutowali w jakichś mniejszych produkcjach, żeby oni czymś się wykazali, tak? Żeby jakiś z tych tytułów drugo-trzeciorzędnych, żeby nagle osiągnął pułap, prawda, tego topu. No i w Polsce, już tam nie odwołując się do zagranicznych produkcji, ale w Polsce na przykład taką ciekawą postacią, która nie mając ukończonej szkoły aktorskiej i nie dostając się na szkołę teatralną, zapomniałem nazwisko tego aktora, jest w filmie i też poza planem filmowym określany pseudonimem Cukier. Cukier to jest jedna z postaci, która gra w najnowszym Pitbullu, w Pitbullu Niebezpieczne Kobiety. To jest człowiek, który rozbroił mafię paliwową i w konsekwencji sam się nią stał. Ogólnie teraz o tym człowieku bardzo dużo się pisze, bo rzeczywiście rola, którą odegrał, była no jak na wiek i jak na, powiedzmy, ten warsztat, który on posiada, czyli w zasadzie jakiś tam żaden, tak, no to rola była perfekcyjna, tak, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, to była jedna z lepszych ról jakby takich amatorskich w ciągu ostatnich kilku lat.
0: Myślę, że Pitbull Niebezpieczne Kobiety można sobie spokojnie obejrzeć, chociaż dla mnie nie jest to już ta klasa, co pierwsze Pitbulle oczywiście. Tu jestem wśród tych, którzy wolą stare Pitbulle nieco. Chociaż te nowe, no też duch czasów, no zmienia się trochę i nastawienie Wegi do robienia tego wszystkiego i mamy takie połączenie jakby stary Pitbull z filmem jakimś Ciacho, no bo tam jest dużo jajec, tekstów, wulgaryzmów, leją się. No, nevermind, ale naprowadzę
1: się trochę drugiej
0: bardziej...
1: strony.
0: Nie, proszę pana, bo ja teraz cię naprowadzam znowu bardziej na temat taki, jaki dzisiaj tu się pojawia, czyli przyszłość może na przykład filmu. I takie konkrety, też nie jesteś chyba osobą, która jest jakoś z technologią na bakier, więc tak zapytam wprost i po chłopsku. Czy przekroczymy na przykład, myślisz, 60 klatek na sekundę, czy będą jakieś filmy w 120 klatkach na sekundę na przykład?
1: Tak, ja myślę, że tak. Znaczy odświeżanie.
0: Może już odświeża... są.
1: Mogę coś powiedzieć?
0: Nie, ja nie mówię o odświeżaniu, bo odświeżanie to jedno, nie? A
1: ale to był przykład, ale ale mogę coś powiedzieć, tak? Bo zacząłem tak.
0: Proszę uprzejmie.
1: No, dlaczego ja twierdzę, że tak będzie? No tak będzie chociażby z tego powodu, że odświeżanie telewizorów w 300 MHz to jest coś, czego nie dostrzega ludzkie oko. Znaczy, jakbym przed tobą postawił 50-calową plazmę, która odświeża się w 120 MHz i obok bym postawił 50-calową plazmę, która odświeża się w 300 MHz, nie zobaczyłbyś różnicy. Choćbyś nie wiem, jak bardzo się przyglądał. A mimo wszystko TV, które mają, wiesz, gdzieś tam w swoich takich wymienionych feature'ach, oprócz Full HD i jakiegoś DVB-T i tam innych rzeczy, mają wymienione to, że jest on odświeżany w 300 MHz, sprzedają się lepiej, tak? Znaczy, gdyby się nie sprzedawały lepiej, gdyby klient nie widział różnicy, to kampanie marketingowe by nie kładły na to nacisku, bo nie miałoby to racjonalnego uzasadnienia.
0: No jest dużo takiego i marketingu, i troszkę prężenia mózgów, i robienia szopki z tymi różnymi, czy to rozdzielczościami, czy z odświeżaniem, bo często faktycznie to jest takie bez pokrycia i niewiele to zmienia, a ludzie, o wow, tu 4K mam, nie? Ja nie zobaczę. 4K, no nie wiem, do rozdzielczości 4000 to trzeba mieć też i dobry wyświetlacz, tak? Ogromny jakiś, a ktoś może sobie na małym jakimś, no na stosunkowo niedużym monitorze i cieszyć się, że ma, a w ogóle nie odkryje tego. To jest trochę jak z tymi megapikselami, Pixelami kiedyś było, jak może z RAM-em trochę, cały czas jest wyścig, cały czas do przodu, ale słuchaj, ja cię tak podpytam na przykład takie futurystyczne bardziej może jakieś wizje, czy w ogóle zauważasz w przemyśle filmowo-growym jakieś, czy chodzi ci po głowie coś, co mogłoby się pojawić, coś, czego jeszcze nie było, bo ja mam wrażenie, że wszystko już było trochę, takie czasy, że wszystko już było faktycznie.
1: Wiesz co? Ja myślę, że coś, co na pewno się pojawi, i coś, co nam zwiastuje wiosnę już dzisiaj na serwisach wideo na żądanie, na przykład na takim YouTube, to jest film interaktywny. To jest film interaktywny, gdzie masz film podzielony na ileś tam scen i te sceny są tak dopasowane, że na przykład obojętnie jaką scenę sobie włączysz, to nadal rozumiesz całą logikę filmu, tak? Czyli można powiedzieć, taki własny montaż z cyklu Quentina Tarantino, tak? Tak jak to robił Quentin Tarantino, czyli że ty wybierasz sobie sam scenę. Znaczy już dzisiaj coś takiego się dzieje na serwisach wideo na żądanie i też są duże konferencje na ten temat, w ogóle jakie to ma przełożenie na klienta, tak? W sensie, gdzie tam ten producent tego filmu może czerpać benefity z tego, że ten film będzie interaktywny, tak? Osoby dające swoją twórczość na YouTube i osiągające tam pewną skalę, robią to wręcz permanentnie, a YouTube w swoich zamierzeniach i ogólnie Google w swoich zamierzeniach ma to, żeby w przyszłości zastąpić telewizje kablowe, żeby wejść na ten rynek, stąd pojawiła się możliwość płatnych subskrypcji, która w Polsce pewnie jeszcze przez długi czas nie będzie wykorzystywana, ale w Stanach to już działa, tak? A jak wiadomo, co działa w Stanach, to działa, to będzie działać najprawdopodobniej też w reszcie świata, prędzej czy później.
0: No, widzisz, więc ja cię pytałem troszeczkę tak bardziej o wizję przyszłości, a twoje wizje to są takie bardzo mocno stąpające po ziemi, opierające się o to, co już teraz tam się dzieje, pewnie. Wiesz, ja jak sobie tak gdybam i dumam, to mam takie bardziej śmiałe różne tutaj obrazy, że na przykład rzeczywistość wirtualna i komfort korzystania z tego zmieni się jakoś mocno i że to już nie będzie na przykład nakładane coś na łeb, tylko na przykład specjalny rzutnik, który ci robi rzut na oku już obrazu. Że po prostu ty się czujesz, jakbyś nie miał na sobie hełmu, ale widzisz wszystko tak, jakbyś widział właśnie w grze. I przewiduję, że ostatecznie przemysł growy się jakby stanie tym samym, co filmowy, bo ostatecznie będziemy doświadczali filmów. Będziemy doświadczali filmów, będąc na przykład jednym z bohaterów drużyny Pierścienia, albo będąc pomocnikiem Stevena Seagala, ale zawsze będzie ta możliwość, żebyśmy mogli skupić się tylko na oglądaniu, że nic się nie stanie, jak nic nie zrobimy, tak? To będzie bardziej taka spokojna gra. Zresztą sam, na pewno znasz gatunek gry eksploracyjne, czy inne tego typu wynalazki, gdzie już nie ma tak dużo rywalizacji, gdzie nie ma strzelania, tylko łazisz i odkrywasz coś.
1: Tak, przy czym ja tutaj, czego pewnie się domyślasz, będę trochę studził twój zapał, a to z tego względu, że prymitywne, tego nie było można jeszcze nazwać smartfonami, ale powiedzmy telefony z serii PDA, tak? Jak takie telefony dotykowe powstały jeszcze przed iPhone'em i nie miały takiej sprzedaży, a jak wiesz, pierwszy iPhone miał gigantyczną sprzedaż, tak? Tak mi się wydaje, o czym wiesz, że ja entuzjastą VR-u nie jestem. Tak, w przypadku VR-u to musi trafić na swój czas. Ja, mówiąc delikatnie, uważam, że obecnie jeszcze jest za wcześnie, że obecnie VR jest klapą, a to z tego względu jest klapą, że nie da się, że tak, zaraz ci podam konkretny przykład jakby z pokrewnej dziedziny, dlaczego VR jest klapą. Nie da się w ciągu roku, dwóch czy trzech przestawić przyzwyczajeń graczy. Nie da się przestawić przyzwyczajeń odbiorców kina. Przyzwyczajenia to jest coś bardzo silnego, silnego, co identyfikuje konkretną grupę. I to w ogóle zmienić coś takiego, to potrzebne są dekady, albo potrzebny jest genialny produkt, który w swojej prostocie i w intuicyjności po prostu z automatu, wiesz, zamieni, doprowadzi do czegoś takiego, że ludzie po prostu wymienią swój tradycyjny sprzęt na nowy, bo tam będzie coś takiego, co będzie ich, co będzie miało ssanie, co mówiąc krótko, będzie żreć, tak?
0: Okej, okay, ale to dobra, to słuchaj, ja tak, żeby tu była, żeby zachować dynamikę, będę się wcinał troszkę i ripostował, że się nie zgadzam za bardzo. Wydaje mi się, że spokojnie VR może się stać oddzielną po prostu gałęzią rozrywki, która się rządzi trochę swoimi prawami i tu nikt, wiesz, nikt nawet nie ma w planach, żeby to nagle zastąpiło gry. To musi być stopniowy proces ewolucji, jakiejś zmieniania się rynku, przyzwyczajeń. Tu się zgodzę na pewno z tobą, że przyzwyczajenia tutaj dużą rolę odgrywają. No i, ale wiesz, to sobie będzie własnym życiem żyło troszeczkę. Przypuszczam, że szybko się zacznie, jak tylko się to spopularyzuje, zaraz się zaczną takie cuda nowe pojawiać, a zaraz ktoś wypuści znowu smell blastera, że będziesz czuł zapachy, tak, że będzie ci generowało zapachy. Już były takie plany. Nawet jeśli miałoby to troszkę przyklapnąć, to nie sądzę, że będzie to taka klapa. Zresztą, nie no, chciałem to porównać do tego, do Wii Remote'a, do kontrolerów, do konsoli Wii. Jak ktoś nie wie, to taka konsolka wypuszczona przez Nintendo, gdzie mamy różne nietypowe sterowniki, na przykład możemy w tenisa grać machając takim kontrolerem, możemy stając na odpowiedniej wadze robić skoki jak małysz, albo możemy jeszcze jakieś tam inne były sposoby na nowe bawienie się tymi grami i to się za bardzo nie przyjęło. Okazało się, że to nie jest aż taka wielka frajda dla ludzi, być może jak się spodziewano. Były też te Move, kontrolery do PlayStation, takie pałeczki, różdżki ze świecącą końcówką. Było wyłapywanie naszych ruchów na Xboxie za pomocą kamerki. Dużo różnych technologii i to się tak... I tu nie można, chyba się zgodzisz ze mną, że nie można tego nazwać klapą, mimo że nie stało się to jakoś super popularne i teraz wszyscy tu nie siedzimy i nie machamy tymi wilotami, tymi move'ami i tak dalej.
1: No tak, no jeżeli patrzysz na to w takim znaczeniu, to tak, to nie można tego nazwać klapą, tak? Natomiast czy to jakby przebiło się do szerokiej publiczności, tak, czy... Tak. Czy wyniki sprzedażowe są takie, że ci handlowcy tam po prostu płaczą ze szczęścia? Nie, wydaje mi się, że raczej zgrzytają zębami i zastanawiają się, jakie będą kolejne 2 lata, tak? I czy kolejne 2 lata jeszcze utrzymają ich na rynku. Nie wiem, czy ty sobie przypominasz, ale swego czasu podobną taką dźwignią miało być Nintendo DS, tak? To również ktoś tam sobie wpadł na taki pomysł, tak, że aha, gierki na Androida się sprzedają, ogólnie te wszystkie platformy cyfrowej dystrybucji to ma ssanie, tak? No to jaka jest różnica między taką gierką na Nintendo DS czy pokrewnej tego typu mini konsoli, a graniem na telefonie? Przecież granie na telefonie jest jakby nie masz takiego przebicia na trigger jak granie na takiej mini konsoli, gdzie te przyciski już masz przygotowane. No i jak się okazuje, Nintendo DS odeszło, że tak powiem, w cień, tak? Nawet gdzieś jakiś czas temu czytałem, że jakby dalsza produkcja Nintendo DS za jakiś czas ma zostać wstrzymana całkowicie, bo już się to nie kalkuluje. Ale przykład co do VR-u, który chciałem powiedzieć na sam koniec, dlaczego ja uważam, że to musi trafić w dobry moment i ktoś musi naprawdę mega intuicyjne urządzenie stworzyć, żeby to się przebiło i naprawdę zaczęło żreć. To jest przykład tego, co stało się niedawno temu, mianowicie Sony PlayStation dało jakby taki glade, taką pieczęć po raz pierwszy w swojej historii pod taką małą klawiaturę i pod myszkę dla swojej konsoli. Wcześniej też były jakieś tam switche, jakieś różne dziwne urządzenia, ale to wszystko były osobne firmy. To nigdy nie było tak, że firma Sony mówiła tak, jak kupisz ten sprzęt, to on na pewno będzie kompatybilny z naszą konsolą. Teraz się to stało. To się nazywa Tori Control Commander. To kosztuje około 600-700 zł. No, dosyć drogie. Natomiast na tych testach, które można sobie zobaczyć w sieci, rzeczywiście to działa. I to działa super płynnie, tak? I jak na razie, nie wiem, nie czytałem nic o wynikach sprzedażowych, ale jak na razie to ze strony konsolowców słyszę tylko i wyłącznie hejt, tak? Że jak to jest, że my gramy na padach, a tutaj ktoś będzie miał na myszce takie przebicie na trigger, tak? To też jakby pokazuje coś innego. To tutaj wchodzą nie tyle w grę przyzwyczajenia, co wchodzi jeszcze w grę coś takiego jak po prostu rywalizacja fair, tak? Kiedy mamy rozgrywkę socialową w otwartych światach, no to jak ktoś ma urządzenie, które pozwala mu mieć potężną przewagę nad innym swoim przeciwnikiem w grze, w rozgrywce versus, tak, no to w tym momencie, no, takie osoby są gdzieś tam hejtowane przez społeczność, bo to zwyczajnie jest nieuczciwe, tak, bo tobie na padzie by było cholernie trudno po prostu wygrać z kimś takim, albo jakkolwiek z nim rywalizować. I kto wie, czy z takim oporem materii nie spotka się VR, tak? Że powstanie jakaś gra, która będzie miała swój port na VR i będzie miała swój port na przykład na konsolę. Ale ponieważ VR ma jakby większe możliwości, jeżeli chodzi o cały movement w przestrzeni 3D, to ty wiele szybciej będziesz w stanie wykonać pewne rzeczy niż człowiek, który siedzi na padzie. No to teraz sobie wyobraź, tak? Dzieciak, który dostał konsolę za te 2000 zł ze wszystkimi tam bajerami, tak? On nie będzie w stanie rywalizować z tobą, tak? No i w tym momencie, wiesz, powstanie taki opór materii, ale już nie po tej stronie sprzętowej, tylko po stronie tej społeczności. Dlatego ja mówię o tym, że to musi trafić na swój czas.
0: Dobrze, tak przepraszam, że ci przerwę, ale masz bardzo długie wypowiedzi i zwyczaj taki, że jeszcze robisz na końcu podsumowanie, jakby opowiadasz znowu to samo, więc ja się trochę wcinam. I też temat nam zszedł już tak na fachowe rzeczy, wiesz, tu triggery, klatki, FPS-y, myślę, że to by...
1: No to sam wyskoczyłeś z tymi FPS-ami.
0: Tak, ale to wiesz, też kwestia, żebyśmy teraz do końca audycji już nie gadali tutaj o konsolach i hełmach i tak dalej, bo się ludzie zanudzą, więc ja tutaj
1: po chamsku trochę przerwę. Ja ostatnio bardzo rzadko dzwonię,
0: wszystko gra.
1: Jest
0: wszystko okej. Okay. Po prostu jestem tym, kim jestem, czyli moderatorem też audycji przy okazji, że prowadzę tutaj, więc czasami tak, wiesz, no bez urazy, po prostu, wiesz, moderuję trochę audycję. I przeszkadzam od czasu do czasu, się wcinam.
1: Okej.
0: Okay. Ale dzięki ci za twoją wypowiedź, fajnie się gada z tobą o w temacie, bo widać, że się orientujesz, więc proponuję, wiesz, kiedyś w bardziej dogodnej chwili, gdzie sobie już na spokojnie pogadamy o przemyśle growym na poważnie, to będzie dobra okazja wtedy. A dzisiaj, wiesz, tak o filmach trochę, więc już tu powoli staram się znowu na film.
1: Śmierć cyborgom, papa.
0: Cześć, dzięki. To był Jacek. A ja wracam już tutaj do... Z powrotem postaram się przynajmniej podumać sobie jeszcze nad filmem. Na pewno wam polecę, żeby sobie poszperać. Można sobie w internecie dzisiaj łatwo znaleźć rankingi różne najlepszych na przykład starych filmów, klasyki. Wróćcie sobie czasem do jakiejś Casablanki. Przystanek Alaska sobie jakiś, zobaczcie. Słyszycie, że wzięło mnie trochę właśnie na te filmy, gdzie są jakieś społeczności małe czy coś. Coś mnie tu tak kręci, się skończy tak, że zrobimy tutaj wioskę nocnego radia i tam będzie... I będę robił to samo, co robię, czyli gadał i gadał do mikrofonu. A wy będziecie sobie tam kroić kapustę, wychodzić na polankę. Tu z rybką przyszedł ktoś, tutaj ktoś grilla robi. A ja cały czas gadam. I wy w końcu macie dosyć i wracacie do miasta. Taka historia, nie wiem, czy fajna. No, ale w każdym bądź razie, tak jeszcze myślę o technologii. No, skończy się na tym, że będzie maksymalnie dużo doznań, musi być, bo ludzie tego chcą. I to, co się sprzedaje teraz, no, będzie na topie na pewno, czyli seks, humor, dobra zabawa albo mocne granie na emocjach w drugą stronę, czyli filmy mocno emocjonalne, takie, wiecie, że aż nas ciary przechodzą. A w ogóle, a propos przechodzenia ciar, spróbujcie kiedyś sobie zwizualizować, zamknąć oczy, powyobrażać sobie na przykład przez chwilę, że stoicie na skraju urwiska albo na dachu jakiegoś bloku. Przez chwilę poczujecie, że jakby wam adrenalina skakała, czy coś w tym stylu, jakby was przechodziły jakieś dreszcze, sztywniały trochę może kończyny. No i obawiam się, że w przypadku VR-u takie odczucia mogą być spotęgowane jeszcze mocno przy odpowiednich technikach. Ja tu eksperymentuję też, już wiem co nieco. Trochę skomplikowane tam, wiecie, z tym 3D, tam trzeba nie kamery tworzyć, sterowanie i kamery, to nie jest takie proste. Ale no, myślę, że też jest dobry czas dla tych, którzy grzebią w 3D, przy modelach, interesują się tego typu rzeczami. Second Life, wirtualne światy, to wszystko będzie miało swój comeback na pewno i dużo miejsc pracy dla tych, którzy tworzą różne obiekty, przenoszą je. Chociaż metody tworzenia, słuchajcie, przy pomocy takiego hełmu, wkładacie hełm i bierzecie do ręki różdżkę tego wspomnianego Move'a od PlayStation, uruchamiacie program do rzeźbienia w tych trzech wymiarach tych modeli i rzeźbicie trochę tak jak rzeźbiarz już prawdziwy, czyli rękami, tak? Robiąc dziurki, widziałem koleś tą różdżką robił dziurki sobie w modelu, tu guziczek, tu nosek czy coś, wiecie, to zupełnie się zmienia sposób, w jaki się to wszystko tworzy. Nowe profesje, aktor taki, aktor owaki. Kiedyś aktor to był aktor, tak? I co najwyżej się mówiło, że ten aktor ma smykałkę do czegoś tam, do tańca na przykład. Albo to jest taki Elvis, że to jest i aktor, i śpiewa, i tańczy, z tego go znamy. No ale dzisiaj aktor kaskader, aktor, to się chyba nazywa animatronika, czyli kierowanie. Jeśli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, animatronika. Aż może teraz sprawdzę, czy jest coś takiego, bo chyba tak się nazywało. Animatronika, pojęcie z zakresu kinematografii oznaczające tworzenie efektów specjalnych w oparciu o sterowanie kukiełkami i innymi obiektami, czyli dobrze mówiłem, innymi obiektami, na przykład imitującymi zwierzęta, za pomocą urządzeń elektromechanicznych. No to czy urządzeniem elektromechanicznym będzie już chyba nie. Chodzi bardziej o siłowniki, analogowe bardziej rzeczy, a komputer podpięty do odpowiedniego softu i markery do motion capture, czyli przechwytywania ruchu i green screeny, to już nie jest chyba elektromechanika. Więc no, ale w każdym razie tutaj nie jest aż tak ważne, czy tu w definicji jest, czy się kwalifikuje, czy nie. Jest taki też nowy zawód, coraz popularniejszy, że po prostu kierujemy wirtualnymi postaciami. To jest zawód, który mi się troszkę kojarzy z byciem maskotką. Maskotki też muszą się nauczyć wykonywać określone ruchy, nosić ten swój niewygodny strój, albo w nim jeszcze robić ewolucje jakieś i robić takie ruchy, takie wiecie, jak z bajek trochę. I no, to też się trzeba tutaj nauczyć odpowiednio pracować ciałem, grać tym ciałem, nie? To nie wystarczy się ubrać pewnie w jakiś tam strój i sobie tam machać rękami, czy iść. Całe Kung Fury w ogóle jest zrobione na green screenach, jak już tak mówię o green screenach. Calutkie. Tam mieli w ogóle jeden strój policjanta i zrobili z niego cały posterunek. Posterunek, który był wyrenderowany, wyglądał jak prawdziwy, bardzo realistycznie. Posterunek policji, w którym był szef siedzący za biurkiem z cygarem, siwiejący, opierniczający Kung Fury'ego. Mieli jeden strój policjanta, nie? I przebierali się raz jeden, raz drugi i nakręcili tych takich klipów, gdzie z zielonym tłem sobie idzie jakiś gliniarz. Potem drugi, trzeci, dziesiąty i popowielali to i zrobiono cały ten tętniący życiem posterunek, dysponując jednym policyjnym mundurem i bieżnią posprajowaną na zielono. i green screenem. Także to też takie czasy, że można z byle czego, to na pewno też jakieś spostrzeżenie tutaj, że można dzisiaj z byle czego zrobić niesamowite rzeczy na poziomie takim, że zupełnie nie ma kichy, nie ma lipy i nie ma wioski. No trochę tam było środków. Ten David Sandberg, to on od lat mu się marzyło to w ogóle, żeby zrobić to Kung Fury, nie? Czyli no jakby ktoś nie pamiętał, to jest film o zrobiony na modłę lat 80. i 90. o gliniarzu z przyszłości, który musi zabić największego drania w historii ludzkości, największego bandytę, którym jest Adolf Hitler. Są też dinozaury, są jest Thor, są laserowe laptory, są ożywające automaty do gier. I taki właśnie nieco naiwny i przerysowany, komiksowy bardzo świat, trochę jak żywcem wyjęty

Knight Ridera. No, czyli słynny serial, w którym Hasselhoff grał kierowcę, który, posiadającego samochód ze sztuczną inteligencją. Takie, panie, rzeczy. Scenarzystom chodziły po głowie. Takie głupkowate trochę, nie? Potem okazuje się, że nie wszystko to się da wskrzesić, bo jak próbuje się czasami zrobić remake jakiegoś takiego Knight Ridera, czy MacGyvera, czy coś, inne stare hity, to się okazuje, że to, że ci uwspółcześnieni bohaterowie, ubrani już na nowoczesną modłę, korzystający ze smartfonów i posiadający już mniej, no mniej takie to jest naiwne, takie bardziej na poważnie, i on już ma czarną skórę zamiast kolorowego ubranka, nagle wszystko się zmienia i patrzymy i mówimy, nie, nie, to już nie jest to, to zupełnie nie ma tego klimatu, zupełnie to, nie wiem, nieustraszony, tak, po polsku to był nieustraszony się nazywało, a w oryginale Knight Rider, gdzie K na początku jest nieme, dlatego mówię Knight, a nie Knight. Jakoś tak.

Zastanawiam się teraz nad tym, czy zmieniła się gra aktorów przez wieki. Krawcul, zapal sobie, mówię ci. A, no to blacha, blacha. No dobra, to czekajcie, to sobie zapalę w takim.

Dobra, już się zapaliłem. No, to o czym ja to mówiłem? Coś mam kłopoty z pamięcią. Krótkotrwałą. No właśnie, a kim wy jesteście w ogóle i co wy tu robicie? I co to jest, jakieś nocne radio? No dobra, mówię dzisiaj o tym, o zmianach, jak kino ewoluuje. Aha, miałem się zastanowić nad grą aktorską, czy się zmieniła. No na pewno mamy bardzo różnych aktorów. Oglądamy sobie jakiegoś De Niro, oglądamy sobie jakiś aktorów tej klasy, to widzimy niesamowity warsztat, jeśli chodzi o gestykulację, mimikę twarzy, emocje, pokazywanie emocji, to, że potrafią zrobić jakąś pauzę dramatyczną. Słabego aktora ja od razu rozpoznaję, jak nie potrafi robić pauz, nie potrafi na chwilę wstrzymać i powiedzieć czegoś wolniej, tylko tak klepie. To już widać, że to jest najniższy poziom aktorstwa, tak? Jeszcze nie skumał, że to się nie klepie, tak? I koniec. Przeczytałem. Dobrze, panie reżyserzu? No to tak. Nie, to trzeba na spokojnie, to trzeba sobie przemyśleć rolę, to trzeba się wczuć w nią, to trzeba ją jakoś stworzyć, postać, tak? Że to nie jesteśmy do końca my, ale na przykład dużo naszych cech przekazujemy tej postaci, bo są jakoś kompatybilne i już lepiej gra, bo nam lepiej wychodzi bycie po części sobą, ale jednocześnie tworzenie postaci, mowa ciała, wszystko. Są tacy aktorzy, którzy nie potrafią się ruszać, nie potrafią się ustawić odpowiednio. Nie mają. Dobry aktor to jest trochę ma coś i z modela, i z kaskadera, bo no wiecie, czasami trzeba zeskoczyć z jakiegoś samochodu, coś, to trzeba. Nawet jak nie trzeba być tak wysportowanym, to szczególnie dzisiaj tak jest. Nawet jak nie trzeba być tak bardzo wysportowanym, żeby się bić, żeby robić numery kaskaderskie, to często my tego nie doceniamy pewnie czasem, ale taki aktor, jakiś taki powiedzmy Harrison Ford, tak? On potrafi, on musi i wiedzieć jak wryj dać, i się przeturlać, i to musi być bardzo sprawny gość. On zresztą był jakimś cieślą, jakieś tam deski. Ford, a już to przypominam, on pracował przy dekoracjach na początku, tam w Hollywood się zakręcił, postanowił, że tak trochę tylnymi drzwiami wejdzie. Ktoś go tam

0: docenił, że piękniś taki, bo on tam chodził bez koszulki, specjalnie tak se wmyślił to. Ja tu będę nosił deski bez koszulki, jakaś pani tu będzie przechodziła, pani ważna, to ja naprężę mięśnie. No, trochę może tak byłam, trochę tak, no, są pewnie gorsze przypadki dochodzenia do rozwijania kariery. Jak ktoś dupy da na przykład. A tam myślę, że jakby tak poszperać, to by się okazało, że tam połowa tych aktorów to tam przez łóżko do kariery. Tam, a może nie, a może to takie nasze wyobrażenie prostaczków, którzy nigdy tam nie byli, którzy nigdy tam może nie będą w tym kolorowym świecie hollywoodzkim, gdzie można spotkać Sylwestra Stallone w klapkach, jak se idzie. I on mówi: No i idzie sobie dalej. A my w szoku w ogóle. No to tak, może kiedyś się przejadę do Hollywood. Mamy aktorów, którzy grają zawsze tak samo, jak jakiś Steven Seagal, czy ktoś. Czy Bogusław Linda nie gra cały czas tak samo? Moim zdaniem zupełnie. No, powiedziałem ostatnio komuś, że moim zdaniem to Gajos gra zawsze tak samo. To nie, to się ta osoba nie zgodziła zdecydowanie, że nie, że to bardzo dobry aktor. Ja mówię, no dobry, ale gra zawsze tak samo. Nie, to bardzo dobry aktor. No, ale gra tak samo. Ale to bardzo dobry aktor i nie gra tak samo, gra tak samo. Ale to bardzo dobry aktor. I taka rozmowa trochę była. Ale czy to jest coś takiego złego, też strasznego? No, jest wielu aktorów, którzy grają trochę już tak samych siebie trochę, nie? No taki Stallone to jest Rambo. On zawsze jest Rambo trochę. No właśnie, czy niezniszczalni, czy coś, to można powiedzieć tak, że ten z niezniszczalnych to Rambo na emeryturze. Założył sobie grupę jakoś tam, najemników czy coś. Wiecie, o co chodzi, nie? Że trochę samych siebie już tak grają. No a jacy są wasi ulubieni aktorzy? Napiszcie na czacie, jakich macie swoich ulubionych aktorów. Kobra to on zaczynał, tam trochę w policji pracował, ale w końcu po tej aferze z tymi, jak ty rozstrzelał tych nazioli, to go wygonili właśnie w dżungli się zaszył wtedy. Potem z tej dżungli w końcu wrócił i założył tych niezniszczalnych. To jest cały czas ten sam w ogóle Sylwek. Cześć blacha, witam cię ponownie. De Niro... od razu tutaj De Niro i Al Pacino, co powiesz? Takie tu padły kandydatury na rewelacyjnych aktorów i jeszcze Brad Pitt.
1: De Niro niekoniecznie. Al Pacino być może. Jako kandydaturę bym przyjął. I Brad Pitt. No to Brad Pitt to bardziej taki kobiecy elektorat, ale myślę, że też sporo głosów by zdobył. Może niekoniecznie w nocnym radiu, ale na przykład gdyby ankietę robiła pani domu albo gala, to myślę, że spokojnie parę tysięcy tak. głosów by się zebrało.
0: Ja jestem bardzo podobny do Brada Pitta, tylko przystojniejszy trochę, to taki tutaj taki tips dla słuchaczek. No, a tu jeszcze się Ladonie podoba Marcin Dorociński. Cenisz go jako polskiego aktora? On zawsze gra tak samo, ale on gra fajnie.
1: Wiesz co? Marcin Dorociński podobał mi się, dopóki nie zobaczyłem, jak gra cukier.
0: Jest taki, jakby dopiero co zwyrawstał. Zwyrawstał.
1: Tak, aczkolwiek ja tutaj w obronie...
0: Że wstaje, może on wstaje, może on po prostu tak wstaje, siedzi se w baraku jakimś tam. Panie Marcinie, gramy. Żydę. Słuchaj, gościu, dopiero co wstałem, jestem zły. Nie wiem. Sorry.
1: Ale ja tutaj zadzwoniłem w obronie Gajosa. Absolutnie się z tym nie zgadzam, że Gajos gra ciągle tak samo.
0: Tak?
1: Polecam tobie i wszystkim film Żółty Szalik. Żółty Szalik i ogólnie Gajos to jest... No, aktor, do którego ja mam ogromny szacunek. To zupełnie inny kaliber niż na przykład Linda, tak? Linda, Cezary Pazura to są ci nasi polscy tacy superhero, natomiast Gajos to jest zupełnie osobna kategoria. Gajos wykładał na szkołach aktorskich jeszcze jak Cezary Pazura srał w majty, tak? To w ogóle nie ma co porównywać. Jakby tutaj, tutaj znowu, tak jak w przypadku Quentina Tarantino, Blacha będzie stawiał totem. I nie próbuj, krawiec, pluć na ten totem, bo ten totem się na ciebie przewróci. I już się spod niego nie... I już się spod niego nie wydostaniesz.
0: Furiat tutaj się zgadza z tobą, że ten Żółty Szalik to genialny film. Furiat, który z kolei ceni sobie Kevina Spacey'ego i Antonego Hopkinsa, a tutaj z waszych kandydatów jest jeszcze Joe Pesci, jak nie wiem, się to czyta. Hopkins już był... No, to chyba na razie tutaj tak jest. Nicolas Cage jeszcze. No, to są wszystko dobrzy aktorzy. Kurczę, niby grają w jakieś takie role typu Ghost Rider, że gra Nicolas Cage, tak? Tego Ghost Ridera, bohatera z komiksu czy coś. Ale ja bardzo bym sobie życzył, żeby polscy aktorzy grali tak na poziomie takim, jak Nicolas Cage gra tego... Nawet tego Ghost Ridera. Hollywood to jest poziom jakiś. To, wiesz, ludzie tak sobie czasami drwią, że to Hollywood to takie gówno, że tandeta, że kicz, że bombki, że brzdęki, ale to naprawdę tam są świetni aktorzy. Przecież świetne efekty, świetni aktorzy i często też świetne historie, nie?
1: Więc ja na przykład jakiś czas temu dokonałem sobie takiego porównania.
0: Nicholson jeszcze.
1: I wyszło mi coś takiego, że Anthony Hopkins... lepiej grał w filmie Czerwony Smok postać Hannibala i w Milczeniu Owiec też lepiej grał postać Hannibala. Natomiast jeżeli chodzi o jakby treść tych filmów, no to tam czegoś brakowało. Znaczy po pierwszym obejrzeniu to robiło wrażenie, ale po drugim już człowiek był znudzony, a tutaj to bardziej by można reżysera winować czy twórcę scenariusza. Natomiast w serialu Hannibal człowiek, który grał główną postać, którego nie pomnę, bo zapomniałem nazwiska. Ja mam ten problem, że jak mówię o filmach, to ja nie mam pamięci do nazwisk. To tam z kolei ta rola była taka średniawa, natomiast sam scenariusz był dużo, dużo lepszy. I ja mam wrażenie, że początek, to takie może trochę płynne przejście ci teraz zrobię, bo o tym nie było jeszcze mowy, że początek świata seriali, tego takiego, wiesz, tego takiego piku, który się zaczął na oglądanie seriali, który można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego jeszcze trwa, wziął się właśnie stąd, że byli ludzie, którzy pisali świetne scenariusze, ale ich nie było stać na to, żeby razem z producentem wziąć właśnie tych All Goodies Stars, bo po prostu nie mieli takich budżetów, tak? No więc brali ludzi jakiś tam, wiesz, z garażu pana Zenka, kogoś tam i stawiali na to, że to będzie miało taki scenariusz, że po prostu wszystkich zmiecie, że ludzie tam w tej oglądając to na tych TV czy na smartfonach, to wiesz, w tramwaju będą podskakiwać albo w łóżku będą się przewracać ze strachu. Jak się okazuje, to działa, tak? To działa i chyba nie do końca jest to prawdą, co ty stwierdziłeś. Ja też po części tak uważam, że to Hollywood, że to jest taka właśnie, że to jest takie zamknięte osiedle, tak? Takie zamknięte osiedle, do którego tylko nieliczni mają wstęp, bo jak się okazuje, to ten świat seriali stworzył właśnie taki, masz wyobraźnię, grafika, to teraz sobie wyobraź, wy wszyscy sobie to wyobraźcie, że ten świat seriali stworzył taki pomost do Hollywood, no bo dobrali się ci dobrzy ludzie od pisania scenariuszy i dobrali się producenci, którzy byli chętni i też agenci po stronie telewizji, tak, żeby coś takiego, że tak powiem, wpuścić i pociągnęli za sobą tych wszystkich amatorów, których nikt jeszcze wcześniej nie znał.
0: No, myślę, że może być tak, jak mówisz, a jakiś tam początków seriali to bym upatrywał w sitcomach chyba, bo w ogóle sitcom, czyli serial z udziałem publiczności, zwykle komediowy, to kojarzy mi się z teatrem, wiesz, i z publicznością po prostu, która przychodzi na sztuki, które bardzo często wyglądają, mają taki klimat jak te popularne seriale właśnie, że wchodzi do domu, tam żona przy garach, to bardzo dużo jest takich właśnie przedstawień teatralnych i myślę, że to po prostu zeszło z desek teatru w końcu na telewizję początkowo czarno-białą. Seriale typu Hany Mooners, które no, zapoczątkowały w ogóle ten styl taki, wiesz, a la właśnie Miodowe Lata, które potem powstały na podstawie tego i tak dalej. To wszystko, to właśnie tu bym widział jakieś takie początki seriali w ogóle, całkowicie, nie? jak to się zaczynało.
1: Tak, na koniec, żeby już nie przedłużać, takie pytanie do ciebie, czy ty sobie przypominasz taki chyba pierwszy film w ogóle w Polsce, który znalazł się w tej kategorii film offowy i tak był określony przez media z bardzo różnych stron, nawet przez główne źródło ścieku, czyli telewizję. Czy ty sobie przypominasz film Cześć Tereska?
0: Tak, bardzo dawno temu to widziałem, jakoś nie przypadła mi ta historia, ani ta historia, ani ta postać tej Tereski, ani sposób robienia tego dokumentu, jakoś tak nie zaczarowało mnie to, wiesz, pomyślałem sobie wtedy, że trochę nie moja bajka, a ciebie to jakoś
1: ujęło? Ale nie wiem, czy zauważyło?
0: Ta produkcja?
1: Nie, ja teraz zwracam uwagę już teraz tak na czysto techniczny aspekt, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że ludzie, którzy grali w tym filmie, zaginęli. W sensie już jakby nie ma kontynuacji ich filmowej kariery. Znaczy, nie wiem, niech mnie ktoś poprawi, być może na czacie albo ktoś z dzwoniących tutaj po mnie, bo oczywiście zapraszamy do dzwonienia.
0: Tak, zapraszamy tutaj. My prowadzący tutaj Jacek Blacha.
1: Mnie nie obsadzaj w kategorii prowadzący, ja nie jestem prowadzący.
0: Miałeś powiedzieć i krawiec, ale nie wyczułeś i jesteś nieradiowy, zupełnie nieradiowy.
1: No nie. W każdym razie puentując, to trochę to jest przykre, że od czasu do czasu pojawiają się autentycznie niszowe produkcje filmowe, wokół których jest robiona naprawdę szeroka kampania. Pamiętam, że wokół filmu Cześć Tereska to ojej, i tam Żakowski w Tok FM-ie się rozckliwiał i ci aktorzy potem byli zapraszani do TVN-u i coś tam, i w ogóle wszyscy cmokali, i że to taki polski obraz, i że to w ogóle takie dobre, i tak dalej, i tak dalej. A jak się okazuje, to potem zdechło. Znaczy zdechło w sensie, że dla tych ludzi już nie ma w kinie jakby dalszej kontynuacji, a przynajmniej ja o takowej nie słyszałem. I może ty ze swojej strony wspomnisz właśnie o takiej produkcji, o takim filmie, gdzie właśnie no żałujesz, że ten aktor jeszcze potem nie został wyeksploatowany przez branżę, tak? Że on gdzieś tam zniknął, zajął się czym innym, a szkoda, bo mógłby, tak? Może film nie był najlepszej jakości, może nie zarobił na siebie jakichś milionów złotych czy milionów dolarów, bo to niekoniecznie musi być film polski, ale jednak tych aktorów chciałbyś zobaczyć. A skoro już mówimy o zmianach, ostatnie zdanie, no to ja myślę, że tak właśnie będzie wyglądała przyszłość, że ten pomost w postaci tych seriali to będzie w zasadzie jedyną drogą do dostania się do większych produkcji dla tych aktorów, którzy gdzieś tam zaczynają w tej branży, albo trudno im jest się przebić, albo na przykład trafili na taką produkcję, nawet większą, która okazała się kiszką i niespecjalnie inni producenci patrzą na takich aktorów z uśmiechem, bo to być może po części była ich wina, tak? Podejrzewam, że takie myślenie też się pojawia w takich kręgach. No i to tyle ode mnie. Hej, papa, śmierć cyborgom.
0: No cześć, papa. Ciekawe, czy pojawienie się Wiedźmina 3... Jakiego Wiedźmina 3? Filmu Wiedźmin, w którego... produkcję, teraz będzie serial Wiedźmin w ogóle i zaangażował się w to, nie wiem czy projekt się nie przeniósł po prostu pod skrzydła Netflixa. Sapkowski zadowolony, jak nigdy. On już chyba mu trochę to bycie bucem i gwiazdorem przechodzi. On tak sobie zdał sprawę, że dał trochę dupy raz z zapłatą za prawa do Wiedźmina, ponieważ wziął jednorazową kwotę za odsprzedaż praw i zrobił bardzo głupi ruch, bo gra Wiedźmin stała się takim hiciorem, że teraz miałby dużo, dużo więcej z pewnością. Za sprzedaż praw do gry dostał 40 tysięcy, tak donosi Grzegorz. 40 tysięcy złotych, to jest śmieszna trochę kwota. W przypadku, to ja się nie dziwię, że on ma, kurwa, w tym momencie zrozumiałem. No co to jest te 40 tysięcy? Nie wiem, mieszkania sobie za to nie kupisz, nic. To jest dużo, gdybyśmy rozpatrywali to też, że sobie tam pożyć, że sobie kupić jakiś sprzęt, no ale to przecież to się sprzedaje, to miliony dolarów w ogóle znane na całym świecie. No dał ciała, spodziewałbym się większej kwoty. Myślałem, że coś koło 200 400 nam za pół bańki może nawet. A tu taka kwota, 40 tysięcy, no to ma doła. Jeszcze go zaczepia ktoś potem, jakiś gimbus, i mówi: panie Andrzeju, a pan pisze najlepsze na świecie książki na podstawie gier, naprawdę. A Sapkowski wtedy tak stoi i tak zmienia sobie kolor. Tak był taki różowy lekko, a się robi taki czerwony, potem purpurowy się robi. No. I potem to dziecko tam gdzieś ginie, nie wraca. Bardzo to drażni pana Andrzeja, że tak mogą go posądzać o to, że pisze książki na podstawie gier komputerowych. Domyślam się, że dla pisarza jest to trochę zniewaga taka. Może być. A są pewnie i tacy. No są, na pewno. Wiem, że są książki z serii Assassin's Creed, można sobie kupić książki w uniwersum Warcrafta, no w uniwersum Warhammera to czytałem jeszcze sam, jak lubiłem fantasy bardziej. No dzięki fantasy być może to ja żyję w ogóle, pamiętam. Kiedyś w księgarni na rynku poszedłem sobie i przeglądałem nowe książki i spotkałem pana, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, Królikowski. Czy Królik miał ksywkę Królikowski? No w każdym razie pan sprzedawca mi powiedział, że to zaszczyt mnie spotkał, bo wie, że lubię Dragonlance'a. Sobie wtedy czytałem jako młody chłopak. A to jest tłumacz, osoba, która przetłumaczyła na polski Dragonlance'a. No to ja tam się, miło mi poznać, bardzo tu dziękuję, szanuję, tu dziękuję. I jakoś, no, pewnie miało to wpływ na to, że wyszedłem, to, że spotkałem tego pana, to wyszedłem w trochę innej chwili, niż bym wyszedł, nie spotykając go. I to był taki przypadek, że zaraz za mną się urwało rusztowanie, jakieś spadła taka kupa żelastwa, mnie zmiażdżyło po prostu. Tak centralnie, jak na kreskówce, idę sobie i tak, jeb, patrzę, kurwa, jakieś rury, coś, się drą ludzie. No więc być może to spotkanie miało taki wpływ, że w tej rzeczywistości, tu, w tej naszej, tu, gdzie wszyscy wspólnie jesteśmy, to akurat uratowało mi to życie, bo wyszedłem o 5 sekund właśnie za wcześnie czy za późno. Tutaj, dobre pytanie. Ja zbyt jestem rozkojarzony jakiś, żeby takie rzeczy teraz rozkminiać, ale w każdym razie zabawna taka sytuacja. No, może się doczekam. Była adaptacja filmowa Dragonlance'a, ale tak czerstwa, że aż w dupie szczypało, to nie oglądałem tego. Ale można by zrobić taką na poważnie. Były fanowskie filmy, tak, pamiętam, pojawił się tam Rycerz Sturm, Kender, Złodziejaszek, Raistlin, Mac, Karamon, Wojownik, kto tam jeszcze był, ta Riverwind, te Indianin, Goldmoon, no pamiętam, widzicie, pamiętam te postacie. Mimo, że to bardzo dawno czytałem i się zachwycałem. Miałem taki okres, że raz, że zachwycałem się fantasy i fantastyką, dwa, że podobał mi się ten styl malowania, jak robią te okładki na te książki, na gry. Miałem tam kilku swoich ulubionych rysowników, jak Luis Royo czy Boris Vallejo. To sobie lubiłem zbierać albumy, gdzieś tam jeszcze mam albumy z ich obrazami. Okładki do filmów też na pewno się zmieniły. Jakbyśmy popatrzyli na takie bardzo stare, to być może przypominałyby nam bardziej okładki starych książek. Takie troszkę mniej żywy może kolor. Gdzieś tam się pojawi czarno-białe nawet zdjęcie na jakiejś starszej produkcji. Bardziej jak książka, troszkę częściej będzie to pewnie jasna okładka z jakąś ramką tam jeszcze, dopiero w tej ramce zdjęcie. Tytuł filmu bardziej taką jakąś czcionką ozdobną, a dzisiaj mamy wszystko takie na kosmicznie, na cyfrowo, na trochę ten schemat taki najpopularniejszy, że dużo mroku, tak? I Mrok to jest tak od strony plastyka, mówię tu grafika już, to jest też czasami coś, co pozwala ukryć z jednej strony albo ukryć pewne niedostatki, że mamy po prostu niedoskonały obraz, niedoskonałych aktorów, coś tam zalewamy. Krótko mówiąc, mamy coś, co w normalnym oświetleniu wszystko by tam wyszło na jaw, to zalewamy wszystko mrokiem i mamy dużo lepszy efekt. I jak się jeszcze dopracuje to ładnie, sfotoshopuje tych aktorów, pomontuje ładnie zdjęcia i jeszcze się to zaleje tym mrokiem, no to to się trochę tak multiplikuje, że tak powiem, trochę się nakładają na... nakłada to na siebie ta jakość, to dopracowanie, ten wysoki budżet, jeszcze z tym, że wszystko jest takie mroczne i kontrastowe, bo to chodzi też, no może głównie nawet o to, że ludzie lubią patrzeć na rzeczy kontrastowe, kolorowe, nie jakieś takie, wiecie, szare, bure czy niedoświetlone, musi być doświetlone, stąd takie często... Jak się przyjrzycie czasami na oświetlenie na bohatera w jakimś filmie, to nagle skumacie, że to oświetlenie, tak jak on jest oświetlony, że tak ma takie mocny jakiś snop światła mu tam za włosów, coś, że ma takie... Wiecie, że to jest po prostu nierealne, że to jest... Definitywnie to są lampy po prostu gdzieś porozstawiane. Nagle po prostu zwrócicie na to uwagę, nie? Że to jest nienaturalne do końca oświetlenie, przerysowane, takie jak z komiksu trochę, jak z filmu animowanego, nie? Mocne cienie, mocne odblaski i tak dalej, i tak dalej. No więc też ja bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy. Nienawidzę oglądać filmów, które gdzie widzę, że oświetleniowiec był jakąś dupą i nie wykonał swojej roboty. Lubię, jak jest właśnie ładnie podkreślona postać, podświetlona trochę na przykład od tyłu, trochę z boku, jak są kolory tych świateł i natężenie ich odpowiednie. Maszyny do mgły. Pewnie się kiedyś więcej tego używało. W ogóle czasy się zmieniły tak, teraz żyjemy moim zdaniem w świetnych czasach, ponieważ jesteśmy już po tym etapie, kiedy... Ludzie się zachłysnęli tą nową technologią, możliwościami, 4K, bajery, kolory, 16 milionów. No ja przez to wszystko przechodziłem. Słuchajcie, dla mnie kiedyś, jak zobaczyłem sobie, że film na monitorze, na ciężkim monitorze 14-calowym powiedzmy, na małym ekraniku, wypukłym jak oko muchy, jak zobaczyłem, że tam jakiś film wyższej jakości trochę się odtwarza, to było wow, to... To mógłby wam Etam dużo poopowiadać, jak przechodził pewnie też przez różne te fazy, że jarało go co innego, tak? Na początku, jak zobaczył pewnie Amigę pierwszy raz. To jest też ciekawe. Ja wam opowiadałem moje pierwsze spotkanie z Amigą na giełdzie, jak się wszyscy zebrali dookoła, tak? I tam w ogóle zrobiło się tak, że podchodzili ze stoisk swoich, ci, co tam przychodzą, i wszyscy stali i patrzyli na jednego typa, który przywiózł skądś Amigę, tak? I mimo, że był to obraz w zasadzie 320x240, taki animowane demo, juggler się nazywało, taki żongler szklanymi kulami, w których się odbijało wszystko, bo to było wyrenderowane. I muzyczka se grała, no i wszyscy się gapili w to, bo to był przeskok jakościowy z epoki Spectrum, Amstrad, Atari, 8-bitowców, no bardzo duży, tak? Tak samo duży, coś takiego, jakbyście wy teraz nagle założyli sobie jakiś hełm albo coś, poszli do jakiegoś super kina, gdzie macie 5D i zapachy i miota wami czy coś, no to takie doświadczenie niesamowite, chociaż nie wiem, czy nie jest tak, że kiedyś to na nas większe robiło wrażenie niż teraz, no bo teraz może jest tak, że już nam właśnie to trochę przeszło. Jak mówię, zachłyśnięcie się minęło. Już twórcy nie szaleją tak, żeby użyć jakiegoś efektu, tylko żeby on był, tak? Żeby pokazać, że mamy efekty tu, że potrafimy stwora zrobić, dinozaura albo coś. Albo że mamy maszynę do dymów, to dymmy tą maszynę do dymów. Tylko już wszystko ludziom tak przeszło i dzisiaj nawet jak ktoś wypuszcza jakieś rzeczy, które są stylizowane na archaizmy, w stylu gra karciana, taka przygodówko, karcianka, bardzo fajna na komputer, która graficznie wygląda jak stare gry na te pierwsze Macintosze. Czarno-biała grafika, jakby rysowana trochę w paincie, ale tak fajnie, że ma to ręce i nogi, nie jest to bohomas taki, tylko po prostu wiecie, że cofacie się w czasie, patrzycie na oprawę tej gry i macie przed sobą grę sprzed wielu, wielu lat. która ma dodatkowo więcej różnych plusów, bo jak mówię, moim zdaniem te stare różne gierki, nawet stare filmy też, często jednak nie dają rady. To nie jest tak, że wszystko co stare to nagle nabrało wartości, jak stare wino się zrobiło dobre, nie? Automatycznie, bo stare, bo inne. Nie, jest kupa śmiecia, naprawdę. Są tak żenujące niektóre produkcje, że patrzysz i patrzysz na to stare kino i dzisiejsze i mówisz, ja pierdziu, przecież to tamto te babki wikingów wyglądały wszystkie jak Marilyn Monroe z założonym rogatym hełmem i to tak było głupie i niehistoryczne i niskobudżetowe jakieś i takie czerstwawe, żenujące wręcz, że tego się nie da oglądać. Bywa i tak, nie? Zobaczcie sobie, czasami można znaleźć analogie jakieś, czyli remake po prostu filmu starego na nowy, nie? Nowych Siedmiu Wspaniałych. A tutaj akurat jakoś wolę to stare, bo cechą westernu zdecydowanie jest to, że ma swój klimacik, a ten klimacik może się zgubić, jak zrobimy z tego Matrixa nagry, tak? A tak trochę odebrałem tych Nowych Siedmiu Wspaniałych. No słuchajcie, jakieś tam w ogóle piruety skaczą, podskakują, nożami rzuca, jakiś tam... Nie, no to się robi śmieszne w tym momencie, nie? Ja nie chcę oglądać Neo zrobionego na kowbojsko, tylko chcę opowieść o dzielnych ludziach, którzy, mimo że im się to nie opłacało, to się decydują chronić jakąś wioskę, jakichś wiśniaków zapiziałych. No i charaktery tu muszą być, nie? Zły to musi być. To akurat znana prawda i to każdy chyba wie, że ten zły musi dorównywać jakby rangą i swoimi umiejętnościami, charyzmą i możliwościami i tak dalej temu dobremu, nie? Też się pewnie to zmieniło. Popatrzmy na stare Jamesy Bondy, jak to odmieniać, Jamesy Bondy. Stare filmy z serii James Bond, no, tak pięknie tu wybrnę. No i porównajmy sobie z tymi nowymi, nie? No i to świetnie, takie przykłady świetnie pokazują, jak się zmieniło kino i podejście w ogóle. Stary, ten poprzedni James Bond, original Bond, można powiedzieć, to był zupełnie inny bohater niż ten współczesny. Ten stary był jakby nieśmiertelny. Było wiadomo, że on wyjdzie cało z każdej opresji. Sposoby, w jakich się go chciano pozbywać, to były absurdalne, że jakimś promieniem laserowym go tam, który w niego powolutku zmierza i wychodzą wszyscy, żeby on mógł swojego super zegarka użyć. Bohater trochę bardziej jak z baśni. Ktoś niezniszczalny, ktoś, kto zawsze ma wszystko pod kontrolą. I właściwie wszyscy są trochę pod nim. W ogóle bardzo taka absurdalna postać, bo jak się waszym zdaniem nazywa James Bond? Jest co? Jest tajnym agentem i on się od zawsze przedstawia i wszystkim i wszyscy go znają jako Jamesa Bonda. W ogóle jest bardzo znany, on tam się gdzieś pojawia i o, pan Bond! No taki, agent po prostu nie z tej ziemi, nie? Absurdalna dosyć postać. Agent, którego wszyscy znają, który się przedstawia, nie wiadomo w końcu, czy naprawdę James Bond się nazywa, czy nie, no ale tak się przedstawia. Nie wiem, tak wiecie, jest to postać trochę z kosmosu. W nowej wersji on nabrał trochę bardziej takiego kształtu, no, bohatera współczesnego oczywiście, takiego, którego już można i potorturować, którego dotyczą... Bond był zawsze na czasie, tak? Pojawiały się nowe wynalazki, nowe samochody, wszystko, nowe ciuchy. To zawsze wszystko musiało być w Bondach aktualne. Czy komórka jakaś, czy jakiś aparacik, czy coś. To wszystko nawiązywało do tego, co się działo wokoło, więc Bond jest trochę znakiem czasów. Każdy Bond trochę nawiązuje do czasów, w których powstawał. Zmieniali się aktorzy. Dla niektórych prawdziwy Bond to będzie Roger Moore tylko na przykład, a dla innych kto jeszcze? Nie wiem, dzisiaj jakiś jestem zamotany. A ten nowy to, jak się nazywa? Daniel Craig, tak? No, wszystkich początkowo w ogóle... myślę, że sam wygląd tego nowego Bonda, to, że on tak bardzo nie przypominał już tego bruneta takiego, No i Connery, tak, Connery oczywiście. Jest spoiler o Bondach, tam są chyba wszyscy wymienieni, polecam sobie poszukać, jak ktoś lubi Bondy. No ale dzisiaj mnie właśnie interesuje, jak się to zmieniło. Wychodzi na to, że film, że duża część filmów to jest coś, co jest projekcją po prostu rzeczywistości w danym czasie i tyle, więc tego nie przeskoczymy. Nawet jeśli spróbujemy zrobić Bonda dzisiaj na starą modłę, żeby on był taki trochę retro, to wszyscy to odbiorą właśnie jako retro, jako trochę zgrywę, jako szyderę, jako żart z tamtych czasów, tak? Bo i nie da się tego uniknąć, nie da się tego ugryźć inaczej. Chyba że wy macie jakiś pomysł, jak można by to ugryźć i zrobić tego Bonda inaczej niż te, które powstały z Craigiem, tak żeby to był nadal świetny Bond, a żeby był inny. To powiedzcie mi się wydaje, że po prostu zrobiono go tak, jak on musiał takiego, jakim musiał być. Nie ma innego sposobu na zrobienie Bonda, jak to właśnie zrobiono. Dano wszystko to, co jest aktualne, to, co ludzi bawi, rajcuje, czyli mistrzów sztuk walki aktualnych, bo pojawiają się najnowsze samochody bajeranckie z najnowszymi w ogóle. Bond, no, z jednej strony stara się być aktualny i na czasie, a z drugiej zawsze stara się pokazać jakąś taką wizję jakby trochę wyprzedzającą, tak? Że ten Bond ma w ogóle coś takiego, że my jeszcze tego nie mamy, ale to już jest. I to może być całkiem bliskie prawdy, bo zawsze coś tam ukrywa się, jakieś technologie, nie udostępnia jeszcze, bo nie ma rynku czy coś, mają w planach, prototypy mogą jakieś krążyć, coś, a można na zamówienie, no przecież jak się ma pieniądze, to można na zamówienie mieć różne urządzenia nietypowe, lepsze niż to, co można kupić normalnie w jakimś sklepiku za gotówkę, w sklepie dla detektywów są takie. No i cóż można jeszcze powiedzieć o tym Bondzie? Oczywiście musi pojawić się parkour jako nowe też zjawisko stosunkowo młode. No w tym jednym z Bondów ten Murzyn, który ucieka przed Bondem, to jest w ogóle fajna, świetna scena pościgu, bardzo mi się podoba, ponieważ Bond, on tam spada, gdzieś tam ma kłopoty, po prostu no, musi się bardzo wysilić. Czy nie jest lepszy taki bohater, który się potknie, który upadnie, który ostatkiem sił mu się uda, niż taki, któremu wszystko pięknie i gładko wychodzi? No ja wolę takiego w ostateczności, na ten czas, wolę takiego Craiga, który się napracuje, namęczy, nawysila i to, co on robi nadzwyczajnego, bo on potem jakoś tam sprytnie zbiega z ambasady, z której stara się jeszcze wyrwać takiego bandziora, który tam się chciał schować. No on to robi w taki już spektakularny sposób, jak typowy super bohater filmów akcji, można by nawet powiedzieć, bo strzela bardzo szybko w butlę gazową, ona wybucha, wszyscy na ziemię padają, a Bonda już nie ma. I muzyczka w tym momencie musi być. Tyry, tyry. No i to się niesamowicie fajnie ogląda. A miałem powiedzieć, że ten Murzyn, który ucieka przed Bondem i parkurowe różne pokazuje triki, to jest jakiś znany bardzo parkurowiec, to był, kurczę. No, mówię o tym, no mimo że nie pamiętam nazwiska, ale mówię o tym, żeby pokazać, że jakby same tam się sławy zawsze bierze, nie? Czyli mamy jakiegoś super parkurowca zasłużonego i guru i w tym środowisku, no to go bierzemy na przeciwnika Bonda. Mamy super samochód, który akurat ma wejdzie trochę prostsza, jego tam wersja nie filmowa taka za pół roku czy coś, to dajemy ten samochód. Olbrzymi deal, myślę, że tu się miliony dolarów kręcą, nie? Różne umowy, z każdym inna. To też, no właśnie to jest wszystko ta komercjalizacja, która kiedyś to tak nie myślano jeszcze przed wypuszczeniem filmu, że gadżety już są w sklepach, a dzieci już wiedzą o tym, a już reklamy poszły przed dobranocką, a już tu figurki są kolekcjonerskie i tak dalej, no więc to się zmienia. Komercjalizacja ostatecznie moim zdaniem ma swoje, jak wszystko, i plusy, i minusy. Mamy dużo bardziej spektakularne filmy. Strasznie wzrosła przez czas rozwoju kina w ogóle taka epickość i spektakularność, nie? Wręcz jest taki wyścig, bo to jest tak i z filmami, i z grami, że im chcecie pokazać większą bitwę jakąś na większą skalę, im większe te oddziały tam się przelewają czy coś, to wszystko wymaga środków. To nie jest tak prosto zrobić, że sobie tam na komputerku dasz copy-paste i już masz tam nie jednego żołnierzyka, tylko tylko 1000. To specjalne techniki, to się nagrywa aktorów na green screenach, potem się ich tam kopiuje, robi całą armię z tego. Różne są sposoby, można i całkowicie w 3D zrobić. W każdym razie tak czy owak potrzeba albo bardzo mocnych maszyn, albo kasy wydanej na renderujące, na farmy renderujące, czyli takie firmy, które no, mają te komputery i udostępniają ich moc, tak, żebyście wy mogli film sobie wyrenderować, czyli tak sprowadzić go do ostatecznej formy tam już. Bo początkowo to widzicie na ekranie. Tym, którzy się mniej znają, to mówię, że w tym 3D to jest tak, że początkowo to tam macie takie uproszczone to wszystko, tak? A potem dopiero jak dacie render, to się to zaczyna klatka po klatce pokrywać kolorami, teksturami. Brane jest pod uwagę światło, bo to po prostu się nie da tak w czasie rzeczywistym najczęściej zrobić. No, wszystko też zależy od sprzętu i możliwości. Jeden ma jakiś super maszynę ze specjalnymi kartami, drugi na domowym komputerku sobie to robi, nie? W każdym razie dzisiaj nawet na silniku do gier typu Unity można zrobić film. Kupujecie sobie taki dodatek specjalny, który wam potrafi nagrywać, zgrywać do filmu w dowolnej rozdzielczości to, co się dzieje na ekranie i robicie wszystko na tym ekranie, cały film. I postacie animujecie i światło sobie zmieniacie. Gdyby ktoś z was znał się na 3D i chciałby robić w tej technice filmy, to naprawdę warto rozważyć, czy nie robić tego w takim Unity. Jaki jest plus? Taki, że wam się to bardzo szybko właśnie przygotuje, wyrenderuje do ostatecznej formy. To, bo silnik do gier ma to do siebie, że on musi sam z siebie w czasie rzeczywistym wiele tam różnych efektów i coś, efektów, bajerów obsługiwać w czasie rzeczywistym. Nikt nie będzie czekał, aż mu się kolejna klatka gry wyświetli za 5 sekund, nie? Więc to jest wygodne, nie musicie potem mieć zajętego komputera, czekać sobie dwa tygodnie, aż wam się jakiś prosty filmik wyrenderuje, tylko sobie szybko potem generujecie ten film. Co jest jeszcze fajne, to że możecie z racji tej szybkości, nagle na przykład renderujecie sobie jakąś scenę i mówicie, kurczę, do dupy to światło jest tutaj, tu nic nie widać, tu za ciemno, a tu takie rozmyte, muszę to inaczej zrobić. Ustawiacie szybko sobie światło inaczej, zmieniacie tam siłę, kolor, natężenie, coś, aktora trochę przestawiacie w bok, uruchamiacie znowu i po chwili macie znowu to ujęcie gotowe, a nie, że następne dwa tygodnie będziemy czekać, czy jakieś klatki próbne robić, żeby to zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wiecie, wiele to rzeczy upraszcza, więc robienie filmów na silnikach gier, co zresztą ma swoją nazwę, Machinima lub Machinima, no to jest już rzecz od dawna znana. Zmieniają się trochę te silniki, zmieniają się możliwości, zmienia się moc obliczeniowa komputerów, ale to jest cholernie czasem wygodne. I powiem wam, że różna jest jakość tych produkcji, od takich, na które patrzycie i widzicie, że to jest jakiś taki gniot, no takie, że to nie ma co oglądać, nawet jakieś nudy się biją tam bohaterowie w GTA czy coś. A są i produkcje, po których nie odróżnicie, że to robił ktoś na silniku jakimś gry czy coś. Ja nie mówię nawet o silnikach do gier, które są poświęcone konkretnej grze, jakiś tam silnik do Dooma, czy do Obliviona, czy tam Elder Scrolls, coś, bo to raczej nie. Chodzi mi raczej o silniki graficzne, takie po prostu uniwersalne, z których się robi dopiero grę. Jak Unity, jak Unreal 3D, są jeszcze inne, bardzo dużo. Jest duży ruch w ogóle. Wszyscy nagle zrozumieli, ci producenci, że o wiele bardziej się opłaca udostępnić za darmo taki silnik, nawet z bajerami zajebistymi, niż sprzedawać go wąskiej grupie, bo można, mając ogromną rzeszę fanów, użytkowników, zarabia się bardzo dużo na asetach tak zwanych, czyli na różnych dodatkach, dodatkowych możliwościach, które sobie wykupujecie za nieduże kwoty. Możecie sobie kupić jakiś, na przykład nie znacie się na modelowaniu, tam nie potraficie zrobić czołgu, a już na pewno żołnierza. Chociaż jak było w jednym kabarecie, pytał się jakiś generał, pokazywał jakiś tam karabin i pytał się, co łatwiej zrobić, żołnierza czy karabin? No to żołnierza łatwiej zrobić, bym powiedział tutaj, niż karabin. No a właśnie w modelowaniu 3D przypuszczam, że łatwiej, tak sądzę, że łatwiej by mi zrobić było czołg jednak niż postać. Chociaż teraz to nie wiem. Dzisiaj dużo rzeczy możecie sobie zautomatyzować. Są świetne programy do tworzenia tych waszych wirtualnych aktorów. Jak będzie takie, ja już nie chcę tutaj przynudzać o technicznych stronach tworzenia tam tych ubrań dla modeli, ustawienia ich, tworzenia sceny, zgrania tego, dogrania dialogów, ale w zasadzie jakbyście chcieli, jak kiedyś będzie takie zapotrzebowanie, jak ktoś zadzwoni na przykład i powie, Krawiec, bym sobie posłuchał, jeszcze parę osób powie, że to dobry temat, to przygotuję taką już merytoryczną audycję, gdzie mogę wam nawet na ekranie pokazać, jak tam się wszystko zmienia, jak się ustawia. Taki po prostu tutorial, ale bardziej w formie audycji. Możemy nawet, no kiedyś z Jamci to, kiedy robiliśmy audycję, ja tam bardziej asystowałem audycję o religijnych sprawach, to tak sobie w tle na Unity zrobiłem taki jajcarski niby Eden, gdzie tam były postacie jakieś coś. Ale to było bardzo proste. Dzisiaj mogę wam pokazać o wiele więcej, o wiele ciekawsze rzeczy. Jak zrobić na przykład samemu film, tak? To dzisiaj naprawdę nie jest trudne zrobić film. Można to robić na 100 tysięcy sposobów i niektóre z nich są bardzo proste. A drugi Jacek, tym razem inny Jacek, Jacek Kuchmistrz, którego znacie z audycji Anusz Widelec, nasz tutaj dyżurny specjalista od gotowania. I co zresztą słychać, słuchajcie, on tam soli pieprzy. No właśnie, czy soli i czy będzie pieprzył na antenie, Jacek? Czy będzie pieprzył jako kucharz tutaj? Halo?
2: Witam serdecznie. Ja jako stały słuchacz radia NR domagam się od prowadzącego złożenia deklaracji, że zrobi taką audycję właśnie, że zadzwoni jakiś słuchacz i zainstaluje wcześniej taki programik, o którym ty mówiłeś i pokażesz, jak to się robi. Przy okazji mam pytanie, czy jest różnica, jeżeli chodzi o te programy do kreowania tych żołnierzy, broni i tak dalej, jeżeli chodzi o programy operacyjne na komputerach, który się pracuje, czy jest różnica między Windowsem a iOS-em, Macowym systemem?
0: Ja właściwie mam taki zestaw dwóch, trzech czy czterech programów, których musiałbym używać, żeby tak od zera zrobić film, tak? No bo to trzeba mieć coś właśnie i jakby do zbudowania sobie tej sceny w trzech wymiarach i postawienia tam domków, postaci i tak dalej. Ja poleciłem nietypową dosyć metodę, bo robienie na silniku graficznym do gier, filmów nie jest czymś takim, wiesz, co to niektórzy się może zdziwią, ale to może być bardzo dobre dla was, ponieważ macie do kupienia też i modele. Nie musicie sami robić czołgu czy domu, tylko sobie wchodzicie i powiedzmy za 5 euro kupujecie sobie. To nie jest taki pieniądz duży, tak? Jak wydajecie na jakiś ciuch czy na coś, to równie dobrze można zainwestować w swój własny film, wydając te kilkadziesiąt euro na modeli kilka i macie, kupujecie sobie jakieś tam modele czy żołnierzy czy coś. Nie musicie ich robić sami, bo przypuszczam, że ci mniej doświadczeni z was, jak zaczną sami tworzyć jakieś stroje dla postaci czy coś, to polegną. To jest dużo pracy i dużo wiedzy trzeba mieć jednak.
2: Dobrze, ale czy to można porównać w pewnym sensie do tej gry Simsy, gdzie się budowało jakieś tam wesołe miasteczko, tory, ludzie przychodzili, miałeś satysfakcję, to dostawałeś punkty, które mogłeś zamienić na pieniądze i je tam doinwestowywać w to wesołe miasteczko? Czy to o to chodzi? Coś takiego to jest?
0: Wiesz co? W pewnym sensie, jakbyśmy się tu przyglądnęli, to podobieństwa by się znalazło jakieś, w sensie takim, że i tu masz jakąś scenę, tak? Jest jakiś dom, tak, i postacie, tak, i tak dalej. Tak, tyle, że tak. W tym silniku do gier to jest troszkę bardziej zaawansowane jednak mimo wszystko i nie takie, wiesz, że masz tam do wszystkiego ikonki, tu przesuń, tu... Ale jest tych sposobów bardzo dużo. Są tacy, którzy na silniku do tej gry, to znaczy przy pomocy tej gry The Sims, tworzą też filmy, tak? Więc i da się robić też i takie coś.
2: Dobrze, czyli powiedzmy, załóżmy tak, że ktoś wpadł na pomysł, że chciałby zrobić taki, no wiesz co, jak patrzysz na historię reżyserów, to większość tych reżyserów, jak tam kończą szkołę filmową, to tam zarówno aktorzy, jak i reżyserzy muszą tam nagrać jakiś film, który tam przedstawiają, prawda, na zakończenie szkoły w ramach takiego jakby tam egzaminu, prawda? Tak mi się wydaje, przynajmniej jak oglądają historię Kieślowskiego. No i on nagrywał takie krótkometrażowe filmy albo filmy dokumentalne, jeszcze będąc studentem. Czyli jest jakaś koncepcja. Czyli ktoś dzwoni i mówi tak do ciebie, czy mówi tak, dobra, to słuchajcie, to zrobimy taki film z takiego gatunku, który chyba już odszedł do lamusa, albo i nie, western, prawda? Czyli będzie jakiś tam cowboy, podobny do Clint Eastwooda, czyli takiego stuprocentowego stróża prawa. Czyli trzeba będzie zbudować jakąś scenerię, jakieś tam te góry skaliste, jakąś stację kolejową, lokomotywę, pociąg, tory.
0: Tak, tego, tak. To trochę tak to wygląda. Tylko, że ja od razu
2: trzeba będzie ubrać,
0: mówię, że
2: no
0: się...
2: i później trzeba będzie stworzyć...
0: Okej, okay, mów, przepraszam. Halo? Są problemy... Są trochę problemy techniczne z połączeniem, ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie okej. Okay. Halo, halo?
2: Przepraszam, nie wiem, w którym momencie przerwało. Mówię, że jakbyśmy chcieli zrobić
0: mówisz,
2: taki
0: że
2: film...
0: ustawiamy scenę, no mówisz, opisujesz to, tak to wygląda trochę, tak.
2: Tak to wygląda, tak.
0: Masz po prostu taką przestrzeń trójwymiarową, która jest twoim, jednocześnie twoją sceną, twoim hangarem, w którym robisz efekty specjalne, masz tam wirtualne kamery, możesz sobie porozstawiać, stawiasz kolejne źródła światła, możesz dodać jakieś efekty, tylko tyle, że to się trzeba trochę orientować, to jest taka bardziej zaawansowana opcja, ale pamiętam, że kiedyś grałem w taką grę, która się nazywała bodajże The Movies, i to był taki symulator, byłeś właścicielem studia filmowego i w zasadzie przy pomocy tej gry dało się robić, tak se wszystko zrobić, że mogłeś przy pomocy tej gry kręcić też filmy i o kosmitach, i o kowbojach. To też, ja w ogóle, słuchajcie, tym wszystkim, których gdzieś tam wena męczy i podszczypuje i coś byście chętnie zrobili, na przykład właśnie filmik, to jedna taka rada, która na pewno wam się przyda i jest, znaczy, no dobrze byłoby się po prostu tak to zrobić, jak wam mówię, a mianowicie zacząć zrobić na początek najprościej jak się da. Powycinać coś z jakichś kartek, jakąś kamerę macie starą, czy komórką nawet nakręćcie, klatka po klatce, połączcie to, napańcie to, narysujcie i zmontujcie jakoś prosto. Zrobić cokolwiek i zobaczycie po pierwsze, że frajdę macie, że efekt jest nadspodziewanie fajny, bo to jest oryginalne i nietypowe, że mieliście większy fan robiąc to szybko i sprawnie i tak nawet troszkę byle jak w formie takiego szkicu, zabawy, eksperymentu, niż byście mieli frajdy męcząc się i siedząc całe dnie i dopieszczając. Po prostu zrób to prosto, człowieku, na początku, jak chcesz robić. Zobacz, jak ci wyjdzie.
2: Ale czy można uznać właśnie to, co ty, do czego ty namawiasz, czy to, co ty proponujesz, do takiego jakby kreowania, to, co opowiadał czasami Claude Monet, żebyśmy nie byli takimi warzywami, biorcami, że tylko jemy, wydalamy i chodzimy do pracy, siedzimy przed telewizorem jak zahipnotyzowani i nic więcej z siebie nie dajemy. On namawia do tego, żeby coś kreować, żeby coś tworzyć. No akurat opowiadał w swoich audycjach o tym, żeby tam, wiesz, jakoś zabezpieczać się, budować ziemianki, przygotowywać się, co by się stało, gdyby nie było prądu, albo gdyby nie było jedzenia, czy coś tam. Natomiast w tej formie to, co ty proponujesz, to przez zabawę jesteśmy w stanie przykładowo obudzić sobie, czy odnaleźć w sobie, jeżeli ktoś taki talent miał ukryty, talent do tworzenia. I to może w przyszłości, jeżeli ktoś chwyci takiego bakcyla, połknie, to może być w przyszłości jakiś sposób na zarabianie pieniędzy, czyż nie tak?
0: No róbcie, eksperymentujcie, podsyłajcie różne rzeczy, zawsze tu myślę chętnie opublikujemy i cokolwiek, można robić komiksy, można robić filmy, można coś napisać. Są tacy słuchacze, którzy zamiast zwykłych komentarzy coś, jakieś wiersze dziwne piszą. Różnie można się bawić i coś tworzyć, większego, mniejszego, zawsze tu zachęcam, zdecydowanie. No a ty coś tworzysz, Jacek, oprócz audycji ciekawych w radio?
2: Ja tworzę teraz recepturę na chleby pokładne. Żona moja, Gabrysia, stwierdziła, że jestem specjalistą od chlebów pokładnych, także teraz robię, eksperymentuję, wiesz, z mąkami różnymi, przygotowuję je, zaparzam albo nie zaparzam, dodaję drożdże lub nie dodaję drożdży. I robię różne mieszanki, żeby stworzyć taki... Raz mi się udało, ale niestety to jest taki kłopot ludzi, którzy są troszeczkę tacy, nie jestem, choć mi może komuś się wydawać, że jestem systematyczny, ale byłem niesystematyczny, bo wiesz co, zrobiłem taką, jak to się mówi, czasami to jak w tej, ludzie, którzy grają jazza, robią takie, wiesz, jam session, czyli tam grają, każdy gra swoje czy coś, i nagle okazuje, że z tego wychodzi coś wspaniałego, więc ja mieszałem mąki, odważałem, wydawało mi się, że zapamiętam, upiekłem ten chleb, ostyk, podaję Gabrysinowi, myślałem, ale przepyszny chleb, dawaj mi tutaj zaraz przepis, ja zaraz zrobię zdjęcie i opublikuję tam na swoim portalu, tam ten notatnik kulinarny.pl.
0: Ciekawe, czy by się dało zrobić jakiś spektakularny film akcji o piekarnictwie. Ten zakwas był w naszym rodzie od wielu lat.
2: Tak.
0: Fikołki robią i chleby te ratują.
2: Wiesz co, powstał taki fajny film, jeżeli chodzi o pieczenie, zatytułowany Prawdziwa historia czerwonego kapturka. Ten chód coś, nie pamiętam oryginalnego angielskiego tytułu. W każdym razie generalnie tam jest to fajny film i wiesz co, jeżeli nie oglądałeś, to ci polecam, można gdzieś tam znaleźć na CD albo na YouTubie, jeżeli ktoś nie zablokował, bo tekst ktoś podłożył na zasadzie taki, wiesz, podłożone są teksty pod poszczególnych aktorów rysunkowych i teksty są takie jajcarskie jak na Shreku, wiesz. Także polecam, a generalnie intryga osnuta jest właśnie na tym, że nagle klienci zaczęli zamykać swoje piekarnie, małe cukiernie lokalne w tym lesie i okolicach, w których mieszkali, bo nagle zaczęły im ginąć, wiesz co, receptury. Ktoś wykradał z ich zakładów receptury, jak się robi jakieś tam ciastka. No i była taka babcia baker, która opowiadała właśnie, że u nich w rodzinie, w tej wnuczce swojej opowiada temu czerwonemu kapturkowi, że u nich w rodzinie właśnie piecze się ciastka od wieków. Ona tam pokazuje, tam jeszcze na Spitsbergen, Emundsen chyba tam zdobywał go, to ona zawoziła właśnie na Spitsbergen samolotem, zawoziła właśnie ciastka, żeby go poczęstować, żeby mógł sobie tam do herbatki popołudniowej zjeść ciasteczko. I no i właśnie całego filmu nie będę opowiadał, ale właśnie intryga polega na tym, że nagle giną receptury i nagle ktoś chce sprzątnąć właśnie babci Baker, najsłynniejszej babci, która piecze najsłynniejsze ciasteczka na świecie, chce sprzątnąć ten almanak, czy jakby tam tą książkę z tymi przepisami wszystkimi, no i tak się zaczyna cała intryga i tak dalej. Także na pewno można coś takiego, wiesz. No zresztą był jeszcze nawet taki realny film, który opowiadał o tym, że była jakaś tam receptura, zresztą wiesz, znana jest receptura na Coca-Colę czy na Pepsi, że jest ukryta i wiadomo z czego tam się składa, ale jak to jest robione, to jest okryte tajemnicą. Zresztą każdy zakład, tak przy okazji, a propos tego, już kończąc, żebyście nie denerwowało, że za długo mówię, kończąc, to każdy zakład cukierniczy tutaj w Polsce ma swoje takie, wiesz, myki i swoje tajemnice. Także wiesz co, jak robili na przykład cukiernicy. Ja miałem akurat kolegę cukiernika, z którym razem chodziłem na judo i jego ojciec był cukiernikiem i prowadził cukiernię, wiesz, w tym, w Opolu chyba. Także z Wrocławia do Opola codziennie rano pomykał, a syna wysłał do szkoły cukierniczej i wysłał go właśnie do innego cukiernika, na czeladnika, żeby się uczył, wiesz. I żeby podpatrywał, jak inni, czyli jak konkurencja, jak inni cukiernicy robią, bo tak generalnie każdy wie, że w cukierni możesz tam zjeść szarlotkę, możesz zjeść wuzetkę, możesz zjeść napoleonkę i pączki, prawda, z różą, z adwokatem, czy coś tam jeszcze, prawda. Taki repertuar jest stały, ale jeżeli ktoś się zna, albo ty, jeżeli jesteś takim łasuchem, to na pewno możesz powiedzieć, że we Wrocławiu na przykład no, dobre ciastko, na przykład jeżeli chodzi o pączki, to my zawsze na pączki jeździmy na Trzebnicką, a jeżeli chodzi o lody, no to takie wyśmienite lody, to kiedyś jeszcze tam za czasów ubiegłego systemu, to lody we Wrocławiu najsłynniejsze to właśnie były właśnie na Komandorskiej albo w Horteksie, tutaj na placu Kościuszki, albo w Ambrozji, tutaj Kościuszki Świdnicka zdaje się, czy Świerczewskiego Świdnicka. To były trzy miejsca, gdzie z całego Wrocławia ludzie zjeżdżali się, żeby sobie kupić lody, wsadzić do termosa i zabrać na przykład do domu. Także to też są takie ciekawe tematy, nie tylko strzelanki, nie tylko czołgi, choć czołgi też lubię bardzo, ale również z jedzeniem też mogą być różne jaja.
0: No dobra, no, dziękuję ci za twój komentarzyk no. I za rozmowę. Tak, miło się no. gadało. No i czołgiem. I czołgiem.
2: Tak, przypominam, że to będzie, na pewno bardzo chętnie będę słuchał tej audycji, jeżeli taka powstanie z twojej inicjatywy, także ja swój głos daję, żebyś robił taką audycję w przyszłości. Pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy. Cześć.
0: Cześć. To był Jacek, który jak się dowiedzieliśmy właśnie przed chwilą,

o w klimacie chlebowym. Takim to by było dobre, to by było dobre. Można to na 1000 sposobów zrobić, na przykład trochę w klimacie They Live albo Matrix, że się wszyscy nagle dowiadujemy, że wszyscy jemy ten chleb i wszyscy tam nam dodają coś do tego chleba. I dlatego jest jak jest. Albo zginie tajemniczy zakwas, strzeżona pilnie receptura i trzeba odnaleźć tak kryminalnie bardziej. Albo jakiś chlebek nie z tej ziemi się pojawia nagle. No różnie to może być. Chleb to jest tak uniwersalna rzecz jak drzewo, jak nie wiem, różne inne takie elementarne sprawy. No może właśnie brakuje trochę filmów o takich prostych rzeczach, tematach. A ja już się z wami powoli żegnam. Etam przypomina tutaj nowe adresy, pod którymi można afterować. Coś tu pozmieniał, coś pozmieniał. Jest jakiś adres www.pysko.tk. Pysko. Daj pysko. Daj pysko, hopie. Może. A tutaj jest jeszcze drugi www.etam, pisane z tą trójką. Odwrotnie, bo to takie zakręcony. etam.tv. No to wpadamy, zobaczymy. Może tam się coś będzie działo jeszcze. A ja po rozmowie z Jackiem, jak gadam z Jackiem, to mi się przypomina audycja Anusz Widelec, a jak mi się przypomina Widelec, to myślę o jedzeniu i robię się głodny i dlatego muszę iść coś zjeść. Rozmrożę sobie zaraz mięsko, jakieś coś z makaronem, tu, tam, tego, prawda, serkiem się posypię i bardzo dobre, no. Dobre, bo za darmo, jak mawia mój wujek, a i tak samo dobre jest nocne radio, też za darmo. Teoretycznie, bo jest wśród was wielu takich i dziewczyny, i chłopaki, którzy sobie tutaj biorą do serca rozwój tego medium zacnego i często tutaj rzucają nawet jakieś kwoty, sponsorują. Stali mecenasi właściwie tutaj są między nami, a fajnie jak wszyscy tutaj od czasu do czasu się troszkę tam poczują i coś wspomogą nas tutaj. Wszystkim bardzo dziękujemy. Cały czas tutaj przypominam, no, że pamiętamy, lista i tak dalej. Wszystko będzie. Teraz potrzeba trochę pomaga to ogarnąć. Tutaj więc może w końcu wiecie, jak człowiek wszystko sam musi tu pozbierać, pospisywać, to tak trudniej. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia się następnym razem z wami, czyli w poniedziałek chyba już będę na Nocnym Marku normalnie. No, nie chyba, tylko na pewno. I tam z kolei jakieś bardziej tematy pewnie społeczne, polityczne, a może wezmę znowu na warsztat jakieś zwyczaje seksualne dzikich, albo sprawy spiskowe, albo aktualności same. Zobaczymy, jak to będzie. Zostańcie z nami, patrzcie, co tu się dzieje, jak się zmieniam. No i do usłyszenia. Cześć.

0: trakcie święta Chanuki wszystkim słuchaczom wyznania judaistycznego i wszystkim Żydom życzymy, aby światło świec chanukowych rozświetliło wasze dni, aby rozgrzało wasze serca, a duch Machabeuszy dał wam siłę do innych, do małych i dużych zwycięstw. Życzą wam potrzeba i...
1: Howdy ho!
2: I pan Bobek. Nie, krawiec, żartuję. To ja
0: jest witam. I on zaprosiłem specjalnie z okazji święta Chanuki. Krawiec w nocnym marku, co to za okazja, moi drodzy. Jest i on. Jest i on dołączył do nas. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. A w tle oczywiście słyszycie słynną Hawa Nagila. Ponieważ tak, trwa kolejne święto chanukowe, święto poświęcenia lub święto odnowienia. Wspomnienie wydarzeń zaszłych podczas powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, więc zapalcie światło, przekazując datek na nocne radio, bo krawcowi się znowu komputer sypie.
2: No, ale to pasuje, że...

0: Radio.
1: Szybko mów, dopóki jest jeszcze podkład żydowski.
0: No, witamy was w żydowskim radio, zdaniem niektórych marksistowskie. Radio, zdaniem innych żydowskie. No i co mogę powiedzieć, no nie wiem.
1: Przygotowaliśmy dla was mnóstwo fantastycznych newsów. Może już przejdę do normalnego podkładu, żeby nie było. I witamy was w nocnym Marku. Mamy już grudzień. Mam nadzieję, że macie plany przygotowane na Sylwestra, na święta Bożego Narodzenia, na Hanukę. Mamy dzisiaj poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku. Wspaniały, mokry, ciekawy dzień. Jest chłodno. Jest mokro. W ogóle dzisiaj czapkę zgubiłem i akurat musiał wtedy padać deszcz. A dzisiaj będziemy rozmawiać o komunii w wagonach PKP. Dzisiaj będziemy rozmawiać o firmie Ich und meine Babcia. Będziemy mówić o psach, którzy nie jeździli koleją. Będziemy rozmawiać o misjonarzach, którzy zostali zabici przez plemię Futanarii oraz o Agnieszce Holland, której żyłka pękła, kiedy krytykowali jej film 1983, który zachwalałem tydzień temu. Czy słyszałeś o tym filmie?
0: Nie.
1: Film 1983, serial Netflixa, który opowiada alternatywną historię. Mianowicie w 1983 roku doszło do zamachów terrorystycznych na terenie Polski, co spowodowało, że żelazna kurtyna niestety na przełomie lat 80. i 90. nam nie upadła, a akcja się rozgrywa w roku 2003, gdzie mamy pewną historię tego, nie wiem, ja prywatnie lubię takie, wiesz, takie alternatywne historie, tak jak na przykład pamiętasz grę Red Alert, co by było, gdyby Hitler na przykład nie doszedł do władzy, albo co by było, gdyby, nie wiem, Krawiec nie założył nocnego radia, albo co by było, gdyby Jarosław Kaczyński, albo nie wiem, gdyby Lech Kaczyński nie zginął pod Smoleńskiem, gdyby tej katastrofy nie było. Strasznie mnie jarają takie historie i popełniłem bardzo duży błąd, jak się okazuje, ponieważ obejrzałem ten serial zanim zacząłem czytać recenzję. Pojawił się on w piątek, no i się okazało, że w piątek wieczorem, kiedy już zacząłem go sobie powoli nadrabiać, już masa hejtu pojawiła się w internecie, mnóstwo dziwnej krytyki, no i Agnieszka Holland, reżyserka, określiła to na Facebooku. Wy się, panowie i panie, chyba branzlujecie tym hejtem, rozumiem, że wam się nie podoba i że nie rozumiecie konwencji, ale aż tak się tym rozkoszować? Amerykańskie krytyki są na szczęście zajebiste. No, ale oni się nie znają na serialach, prawda? To nie nasza słodka hipsterska banieczka, do której ktoś mnie przypadkiem nakierował. Pozdrawiam, dobrych gier komputerowych. Kojarzycie się to z pewnym Andrzejem? Tym, który pisze książki na podstawie gier komputerowych.
0: Aha, to rozumiem, no tak, tak.
1: No właśnie, dzisiaj w ogóle jest
0: Krawiec... Ludzie ogólnie mają problem z przyjmowaniem krytyki.
1: Tak, dzisiaj Krawiec jest w bardzo złym humorze, więc ja będę pajacował, a jak coś możecie oczywiście dzwonić, Skype, nocne radio, ja również dzisiaj hostuję, bo tak wyszło, bo no, mamy problemy z Krawcem komputerem, więc jak chcecie, to zapraszam, tam wrzućcie mu coś, żeby się ucieszył. Naprawdę, kurde, jak mu dzisiaj przelałem hajs z Patronite'a, to zaczął tańczyć właśnie Havana Gile i śpiewać i biegać w koło bloku. Już cię wypuścili za resztą.
0: No, potrzeba troszkę wam zdradzę tutaj, że troszkę podkoloryzował całą tą historię, ale no, tak. A przypominają mi się inne takie alternatywne historie, też lubię. Człowiek z Wysokiego Zamku, to też jest ciekawe, nie? Na podstawie Dicka to jest, tak? Historia o tym, jak naziści wygrali jednak, podbili świat. No, albo na przykład seria Fallout też przedstawia w sumie alternatywną przyszłość, tak jakby, bo to jest przyszłość z założeniem takim, że nigdy nie odkryto mikroprocesora tak naprawdę, stąd te wszystkie archaiczne nieco komputery lampowe. Swoją drogą, ty się lepiej znasz na tych sprawach. Dałoby się dzisiaj konstruować komputery takie właśnie oparte na lampach, no, telewizory lampowe i tak dalej?
1: Oczywiście, tylko że one by zajmowały bardzo dużo miejsca i bardzo by się grzały i trzeba by po prostu, no jeżeli masz w tym swoim procesorze ileś tam różnych milion różnych tranzystorów, zasadniczo lampa to jest taki tranzystor, tylko że troszkę inny, tylko taki troszkę bardziej analogowy.
0: Więc no i chyba się przypalają chyba często potem te lampki, trzeba je wymieniać, więc taki sprzęt by się często psuł, prawda?
1: Wiesz, lampy na przykład mają zastosowanie we wzmacniaczach gitarowych, ponieważ w momencie, kiedy wchodzą w obcinanie, one wchodzą bardzo łagodnie i to jest bardzo miły dla ucha dźwięk. Nie masz takiego brutalnego, cyfrowego odcięcia, jak masz właśnie w przypadku tranzystorów, tylko taki miły właśnie przester gitarowy, tak? Sam przester gitarowy, no to jest niczym innym jak właśnie puszczeniem za dużej ilości sygnału sterowanym pokrętłem gain do naszego przetwornika, wobec czego powoduje to obcinanie tego sygnału. No i tranzystory są takie, można powiedzieć, bardzo bezlitosne, bardzo krótko to obcinają, a lampy, no jeszcze w zależności od tego, jak się rozgrzeją i tak dalej, no to zupełnie to inaczej działa. Jeżeli masz sobie wzmacniacz, gdzie zamontujesz sobie 4 lampy, no to sobie, jeżeli sobie za, nie wiem, raz na rok wymienisz niż te lampy, no to nie będzie cię za bardzo bolało. Natomiast w sytuacji, kiedy masz, nie wiem, milion różnych tranzystorów w swoim procesorze i nagle musisz szukać tutaj, która lampa siadła, no to by było dość irytujące, no i nasze laptopy by ważyły jakieś 40 kilo.
0: No coś o tym wiem właśnie, że jest ciężko znaleźć usterkę w komputerze, jak coś się ten tam przepali. No, ale widziałem nawet karty dźwiękowe na lampach, kurczę, można kupić, głupota. Tylko to jest drogi sprzęt.
1: To jest głupota, to nie ma sensu. Lampa, to znaczy, czym jest tranzystor? Tranzystor w dużym skrócie wzmacnia ci sygnał, tak? Podajesz sobie z jednej strony stały sygnał, z drugiej strony sygnał zmienny, na przykład z mikrofonu i wtedy, jeżeli to wchodzi w zakres, gdzie zaczyna być przester, gdzie ten sygnał jest za silny, no to wtedy tranzystor zagra inaczej, lampa zagra inaczej. Dużo poniżej tego, no to wtedy ten sygnał po prostu jest taki sam i to nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby inwestować sobie na przykład w mikrofon lampowy, chyba że jesteś wokalistą death metalowym i będziesz śpiewał o szatanie.
0: Ciekawe. I co? I w rezultacie oglądałeś ten serial? Jak go oceniasz?
1: Wiesz co, obejrzałem póki co bodajże 3 odcinki albo 4, nie jestem pewien. W każdym razie oceniam go może niewybitnie, oceniam go bardzo dobrze. Jest to historia wielowątkowa, zarzuca się, nie wiem, takie paździerzowe aktorstwo, drewniane dialogi nie są idealne. To muszę zaznaczyć, że nie są idealne, no ale podejrzewam, że budżet i scenarzyści też mają tutaj swoje jakieś znaczenie. Natomiast jest to zdecydowanie coś wartego polecenia u mnie prywatnie w rankingu. Póki co na 3 albo 4 odcinku mocne 7 na 10.
0: Niech zgadnę. Zero scen akcji, zero jakichś walk, zero efektów specjalnych i wszystko postawione na ciekawą historię i dialogi.
1: Póki co tak, chociaż te pierwsze sceny, gdzie dochodzi do tego, gdzie są pokazane te zamachy terrorystyczne w Warszawie, w Gdańsku i gdzieś jeszcze, no to faktycznie no, robią wrażenie. Nie jest to co prawda ślepnąc od świateł, którym się zachwycam od zeszłego tygodnia, no ale jest to coś zdecydowanie wartego polecenia.
0: No ale to ślepnąc od świateł z Więckiewiczem, no to właśnie wydało mi się z tego, co widziałem, że to taka produkcja właśnie tego typu, że gadają, łażą, gadają, rozmawiają, potem gadają.
1: Wiesz co, w pierwszym odcinku jest taka piękna scena modlitwy głównego bohatera, gdzie właśnie on opowiada o tym, jak chce, żeby Warszawę zalała powódź i tak dalej. Jest to zrealizowane tak, że podejrzewam, że istniały pełnometrażowe filmy, takie blockbustery, które miały mniejszy budżet niż właśnie ta krótka sekwencja. Sama historia jest jak najbardziej mocna i to się faktycznie skupia na historii, no bo to jest film gangsterski, to jest ekstradycja na miarę naszych czasów. Ale jakieś sceny właśnie pościgów, czy w ogóle przejazdu BMW, jakieś eksplozje i tak dalej są zrealizowane naprawdę bardzo dojrzale. Natomiast jeżeli robisz film gangsterski, który opisuje mniej więcej naszą współczesność, no to wiadomo, że nie będziesz tam renderował sobie, kurwa, statków kosmicznych czy czegoś.
0: No, z dwojga złego to już to w tej chwili chyba, mając już przesyt po produkcjach Wegi, wolę chyba taki film, w którym są ciekawe dialogi, dobra gra aktorska, niż takie, w których dużo się dzieje, biją się, ale w zasadzie oprócz tego nic nie ma, bo tak trochę się zrobiło ołówek i bierze tych naturszczyków samych, którzy tam z tych nie mają, gadają cały czas, kurwa, drugie słowo, kurwa, nawet jak gdyby z rąki, że mała kurwa, mówi kurwa, cały czas kurwa. I to już się tego nie chce oglądać właściwie. No i co z tego, że tam są fajne sceny akcji, jak oprócz tego nie ma nic więcej, nie?
1: Wiesz co, wślepnąc od świateł, co szczególnie mi się to podoba, to jest to, że cały czas obserwujemy historię z jednej perspektywy, z perspektywy głównego bohatera. I no, jak tutaj nie zaspoileruję za bardzo, no on jest dealerem kokainy. On jest dealerem takim, jak to była niedawno taka afera, właśnie dealer gwiazd. I w pewnym momencie, kiedy mu się już naprawdę bardzo zaczyna, wiesz, burzyć grunt pod nogami, no to on sobie tam wciąga jedną, drugą, trzecią, piętnastą kreskę i wiesz, i zauważasz, że u niego się chyba zaczyna pojawiać psychoza i że on może nie do końca dochodzić do takich wniosków, które są zgodne z rzeczywistością, ale z drugiej strony nie widzisz zupełnie nic innego. Widzisz tylko to, na czym on sobie wywnioskował. To może się wydawać głupie, ale jesteś też w stanie tak empatycznie się z nim zgrać, że no jednak nie, no tutaj jednak chyba ta moja najdroższa przyjaciółka mogła mnie oszukać, albo tutaj ten mój współpracownik mógł mnie oszwabić, albo ktoś tam mógł mnie okraść. I dzieją się naprawdę... Wiesz, takie pod kątem imersji, pod kątem wejścia w głowę drugiego człowieka, naprawdę wow, naprawdę świetna produkcja, która no, nie zestarzeje się.
0: Swoją drogą, w tym ślepnąc od świateł, też strasznie bluzgają i co drugie słowo kurwa, też aż zaczynam się zastanawiać, czy to jest
1: Czy to jest
0: konieczne.
1: Serial dla ciebie? Wiesz,
0: nie, czy to faktycznie jest... No, ile można tak, wiesz, no... Fajna produkcja, ambitna, a ten Więckiewicz, no co drugie słowo, kurwa, no to czy na amerykańskich filmach też jest tak, że główny bohater tak bluzga i co drugie słowo, fuck?
1: Wiesz, w momencie, kiedy masz jakiegoś kolesia z rodem z Pulp Fiction, tak? Takiego typowego gangusa, który jeszcze pamięta czasy lat 90., który ma do czynienia z naprawdę różnymi psychopatami, no to ty nie będziesz znał innego języka. I mi się wydaje, że to jest całkiem dobrze odegrane. Jest troszkę takie... Parę rzeczy też mi tam nie dograło tak pod kątem tego, że no okej, no może tak naprawdę by było, ale po co być aż tak w... Nie wiem.
0: Wulgarnym i prostackim. No, ja nie widzę tego, że oglądam amerykański film i tam jest co chwila. What are you fucking doing, you fucking asshole? Fuck, man! Fuck you! I tak cały czas. Przecież to żałosne by było, nie?
1: Ty też te refery.
0: Ale u nas to przychodzi.
1: Ale wiesz co, ale chciał. Być może wiesz, być może jest to taki urok naszego języka, że mamy troszkę więcej przekleństw niż fuck, fucking fuck. I być może jest to w ten sposób, no nie wiem, nie znam środowiska gangsterskiego aż tak dobrze, być może tak jest, nie zdziwiłbym się, bo też mamy tam takie postacie, takich typowych, wiesz, takich typowych zabijaków, gdzie widzisz, patrzysz na takiego z mordy i już widzisz, że będą kłopoty, nie? Więc być może coś w tym faktycznie jest. Nie wiem, jaki tam był research do tego zrobiony i tak dalej, no ale też nie wydaje mi się... Zresztą, wiesz, nawet nie szukajmy zbyt daleko przykładów. Spójrzmy na pierwsze lepsze polskie wesele. Tak? Gdzie jeżeli się twój wujek z ciocią wystarczająco nawalą, no to nie będą śpiewali hej sokoły, tylko jakieś właśnie troszkę cięższe rzeczy i w troszkę inny sposób będą się wypowiadali. Tak, po co gangsterskie, jak posłuchaj polityków? No w sumie to tak, jak te wszystkie taśmy prawdy, które wychodzą od dawna w naszym rejonie, no to jest to, że tak powiem, to też, wiesz, takie uszy więdną, nie? Że my tutaj, którzy sobie czasami naprawdę bardzo folgujemy, wychodzimy na jakichś niesamowitych, proszę ja ciebie, nie wiem, wirtuozów języka polskiego.
0: To, na co zwróciłem uwagę, co mnie rozbawiło trochę, to kiedy bohaterowie, w tym ślepnąc od świateł, zaczęli rzucać takimi tekstami jak z gimbazy trochę, ale z tej gimbazy naszej jeszcze z dziecięcych lat, jakieś takie dziwne sceny, że widzisz gangstera, który wygląda groźnie, jakiś tam dealer robi, ma klamę i tak dalej, i nagle do swojego jakiegoś tam wspólnika mówi tekst w stylu tam, nie do rymu, nie do taktu, wsadź sobie palca do kontaktu. I to takie, taki ciariaż przychodzą, kto te teksty im tam pisze. A propos filmów, to też myślę, że zainteresuje niektórych wiadomość, że sukces Claire'u odbił się szerokim echem na świecie. I teraz ponoć Włosi chcą wyłożyć 20 milionów euro na kontynuację.
1: Według moich źródeł, bo mam to przygotowane, mówimy o... Czekaj, nie to? Tak, 20 milionów, zgadza się.
0: No. I może to się spełnia, ta przepowiednia, że z Polski wyjdzie iskra, która odmieni świat. Może... może w tym... Może o to tu chodziło, że właśnie teraz... No bo Claire troszeczkę namieszał, nie da się ukryć, że miał ten film spory wpływ na nasze tutaj życie polityczne, na jakąś taką przemianę, przyczynia się jakoś do przemiany w ludziach. No i teraz jak to ma pójść w świat jeszcze, no to się zrobi taki jeszcze bardziej klimat antykatolicki i może się uda... No, moje poglądy znacie, nie? To jest największa zaraza.
1: Ale to
0: bo zaraz się sponsorzy
1: bardzo obrażą. Bardzo mnie ciekawi, że to wyszło, nie wiem, nie z Francji, nie z Wielkiej Brytanii czy Irlandii, gdzie ten film miał naprawdę fajne otwarcie i to pewnie głównie ze względu na imigrantów. Natomiast on wyszedł z Włoch, z kraju papieży, jakby nie patrzeć.
0: No właśnie, to wszystko się układa w jakąś wręcz mistyczną historię dziwną.
1: Naprawdę piszemy historię, ale być może właśnie w takim przekatolicyzowanym państwie ta taka bezradność, ta taka, nie wiem, wściekłość wręcz będzie bardziej trybiła niż w państwach, które już są dostatecznie zlaicyzowane i kolejny jakiś materiał, który tutaj jeździ po klerze, ho, ho, ho, ho, okej, fajnie, next.
0: Aż się boję myśleć, co w tej drugiej części będzie, no bo taka sprawdzona recepta na kontynuację to samo, tylko więcej, szybciej, bardziej...
1: Jak to co będzie? To z Włoch jest, to będzie Watykan.
0: No tak, ma się akcja rozgrywać w Watykanie, no ale jak jeszcze ma być wszystkiego więcej, no przypomnijmy, w ogóle to jest dosyć szokujące, że właściwie w Klerze pokazano... pedofilską scenę na dobrą sprawę, nie? To jest bardzo rzadkie w kinematografii, że się pokazuje coś takiego, tak samo jak za wszelką cenę się unika scen krzywdzenia zwierząt, nawet te słynne komunikaty, że żadne zwierzę nie ucierpiało. A podobno to jest ściema, wiesz, bo tak piszą, a często widziałem jakieś statystyki, że całkiem sporo zwierząt ginie podczas kręcenia różnych filmów, a oni i tak dają taki komunikat, bo to nie jest jakoś prawnie po prostu uregulowane i można sobie tak troszkę pokłamać. Ale no unika się czegoś takiego, cierpienie zwierząt, no a pedofilia to już w ogóle coś niewyobrażalne. A tu Smarzowski się zdecydował pokazać, co prawda było to widziane przez dziurkę od klucza, i tylko przez chwilkę, ale było jednak. No tutaj też wielką odwagą musiał się aktor, to chyba Jakubik, tak? Ciężka scena musiała być.
1: No to znaczy wiesz, no ale mimo wszystko nie jest to tutaj... Wyobraź sobie, że w napisach końcowych Claire'u jest napisane: żadne dziecko nie zostało zgwałcone podczas produkcji.
0: Bo mogliby przed każdym takim... A co ciekawe, Rydzyk ma pretensje. Ojciec o Rydzyk, jak to piszą na przykład Wyborczej, się zastanawiam, co znaczy ten skrót. O Rydzyk. Może oszust Rydzyk?
1: Nie, takie zaskoczenie. O Rydzyk!
0: O Rydzyk. Poszedł facet do lasu, zagląda pod krzaczek, a tam Rydzyk, kawał. No i Rydzyk jest niepocieszony, zły i uważa, że to jeszcze bardzo dużo trzeba w tym kraju zmienić, bo jego wspaniały film robiony przez tych studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, chyba tak się nazywa ta uczelnia Rydzyka, nie ta produkcja wspaniała o jakimś ojcu Albercie nie dostała pieniędzy, A taki Claire dostał, kochani. No i popatrzcie, ile to jeszcze trzeba w tym kraju zmienić. No właśnie, to bo trzeba by zrobić tak, żeby tylko katolickie filmy dostawały. Broń Boże takie, które coś tam kontestują, krytykują. Jak się okazuje, też trzeba uważać z krytyką władzy, bo Cejrowski ostatnio wyleciał z TVP i no tak... Oficjalnie się mówi, że wyleciał za spalenie unijnej flagi, co wiadomo, że PiS jest bardzo za Unią, prawda, za Unią Europejską, tak, prawda. No a stało się to krótko po tym, jak wjechał na Jarosława Kaczyńskiego. No to go Kurski pogonił, no to nie powinno dziwić. W ogóle strasznie są rozbrajające takie, widziałem fragmenty, jak Cejrowski pokazuje, to prawda, zarzydzone, i spedalone, wszystko, prawda, trzeba walczyć z tym, trzeba butem rozgniatać, Europa nas tu, prawda, chce okraść, bo wyjść z tej Europy. I tak gada, a dziennikarz, który prowadzi z nim gdzieś tam w drugim okienku, z takim uśmieszkiem cały czas, tak słucha tych żartów Cejrowskiego. Tak. No i w końcu wyleciał, ale to jest taka kara, że on wróci dopiero po nowym roku. Dali mu chwilę przerwy, żeby sobie przemyślał, co zrobił, prawda? Żeby się zastanowił, dlaczego tak naprawdę wyleciał.
1: No ale co? Nawet się nie zdąży nad tym zastanowić. Wróci i znowu zacznie napieprzać na lewo i prawo, bo to jest człowiek po prostu w pewien sposób upośledzony, tak? Który, wiesz, który sobie wyrobił swoją opinię jako tutaj wielki podróżnik. Mało kto współcześnie pamięta jego program WC Kwadrans z lat 90., gdzie nazwanie tego żenującym poczuciem humoru, gdzie no za chwilkę możemy sobie otworzyć dyskusję o sztuce, bo to też była pewna forma sztuki, tak? Natomiast no, ten cały prymitywizm, który się z tego wylewał, no to powiem szczerze, że już Urban ma bardziej cywilizowane poczucie humoru niż on.
0: No tak, pamiętam. No. Tu mamy kasetę rapera, nazywa się Leroy jakiś, to bierzemy, rozgniatamy, no, to taki program był. Pamiętam, jak zaprosił też Owsiaka, no to zaraz zaczęli rozmawiać. Cejrowski był oczywiście przebrany za kowboja, bo taka była konwencja, no to Owsiak wpadł na pomysł, że przebierze się za Indianina. No i tam mówi, no panie kowboj, prawda, tutaj, prawda, tego... mamy tą swoją tutaj wielką orkiestrę świątecznej pomocy i zbieramy pieniądze, a Cejrowski zaraz a Caritas i go tym Caritasem przez pół programu po prostu męczył tym a Caritas co, gorszy? No, on jest strasznie, strasznie jednostronny, to jest człowiek, z którym się nigdy nie dogadasz. Przyjdziesz do niego na imprezę, to każe ci, dobrze, chcesz wejść, nie ma sprawy, ale musisz odmówić dwa Ojcze Nasz i trzy Zdrowaś Mario. Takie tu zasady są.
1: Ale to jest, wiesz, ale to jest taka bańka informacyjna, że każdy, kto przejdzie przez ten pierwszy filtr, bo mnóstwo ludzi po prostu stwierdzi, że no ja z takim debilem nie będę rozmawiał, nie? Natomiast jeżeli przejdziesz już przez ten filtr, no to już wchodzisz do takiej bańki, gdzie wszyscy się kochają, jak jest jakaś taka, wiesz, jakaś taka sekta, rodzina Charlesa Mansona albo nie wiem, albo Jim Jones i całe Jonestown, także tutaj jesteś wśród nas, tutaj jest wspaniale, złapiemy się za ręce, odmówimy zdrowa Mario i będzie fajnie, kulturalnie, przyjemnie, bo już tutaj nie ma tych wszystkich, którzy chcą też tak nas bardzo atakować, bo dlaczego oni do nas nie przychodzą? Dlaczego oni nie chcą nas słuchać? Bo jesteście debilami, dlatego nie chcą!
0: No niestety. No, WC Kwadrans jeszcze nie był taki zły. W sumie Cejrowski sporo przeszedł, bo on faktycznie był odwiedzany przez jakichś tam ubeków, którzy mu wyłamywali palce, on lubi tą historię przytaczać. No nie jest to nic przyjemnego, jak wam wyciągają palce ze stawów.
1: A ja tradycyjnie zapytam, czy to się naprawdę zdarzyło.
0: No właśnie, może troszkę podkoloryzował, na przykład mu tam włożyli ołówek między palce na chwilę, a on potem opowiada, o jeden, drugi, trzeci, szósty palec mi u ręki wyłamali.
1: Miałem 6 palców, a teraz zobaczcie, ile mam.
0: Mam tylko 5.
1: Ale to wiesz, no nie wiem, no... Nie wiem, strasznie sceptycznie podchodzę do tych historii, bo jeżeli sobie budujesz w ten sposób kapitał wokół samego siebie, no to fajnie, żeby było tutaj jakieś potwierdzenie. Nie wiem, jakby pokazał zdjęcie rentgena z czegoś takiego, no to nawet bym mu był gotów uwierzyć, tak? No co ci szkodzi, nie? No żeby tak się troszkę uwiarygodnić. Nie wiem, być może tak się zdarzyło. Wojtek, jeżeli nas słuchasz, pokaż rentgena. Pokaż, nie wiem, swoje zdjęcie z łapą w gipsie.
0: Nie,
1: wejdę już pod stół i odszczekam, obiecuję.
0: No już nie bądźmy tacy jak foliarze, że co by nam nie powiedzieli, to będziemy tutaj zarzucać, wiesz, ściemę, że to się nie stało, nie? No pewnie tak się stało. Znając Cejrowskiego, on jest taki niepokorny faktycznie, więc pewnie stawiał się, no i mogli mu to zrobić. To nic wielkiego dla ubecji wziąć i kogoś tam podręczyć, nie? Więc pewnie tak było. No, a kiedyś na Cejrowskiego patrzyłem inaczej. Mówiłem sobie, no dobra, niech będzie sobie katolik, nie muszę go za katolicyzm lubić, ale podróżnicze książki pisze fajne, nawet mam gdzieś jego książkę, ale potem zauważyłem, że on faktycznie tych wszystkich dzikich to tak opisuje trochę, znaczy, że on tak jeździ po tym świecie i tych murzynków śmiesznych szuka, nie? Takich właśnie murzynek, tu z patykiem, prawda, biega... Tak, że pokazuje tych niebiałych jako takich cały czas różnych dzikusków, nie? Takich, że tak z góry traktuje te troszeczkę tych właśnie, no mają swoje mzimu, prawda? No, prawda? Ja tutaj... Może kiedyś się nawrócą na jedynego Boga, mają tą sukienkę z liści tutaj, o, i tu murzynek przyszedł, dał mi koraliki, muszę go tu poklepać po głowie teraz, taki zwyczaj, o, dobry murzynek.
1: No właśnie tutaj wrzuciłem takie zdjęcie, mamy do czynienia z bardzo prymitywnym człowiekiem, którego poglądy są naprawdę mniej więcej 600 lat względem współczesności, a drugi to wódz plemienia.
0: A chyba nie działa link, bo tu klikłem i jest nieosiągalna.
1: A to czekaj, to może nawet uda mi się znaleźć, tylko sobie muszę znaleźć wersję z podpisem, bo pod tym zdjęciem podpis był... szukaj podobnych obrazów. No nie znajdę, jejku, no. Chociaż może?
0: To jest ten link z National Geographic, tak?
1: Tak.
0: No to coś tu nie działa.
1: Okej, okay. Teraz powinien zadziałać.
0: O.
1: No właśnie, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze wracając do Kleru, przecież TVP zapowiedziało odpowiedź na Kler. Film się nazywa Klecha, już produkcje trwają. W obozie zobaczymy znamienitych aktorów jak Piotr Franceski, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Janusz Habior, Marcin Bosak czy Robert Gonera. Film będzie opowiadał historię, prawdziwą historię księdza Romana Kotlarza. I mniej więcej będzie to wkręcone w historię prześladowań SBC nad Kościołem katolickim, no, z której za bardzo nie ma co sobie żartów robić, ale wiesz, takie wiesz, że ktoś zrobił ci diss na Kościół, to ja zrobię mu diss na... Nie, to nawet nie jest diss, to jest takie... Pokażę jednostkowy przykład jakiegoś dobrego człowieka. Kurde, to chyba nie o to chodzi. Ty, a jakby tak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nagrała film Smarzowski, tak? Albo, nie, Smalcowski, o, żeby nie było, wiesz, takie, jak tydzień temu mówiłem właśnie o tej książce jakiegoś prawaka, już nie pamiętam nawet. A, w ogóle nie będziemy się dzisiaj tylko śmiać z PiS-u, dzisiaj będę się też śmiał z PO, bo sobie zasłużyli. Natomiast będzie taki Smalcowski, który właśnie dostał zlecenie od Big Ateistus, żeby zrobić film szkalujący Kościół katolicki.
0: No, można by zrobić też na przykład film Daniel Magical o tym, jak młody chłopak wywołuje duchy i bawi się tabliczką Ouija i dostaje od demona popularność, dostaje pieniądze, sławę.
1: Ale demon mówi, kiedyś przyjdę do ciebie i złamię ci nogę. No.
0: można by zrobić taki właśnie filmik. A radni z Piotrkowa Trybunalskiego zawierzyli miasto Matce Boskiej.
1: A nie mogli.
0: No, to czemu nie mogli?
1: A to nie jest ta historia, że nie mogli, bo już była zawierzona innej Matce Boskiej?
0: Matek boskich jest dużo różnych, nie?
1: Ale nie, czekaj, zaraz to znajdę. Dobra, kontynuuj, bo nie jestem pewien, czy mówimy o tym samym. Kontynuuj.
0: Taki news. I jest to odpowiedź na zapotrzebowanie środowisk katolickich. No przypomnijmy, że Matka Boska jest królową Polski. Żydówka? To w ogóle... No niby w Polsce antysemityzm, ale to pokazuje, że wręcz przeciwnie jest, że jest filosemityzm. Jak się Żydówkę robi królową Polski, no to chyba nie jest tak źle tutaj. Nie ma jakiegoś antysemityzmu. No a Jezus to co? Nie Żyd też?
1: Nie Żyd
0: żołądka. Dwoje radnych było tylko przeciw i dwoje się wstrzymało spośród 17 obecnych. No jest taki u nas troszkę klimat kółka różańcowego, niestety. Niektórym to podoba się pewnie. Ci, którzy piszą, że nocne radio marksistowskie, żydowskie i tak dalej, to pewnie będą zadowoleni, że Matka Boska jest, że zawierzono jej Piotrków Trybunalski, że jest królową Polski. Ale coś tu jest takiego dziwnego, bo jeśli Matka Boska jest królową Polski, to Jezus nie może być królem jako jej syn, tylko może być księciem ewentualnie, nie?
1: Nie, o czemu? Masz króla i królową, tylko że tam musisz się tak troszkę... To się chyba na Pornhubie nazywa incest. Nie, ale to jest ta historia, o której mówiłem, ponieważ radni z Piotrkowa zadecydowali w środę, że zawierzą miasto niepokolanemu sercu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Czyli w skrócie... Natomiast problem jest z tym, że Piotrków już został zawierzony Matce Boskiej Piotrkowskiej. A jak czytamy na portalu wiadomości radio.pl, zdumienia nie kryją nawet duchowni. Gracjan Kubica, gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Piotrkowie, stwierdził: Piotrków już został oddany w szczególną opiekę Matce Boskiej, Matce Bożej Piotrkowskiej. A Matka Boża to Matka Boża, niezależnie od tego, w jakim wizerunku.
0: Może się będą biły ze sobą te matki boskie. Bitwa o Piotrków
1: Trybunalski. Ale jak w jakichś takich, wiesz, Settlersach albo w Cywilizacji, nie? Że masz, wiesz, że masz takie dwukrólew... Nie, to może nawet nie to, tylko może w Anno Domini? Kurde. Jestem... Ja... Kurde, to by była dobra w ogóle fabuła na grę, że masz taką grę typu właśnie Settlersi, czy właśnie Cywilizacja i masz takie miasto poświęcone, powiedzmy miasto poświęcone, bo ty sobie tam wybrałeś bóstwo, miasto poświęcone, nie wiem, nocnemu radiu, nie? No i przychodzi, miasto poświęcone nocnemu Markowi. Ale tam się później zwołała rada, ty tam prowadziłeś wojnę z różnymi frakcjami i się nagle okazuje, że rozpętała ci się wojna domowa, ponieważ radni stwierdzili, że no oni teraz zawierzą te tutaj, nie wiem, na przykład to miasto spoilerowi i się tłuką między sobą, z miasta nic nie zostaje, pach i nie ma. I się stolica właśnie skończyła.
0: No, w ogóle fajna by była gra komputerowa, w której walczy ze sobą na przykład Polska katolicka z Polską laicką i byłyby takie Heroes of the Might of Magic, nie? I samony różne, można tam świętych przywoływać, albo masz jakiś super bohaterów, super herosów typu Nergal, który tam z siebie growling jakiś wydaje i burzy mury. No, można by zrobić fajną grę. Był kiedyś polski Warcraft, Polanie się nazywał i co ciekawe, tam było walutą mleko. A Polanie to całkiem fajna gierka, co prawda ciężko ją dziś uruchomić, musicie przez DOSBoxa, czyli taki emulator DOSa uruchamiać, ale no, troszkę się gorzej zestarzał niż Warcraft, niż ten strategiczny Warcraft oczywiście, no i waluta mleko, wszystko tam się za mleko kupowało, nie? A inny ciekawy news. Klient Biedronki złożył skargę, bo mu się nie podoba, że jest ten gang słodziaków. Gang to zachęca do przestępczości. I tak już młodzi są dzisiaj mocno zafascynowani przestępczością i każdy chce być OG gangsta i nosić dresy. A tu widzisz, jeszcze się promuje już od maleńkości gang. Chociaż przypominam sobie, że w takich retro kreskówkach amerykańskich to też wołali tam do siebie właśnie gang, dzieciaki, nie? Że my jesteśmy banda. To tak trochę właśnie banda. Tak, czemu nie banda. Nazwać banda? Bo no. Gang to chyba nie jest polskie słowo. Można by nazwać banda słodziaków, nie? Banda. I to już inaczej brzmi. Co, ty też pewnie zakładałeś bandy, nie?
1: Tak, w podstawówce mieliśmy bandy, miałeś tak powiedzmy dwie bandy na klasę i zawsze się to jakoś tam dogadywało, tak? To znaczy dogadywało, właśnie nie dogadywało i miałeś jakieś takie na przykład, nie wiem, wręcz sojusze ze starszakami czy z młodszakami, tam ich chroniłeś swoją bandę, czy coś takiego. Szukam etymologii słowa gang. Może mi się uda to znaleźć. Widzę, już podpowiada po angielsku. Jest to staroangielski i starogermański, gdzie słowo to wywodzi się z angielskiego współczesnego going, czyli wspólne podążanie do czegoś. Czyli zbiór rzeczy lub ludzi, którzy idą za wspólnym celem. Ej, to wcale nie jest takie ten.
0: No. Zresztą właśnie jak oglądałem sobie jakieś stare odcinki Ten Titans, to też tam ten ulizany Robin jeszcze krzyczał: Come on, gang! Let's go, gang! No, to było kiedyś popularne. A propos właśnie gangsterskich klimatów, to u wspomnianego Daniela Magicala na streamie ostatnio się pojawił jakiś gość, chłopak przyszedł, który podczas kręcenia tego patostreama zaczął się bić z innym typem, który tam u Daniela jest, PZ się nazywa. Po prostu sklepał mu tak michę i rozwalił mu nos, bo tamten fikał do niego. Przyjechały gliny, a ten schował w ogóle klamę pod tam u Daniela gdzieś tam chciał ukryć klamę. Okazało się, że przyniósł ze sobą broń jeszcze. No i policja go zwinęła, no niezłe klimaty, nie? A PZ się tam chciał chwacko bić z tym typem, wyciągnął pałkę teleskopową, ale została mu ta pałka odebrana. To pokazuje też, że mając ze sobą taką broń jak pałka teleskopowa, no łatwo możemy ją utracić, nie? I jeszcze ktoś nam tą pałą przyłoży.
1: No w budynku być może tak, na otwartej przestrzeni nie. Zawsze będę chwalił pałkę teleskopową, już mi parę razy tyłek uratowała, ponieważ pałka teleskopowa daje ci coś, co nie da ci żadna inna broń, no oprócz palnej, dystans. I w momencie, jak ktoś do ciebie złapie, dojdzie, założy ci dźwignię, no to już po tobie, nie? Ale mi się wydaje, że dopóki nie jest tak źle, to będziesz się trzymał kupy.
0: No też tak myślę. Sprawdzałem kiedyś, jak to boli taką pałką i to naprawdę jest ból, bo ta pałka ma taką końcówkę, nie? Taki właśnie dzyndzel na końcu, którym jak dostaniesz gdzieś po łapach czy coś, no to już jesteś właściwie znokautowany.
1: Wiesz co, to nawet nie jest kwestia tego dzyndzla, to jest kwestia zwykłej fizyki, tak? Że jeżeli masz odpowiednio dużą dźwignię, jeżeli, nie wiem, masz dużego kamienia i sobie podłożysz i zrobisz obrót, to na końcu tego obracającego się obiektu będziesz miał naprawdę bardzo konkretną energię.
0: No to, że ta pałka giętka jest, to dużo daje chyba, nie? Bo wtedy się zwiększa chyba siła uderzenia, nie?
1: Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest długa. Jeżeli uderzysz kogoś nawet takim kijem baseballowym, który jest dość ciężki, a na przykład dwukrotnie dłuższą pałką, no to ta energia będzie bardzo podobna.
0: Jakbyście kiedyś byli w takiej sytuacji, że was ktoś tam zaatakuje, wy macie pałkę, ktoś ma pałkę, to polecałbym starać się trafić w dłoń tego przeciwnika. Bardzo łatwo po prostu uniemożliwić dalsze działania napastnikowi, trafiając go no, w paluchy po prostu, nie? Tam, gdzie on trzyma tą pałkę. Gwarantuję wam, że no, sam wielokrotnie dostałem po łapach, bo jak zaczynałem trenować walkę na miecze, to trenowaliśmy drewnianymi kijami i nie miałem rękawic. Wiele osób tam, co trenowaliśmy, nie miało rękawic i to była bardzo częsta kontuzja, że dostawaliśmy po łapach.
1: A ja zaś polecam rzucić w niego tą pałką i uciekać.
0: A ja polecam krzyczeć, pali się. Wtedy albo... na pewno ktoś wyjdzie i zaraz się zrobi tłum.
1: Albo
0: tylko
1: osta-
0: Boże, albo... nie krzyczcie, biją, napadają albo coś, bo wtedy nikt nie przyjdzie.
1: Albo ostatkiem sił wpłacić na nocne radio. Przynajmniej wasza ofiara nie zostanie zapomniana.
0: No.
1: To ja mam przypowieść tutaj o, już wam mówię, o 14 czy 12 wilkach, moment, 1900, o 14 wilkach. Jak wiele dobra według ciebie mogą uczynić, może uczynić Wataha 14 wilków? W 1995 roku do Parku Narodowego Yellowstone wprowadzono 14 wilków. Okazało się, że te wilki bardzo szybko poradziły sobie z jeleniami, które tam występowały i co spowodowało niesamowitą eksplozję całego biomu wewnątrz parku Yellowstone. Okazało się, że nagle pojawiły się bobry, które nie były kompletnie zagrożone przez te wilki. Również zostały przepędzone kojoty. Działalność bobrów, które się pojawiły wskutek tego, że wilki zaczęły robić swoją robotę, sprawiła, że pojawiło się dużo bardziej, dużo więcej, wiesz, podmokłych miejsc, co z kolei sprowadziło mnóstwo różnych rzadko występujących ptaków. Współcześnie mamy do czynienia, mamy tam kruki, orły bieliki, te nie bieliki, tylko te amerykańskie, nie wiem, jak one się nazywają.
0: To jest chyba łysy orzeł.
1: Niedźwiedzie grizzly, które również były tam w jakiś sposób, nie wiem, się nie czuły komfortowo. Niedźwiedzie czarne, kojoty wróciły, tak? Także no, przez 20 lat 14 wilków, których jest obecnie, jeżeli dobrze liczę, już tutaj patrzę, w 2016 roku 108 wilków, które są oczywiście odławiane i również też ich populacja jest kontrolowana, no ale wprowadzenie wilka do swojego radia, nie wiem, czy jest takie złe.
0: Wszystko rozumiem, oprócz tego, czemu się bobry pojawiły, jak się pojawiły wilki. Co to ma wspólnego?
1: No, bo jeżeli... Bo przepędziły te... nie kojoty, tylko... jak się nazywają te skwinsyny małe? Nie hieny, kurde. Jakieś takie małe psiarskie szkodniki.
0: Psowate jakieś, które były wrogami tych bobrów, tak?
1: A nie, przepraszam, dobra, schrzaniłem. Kojoty zostały wyparte i zastąpiły je lisy. Kojoty były naturalnym wrogiem bobrów, a już lisy bardziej polowały na małe szkodniki typu króliki, typu jakieś myszy polne, coś takiego.
0: W ten sposób.
1: Więc tak, moi drodzy, jeżeli wam nie odpowiada atmosfera w waszym domu, jeżeli wkurza was teściowa, wilki są odpowiedzią.
0: Ciekawe, czy to też działa w ludzkiej społeczności, że muszą być jakieś wilki w ludzkiej skórze, żeby wszystko działało jak trzeba, a jak brakuje no jakichś właśnie gangsterów, jakichś łysych, to jest źle. Może to potrzebne jest właśnie, że muszą tacy być.
1: No jakiś taki, wiesz, jakieś takie no, przyroda nie znosi próżni, wiesz, w naszym ludzkim ekosystemie za bardzo ciężko nam mówić o przyrodzie, bo wszystko jest jakoś zupełnie inaczej wypoziomowane. Natomiast jeżeli... Ty, ale to by było dobre, tak? Na przykład masz problem z plagą otyłości w Stanach Zjednoczonych. Wypuśćmy niedźwiedzie. Ludzie zaczną przed nimi uciekać.
0: No, śmiejcie się, ale w Japonii Yakuza przez Znaczy w ogóle Yakuza powstała po zrzuceniu bomby na Hiroshimę i Nagasaki, bo tam się zaczął wtedy głód, ciężkie czasy. No i wiadomo, że wtedy kwitnie przestępczość, jedni zabierają drugim. No i Yakuza pełniła taką funkcję porządkową, nie? Po prostu. I pilnowali porządku i ponoć tak do dzisiaj jest, że Yakuza pomaga nawet w łapaniu przestępców policji, nie? Takich drobnych, którzy nie przynależą do mafii.
1: No znaczy, wiesz, działalność mafijna aż tak zła nie jest, tak? To znaczy, no oczywiście jest zła, ale nie jest taka zła do szpiku kości, ponieważ jest to po prostu przedsiębiorstwo, które ma swoje pewne cele, które nie ma za zadanie, tak jak taki lepszy pierwszy seba osiedlowy, nachapać się ile wlezie, tam sprzedać ludziom jakiś fentanyl czy jakąś inną heroinę, powybijać ludzi. Zresztą w ciągu ostatniego pół roku mieliśmy dość wielką aferę właśnie z dopalaczami, o czym za głośno nie było w mediach, dlatego że nie chciano robić z tego dużej afery, ale dużo ludzi właśnie tym substytutem, takim dopalaczowym substytutem heroiny zaczęło się truć, ponieważ pojawił się narkotyk, którego tak naprawdę mało kto umiał rozrobić. I ludzie sobie to, wiesz, wstrzykiwali, tam sobie palili i tak dalej. No i trup słał się naprawdę gęsto, tak? Wiem co najmniej o kilkunastu przypadkach śmiertelnych z mojego miasta. No i mnóstwo różnych służb się tutaj zaangażowało. A wyobraź sobie, że tutaj masz, nie wiem, tutaj masz jakąś taką polską jakuzę, nie, jakby ona się nazywało, Brianeks, tak? Mamy taki polski Brianeks, który to reguluje i mówi, no i się spotyka z takim komendantem głównym policji i mówi, no dobra, no to my tutaj pykniemy tych kolesi, którzy ten fentanyl rozprowadzają i będziemy rozprowadzać taką w miarę czystą heroinę, taką 70%, 90%, 60%, wiem, gdzie twoja rodzina mieszka, okej, 50%, nie? więc tutaj myślę, że tak, jeżeli działasz na odpowiedniej skali, na odpowiedniej, prawie że korporacyjnej skali, no to będzie miało to więcej ręki i nogi niż jakiś taki pierwszy, lepszy chłystek, który tutaj stwierdzi, że o, ja zostanę królem życia.
0: No, czyli mafia wprowadza w pewien sposób ład i porządek w tym przestępczym świecie. W Chinach...
1: Ład korporacyjny w branży przestępczej. Oj, to jest dobre.
0: W Chinach z kolei mistrzowie sztuk walki pełnili troszkę taką mafijną funkcję, ponieważ byli, przypominali nieco właśnie takich ojców chrzestnych, do których się przychodziło poradę, jak ktoś tam dymił, to się do nich przychodziło. No i szanowało się ich. Bardzo nie można było otworzyć swojej własnej szkoły sztuk walki, jeśli się nie uzgodniło tego właśnie z jakąś tam radą mistrzów. No i też wprowadzało to jakiś ład. Troszkę mi brakuje nawet takich autorytetów, nie? Którzy byliby groźni, do których by można było przyjść z jakąś sprawą. To nie jest takie głupie, to jest fajne. I jest tak, że społeczność czuje przed kimś respekt, nie? I jest ta właśnie osoba, która ma na wszystko oko. To może nie być takie złe.
1: Przychodzisz do mnie w dniu ślubu mojej córki i każesz mi nadawać nocnego Marka i nawet nic nie wpłacisz.
0: A Luksemburg zalegalizuje marihuanę. I to tak całkowicie, bo w Holandii niby jest legalna, ale jest to nie jest prawda. Jest, jak to się mówi, zdekryminalizowana. Że, co? No, jest to nadal nielegalne, ale się za to nie karze.
1: Ale nie w Holandii. Kara.
0: W Holandii.
1: Nie. W Holandii możesz sobie normalnie kupić i tyle, tak? Jeżeli masz jakieś bardzo duże ilości, tam powyżej chyba 30 gramów, ale no masz przecież te coffee shopy, tak? I to masz je właśnie w Holandii.
0: Tak, oczywiście. No sam byłem i miód i wino piłem. I paliłem. Grzyby jadłem i paliłem. No ale to... właśnie ci mówię, że to chodzi o to, że można, ale... wcale nie jest to legalne oficjalnie. To jest nadal nielegalne, tylko po prostu cię za to nie karają. A w Luksemburgu na przykład będzie inna sytuacja, bo będzie właśnie to legalne całkowicie, nie? Ale to, no, sytuacja niby taka sama, no bo i tu możesz sobie pójść do coffee shopu i tu możesz pójść i nikt ci za to nic nie zrobi, ale właśnie takie niuanse są, że tutaj popełniasz przestępstwo, za które po prostu się zdecydowali nie karać, a tutaj nie popełniasz przestępstwa, taki niuansik.
1: No w sumie wiesz, jak zwał, tak zwał. No na pewno depenalizacja jest czymś, do czego zdecydowanie powinniśmy dążyć i wszystkie praktycznie miejsca, gdzie to się stało, pokazały, że jest to coś, co, do czego powinniśmy zmierzać. Wyobrażasz sobie na przykład, że kiedyś w Polsce marihuana będzie choćby zdepenalizowana, że za 0,0238 suszu, ale do nas dzwoni specjalista do spraw marihuany już za chwilkę na antenie. Do nas dołączy, o ile zaktualizował sobie swojego Linuxa, ale chyba nie dołączył, jest i on. Witamy Etama na antenie. Witamy Etama na Etamie.
0: No raczej Amiga OS, a nie Linux.
2: Ale do tego za chwilę dojdziemy. Mam pewien pomysł z tym związany, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, co by było, gdybyśmy karani za nieposiadanie. No to nie jest mój oryginalny pomysł, to jest jeden z odcinków takiego filmu science fiction o tych, co tam skakali w różnych światach równoległych, zapomniałem tytułu.
1: Sliders.
2: Tam był taki świat, tak. Tam był taki świat, gdzie za nieposiadanie po prostu się karało. Trzeba było być cały czas na haju.
0: Tak, no to więc... nie widziałem tego odcinka. To muszę zobaczyć.
2: Może, wiesz co, czekaj. Może ja pokręciłem film. Może to był zupełnie inny film, bo ostatnio oglądałem tak dużo różnych, że możliwe, że pokręciłem tytuły. W każdym razie był taki świat pokazany, gdzie równoległy, gdzie po prostu właśnie jedną z zasad było ciągłe bycie na haju. I jeżeli się nie było, no to miałeś zbyt małą ilość środków odurzających we krwi, to musiałeś być, to było penalizowane, tak?
0: Proszę pana, pan jest trzeźwy, proszę stąd wyjść, bo zadzwonię na policję.
1: O matko, jak to się stało? Przepraszam, naprawdę, skończyliśmy palić o 23:00 wczoraj wieczorem, myślałem, że mnie jeszcze trzyma.
0: Proszę tak, powiedzieć, kiedy ostatnio raz pan palił marihuanę? Ma pan tutaj, ja z tego co tu widzę, to pan już nie pali od pół roku, proszę pana.
2: Właśnie, ja miał w ogóle problem, bo ja nigdy w życiu nie miałem narkotyka w ustach, a nawet nie widziałem, że tak powiem, przynajmniej świadomie nie widziałem nigdy, jak wygląda narkotyk, nawet liścia, ani nasionka. Chociaż ostatnio przychodziłem obok sklepu na Krzywoustego, blisko bramy portowej, więc samo centrum Szczecina i jest reklama wielka, że sprzedajemy nasiona kanabis. Także być może kiedyś wejdę i zobaczę, jak to wygląda, chociaż, bo nie wiem, jakie są ceny. Słyszałem, to 100 zł za nasionko trzeba aż zapłacić. Także to jest strasznie, strasznie drogie.
0: No drogie.
2: A co do Amig, to słuchajcie, wpadłem na fajny pomysł, bo wprawdzie nie jest to okres komunijny, ale zbliża się okres świąteczny i tak na przykład tutaj, co po niektórzy posiadacze dzieci, mogliby na przykład zrobić taką niespodziankę pod choinkę, kupić ładną w pudełku Amigę 500 albo 600 z partią dyskietek obklejonych, żeby niby na oryginalne wyglądały, tytułu gier, i takie dziecko byłoby naprawdę zadowolone, bo wszyscy jakieś tam PSX-y dostają, nie PSX-y, tylko te PS4 i tak dalej, a tu Amigę nagle by dostał z grami. Na przykład, no wyobraźcie sobie tego dzieciaka, kurczę, no jakie szczęście. Ja się
0: wyobrażam sobie, że to byłoby właśnie nieszczęście, ponieważ dzieciom by pewnie brakowało cierpliwości, musiałyby czekać, aż się gra w gra z dyskietki i dzieciak by nie wytrzymał takiego czekania. No co ty, dzisiaj w czasach, kiedy ty klikasz i masz, już się od razu uruchamia, no to kazałbyś takiemu dziecku czekać, aż mu się gra z dyskietki w gra. Było takie fajne nagranie, gdzie pokazywano, jak dzieci reagują na różne takie retro wynalazki z dawnych lat, typu dyskietki, kasety VHS. No to dzieci były takie, no nie wyglądało to, że to robi na nich dobre wrażenie. Były raczej rozbawione, że to takie ciężkie i co tu tylko, tak trzeba czekać, a co się z tym robi. No nie wiem, czy by się spodobało takie.
2: To jest nieprawdopodobne wręcz, ale na przykład niewiele osób z młodego pokolenia, nawet już takich nastolatków, wie, że do czego służył ołówek w przypadku kasety magnetofonowej, nie? Taki ołówek, wiesz, kanciasty, nie? Nieokrągły. A ty pamiętasz?
0: Pamiętam, że wkładałem ołówek w kasetę VHS, żeby coś tam odblokować, żeby... Aha, bo tam trzeba było włożyć ołówek w taką dziurkę, żeby w ogóle się kręciły te szpule, nie?
2: Tak, w VHS-ie było zabezpieczenie, tak. Natomiast w kasetach magnetofonowych, żeby ominąć rozbiegówkę, kiedy się czekało na trójce, na pełne wersje płyt, bo oni piracko puszczali całe płyty, przecież to się tylko pojawiło, na przykład Modern Talking, jedna z moich ulubionych grup w tamtym czasie, to się po prostu przewijało kasetę na rozbiegówce, przewijało się, żeby czasami nie obcięło kawałka utworu pierwszego. Także właśnie ołóweczkiem.
0: Pamiętam, że też ołówkiem raz na jakiś czas musiałem te kasety naciągać, bo one się robiły takie luźne, nie? Że źle się potem kaseta odtwarzała, więc trzeba było tam włożyć ołówek i naciągnąć troszeczkę.
2: No tak, niektóre miały rzeczywiście takie mechanizmy trochę gorszej jakości. Zresztą w ogóle u nas był problem bardzo duży związany właśnie z tymi różnymi radiami, magnetowidami i tak dalej, bo my mieliśmy wszystko kupione od Francuzów w systemie SECAM. Natomiast u nas trzeba, bo pierwszą rzeczą, którą się robiło, kupując jakiś magnetowid, telewizor, czy

0: No dokładnie, a przy okazji jest jeszcze jedna funkcja, jaką spełnia ta czynność, taka szczególnie kiedy to się robi na 70 dyskietkach na raz, to jest to po prostu oczyszczanie głowicy z kurzu, ponieważ Amiga nie ma czegoś takiego jak klapka na stacji dysków. W PC-tach były takie klapki, które zamykały się, sprężynka je zamykała. Nie? Natomiast w Amidze tego nie ma, jest po prostu, jak to mówię, szparka w Amidze jest z boku, no, taka i koniec. Tak.
1: No przyjaciółka to musi mieć szparkę, nie?
0: Tak. Ale ja czemu z boku? Ja nawet forum na forum Amigi nazywam to cipko, także pieszczotliwie.
1: No, bo ty masz takie przecież, tak, tą przyjaciółkę swoją kochasz, no to musisz coś tam włożyć jej w tą szparkę od czasu do czasu.
0: Nie, no
1: czasu.
0: Prawda jest taka, że ja bardzo, bardzo mało używam ostatnio Amigi, tylko wtedy, kiedy muszę i tylko i wyłącznie w celach komercyjnych, bo to jednak jest komputer, który trzeba po prostu szanować i oszczędzać. Niestety. Natomiast tutaj się zadeklarował jeden ze słuchaczy, to takich często bywających na czacie, że kupił sobie właśnie Amigę i to właśnie Amiga 600. Nie wiem, dlaczego wszyscy myślą, że Amiga 600 jest moim ulubieńcem. Właśnie, że nie. Amiga 500 jest moim ulubieńcem. No, ale ponieważ Amiga 500 ma swoje wady, także względem tych nowszych Amig, to ja sobie wybrałem 600, a przede wszystkim jest malutka, ma mało miejsca na biurku zajmuje.
1: No, ale sobie mała jeden... przyjaciółeczka.
0: Tak. Jeden z naszych tutaj słuchaczy kupił sobie Amigę.
1: Gratulujemy. A dziwię się, że Amiga nie przeszła też takiego odświeżenia. To znaczy, że nie doczekała się jakiejś nowej edycji, bo są wypuszczane, teraz jest moda na wypuszczanie takich odnowionych retro urządzeń, typu konsola tam Super Nintendo w takiej wersji, że masz tam zaprogramowane na stałe 20 gier, możesz sobie to podłączyć do współczesnego monitora. Takie unowocześnione, stare rupiecie, nie?
0: Są nowe Amigi.
1: Amigi nie ma. Ale to są takie Amigi dla fanatyków, że musisz tam sobie to wszystko poskładać sam poinstalować i nic ci na tym nie pójdzie jeszcze, chyba że sobie sam zrobisz.
0: Niekoniecznie, ale wiesz, skąd to się bierze, to, że nie wiesz o tym, dlatego, że jednak konsole to były sprzedaże milionowe, tak? Amigi to nie były sprzedaże milionowe, to raczej w setkach tysięcy się liczyło. No i stąd też jest ta różnica, że grupa w tej chwili użytkowników Amigi jest liczona na około 2 do 10 tysięcy, zależy jak to liczyć, nie? Ich czynnych użytkowników, którzy gdzieś tam się na forach pojawiają. Także jest to po prostu bardzo mała grupa i te produkty, które wychodzą, ma wychodzić bardzo dużo, wbrew pozorom. Po prostu są mało znane, tak, szerzej publicy. Jednak konsola, na przykład tam te Nintendo i tak dalej, te nawet ostatnio czekaj, jak
1: się to wychodziło. Ale Komodorek się doczekał reinkarnacji.
2: No teraz swojej. PlayStation wychodzi.
1: No, też właśnie PlayStation 1. Chociaż PlayStation to wcześniej już było wznawiane, no bo PS1 to było odnowione to pierwsze PlayStation, nie?
2: Teraz wychodzi w ogóle w bardzo bezczelny sposób, bo wzięli sobie normalnego taki midendowy komputer, wsadzili go do obudowy PlayStation i odpalili na nim open source'owy emulator i wgrali tam chyba 20 czy 40 gierek.
1: No... Lipa
0: to podobny zabieg był z DTV Commodore, takim joystickiem, który był joystickiem z wyjściem wideo od razu i tam było jakaś tam ilość gierek była wgrana. W drugiej wersji już miał kartę SD, żeby sobie obrazy po prostu można było samodzielnie wgrywać. Zresztą tych urządzeń jest bardzo dużo, no ale to mówię, to jest dla fanów, którzy się tym interesują, śledzą na przykład te takie słynne Polystation, czyli klony Pegasusa, tak, czyli klony klonów, tak naprawdę Pegasus był klonem tego pierwszego Nintendo, tak, które wyszło de facto. Także
1: miałem PlayStation kiedyś, miałem i żałuję, że też komuś to oddałem. To była bardzo dziwna zabawka, bo to wyglądało z wierzchu jak pierwsze PlayStation, ale jak się otworzyło tą klapkę od napędu CD, to tam było wejście na cartridge i gry z Famicona chyba tam chodziły, z tej
0: Famicom
1: podróby.
0: Nie, spokojnie. Nintendo to jest rynek amerykański, natomiast Famicom to jest wersja japońska tego Nintendo na rynek japoński, która notabene chyba się wcześniej ciutko pojawiła na rynku japońskim i ona się różni dwoma pinami, czterema pinami w kartridżach. Także tak to de facto wyglądało.

0: po prostu ze względu na tą tak zwaną rejonizację tych gier, także po różnych porach były premiery. Natomiast Polystation ma tą fajną funkcję, że potrafi odczytywać oryginalne kartridże. On oczywiście jest tam sprzedawany na Allegro za 26 zł, chyba najtaniej widziałem cały zestaw z pistoletem łącznie, takim do telewizora CRT, że można sobie strzelać. I obsługuje również właśnie kartridże oryginalne, tak, które były kiedyś tam publikowane. Tak. Także zresztą istniał cały rynek tego, żeby ludzie tam przemieniali te chipy w środku, żeby te gierki były ciekawsze i tak dalej. No było bardzo dużo ciekawych pogrywek tego.
1: No, wydaje mi się, że głównym powodem, dla którego te odświeżone retrokonsole wychodzą właśnie w takiej formie, że mają w sobie tam na jakimś chipie zaprogramowane na stałe te gry, to się dzieje dlatego, że jest problem z licencjami nawet na te starsze gry.
2: Nie wiem czemu, Abandonware, to masz, nie wiem, 20 czy 30 lat i już tutaj żadna ochrona nie wchodzi.
1: No ale Abandonware to jest taki termin, wiesz, to tak sobie to ludzie nazwali, nie? Że to już można to piracić, bo stare, ale tak naprawdę przed sądem nie powiesz, że to ma status Abandonware, to cię wyśmieją, bo nie ma czegoś takiego prawnie.
0: No nie, tak naprawdę to jest niestety z tym problem, bo w tej chwili walczą firmy amigowe ze sobą o prawa, ponieważ no, na dniach wyszedł nowy system operacyjny, nowy 3.1.4, czyli po 30 latach nowa wersja 3.1 Workbencha, no i on kosztuje tam chyba w granicach 100 zł, z tego co pamiętam. Jest problem, bo no, po prostu się firma jakaś tam, która prawa ma, upomniała o te prawa, no i są sprawy sądowe. Nie?
1: No więc, właśnie, nawet jak mamy jakąś tam starą grę Contra, czy tam jakiś Donkey Kong, no to jakby ktoś wypuścił... To znaczy, no wypuszczasz, to właśnie nie, chyba nie, no bo jak wypuszczasz samą konsolę bez gier, no to nie masz problemu. To co prawda zachęcasz trochę do piractwa, bo tych gier się już, większość z tych gier ciężko jest dzisiaj kupić, chyba że używane i to za gruby hajs. No zachęcasz trochę do piractwa, no ale sam przestępstwa nie popełniasz. No ale na pewno łatwiej jest dogadać się z dwiema firmami, albo samo Nintendo, które przecież też wyprodukowało sporo gier, bierze te swoje gry i wgrywa je na jakiegoś tam chipka. No i nie ma tu problemu żadnego z prawami autorskimi, a tak jest sprawa trochę skomplikowana. No, taki zwykły, szary klient, współczesny człowiek, to skąd on by nie wiedział, skąd wziąć te gry, nie? No bo to trzeba się trochę orientować, gdzieś tam ściągać z internetu jakieś strony, odwiedzać, przegrywać to tam potem na tą konsolę, wypalić na płytce. No a tutaj kupujesz produkt i masz już w zestawie te gry. No to jest po prostu prostsze, łatwiejsze, bardziej praktyczne. Też, no ale...
0: No tak, czy wiesz... Prawa autorskie w ogóle jako takie to jest jedna wielka bzdura. Najprościej olać zwyczajnie i tyle. Większość ludzi i tak piraci. To nie chodzi wcale o gry żadne tam sprzed 20-30 lat. Chociaż wychodzą ich nowe wersje, na przykład Team 17 dużo rzeczy wydaje w tej chwili na smartfony. Natomiast my na co dzień przecież piracimy dużo rzeczy. No nie czarujmy się, chomik chodzi, jakieś tam torenty chodzą i tak dalej. Są oczywiście ludzie, którzy chcą mieć oryginały, tak, w pudełkach, jak to się mówi, tak, na półce. Natomiast no, w takich ludzi jest bardzo mało i to są tacy tak zwani nowobogaccy, tak, których widzę gdzieś tam w Mediamarkcie chodzących między półkami, którzy sobie przebierają to i wybierają. Naprawdę wszystko dzisiaj jest w wersji, jak to
2: się... Ja tylko jeszcze tylko jedno pytanie. Etam, kiedy zabierzesz psa do weterynarza?
0: Wiesz co, kiedy zabiorę go do fryzjera, no byłem niestety dosyć długo chory, ale wiesz co, poprawia mu się, masz akurat szczęście, że tak trafiłeś.
1: No słyszymy.
0: No, on się po prostu napił.
1: Kaszle coraz lepiej.
0: Nie, ja już odkryłem.
2: 18/20, no serum.
0: Nie martwcie się o niego, pójdzie na pewno do tego lekarza i do tego, którego mnie zapisałeś, znaczy, którego podałeś. Wiem.
2: On korzysta po prostu z okazji, żebym ci zwrócił na to uwagę.
0: Ja myślę, że on po prostu się już tak wytresował, kiedy widzę, że rozmawiam, żeby po prostu pokaszleć, bo widzę, że się wtedy wszyscy nad nim litują. Zwyczajnie.
1: A może
0: albo słuchając
1: on,
0: z tego radia.
1: A może on gdzieś tam pokryją mu jara, gandzie i dlatego tak kaszle cały czas.
0: Nie, wiesz, Jezo, ja odkryłem na przykład ostatnio, że on strasznie lubi kocie żarcie. Podobno psom nie powinno się dawać kociego żarcia, ale z tego co zauważyłem, składniki są dokładnie takie same i to się niczym nie różni, tylko opakowanie. Te takie kabanowskie, które są dla piesków i dla kotków. Więc kupuję mu te dla kotków, bo się akurat pojawiły. I mówiąc szczerze, kiedy widzi już to opakowanie, to po prostu dostaje pierdolca, bo on chce od razu wszystko zjeść, to co przyniosę. Nie? Także ten.
1: Sam zauważałeś, że w tym jedzeniu dla kotów jest więcej sosiwa, nie?
0: Nie wiem, wiesz co, bo ja kupuję takie suche typowo, bardzo wysuszone, tak? Te kiełbaski to są takie jak kabanos. Natomiast nie, takich mokrych rzeczy to nie, to mi absolutnie nie daje. Ja raczej staram się gotować i kończę właśnie długą fiolkę tabletek i po tych właśnie tabletkach, które jest potrzeby, uspokajam, pójdę właśnie z nim do lekarza, bo chcę skończyć tą kurację, którą mu zaleciła lekarka, ale naprawdę rzeczywiście mniej to mu się zdarza. No akurat złośliwie w czasie audycji musiało mu się zdarzyć, no. I zostałem skarcony.
1: No dobra, to idź tam go pogłaskaj, albo lepiej nie, bo się rozkaszle, bo tak coś było, nie? Że jak go dotykasz...
0: Nie chcę iść, bo jesteście tak rzadko w radiu, że ludzie się uskarżają. Ja dzisiaj więcej niż potrzeba zdążył do tej pory razy zareklamować tą wpłatę. Zareklamowałem sam wpłatę i nie wiem, tam musisz sprawdzić, ale tutaj mówiłem, że ci biedniejsi po 50, ci bogaci po 100 przed świętami. Nie wiem, czy tam coś trafiło w ogóle na ten adres dirtyfingers.com. Ja nie mam jak sprawdzić, ja tylko jestem tutaj takim, wiesz, naganiaczem co najwyżej, nie? Także sprawdź, bo cały dzień dzisiaj o tym mówię, wczoraj też było też.
1: No to też adwokat nie mówcie za dużo, bo mnie ludzie znienawidzą, jak będziecie za dużo tu wołać.
0: Dlaczego? No ja już tutaj teraz mogę ciebie zapytać, bo w końcu jesteśmy sami wśród swoich. Mogę cię zapytać, bo ja mam teorię, że jak żeś z tego Wrocławia przyjechał, to mimo że tobie się wydaje, że jesteś niezauważalny, że jesteś niewidzialny, masz taką pelerynę niewidkę, to jednak środzianie zauważyli, że ktoś nowy się kręci po ulicach i matki środzianki tak wtrącają te swoje córki, że on tutaj patrzcie, z Wrocławia chłopak przyjechał, a to jednak było, nie było, jest towarzyski awans mieć chłopaka miastowego, tak, no i wiesz. Już tutaj usnułem taką teorię, że jakaś środzianka zabrała nam z sobą piątki. Nie?
1: Dzisiaj mnie zaczepiała jakaś babcia, taka starowinka. Stała sobie tam przy bramie. Wychodzę, a ona coś tak do mnie zagadała, zaczęła gadać i ja ani słowa nie zrozumiałem.
2: Może po ukraińsku mówiła.
1: I mnie tak jeszcze tak trąca, ja tak się uśmiechnąłem, mówię tak, no wie, tak jest, tak i poszedłem, ale do teraz nie wiem, co ona ode mnie chciała.
2: Ja wiem, 5 złotych.
1: Coś gada, śmieje się, nie wiem, co chodzi.
0: Myślę, że szukała dla wnuczki kandydata być może, no wiesz, trzeba wziąć pod uwagę to pod uwagę, że małe miejscowości mają do siebie, że jednak samce człowieka wyjeżdżają z takich miejscowości, zostaje dużo panien, także, czy za pieniędzmi oczywiście, także jest przewaga kobiet z całą pewnością. Sprawdź w urzędzie czy statystykę, na pewno jest więcej kobiet niż mężczyzn, to zdecydowanie więcej, szczególnie w wieku lat około 30. Także mówię, no moja teoria może się jeszcze nie sprawdziła, ale może się w każdej chwili sprawdzić, czego ci życzę, bo w sumie kurczę, to już taki ostatni dzwonek, naprawdę.
1: Dobrze. Papo. Smurfie. Będę szukał sobie kandydatki.
0: Właśnie dobrze. Nie. No źle mnie zrozumiałeś. Właśnie jeszcze tak na zakończenie, zanim się rozłączę, bo już tak czuję, że chcesz, już masz mnie dość, to po prostu nie to, żebyś ty znalazł, tylko daj się znaleźć. O, w ten sposób. Daj się znaleźć.
2: Siedź w kącie, a znajdą cię.
0: No, krótko mówiąc tak. Na przykład proponuję koszulkę Jestem z Wrocławia, tak jak będziecie. No, może ufundujemy ci na święta jakąś taką koszulkę, będziesz miał na wiosnę. No, i raz, dwa, sprawa się sama rozwiąże. Dobra, już przegiąłem dzisiaj, jeśli chodzi o czas antenowy. Także uciekam, zostawiam was samych, a z pewnością tutaj paru potwierdzi tym adwokat, który dzisiaj mnie tutaj cierpliwie słuchał i znosił, że reklamowałem, także sprawdzajcie konto, a chłopacy tutaj zrzucajcie się jak trzeba, bo ten I to nie na Krawca, ja sam tyle gadam na ten temat. Dobra, uciekam, pa, pa.
1: No cześć, trzymaj się.
2: Okej, okay, dzięki, trzymaj się. A ja tutaj może rzucę takim cytatem i za chwilkę zrobimy sobie chwilkę przerwy. Co ty na to?
1: Pewnie.
2: Zacytuję pana premiera Morawieckiego. Matko Boska, nieustającej pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie. Miej w opiece naród cały, również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze, póki co jak my tutaj, jak cała nasza rodzina Radia Maryja. I żeby wszyscy, którzy troszkę błądzą, jeszcze nie czują tak do końca tego piękna, które w słowie i wartościach związanych z Polską się mieszczą, żeby to wszystko pojęli, bo wtedy, myślę, tak naprawdę będziemy do głębi szczęśliwi. I zapraszam was na krótką przerwę muzyczną i wracamy za kilka minut.

Moment, bo coś popsułem? No jejku, no. Ale wtopa. No. No nie wiem, czemu nie gra. A tak ładnie działało. Moment. Okej, wrzucę do samplera. O kurde. Samplery, gdzie wy jesteście? O, tutaj. Ojcie!

0: I to był nasz powerplay, to była kapela z Nadbaryczy i jej piękna, narodowo-pańszczyźniana pieśń Ojciec Tadeusz jak Prometeusz, który przynosi ogień dla ludzi. Piosenka ta dotyczyła oczywiście historii związanych ta piosenka pochodzi z 2009 roku, kiedy to Ojciec Tadeusz deklarował, że będzie szykował elektrownie geotermalne. No i jak widzicie, mamy mnóstwo elektrowni geotermalnych i Ojciec Tadeusz zrewolucjonizował polską gospodarkę, więc tutaj już sobie powoli przejdę do kolejnego tematu, ponieważ teraz w Katowicach mamy szczyt klimatyczny. I zjeżdżają się do nas najwięksi truciciele, najwięksi oficjele i przywitaliśmy ich w Katowicach, w miejscu najbardziej zasmrożonym przez smog, w miejscu najbardziej skażonym, można powiedzieć, w całej współczesnej, cywilizowanej Europie. Pan prezydent Andrzej Duda przywitał sekretarza generalnego ONZ w... w góralskiej marynarce. Chyba chciał górniczej, ale założył góralską marynarkę. Oprócz tego przywitała wszystkich oficjeli orkiestra Dęta Górników. Na szczycie...
1: Górniczo-hutnicza orkiestra Dęta. Robi nam paparara. No i przywitaliśmy ich węglem i solą. W ogóle jakieś stoiska z węglem. Ty widziałeś?
0: Tak, jakieś takie mydła, jakieś takie, nie wiem, jakieś kurde.
1: Mydło węglowe.
0: Nie, ja to mydło węglowe widziałem, jak byłem kiedyś. W ogóle tak szczerze i nieironicznie polecam wam spędzenie może nie całego urlopu, ale przynajmniej weekendu, ale jakiegoś choćby tygodnia właśnie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak ten węgiel został wydobywany, odwiedzić jakąś kopalnię Guido chociażby, tak, i zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Kupić sobie, mam takie ten, solniczkę i pieprzniczkę właśnie z takimi ślązakami, z takimi, albo kupić sobie te szkloki i kopalnioki, te ich takie śmieszne landrynki. Naprawdę fajna rzecz. Natomiast niestety współcześnie, nie oszukujmy się, przerzucamy się z naszego narodowego węgla polskiego na import węgla z Rosji, więc to tak troszkę wstyd.
1: A czemu to tak, skoro mamy duże zapasy sami węgla, to czemu sprowadzamy? A, no to co ja się głupio pytam?
0: A zapytaj pana Adriana.
1: Można się domyślić czemu. Ktoś się z kimś dogadał. No i tak u nas zawsze. Ale to ciekawe artykuły, bo to nie tylko mydło węglowe, ale też zrobiony z węgla żel pod prysznic, biżuteria węglowa. Ale to co, chodzisz potem taki usmarowany, jak sobie założysz tą biżuterię, chodzisz taki cały usmarowany
0: a potem idziesz do Rydzyka i on mówi: o Boże, Murzyn, co żeś ty się nie mył?
1: Tu fajne rzeczy hopie mają. Ale to śmiesznie wygląda, bo taki kamol zapakowany w opakowanie, nie? Jakieś to tak, jakby ktoś ci chce sprzedać kamień.
0: Ja pamiętam jak byłem w kopalni w Wieliczce, to tam jest taka jedna, nie wiem, jakaś taka sala tronowa czy coś takiego i między innymi jest tam taki solny pomnik Jana Pawła II. I wiesz, i tutaj z jednej strony faktycznie wygląda jak papież, wszystko jest w porządku, ładnie, natomiast z drugiej strony ten ma jakieś takie zdobienia na tym takim swoim papieskim płaszczu, ale to jest tak dosłownie wytrzaskane, jakby ktoś to wylizał wszystko.
1: Może wylizał.
0: I naprawdę nie wiem, co tam się wydarzyło. A w ogóle z ciekawszych postaci, które pojawiły się na szczycie klimatycznym w Katowicach, to jest Arnold Schwarzenegger, który przemawiał dzisiaj i który swoje przemówienie, no, aktor oczywiście, był gubernator stanu Kalifornia, który jest wielkim aktywistą w kwestii ocieplenia klimatu, w kwestii redukcji śladu węglowego. Spotkał się dzisiaj z ministrem środowiska i wziął udział w panelu Climate Action Hub, a swoje przemówienie zakończył słowami: I'll be back.
1: On powiedział coś takiego, że jak będziecie tu za rok, to ja tu wrócę, coś takiego. On nie powiedział wprost, że ja tu wrócę.
0: Tak, także jutro się spotka Arnie z naszym kochanym Adrianem, także zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: A Arni pojawi się dodatkowo w kontynuacji przeboju Kung Fury obok Davida Hasselhoffa. Także, no ale to już w lutym taki news znalazłem. Coś długo powstaje, to Kung Fury 2. Kung Fury 1 miał podtytuł Pięści Czasu, w ogóle dopiero teraz zauważyłem podtytuł Pięści Czasu. Dobry podtytuł, nie? No ale to zabawna trochę sytuacja. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całego świata, licząc, że może w Polsce pokażą coś związanego z nowymi źródłami energii, z jakąś wolną energią, coś, a tu wszędzie węgiel, chopie, jakieś kamole porozstawiali. Śmieszne te stoiska, bo tu wszędzie te kamole. Ktoś tu tak skomentował, że pewnie im się teraz będzie śnił ten węgiel przez następne dwa tygodnie tym, co tu przyjechali. No bo tu faktycznie wszędzie te kamole porozkładane, węgiel w jakiś tych... No to taka atrakcja, ten węgiel wszędzie poustawiać.
0: No wiesz co, jeżeli sobie przyjedziesz z takiej Norwegii, czy z takiej, nie wiem, Szwecji, czy z Finlandii, no to dla ciebie węgiel jest czymś, czego nie spotykasz tak na co dzień, nie? I to jest dla ciebie takie, o jejku, to jest tak jakby odwiedzić jakieś takie stare plemię Futanari i tam jakieś postawione, nie wiem, kanu czy coś takiego, tutaj węglem opalają, tutaj jeżdżą dieslami, takim Passerati z 2002 roku, 2.0 TDI, ale jak się turbinka włączy, to synek, to nie ma chuja we wsi, na autostradzie to mnie nie pokonają. Także... Może coś w tym jest, żeby właśnie pokazać taki nasz prywatny folklor. Tylko kto... Co za debil to projektował? Nie, dobra, okej, nie obronię tego.
1: Węgiel do chrupania, możesz się poubierać w węgiel, spać na węglu. Co jeszcze można by z węgla zrobić? Wszystko, panie, z węgla się da zrobić.
0: Zróbmy samochody elektryczne z węgla.
1: Samochód na węgiel, musisz tam łopatą dorzucać. I jedziesz, no, ale to, w sumie, ja tam się nie znam, może nie jest taki zły ten węgiel, ale to zanieczyszczenie jest duże, tak?
0: Potem... No, węgiel jest beznadziejny, węgiel jest najgorszy, jaki tylko sobie można wyobrazić, tak, więc no, to jest jedna z najbrudniejszych energii, jaką tylko sobie możemy wyobrazić. Mamy, co prawda, dość nowoczesne te nasze elektrownie węglowe, no i ten nasz ślad węglowy jest dużo mniejszy niż w Indiach czy w Chinach, o czym mówiłem w odcinku o samochodzie elektrycznym w serii Sprawdzam. Więc nie ma jeszcze tragedii, no ale no, w dalszym ciągu wymaga to, no ten prędzej czy później ten węgiel się skończy i warto by było, nie wiem, trzasnąć jakąś, nie wiem, elektrownię atomową na przykład. Hello? Witamy w XXI wieku.
1: No, nie wiem, przypomina mi się świat z Fallouta, gdzie tam wszystko było na energię atomową, nawet lodówka.
0: No, ale sobie wyobraź, jakby, bo teraz jest Fallout 76, który zbiera fatalne recenzje, który się kompletnie wiesza i tak dalej. I sobie wyobraź taki, wiesz, ślad taki świat napędzany przez energię atomową i po prostu to jest jeden wielki blue screen wszędzie.
1: No, ale świat oparty na węglu to w sumie taki steampunk, nie? No bo to jest świat na parę, ale świat na parę, no to taki też świat na węgiel, no to podobne trochę.
0: No tutaj Wódz dobrze zaznacza na czacie, że węgiel kamienny da się wykorzystać po prostu lepiej. Ropę zresztą też, ropy potrzebujemy do produkcji plastiku, węgiel do produkcji stali. No, natomiast żeby pozyskiwać samą energię elektryczną, no to są dużo lepsze narzędzie i dlatego będę jechał po Greenpeace'ie od początku do końca, dlatego, że oni po prostu nie są w stanie się pogodzić z tym, że energia atomowa jest czystą przyszłością dla nas. Bo to jest coś, co wzięliśmy tak naprawdę z naturki, bo nasze elektrownie atomowe wzięły swój przykład z tego, co się dzieje w Słońcu.
1: I to powiedział Potrzeba, który jest sponsorowany przez firmę Voltec.
0: Akurat węgiel brunatny tylko do palenia, zdaje się, no ale to jeszcze nie znaczy, że należy go wykorzystywać do palenia, ale właśnie, żebym nie był gołosłowny, bo obiecałem, że będę jeździł po posłach PiSu, platformy, po posłach PiSu to akurat bardzo często jeżdżę, tylko sobie... A, okej. Okay. Jest pewien pan Bartosz Domaniewicz z Łodzi, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który przy okazji upamiętnienia bo nadano sali Rady Miejskiej imię łódzkich włókniarek. I było to w czasie skorelowane z setną rocznicą uzyskania praw głosu przez kobiety w Polsce. Wrzucił on na swojego Facebooka zdjęcie z podpisem Vote, bitches!
1: No pięknie.
0: I nawet nie mruknę, bo tego nie da się nawet w żaden sposób skomentować. I to jest w ogóle dobre. Bartosz Domaniewicz nazwał to, że nie miał zamiaru nikogo obrazić i nazwał to autoironią. Vote, bitches. Nie wiem, może się za bicze uważa.
1: Autoironia, czyli że po prostu miał zamiar się zbłaźnić sam, tak?
0: No...
1: I z premedytacją się zbłaźnił sam.
0: To było tak...
1: Autoironia.
0: Bo to wiesz, bo ja rozumiem gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak samo bitches jak i niggas ma jakieś zupełnie inne znaczenie. Jeżeli byśmy teraz nadawali na terytorium Stanów Zjednoczonych, pozdrawiamy Kubę i Galaxiana, gdybyśmy powiedzieli vote niggas, no to wtedy prawdopodobnie już za chwilkę zapukaliby do nas. Czekaj, muszę otworzyć drzwi. Jacyś smutni panowie, tak? Natomiast no jednak pewne żarty są charakterystyczne dla pewnej szerokości geograficznej i nie ma co tego przeciągać. A drugi żart dzisiaj z posłów PO to jest pan Rafał Trzaskowski, który zapowiedział w swoim pierwszym przemówieniu, obiecał 1 milion złotych dla ekstraklasowego klubu, który dostanie się do fazy eliminacyjnej europejskich pucharów. Czyli jest cień szansy, że przypadnie to Legii Warszawa, a oprócz tego obiecał zawrotną kwotę 80... To znaczy obiecał, już to jest klepnięte. Nauczyciele w Warszawie dostaną podwyżkę. 87 zł.
1: To i tak szok, bo kiedyś nauczyciele dostali podwyżkę tam 2 zł i 72 grosze.
0: To był 2,50, to opowiadałem o tym. To był dodatek motywacyjny.
1: Dodatek demotywacyjny.
0: Byłem, chyba. Po prostu moi starzy byli tak zmotywowani, że... Oj, stary, po prostu. A może by sobie wybudować dom albo kupić Porsche? Nie, no może co za śmieci zapłacimy, nie? Będzie na ćwierć.
1: To w sumie jakbyś tak odkładał z tej podwyżki przez rok, to i pizzę sobie spokojnie zamówisz.
0: Dobra, zaszalejmy. O kurde, 87 zł razy 12 miesięcy to jest 1044 zł.
1: No to już jest coś. Chociaż nauczyciel od zawsze był w Polsce jakoś tak traktowany właśnie po macoszemu.
0: A tymczasem do nas zawitał Tom. Witamy.
2: Cześć, słychać dobrze?
0: Słychać dobrze, witamy.
1: O, cześć. Słychać.
2: Mogę podgłośnik. Podgłośnić.
0: Jest super, jest okej.
1: Bardzo dobrze, tak? Jest.
2: Dobra. No to chciałem opowiedzieć żart o potrzebie. Mogę?
0: Pewnie.
1: No, proszę, prosimy.
2: To słuchajcie, bo każde słowo się liczy. Ilu ruskich potrzeba do wymiany żarówki?
0: Podejrzewam, że 19, ale nie wiem czemu.
2: 100. Jeden trzyma żarówkę, a 99 kręci chałupą. Tak, także dziękuję wam za audycję, bardzo mi się miło słucha. Mogę się nie zgodzić, ale no, jest fajnie.
0: Ale nie zgadzaj się, śmiało. Czuj się jak u siebie.
2: No, o tych Pacyfiku mi się nie podoba. Co mówisz, że ci się podoba, że się robi atomowe co to się nazywa?
0: Elektrownie, no.
2: Właśnie, a to efekty uboczne jakieś są tego?
0: Cała nasza historia pokazuje i jest w stanie nam wyliczyć, ilu ludzi traci życie dla wyprodukowania na przykład 1 terawata. O tym kiedyś mówiłem, pamiętam, w przerwie technicznej i nawet jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę wiatraki czy panele słoneczne, to w dalszym ciągu energia atomowa, wliczając to w Fukushimę, gdzie nikt nie zginął i wliczając w to Czarnobyl, w dalszym ciągu ten krwawy ślad jest dużo mniejszy niż jakakolwiek inne źródło energii.
2: To mówisz, że nikt nie zginął, a efekty po to nie mają znaczenia, że tylu dzieci się urodziło w zdeformowanych i ludzie, którzy po zapromieniowaniu byli i potem umarli.
0: Potrzebne źródło. Co do Fukushimy mogę z ręką na sercu powiedzieć, bo tę sprawę zbadałem dość dokładnie, że tam faktycznie doszło do kilku trupów, ale w wyniku ewakuacji, a nie w wyniku czy to choroby promiennej, czy późniejszych nowotworów. Natomiast też w wyniku Czarnobyla mówimy tutaj o góra dziesiątkach ofiar w całej historii. Natomiast w przypadku, nawet jeżeli weźmiemy taką durną rzecz jak ludzie, którzy sobie zrobili krzywdę podczas montowania paneli słonecznych na dachach i sobie spadli z dachu i skręcili kark, to w dalszym ciągu jest dużo więcej niż ludzi, którzy stracili życie w wyniku choroby popromiennej po Czarnobylu.
2: Ale to nadal... Co, to już jest koniec i co, nie ma tych później zanieczyszczeń w oceanie? To jest nieprawda?
1: No ja słyszałem też, że są i że to się ciągnie za nami do dzisiaj, to coś, ta awaria.
0: Co do samej Fukushimy, to zdjęcie, które prawdopodobnie masz na myśli, czyli takie pokazanie, jak to wszystko poszło na, jak to wszystko poszło na Stany Zjednoczone, na Amerykę Północną, Południową, było to sfabrykowane zdjęcie, ponieważ to zdjęcie pokazywało pływy i sama skala skażenia nie wyglądała wcale tak, jak to pokazano, więc po prostu powiem tak, potrzebne źródło, być może się mylę, jeżeli wskażesz mi, że się mylę, to okej, odczekam, wejdę pod stół i to odczekam, natomiast twierdzę, że Fukushima miała naprawdę bardzo mierny wpływ na naszą przyrodę, na nasz ekosystem, a te związki, które się uwolniły, już w zasadzie niemal w całości zostały zredukowane i nie mają wpływu na nasze życie.
2: No, one się same nie zredukowały, to jakoś zostało wchłonięte, więc to jest w naszym środowisku.
0: Nie, pierwiastki promieniotwórcze mają swój okres półtrwania, co znaczy, że po pewnym czasie mamy, jeżeli miałeś tam, nie wiem, kilogram takiego cezu, to po tam 4 latach, no, tak z pamięci mówię, także nie rozliczajcie mnie za to, po tych 4 latach będziemy mieli tego połowę i po kolejnych 4 latach połowę tego i tak dalej, i tak dalej. I tak to się mniej więcej będzie rozgraniczało, więc Fukushima nie była katastrofą ekologiczną.
2: Czyli temat zamknięty, tak? Wszystko gra. Robić dalej to samo, tak?
1: Energia atomowa zawsze dobra i zdrowa.
2: Dokładnie.
0: Dokonano pewnego poważnego błędu, ponieważ gdyby mur, który otaczał elektrownię w Fukushimie, był bodajże o 2 metry wyższy, no to wtedy by nam się udało. Ale budowniczy stwierdzili, że bo i takiego trzęsienia ziemi nie było od dobrych 200 lat, no to pewnie się ono nie zdarzy. No, mieliśmy pecha. Natomiast jeżeli byśmy sobie postawili w taką elektrownię w Polsce, gdzie no, nie ma dużego za bardzo problemu z trzęsieniami ziemi, no to nie mamy aż takiego zagrożenia, jak jeżeli byśmy jakbyśmy byli wystawieni na falę tsunami.
2: No ale jest inne zagrożenie. Ubytek materiału budowlanego, kradzieże, napady.
0: Ale
2: to jest takie proste.
0: Ale jakie kradzieże i napady? Co, przychodzisz sobie z nożem i sobie wynosisz 2 tony plutonu z elektrowni atomowej, czy co?
2: No, to będzie to samo.
1: W Polsce wszystko możliwe, no.
2: Rozkradli dobrobyt. Nie ma dobrobytu.
0: To, co mnie ewentualnie niepokoi, to jest to, że jeżeli sobie nie zrobimy naszych polskich, rdzennych, narodowych kopalni, elektrowni atomowych, no to wtedy przyjdą Chińczycy, którzy będą mieli cały know-how i którzy będą rządzili naszą energetyką i którzy na przykład kiedyś stwierdzą, że albo podnoszą cenę prądu o 20%, albo oni się wyprowadzają i zostawiają nam elektrownię atomową, której nikt nie będzie w stanie używać. Dlatego jest dla nas istotnym, żeby zrobić sobie nasz swój własny reaktor. Zresztą kilka takich reaktorów eksperymentalnych mamy. I wiesz, i po prostu nie bać się tego, nie dorabiać do tego jakiejś szaleńczej ideologii.
1: To może inaczej, a czy potrafiłbyś, potrzeba wskazać jakąś taką malutką wadę, słabą stronę tych elektrowni atomowych?
0: Nie. No, składowanie odpadów. Jeżeli sobie te odpady składujesz w zły sposób, to wtedy może dojść do niekontrolowanej reakcji łańcuchowej. Natomiast jeżeli sobie weźmiesz pierwszą, lepszą hałdę przy jakiejkolwiek tych wszystkich tych wszystkich odrzutów przy, nie wiem, przy elektrowni w Bełchatowie, kontra jakieś takie małe pomieszczenie z kilkunastoma beczułkami gdzieś tam w Szwecji, no to ten teren będzie dużo mniej zajęty. Jest też różnica, jeżeli chodzi o jurysdykcję, ponieważ w Stanach Zjednoczonych przykładowo, jeżeli mamy pręty paliwowe, to one po zużyciu są od razu traktowane jako odpady atomowe, wobec czego muszą być składowane. W Europie zaś mamy coś takiego, że te pręty paliwowe jadą do zakładów przetwórczych, gdzie jest to otrząsane z tych wszystkich szkodliwych elementów i te pręty zostają wzbogacone i one wracają do gry. Więc tych odpadów w jurysdykcji europejskiej jest nieporównywalnie mniej niż w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Stanach Zjednoczonych tych odpadów jest nieporównywalnie mniej niż przy pierwszej, lepszej elektrowni węglowej, bez względu na to, jak doskonała by ona nie była.
1: Ja tam się nie znam.
2: Ja się zgadzam, Krawcze, z tobą. Przekonałeś mnie. To dobranoc.
1: Trzymaj się, Tobie. Dzięki za telefonik.
0: Trzymaj się, na razie.
1: Hej, hej. A we Francji straszne zamieszki. Ludzie wyszli na ulicę, protestując przeciwko wzrostom cen paliwa. I ja tak właśnie z jednej strony troszkę ogarnia mnie trwoga, jak widzę te zniszczone zabytki, graffiti wszędzie, wszystko zniszczone, zdemolowane. Nie spodziewałbym się, że Francuzi tacy są skorzy do rozrób, jak im się coś nie podoba. Czemu? No, martwią mnie te zniszczone zabytki, ale troszkę zazdroszczę, że my w Polsce nie potrafimy tak wyjść na ulicę i sprzeciwić się władzy i systemowi i zrobić jakąś rozróbę, bo władza zawsze się boi wtedy i zaczyna bardziej rządzić tak, żeby jakby ludzie może sobie bardziej życzyli, a nie tak jak oni mają widzimisię swoje, nie? Tak jak to u nas jest. No i czy ty byś chciał na przykład, żeby Polacy byli bardziej tacy skorzy do protestowania, takiego agresywnego, że właśnie wychodzimy, demolujemy i władza potem trzęsie dupą i zaczyna się z nami liczyć? Czy cenisz sobie bardziej taki spokój, jaki mamy względny? No bo u nas jest raczej tak spokojnie. Polacy siedzą cichutko, wprowadzają cały czas nam nowe opodatkowanie, nowe jakieś dziwne ustawy, a my tak wszystko bierzemy na klatę i nawet nie piśniemy.
0: Znaczy wiesz, to co się dzieje we Francji, tam giną ludzie, tam giną cywile. I raczej nie byłbyś takim miłośnikiem tych wszystkich protestów, jeżeli spaliliby ci samochód, albo nie wiem, twoja teściowa zginęłaby w tych zamieszkach, bo również były ofiary śmiertelne wśród cywili, więc to troszkę się wyrwało ponad taki, wiesz, obywatelski niepokój, kurde, nie to, sprzeciw.
1: Sprzeciw, no.
0: Tak, dokładnie. Więc to jest coś nie w porządku, tak? Ja pamiętam. Pamiętam z kronik filmowych, tak? Naszych rodziców, którzy wychodzili na ulicę, którzy strajkowali, którzy faktycznie potrafili zrobić, nawet nie tyle zrobić rozpierduchę, ale pokazać, że taka władza nam przeszkadza. I to jest, wiesz, i to jest coś takiego naszego własnego okej, tak? Natomiast jeżeli sobie robimy sprzeciw wobec rządu, a przy tym palimy naszego Renault, naszego sąsiada, no to to jest coś, co nie powinno się za bardzo zdarzyć. To jest pewien błąd w Matrixie. To nie ma sensu.
1: No właśnie, taki spalony samochód dostawczy, ktoś sobie na niego zbierał przez lata, nie, no to nie są tanie rzeczy, panie Fertku, no to jest dramat dla kogoś takiego, a ktoś sobie, jakiś chuligan szedł, rzucił sobie koktajlem Mołotowa, no przykre trochę, ale faktycznie to się wymknęło spod kontroli, nawet władze wprowadziły jakiś stan wyjątkowy. Rany odniosły 133 osoby, w tym 23 członków sił bezpieczeństwa, 400 zatrzymań, ale o trupach nic tu nie czytam.
0: Nie, w pierwszej fali, kiedy mówiłem o tym tydzień temu, była co najmniej jedna martwa kobieta, pamiętam to.
1: No to co to jest jedna martwa kobieta?
0: No dobra, no to...
1: A gdyby to była pańska matka?
0: No dobra, nie, ale okej, ale mówisz, 133 osoby ranne, z czego 23 esbeków, spoko, w porządku, czyli 110 cywilów, którzy sobie, nie wiem, szli po bułki, czy poszli sobie kupić piwo, czy, nie wiem, po prostu szli sobie do pracy. Ludzie kompletnie niewinni zostali ranni w tym wszystkim.
1: No przede wszystkim ktoś, kto niszczy zabytki, jakieś dziedzictwo kulturowe, no to jest barbarzyństwo, nie?
2: To mnie zawsze rozwala.
0: Tu pewnie na mnie się zaraz gromy zlecą ze strony, która się nigdy nie spodziewała, że na mnie będzie gromy rzucała, ale to jest Antifa. To mniej więcej to jest mniej więcej ten poziom. Rozpierdolić i przypomina mi się, bo miałem takiego pancura antifowca w internacie w ogólniaku, który właśnie tak, oj, anarchia. Ja mówię, ale stary, ale przecież wtedy ludzie się wszyscy pozabijają. No tak, ale anarchia ma tylko sens, jeżeli wszyscy ludzie by byli pacyfistami. Okej.
1: No to tak samo jak komunizm ma sens pod warunkiem, że wszyscy będą dobrzy, pracowici i uczciwi i no to wtedy też ma sens. Tylko wiadomo, że nigdy tak nie będzie, nie?
0: No dokładnie, ugrywanie jakiejkolwiek utopii kompletnie nie ma sensu i te protesty są kompletnie... Dobrze, że są, bo to, co mi się podoba w tej reakcji francuskiej, to jest to, że faktycznie cały naród robił sobie w jakiejś piźwulce, że robił swoje protesty i ten protest ogarnął faktycznie cały kraj i cały kraj zapłonął. Okej, w porządku, tylko żeby nie cierpieli na tym niewinni ludzie. Palcie sobie, kurde, urzędy skarbowe, palcie sobie urzędy miasta, ale od prywatnych samochodów się odpierdolcie.
1: To się zawsze będzie wymykało spod kontroli, bo jak taki wkurzony tłum idzie, to włącza się inne myślenie trochę, nie? Nawet jak znamy to przecież, ktoś nas zaatakuje, ktoś nas zaczepia, człowiekowi człowiek się przełącza na inny tryb, wydziela się adrenalina, myślenie zostaje zredukowane i IQ nam spada o połowę i rządzą i targają nami emocje. No więc wiadomo, że tak samo będzie na manifestacjach.
0: Ale jeżeli jesteś liderem takiej manifestacji, powinieneś być ponad tym. Powinieneś wziąć kontrolę nad tym, którzy ci tutaj przyszli dymić. Ponieważ jeżeli dojdzie do faktycznie takiego przewrotu i mini wojny domowej, to wtedy państwo nie będzie z tobą gadało, tylko wypuści wojsko na ulicę, spacyfikuje was i tyle będzie w temacie. I dostaniecie pałami po łbach, dostaniecie gazem po ryju, dostaniecie armatkami wodnymi i się skończy. Nikt nie będzie z wami rozmawiał.
1: No to się tak wydaje, że taka... A ty dostałeś kiedyś na przykład z armatki wodnej? Gazem wiem, że dostałeś.
0: Dostałem tubą gazu na meczu kiedyś, a z armatki wodnej nie.
1: To musi być bardzo nieprzyjemne, bo wyobraź sobie, że jest zimno, a ciebie nagle ktoś jakimś takim strumieniem zimnej wody, że jeszcze sobie tam przekoziłkujesz 3 metry do tyłu, cały mokry, zimno ci jest, jeszcze się tam przekoziłkowałeś i upadłeś, głupi ryj se rozwaliłeś, to jest w sumie dosyć skuteczna broń, nie? Do pacyfikowania tłumu.
0: No tak, ale to w dalszym ciągu jest, wiesz, jest jakieś takie ostrzeżenie, tak o punkt mniej niż kule gumowe, które potrafią zaboleć, tak? Które, że zaniesiesz do domu siniaki i oj, Grażyna, zobacz jak mnie tu tutaj państwo, ten tutaj, ten, nie? To jest pewna forma opresji, natomiast...
1: Dosyć humanitarna, bo właściwie to ciebie tylko dyskwalifikuje z dalszego udziału w jakiejś manifestacji, no bo musisz iść do domu i wysuszyć się, nie? I na pewno jest to lepsze od gumowych kul, czy od jakiegoś ataku dźwiękowego.
0: Atak dźwiękowy czy mikrofalowy jest mniej więcej na tym samym poziomie, tak? No gumowe kule to jest jakiś, nie wiem, jakiś taki relikt przeszłości, mi się wydaje, i to dobrze, że nie jest za bardzo ochoczo stosowane we współczesnych czasach, natomiast no, mimo wszystko i tutaj znowu gromy się do mnie zlecą i z drugiej strony tym razem państwo powinno dbać o tych obywateli, którzy poszli sobie po mleko, którzy nie mają chleba w domu i chcą sobie iść do Żabki. I żeby ten wkurwiony tłum, ta wkurwiona rzeka nie przeszkodziła im w tym.
1: No, Ja tak za dużo nie byłem na manifestacjach.
0: To może zmiękczmy wątek. Pamiętasz upadłą Madonnę z wielkim cycem?
1: No tak, słynny serial Alo, Alo, gdzie był taki obraz Madonna z upadłym cycem, ale to co, to się okazuje, że to naprawdę jest taki obraz?
0: Było ich 9 kopii, zostały 2 i właśnie ostatnio sprzedano za 15 tysięcy funtów, czyli około 72 tysiące złotych właśnie portret Madonny z wielkim cycem.
1: Nie, z dobra. Wielkim czy z upadłym?
0: Upadła Madonna z wielkim cycem.
1: Ale była chyba Madonna z upadłym nie. cycem, tak?
0: Upadła Madonna z wielkim cycem.
1: Aha, myślałem, że
0: Oryginalnie w angielskim to jest The Fallen Madonna with the Big Boobies. By fan Klompa. I tutaj pokażę, w jaki sposób jeden z tych obrazów został zniszczony. Alo, Alo, jak się okazuje, było kręcone przez 9 lat, wobec czego te 9 kopii no, troszkę się zjechały po drodze. No i właśnie jedna z tych dwóch kopii, ale kurde, całkiem ładnie to wygląda, naprawdę, całkiem...
1: Czyli to jest obraz, który pojawił się w serialu, po prostu tak. Na potrzeby serialu.
0: Tak, oczywiście, tak, dokładnie.
1: Aha. Myślałem, że serial nawiązywał do jakiegoś prawdziwego obrazu.
0: Nie, to był...
1: Swoją drogą bardzo fajny serial, nie? Jakiś taki sympatyczny, spokojny, taki relaksujący.
0: I to jeszcze biorąc pod uwagę cały klimat wojny, który to otaczał, takie... Nie wiem, troszkę uspokojenie narodu, takie ku pokrzepieniu serc, bardzo mi się to podobało. Im starszy jestem, tym bardziej to... Herflik!
1: Ale to podobno właśnie ten francuski ruch oporu był też taki bardzo spokojny.
0: Nie wiem, nie jestem na tyle w temacie, żeby sobie pozwolić na ich szkalowanie, bo pewnie jakąś konkretną robotę wykonali, nie wiem... Nie wiem, nie chcę ich szkalować, bo na pewno mieli jakąś, na pewno żołnierze Francji są dość legendarni ze swojego opieszalstwa, natomiast co do samego ruchu oporu, który się wykształcił później, no nie wiem, musiałbym się temu głębiej przyjrzeć.
1: No właśnie, czasami panują takie obiegowe opinie jak troszkę się wgryziemy w temat, to się okazuje, że nie zupełnie tak było. Z mniej przyjemnych newsów szykuje się wzrost cen leków dla zwierząt, co może być naprawdę, może mieć tragiczne następstwa. Jest to smutny news. I to ze strony partii to wychodzi, po której moglibyśmy się spodziewać czegoś raczej takiego w drugą stronę, no bo mówi się o Kaczyńskim, że wielki przyjaciel zwierząt, nie? A tu wzrost cen leków dla zwierzaków i mówi się, że to może spowodować drastyczne zwiększenie liczby porzuceń zwierząt.
0: Ale z tego się wycofali przecież. VAT zostaje na poziomie 8%. Jeżeli mówisz o podwyżce VAT-u, to VAT zostaje na 8%.
1: A miał wzrosnąć do 15% i co? Mówisz, że nieaktualne już? Nieaktualne. No to może, bo ja te newsy tak w tygodniu zbieram i niektóre już mogą być nieaktualne. No tak, jest, że miało wzrosnąć z 8, a nawet do 23%.
0: No tak, ale to wiesz, ale to jest na zasadzie, a powiemy wam, że wam zabierzemy, a potem będziemy bohaterami, że wam nie zabraliśmy, nie?
1: A, to sprytne, widzisz. No kurde. No, a tego już bym się po Kaczyńskim spodziewał właśnie, bo to są jego metody, tak właśnie. Tutaj pokaże kija, on tak w taki prosty sposób rządzi. Tu jednego napuści na drugiego, tu pokaże nagle kija, a nagle, a nie, a marchewka jednak. Ludzki pan. No, ale ludzie się łapią na takie rzeczy, jest to na pewno skuteczne. Na pewno to, czego nie można odmówić Jarosławowi, to to, że jest na swój sposób skuteczny, nie?
0: Jest cynicznym sukinsynem. Po prostu jest cynicznym sukinsynem.
1: No. Ale w polityce też się liczy skuteczność. Ja myślę, że ta jego skuteczność, że ten PiS faktycznie, co by nie robił, to jednak coś robi, no to jednak wielu ludziom się podoba, nie?
0: To wiesz co, to jeszcze tak troszkę na lepsze tematy, na weselsze tematy przekieruję. Trafiłem ostatnio na niemiecką markę Ich und meine Babcia. Marka niemiecka, która jest wycelowana oczywiście w Polaków, którzy jak tutaj właśnie wrzucili sobie 19 listopada posta Die besten Weihnachtsgeschenke gibt ein... Dobra, nieważne. Przeczytam parę treści koszulek. Ich habe wyjebane. Ich bin sympathisch, ty debilu. Piwo i wódka. Und mein Leben hat wieder einen Sinn. Nie wiem nawet, co to znaczy.
1: Ale co to są za koszulki? Kto je wypuścił?
0: To jest marka, która celuje w polskich emigrantów na niemiecki rynek.
1: Aha. I to jacyś Niemcy to wyprodukowali, tak?
0: Tak. Herzlich willkommen bei den coolsten Polen. Spierdalaj und einen schönen Tag doch.
1: No, Polaków sporo jeździ do Niemczech.
0: Czekaj, bluza dla kobiet. Ich bin nicht najebana.
1: No, wulgarne takie same. Wiesz, to jest też trochę smutne, że to Etam też o tym mówił. Etam o tym mówił, że dzisiaj Polacy jeżdżą opiekować się byłymi jakimiś SS-manami, nie? I podcierać im tyłki. To jest trochę drwina historii.
0: To już jest od dawna wiadome. Tak wiesz, tak czasami, parę razy właśnie się spotkałem z takim zarzutem, że kto ci na starość przyniesie szklankę wody? Twój wnuk, skurwysynu.
1: No, mało, że znakomita większość tych, którzy tworzyli ten zbrodniczy aparat nazistowski, nie poniosła kary, to jeszcze dzisiaj ci, na których napadali, przyjeżdżają i się nimi opiekują, nie? No, ale to trochę taki, faktycznie w tym przypadku można powiedzieć, że Polacy są trochę takim Chrystusem narodów, nie? Że no tak to się kojarzy mi troszkę, że odpłacają dobrem za zło, nie? I poniżają się przy tym trochę. No ale widać taki nasz los, ale może
0: to by było nie takie głupie, że jesteś młodym człowiekiem, masz teraz, nie wiem, 18-20 lat, jedziesz do takiego Niemca, a potem sprzedajesz ich, Niemiec sobie tam ledwo sobie co dogorywuje, podajesz mu leki i tak dalej, a w międzyczasie przetrząsasz jego dom. I zauważasz jakieś tam pamiątki nazistowskie i sprzedajesz go do spec-służb żydowskich. Kurde!
1: Można by taki film zrobić, nie? Że ktoś, kto jedzie się opiekować jakimś tam starym Niemcem, tam stopniowo odkrywa coraz to nowe ciekawostki i w końcu znajduje jakiś taki pokój tajny, gdzie jest wielki portret Adolfa.
0: Ten film się nazywał bodajże Uczeń Szatana. Tylko że to poszło troszkę nie w tym kierunku, w którym powinno pójść, ale jeżeli dobrze pamiętam, to tak. Uczeń Szatana, jaki to miało angielski film Apt Pupil. Już tutaj wrzucę wam na czata, żebyście sobie... nie jest to film historyczny, albo wam nie wrzucę, bo nie jestem w stanie tego znaleźć. Jeszcze dwa newsy w ogóle, bo chciałem dzisiaj sprzedać fake newsa i mi się jeszcze nie udało.
1: To jak już teraz się wygadałeś, że będzie fake news?
0: Tak, nie lubię, bo potem będę się musiał spowiadać w następnym odcinku Nocnego Marka.
1: Albo zanim byś jeszcze wyjawił, że to był fake news, to na czacie by było, ale kłamie, słuchajcie, kłamie, mam tu dowód, że kłamie. I wtedy już byś, już za późno byłoby, żebyś się...
0: Pamiętasz te wszystkie piękne historie, gdzie porzucony pies wracał setki kilometrów do swojej rodziny?
1: Tak, lec ci wróć.
0: W Nowym Meksyku Santiago Martinez pojechał do Albuquerque, żeby spędzić wakacje jak każdego roku. Tym razem jednak zadecydował zabrać swojego psa i tam go pozostawić. To, czego się nie spodziewał, to, że 9 dni później pies powrócił do jego domu i dotkliwie go pogryzł.
1: Jaki mściwus.
0: A drugi news, z którym bardzo chciałbym się wam dzisiaj, z którym bardzo chciałbym się z wami dzisiaj podzielić, to i to nie jest fake news wyjątkowo, choć brzmi niesamowicie absurdalnie, jest wielu takich niszowych rysowników i rysownik, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to Ryn, która robi sobie różne bardzo ironiczne, bardzo zabawne obrazki na Facebooku, ma swojego Patronite'a. Na profilu Ryn rysuje w swojej grupie opowiada. Jakiś czas temu w programie Dzień Dobry TVN użyto jej grafiki bez uznania autorstwa, bez jakiegokolwiek pozwolenia z jej strony. Użyto jej grafiki, tam się śmiano, nie pamiętam dokładnie czego to było, chyba, nie wiem, coś w stylu charakterystyka polskiego domu, że tam kapcie dostajesz i tak dalej, coś w tym stylu.

0: do Facebooka, przez co zablokowali jej przez 3 dni konto. Sprawa została dzisiaj co prawda rozwiązana. Filip Heiser, jak również ekipa Dzień Dobry TVN oficjalnie ją przeprosiła i zaprosiła do udziału w programie. Ona odmówiła i stwierdziła, że no jeżeli będziecie coś robić dla zwierząt, no to wtedy może, natomiast wszystko się odbyło w porządku. Ale sobie wyobraź, kurde, wrzucasz, pokazujesz, jak złamali twoje prawa autorskie i dostajesz, kurde, banem w ryj na 3 dni, bo złamałeś prawa autorskie TVN-u. O ja pierdziele.
1: No właśnie, właśnie, to i śmieszno, i straszno troszeczkę.
0: O Jezu,
1: ale w ogóle okazuje się, że instytucje rządowe, w tym TVP, które jak wiadomo zawsze było...
0: No to jest TVN.
1: ...upolitycznione, ale to wszystkie telewizje u nas jakoś tak mają. I telewizje, i instytucje rządowe, i państwowe, wszelkie. W ogóle nikt za nic sobie biorą coś takiego jak własność intelektualna. I posłowie też. Ile było przypadków, że gdzieś tam ukradli jakiś obrazek i se wkleili bez w ogóle pytania, bez pozwolenia. Okazuje się, że oni w ogóle nie myślą w takich kategoriach. Sam znam osoby, które są poszkodowane przez TVP, bo dysponowały jakimiś prawami autorskimi do jakichś tam wykonawców. A TVP w ogóle się nie przejmując, że są jakieś licencje, że ktoś ma do tego prawa, sobie coś tam opublikowało i weź się potem sądź przez lata z molochem, nie? Którego stać na prawników, bo na prawników to wydadzą miliony już, nie? Ale żeby tobie zapłacić tam 2000 zł, czy tam 5000, czy nawet 10000 za coś, za prawo do użycia czegoś, to nie, to już ich po prostu piecze.
0: Jak to mówił Bohdan Smoleń, to jak Amerykanie. Oni zbombardują i przeproszą, a mnie za te 20 lat to nikt, kurwa, nie przeprosi.
1: Ale to pokazuje, że to są takie złodziejskie kurwy, bo to ich złodziejstwo wychodzi też i w tym przypadku, nie? Że oni tak odruchowo nie myślą o tym, żeby komuś za coś zapłacić, nie? A w ogóle im się we łbie nie mieści w tych komunistycznych, postkomunistycznych łbach, że coś takiego jest jak własność intelektualna. No za komuny była, nie było czegoś w ogóle takiego jak prawo autorskie. Można było sobie wszystko kopiować i piracić i w ogóle komunizm ma jakoś tak do siebie to, że po prostu się odgradza murem i sobie podkrada wszystko. Podkrada, kopiuje. No.
0: Tacy troszkę męczennicy.
1: Czemu?
0: No bo tutaj wiesz, tutaj oni walczą o to, nie, wpiszesz sobie do CV, o, to jest moje ulubione słowo, które można skierować do artystów wizualnych, wpiszesz sobie do CV, a ja tutaj uczynię cię, wiesz, bogatszym, sławniejszym, nie uznając twojego autorstwa, nikt o tobie nie usłyszy.
1: Da pan sobie do portfolio, też to słyszę.
0: Tak. Właśnie, co z moim blogiem do czytelniaka? Spoko, zrobiłem sobie swoje.
1: I bardzo ładne, bo ja widzisz, bo ja specjalnie chciałem cię w ten sposób zachęcić, żebyś ty sam się tutaj
0: szczymryj.
1: Kreatywnie
0: szczymryj! Wewnętrznił. Jedną historię, którą mam jeszcze, aż w ogóle muszę sobie to troszkę lepiej posortować przy nocnych markach, bo czasami mi brakuje, a czasami mam aż za dużo. Ale to jest historia, która czeka jeszcze od zeszłego tygodnia i którą muszę się z wami podzielić. Mamy nowego męczennika. Mamy chrześcijańskiego męczennika, nazywa się Chow. Tak, taki pies, Chow. Pochodzi z Niemiec i popłynął na pewną wyspę, gdzie mieliśmy plemię, które nie było skażone nigdzie ręką zachodnią i chciał ich nauczyć Biblii, chciał ich nauczyć Ewangelii i chciał ich nauczyć Boga. Pierwszego dnia, gdy wypłynął łodzią swoim kanu do tego plemienia, został ostrzelany, oczywiście strzałami. Udało mu się przeżyć, ponieważ jedna ze strzał, która leciała w kierunku jego serca. I nie, to nie jest fake news, naprawdę, kurwa, to mnie najbardziej chyba w tej całej historii przeraża. Zatrzymała się na Biblii, którą trzymał przy piersi. Spróbował więc drugiego dnia, znowu go pogonili. Trzeciego dnia, po raz kolejny, wdarł się na wyspę, no i został niestety przeszyty setką strzał. No i chrześcijanie chcą go nazwać, no, jak to się nazywa, męczennikiem, ale kurde, dostajesz dwa razy

0: razy informację, ej stary, my tu cię nie chcemy, nam tutaj jest fajnie. Nie wiem, czy może powinniśmy mieć jakichś takich męczenników naszego radia, którzy idą z takim głośnikiem Bluetooth i z głosem i jak ta strzała się przebija przez ten głośnik, o nie, dobra, okej, to ja powinienem im jeszcze więcej tego Boga dać. Ludzie, odpieprzcie się od innych wyznań! For fuck's sake!
1: No przykro mi, ale chrześcijaninowi tego nie wytłumaczysz. Oni mają wpisane w swoją świętą misję, że mają ewangelizować i już, i wiesz.
0: Wiesz, i zastanawiam się, ile mieliśmy takich przypadków w całej historii, że ci wszyscy męczennicy, o których teraz są śpiewane peany, pieśni, jakieś psalmy, którzy zostali bardzo, nie wiem, bardzo mało fajnie potraktowani przez te wszystkie rasy, w jaki sposób te rasy zostały, te grupy zostały przez nich najechane, zaatakowane, gdzie naruszono ich integralność, jakąś taką przestrzeń osobistą, zostali stamtąd wyproszeni, a oni dalej się pchali z tym mieczem, Biblią i czym tam, nie wiadomo, jeszcze na czole.
1: Powiem ci, że z dwojga złego to już wolę tych, którzy mają tą świętą misję, bo oni naprawdę są w jakiś tam sposób uduchowieni i mają tą misję, która nie polega na tym, żeby się nachapać, żeby zdobyć władzę, żeby wykorzystać, tylko oni naprawdę wierzą w to, co robią. Więc jakoś bardziej ich szanuję niż tych opasłych jakichś, wiesz, biskupów opływających w dostatek, jeżdżących luksusowymi samochodami, traktujących wszystkich z góry i mieszających się do polityki, nie? Bo tylko władza i szmal. Tutaj jakoś przychylniejszym okiem patrzę na takich fanatyków.
0: Ale wiesz, ale robienie z nich jakiegoś kultu, jakiegoś, nie wiem, później wspominania, że on został tutaj zdradziecko niczym Jarosław zdradzony o świcie, dorabianie do tego jakiejś przerażającej ideologii, czy nie wiem, jakości to nie gra?
1: No, bo przecież zrobią
0: przecież z niego właśnie tego męczennika. Już to jest zapowiadane, tak? Zobaczysz, pan Chow, który już niedługo będzie błogosławionym, który już niedługo będzie świętym, to się zdarzy. Bo on został przez pogan zamordowany. Tylko dlatego, że mimo ostrzeżeń się wpieprzył na ich teren.
1: No, taki namolny, nie?
0: taki akwizytor trochę, nie? Ale ja nie chcę waszego odkurzacza, ale mnie to nie obchodzi.
1: Come to Jesus. A widziałeś już taki wynalazek jak smartfon dwustronny, taki, że ma ekran po dwóch stronach? Ja pierwszy raz ostatnio zauważyłem.
0: Widziałem takie pomysły, ale to nie widzę dla tego przyszłości.
1: Vivo Nex się nazywa i Chińczycy to wyprodukowali. Cena 849 euro. No, dwa ekrany. Mieliśmy różne takie rewolucje smartfonowe, typu tam z ekran, który wychodził na same brzegi, te zaokrąglone brzegi, nie? Ja nie mam takiego. Ty masz takiego?
0: Nie, ja mam iPhone'a 6S, który nie wychodzi troszkę na boki, ale nie jakoś wybitnie.
1: iPhone. Że podróbę iPhone.
0: Nie no, błagam cię. Aż tak biedny nie jestem.
1: No ty jesteś wielkim fanem Apple'a, nie?
0: Nie. Odkąd dostałem iPhone'a i MacBooka za darmo, to jestem fanem, ale po paru latach korzystania z tych urządzeń bo na samym początku to było, wiesz co, fajne urządzenia, ale bym nie zapłacił takiej ceny rynkowej za to, co sobie, wiesz, takiej, którą sobie życzą, a teraz mi się to troszkę zrewidowało i jednak taką cenę spokojnie bym zapłacił.
1: Czyli pozostajesz wierny marce jednak. No, zastanawiam się, jakie tu jeszcze rewolucje nas czekają. No
0: ale po co robić dwa ekrany z dwóch stron? Przecież masz oczy tylko z jednej strony. To nie ma sensu.
1: No to równie dobrze mógłby jakiś grafik powiedzieć, a po co mi dwa monitory, nie? A to jednak się sprawdza i wygodnie się pracuje, bo możesz sobie na jednym ekranie coś poustawiać, jakieś tam narzędzia, a na drugim ekranie sobie używać...
0: Okej, dwa monitory, tylko że jeden ci świeci prosto w oczy, a drugi jest odwrócony o 180 stopni, tak?
1: No, No ale to możesz sobie na jednym ekraniku coś tam poustawiać, jakiś też, może ci grać na przykład YouTube, a na drugim sobie coś tam w jakimś arkuszu kalkulacyjnym, a słyszysz, że coś tam się ciekawego na filmie dzieje, sobie szybko odwracasz. No nie wiem, pewnie są jakieś zastosowania praktyczne dwóch ekranów.
0: Kiedyś podczas pewnej nietransmitowanej kwaśnej nocnej miałem taką piękną wizję, kiedy wziąłem swój telefon komórkowy i tak jakby nic nie widziałem na ekranie, bo byłem tak po prostu zrobiony, że pożal się Boże, ale dookoła ekranu wyskoczyły mi poza ekran takie holograficzne jakby ikony, gdzie mogłem sobie, wiesz, coś odpalić i tak na zasadzie takiego drzewka, że sobie odpalasz i klikasz coś tak poza tym ekranem, nie? No to coś takiego faktycznie by się sprzedało, ale ekran z dwóch stron, no... Okej, no odpalasz sobie YouTube'a, ale dlaczego sobie nie odpalisz to w swoim pierwszym głównym ekranie? No tylko dlatego, że YouTube nie potrafi się zrzucić do tła i nie będzie ci odtwarzał w tle, z tego co pamiętam, przynajmniej na Androidach, tak?
1: Tak, jest z tym problem właśnie. Też żałuję, chociaż Zenon mi mówił, że można to rozwiązać w taki sposób, że sobie tworzysz wirtualny drugi pulpit, czy tam wirtualny drugi ekran, ale to działa dopiero na Androidzie jakimś tam nowym, nowszym. Nie wiem, czy na przykład mój telefon to umożliwia. No ale fakt, jest to trochę upierdliwe, bo chciałbym sobie słuchać na telefonie YouTube'a w tle, a nie mogę, jestem ograniczony, muszę albo słuchać lub oglądać YouTube'a, albo robić co innego. No i nie ma tej wielozadaniowości w tym przypadku.
0: No ale to jest wina YouTube'a, a nie systemu operacyjnego.
1: Aha.
0: Przecież no, jeżeli sobie odpalisz, nie wiem, jakieś audio w tle, czy jakąś aplikację, to one potrafią mieć dźwięk w tle. To jest celowe ze strony twórców YouTube'a, żebyś ty cały czas był, żebyś to cały czas widział.
1: No właśnie, przypomnijmy, że można sobie w wygodny sposób nocnego radia słuchać, można sobie ściągnąć aplikacje bardzo fajne i przydatne na telefon,
0: TuneIn,
1: tak, i Stitcher. No i jedna jest lepsza do takiego czegoś, żeby sobie na przykład zgrać offline audycję, jak nie macie na przykład dużego transferu albo nie macie internetu mobilnego, to one się wam w chwili, kiedy jesteście w zasięgu Wi-Fi, wam się te audycje wgrywają na telefon, aplikacja wykrywa, że coś tam się nowego pojawiła i zaznaczacie sobie tylko pyk, pyk, pyk, pyk, one wam się przegrywają, potem se idziecie gdzie chcecie i se słuchacie nawet bez internetu w telefonie. Bardzo fajna rzecz. No, a TuneIn też bardzo fajne, bo sobie tylko robicie palcem pach i słuchacie radia, nie tak. Trzeba tam nigdzie wchodzić.
0: A na antenie witamy słuchacza.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Uszanowanko.
2: Mam rozwiązanie dla waszego problemu, bo jest taka aplikacja na Androida Stream Player, która odtwarza YouTube'a i tak dalej, i ona jest w tle. Wybieracie sobie ile na ile chcecie taki kwadracik, który wam odtwarza YouTube'a, i jak nakierujecie go palcem, ten ucieka na inną stronę, także można używać wszystkich innych aplikacji, jednocześnie słuchać i oglądać YouTube'a w takim kwadraciku małym, gdzie sobie wybierzecie.
1: Jak to się nazywa, mówisz? Stream?
2: Stream Player, tak.
1: A, Stream Player.
2: Taka bardziej różowa ikonka od YouTube'a.
0: Wrzuć linka na czata Nocnego Radia.
2: Okej, spoko, to muszę to znaleźć. To właśnie, bo rozmawiam z telefonu i dzwonię i to jak skończę rozmawiać, to znajdę i wrzucę na czata, może być?
0: Jasne, tak. Jasne. Myślę, że wielu naszych słuchaczy na pewno na tym skorzysta.
2: Używam. Tylko troszkę przeglądarka, bo w YouTube jest bardzo zaawansowana przeglądarka i tam jest taka toporniejsza trochę. Da się wszystko wyszukać, tylko no nie kojarzy tak dobrze waszych tam następnych filmików jak YouTube, ale wszystko można znaleźć, jeśli wiecie, co chcecie znaleźć. No fajne jest, jak są takie konferencje gadane, gdzie są gadające głowy.
0: No.
2: I ktoś gada przez 2 godziny, jakiś karoń z panem Brownem i 7 godzin o koronie królewskiej.
0: O karoniu królewskim.
2: Karoniu królewskim.
0: A to jest fajna nazwa, nie wiem, dla ryby jakiejś. Karoń królewski.
1: Karoń to jak okoń trochę. Karoń, okoń. Tak. No to jak brzmi jak nazwa ryby faktycznie.
2: Jak karp z okoniem.
0: O.
1: Krzyżówka.
0: Karpoń. Od teraz dozwolonym słowem na karonie jest karpoń na czacie.
2: Karpoń szlachetny.
0: Karpoń szlachetny, tak.
2: Dobra, no to już nic mądrzejszego nie powiem, także przełączam się na odcinek.
0: Okej, dzięki i czekamy na linka. No to co, Krawcze, to powoli sobie kończymy chyba na dzisiaj, bo już noc młoda. Może coś
1: jeszcze
0: tam jest...
1: tylko szybciutko wspomnę, że dla fanów serii Fallout nie lada gratka, można sobie ściągnąć moda Kalifornia, który, no taki bardzo duży mod do Fallouta New Vegas. I macie całą nową tam jakąś kampanię, nowe tereny, wszystko się dzieje gdzie indziej. Ja nie grałem, Zenon grał i mówi, że całkiem spoko, więc mówi, że można to... Można śmiało grać.
0: A ciekawe, kurde, na PS4 chyba nie ma. A, kurde, jak zwykle w dupie. No to co, Krawiec? Wrócą czasy ostateczne?
1: Nie wiem, no tak jak mówiłem, wiecie, trochę się teraz zmagam tu z różnymi życiowymi sprawami. Szczerze wam powiem, że nie wróciła za bardzo ochota do nadawania. No. Widzicie, jak to wygląda, no. Ale coś się postaram się nabrać jakichś nowych sił i powrócić.
0: Nabrać jak wody w usta.
1: Ostatecznymi, to może z jakąś nową audycją. Słucham?
0: Nabrać wody w usta.
1: Jak Karoń. No dobra, no to dziękujemy, że byliście z nami i patrzcie, co się tutaj dzieje. Na pewno coś się będzie działo.
0: Dzięki
1: jeszcze.
0: Wielkie i do usłyszenia. Trzymaj się, Krawcze. Cześć.
1: Cześć.
0: A ja tutaj się jeszcze tylko na sam koniec wyspowiadam, że miałem dzisiaj opublikować kolejny odcinek Sprawdzam, natomiast się nie udało, ponieważ już mogę zdradzić temat, ponieważ odcinek był w pełni przygotowany, opisany i już w części nagrany. Dotyczył lotu MH370, zaginionego lotu Malaysian Airlines, którego się możecie spodziewać, myślę, że jakoś w okolicy środy albo czwartku. Natomiast okazało się, że 1 grudnia w sobotę znaleziono kolejne szczątki i muszę się im po prostu przyjrzeć, żeby to jakoś działało. Ja tymczasem się z wami żegnam. Zapraszam na pewno w środę do Błażeja, do Lewym Okiem. Zapraszam do wysłuchania również podcastów Maxa. Swoją drogą zajrzyjcie do Maxa na Facebooka, ponieważ on sobie już opracował zaczyna pracować nad swoim kanałem YouTube'owym, także jest co oglądać, jest czego słuchać, więc będzie fajnie. A tymczasem jeszcze na sam koniec, moi drodzy, jeden kawałek specjalnie dla naszych wszystkich żydowskich słuchaczy pod tę Chanukę. Bywajcie. Cześć. No i znowu mi się zepsuło. No co, nie puszczę aftera? Oczywiście, że puszczę after. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Trzymajcie się.

Lasciamo! Natale sarà!

Witam Państwa przeserdecznie. Na ekranie widać radyjko samochodowe. Widzicie, to jest właśnie samochodowe radio, które sobie stoi. No, może ktoś tęskni za takimi czasami, że w ten sposób właśnie się żyło. No, może nastąpi powrót. Myślę, że po 31 lipca zacznie iść w tą stronę, że będzie was stać na takie radyjko w samochodzie. Może to nie jest takie złe. Taki powrót do normalności w pewnym sensie. Nienormalność z jednej strony, a z drugiej strony może to jest bardziej normalne. Czytałem teraz o tym, jak bardzo szpiegują nas, jak zbierają mocno różne dane, te nowoczesne samochody skomputeryzowane. One zbierają dane o wszystkim. Praktycznie o naszej całej aktywności samochodowej. Gdzie jeździmy, jak jeździmy, jak napiąć pasy, jak coś tam zoptymalizować. I to wszystko jest wysyłane cały czas oczywiście. Tam co 2 minuty idzie gdzieś do centrali, nie? Tak więc chyba wolałbym mieć coś takiego w samochodzie. Gdybym miał samochód, to wolałbym mieć taki bardzo prosty, który mogę sobie sam na przykład wymienić reflektor, a nie jestem zdany tylko na serwis, że zmusza się mnie, muszę iść do serwisu, bo są potrzebne specjalne klucze serwisowe. No oczywiście wszystko po to, żebyś sam nie zrobił, tylko żebyś polegał na innych. No w tym kierunku wszystko idzie, cały świat. Coraz bardziej mamy polegać na innych. Nie, broń Boże, na samych sobie. Więc ja bym wolał chyba taki samochód, który mogę sam naprawić, w którym mam radyjko, które na mnie nie patrzy na przykład przez kamerkę. Nie ma tu kamerki. Nie patrzy to radio i nie odczytuje mojej twarzy, w jakim ja nastroju jestem, żeby mi muzykę dopasować, nie? Wolę sobie sam pokręcić pokrętłem trochę. No ale niestety zupełnie nie w tym kierunku wszystko idzie. Patrzę sobie na kosmiczne podwyżki, na inflację. Patrzę, jak zamykają kolejne lokale w Środzie Śląskiej. Tym razem mój ulubiony

0: zrobiony kebab. Dobry był tam kebabik. Był taki inny niż w innych, w tych małych gastronomiach, które są tu dostępne, bo mieli jakieś dobre źródło do tego kebaba. Skąd brali tego kebaba? Albo, nie wiem, sami go jakoś robili może. Był taki inny, zupełnie inny. Kiedyś się rozpytywałem, powiedzieli, że tam jest mieszanka różnych mięs, że tam jest indyk, że ten indyk robi robotę. No, zawsze świeże warzywka, dobre tosty mieli, takie wielkie, wiecie, takie tradycyjne polskie tosty. Jeśli mielibyśmy wskazać coś, co można uznać za polskiego fast fooda, no to zapiekanka i tost chyba, nie? Tylko to. No, lubię takiego dużego tosta, właśnie dużo pieczarek, dużo sera. No i już sobie nie zjem, niestety. Zmniejszyło się trochę menu. Uprościło się menu teraz, już niektórych rzeczy sobie nie zjem. Właściwie dałem taki tytuł dzisiaj audycji, z czego się cieszysz? To takie zaczepne trochę, nie? Z czego się cieszysz? Chcesz zęby? Co? Co kurwasz? Co się cieszysz? Pedał jesteś jakiś? No ale z drugiej strony mogę tak po prostu szczerze was zapytać, z czego się cieszycie, bo ja za bardzo nie mam jakoś tak powodów do jakichkolwiek powodów do cieszenia się jakoś. Nie mam, więc co zostaje? Chętnie bym posłuchał, możesz, co was cieszy, nie? Bo ja mogę dzisiaj znowu w nieskończoność wymieniać różne rzeczy, które mnie mało, że nie cieszą, to jeszcze bardzo mnie złoszczą. Złoszczą to jest taka mieszanka złości, smutku, rozczarowania, jakiegoś takiego rozgoryczenia. Jakiś taki przygnębiony się czuję, nie wiem. Dzisiaj sobie kapuśniak gotuję, może to jakoś polepszy trochę humor. Etam jeszcze napisał dzisiaj, że być może ma COVID-a, bo już 10 dzień go jakieś mocne choróbsko dopadło i ledwo się snuje. Tutaj cytuję Etama, że się ledwo snuje. I COVID tu napisał cow ID, krowie ID. No, szkoda, że bardzo... Słuchajcie, dzisiaj wyjść do restauracji to już jest trochę luksus właściwie. Wszyscy ci, którzy dziennikarze dzisiaj chodzą do restauracji, żeby napisać artykuł, jak to przecierali oczy ze zdumienia, nie? Że nagle za piwo płacą 3 razy tyle, co wcześniej, że rachunek jest jakiś kosmiczny. Słynne paragony grozy. I no, nie trudno przewidzieć, co będzie dalej. No, żeby zarobić na czynsz, na gaz, który tak zdrożał nawet o 800% u niektórych, nie? No to trzeba, ile trzeba sprzedać tych piw, ile trzeba sprzedać tych zapiekanek, ile trzeba sprzedać tych kanapeczek, sałatek, różnych dań, nie? Napitków. Bardzo, bardzo dużo. Ja kiedyś pracowałem trochę w sklepie, to znaczy pracowałem w sklepie, taka pomoc w sklepie, urodzinki, nie? Wakacje, sezon, no to sobie tam się krzątałem, pomagałem, a to noszenie skrzynek, a to stanie tam przy lodach i dawanie, żeby ludzie sami nie brali sobie przypadkiem. Kiedyś można powiedzieć, że swoją rodzinę okradłem, ponieważ dałem jednej dziewczynie loda za całusa pokryjomu. Innym razem zniszczyłem niechcący jednego loda. Po prostu tak jakoś chwyciłem, złamał się. Wujas się wtedy tak troszkę zirytował, obruszył się, czy to ciotka, czy wujas, już nie pamiętam, ale w każdym razie zwrócili mi wtedy uwagę na to, ile takich lodów muszą sprzedać, żeby na prowizji z tej sprzedaży zarobić na tego jednego zniszczonego loda. I to było sporo tych lodów, nie? To jest każdy tego typu biznes, to jest ziarnko do ziarnka, więc trzeba liczyć na dużą klientelę, na to, że będzie cały czas ruch, że ludzie będą przychodzili, że będzie duży przerób. Wtedy można coś myśleć o konkurowaniu, troszeczkę obniżyć cenę. To jest wtedy normalna sytuacja. A w sytuacji, kiedy wyjście dzisiaj do lokalu staje się coraz bardziej luksusem albo jakąś taką zachcianką, nie? A se może pójdziemy raz na miesiąc z rodziną do do restauracji jakiejś. No, do restauracji na przykład McDonald's chyba już, nie? Tylko bo do takiej zwykłej... Ja bym się teraz bał wejść do takiej normalnej restauracji, gdzie przychodzi kelner, bo bym się bał, że zostawię na przykład 500 za posiłek, nie? Trzeba coś kelnerowi jeszcze dać, jakiś napiwek. Po prostu nawet nie wchodzę, nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby wchodzić do jakiegoś lokalu. A to powinna być sytuacja, że to jest jakaś przyjemność, tak jak, nie wiem, jak pójście do kina, nie? Że stać człowieka po prostu. Idzie sobie coś przekąsić na mieście, w fajnym lokalu. I to jest normalny kraj, normalne społeczeństwo, normalny rynek, gospodarka, że tak to wszystko działa, a nie, że coraz więcej rzeczy. No teraz ta tarcza antyinflacyjna będzie zerowy VAT na produkty żywnościowe. No, czyli regulacja cen zaczyna się jak tak samo robiły komuchy. I komuchy krótko po tym, jak wprowadzili regulowane ceny, to wprowadzili kartki. No nie wiem, czy ten rząd, może następny rząd, ci zostawią kraj w ruinie totalnej, zbankrutowany, rekordowo zadłużony. Wiecie, że jeszcze za PiS-u może dojść do tego, że będziemy pół swojego tam narodowego dochodu brutto, nie wiem jak to się nazywa, no, oddawali połowę z tego na same odsetki, nie? Także mamy i tak już rekordowy przyrost zadłużenia. Z czego się cieszyć? Bo niektórzy, którym się trochę może lepiej żyje, są bardziej zaradni, jakoś się tam w życiu ustawili. Na pewno jest tu trochę takich osób, które nie czują się źle, nie? I to nie jest, broń Boże, żaden zarzut. Ja się cieszę razem z wami, że komuś tam się jeszcze w miarę fajnie żyje, jest wesoły, zadowolony, sobie coś robi. No ale taki przeciętny człowiek to za bardzo nie ma powodów chyba, żeby się cieszyć z czegokolwiek. Nie wiem, gdyby chociaż jakiś polski fajny film wyszedł nowy, to bym się ucieszył, nie? Ale słyszę, że wychodzi jakiś Kogiel Mogiel 4. Zobaczyłem sobie dzisiaj trailer i nie wiem, to taki test dla komedii jest, nie? Że wypuszczasz zapowiedź, zwiastun, mówmy zwiastun zamiast trailer, to tak te amerykanizmy. Używajmy polskich słów. Zwiastun filmowy. Ukazuje się zwiastun i tam się zwykle wybiera co fajniejsze sceny, nie? Jakieś bardziej takie wypasione, epickie albo śmieszne, albo gdzie są jakieś efekty, albo gdzie się dzieje, nie? Takie, no, same sceny, które mają zachęcić. Albo rozbudzić ciekawość co do filmu. Tutaj nie ma nic. Ani razu mi wara nie dygła znowu, więc... Nawet nie chce mi się sięgać po żadną polską komedię, w której już od początku widzę, że kościółek, wesele, ksiądz przyszedł, ahaha, cycki, dupa, i znowu ksiądz, i znowu cycki, i znowu dupa, i hahaha, i jakieś drętwe teksty, ludzie się zachowują jak debile. Komedia to nie polega na tym, że się zachowujesz jak debil. To znaczy, to jest taki najprostszy humor, taki, który przemawia do wiejskiego głupka. Wiejski głupek się będzie śmiał, ale głupki. No to tak przez głupków dla głupków zrobione, nie? Żeby absolutnie, tylko trzeba uważać, żeby tam przypadkiem nie było, żeby to nie było za skomplikowane. Słyszałem, że te pierwsze Kogle Mogle to jeszcze były jak cię mogę, że to była jakaś konkretna historia, coś tam, wiecie, to było przemyślane, jakiś scenariusz, a tutaj taki znowu zlepek scen bardziej, nie? Zlepek gagów, więc nieśmiesznych, nie? Drętwych takich. Więc, no ale może polskie komedie, może scenariusze do polskich komedii piszą ludzie na przykład bez poczucia humoru, skoro następny wielki hit TVP Jagiellonowie to ma być znowu serial historyczny, taki trochę następca Korony Królów, no to jak za scenariusze do takich filmów się biorą osoby bez żadnego zupełnie doświadczenia w tego typu filmach, jak Ilona Łebkowska, która wcześniej robiła seriale, że tam dzieci smaruje i mama kanapki do szkoły, nie? No i ona to przeniosła, poubierała wszystkich w jakieś historyczne, pseudohistoryczne stroje i dalej smarują ten chleb, nie? I gadają sobie w kuchni, tylko że jest kuchnia taka dawna, nie? I dalej pierdolą coś tam, nie? Sobie pierdolą. I pokazaliśmy światu, że można zrobić film historyczny bez bez pościgów, bez walk na miecze, bez bujek w karczmach, bez intryg, bez zasadzek, bez fajnych strojów, bez efektów, bez wszystkiego. Można zrobić serial historyczny, tak jak jakiś S jak sraczka, nie? Że łażą, chodzą i tam, o Jezu, Stefan, Stefan, ty nie żyjesz, niech ktoś zadzwoni po policję, ale wcześniej zjedzmy pyszne kanapki posmarowane margaryną Delma. Tak do kamery, bo tam produkt placement, nie? No to można, można. Tylko, że nikt tak chyba nie robi, bo obejrzałem sobie na przykład serial na CDA Premium, znalazłem fajny serial historyczny Kozacy. No, nie trudno się domyślić, że ukraiński. No i powiem wam, że ci ukraińscy kozacy, też tam film finansowany z funduszów państwowej, tam Państwowego Instytutu Sztuki, coś, bla, bla, bla. Tak jak u nas to bywa, nie? Ale to jest zajebisty serial. Wesoły, fajny, to taki komediowy w dużej mierze. Tam dużo śmiesznych scen. Są świetne walki, tłuką się, ścigają, jeżdżą, ciągle się intryga zmienia, jakieś zwroty akcji. Fenomenalnie, to dla mnie bomba, nie? A jakiś tu nasza Korona Królów, co to za tytuł w ogóle? Korona Królów. To tak jak, nie wiem, to tak samo oryginalny, wspaniały i odkrywczy tytuł, jak, to nawet ciężko jakiś przykład, nie wiem, Miecz Wojownika, albo, no nie wiem, no jak korona, to wiadomo, że dla króla, nie? Tu Korona Królów, no a czyja ma kurwa być? Korona Wieśniaka? Korona Wieśniaków? Albo korona, nie wiem, kogo? No u nas to wiadomo, no kto... U nas wiadomo, że byle Łajza może nosić koronę, ale to raczej w filmie, no to wiadomo, takie masło maślane, nie? Więc szykuje się teraz nowy serial, Jagiellonowie. To jakoś tak krótko, chronologicznie, to krótko po tej Koronie Królów, to wezmą te same stroje pewnie, żeby przyoszczędzić trochę. No, ale wracając tutaj do tematów, jeszcze na moment ekonomicznych. W ogóle przepraszam was, że ostatnio nie nadaję, ale po prostu raz, że zawaliłem z robotą strasznie i aż mi się głupio już do ludzi odzywać. Tutaj chcę to wszystko pokończyć teraz szybciutko. Dwa, że jestem po prostu taki niechętny do nadawania. Nie wiem, jakieś takie przygnębienie. Niektórzy kończą w ogóle z nadawaniem. Widzę... koledzy po fachu, tutaj znikają różne kanały. Ktoś tam odchodzi, komuś już się nie chce. Taka jakaś stagnacja i zniechęcenie u ludzi chyba też jest trochę. Może przez to wszystko, co się dookoła dzieje, nie? Ale w każdym razie, no, wracając, ten zerowy VAT na żywność teraz ma być od 1 lutego. Do 5% obniżony zostanie też VAT na prąd i ciepło. 8% paliwa silnikowe. Ma to trwać do 31 lipca, dlatego wcześniej mówiłem, że przewiduję, że po 31 lipca będzie się ostro działo, to znaczy inflacja jeszcze bardziej wystrzeli, ceny jeszcze bardziej, po prostu jak ze wszystkim, co robi PiS. PiS sobie kupuje tylko czas. Oni już wiedzą, że są przegrani, wiedzą już, że nie można w nieskończoność przekupywać ludzi cudzymi pieniędzmi, bo się te pieniądze kończą w końcu i się wszystko rozpierdala. Także też pytanie, czy my w ogóle w jakikolwiek sposób zobaczymy te niższe ceny, bo to nawet już nie chodzi, że to jest polski januszowy biznes, że przedsiębiorcy, sklepy, że sobie po prostu wezmą wyższą prowizję, a ceny zostaną takie same. To jest po prostu normalne jakieś rynkowe, wydaje mi się, zachowanie, nie? Że jak można jeszcze sobie ludzi trochę wycyckać, to się ich wycycka, no taki jest kapitalizm, no i tak każdy kombinuje, no. Także to Misiu pyta, czy zadzwonić i rozweselić. No w sumie trochę taki jest plan, żebyście dzisiaj na przykład dzwonili i mówili, co was cieszy, coś pozytywnego, nie? Nie wiem, jakieś pozytywne newsy może znacie, cokolwiek pozytywnego. Ja nie widzę tego, widzę same smutne rzeczy, same tragedie. Ludziom mało, że drożyzna i po prostu dowalenie to totalne, że nie będą się ludzie wieszać, to jeszcze zmniejszają ludziom wynagrodzenia w ramach tego polskiego nowego burdelu. Nowy nieład, nowy wał.
1: Kasia, 100 zł, krawiec aby do wiosny.
0: No dzięki, Kasia. Trochę mam moralniaka przyjmując jak zawsze szczodre donaty od ciebie, bo nie wiem, czy po prostu to jest warte tego, wiesz, tak mówiąc brutalnie. Doceniam bardzo, wiesz, się cieszę, że ty tutaj lubisz Radyjko, że pomagasz tak dalej, ale wiesz, trochę się potem głupio czuję, nie? Bo dzisiaj najlepiej nic, słuchajcie, nie wpłacajcie. Ja jestem jakiś. Muszę po prostu. Muszę się ożywić jakoś. Muszę nabrać wigoru, chęci do nadawania. Jakiejś takiego optymizmu. Nie wiem. Też jest, będę was prosił, żeby dzisiaj może jakoś tak w miarę próbować trzymać się tu tematu tego, żeby coś pozytywnego właśnie, żeby tam, ale w sumie nie wiem, nie chcę was do niczego zmuszać. Cześć Dariusz, cześć.
2: Hej, siemanko, no właśnie, nie wolno oglądać telewizji mainstreamowej przede wszystkim.
0: No ale to nikt nie ogląda, a i tak, wiesz, rzeczywistość nas dopada, no bo jak się nie dowiadujemy, znaczy, wiesz co, to w drugą stronę, jakbyśmy oglądali tą telewizję, jakieś TVP, to powinniśmy być właśnie optymistycznie nastawieni, bo w samych superlatywach o tym, co się dzieje dookoła, tam pewnie jest, nie? A jak coś to wina
2: Tuska? Nie, no tam cały czas trują się tym, kurwa, COVID-em i tak dalej, no stop, tam srają tymi szczepionkami, kurde, ludziom pejorą mózgi. Ja przez tamten rok, to przez godzinę obejrzałem te TVN i tam było, że pojawił się ten diabeł jeden z drugim i Tusk mówił, jak kochasz swoich bliskich, zaszczep się, po czym tak się fajnie diabelsko ładnie uśmiechnął, nie? Skurwa diabeł.
0: Na czacie Adam się pyta, co się stało z Tarasiukiem, że podobno śpiewa po rusku cały czas i na audycjach i chce ZSRR zrobić. No zawsze był taki prorosyjski. Coś dużo u nas tych streamerów prorosyjskich. Popatrzcie, tu Tarasiuk, tu jakiś Jabłonowski i wszyscy wielka, wspaniała Rosja i do Rosji, nie? A Rosja jaka jest? To jest bandyta narodów. Teraz też odwrócili uwagę z tą całą sytuacją na granicy, tu nachachmęcili, tu zrobili zasłonę dymną, a szykują się tam na Ukrainę, nie? I wszyscy, nikt o tym nie mówi, bo wszyscy się zajmują uchodźcami na przykład. Takie odwracanie uwagi ciągłe, żeby napaść na kogoś. Świetny kraj, kurwa.
2: Nie no, teraz już się nie szykują na Ukrainę, już mają, kurde, jeszcze większy kraj, Kazachstan przecież teraz dorwali, no.
0: A no właśnie, i Kazachstan, i Ukraina, a gdzieś to przeszło nam koło nosa znowu jakby troszkę, nie? I tak samo nasz rząd też lubi odwracać uwagę. My tu się zastanawiamy tam, a jest przywoływany temat aborcji albo temat, nie wiem, jakiś tam, no, tego typu aborcja, czy tam kościół, coś. I wszyscy o tym dyskutują, a gdzieś tam w tle podwyżki podatków, jakieś... No ten Polski Ład to, słuchajcie, zrobili taki, że sami księgowe i sami urzędnicy biorą psychotropy, bo po prostu taki mają stres, bo sami nie wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim, nie?
2: No tak, kiedyś tam w 1905 roku jakiś naukowiec obliczył, że na świecie całym jest około 3% idiotów i że ten wyznacznik zwiększa się co roku o jakiś tam promil i że w 2029 roku to już będzie 99% debili idiotów na świecie. I to się jakoś sprawdza i to łączy się też z chorobami psychicznymi, on to właśnie łączy z brakiem inteligencji oraz z chorobami psychicznymi i z roku na rok depresja i tak schizofrenia i inne choroby psychiczne rosną w siłę.
1: a tak poza tym, co znowu w swoim życiu spieprzyłeś?
0: O, jaki fajny, fajny donate. Znalazł się jakiś tutaj koleżka, który pisze, że tak, to nie jest warte zdecydowanie, ale znowu se popłaczę i niewychędożone marzycielki znowu wpłacą. Słuchaj, jakbym cię dorwał, to bym ci zajebał. Tak żeby bym ci urwał łeb i do szyi nasrał. Tyle ci powiem. Łosiu. No i spierdalaj. I nie słuchaj, jak się nie podoba, to wypierdalaj już w podskokach. I tyle mam do powiedzenia takim typom. Bo obrażasz, wiesz, obrażasz trole, kobiety.
2: Trole ruskie tutaj też przejmują i nocne radio, Discorda przejęli, Facebooka i wykopi, ale jeszcze nie przejęli dobrych wiadomości, ale próbują tutaj z nocnym radiem, ale coś im nie wychodzi.
0: Nie wiem, skąd to przypełzło, spod jakiego kamienia wypełzło, ale no pewnie gdzieś tam słuchacze z innych jakichś streamów przyszli i myślą, że tu się może tak rozmawia, nie? Jak u nich gdzieś tam na wiosce, zabitej dechami, na remizie, gdzie się biega ze sztachetami. No nie, tu jest trochę inaczej. Ale kurde, chciałbym kiedyś spotkać kogoś, kto mi powie takie coś w twarz. Naprawdę bardzo chciałbym spotkać. No ale pewnie nie spotkam, bo to jakiś pewnie tchórz zasrany. Tylko pisać potrafi. Kozak w necie, cipa w świecie. No, bo ludzie normalni to tak nie piszą takich rzeczy, nie obrażają innych, a takie jakieś właśnie zakompleksione cymbały, no i to projekcja, sam jesteś jakiś, widzisz, niewychędożony i to ci przyszło do głowy od razu, nie, żeby napisać o kimś innym, żeby z siebie to zrzucić, nie? I co, i boli cię, że sushi se z Biedronki kupuje, czy co? Bo nie wiem, o co ci chodzi, typie. Dobra, bez sensu się zajmuję w ogóle takimi jakimiś odpadami, takimi śmieciami, które mi tu humor tylko psują. No, bez sensu. Szkoda mu czasu.
2: No, jeśli chodzi o jakieś pozytywne informacje, takie dobre, no to jest taka strona właśnie dobrewiadomości.pl i polecam właśnie korzystać tylko z tego portalu, bo jak się korzysta z innych portali, no to można popaść w ciężką depresję, takie jak Onet, Wykop, WP, Interia, to nie polecam. Szczególnie polecam TVN-u i w ogóle mainstreamowej telewizji jakiejkolwiek.
0: Nie wiem, ludzie zarzucają też mi często, że nienawidzę własnego kraju. To Enki, jak dzwonił, zarzucał. Wiecie, zdefiniujmy w ogóle, czym jest kraj i dlaczego ktoś ma obowiązek go kochać, nie wiem, ponad wszystko i nie zwracać uwagi na jakieś straszne rzeczy, które się dzieją dookoła. W ogóle co to taki zarzut, nie? Że ty nie kochasz swojego kraju i kalasz własne gniazdo. To jest jakiś archaizm. Dzisiaj ludzie tak już nie powinni myśleć w tych kategoriach. Tak może myśleć jakiś prosty cham w dawnych czasach, że trzeba kochać kraj, bo kraj to kraj. Co to za myślenie w ogóle, nie? Mówimy o konkretach, mówimy o tym, co się dzieje dookoła. Co mamy nie zwracać uwagi na wszystko, co się dzieje dookoła nas i czarować rzeczywistość? No to w czarowaniu rzeczywistości to wiecie, kto dobry jest. Komuniści albo jacyś inni zamordyści, naziści, faszyści. To i różni inni iści, to ci są najlepsi w czarowaniu rzeczywistości. No więc nie wiem, muszę znaleźć jakiś punkt zaczepienia, może znaleźć w sobie siłę, żeby zrezygnować w ogóle z omawiania spraw związanych z polityką, z gospodarką, z prawem, no bo o czym tu gadać? Faktycznie ciągle tylko jest ubolewanie nad tym, co się dzieje, nie? I zastanawianie się, kiedy będzie dwucyfrowa inflacja? Albo czy gaz komuś wzrósł o 800% i czy to dopiero może początek? Może wzrośnie o 2000%? I ciekawe, co ma zrobić człowiek, który ma w domu wszystko na gaz, nie? Co ma zrobić? No, pod most, nie? Może sobie pójść jeszcze. przykład sprzęt.
2: Można
0: mieszkania.
2: Prosto bardzo zrobić generator energii elektrycznej za 10 dolarów.
0: Co można zrobić?
2: Generator energii elektrycznej oparty o energię słoneczną. Nie potrzeba żadnych wcale żadnej fotowoltaiki nie trzeba. Wystarczy tam duże lustro albo soczewka Freshnera i cały generator już gotowy, nie? To gdzieś za 10 dolarów masz energię na całe życie, tylko najważniejsze jest, żeby był dostęp do słońca.
0: Pozwól, że będę tutaj z septolem i jakoś nie do końca mi się to widzi. Jakieś cudowne urządzenie za 10 zł, które daje ci energię za darmo. No ale cóż, a ty masz takie? Pewnie masz, tak?
2: Ja wpadłem na ten projekt dopiero wczoraj i jeszcze nie mam. No ale myślę, że jak będę potrzebował, to sobie taki zrobię. Obecnie korzystam z Magrava i możliwe, że on mi coś trochę oszczędza. Bo tak mówią ludzie wszyscy, że co mają Magrava, że im to tam odejmuje trochę na prądzie, nie? No.
0: Są tu też pytania o to, czemu Radeon nie działa. No nie działa, zepsuło się, szukam cały czas ludzi, mam tu już pewnych kandydatów, którzy może się uda coś tam naprawić, ale to nie jest takie proste, wiecie, bo nie mogę też tak przypadkowej osobie, której nie znam, znaczy przypadkowej, takiej osobie, której nie znam dobrze, dać nagle hasła tu do serwerów, do wszystkiego, to trochę takie ryzykowne, nie? Trochę się cykam, no... To z jednej strony, z drugiej strony no musi to być ktoś, kto raczej tu no, nie policzy sobie jakoś słono też za to. Nie mam za bardzo hajsu na takie rzeczy, zbyt wiele, no więc musicie jeszcze chwilę poczekać. Ale zdziwiłem się, zawsze tego radia słucha tam 15 osób sobie, max, a tu nagle tyle zapytań, nie? Gdzie radio, czemu radio nie działa? Może chodzi o to, że różne... Są aplikacje, które z tego korzystały po prostu i ktoś sobie słuchał na różnych, i sporo osób jeszcze słucha na aplikacjach różnych. No. No i pojawił się też temat Neymana, który po raz kolejny pokazał, że jest śmieciem zwykłym i zaprosił Słowika, przywódcę mafii pruszkowskiej, tak? Gangstera, i przedstawił go jako szefa tej federacji VIP MMA. No, ludzie mówią, że to właściwie nie należy do Neymana ta gala, że on jest bardziej tak twarzą. Właśnie włodarz, to jest dobre słowo, tylko że ludzie używają tego słowa włodarz, nie wiedząc dokładnie, co to znaczy. Włodarz to jest ktoś, kto zarządza czymś, co nie należy do niego, tylko po prostu jest zarządcą takim, nie? To bardziej taką osobą jest włodarz, a nie właściciel na przykład sam, nie? Tylko włodarz pracuje dla tego właściciela, no to Neyman może być. No i co ty myślisz o takiej sytuacji, że taki kult gangstera, nie? I po raz kolejny, nie wiem, ciągle z kolei Netflix zrobił jakiś film o Nikosiu, też jakimś tam gangsterze. Jest ogólnie na świecie taki trochę kult gangsterów. Co drugi film to o gangsterach i zaprasza się gangsterów, gangster celebryta. Ilu jest tych gangsterów celebrytów? Nawet z więzienia dzisiaj nadają streamy. To już mówiłem kiedyś. Co myślisz o takiej sytuacji?
2: No to no widać, kto za tym wszystkim stoi, kurde, i skąd są te pieniądze na te wszystkie gale, bo ostatnia gala, nie wiem, czy zauważyłeś, przez kogo jest tak naprawdę sponsorowana ta Prime, tam co tam, te cała ekipa kamerzysty występuje.
0: Mnożą się te gale jak grzyby po deszczu. Niedługo każdy, kto gdziekolwiek wystąpił, będzie miał swoją własną galę. Ten ten Casio, Don Casio, król też jakoś założył teraz właśnie swoją. No, wszyscy chcą mieć te gale, to jest bardzo w Polsce popularne, mordobicie, najlepiej jak się bije karzeł z jakimś transwestytą, nie? I się tam, i krew sika.
2: Transwestytą, to... tak, i jeszcze z kobietą dodatkowo, w trójkącie jeszcze i na osiołku jeszcze. A tamci na żyrafach, to jest dopiero.
0: I wszyscy najebani jeszcze.
2: Po ostatniej gali tej, to tam ten Casio tam jest tym niby wodarzem, tak naprawdę nie jest, tylko tam jacyś ukryci są biznesmeni, za tym stają. No to widać było z góry, jak pokazali z kamery na tą całą galę, że tam po prostu to jest, tam jest szachownica na tej podłodze, na wielka szachownica i trójkąt masoński, kurde, i widać, że to masoni ostro tutaj grzebią w naszej polskiej rozrywce i czuć było te wibracje takie negatywne, jak oglądałem tą konferencję, to taki jad tam się lał po prostu, taka wściekłość, złość i zło i w ogóle takie obelgi i tam szkalowanie nawet jakichś tam matek, córek, które tam, wiesz, kurde, siedziały i pluły na siebie, potem zaczęło się szarpać za włosy, tam jeszcze włosy obcinali sobie na tej konferencji. Miziali się noskami, potem się wadowali z dynki, nie? No, kurde, czuć było strasznie zło z tego i jak to przejdzie dalej, to, kurde, to jak to się rozwinie, to w ciągu 10 lat to będą już gale na takie, jak były w starożytnym Rzymie, na śmierć i życie na gladiatorów i pewnie już są takie gale, tylko że my tutaj tacy niedoinformowani jesteśmy jeszcze.
0: No, dla mnie to jest degeneracja totalna.
2: No tak, no wolałbym, żeby jednego Walusia tam właśnie, to, kurde, co to za pomysł, żeby dawać kulturystom się napieprzać po mordach bez żadnego zabezpieczenia, kurwa, no.
0: Jeszcze ale to widzisz, na życzenie samych widzów zmniejszono dystans między zawodnikami, żeby ciosy były bardziej efektowne i silniejsze, no i trup, nie? Ale ogólnie, co to za świat, w którym większość ludzi zachwyca się złem, przemocą, tym, że ktoś kogoś sponiewierał, obrzucił gównem, wyzywał, pobił. No to jest koniec świata. To są czasy ostateczne, kiedy zamiast wartości mamy antywartości same.
2: Halo?
0: No halo. No halo. Słyszymy się?
2: O tak, to są czasy ostateczne. Zostało nam 7 lat według jednej z wersji, która wynika z Alien Agenda. To, 7 lat zostało do tych ostatecznych czasów, a tak jeszcze druga opcja jest taka, że jednak będzie super złoty wiek i będzie najlepiej na świecie w Polsce, bo ojciec Klimuszko, który przepowiedział, że jeszcze raz byś się chciał urodzić, jakby się chciał jeszcze raz urodzić, to tylko w Polsce i właśnie chyba w tych czasach, w których my żyjemy i on nigdy się jeszcze nie pomylił, ale był jeszcze jeden taki jasnowidz z Niemiec, który sądownie jego umiejętności jasnowidzenia zostały potwierdzone, to ten Niemiec jasnowidz powiedział Alois Imajer, że jak będą czasy ostateczne, to on nie chce się urodzić jeszcze raz w tych czasach, pomimo tego, że jest Niemcem, a Klimuszko był Polakiem, zielarzem, jasnowidzem, no, za kolukiem, nie?
0: Wszystko, no ciężko też nie narzekać, bo wszystko nawala. Z wojska też wykradziono naszego teraz dane o stanie naszego uzbrojenia. Już sobie pościągali to ludzie z Rosji, z Chin. Chciałbym spotkać tego informatyka, który tam jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Założę się, że to jest jakiś taki koleżka, który by powiedział, bo ja tu stronę zrobiłem na Wordzie i właśnie chciałem przekonwertować tą bazę, co wyciekła, to ja ją na pendrive'a tam, żeby mam w domu taki programik z gazetki. Pewnie coś takiego byśmy usłyszeli i by się okazało, że jest to jakiś tam krewny jakiegoś kurwa majora czy coś. No i to jest właśnie przykre, że też... Jeszcze a propos Najmana, no spłynął na niego hejt, spory, w mediach piszą, że to jakiś upadek, że nie róbmy z gangsterów celebrytów, niby media to zauważają, tylko pytanie, czy kogokolwiek czy oni to nie piszą tak trochę z dziennikarskiego obowiązku, czy już nie mamy takich czasów, że ludzie po prostu mają totalnie to wszystko w dupie, nie? Albo lubią po prostu to i imponuje im, nie? Wiesz, i to jest takie przekazywanie wzorca dla młodych, no to jest gość, popatrz, to jest Słowik, to jest gość, patrz, swego czasu rządził Polską. Jak można w ogóle robić jakiegoś bohatera i sadzać na tronie, bo tam na tronie siadał, jak maskę zdjął, kupioną za 15 euro z jakiegoś eBaya, maskę kurwa z tego Squid Game, którą potem jeszcze wylicytowano na cele charytatywne, jakiś w ogóle cyrk,

0: te mafie polskie i trzeba było z tym walczyć. I dzisiaj taką osobę się zaprasza. No właśnie, Stanowski ostro gadał na Najmana, właśnie, o Stanowskiego mi chodziło. Bardzo dobrze powiedział, Stanowski spoko, tylko że Stanowski znowu trochę taki hipokryta, bo sam ma kolegów, którzy prowadzą inne jakieś tam gale typu Gromda i tak dalej i o nich złego słowa nigdy nie powie, nie? Gdzieś tam się leją na gołe pięści, krew sika. Ale dużo racji ma w tym, że Najman to jest wyjątkowa kreatura jednak.
1: Ja myślę, że Najman po prostu pod groźbą to zrobił, bo on jest milionerem i wątpię, żeby ryzykował swoją całą karierę i miliony monet za tam 5 minut, kurde, jakiejś tam gali, nie?
0: Może, może, to wcale nie jest wykluczone. U nas to wszystko się może zdarzyć i może Słowik po prostu dał propozycję nie do odrzucenia Najmanowi. To nawet nie musiały być takie groźby wprost, tylko takie mrugnięcie okiem, że wiesz, lepiej się zgódź, nie? Wiesz, będzie dobrze, jak się zgodzisz. Jak się nie zgodzisz, to ja będę bardzo zawiedziony, nie? Bo sobie wymyślił Słowik, że na starość chce mieć coś legalnego, jakąś właśnie galę, coś, a ci gangsterzy to oni wszyscy lubują się w walkach, w boksie, wiesz. No więc to jest ich świat, więc no zapragnął sobie mieć i dopiął jakoś tam swego. Też niewiele powiedział, bo właściwie dano mu mikrofon i on powiedział tylko coś tam w stylu: zapraszam na galę MMA, dziękuję. Tak się nagadał, nie? Więc nie wiem, uważam, że tacy ludzie powinni gdzieś wylądować na śmietniku, totalnym śmietniku historii. W ogóle nie powinno się o nich za dużo mówić, robić z nich bohaterów, pisać o nich kolejnych książek, robić filmów, albo ich pokazywać jako celebrytów. To jest straszne coś. Nie rozumiem tego zupełnie.
1: No na wykopie, kurde, chcieli robić tam wywiad AMA z Masą, nie? Też było tam dużo protestów tych wykopków, co tam, wiesz, siedzą w tym serwisie.
0: No, piszecie tutaj, że sponsorzy się odsuwają od Najmana, ale i tak znajdzie. Tu mamy taki klimat, że zaraz ktoś tam się znajdzie. Myślę, że ci, którzy się odwracają, to tam miasto, prezydent miasta, wiecie, no bo oni to mają wpisane w swoje obowiązki, żeby tam godnie reprezentować i jak się robi aferka, no to muszą wystąpić przed kamerami i powiedzieć i opierniczyć tam Najmana, nie? I go skrytykować i tak dalej, no. Więc... Tak więc, no, szkoda, że tak się dzieje. I pytanie, coś, czy można w ogóle, no bo właściwie ostatnio w audycjach faktycznie o samej patologii mówię, o samych problemach, o samych kryzysach, już tak od dłuższego czasu, bo właściwie mało jest takich tematów jakichś pozytywnych, coraz mniej w każdym razie, nie? A poza tym te rzeczy, właśnie te rzeczy nieprzyjemne, niefajne, smutne, tragiczne, ta cała patologia, to często są rzeczy też ważne, bo dotyczą nas bardzo. I tego, za ile jutro kupimy chleb, po ile jutro będzie chleb na przykład w sklepie, nie? Albo czy ktoś tutaj ze słuchaczek będzie musiał zamknąć sobie interes za miesiąc już, bo nie będzie go stać. W ogóle prowadzenie działalności w Polsce to jest teraz jakieś w ogóle mega quest. To jest takie wyzwanie większe niż cokolwiek w ogóle można sobie wyobrazić. Naprawdę, ja szanuję ludzi, którzy prowadzą w Polsce działalność. To jest taki labirynt przepisów. Wiecie, jak sami księgowi i urzędnicy już nie wiedzą, co wam odpowiedzieć, jak się o coś zapytacie. I to jest idealne prawo dla tych zjebów z rządu, bo oni bardzo się cieszą, kiedy zawsze na kogoś mogą haka mieć. Kiedy obywatel zawsze się boi, jest karny i trzęsie się cały czas i myśli tylko, czy go jutro za coś, jeszcze nie wie za co, ale za coś go chwycą, nie? Za szmaty. I każą mu się tłumaczyć i kary mu wlepią. Był czas, że ludzie się, przedsiębiorcy się przestawili na ten gaz, żeby być tacy ekologiczni i tak dalej. No i dzisiaj bardzo się to na nich mści. I ci, którzy się... A był też taki kryzys, 7 lat temu był kryzys energetyczny, gdzie kazano przedsiębiorcom wyłączać prąd w jakichś tam godzinach. Też tak dziwnie, nie? Ale tak ponoć było. Już tego nie pamiętam, ale tak czytałem. No to niektórzy się nie, dostos-

0: nie wyłączyli i dostali milionowe kary, nie? I to jest też jakiś sposób na wyciąganie pieniędzy do budżetu przez system, przez rząd, dowalanie kar za wszystko. No, temu 10 milionów, temu milion, no to jest spory pieniądz, to się tak uzbiera, ziarnko do ziarnka, tu milion, tu milion. No i będzie, i będzie. KGB Rut pisze, że tu opowiadamy głupotki, że Słowik jest teraz zwykłym biznesmenem. Czasy trzepaka lat 90. minęły. Ale o co ci chodzi, Bierut, tak właściwie, że mamy mu to zapomnieć, że krzywdził ludzi, że torturował, zabijał, no bo jak masz mafię, to takie rzeczy robisz, nie? Gdzieś tam kogoś zastraszasz, tu pobijesz kogoś do nieprzytomności. Stanowski cytował list jakiegoś swojego tam widza, który opisywał taką sytuację, że jego ojciec doświadczył właśnie szantażu przez mafię, proponowanie ochrony, nie zgadzał się, no to wylądował w stanie ciężkim w szpitalu, tak? No to nie są przelewki, że nagle masz na przykład połamane ręce, nogi, leżysz pod respiratorem i jeszcze i tak w końcu musisz wszystko oddać. Takie tragedie, nie? I co, teraz mówić, że no teraz to jest zwykły biznesmen, nie czepiajmy się, o to ci chodzi, Bierut? To bym się zdziwił, gdybyś miał takie spojrzenie.
1: Aha, kurde, no to tak jest na cienkim lodzie tematy trochę. Kurde. Miałem szefa kiedyś, który nie miał nogi, bo mu nogę obcięli, kurde. No opowiadał tam coś, kiedyś wypił trochę i nam popadał.
0: Niestety, tutaj słuchajcie, gdzie nie popatrzeć, to nic nie działa właściwie, bo też to, że niektórzy będą musieli zapłacić 800% więcej za gaz, a niektórzy 200, a niektórzy 100, to wszystko zależy też od tego, jak spółdzielnie mieszkaniowe załatwiły te sprawy. Po prostu ktoś znowu dał dupy w spółdzielni i nie załatwił pewnych formalności i dlatego wszyscy mają płacić nie o 100% więcej, tylko o 800. No, to fajne spółdzielnie są, nie? Widać, ich kompetencja się kończy. Tutaj i są zdolni tylko, nie wiem, do rozwieszania ulotek i pobierania pieniędzy od lokatorów, nie? I wywóz śmieci ewentualnie, jeszcze takie tematy. Może to ogarną, ale to już za trudne, to co teraz się dzieje. Ktoś tu dzwonił, ktoś spotkanie. Nie dołączam, bo to jakieś spotkanie, 10 osób mi się tu dołączy, to jak spotkanie, to nie chcę. Sorry. Spotkanie. No nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, Dariusz, to co? To może potem jeszcze pogadamy, może ktoś inny zadzwoni jeszcze do mnie.
1: Okej, na koniec chciałem polecić bardzo peeling i maseczkę z glikozydów flawonoidowych ze skórek grejpfrutów. Zrobiłem sobie taki peeling na stopy i czuję się, jakbym miał 20 lat mocy stopy i w ogóle czuję się wspaniale. Myślę, żeby całą maseczkę na całe ciało sobie zrobić. Bardzo polecam każdemu.
0: Będziesz miał piękne stopy teraz, jak Baldur, który właśnie w mitologii wikingów, właśnie Baldur chyba słynął z tego, że miał piękne stopy. I wszyscy patrzyli na jego stopy i byli oczarowani. I czarował wszystkich tymi stopami. Takie były piękne stopy.
1: No dlatego cały się tym wysmaruję i będę cały piękny, kurde. Tak trzymać i głowa do góry, są inne dziury, no i pozdrawiam serdecznie, słuchajcie. I ciebie, Kropszulku, no hej.
0: No trzymaj się, cześć.

0: Okej, okay, dobra. Tak więc Dariusz odkrył znowu jakiś... Słuchajcie, jakie on wynalazki odkrywa. Tutaj sposób na wolną energię za 10 zł. Tutaj krem, który sprawia, że cały piękny jesteś. I zaczął od stóp na razie. Na razie ma piękne stopy. No, to niektórzy widzę zadowoleni są całkiem. Wychodzą cały czas też maile od tego dworczyka z jego zhakowanej. To nie trzeba tam specjalnie hakować tych skrzynek, tych posłów, nie? To mają na popularnych platformach, to są pewnie jakieś gotowe sposoby na zhakowanie komuś, czegoś takiego. No i wychodzi, jak zakłamani są ci politycy nasi, jak oni rozmawiają za kulisami, nie? O tym, co nas tu dotyczy, o sytuacji aktualnej, jak wykorzystać to wszystko. Na przykład teraz wyszło, że o nauczycielach, jak nauczyciele tam strajkują, to oni sobie rozmawiają tak w stylu, no to dobra, spadnie na nich hejt i tak, i ludzie ich zjedzą i tak, będzie to gówno ludzi obchodziło, pokrzyczą, pójdą, a trzeba zrobić tak, żebyśmy my, rozumiesz, tutaj wyszli na herosów, nie, jakoś w tym wszystkim, no. To trzeba coś powiedzieć takiego.
1: I tak sobie rozmawiają ze sobą, nie? A potem wychodzi ten sam poseł i przed kamerami mówi, Dobry wieczór paniom, przede wszystkim paniom, witam w pierwszej kolejności oczywiście panie, ale też i panów szanownych, witam państwa. Szanowni państwo, nie ukrywajmy, nie jest wesoło, ale musimy, powtarzam, zaradzić. I on gada jakieś takie swoje wyuczone kwestie, nie? Ma tych kwestii tam ileś w swojej bazie danych. I tak na zasadzie trochę takiego generatora przemówień, coś tam nagada, nie? Że z całą odpowiedzialnością na dzień dzisiejszy z wiedzy, jaką posiada, mogę stwierdzić, że podjęliśmy już pewne działania, a to dopiero początek, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: A w mailach z kolei, no to kurwa, trzeba tego tu usunąć, a tych to weźmiemy i powiemy, że to wina Tuska, rozumiesz? No.
1: Tak sobie rozmawiają, nie? Jak już coś tak od siebie muszą powiedzieć, to trochę się gubią i wtedy tak przechodzą na taki bardziej luźny styl rozmowy. No, o Pegasusie na przykład te kurwy pisowskie dostały taki prikaz od swoich przełożonych, od ważniaków tych pisowskich, tam nie pamiętam konkretnie od kogo, może od samego Kaczora, że mają wyśmiewać ten temat Pegasusa, czyli tego systemu do inwigilacji. Izraelski taki cały system do inwigilowania, ale no, który został stworzony bardziej po to, żeby ścigać różnych handlarzy bronią, narkotykami, terrorystów, przestępców, a nie żeby opozycję szpiegować i zbierać sobie haki, co robił PiS. No to dostali taki prikaz, że mają wyśmiewać je. Pegasus? Tak, mam taką konsolę, proszę panie redaktorze, na strychu. Pegasus, tak, do gierek. Przepraszam, ale się spieszę. No, to taki dostali prikaz, że mają tak gadać, nie? Więc, kurwa, dramat jest z tymi ludźmi. Tak naprawdę powinno się... Tutaj się zgodzę z Jabłonowskim, nie można takich rzeczy mówić otwarcie, ale chyba się domyślacie, co uważam, że powinno się z nimi, nie? Tak po prostu, ciachu machu, do piachu, było i nie ma, przyklepać, wysikać się na jeszcze tam na to wszystko i zostawić to. I tak po prostu, nie wiem, byłaby w tym jakaś normalność. Ile można w nieskończoność się przekomarzać, nie? I zaraz zadzwoni ktoś i powie, co się czepiasz tej Polski? Co chcesz od Polski? Dobra, tutaj nie wiem, kto do mnie dzwoni nadal. No, dziś was podpytuję was trochę, czy coś was może cieszy. No, Gumball, który jest na antenie, to też raczej taki wesołek, to może coś tu też będzie się cieszył, że jednak jest fajnie.
2: Co się cieszy? Co się? Tak, ja się cieszę. A co się ty tak podpytujesz o tą Polskę? Co, co? A może chciałbyś, żeby było gorzej? A może ty komunista jesteś? A może ty z Rosji?
0: No lewak, lewak, lewackie radio, to znowu to usłyszałem u Przemka z kolei na kanale, nie wiem, Przemek nagle wypalił, że no bo ty masz to takie lewicowe radio. Ja pierdolę, gdzie ja jestem jakiś lewicowy, nie, czy prawicowy, czy jakiś centrysta?
2: Ale Krawiec, tak szczerze, trochę jesteś lewicowy, ale czy to źle?
0: Tak, a w jakim sensie? Ale to w jakim sensie?
2: Społeczną lewicę, czyli nazywa się to, bo ty prawdopodobnie jesteś za otwartym rynkiem, ale trochę kontrolowanym, ale społecznie jesteś bardzo liberalny, czyli chciałbyś, no tak naprawdę to się nazywa libertarianizm, coś takiego, tylko ty bardziej schodzisz troszeczkę w socjolibertarianizm i to jest trochę lewica gdzieś tam, ale to tak wiesz, to się miesza, bo nie ma czegoś takiego jak lewica, prawica, centrum, to bo każdy ma tak naprawdę swoje różne poglądy i jakieś określanie takie płytkie jest moim zdaniem bardzo głupie.
0: Przemek odpłynął w Cichockiego, pisze tutaj kolega. No czy ja wiem, no to wiesz, albo jestem libertarianinem, albo jestem lewakiem, to w sumie to chyba...
2: Ale to jest troszeczkę, jeśli chodzi o ten socjalny, bo ty nie wiem, czy byś wszedł w jakiś socjal, ale gdzieś tam pomykasz o pewnych rzeczach. Z drugiej strony wolny rynek, no bo ty jednak jesteś artystą, a dla artystów to jest ważne, wolny rynek. No, też patrzysz się poglądowo. Poglądowo, jeśli chodzi o społeczność, no to masz lewicowe poglądy. Nie mówimy tu o markecie, tylko o społeczność. To tutaj masz lewicowe bardzo poglądy. Jako rynkowe, no to bardziej prawicowe. Powiedziałbym, no, nie skrajnie, ale bardzo prawicowe. Społecznie, no, jesteś lewicowy, ale gdzieś tam, powiedzmy, w centrum lewicy, a nie gdzieś skrajnie.
0: Wiesz, to, że ktoś nie jest na przykład za bobonami, albo że nie pała agresją, nienawiścią do jakichś tam grup, do mniejszości, to nie wiem, czy to oznacza, że jest od razu lewicowy, nie? Bo to wynikałoby z tego, że bycie prawicowcem to nienawiść, nietolerancja z kolei. No jakoś mi się to nie klei. W ogóle czy to jest strasznie takie upraszczanie sobie wszystkiego i przytwierdzenie komuś łatki, tak żeby nie musieć o konkretach porozmawiać, nie? Żeby nie musiał ktoś zadzwonić i powiedzieć: Krawiec, pogadajmy o konkretnej sprawie, o tym, co mówiłeś dwie audycje temu, na temat na przykład tutaj, nie wiem, tam kredytów, czy tam cen, czy twojego stosunku tam do kościoła, tylko można powiedzieć: o, lewak i koniec. A jeszcze można dodać, że z lewakiem to ja w ogóle nie rozmawiam, nie? Więc to jest takie dla jełopa, przyjdzie i cała jego wypowiedź się sprowadzi do tego, że ty jesteś lewak. I to jest wszystko. I koniec rozmowy z jełopem, bo na więcej go nie stać. Nie ma nic więcej do powiedzenia. Powiela jakąś tam kalkę, jemu się kojarzy, że jak nie jesteś tam, jak nie lubisz Cejrowskiego, to jesteś komuch pewnie, albo pedał, albo coś, nie? Wiesz, to jest takie dla prymitywa myślenie, nie? Takie przypięcie komuś łatki, o, lewak, prawak.
2: Ale ja to zawsze gadam tak, bo to jest głupie, bo co powiesz na ten temat cokolwiek, to zaraz znajdzie się osoba, która powie, że nie wiesz, co mówisz i będzie próbowała ci powiedzieć, no to nie tak, a potem jeszcze inna osoba ci powie, że to nie tak. Dlatego ja uważam, że to jest bez sensu. Ktoś tu mnie poprawiał, że libertarianizm to jest wolność rynku, a co ja powiedziałem właśnie, że to jest wolność rynku, że to jest właśnie w tą stronę idzie, ale na przykład libertarianizm prawdziwy też idzie w wolność społeczną, a wolność społeczna jest to chyba lewicowe, bo prawica bardziej jest konserwatywna, prawda? Jeśli chodzi o ustrój społeczny. Więc tak mi się zdaje, ale no kurwa, teraz tak polityka leci, że w Polsce lewica to staje się nie wiem, jakim dziwnym tworem, bo oni są za korporacjonizmem, jest trudne słowo do wymówienia. I oni by chcieli, żeby polskie małe firmy zdechły, i żeby tylko korporacje były, a przecież chyba lewica zawsze była przeciwko temu. Przecież lewica była dla ludzi, dla małych firm. To ona powstała tak naprawdę z Solidarności, nasza gdzieś tam lewica, to że wszystko się rozbija. Solidarności tak naprawdę ma gdzieś tam człon, związki robotnicze, prawda? No to tak trochę dziwnie teraz u nas lewica wygląda, więc powiem szczerze, że ja sam nie mam pojęcia. Chociaż zaraz ktoś powie, że Solidarność, przecież to jest prawica, że to konserwatywni, a ktoś powie co innego, ale mi się tak zdaje. No, polityka jest ciężkim tematem. Nie będę tutaj mówił, że się znam, to tylko moje przemyślenia.
0: No, dziwne też się za bardzo nie znam, ale tak patrzę, dziwne mamy te partie, bo mamy taką konfederację, która gospodarczo to są właśnie wolnościowcy, kapitaliści, obyczajowo totalna konserwa, nawet łącznie z tym, żeby zakazać ludziom decydować o własnym ciele, w ogóle zaglądać pod kołdrę, zabronić w ogóle antykoncepcji, aborcji, wszystkiego. Więc taki zamordyzm i mamy ten PiS, który to jest komuna w czystej postaci, oni nienawidzą prywaciarzy, uważają, że trzeba po prostu ludziom dać, że trzeba regulować ceny, że wszystko powinno być zarządzane przez państwo, wszystkie dziedziny życia powinny być pod kontrolą państwa. Dlatego teraz po wprowadzeniu Lex Czarnek będziemy mieli tak, że już jedna osoba, jakiś aparatczyk partyjny będzie decydował, nie dyrektor szkoły, tylko będzie wyżej jakiś komuch z PiS-u decydował, czego się dzieci mają uczyć, na jakie wycieczki jeździć i kogo można zaprosić z jakichś organizacji pozarządowych do szkoły. Nad wszystkim będzie czuwał jakiś ultrakatol, który zobaczy, że o, Harry Potter, nie wolno, kasujemy.
2: Ale wiesz,
0: super,
2: ale
0: super.
2: Wiesz, dlaczego my przegrywamy w politykę i to ogólnie cały świat, nasz, ziemia piękna? Bo ludzie są bardzo płytcy. Oni patrzą się tylko na płytkie sprawy, które da się opisać 250 słowami na Twitterze albo na Facebooku jakimś postem. Co to znaczy? Dla nich interesują się slogany, proste rzeczy. Jeżeli jakaś partia jest bardziej głęboka i coś niesie ze sobą, ma dobre korzyści, no ale powiedzmy parę minusów, no bo nie da się każdemu przypasować, to już będą mieli łatkę tych złych, bo po prostu robią coś tam, co się komuś nie podoba, ale prawda, moim zdaniem nie ma idealnych polityków, nigdy nie będzie i my jako wyborcy zawsze powinniśmy głosować na mniejsze zło. A czasem to mniejsze zło to może wydawać się większe zło, bo myślimy sobie, a ci nam rozpieprzą wszystko, a czasem po prostu jest tak, że to my patrzymy się krótkowzrocznie i patrzymy się tylko na jakieś prozaiczne problemy, a nie na większe problemy, tak jak inflacja, jakieś tam rzeczy, które mogą nas, nie wiem, zabić, a patrzymy się na przykład, o jaki socjal mogę dostać albo coś tam innego, nie? No to jest fajne na krótką metę, tylko czego ten socjal będziesz dostawać, jak nie będzie pieniędzy albo inne rzeczy. No ludzie po prostu źle się patrzą na politykę, bo mogą dyskredytować jakiegoś polityka, bo na przykład nie patrzy się na przykład na sprawy LGBT. Ja tak przykładowo mówię, bo ja wiem, że w Polsce to tak nie wygląda, w Polsce wręcz przeciwnie, ale na przykład dyskredytują polityka, bo nie patrzy się dobrze na LGBT, ale na przykład ma dużo innych rzeczy, które są na przykład wartościowe. No ale już ta jedna rzecz go dyskryminuje, więc trzeba wybrać tego, co lubi LGBT, ale na przykład zabierze wszystkim innym, zrobi większe podatki, będzie zajebiście.
0: No niestety te tematy są traktowane tak instrumentalnie, bardziej jako zasłona dymna, bo zawsze jak się pojawiają tematy dotyczące tam mniejszości, tego, co wolno, czy od tyłu, czy od przodu i czy życie napoczęte to już jest życie zaczęte, czy tylko napoczęte, to zawsze gdzieś tam w tle, w nocy najlepiej przychodzą i przegłosowują sobie jakieś nowe haracze albo nowe zamordyzmy wprowadzają. No to super, no. I my się tak ciągle dajemy robić. Znaczy, no dajemy, nie dajemy. Co mamy zrobić, nie? Bo jedyne, co możemy zrobić, to w sumie wyjść i tych ludzi zgładzić. No ale to musieliby wszyscy wyjść, a ludzie są już dzisiaj niezdolni do takich czynów. To nawet jak powiem coś takiego, to zaraz będzie takie oburzenie, że co ty gadasz, krawiec, jakiś bandyta jesteś, weź, nie mów nawet takich rzeczy. Albo strach, że o, zamkną ci kanał zaraz, cicho. Więc, a w ogóle każdy ma swoje sprawy, ja mam własne problemy. Zasypali ludzi problemami, dramatami, no to też nikt się nie będzie palił, żeby... Znaczy, mi się wydaje, że nawet teraz tak kibicuję, żeby doszło do tego, że ludzie nie mają nic, że zawaliło się wszystko, kraj zbankrutował, musi do tego dojść, żeby ludzie zmądrzeli, żeby wyłączyli to TVP, usiedli sobie przy obiedzie i zaczęli rozmawiać o tym wszystkim i...
2: Przy jakim obiedzie? Przy kurwa gruzie?
0: No przy gruzie, no to tam, nie wiem, tynk ze ściany, ze mną wpierdalać i rozmawiać. Grażyna, wiesz co, to już chyba za daleko zajszło.
2: Tak. Ja myślę, że jak dojdzie ten moment, to już nikt obiadów nie będzie, a tylko kurwa będą palili ludzi na... tam Sejm będą podpalali, bo pamiętaj, że szczur... może być tak mocno przyparty do ściany tylko i gdy przekroczysz Rubikon, no to niestety różne rzeczy się z ludźmi mogą stać. Jest pewna taka rzecz z Polakami, że my dajemy się, ale do pewnego momentu. Politycy prawdopodobnie tego nie spodziewają się, ale myślę, że Polacy jakkolwiek głupi się wydają, tak kiedy naciśniesz im na nogę, ale tak mocno, że poczują, to ja powiem tak, francuskie rewolucje były krwawe. Nie wiem, jak będzie w Polsce, ale wydaje mi się, że rewolucja na pewno jakaś będzie. Nie mówię tutaj, wiadomo, taka brutalna, ale na pewno PiS już nie będzie następną kadencję. Może nie wcale, ale będzie w takiej postaci, jak dzisiaj jest PSL, czyli no, paru polityków na krzyż i dziękuję bardzo. Prawdopodobnie obstałem, że PO będzie. Ja nie mówię, że ja lubię tę partię, w ogóle nienawidzę jej. Oni pewnie wejdą i będą rządzić. Chciałbym, żeby nawet Lewica weszła. Nie lubię Lewicy, ale wolałbym Lewicę, bo chciałbym zobaczyć, co chociaż Lewica zrobi. Ale nie PO. Naprawdę, kurwa, wolałbym Lewicę.
0: Ale to może, może zacznijmy czytać, wiesz, programy tych partii, a bo też prezentujesz takie myślenie, ja też pewnie trochę takie mam i wiele osób, a może tak, żeby coś ciekawie było, a może tamci, bo tamci jacyś tacy normalniejsi, a wiesz, a gówno wiemy o tym, znaczy inna sprawa, że czytasz te programy, a potem oni i tak robią co innego i nie dotrzymują żadnych obietnic, nagle im przychodzi co innego zupełnie do głowy. I wiesz, i nie ma, nie? W ogóle z ciekawostek teraz był, zostały odrzucone jeszcze przed czytaniem w ogóle od razu do kosza ustawy a propos konopi, nie? Które miałyby tu jakoś sprawić, że będzie trochę normalniej. Że nie będzie to takie drogie, że nie będą... No wiadomo było. No i to też nie wiedzieć czemu. A z kolei, jeśli chodzi o głosowania, to za tymi regulowanymi cenami byli wszyscy głosujący, tam 438 posłów chyba. Wszyscy za. Czyli to pokazuje, że...
2: Nawet Konfederacja?
0: Wszyscy. No właśnie to mnie zdziwiło. Dwóch się tylko wstrzymało od głosowania. A wszyscy, jak jeden mąż, tak, regulujmy ceny. Nawet Konfederacja. I to pokazuje, że właściwie bez względu
2: ale
0: u nas
2: ceny,
0: na opcje...
2: Ale ceny czego? Bo ja sobie nie wiem. Wiesz co, ja czasem trochę śpię w polityce, więc... Musieliśmy powiedzieć, regulowanie czego, bo to jest ważne.
0: To znaczy, źle powiedziałem, bo to właściwie jeszcze nie mamy regulowanych cen, ale mamy coś w tym stylu, mamy obniżony VAT na artykuły żywnościowe 0% od 1 lutego, co raczej nie wpłynie na obniżkę cen, bo sobie po prostu wyższą marżę naliczą sklepy, ale to spowoduje, w ogóle nikt nie patrzy na to, że odpłynie lwia część pieniędzy do budżetu. To jest, ja nie wiem, VAT to jest jakaś bardzo duża część pieniędzy, które idą do budżetu. I co, w sytuacji, kiedy mamy rekordowe w historii zadłużenie kraju, że dojdzie jeszcze zapisu może do tego, że będziemy oddawali pół swojego budżetu na odsetki same, na rolowanie długu tak zwane, mamy rekordową inflację we wszystkich możliwych rankingach, typu na przykład odejście od demokracji, jakieś w ogóle szpiegowanie opozycji, czyli takie działania typowe dla jakichś dzikich krajów, nie? No, dziki wschód tu się zrobił nagle, ale finansowo też jest totalnie do dupy i skąd pieniądze potem wziąć na szkoły, na służbę zdrowia, na wojsko, jak zerowy VAT, nie? No co prawda do lipca, no to jest kilka miechów, a potem i tak jeszcze za to wszystko zapłacimy, bo jeszcze bardziej to jest po prostu kupowanie sobie czasu, nie? I PiS zostawi swoich następców z tym wszystkim, z tym burdelem, z tym rozwalonym totalnie krajem i będzie mówił potem, że o, to ich wina, to oni, to nie my. Mhm. Jak dziecko będzie się tłumaczył, to nie my, to oni. Kurwa, po prostu wiesz, nóż się w kieszeni otwiera, chociaż na nich to nawet noża szkoda.
2: To prawda, dlatego ja zawsze mówię jedną rzecz, ludzie się nie zmieniają. Znaczy zmieniają się, ale nie politycy, nie przy władzy. Dlatego jeżeli głosuje się na kogoś, to trzeba nie patrzeć się na to, co oni postulują, bo postulaty to się sprawdza dopiero w momencie, kiedy polityk nigdy nie miał prawdziwej władzy i dopiero pierwszy raz podchodzi do stołka albo nigdy nie mógł do tego stołka podejść. No i patrzy się, jeżeli był przy stołku, to na co głosował, co robił, jakie były jego działania. I tak naprawdę po owocach po owocach poznamy, nie, prawda, człowieka, o to chodzi. Nie chodzi, znaczy, no możesz sprawdzić, prawda, co oni tam będą mówić, ale wierzysz w to, że zrobią inaczej niż na przykład taki PiS. Na przykład gościu, który głosuje na PiS, nie wiem, 8 lat, czy tam ile, my mamy 5 czy 4 lata, już kurwa nawet tego nie wiem, jestem tak chujowy w te rzeczy. Ale wiesz, tam ile mają tej kadencji, w cholerę, już dwie będą. Jadą sobie, różne rzeczy robią i jest świetnie, wszyscy są zadowoleni, znaczy ci, co głosują na PiS oczywiście, bo oni tam dostają na Brajanka. No ale coś im tam świta w głowie, że jest nie tak. No i PiS im mówi, że tak będzie, że coś tam naprawią, a tego przez nie wiem ile lat nie naprawili. I inna partia mówi, że też nie będzie. Wiesz, pamiętamy pierwsze spoty PiS-u dawno, dawno temu, jak jeszcze PO było przy władzy i oni wtedy się bili z PO, PO słabło wtedy, no to przecież mówili, że nie będzie, czekaj, jak ten typa się nazywał, Macierewicza, nie będzie tam paru innych frajerów, do Sejmu wejdą tylko ci najlepsi i będzie super. No i co? Zapomnieli o tym nagle, amnezja i chuj, i wszystko po staremu. I tak zawsze jest, kiełbasa wyborcza. I ludzie, którzy uważają, że coś się zmieni, są debilami, bo to są, moim zdaniem to już jest po prostu szaleństwo. Bo jeżeli ktoś wierzy, że coś się zmieni, a dzieje się dokładnie to samo, dokładnie te same działania są wykonywane, no to jest idiotą. Albo nie wiem, bo ja uważam, że raczej nie ma tutaj innej odpowiedzi i jedynym rozwiązaniem jest głosowanie na inne partie po prostu. Ja nie wcale mówię Konfederacja, bo ja dobrze wiem, że ludzie nie lubią Konfederacji. Ja nawet mówię ta lewica. Dajmy szansę lewicy. Jeśli oni tak mówią, no to niech chociaż oni spróbują coś zrobić. No ja bynajmniej nie głosowałbym na lewicę z tego powodu, że widzę, co oni robią. No ale powiedzmy, no nie wiem, może przy władzy daliby coś z siebie więcej. No ale z mojego przynajmniej doświadczenia, z tego co ja widzę, no Konfederacja wypada dla mnie najlepiej z tego powodu, że dbają o gospodarkę. Fakt, są w tyle, jeśli chodzi o społeczeństwo i patrzenie się na rzeczy typu ideologię LGBT, tam jakieś inne pierdoły. Nawet kupią akceptację pewnych ludzi.
0: No i może oni to robią tak z wyrachowania trochę, może to robią tak z wyrachowania, bo doszli do wniosku, że po prostu innej możliwości nie ma, że jak będą głosić, wiesz, jakieś takie postulaty, żeby tam być tolerancyjnym dla mniejszości, coś, to ludzie nas mówią, o, pedały, nie głosuję, więc starają się łączyć jakby, no, zło konieczne trochę dla nich bycie takimi konserwatystami, bo się to podoba Polakom. Generalnie Polacy są konserwatywni. A może powinniśmy się pogodzić po prostu z tym, że nie ma u nas ludzi, tak samo jak nie ma dobrych filmowców, tak samo jak nie ma, coraz mniej jest dobrych muzyków, artystów. Jak dziennikarstwo szwankuje, też co coraz gorsze, coraz bardziej takie propagandowe jest. Wchodzę sobie na stronę sieci, ten tygodnik sieci I tam, słuchajcie, Kaczyński człowiek roku i jakieś zdjęcia, jak Michnik z Jaruzelskim się obejmują, nie? I to jest, to są ich tematy. Nie ma nic o inflacji, tam, o COVID-zie, tylko Jaruzelski z Michnikiem. To, no, no super, bomba. I Kaczyński po raz któryś tam człowiekiem roku znowu, nie? Więc to, to jest dziennikarstwo? Nie, to jest zeszmacenie się i przyjmowanie w dupala od tego, kto ci tam sprzyja, ci i jakiś, wiesz, z nim robisz deale. Przyjmowanie w dupala. Czekaj,
2: wyciszę się, bo jestem na dworze i pieski zaczęły szczekać.
0: I wiesz, ale i chodzi mi o to, że skoro nic u nas nie działa i ludzie sobie nie radzą z niczym, to może i polityków nie mamy, którzy by byli godni, aby tutaj rządzić. I no, nie ma po prostu, no Polacy się może nie potrafią rządzić, nie mamy elit w ogóle za bardzo dobrych, a już rządzący to w ogóle są poniżej wszelkiej krytyki, zapijaczone, tępe, głupie, nawet, oni nawet brzydcy są, popatrzcie na te ryje. Ja no, nie chcę nikomu tu umniejszać, nie, to nie mamy wpływu czasami na to, nie każdy się rodzi piękny, ale to są takie ziemniaczane ryje wstrętne, jakiś taki rozstaw oczu dziwny, nie? Albo ten budapren, jakby klej wąchał przez pół życia, ten pisowski zombie, no po prostu tragicznie wyglądają ci ludzie. O tym kiedyś Nergal mówił, że to są mali, brzydcy ludzie w większości. Faktycznie, kurduplowaci są. Słuchajcie, wiecie, że Putin też jest kurduplem i Stalin był kurduplem i Kaczyński jest kurduplem, Hitler był kurduplem. Kurduple zawsze jak ich weźmiecie do władzy, to się zemszczą na całym świecie, bo się wcześniej z nich śmiali, że ich trawa po jajach smyra i po prostu się zemszczą na wszystkich, pokażą wam, gdzie wasze miejsce, kurduple.
2: Takie ale Morawiecki jest wysoki i nawet nie wygląda źle.
0: Nie wygląda źle z tym krzywym ryjem?
2: Nie, ja, nie, ale tak serio, tak jak mam oceniać, to tak w skali osób takie 5 plus na 10, nawet 6 minus. Nie jest taki najgorszy ryjowo i nawet jakoś, jakiś tam ma wzrost, przecież nie jest taki super niski, nie? On nawet wysoki jest całkiem, chyba. Nie wiem, bo nie sprawdzałem nigdy jego wzrostu. Ale tak mówisz o tych brzydkich osobach. Znasz gościa, to nie jest polityk, to jest dziennikarz. Rafał Otoka Frąckiewicz?
0: Co, teraz nie kojarzę akurat.
2: On prowadzi chyba serwis w Polityko i taki ma program Pitu. To jest podcast taki. I on jest takim gościem, który powiedzmy podaje informacje polityczne w taki sposób zjadliwy. Wydaje mi się, że gdzieś tam ma różne poglądy, pewne różne partie popiera, pewne różne nie. Powiedzmy, wiadomo, jest antysystemowy, tak jak, znaczy tak mi się zdaje, jest trochę lekko antysystemowy, taki no fajny gościu. I na przykład ja uważam, że gdyby taka osoba dostała się do polityki, chociaż on by pewnie nie chciał, nigdy by nie chciał zostać politykiem, to on by pewnie miał jakieś szanse przebicia się przez tą ścianę i nawet powiedzmy dojścia do jakichś rzeczy, a wygląda no, masakrycznie i sam o tym mówi. Ma zeza, jego uroda jest no, niezbyt piękna, no i ma krzywe uzębienie.
0: Niewygodny widz pisze tutaj o Mencenie. No, ten Mencen to taki jest uznawany trochę za następcę Korwina, że taki Korwin 2.0, on jest bardzo popularny. No, ale też niewygodny widz przytacza mu, że jak się go zapytali właśnie na kanale sportowym, czy jest możliwość obniżenia podatków, to powiedział, że nie ma za bardzo, on nie widzi takiej możliwości, a za wolnością słowa, dodaje jeszcze niewygodny widz, to właśnie jest ten Mencen, ale pod warunkiem, że nie dotyczy to na przykład obrażania Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej często chorej i papy trzęsi łapy i tak dalej, bo to są dla niego ważne rzeczy i nie wolno, bo to są dla niego ważne rzeczy.
2: Ja musiałbym się przyjrzeć temu, czy to przypadkiem nie jest tak, że on na przykład nie powiedział, że w kontekście na przykład aktualnego systemu, bo w przypadku aktualnego systemu wyrzucenie podatków to jest samobójstwo, bo po prostu sam system jest spierdolony. To tak wiesz, krzywy dom zbudowany i jak wywalisz, wiesz, budulce, no to się spieprzy. To musisz inaczej dom budować, musisz nowy dom zbudować. Taki chyba przekaz miał, ale nie wiem, bo tego nie słyszałem. Znaczy słyszałem tego kawałek, ale to było dawno temu, więc tu nie mogę jakoś specjalnie komentować, tylko się domyślam.
0: A korzystając z tego, że jest całkiem sporo ludzi teraz tutaj z nami, prawie 80 osób, no, może to nawet pik. No to szybko zareklamuję, w niedzielę o 21 będzie audycja o morsowaniu, także w końcu coś ciekawego, w końcu jakiś konkretny temat, na pewno się wiele osób ucieszy. No i gościem będzie osoba, która ma w tym praktykę, mianowicie Ania z Trójmiasta, która pierze ciasta. Znacie ją, była już wiele razy na antenie. I teraz się pojawił właśnie jako współprowadząca. Będziemy sobie rozmawiali o morsowaniu. Fajny temat? Pewnie, że fajny.
2: Świetny temat, tak samo jak mój projekt, który rozwijam, ale jeszcze nie zdradzam tego projektu. Krawiec wie, o co chodzi. Ja się przymierzam do niego. Jak się uda, to będzie fajnie. Jest już prawie w połowie skończony.
0: Prawie w połowie, to fajnie brzmi. Prawie w połowie.
2: Prawie w połowie. Nie no, w połowie jest skończony. Tak można no, powiedzieć. No, także myślę, że to będzie jedna z fajnych rzeczy. Na pewno lepsza niż polska sytuacja polityczna, bo to chyba każdemu przysparza złego nastroju. Ja bynajmniej wolę rysować ładne kobiety niż myśleć o polityce. Bo w sumie czemu nie? To jest relaksujące.
0: Tam ładne jakieś z fioletowymi włosami te twoje kobiety.
2: A nie, nie muszą, nie. A nie, właśnie ja preferuję albo niebieskie, ale mogą być standardowe kolory, szatynka, może być blond, może być czarna, czemu nie czarne włosy, a czemu nie taka naturalna, czemu nie wszystkie.
0: Nie, no to ja też jestem za. Zresztą dzisiaj kobiety sobie farbują włosy, potrafią sobie zafarbować na różne ciekawe kolory. No, przepraszam w ogóle, bo może ktoś się obrazi, bo tu mówiłem o brzydkich ludziach, o kurduplach, to wiadomo, że ktoś może się poczuć dotknięty. Jakiś brzydki człowiek albo jakiś kurdupel.
2: A ja sam jestem brzydki i jakoś tam, wiesz,
0: A ja to dopiero brzydki. Jakbym znalazł jakąś partnerkę, to była piękna i bestia. Dosłownie. A to Misiu pisze tutaj, Krawcowi to łatwo krytykować, bo sam wygląda jak Brad Pitt. No, może troszkę przesadziłem z tym Bradem Pittem, może bardziej młody Axl Rose, nie wiem. Albo może tak. Kiedyś mi jakaś dziewczyna powiedziała, że jak Axl Rose trochę.
2: Ktoś tu mówi, sorki, bo ja się tak wtrącę, mówi, że jak projekt anime, to dziękuję bardzo. Nie, nie. Nic związanego z anime, nic związanego z moimi rzeczami. Jest to stricte projekt związany z Nocnym Radiem i ludźmi z Nocnego Radia.
0: Dla ludzi robi, dobry, dla ludzi będzie, tak. Będzie tam jeli chopy i działchy dla ludziów zrobił dobry pan Gumball, nasz dobrodziej. Hurra!
2: Tak, dokładnie. To są rzeczy, które trzeba robić dla ludzi i tak już jest. Mam nadzieję, że no tak jak mówię znowu drugi raz, że zrobię więcej niż pojeźdźcy politycy, czyli nie skończę na słowach.
0: Szczyny, nie słowa, jak to mawiali starożytni Rosjanie. No, a uważajcie, to jeszcze taka ciekawostka, Facebook uznał słowa takie jak menstruacja na przykład, czy menopauza za treści tylko dla dorosłych. Więc będzie blokował, jak napiszecie o menstruacji. No ja zawsze myślałem, że menstruacja, czyli miesiączka, tak? Nie jestem tu ekspertem, ale to jest coś, co dziewczyny mają, jak dojrzewają, no to tam 10-13 lat jakoś, nie? No to te tematy dla dorosłych...
2: To chyba trochę więcej niż 10.
0: Chyba jakoś 12. Tak się zaczyna w tych mniej więcej wtedy.
2: No to różne, ale to ciekawe. Może uznali po prostu, że trzeba banować.
0: Oj, chyba przycięło Gambola na moment, bo się Tomisiu dołączył, znaczy ja go dołączyłem, ale on jedzie rowerem i właśnie jest tutaj widoczek. Halo?
2: A ja na piechotę idę i też mogę pokazać widoczek.
0: Mhm. Cześć Tomisiu. Halo?
3: No cześć. Kurdupel? Kurdupel? Ja ci dam kurdupel.
0: W twarz? kurdupel, ja ci dam. Ale, co, ale przynajmniej brzydki nie jesteś. Nawet tak lekko kurduplowaty, to raczej chyba z tych przystojnych.
3: Ale mam krzywy nos, a ktoś tu mówił, że mu się nie podoba krzywy nos. Ja wam dam krzywy nos, czy wam nie podoba.
0: Ale taki, że taki żydowski masz nos, czy co?
3: Że taki duży.
0: Ale to,
3: żydowski, to nie wiem.
0: Ale wiesz, tak to mówią, czasami kobiety mogą się śmiać tam, że jak ma duży nos, to ma też i co innego duże, hi, hi, hi.
3: O, co tam. Nie wiem, czy to akurat na to zwracałem kobiety uwagę, aż taką dużą. Ale niech będzie. Niech będzie, że mam jakieś atuty jeszcze dodatkowe.
0: No. A z czym pan dzwoni?
3: Nie, tak wiesz, dzwonię przy okazji.
0: Tak o, tak o.
3: Troszeczkę może bym nawiązał do poprzedniego tematu, bo mówiliście o tym, jak się ludziom łatki przyszywa ze względu na jakieś tam poglądy, czy nawet drobniejsze jakieś różnice zdań. I też uważam, że to jest w obecnych czasach to jest w ogóle bez sensu. Ale to właśnie wynika z tego, że ludziom czasami brakuje argumentów w rozmowie i łatwiej im jest od razu kogoś zaszufladkować, że jest jakimś lewakiem, czy prawakiem, czy liberałem. Ale no. Prawda jest taka, że w obecnych czasach możesz kompletnie się z kim zgadzać i tylko się różnisz w poglądzie jednej konkretnej rzeczy. Na przykład, no, powiedzmy, że masz podobne poglądy jakieś tam polityczne, na ustrój, na gospodarkę, ale jesteś na przykład tolerancyjny, bo masz w rodzinie kogoś, kto jest gejem albo lesbijką i masz ten jeden pogląd inny. No i mnie właśnie to denerwuje, że od razu ze względu na taki pogląd, jak się gdzieś tam przyznasz, od razu jesteś zaszufladkowany jako jakiś lewak, nie? Mm-hmm. No i się, no. Wiesz, i się źle w sumie w tym czujesz, bo sam wiesz dobrze, że to nie masz poglądów lewackich, nie?
0: No i to no, bardzo fajnie wskazałeś na absurdy różne tutaj, nie? Nagle ci się jeden tam detal co do czegoś, jakiś niuansik światopoglądowy masz inny i od razu jesteś zupełnie kimś innym, już nie prawicowiec, tylko lewak, nie? Na przykład. Albo no, już nie katolik, tylko pedał, na przykład. Albo już nie pedał, a nagle katolikiem się stajesz, bo coś tam ci się...
2: No. A czy Szabel już stał się Rosjaninem? Bo ostatnio oglądałem jakąś audycję od niego. Czy to wczoraj, czy przedwczoraj było i zaczął jakieś bolszewickie piosenki śpiewać. Tak mi się zdaje. Albo kozackie, cholera go tam wie.
0: Ktoś tu
2: coś rosyjskiego śpiewał.
0: A Kazaczoka tańczył też przed kamerką? Nie
2: wiem, chyba był zjarany trochę, bo tak przymulał.
0: On lubi te rzeczy, więc jest to niewykluczone. No tak, już dzisiaj tutaj donosili. Słuchaj, a ty, Tomisiu, jesteś lewak czy prawak?
3: Wiesz co, ja na przykład nie lubię o tym mówić, bo to wynika z tego, że teraz w tych czasach, żeby z kimś nawiązać konwersację i w ogóle jakieś, wiesz, jakaś była dyskusja, musisz po części się trochę ze swoimi poglądami ukrywać. Bo jeżeli od razu powiesz, wiesz, jakieś masz swoje tam poglądy i się do tego przyznasz, zostaniesz zaszufladkowany, albo cię zbanują, albo nikt nie będzie chciał z tobą gadać, nie?
0: No, ja tak zaczepnie się
3: pytam. W takiej sytuacji, że jest łatwiej mi nie mówić od razu o moich poglądach i dokładnie, wiesz, w detalach opowiadać, co na każdy temat myślę, tylko wolę posłuchać i wybadać grupę i zobaczyć, czy w ogóle to jest grupa, z którą mogę się utożsamić, czy nie, czy jest w ogóle sens, wiesz, prowadzenia dyskusji, podawania jakichś argumentów. No bo wiesz, ja uważam, że ludzie na poziomie mogą się kompletnie różnić, ale potrafią w dyskusji, wiesz, cały czas korzystać z jakiejś argumentacji i jeżeli ktoś ma taką potrzebę i ma dosyć dobre i ciekawe argumenty, może nawet próbować drugą osobę przekonać do swoich poglądów, czy do swojej, wiesz, światopoglądu, nie? A to, czy się dasz przekonać, albo czy ty zaczniesz na ten temat, wiesz, myśleć i jakby w inny sposób, wiesz, jakieś masz tam inne przemyślenia, no to już zależy od ciebie, czy masz otwarty umysł, czy jesteś tak po prostu już zaszufladkowany w swoim jakimś tam otoczeniu, tym bubble takim, wiesz, że nie jesteś w stanie kompletnie zmienić swojego podejścia do pewnych rzeczy. Nie? Ja jedyną rzecz, którą mogę zdradzić, to to, że ja mam dosyć, jestem dosyć otwarty i ja jestem w stanie, na przykład, jeżeli ktoś mnie przekona, jestem w stanie zmienić twój pogląd na różne rzeczy.
0: Rozumiem.
2: A wiesz, to mi się gadasz trochę jak profesor od psychologii, co jest całkiem ciekawe, bo ja rozmawiałem. Brat miał tam lekcje, powiedzmy, zdalne. Ja sobie siedziałem, z bratem rozmawiałem, bo on tam w sumie nie miał nic ciekawego do roboty, no i tam profesor gadał na temat właśnie perswazji. Jak można dotrzeć do człowieka, jak można argumentować pewne rzeczy i zawsze mówił, żeby stać na jego poziomie, czyli próbować się najpierw dopasować do jego poglądów, spróbować stanąć tam, gdzie on stoi i dopiero z tego stanowiska wychodzić ze swoimi argumentami. Powoli budować jakby zaufanie i tym zaufaniem krok po kroku po prostu dawkować mu pewne informacje. Tak w skrócie mówię to, co ten gościu mówił, bo tam
3: nie, no, ale wiele bardziej. To jest prawda, bo to jest jeden z czynników przekonywania do swoich poglądów, do perswazji, to jest właśnie umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby, która ma inne poglądy i tak jakby stanąć najpierw po jego stronie, nawet tak jak to się mówi, wiesz, udawać w stadzie wron, że kraczesz tak jak one, ale to jest pod warunkiem, że masz w ogóle ochotę kogoś do czegokolwiek przekonywać, czyli masz za zadanie jakiś tam plan, żeby wiesz, perswadować z kimś. No ale wiesz, ja mówię, że to jest, ja nie zawsze mam ochotę kogoś do czegoś przekonywać, a mimo to jednak stosuję tą technikę, bo po prostu, tak jak mówię, bym od razu był odrzucony, bo ludzie w obecnych czasach strasznie kierują się emocjami. Wszystko jest zbudowane na emocjach, wiesz, i
0: Bo to jest najłatwiejsze. Jak się nie ma żadnej wiedzy, niczym się ktoś nie interesuje, gówno wie o świecie, na niczym się nie zna, w dupie był, gówno widział, to pozostaje mu tylko strzelać focha, bo usłyszał jakieś słowo, bo coś mu się tam nie spodobało. No. Słuchajcie, a z takich weselszych tematów trochę, kurczę, to Misiu, trochę tam szumisz na tym rowerze, klikasz przerzutki, zmieniasz, to weź tam może się nie, tu luz, tylko tam się wycisz może troszkę, jak strzelasz tam czymś. Słuchajcie, z takich zabawniejszych spraw, to sprawa dla reportera. Kultowy w sumie program z TVP, jeden chyba z takich pierwszych dużych programów interwencyjnych, gdzie omawia się jakieś ważne sprawy społeczne, tak? Kogoś jakaś tragedia spotkała, jest jakaś nieuczciwość urzędników, ktoś jest zastraszany gdzieś tam w gminie przez kogoś. Różne sprawy życiowe w każdym razie. No i teraz ten program zszedł też do takiego dna. Ja nie wiem, wszyscy się chyba napili z jakiejś studni szaleństwa. Bo tutaj zaprosili kobietę, którą zostawił mąż. No nie wiem, nie znam dokładnie sprawy. No w jakieś tam szczególne może okoliczności, sytuacje prawne też omawiali.
3: Krawiec, sorry, że cię przerwę, ale może wynikiem tego, że ten program zszedł na dno, jest to, że jest nadawany w TVP. I gdzieś leży ku temu przyczyna.
0: Właśnie chcę powiedzieć, czemu zszedł na dno. Zaprosili tą kobietę i na koniec jej wystąpienia, widać taka smutna tutaj kobieta, troszkę taka wybiedzona, wpada, słuchajcie, artysta disco polo z jakiegoś zespołu Masters, Miszcze, i śpiewa jakąś pioseneczkę, coś tam, żono moja żono. I tak koło niej przechodzi i śpiewa, żono moja żono, czemu zostawiłaś? No jakiś totalny Monty Python wręcz, nie?
2: Taki... Były gorsze opcje jakie w tym programie.
0: Jakie są gorsze?
2: Była dojeżdżona dziewczyna, która została zgwałcona przez gościa w młodym wieku, czyli pedofil. I oni tego pedofila starali się ratować, bo przecież on jest katolikiem, on jest taki dobry, on do kościoła chodził, w ogóle, wiesz.
0: Nasz pedofilek, no kurwa, serio?
2: Przecież to jest chore.
0: Wow.
2: Tak, możesz sobie poszukać. I to potem w internecie było, ta babka nawet robiła tam, że wiesz, że goście całkowicie został tak pokazany, jakby to ona w ogóle zrobiła mu krzywdę. No i to jest takie kurwa chore. Jak ja to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, ja pierdolę. Będą ratować człowieka tylko dlatego, bo jest kapelikiem. To jest chore.
3: A wiesz, na co ja zwróciłem uwagę? Jak ta prowadząca kobieta, zapomniałem, że się nazywa chyba Bianka Danielewicz, czy...
0: Ale sprawę dla reportera to Elżbieta... Elżbieta Jaworowicz, tak.
3: Znana. Aha, to może ta, bo ja jeszcze z poprzedniej epoki z tym, to może przed tym była inna kobieta.
0: Ta Jaworowicz, tylko dodam, jest znana z tego, że rozkłada nogi.
3: No właśnie, chciałem to powiedzieć. No mi się to tak w oczy rzuca, tak jakby ona za każdym momentem, kiedy ten program jest, powiedzmy, na wizji, ona eksponuje swoje nogi, które składa tak, wiesz, poziomo i tak jakby te nogi musiały być zawsze pokazane. I to mnie tak zastanawia, czy to jest właśnie najważniejsze w tym programie, żeby pokazać swoje piękne nogi długie.
0: No ale dobra, no, tutaj
2: to... Rzeczywiście.
0: Ale to widzisz, no to był jakiś jeszcze jej znak rozpoznawczy, ale ja się zastanawiam nad taką rzeczą, myślę, że bardzo ważną. Co sprawiło, że sprawna, normalna, spoko dziennikarka, pani Jaworowicz, którą zawsze ceniłem, nagle zaczyna się zachowywać jak debil.
2: I
0: zaprasza jakiegoś diskopolowca, jak wcześniej była normalną, taką osobą, z którą byśmy sami sobie tu pogadali na różne tematy i byśmy, nikt by nie powiedział, że jakaś dziwna, zwariowana czy głupia osoba, a tu nagle ktoś taki staje się, zaczyna się zachowywać jak szaleniec. No ty, Gumball, mówisz pieniądze. No może, słuchaj, a może...
3: Ja ci powiem, Krawiec, też to zauważyłem, bo ja tego programu bardzo, bardzo dawno nie oglądałem i ją też pamiętam, jak ona w miarę rzeczowo, bardzo merytorycznie, nawet było więcej w niej takiej empatii, a teraz widzę, że ta empatia, to zachowanie jest bardzo sztuczne, wiesz? Mhm. Jak ona mówi, to wiesz, coś tam powie, że jej przykro, ale potem, tak jak mówisz, bo chyba też widziałam ten klip, potem na przykład się cieszy i tam się śmieje, jak tam jakiś doktor tańczy do disco polo, jakąś tam kobietę bierze i zaczyna tańczyć, przy czym kobieta obok z prawej strony tam płacze, nie, nad swoim losem. No to wiesz.
0: Ja pierdolę.
3: To tak trochę pokazuje, że ta jej empatia jest sztuczna i jest po prostu na siłę grana w telewizji. I się też zastanawiam, co z tą kobietą się stało. Czy tak faktycznie się zmieniła, że jest taka bezduszna i tylko się liczy, wiesz... kasa i no nie wiem,
0: ale to jest dziwne zjawisko, to Misiu, wiesz, ja może inaczej powinienem zapytać, dlaczego wielu ludzi przechodzi taką przemianę, bo to obserwujemy, że różne
2: znane osoby, ale
0: zrozumcie, o co mi chodzi. Nieważne, oczywiście, że nie każdy. Zwracam uwagę na problem, bardzo ważny. Ludzie jakby napili się z tej studni szaleństwa, nie wiem, kurwa, jakiś, wiecie, fluor dodają do wody, coś. Co się stało, że ludzie się zaczynają zachowywać irracjonalnie, głupawo?
2: Jakieś promieniowanie kosmiczne, to by było,
0: ja w to nie wierzę, że jakaś tam posadka, coś.
2: A wierzysz, że ktoś się zatrudni, to Jaworowicz na przykład gdziekolwiek indziej?
0: No teraz już maleją jej szanse.
2: Ale wcześniej.
0: Wcześniej tak, jak najbardziej. Wcześniej jak najbardziej mogli.
2: Na tak samo płatną posadę?
0: Znaczy, nie wiem. Znaczy, wiesz, no...
3: Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, że na przykład w wiadomościach czy w telewizji są osoby, które jeszcze pracowały i robiły karierę za czasów, kiedy tam PiS i Kurski nie rządził tą telewizją. I one faktycznie też się zachowywały inaczej wtedy. Miały zupełnie... No, nawet nie chodzi mi o poglądy, bo tam rzadko kto jakieś tam swoje poglądy, wiesz, na wizji wysnuwa, ale zachowanie było zupełnie inne. A teraz te osoby, które zostały i pracują w tej telewizji, no sam fakt, że kłamią w żywe oczy, nadając wiadomości, że biorą udział w jakiejś tam propagandzie, to mnie zastanawia, że te osoby potrafiły się tak zupełnie o 180 stopni zmienić, nie?
2: Zależy. Była jedna osoba, teraz musicie mi powiedzieć, jak on się nazywał, ten, co prowadził sprawy dla reportera. Kojarzycie go? To do czasu, kiedy go wypieprzyli. Ale dobra, jak nie wiecie, to możecie tam sprawdzić. I go wypieprzyli z tego tylko powodu, że on po prostu zrobił reportaż na temat COVID-a, gdzie pokazał, no w sumie pokazał to, co się dzieje, a nie to, co telewizja chce przekazać. No i tak przed pół godzinki, przed włączeniem tego nadawania oczywiście, z różnych powodów technicznych, no nie dodamy dzisiaj tego. No i będzie przesunięte w jakimś tam innym terminie powtórka. Bo to gdzieś tam niby no puścili, tak, gdzieś tam w internecie i pocięli to. Mhm. Pocięli to tak, że oryginał w ogóle to znaczy to było niezgodne z oryginałem. Jeden gościu, tak czytałem, został wypieprzony z telewizji polskiej, no bo powiedział to, co myślał. No i tak nie wolno.
0: Rywho, Slava. Niektórzy teraz sobie tu dopisują Slava po pseudonimie. Widzę coraz więcej jest tych jakichś tam Irokes Slava, Światowic Slava, Rywho Slava, taki znak rozpoznawczy chyba Słowian współczesnych. Nie wiem, jak to

0: badań psychologicznych kandydatom na najważniejsze stanowiska w państwie, jakie mogą być, i na stanowiska, od których tak wiele zależy, nasze życie całe, to bada się kierowcę, bada się kogoś tam, jakiegoś ochroniarza, ale posła nie. No bo odpowiedź jest jedna i bardzo prosta, bo to oni ustanawiają prawo. Ustanawiają prawo dla siebie.
1: O połowa tych ludzi by nie przeszła tych badań, więc taka jest odpowiedź. No. No ale wiesz, z drugiej strony, wiesz, też nie można wszystkiego sprowadzać, że te wszystkie osoby są stare i im tam, powiedzmy, jakaś demencja zachodzi czy coś, no bo jednak dużo osób jest w takim średnim wieku, pracuje w mediach, w telewizji i też można zauważyć, że te osoby zupełnie inaczej się zachowują niż kiedyś, więc nie wiem, czy to jest tylko fakt, że się starzeją, no część ludzi może tak, część może tak.
0: No, Nowak mówi tutaj, że sprawę dla reportera, znaczy, że warto rozmawiać, prowadzi Pospieszalski, ale nie musisz tutaj, wiesz, obrażać, panie Nowak, nie? Więc tutaj apelował.
2: Bo ja się rzeczywiście pomyliłem, powiedziałem sprawę dla reportera, a tu chodziło mi, i cholera, nie wiem, bo ja nie oglądam telewizji i to jest ten mój problem.
0: Jest, no dobra, można się pomylić. Dobra, nikt nie mówi, to ja mówię. Dobra, to co, może zrobimy przerwę, może ktoś inny jeszcze będzie chciał zadzwonić. Dzięki, panowie, za wasz głos i zapraszam później, jak będziecie mieli jeszcze ochotę dołączyć, to teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze raz się spotkać na antenie jeszcze dzisiaj, w piątkowej audycji.
2: To mam się nawalić przed następnym zadzwonieniem?
0: Jak chcesz. Czemu nie?
2: Dobra, to zobaczymy.
0: No dobra, no to dobra, cześć, trzymaj się, hej. Tomisiu jeszcze tu dzwoni, no ale to on się rozłączył w międzyczasie. Dobra, to zadzwonię, żeby się pożegnać tak kulturalnie, nie? Żeby nie było, że krawiec chuj, krawiec to, krawiec tamto. No, Tomisiu, tak cię połączyłem w sumie, żeby się pożegnać, bo cię rozłączyło w międzyczasie, jak ja tutaj wietrzyłem antenkę. No, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Oczywiście zapraszam później jeszcze, jak będziesz miał chęć pogadać.
1: Dobra, no nie ma sprawy. Ja myślałem, że się rozłączyło, bo po prostu mi łącze siadło, ale...
0: Rozłączyło, bo ci łącze siadło, tylko że to się zbiegło w czasie akurat, jak wietrzyłem antenkę. Ja nigdy tak nie wywalam kogoś, że wiesz, pach i tam ani dziękuję, ani pocałuję mnie w dupę, tylko zawsze się żegnam.
1: A ja z kolei się nigdy też tak nie rozłączam po angielsku, więc się teraz pożegnam, jak jest okazja. Na razie, trzymajcie się.
0: Trzymaj się, cześć. No, a Potrzeba to lubi na przykład tak po angielsku. On to zawsze się rozłącza tak, że pyk, gdzieś tam zniknął i nie ma go, nie? Może nie chce przeszkadzać w rozmowie po prostu. No, ale to może to jest właśnie temat dobry, bo szukamy trochę tak dzisiaj tematu. Wiecie, nieprzygotowany, taki zniechęcony jestem, mam kryzys straszny. Jakbym był politykiem, to bym w ogóle dzisiaj do was tu nie przyszedł. Powiedziałbym, że jestem na urlopie. No i tyle byście mieli. Ale tak jestem, bo już cały tydzień mnie nie było, no to trzeba... Przypominam też, że w niedzielę o 21:00 koniecznie wpadnijcie na audycję o morsowaniu z Anią z Trójmiasta, co piecze ciasta. No i zresztą Ania może jeszcze wam się przedstawi swoim pseudonimem. Ona tak trochę mi przy okazji tam powiedziała, jaki ma jakiś tam pseudonim. Fajny całkiem, taki, który mówi coś o sobie. No, to są dobre pseudonimy. No, ale może być też Ania z Trójmiasta w sumie. No. To był Michał Olszański z magazynu Ekspresu Reporterów, pisze Gambol. No, ale ten temat, który mi się spodobał, to czy, nie wiem, czy to starość faktycznie, czy coś nam do jedzenia dodają, a może na przykład się zdziwimy, bo za 5 lat odkryjemy, naukowcy odkryją, naukowcy różne dziwne rzeczy cały czas odkrywają, że sposób, w jaki się żywiliśmy, sprawiał, że nam spadał iloraz inteligencji i szaleństwo w naszej głowie się pojawiało lekkie. I robiła się taka idiokracja przez to, co żarliśmy. Na przykład przez, nie wiem, okaże się nagle, że żywność genetycznie modyfikowana, to nie wszystko jeszcze o niej wiemy, nie? Albo...

są jakieś inne jeszcze efekty uboczne jedzenia tej przetworzonej żywności. Ja bym dopuszczał taką opcję, jak najbardziej. I to by była ta właśnie przysłowiowa studnia szaleństwa, nie? Z której się wszyscy napili. W takim świecie, gdzie wszyscy piją z tej studni, no to ten jeden, który się nie napije, to jest uważany za wariata. Od razu mówię, że, bo tutaj były też takie głosy, macie prawo tak pisać, w sumie nie będę za takie coś ganił, bo to jest jakaś opinia, że tutaj krawiec to największy nieudacznik i że rządzi nami 440 krawców i dlatego jest jak jest. No tak, no spoko, to też nie uważam się za udacznika w sumie, bardziej za nieudacznika, jeśli już, więc jest w tym pewnie trochę prawdy, więcej lub mniej. Polecałem wam wcześniej serial Kozacy ukraiński, bardzo fajny, taki historyczny, o kozakach właśnie. Ale jeszcze mogę wam polecić Book of Boba Fett, księga Boby Fetta. Też mi się bardzo spodobał, świetny jest, naprawdę. Myślałem już, że się nie przeproszę z Gwiezdnymi Wojnami za bardzo, że już takie nudne te Gwiezdne Wojny, no ile można te miecze świetlne oglądać i tak dalej. Nie ma, a tu nie ma żadnych Jediów, nie ma żadnych mieczy świetlnych. Być może Jedi się pojawią gościnnie, tak wiecie, trochę przy okazji, jako takie debeściaki, nie? Takie, ktoś taki w ogóle z innej bajki. Znowu, bo w tym wcześniejszym Mandalorianinie, no to tak się skończyło przecież, nie? No to przyleciał Luke sam, odmłodzony na komputerze. No, ale Book of Boba Fett fajny jest. Właśnie poznajemy dzieje Boby Fetta. Są różne niesamowite smaczki dla fanów Gwiezdnych Wojen, jak on jest uwięziony w żołądku Sarlaka. Różne retrospekcje. Tam właściwie mamy cały czas retrospekcje. Tak się przeplata przeszłość z przyszłością, kiedy Boba Fett jest już zarządcą, przejął po Jabbie jakby zarządzanie mafią na Tatooine. A Tatooine sam, jakie to nagle ciekawe miejsce się zrobiło, bo widzimy to wszystko jakby tak głębiej, nie? Wnikamy w to miasto, widzimy różne zwyczaje, poznajemy ludzi pustyni, Tuskenów, jak oni żyją, bo Boba Fett z nimi się buja przez jakiś czas, pierw jest tam więźniem, potem on zdobywa ich zaufanie, pomaga im, tak więc mamy zupełnie inne spojrzenie na Tuskenów, którzy zawsze byli tłem tylko, nie? Postaciami trzecioplanowymi. No a tutaj po prostu fajnie, że twórcy sięgają ciągle po coś nowego i coś nowego starają się wydobyć z tego uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie? I przez to jest ciekawe. Żadnych na razie Jedi nie widziałem w trzech odcinkach, które obejrzałem. No może... To jest dobre, niech Jedi teraz się pojawiają tak sporadycznie, jako tam gdzieś, jako no takie już mega, mega rozpierdalacze, nie? Ktoś kiedyś przyrównał, że rycerze Jedi to taka służba bezpieczeństwa. Gdzieś tam jeżdżą. Dla mnie to taka mieszanka trochę. To takie bezpieczniaki, dyplomaci, ale zawsze gdzieś tam w centrum wydarzeń, nie? Najważniejszych. I duży wpływ mają na losy państwa, wszechświata, kosmosu. Co tu jeszcze piszecie ciekawego? Mandalorian też miał przymierze z Tuskenami. Aha, to też było dobre. Już nie pamiętam tak za bardzo. Tyle tych seriali jest, że ciężko spamiętać wszystko, nie? No ale właśnie, czyli co? Zgodzicie się z tym, wracając do poprzedniego tematu, że coś się dziwnego z ludźmi dzieje, tak jakby ogłupieni zostali. Może na to się wiele rzeczy składa. My lubimy często szukać jednego rozwiązania, nie? I wybierać sobie, a może to, a może tamto. A rzadko kiedy wybieramy swoją drogą najbardziej sensowne i najczęstsze faktyczne przyczyny, że to wszystko się składa na to, nie? I jedzenie, i coraz głupsze media, i odejście, spadek czytelnictwa, kultura i sztuka, które się degradują i stają się coraz płytsze, coraz bardziej takie disco-polowe. Ludzie coraz mniej obcują z czymś takim poważniejszym, nie?
propaganda, która ludzi ogłupia, problemy życiowe też, jak trzeba tyrać od rana do wieczora, to nie zostaje po prostu dużo czasu na myślenie, żeby sobie być chwilę ze sobą, nie? Jeszcze jak ktoś ma dziecko, obowiązki jakieś, praca, no to mu zabiera 100% czasu, no i kiedy on ma się nad czymkolwiek w ogóle zastanowić, albo no, macha ręką, jest jak jest. Wielu Polaków podobno ma takie podejście, że walić to wszystko, te polityka, to całe te, to człowieka głowa tylko boli, jak o tym słucha, nie? I się nie interesują tym, co się dzieje w ogóle w społeczeństwie, nie czytają żadnych gazet też, bo albo na przykład powiedzmy mają kontakt tylko z jednym medium, które jest bardzo wyprofilowane pod ich gusta, pod ich widzimisię, typu Radio Maryja czy jakieś sieci, no gdzie tam właśnie mamy Kaczyński, człowiek roku, Polakom żyje się coraz lepiej, nie? A w Radio Maryja też jest cała masa tematów, o których w Radio Maryja, tak cenionym przez niektórych, no w pewnym sensie, w jakimś tam stopniu też może za coś tam cenię, ale generalnie to jest, słuchajcie, straszna szczujnia, strasznie jednostronne medium, gdzie po prostu się o całej masie rzeczy nie mówi, tylko dlatego, że one są niepoprawne, że o tym się nie mówi, nie? Właśnie to jest ta zasada, nie kalać własnego gniazda, więc nie mówić, znaczy to też można sobie znaleźć takie usprawiedliwienie, na przykład my nie mówimy o tym, co Kaczyński robi źle, bo się nie kala własnego gniazda, a tak naprawdę nie mówimy o tym, co Kaczyński robi źle, bo chcemy mieć z Kaczyńskim deal i od niego dostać kolejne 10 baniek, żeby z kolei mieć na opłacenie koncesji, wiecie, taka koncesja dla Radia Maryja to jest na przykład 10 milionów złotych, nie, więc i to jest znowu uzależnienie. Patrzcie, gdyby te koncesje nie były takie drogie, to może Rydzyk byłby odważniejszy i nie zabiegałby o te pieniądze. To jest cały łańcuszek połączeń. Nie zabiegałby o te pieniądze, nie łasiłby się, nie kadziłby Kaczyńskiemu, żeby dostać od niego kasę i dopiero potem może go trochę pokrytykować, jak już dostanie od rządu te parę baniek, bo to faktycznie koszty są przeogromne. Jak można w ogóle, jak państwo może chcieć od kogoś 10 baniek za możliwość nadawania? Co to ma być w ogóle? O co tu chodzi? Ktoś rozumie coś z tego? Bo ja nie. Ja bym się umówił tak bardziej, nie wiem, na kilka tysięcy złotych może. A może kilkaset złotych? A może nic w ogóle? W ramach wolności wypowiedzi, wolności słowa, w ramach demokracji. Co, nagle zamknąć komuś ryja? Może ja też bym se chciał wejść na FM i nadawać sobie, kupić sobie jakiś nadajnik sobie tu zamontować na dachu, coś i nadawać sobie w FM, ale nie mogę, po prostu nie mogę. W świecie, w którym tyle się gada o wolności słowa, w świecie, w którym jest tyle różnych mediów, no to ja nie mogę, nie, bo musiałbym mieć parę baniek na przykład, nie? W ogóle koszta prowadzenia takiego radia FM rosną zupełnie inaczej niż w przypadku radia internetowego. Z radiem internetowym to jest tak, że bardzo dużo zależy od ilości słuchaczy, od transferów, no od tego, jaka jest potrzebna przepustowość danych i to z tego, co pamiętam, to potrafi nagle zacząć rosnąć kosmicznie, że to nie jest tak po prostu tak po prostu skalowane normalnie, że nie tyle słuchaczy, tyle i to jakoś tam to sobie spokojnie rośnie, tylko nagle te koszty mogą wystrzelić, nie? Z radiem FM teoretycznie mogłoby być dużo, dużo taniej tak naprawdę, gdyby nie było tych pieruńskich koncesji różnych. Także, no, takie państwo koncesyjno-etatystyczne, jak to śpiewał Kazik, nie? Tu etaty, tu koncesje i w rezultacie wielu rzeczy nie możemy robić po prostu. Nie dla psa kiełbasa. No i właśnie, a gdyby nie było takiej koncesji, Rydzyk może by wszystko się zmieniło, bo Rydzyk by nie popierał Kaczora, żeby dostać kasę, ludzie by nie wybrali PiSu, można sobie wyobrazić alternatywną rzeczywistość i wszystko się sprowadza do koncesji za Radio Maryja. 10 baniek, nawet 12 chyba. No a tam dwie bańki w te, dwie bańki we w te, wiecie, jak się zaprasza takich ludzi jak Morawiecki, Duda
I czy Kaczyński, wszyscy się witają, szczęść Boże, ojcze dyrektorze. Szczęść Boże, na wstępie chciałem pochwalić wielkie dzieło. No, i jeszcze to tak, patrzcie, jakie to zakłamane, nie? A potem gierki robią i szantażują się tam. A chcesz kasę? A to poparcie ma być, a to nakłoń przynajmniej z milion tych baranów, żeby na mnie głosowali. To, a nie nakłonisz? A no, to na włosku wisi decyzja. Bo wszystkie stanowiska decyzyjne obstawiane jakimiś towarzyszami szmaciakami i każdy towarzysz szmaciak tylko patrzy, jak tu wejść w dupę temu, kto jest nad nim, nie? Żeby samemu kiedyś być wyżej i żeby to tobie wchodzili w dupę. I to jest cała jego filozofia, no. Wadza, pieniądze, jeszcze raz wadza, jeszcze raz pieniądze. Pokazują to świetnie te maile Dworczyka, z których widać, jak ci ludzie są zakłamani, jak fałszywi, nie? Co innego, zupełnie się już nawet nie co innego mówią, tylko się w ogóle inaczej zachowują przed kamerami, inaczej mówią do ludzi, a w mailach to wychodzi z nich taki jakiś, takie wyrachowanie, takie zakłamanie, taka parszywość, nie? Cynizm. Straszne to jest. A myślę, że przede wszystkim cynizm z nich wychodzi najczęściej. A coś dobrego? No nie wiem, ciężko coś w ogóle dobrego powiedzieć. Żrą się ze sobą. A zgadzam się też z tymi, którzy twierdzą, że jak się zmieni ekipa, to będzie dokładnie to samo, znaczy nie będzie pod żadnym względem lepiej. Przyjdą inni nieudacznicy, inni aparatczycy, inni towarzysze, inni parafianie. No... Z księżmi cały czas są jaja. Jakiegoś księdza przyłapano, że z kamerą na bucie gdzieś tam wchodził do przebieralni dziewczynek, coś. I wiecie co? Inna sprawa. Jakiegoś klechę skazali za pedofilię, za molestowanie dzieci normalnie, nie? No, powinno się mówić w zasadzie o gwałcie, bo ciężko tu jakieś przyzwolenie, nie? No gwałt to jest po prostu... Tym bardziej, że można by to się zastanowić. Dziecko nie podejmuje samo decyzji, podejmuje rodzic. Ciężko sobie wyobrazić, żeby się rodzic jakikolwiek zgodził. No więc gwałt po prostu, gwałt na dziecku. Skazany za takie coś typ ląduje w domu klechów emerytów. Jakiś jest taki dom księży emerytów, jakoś tak to się nazywa. I ten dom, się dowiedziałem, jest 200 metrów od szkoły. Może oni wszystkie te swoje jakieś tam domy spokojnej starości na księży, jakieś zakony, to oni wszystko to budują w okolicach przedszkoli, szkół i to jest takie naturalne zjawisko w przyrodzie. Gdyby taka Krystyna Czubówna opowiadała nam z kamerą wśród ludzi, to by właśnie opowiadała, klecha buduje swój dom spokojnej starości blisko przedszkola i szkoły, gdzie może wychodzić na żer. I pokazany taki klecha w krzakach, tam gdzieś z aparacikiem, tu w bucie ukryta kamera pod pachą i tam i filuje, nie? I tam i filuje. I taki, a zwierzyna tam i idzie. To są takie naturalne zjawiska w przyrodzie, że klechy budują się gdzieś tam w pobliżu szkół. No, to... Ja nie wiem, czemu ludzie nie potrafią tak spojrzeć na rzeczywistość, na... Że to tak po prostu jest. Ja się nie śmieję teraz. Tak po prostu jest. To jest takie zjawisko przyrodnicze. Klecha buduje się gdzieś tam blisko szkoły. Dlatego ma blisko do zwierzyny. Już. Naukowcy badają, coraz poważniej zastanawiają się i być może za niecałe 100 lat już będą jakieś tutaj ruchy przedsięwzięte, że marihuana może pomagać na COVID. Warto by to sprawdzić, ale poczekajmy jeszcze 100 lat z takimi rewelacjami. Spokojnie, co nagle to po diable. Najpierw koncerny muszą sobie zarobić na szczepionkach, tam po kilka tysięcy dolarów na sekundę. Muszą sobie pozarabiać miliony, jachty pokupować, pałace pobudować, miejsca okultystyczne pozakładać sobie, iluminackie i masońskie. I muszą w ogóle nam tu pozmieniać świat, a dopiero potem będziemy się zastanawiali, że może mamy lek pod ręką, za darmo, możemy sobie w doniczce wyhodować. I jeszcze oprócz tego, że wyleczy nas, to jeszcze będzie nam weselej trochę i zabawniej. Będzie fajna impreza jeszcze i nas wyleczyło przy okazji, podczas imprezy.
Ale to spokojnie, spokojnie. Najpierw pan w cylindrze, w monoklu musi sobie jeszcze parę srylionów zarobić. No, zrozumcie, taki jest świat, no nie? Ja to bym poszedł do tego pana w cylindrze i grałem w Dying Light. Tam macie takie coś, że podchodzicie do zombiaka od tyłu i jak macie odpowiednią umiejętność, to zakradacie się, podchodzicie od tyłu, wciskacie F i skręca mu głowę tak o 180, skręca się kark temu zombiakowi. Tak, na drugą stronę, śmiesznie. To ja myślę, że tak wciśnięcie takiego F to może by było dobre rozwiązanie na różne bolączki naszego kraju. Taka umiejętność. Tak więc, no, może po prostu nie czekajmy na wyniki badań, może sobie tak profilaktycznie niech ktoś zażyje. Tylko broń Boże, tą nielegalną nie kupujcie, tą czarnorynkową, trującą, wstrętną, tylko tą państwową, tą taką, co kosztuje dwa razy drożej i co jej nie ma jednak w aptekach. Jak się ludzie pytają, to nie ma, bo to nie po Bożemu, ale próbujcie. Nie no, kolega kupił. Też polecam Dobry Sposób. Kupcie sobie, załatwcie sobie gdzieś tam, wiecie, ADHD, problemy z cerą, depresja i tak dalej. W jakiejś ziołowej klinice online, papierek. No i potem jedno opakowanie warto kupić. Słyszałem, że całkiem dobra, naprawdę taka, wiecie, kolega powiedział, że mocarne, no, i że warto zrobić taki sprytny myk, że bierzecie to opakowanie i tam wkładacie tą, co sobie od siwego żeście kupili i potem jak was złapie, to pokazujecie pudełeczko, nie? I receptę. Znaczy i świstek jakiś taki jeszcze jest. No. Także dobra rzecz, dobre rzeczy. Ja to lubię. Ale nie wolno o takich rzeczach mówić, bo przyjdzie pan władza przyjdzie, zdzieli pałką, powie to dla twojego dobra! W drzwi za łomocą, kolbami za łomocą. No, nic nie róbcie, bo nic nie wolno w sumie. Nie powinniście nic robić, bo sobie jeszcze krzywdę zrobicie, albo sobie oko wydłubiecie, albo coś. Niech państwo zrobi wszystko. I ci ludzie, ci mądrzy ludzie, których obserwujemy każdego dnia, jak wspaniale, jak się wypowiadają, jakie mają poglądy wspaniałe, jak się liczą z naszym zdaniem, jak są mocno zakorzenieni w tej demokracji, jak służą nam, przede wszystkim nam, nie sobie, nam. Wspaniali ludzie. To oni niech zadecydują, jak żyć, jak się podcierać, którą ręką, czy od tyłu, czy od przodu, no, czy wolno pluć, czy wolno mówić brzydkie słowa, takie jak dupa, na przykład dupa, brzydkie słowo, nie wolno, nie, to bardzo brzydko, będzie was pouczał, wyciągnie palca, będzie pouczał, nie wolno, to bardzo, bardzo brzydko, a potem gdzieś tam pójdzie i napijmy się z dzisiu, no, to takich mamy rządzących właśnie. Wiecie, ile było przypadków, że jakieś poślizgo zażygane, zabrudzone, zaśmierdzone, z tyłu na spodniach taka brązowa plama leży gdzieś tam w hotelu sejmowym, zaszczany, zażygany, bełkocze coś trzy po trzy, bełkocze trzy po trzy i nic. I potem na drugi dzień go widzimy znowu. Już taki skacowany przychodzi tam przed kamerami. Panie redaktorze, to są wściekłe ataki. Ja potrafię coś tam. To jest autentyczna wypowiedź pani posłanki Kruk. Też taka wstawiona przyszła do Sejmu, ubzdryngolona przyszła. Mówi, panie redaktorze, pana pytania... Ku czemu zmierza to pytanie? Ja potrafię coś tam. Właśnie to słynne, ja potrafię coś tam. I dlatego jestem w Sejmie. Jakiś taki pijany... pijane poślizgo mi się inne przypomina. Taki w ogóle nic, tak przez gardło już mu słowa nie przechodziły. Bełkotał coś...
chcemy dojść do władzy. Coś takiego było, gdzieś tam jakiś reporter też gadał. Już nic mu przez gardło, tylko to, jeszcze to tak się wysilił. Chcę władzy. Do władzy. Chcę. Wiecie, ile on z siebie, ile on z siebie dał, żeby to wypowiedzieć. W takim stanie miał 3 promile, może nawet. Ostatnio jakiemuś Polakowi zabrakło skali w alkomacie, jak go badali. Po prostu zabrakło skali. Może jakiś stary alkomat. Może powinny być specjalne dla Polaków. No i, ale pamiętam, właśnie tak się wypowiadał. Do władzy. Bo tak bardzo chce. Tak się napiął, nabzdyczył i powiedział, o co mu naprawdę chodzi. Czego on pragnie. Władzy.

0: Powiem tak, gdybym wiedział, że nie spotka mnie za to jakieś długoletnie więzienie, to bym to załatwił po swojemu, może jakoś z tymi posłami. Wiecie, jakby tak jeden się przewrócił i se głupi ryj rozwalił, to tak mówiąc tutaj, mrugając do was okiem, mówiąc tak lekko w przenośni, no to jakby się taki jeden z drugim katapultował nagle, przeniósł na łono Abrahama, to pozostali by się zaczęli bać. Na Hama strach to jest najlepsza metoda. Hama takiego prymitywa, Hama, właśnie jak posły, postraszysz czymś, jak on się zaczyna bać o swoją dupę, jemu się włącza myślenie. Jak suwerenowi po tym, jak się przebudził, jemu się włącza myślenie. Jak po wyłączeniu TVP. Naprawdę, jemu coś się zmienia w głowie. Właśnie tak trzeba z Hamem. Trzeba go gdzieś tam wybatorzyć takiego prymitywa. Ja mówię o nich, nie o jakimś tam prostym, normalnym człowieku, nie? Można być prostym człowiekiem, ale bardzo fajnym człowiekiem i uczciwym i takim, który tam coś czasem pomyśli o innych, a można być właśnie taką szmatą jak poseł, no to takim, myślę, że prymityw to jest dobre słowo, prymityw, szmaciura, śmieć, coś takiego, no to takiego można tylko, nie wiem, obić mu mordę i on zacznie się bać i ze strachu będzie coś tam dobrze zrobi, nie? Ze strachu. Wybatorzyć go po prostu gdzieś tam, ostatecznie nabić go na pal gdzieś tam i zostawić, nie? Tak się powinno traktować władzę, jeśli to są bardzo, wiecie, to są bardzo odpowiedzialna praca, dużo od tego zależy i tutaj powinno się bardzo mocno karać. Ja jestem za, gdybym założył partię polityczną, byłbym za tym, żeby do polityki przychodzili tylko ci, co mają pieniądze, a nie jakieś gołodupce tam na kredytach, co on sobie sam chce zarobić, bo traktor ma do spłacenia czy coś. Nie, takich może darujmy sobie, nie? Gdzieś tam ktoś powie, o, biedakom chcę zabronić. A tak, zabronię biedakom. Nie będzie jakiś łachmyta jeden z drugim tam przychodził i się tam potem uwłaszczał na państwowych jakichś spółkach. No i co? Czyli tylko jak ktoś już coś sobą reprezentuje, ma jakiś biznes, nie wiem, coś zarobił, ma jakiś majątek, to takich bym brał. Żeby nie było to dla nich priorytetem, że tam się dorobić, nachapać, nie? Zresztą, słuchajcie, biedak, ja sam to mam, biedak dostanie parę groszy i on już nie wie, co z tym zrobić, głupieje od tych pieniędzy, nie? I zaraz roztrwoni, zmarnuje wszystko. Tak mają biedaki, no. Biedak po prostu się nie umie obchodzić z pieniądzem. Więc jak przychodzi do... jak idzie na posła jakiś biedak, no to tak to się kończy. Władza mu uderza jeszcze do głowy i zaraz by chciał, żeby go tam go nosić w lektyce najlepiej. Wiecie, ci ludzie są tak tępi i tak jakby zapatrzeni w siebie. Są takimi narcyzami, megalomanami i są tak tępi przy okazji. Brak im wyczucia, to jest ta tempota, że brak im wyczucia zupełnie, że gdyby mogli, gdyby wiedzieli, że się da, to by bardzo chętnie, niech mnie wożą w lektyce, ubrałby się w taki jakiś strój cysorza, nie? By tak se patrzył na lud, nie? I winogronka se jadł, jak w jakimś starożytnym Rzymie. Oni tak by chcieli tak żyć, tylko że no nie mogą, bo trochę inne czasy są, trochę nie wypada, no. Ale to są takie tempaki, nie? Jak jełopy. Po prostu patrzę na tych ludzi i jestem aż zaskoczony, że ktoś taki może być posłem, jakimś politykiem. Na niższych szczeblach to jeszcze się spotyka takich... w miarę kumatych, nie? Którzy potrafią się tam wysłowić, znają się na ekonomii, na gospodarce, śledzą, co się tam na świecie dzieje, ale tak im wyżej, tym gorzej. A już i właśnie takim Ramzesem, takim jakby szczytem tego wszystkiego i kwintesencją tego, o czym mówię, jest Kaczyński. Słuchajcie, to jest naprawdę strasznie głupi człowiek. On, słyszeliście, jak on się wypowiada? On mało, że mamrocze, mlaska, co jeszcze po prostu jakieś farmazony gada, tak jakby generator wypowiedzi znowu, nie? Więc, no nie wiem. Teraz może już nie jest tak źle, no ale wiecie, Wałęsa też na początku to był taki jełop, tak jakoś gadał jakieś farmazony, 3x3, nieskładnie, że jego się nie dało zrozumieć, o co mu chodzi w ogóle. I ludzie tak z uśmieszkiem słuchali tego zlepku słów właściwie czasami, I tak he, albo mówili, ale głupek, albo ale głupi, ale przynajmniej nasz człowiek tu zrobił, obalił komunę, no. No i... Ale on teraz się wyrobił trochę, nie? Wałęsa już nie jest taki tępy. Już nie jest tak nieporadny, już potrafi coś złożyć to zdanie. No, ale Kaczyński też w sumie potrafi, tylko że chciałbym strasznie zobaczyć, co jemu siedzi w głowie. Zmniejszyłbym, nie wiem, w ogóle, gdybyśmy tak całkiem przeformatowali rzeczywistość, mieli jakąś radę mędrców, jakiś mini taki rząd, nie? Mini, tak połowa z tego, jedna trzecia z tego, jedna piąta z tego, co jest. Taki rząd ekspertów, to wiele razy tak się reklamowano, teraz będzie rząd ekspertów. Najlepszy ekspert to Morawer, któremu się mylą procenty ze złotówkami i on tak pierdoli coś trzy po trzy, że przedsiębiorcy mają zmniejszyć ceny o 5 zł. Jakiś taki farmazon totalny, a ktoś tam go nagrywa, słucha, nie? Tak. O 5 zł. Dobrze.
1: Pan prezes,
0: zmniejszymy.
1: 5 zł.
0: O, 5 zł.
1: Pozdrawiam.
0: A propos.
1: Trzymaj, rozdrwoń.
0: Rozdrwoń. Dobrze, to rozdrwonie wydam na pierdoły. Wydam na kobiety, seks, narkotyki. To 5 zł. Obiecuję, panie prezesie. I przyniosę fakturę. Tutaj kobieta lekkich obyczajów. Tutaj substancje psychoaktywne. Tutaj... No i to sushi nieszczęsne sobie kupię. Nie, no żartuję, nie kupię już sushi. Nie kupię, bo znudziło mi się. Znudziło mi się. Tyle już. Już dość tego sushi. Zresztą sushi z Biedronki, nawet to premium, chyba się znowu też takie podłe zrobiło. Kiedyś zachwalałem, mówiłem, że to nawet się da zjeść, nie? W przeciwieństwie do tego nie premium, ale cofam. No. Ale widzicie, szaleństwo ogarnia ludzi i coraz częściej się czuję jak taki jeden z niewielu, którzy się nie napili z tej studni szaleństwa, nie? Jeszcze tutaj mamy taką jakąś oazę normalności, enklawę normalności, pozdrawiam, enklawę. No, że rozmawiamy ze sobą normalnie, ale tak na ulicy, co druga osoba, którą byście zaczepili, to wiecie, czasami jest tak, że coś do kogoś mówicie, a ktoś, co? Tak po prostu nic nie zrozumiał, nie? O czym wy mówicie? Na jakim wy świecie żyjecie? O co ci chodzi, człowieku? Co? Ale że co? No to tak właśnie jest ten problem, nie? Że my tu jeszcze rozmawiamy, ale tak... Nie wiem. Jakaś tragedia jest. Idiokracja po prostu, idiokracja. Ja wiem, że to wyświechtane. Wiem, że ciągle ta idiokracja się pojawia, ale to może nie bez powodu też. Może faktycznie żyjemy w świecie coraz bardziej idiokratycznym. Trochę innym niż ten z filmu. Nie patrz w górę, to też taki film trochę tego typu, nie? Już o którym rozmawialiśmy, że ktoś mówi o zagrożeniu, o tym, że grozi nam kataklizm, że kometa zmierza w kierunku Ziemi i rozwali tą Ziemię. I wszystko to, co się dzieje potem, to jest taki właśnie dziwny świat, w którym nikt nie chce tak naprawdę rozmawiać o tej komecie, o tym zagrożeniu, o tym końcu świata. Ludzie chcą zrobić z tego show!
1: Czektul, 100 zł. Wykop własną studnię radości.
0: Wow. Za stówę to chyba niezłą łopatę sobie kupię do kopania tej studni. Dzięki, Czektul, zaskoczenie. Słuchajcie, no mówiłem dzisiaj, że nie zasługuję na donaty, nie wpłacajcie, a wy wpłacacie. I co jest z wami, ludzie? Czemu się mnie nie słuchacie? Ja mówię nie wpłacać, a ci wpłacają. Nie no, żartuję oczywiście, cieszę się, fajnie. Dzięki, Czektul, dzięki pan prezes, JL, no też dzięki, dobra, niech będzie. Ale tutaj bardzo brzydko się wyrażałeś. O słuchaczkach. I Kasia. O słuchaczkach, takich jak Kasia na przykład, którą usłyszycie w niedzielę o 21:00. Będzie audycja fajna o morsowaniu. No, pogadamy sobie o różnych rzeczach. Ja tam się wypytam, jak to z tym morsowaniem jest. Może się zainteresujecie takimi rzeczami. Myślę, że warto, bo widzę tych morsów i to naprawdę zdrowe chłopy i zdrowe dziewuchy. zdrowa baba. No, także chłodzenie się ma dobry wpływ. Znaczy, no tak nawet intuicyjnie, nie? Uodparniasz się na czynniki zewnętrzne. Ja jestem trochę taki, że kurczę, w mieszkaniu się zimno zrobi trochę i od razu tak nieprzyjemnie, nie? Taki dyskomfort. A taka Kasia, to ona sobie chodzi w całych majtkach po domu. Przepraszam, że tak. No i jeszcze w koszulce, no. Niech będzie. Chodzi sobie. Się przeciąga. Nie, no dobra, bo tu jakieś głupoty gadam. No, sobie... Jaka... Co ja powiedziałem? Kasia? Ania miałem na myśli. No, to mnie zmyliła Kasia mecenaska. A miałem na myśli Anię. Ania z Trójmiasta, co piecze ciasta. W niedzielę o 21. Czy ta Ania od Murzynka? Ania, tak, to ta Ania. Była na antenie parę razy, Ania zresztą. Ona często rozmawia o filmach, bo lubi filmy, więc o filmach myślę, że poprowadzimy coś. Dla was też, wspólnie. Więc będę się starał trochę jakby podreperować swoją reputację radiowca i jakieś konkretniejsze, ciekawsze rzeczy dla was nadawać. Zobaczymy, czy się uda, czy starczy weny, chęci, determinacji. Determinacja jednak najważniejsza w życiu jest. Kurczę, jak się ma determinację, to się wszystko zrobi. Wiecie, jak się ma determinację, to się w rezultacie wszystko zrobi. Nawet jak się w tym jest bardzo słabym i nie wychodzi nam, no to kurczę, jak mamy determinację, to będziemy robili, aż w końcu się uda, nie? A ktoś inny na przykład jest świetny, coś robi, szybko się zniechęca, tak dalej. Krawiec, czy mogę zrobić audycję o saunowaniu i leczeniu ciepłem? To tak w kontrze rozumiem to, Misiu, tak? Dla audycji o... Jak jest audycja o ochładzaniu się, to musi być dla równowagi audycja o ocieplaniu się i leczeniu ciepłem. Jak najbardziej, Tomisiu, no pewnie, a się pisze też, możemy wspólnie poprowadzić, miałbyś tu łatwiej, bo byś tylko mógł mówić sobie, a miałbyś technicznego, nie? Trochę takiego. No, to zrobimy audycję o oziębianiu, ochłodzeniu się i audycję o ogrzewaniu się i sami sobie wybierzcie, co dla was lepsze. Mi się tak bardziej kojarzy, że chłodzenie się jest zdrowsze, bo po prostu się uodparniamy, wzrasta nam odporność. Przecież ci ludzie, oni sobie chodzą bez koszulek, sam plecak, w śniegu, w zimie i nic im się nie dzieje, nie? No więc są na pewno bardzo uodpornieni na różne rzeczy. I w ogóle, jak jesteś taki ochłodzony, przyzwyczajony do trudnych warunków, no to łatwiej ci znosić inne różne trudne warunki, nie? A ocieplanie się, saunowanie, to z innych powodów. No, sauna to pocimy się i toksyny różne z nas na pewno wychodzą, bo się dużo pocimy. W saunie jest też tak, że się grzejesz, a potem sobie wybiegasz na przykład na śnieg, nie? No, czyli takie ze skrajności w skrajność. Może to jest też dobre. Trochę na zasadzie hartowania stali, że... No też gorące żelazo do wody, nie, zimnej, no to może coś podobnego trochę. I tak się hartuje człowiek, hartuje stal. W ogóle no, samo mówienie o hartowaniu się, no to wszystko tłumaczy, no hartujesz się, tak jak stal się hartuje. Krawcze, uważaj na plecy przy kopaniu tej studni. Tam na inne rzeczy z tyłu trzeba uważać. Ty tu kopiesz studnię, a tam cię zachodzi od tyłu jakiś kochający inaczej, na przykład. Ojej, zażartowałem sobie z kochających inaczej. Trzeba usunąć ten kanał. To jest siedlisko nienawiści. To nie powinno być coś takiego. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Zdecydowanie.

0: wcześniej mówiłem o tym serialu, który ma być następcą Korony Srulów. Znowu będzie nudno, bez pojedynków, bez walk, bez pościgów, bez pułapek, bez intryg, bez fajnych strojów, bez efektów, bez szczypty magii, no bo w takich kozakach to była nawet szczypta magii. Tylko będą gadali. I to jeszcze tak gadali teatralnie, że jeden dialog będzie trwał i trwał. Bo to prawdziwi aktorzy z teatrów będą być może też. No, podobno już Kurski zatwierdził listę, bo on musi zatwierdzić, czy jakiś tam przypadkiem lewak, aktor lewak się, to on by go skreślił zaraz. Tylko tacy, którzy wcześniej grali w serialach typu Plebania, Ciocia Ruzia, jacyś tacy, wiecie, będą tacy boży aktorzy, boży aktorzy. No, ja się zastanawiam, czy można by na przykład inne filmy na tej samej zasadzie u nas kręcić. Na przykład horror. Bez potworów, bez efektów, bez mroku, bo nie może być mroczne, bo to jest Diabolow wtedy i Harry Potter. I to jest szataństwo. Trzeba potem egzorcystę wołać. I po co? Żeby był taki horror bez niczego na przykład. To ja bym zrobił na przykład taki horror. Ośrodek wczasowy. Pani kierowniczka stołówki dowiaduje się, że ma przyjechać towarzysz Gierek do tego ośrodka wczasowego i szybko tam biorą się za przyrządzanie różnych potraw. Towarzysz Gierek, słodszy niż cukierek, przyjedzie do nas, naszego ośrodka. I tam się krzątają, ale widzą, że kaszanka znika na przykład. I są tajemnicze ślady zębów na kaszance. Takie nienaturalne, takie jakby nieludzkie, bo to dziwne, takie jakieś kły. I wszyscy się zaczynają bać, co tu zrobić. Z jednej strony jakiś potwór jest wśród nas chyba, tą kaszankę zjada, a z drugiej lada moment ma towarzysz Gierek przyjechać do tego ośrodka. I taki horror bym zrobił. Nazwałbym go W Zaroślach na przykład. W Zaroślach. Bo W Zaroślach by się czaił. Okazałoby się ostatecznie, że to nie był żaden diabeł, żeby nie było żadnego diabolo, żaden zombie, to mamy swoje, ale też żadne tam słowiańskie, bo to pogańskie. Tylko, że to był taki biedny, że to był zwolniony 10 lat temu cieć, który chował się w zaroślach i taki był głodny, no, i tą kaszankę podjadał. Nie wiem, co myślicie o takim scenariuszu. Może macie jakiś pomysł na W Zaroślach 2, na przykład, nie? Jeszcze. Można by... Ja już zwiastuna zaraz robię. Nie tak dawno temu.
1: Pani kierowniczko, a co tak, gdzie ta kaszanka, co tu była?
0: Nie wiem, pani Jadziu. No przecież tu leżała.
1: To jakaś tajemnicza sprawa. A słyszała pani te dziwne odgłosy z zarośli?
0: No, taki trailer, nie? Myślę, że ludzie by poszli do kina. Tak może dla fanu troszkę.
2: W saunie też się biczujesz gałęziami. O, to tak jak Jan Paweł II też się biczował. Wspaniały człowiek. Ja jestem pewien, że on się tak fantastycznie biczował, że...
0: A tak już mówiąc serio, nie sądzicie, że jak ktoś się tak sam biczuje, to jest jakiś lekko pierdolnięty? Na przykład?
2: Bo rozumiem, że no trochę inna sprawa się biczować jakimiś witkami w saunie, bo tam, nie wiem, sobie tam otwierają się pory czy tam coś, no to ma jakieś takie bardzo praktyczne zastosowanie, nie? A trochę inna sprawa jakimś batem się samemu po plecach do krwi biczować tak dla samego biczowania, nie? Hpf, hpf, no ale może lubił.
0: do morsowania trzeba stopniowego przygotowania. No tak, tak. Ale o tym to pogadamy już w niedzielę, o 21:00 sobie. No, to też jakie jeszcze filmy można by robić bez niczego, tylko że chodzą i gadają. Na przykład sensacyjne też, bez żadnego wystrzału, nie? W sumie jak tak spojrzeć na polskie filmy sensacyjne, filmy akcji, to tam jest mało strzelania. Bijatyk nie ma wcale, bo nikt się tu nie potrafi bić za bardzo. A w takich Kozakach, w tym serialu ukraińskim, tam świetne bójki były, naprawdę świetne walki, tam walczy raz ten z tamtym, raz tamten z tymi, tu się gonią, jakieś fruwają, sztylety, dużo się tam dzieje, nie? Jakiś taki mega silny koleś z maczugą wielką jest i fantastyczna walka maczugą, widać, że świetna choreografia i pewne przygotowanie, nie? Dużo scen kaskaderskich. Pojawia się też postać charakternika. To brzmi znajomo chyba, nie? Charakternik. Ktoś zgadnie na czacie, kto to jest charakternik? Z kim można by go przyrównać jakby? Że to jest jakby... to powiedzieć... Jest taka profesja, którą się nazywa różnie i między innymi się mówi na takich ludzi, że to jest charakternik przyszedł. To coś wam to mówi? Mówi to coś panu, panie Paździoch?

Tak, to misiu, pewnie, pewnie, to nawet będzie ciekawiej jeszcze. No, to się możemy się umówić wstępnie na niedzielę. Czekajcie, czy mi się nie pomyliło, czy to nie w następną niedzielę, czy to w tą, czy w następną, bo już teraz zgłupiałem. Dobra, sprawdzajcie zapowiedź. Ja się dopytam i jakby co, to jutro będzie zapowiedź. No, jak to w tą niedzielę. Mam nadzieję, że w tą, że nic nie pomyliłem. Zakręcony jestem, jak słoik. Osiedlowy gangster? No nie, no nie wiecie chyba tutaj, o jakiego charakternika chodzi. Charakternik to jest... Tak się nazywa Wiedźminów też. Wiedźmin, na Wiedźmina się też mówiło charakternik. Wiedźmin, Wiedźmak, charakternik. No i no, tak w takim powszechnym rozumieniu, no to tak, Furiat, no to jest to po prostu charakterny człowiek. Ale no tak się mówi też charakternik na kogoś charakternego. Czyli kogoś, kto ma po prostu wyrazisty charakter, nie? I na przykład, no nie wiem, o kimś, kto nie daje se w kaszy dmuchać, co poglądy swoje ma bardzo jasne i twarde. To można powiedzieć, nie? Że charakterny. Albo można powiedzieć charakterny, że taki, co idzie pod prąd może, nie? Ja nawet nie pamiętam, tak jaka jest taka poprawna definicja człowieka charakternego. Bardziej tak na skojarzeniach chyba bazuje. No ale w każdym razie wiem, że na Wiedźmina się mówi czasem też charakternik. I ten charakternik, który się pojawia w Kozakach, to jest taki szaman jakby, taki Wiedźmin trochę, bo Wiedźmin, zauważcie, też się zajmuje magią, eliksirami. I to jest też taka osoba, która waży różne eliksiry, rozmawia z duchami, no taka wiedźma w męskiej postaci, no i tyle. No i bardzo fajna postać, on jest w ogóle śmieszny, bo on jest ten strasznie taki mroczny, jakiś taki w futrach cały, wymazany jakiś i strasznie mały, jest taki kurduplowaty, ale bije się znakomicie i wszyscy się go boją, bo on się bije, ale jakieś takie ma swoją sztukę walki wręcz, że tam nogami kopie, no tak... Śmieszna trochę postać, ten charakternik z tych Kozaków. Niektórych na pewno zbulwersuje, że w tych Kozakach pojawia się husaria też. I lachy. Lachy się pojawiają i husaria, która grabi tam wsie jakieś. Zaraz wszyscy powiedzą, to mi się takie coś nie podoba, bo nie kala się własnego gniazda. Znaczy, no to może bez sensu trochę, bo to nie jest własne ich gniazdo, to jest nasze gniazdo, to ktoś inny kala nasze własne gniazdo, jeśli już. Ale że nie powinno się oglądać czegoś takiego, bo oglądanie czegoś takiego, gdzie się nas przedstawia w nie najlepszym świetle, naszą husarię wspaniałą, to nie powinno się czegoś takiego oglądać, to powinno być w Polsce zakazane. No, jakbyś doszedł do władzy, ty, który tak twierdzisz, to byś zakazał, nie? Czego byś jeszcze zakazał? Na przykład pączków, bo nie lubisz, albo zbyt długiego grania na komputerze. W ogóle jak Kononowicz można podchodzić, który by zabronił właśnie komputerów dla dzieci, bo czas marnują, grają w te głupie gry. O, czekajcie, chyba mam tu wiadomość. Zaraz wam powiem dokładnie. O co kaman? Telefon mam strasznie zamulony, wiecie? I zauważyłem, że to jest... Nie wiem, czemu telefon się... Jak system operacyjny w komputerze się zaśmieca, zaczyna to wszystko się ślimaczyć, dławić, wszystko się pół godziny wgrywa, a na początku tak wszystko chodziło płynnie, sprawnie, nie? Jakieś Pegasusy mnie tu poinstalowali może. My w tą niedzielę, aha, dobra, czyli w tą niedzielę, dobrze mówiłem, nic nie pomyliłem, nie wiem, skąd mi się wzięła ta następna niedziela, może a propos innego jakiegoś tematu. No, w każdym razie będzie fajnie. No, to co, Tomisiu, to jakoś się musimy umówić jak najszybciej, żeby się nie rozmyło, nie?
Także zapraszaj jak najbardziej osobę zapraszaj. No. Szorstki nonkonformista, pisze kulawe rowerowo, to a propos charakternika, tak? No może właśnie o to chodzi. No i powiem wam, że tak zazdroszczę trochę Ukraińcom, tak, że takie fajne seriale potrafią zrobić. Wesołe, efektowne, ciekawe, trzymające w napięciu, kolorowe, świetne miejsca, stroje, wszystko. Oglądam z przyjemnością, a włączę taką Toyota Corolla z rulów i po prostu taka żenada, znudzenie, zniechęcenie i smutek, że miało być fajnie, a wyszło jak zwykle. A to bardzo drogi serial, nie? Ale tu można łatwo wskazać, co zawiodło. Na przykład nepotyzm, że znowu się bierze tych samych, co zawsze, do wszystkiego, nie? Mamy jedną dyżurną babę łebkowską od pisania scenariuszy do seriali i to ona ma napisać też, bo to jest łebkowska, no. I chuj. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Układy, układziki. Nie wiem, dla mnie jedynym sposobem, żeby tu było normalnie, to jest wpuścić do wodociągów LSD. Jednak jestem za tą metodą. Tak, zmieniłem zdanie. To jest jedyny sposób, żeby tu było normalnie. Trzeba kwasa do wodociągów wrzucić, żeby ludzie się napili. I właściwie czemu nie? Czemu nie? Czy to by była jakaś wielka zbrodnia? A jakby na przykład wpuścić... Jakbyście wiedzieli, że wszyscy się strasznie rozchorowali, są chorzy i mielibyście jakiś lek, który możecie wpuścić do wodociągów, żeby z kranu popłynął ludziom ten lek, to byście to zrobili czy nie? Ja bym zrobił zdecydowanie. Bo niby czemu nie? Bo nie wolno kogoś leczyć na siłę czy co? Ja myślę, że to by był taki lek, który by uzdrowił może duszę ludzi tutaj trochę. Zostaliby może chwilę sami ze sobą i by się zastanowili. Popatrzyliby w lustro i bardzo szczerze by sobie odpowiedzieli na parę pytań może. Oczywiście rzeczy, o których mówię, są bardzo kontrowersyjne, bo nauczono nas myśleć, że o pewnych rzeczach to nawet nie wolno myśleć. Pan nawet nie pomyśl o tym, że ja współpracowałem. Nie wolno myśleć, nie wolno mówić. Myśl o zbrodnia i słowomord. Niestety, tak jest. I ludzie sami się zaczynają cenzurować i mówić szyfrem, bać się. Wiecie co? Dzisiaj to coś... Nie wiem. Wszyscy się boją. Wszyscy się boją wszystkiego trochę. Też jak coś tam chce se załatwić, to wszyscy się boją, kurwa, wszystkiego. Cienia swojego się boją. Może trochę nie bez powodu, bo państwo zamordystyczne dba o to, żeby się ludzie bali. No to jest taki efekt. Najlepiej by było dorwać jednego poślinę z drugim i spuścić mu spodnie i nakłaść pod dupsku rózgą. Tak na oczach wszystkich, żeby to było nagrane i puszczone. Myślę, że ktoś taki trochę by się już potem nie garnął chyba do polityki. Głupio by się czuł, nie? Tak skompromitowany trochę. No, nie jego wina niby, że ktoś mu ściągnął spodnie, przełożył przez kolano i nawalił po tym dupsku rózgą. No, ale tak już by się czuł ośmieszony trochę. Chyba pierwszy odcinek Black Mirror to był właśnie taki, że było porwanie, porwano jakąś dziewczynę ważną, córkę kogoś ważnego, jakiegoś, nie wiem, premiera czy prezydenta i było takie żądanie, że ten ważny jegomość ma odbyć stosunek płciowy ze świnią na wizji, przed kamerami, ma zostać to puszczone w telewizji. No, ciekawy pomysł, nie? Nie będę wam zdradzał, jakie tam inne rzeczy były, bo to sobie zobaczcie, jak nie widzieliście Black Mirror. Bardzo dobry serial. Wiedźmin drugi sezon za to, no taki Wiedźmin jak Wiedźmin, wiecie. Może być, no.
zauważyliście, że jak tak patrzyłem dzisiaj na tego Henry'ego Cavilla, czy Cavilla, to jemu nawet te włosy tak ufarbowano, wiecie, bardzo profesjonalnie, że one są takie siwe, a nie takie, kurwa, białe, jak, nie wiem, jak mysz laboratoryjna u tego Żebrowskiego, nie? I jeszcze ten nasz Żebrowski miał takie na biało jakoś zrobione te włosy, jakby posmarowane czymś, tak smalcem, nie wiem, tak dziwnie, tak? I jeszcze jakieś czarne odrosty miał, tak no, dziwnie wyglądał. Nawet włosów ufarbować nie potrafią, no. No i znowu narzekam, że Polska zła, Polak nie potrafi. No bo nie potrafi, no. Co mam czarować rzeczywistość? O, jak nam wszystko pięknie wychodzi. Jestem po prostu zaskoczony znowu jakością tego, co wyszło. Myślę, że porównajmy sobie polskiego Wiedźmina do Netflixowego i mamy odpowiedź, jak różne rzeczy się różnią właśnie tutaj. Nasze rodzime od innych. Sorry, ale jestem taki normalnie, no chyba faktycznie jestem ojkofobem, że nienawidzę własnego kraju. Zaraz się sprawdzę. Ojkofobia. Termin. Odrzucenie od rezerwy do nienawiści rodzimej kultury. A czemu to ma być jakieś schorzenie? A ktoś nie może po prostu na przykład nie gustować w polskiej kulturze, w polskiej kuchni, może mu mentalność Polaków nie odpowiadać i Polska ogólnie mu się nie podoba i ten kościół cały i ten zabobon, no to mu się nie podoba, to i co? I to jest, on jest chory od razu, a to może od razu mu dać, może tam się nie wymyślajmy żadnej ojkofobii, zróbmy schizofrenię bezobjawową i do zakładu, i tablety jakieś srogie mu dać, żeby siedział cicho i żeby nie pluł na Polskę. I już.

Też. No, też uważajcie tutaj covidosceptycy, szczepionkosceptycy i tak dalej, bo ciągle nowi ludzie odchodzą, jacyś, ciągle umierają nowi na tego covida i nawet tacy liderzy, ci, którzy prowadzą na przykład streamy, różne audycje i są, i ciągną za sobą ludzi i są takimi właśnie covidosceptykami mocnymi, no to też potem chorują i umierają czasami. Też tak bywa. I to mówimy o samych skutkach COVID-a. No trochę mnie zaniepokoiło to, że Etam może mieć COVID-a, bo pisał tu na początku samym, że jest w ogóle, snuje się po domu, ledwo co. No zobaczymy, zobaczymy. Sroka z kolei z tym złamanym obojczykiem, no już go wypuścili ze szpitala. Już jest tam u siebie na działce, ale też mówi, że cały czas go to boli, że źle się czuje i że powinni go tam jeszcze trochę podtrzymać. No może nie mają miejsc po prostu. Tak to jest. Niestety. Wzięli go tam, zabandażowali, kopa w dupę i do widzenia, nie? O, Tomu tutaj pisze, jak brzydko, nu, nieładnie, tak, jednego polityka powiesić, to reszta by się ogarnęła. O, jak brzydko napisał. I jak bez sensu, bo to się kupy nie trzyma, to się tak w ogóle, że tam zaraz wieszać, no nie wolno tak i w ogóle całe te, no. A tak po cichutku to... No. Taki będzie mój komentarz. Czemu jednego? Może tak 10 od razu, żeby dwa razy nie chodzić, nie? Potem musisz, wiesz, może to nie zadziałać, może być za słaby bodziec. Proszę, nie siej propagandy, pisze Tomu. Zaszczepieni chorują i umierają tak samo jak niezaszczepieni. No ale, no tak, no ale ja mówiłem, znaczy nie wiem, czy tak samo. W sumie, ale w tym przypadku akurat mówiłem tylko o tych, co się nie szczepili, zachorowali i umarli, no. Tak po prostu, bo byli, mieli słabą mieli odporność. Odkryto jakiś gen, słuchajcie, to jest ciekawy temat. Odkryto jakiś gen, który sprawia, że właściciel tego genu o wiele ciężej przechodzi COVID-a. No to powinno nam dać do myślenia też. No to ważna informacja w sumie, nie? I być może już nawet można się zbadać pod tym kątem. Nie wiem, jak to jest daleko, jak daleko są posunięte te badania, to odkrycie. No ale może już można się właśnie sprawdzić, czy nie jesteśmy właścicielami takiego genu, który sprawi, że no bardzo jest duże ryzyko, że srogo was zamiecie ten COVID, nie? Sam bym sobie chętnie to sprawdził. Tylko tu mogą być jeszcze inne. Sprawdzisz się, wyjdzie ci, że na przykład nie masz tego genu. No. I to uśpi czujność. No ale zawsze lepiej więcej wiedzieć niż nie wiedzieć. Chociaż są tacy, którzy na przykład absolutnie nie chcieliby znać swojej przyszłości. Dowiadywać się od jakiejś wróżki. Tak dalej. No akurat też bym nie chciał w sumie. Bo niezależnie od tego, czy wróżka prawdę powie, czy też skłamie, wróżka prawdę ci powie, chyba że skłamie, no to obie opcje są kiepskie. Bo albo dostajemy jakieś informacje kłamliwe z dupy, wymyślone, które mogą nam zaszkodzić po prostu, jak się do nich jakoś tam dostosujemy. Albo dostaniemy wiedzę prawdziwą i... Ale to też się na nas zemści. Bo czasami pewne rzeczy lepiej, jak się pojawią niespodziewanie może, nie? Tylko wtedy to zadziała jakoś. Może nam to po prostu popsuć, nie wiem, zaburzyć jakoś nasze przeznaczenie, jakby. Także wszyscy się napili ze studni szaleństwa. I Najman, który zaprasza byłego gangstera, mafioza i robi z niego jakiegoś celebrytę wspaniałego. I media, które

po prostu pewnych tematów zupełnie nie poruszają. Mówię, na stronie w sieci, to tam sieci, nie w sieci, tylko sieci. Sama taka propaganda, toporem ciosana, nie? I edukacja, wielokrotnie o tym gadaliśmy, jest do dupy. I służba zdrowia, na którą nie ma co liczyć i tak się będziesz musiał leczyć prywatnie, jak coś ci się stanie. I kościół, i wszystko, i filmy, w ogóle, nie wiem, ceny, i rząd, wszystko jest do dupy. Czemu to tak jest? I wszyscy się zachowują jakby z Monty Pythona wyjęci, nie? Trochę ludzie. No nie wszyscy, no ale wielu, więc nie wiem. IKEA sprawdza certyfikaty covidowe. Na takiego newsa też się natknąłem. Duża kolejka pod IKEA i sprawdzają właśnie wszystkich pod tym kątem, czy ma certyfikat covidowy. Niektóre kraje, żebym tu ja pamiętał, gdzie to było, może podpowiecie, gdzieś wprowadzono... mam na końcu języka. No, że alkohol tylko dla zaszczepionych. A to skurwysyństwo, nie? Popatrzcie, jaki system jest skurwysyński zawsze. Powiedzmy, że ktoś jest takim alkoholikiem trochę, jak ja, nie? Może niekoniecznie jestem alkoholikiem, ale dobra, niech będzie, powiedzmy. Ktoś jest takim alkoholikiem jak ja, to zabronić mu, nie? Jeszcze nie napijesz się, no chyba, że się zaszczepisz. I potem co? Zaszczepię się i znowu dostanę autyzmu, nie? Bo mi się chciało pić, już nie wytrzymałem i się zaszczepiłem. No świetne po prostu, świetne działania. Zabrać ludziom. No, bardzo dobrzy są ci rządzący we wpadaniu na pomysły, co można by nam zabrać, albo czego można by nam zabronić, nie? Żaden nie wpadnie na pomysł, na co można by nam zezwolić nagle, na przykład, tylko mają 100 pomysłów na dzień w temacie, czego nam zabronić i co nam zabrać. Ja bym, mówię szczerze, kroiłbym i solił i bym wiedział, że dobry Pan Bóg, jeśli istnieje, to się uśmiecha, jak to widzi.

będę musiał zaraz chyba wyłączyć kapuśniak, bo cały czas mi się robi bulion. Postanowiłem sobie dzisiaj zrobić taki lepszy bulion, to znaczy, żeby się gotował kilka godzin, zamiast standardowego, standardowych półtorej godziny do dwóch, to niech on się z 4 godziny pogotują się te utka, nie? I zobaczę, jaki wywar z tego wyjdzie, czy bardziej aromatyczny, czy nie. Tyle, że muszę dolewać wody co jakiś czas, więc przydałby się może ktoś na antenie, kto by chwilę mnie wyręczył. Krawiec, w Irlandii alkohol od 10.30 do 22.00, w niedzielę od 12.30, dopiero trochę lipa, co? No lipa, lipa. No, w wielu krajach w ogóle nie ma czegoś takiego jak u nas, że do jakiego sklepu by się nie weszło, to tam całe stoicho wielkie z alkoholami. Alkohole takie, owakie, srakie, dupakie, tyle procent, tyle, kolorowe, czyste, winka, różne rodzaje, piw 100 tysięcy różnych, nie, kraftowe, korpo piwka, wszystko, do koloru, do wyboru. To nie jest taki standard, że na świecie takie są takie w każdym sklepie alkohol i tyle do wyboru. U nas jak przyjeżdża ktoś, kto lubi chlać, to ma raj. To ma raj. Taki raj, że tarira raj po prostu. A czy sroka jest zaszczepiony? No, on wiem, że przeszedł COVID-a na pewno, więc na pewno jest ozdrowieńcem. Tyle wiem. A czy się szczepił? Chyba tak, chyba też. Widzicie, szczepił, przeszedł potem i się przewrócił i obojczyk złamany. Tak to jest właśnie. Też dziś robiłem bulion. To dobrze. No i potem zobaczyłem dzisiaj, ile jest sposobów na robienie kapuśniaku. Bardzo dużo. I te przepisy się dosyć mocno różnią od siebie. Na przykład ja gotuję boczek tak ukrojony w duży kawał i on tam się, robi się z niego wywar, ale znalazłem dzisiaj taki przepis, że normalnie podsmażasz boczek, kroisz w kostkę, podsmażasz i dopiero to wrzucasz do zupy. No, różnica spora, nie? Można dodać śmietany, można nie dodać. Można kapuchę obmyć i odsączyć trochę z tego kwachu, a można w ogóle nie odsączać, dać tą kapuchę i jeszcze dolać tego kwachu, nie? Z torebki. Więc na przeróżne sposoby, nie? Długość gotowania różnych rzeczy, to kiedy dodajemy, kiedy przyprawiamy. Tak naprawdę zupę można zrobić na 10 różnych sposobów i to za każdym razem będzie trochę inny kapuśniak. No. Kapuśniak dobry na zimę. Właśnie jak jest, to jest jedna z tych zup, które przyjemnie się je, jak jest właśnie zimno, nie? Nawet się kojarzy tak trochę górale, właśnie kapuśniak. Jest dobra zupa, kwaśna, jednocześnie bardzo aromatyczna, sycąca. No i taka kuchnia nasza bardzo, nie? Polacy w ogóle słyną, jak coś dobrego miałbym powiedzieć, to właśnie to, że nasza kuchnia słynie z zup. Może tak. Zupy to jest trochę taka nasza specjalność. Jemy dużo różnych zup i chętnie.

0: No, a kurczę, może recepta na fajne życie, na spokojne życie, na bezstresowe życie, na dostatnie życie jest prostsza niż nam się wydaje. Może ona jest w zasięgu ręki, tak naprawdę. I chodzi po prostu o to, żeby się odłączyć od systemu jak na ile się da. No już dochodziliśmy do tego, że się tak całkowicie nie da, ale odejść jak się tylko da. Możliwie najbardziej, nie? Po prostu kantować ten system, obchodzić szerokim łukiem, nie korzystać, nie brać, nic, nie, w ogóle, do widzenia, dziękuję, proszę nie dzwonić, my zadzwonimy do pana, do widzenia, nie chcemy, nic, w ogóle, wszystko, co nam proponują, to nie chcemy, nie oglądamy, poczynając, nie, już nawet nie będę wymieniał, bo niektóre rzeczy mogą zostać zaklasyfikowane jako jakieś tu namawianie do czegoś, ja do niczego nie namawiam. Tylko sobie tak głośno myślę. A w ogóle to jest performance artystyczny. To wszystko, co mówię. To jest performance artystyczny i wszystko mówię odwrotnie niż myślę, tak. Ale to no, wiecie, o co chodzi. Po prostu nic, zupełnie. Nic, co państwowe, nic, co systemowe. Znaczy, zrezygnować ze wszystkiego, co nam system proponuje. Też może macie jakieś propozycje, nie? W ogóle założyć sobie działalność poza granicami, nie każdy może też. Są takie branże, gdzie się nie da po prostu za bardzo. Bo nie będzie się dało wtedy prowadzić działalności na terenie Polski. Ale jest wiele branż, gdzie ludzie może powinni odważniej zakładać działalność poza granicami RP. Nie brać żadnych dotacji, starać się nie brać kredytów. Zrezygnować z różnych tam dobrodziejstw, które nam proponują, nie? Nie wiem, może starać się też nie finansować w ogóle spółek Skarbu Państwa. A się w ogóle zastanawiam, teraz się Orlen łączy z Lotosem i to ma niby sprawić, że Ruscy to wykupią. Bardzo wiele u nas jest takich działań, które ostatecznie mają sprawić, że ktoś nas wykupi, bo dopóki to jest nasze, to coś, to się nie opłaca, to jest do dupy, z tego nic nie będzie, to jest nierentowne. Natomiast kiedy ktoś złoży podpis i wykupi to od nas, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to się nagle zmienia w rentowne, perspektywiczne, nowoczesne, dobrze działające, wartościowe. Takie czary, nie? Więc ktoś może chce resztkę tego, co jeszcze mamy tutaj państwowego wykupić, nie? Przejąć. I to może być duży problem, bo jak już mówiłem, jesteśmy w trochę takiej sytuacji, że Polska jest jakby utrzymywana w bardzo dużym stopniu przez te różne spółki Skarbu Państwa. No, także w jakimś tam Kuwejcie mogą sobie ludzie żyć z ropy i się finansuje z tych surowców, a u nas tak się finansuje bardzo dużo z tych spółek Skarbu Państwa, z dochodów spółek Skarbu Państwa. Więc jak ktoś je przejmie, no to raczej już te pieniądze, raczej nie będą już te spółki zarabiały tak na Polskę, na Polaków, żeby tu różne rzeczy finansować. Na przykład przejmowanie mediów. Jak to robił Orlen, przejął sobie nagle media lokalne. No, to może być kiepsko trochę. Bo tak właściwie duża część u nas przedsiębiorców to musi kombinować, że tak powiem, enigmatycznie. Musi kombinować i często wykazują jakieś straty czy coś, żeby w ogóle jakoś przeżyć, nie? No a już jak mówię, prowadzenie działalności w tym kraju to jest samobójstwo. Martin Lechowicz opowiada, jak tam u niego w Anglii jest na przykład, no to nie zgadniecie, zupełnie inaczej jakoś tak i fajniej. I nic nie musi płacić w ogóle, dopóki tam się nie rozwinie, to podatków za bardzo nie płaci. Dają mu spokój, proszę, tutaj nie zrywamy jabłuszka, zanim dojrzeje, prawda? A u nas tylko się taki pączek pojawi, to od razu przychodzi jakiś i szarpie tam. Tylko taki, taki mały się jakiś pończuszek wykluje, to przychodzi jakaś biurwa, jakiś poseł i szarpie.
1: Dawaj mnie! Więcej, dawaj, wszystko dawaj!
0: I to jest ta różnica właśnie między różnymi krajami. Tak więc często jest mi smutno, tak zwyczajnie smutno i przykro, że się nie urodziłem na przykład Brytyjczykiem, Amerykaninem, Czechem, Francuzem, Niemcem, Rosjaninem, kimkolwiek, tylko nie psolakiem. Po prostu znienawidziłem swój kraj. Przyznaję się, znienawidziłem, tak. Znienawidziłem rządzących, znienawidziłem ludzi. Oczywiście oprócz was, słuchaczy Nocnego Radia, bo was akurat bardzo lubię. Ale tak, przyznaję się. I co, do więzienia teraz mnie? Że nienawidzę własnego kraju? No to potwierdzicie tylko, że zamordyzm nastał nam już w 100% i się zamyka tych nieprawomyślnych, którzy nie kochają ojczyzny. No, to dobra, to zamknijcie, no. Jak chcecie. A ja będę dalej sobie. Nic to nie zmieni, bo wiecie, nie można kogoś zmusić do miłości. To jest jedna z niewielu rzeczy, do których nie można zmusić, które ciężko sobie kupić, bo to w najlepszym przypadku będzie jakaś taka fałszywa miłość udawana. Albo miłość ze strachu, czy miłość ze strachu. Tak, kocham cię, mój panie. Ja mam twój niewolnik, kocham cię ponad życie i tyś me słońce na niebie, moje słoneczko. No to nie jest miłość jakaś, to jest strach tylko. To jest nadal tylko strach. Miłość to w tym przypadku jest udawana. No więc nie można, nie możecie, to jest jedyna rzecz, do której nie możecie mnie zmusić. Możecie mnie zamknąć, możecie na mnie donosić gdzieś tam, jak ktoś chce, ale nie zmusicie, no nie da się po prostu, jest to niewykonalne. Jest to sprzeczność trochę sama w sobie, miłość z przymusu. Nie można, miłość musi być dobrowolna z definicji i szczera. Dlatego to jest takie piękne, może właśnie.

krawiec. Czy zrobisz jakiegoś wesołego afterka dzisiaj? Nie, raczej nie zrobię dzisiaj wesołego. Tłumaczyłem, że jestem w kiepskim bardzo nastroju. Mam taki kryzys trochę i jestem zniechęcony. Musicie chwilę odczekać, aż sobie odsapnę, aż mi się naprawi coś w głowie, aż się nastroję trochę lepiej. No. I z całym szacunkiem, ale też no nie zrobię na pstryk, że się odmieni. Nawet tu mecenasów, przepraszam, szanownych, ale no też nie zmieni to nic, jak mnie tutaj dopieścicie wspaniale, co zresztą robicie, no to też, wiecie, ciężko, nie? Pieniądze to nie wszystko, też są jeszcze inne różne sprawy, więc no tak mam akurat, że mam bardzo kiepskie samopoczucie i tak nadspodziewanie dobrze brzmię, jak na takie samopoczucie, co mam. I z tym się nic nie zrobi. Tak samo jak z tą miłością. Też się tego nie wymusi, nie zaczaruje. Bo nawet jakby kogoś zaczarować i by się zakochał, to właśnie to, czy to jest jeszcze miłość?

0: kochać kraj i naród to co innego, a państwowość to inna sprawa. Nocne radio. No tak, niby tak, ale ja nie lubię niczego, co polskie właściwie. Za bardzo. Znaczy, pewne rzeczy można sobie wyszukać. Nie wiem, Polska. Nie wiem w sumie co. No nie wiem, no. Znaczy, to co jakiś obowiązek jest? Ja kocham Ziemię, Matkę Ziemię i kosmos. Mamę Gaję kocham i przytulam. Mogę? Czy nie? Zaraz ktoś zadzwoni i on tego nie zrozumie. Zaraz się znajdzie taki, co tego nie zrozumie. Po prostu powie, ale jak? Ale jak ty możesz? Jak ty możesz?
1: I aż pisemko do płoku łatły.
0: Nie no, nic nie wskuracie. Musi tu się coś zmienić, nie wiem, na lepsze. Muszą ludzie zacząć rozliczać polityków, nie być tacy pazerni na jakieś 500 plusy, nie dać się, nie być przekupni, o, nie być przekupni. Musi zniknąć ta tandeta cała, to ta wieś tańczy i śpiewa, nie? I śpiewanie żono, moja żono w programie, gdzie klientka mówi o tym, że ją mąż zostawił. Tam disco polowiec nagle wyskakuje. Co za absurd w ogóle. Ja w to nie wierzyłem, ale tak faktycznie. Musi się zmienić prawo, muszą się podatki zmienić, musi się pojawiać jakaś wartościowa kultura polska, filmy, książki, dzieła. Muszę spotykać na ulicy trochę jakichś bardziej rozgarniętych ludzi. Musi trochę się pogoda zmienić, żeby więcej ciepełka było. Musi zniknąć agentura cała, która nam rozpierdala kraj też. Muszą zniknąć takie zjawiska jak kumoterstwo i nepotyzm. Jakaś większa odpowiedzialność właśnie. Media trochę dobrze, żeby się zmieniły, żeby nie były takie na usługach czyjś, nie? Tylko żeby chodziło o dziennikarstwo, o prawdę, o informacje. Wszystko się musi zmienić właściwie. Można tu wymieniać w nieskończoność. No, więc skoro nic mi się nie podoba, nawet za jedzeniem polskim jakoś tak nie przepadam. Jem, co mam. No, po prostu nie ma tak, że jakoś polska kuchnia mi wielce odpowiada. Raz sobie zamówię coś u Wietnamczyka, raz sobie coś przyrządzę, jakieś kanapki. No to jaka polska kuchnia? Raz sobie pizzę zjem. Jest to, żre co jest, nie? Tak więc nic mi się szczególnie nie podoba. Niech zacznę kochać ten kraj, jak się coś... O, i katolem właśnie niech się odwalą od normalnych ludzi. Też bym prosił może. Dajcie nam spokój. Módlcie się sobie tam, nie wiem, czarujcie, całujcie sobie w stópkę Jezuska, czy tam księdza w stópkę, czy mu tam dzieci swoje zanoście, jak chcecie. Nie, tego nie powiedziałem. Nie, to jednak tego nie róbcie. Tutaj już nie jest wszystko jedno, bo to jednak, wiecie, dziecko, nie? I ono samo decyzji nie podejmuje. Tylko wy za niego podejmujecie i niesiecie. Słuchajcie, do tego chóru słowików to tam zanosili normalnie dzieci właśnie, tak, nie? I się cieszyli, że tam są molestowane rodzice, bo wiedzieli, że potem można mieć może haka na takiego pedofilca i dziecko i wymusić coś, żeby dziecko tam wyżej stało w chórze czy gdzieś, nie wiem. Z Krzysztofem Sadowskim, przepraszam, z Krzysztofem S., znanym jazzmenem, to nadal nic nie zrobili. W ogóle zamietli pod dywan, cicho, sza, nic nie ma. Było i nie ma. No, nie ma. No, także artyści to dopiero są święte krowy. Wszystko im wolno. I jak te wszystkie, jeszcze masa innych rzeczy się zmieni, to zacznę kochać kraj swój. W ogóle, dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby kochać swój kraj? Czy może ktoś zadzwonić i wytłumaczyć mi, dlaczego ktokolwiek miałby kochać swój kraj tak naprawdę? Ja wiem, że to jest takie powszechne przekonanie właśnie. To ojczyzna, tutaj wyskakuje jakiś tam kapitan Ameryka, czy tam inny ojczyznosław, Major Glory, we flagę ubrany taki i... Nawołuje, nie? No to rozumiem, ale dlaczego właściwie miałbym kochać swój kraj? Dlaczego? Tak konkretnie ktoś może niech powie. Albo zadzwoni, albo coś. Niech zacznie pretensje od siebie. Ale panie Nowak, a dlaczego... bo Nowak jeszcze wcześniej napisał, według mnie idealnie się wpisujesz w Polaka, typowy, standardowy przeciętniak Maruda, który przeczy sam sobie w co drugim zdaniu. I dodaje też Nowak, że powinienem zacząć od siebie, ale to tak, to jest zdrowe zacząć od siebie, ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby se trochę ponarzekać na... szczególnie jak ktoś zapyta na przykład, jak będzie taki temat.
2: Od siebie. Ale panie Nowak, a
0: prosimy
2: dlaczego...
0: tam wyłączyć radio.
3: Już. Właśnie nie mam włączonego radia, tylko telewizor. To jest ciekawe.
0: No to prosimy wyłączyć telewizję, włączyć myślenie.
3: Już wyłączyłem. Ty, a ty wiesz co, zarzucasz mi, że nie myślę? Ty, kurde żydowska, ty... No, jedź do Izraela, tam będziesz miał lepiej. Albo na Syberię, tam będziesz kochał matkę Gaję. Nie, żartuję, kurde.
0: No wiesz, to też jest w sumie dobre pytanie, bo ktoś, no. Bo można by się zastanowić, czy w innych krajach jest jakoś dużo lepiej, czy świat nie zwariował ogólnie. No ale ja na razie najlepiej znam Polskę i wiem, że mi się tu nie podoba. I ktoś... może powiedzieć, to czemu tu mieszkasz? No z różnych powodów, no nie muszę się tłumaczyć. Akurat mieszkam, bo w tej chwili mam taką sytuację, że muszę.
3: Bo się urodziłeś tutaj, tak? Jak to powiedział jeden ze stand-uperów takich amerykańskich, no. Słynnych, co to Claude go często cytował, pamiętasz?
0: No, co, masz na myśli Billa Hicksa może?
3: Tak. No ja się tu urodziłem, no i kurwa, no moi rodzice się pieprzyli tutaj. Wiesz, to takie, wiesz, troszeczkę... w chuj spłycone, nie? Nie sądzisz?
0: Dobra, to powiedz mi konkretnie, dlaczego powinienem kochać swój kraj?
3: Nie powinieneś. No, słowo powinieneś możesz tak włożyć tak między tak teraz nawias, bo ja wiem, że to nie chodzi o to, czy powinieneś, czy go kochasz, dlatego że go kochasz. Z miłością jest właśnie tak, że nie możesz zmusić kogoś dlatego, że gdzieś się urodziłeś. Bo jest wielu na przykład kosmopolitów, nie? To tacy ludzie, tłumaczę, którym dobrze jest tam, gdzie jest im dobrze. Nie? Ale zobacz, jest wielu ludzi, którzy kochają na przykład inne kultury, inne kraje, wiesz, tam jeżdżą, podziwiają. Znam wielu ludzi, którzy jeżdżą do Japonii na przykład, nie? Znam z kolei dużo ludzi, którzy mieszkali długo w Japonii, nie? I mówią, że no, niestety w Polsce mężczyźni są o wiele bardziej normalni niż w Japonii, nie? Są bardziej szarmancy, są bardziej w porządku do kobiet na przykład, nie? A w Japonii niekoniecznie. Dlaczego miałbym kochać swój kraj? Jakby tu ci powiedzieć... To jest kwestia może nie właśnie tego, czy się urodziłeś, tylko kwestia wyboru, nie? Nie sądzisz, że miłość jest kwestią wyboru?
0: No to tak, no. No to ja wybieram, że nie garnę się specjalnie, żeby kochać kraj, bo nie widzę w ogóle sensu, żeby jakikolwiek kraj kochać. Może bardziej Ziemię, planetę na przykład. A jak mamy jakąś cywilizację, gdzie nie ma krajów, bo tak akurat się potoczyło wszystko, że nie ma różnych tam... krajów, nacji, tylko jest jeden taki, jedna populacja, no to co, to powinniśmy im powiedzieć, słuchajcie, lepiej, żebyście wymieli kraje, bo to jest dobra rzecz kochać swój kraj, to pozakładajcie se kraje, zobaczycie, jakie to fajne. No nie, raczej nie, chyba.
3: Czy wiesz co, kraju nie można założyć, kraj można tylko odziedziczyć w kwestii jakby to urodzenia, nie? Jedyna rzecz, która ci gdzieś trzyma, jak grawitacja, jak ta matka Gaja, jak ty to mówisz. Natomiast ja nie sądzę, żeby to była kwestia tego, czy... Bo dany kraj można kochać. Można kochać ludzi, można kochać sąsiada, można kochać kochankę, można kochać żonę, dzieci i tak dalej. Ale można kochać na przykład taką polską typową gościnność. Ja bardzo lubię ją.
0: Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś urban legend z tą polską gościnnością. Nie wiem, zależy też do kogo się przyrównamy, nie? Może do jakiejś takiej nacji, która słynie z niegościnności, właśnie takiej, jak my to rozumiemy i wtedy mówimy, o, myśmy są gościnni. Ale dobra, bo dołączył też Skała, więc jemu też dajmy tutaj zabrać głos. Cześć, Skała.
4: Cześć, ja tu zachowując higienę radiową wyciszyłem sobie mikrofon przed chwilą, żeby nie tworzyć zakłóceń.
0: Brawo,
4: Słuchaj, ja do ciebie prywatnie dzwoniłem wczoraj z takim zapytaniem, czy jakoś sobie radzisz w nowym roku, bo ceny idą w górę i tak dalej, tak z troską chciałem się cię zapytać, ale później posłuchałem post-up audycji i tam padła odpowiedź na moje pytanie. Powiedziałeś, że kupiłeś sobie sushi premium w Biedronce, więc cofam pytanie. Wiem, że sobie świetnie radzisz tutaj w nowej rzeczywistości po nowym roku. Jesteś człowiekiem zamożnym, więc moja troska rozbiła się o klif sushi premium z Biedronki. Natomiast chciałem ogłosić nowy temat audycji. Ostatnim tematem audycji było to, że Furiat się zgolił cały dla ciebie, a ja dzisiaj przytrymerowałem zarost jakby, co? Więc to też tak propozycję chciałem audycji dzisiaj zgłosić.
0: Ale tu przytrymerowałeś zarost, ale co? Które owłosienie jakby masz na myśli, mówiąc to?
4: Nie, no to takie na twarzy, to standardowe, takie, jakie sobie wyobrażałem.
0: Myślałem, że sobie finezyjnie przystrzygłeś miejsca niesforne specjalnie dla mnie, to też bym się czuł znowu zakłopotany wtedy strasznie. Ale jak gębę, to
4: dobra. Nie, Krawcze, ja bym ciebie nie chciał tutaj wprowadzać w zakłopotanie, bo ja sobie bardzo cenię twój komfort jako osoby prowadzącej tę bardzo ciekawą audycję o trymerowaniu mojego zarostu i chciałbym, żebyś prowadził ją po prostu jak najlepiej.
0: Ale powiedz ty lepiej, czy ty kochasz swój kraj?
4: Czy ja kocham swój kraj? Wiesz co, to jest jak kiedyś mój poznaniak rodak nawijał, kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. I tak samo ja mam z Polską. I powiem ci szczerze, że ja dużo bardziej jestem polskim nacjonalistą niż polskim patriotą.
3: Już zupełnie zgłupiałem, prawdę mówiąc.
4: Ale znaczy, dobra, zależy spokojnie. Mi na tym, żeby narodowi polskiemu żyło się dobrze. A czy Polska jest narzędziem do tego celu? Być może tak i to jak najbardziej spoko. Ale najważniejsze jest dobro narodu polskiego dla mnie. To jest dla mnie ważniejsze zawsze. To czyli na przykład...
3: Patriotą.
4: No nie. Patriotyzm polega na umiłowaniu Polski, a nacjonalizm na umiłowaniu narodu polskiego. To są jakby dwie osobne rzeczy. Czyli jestem patriotą narodu polskiego, bardziej bym powiedział. Ale Polski też. Oczywiście. Polski też, ale dla mnie polski naród jest ważniejszy. No, to tak zależy mi na ludziach przede wszystkim, a nie na konstruktach.
3: Tak, no dobra, doskonale cię rozumiem z uwagi na to, że na przykład ostatnio byłem dzień temu byłem w Poznaniu, w mojej ulubionej restauracji, zresztą czeskiej, nie? Bardzo dobrej. I powiem ci, że jak to się mówi, niektórzy, którzy są jakby spoza Poznania, a mieszkali tam jakiś czas temu, uważali, że na przykład Poznaniacy są takimi, jakby to ci... Nie chcę cię obrazić oczywiście.
4: Bo nie obrazisz mnie, spokojnie.
3: No. Chodzi o to, że oni mówią, że są takimi, zresztą tak jak na przykład górale, czy na przykład śluzucy, są takimi nacjonalistami, czy tam nawet rasistami lokalnymi, nie? Co ty na to?
4: Jest ogromny taki lokalny patriotyzm w Poznaniu. My w Poznaniu jesteśmy dumni z tego, że takie jest postrzeganie nas poznaniaków, że my umiemy rozmawiać ponad podziałami. To znaczy, jeżeli jest prawica, lewica, centrum i tak dalej, że my umiemy kulturalnie ze sobą porozmawiać i nasze poznańskie poczucie wartości bierze się z tego, że my czujemy się lepsi od całej reszty Polski, że my umiemy ze sobą porozmawiać jak ludzie i się nie pozabijać. I zawsze tak w Poznaniu się tak celebruje, że my jesteśmy tacy poznańscy, tacy lepsi, że my to umiemy sobie normalnie pogadać i lewak z prawakiem, centrysta z lewakiem, centrysta z prawakiem i we wszystkich możliwych innych konfiguracjach i że to jest kulturalne i na jakimś poziomie i niekoniecznie się ze sobą zgodzimy, ale docenimy się wzajemnie.
3: No ale słuchaj, tu mamy to podobnież na Dolnym Śląsku, tylko że u nas akurat nie ma tak zwanych autochtonów, tylko z reguły jest to mieszanka po wszystkich.
4: Nie, no tylko tam ich jest chyba, nie?
3: Repatriacja.
0: No, czytam czytam sobie na Wikipedii, że Gwara Poznańska, na przykład Olina Chleb, mówią chlyb. Albo mleko.
4: Nie, tak nikt nie mówi.
0: Mleko.
4: Nie, wiecie, to jakieś... To wiecie,
3: jest tak inne, inne fajne, fajne nazwy i to
4: nie,
3: jest
4: bardzo fajne. Nie, ale wiecie, jak na Szamarzewie ktoś mieszka, to, to jest takim, wiecie, autochtonem szamarzewskim od wielu, wielu lat, to, to, to na przykład mówi zagrzać kiełbasę, a nie potryć kiełbasę na przykład. To tak. Ale o, na przykład to, że ktoś mówi Szamarzewo, a tak naprawdę nie ma czegoś takiego Szamarzewo w Poznaniu, tylko jest ulica Szamarzewskiego. Ale ona ma taką swoją subkulturę dookoła, że się na ulicy Szamarzewskiego mówi Szamarzewo, a właściwie zupełnie bardzo poprawnie to Samarzewo. To jest na przykład taka, taka lokalna kwestia.
3: Ale no i to jest... Kwaliszewo, to jest, nie?
4: Tak, tak, to jest co innego. Kwaliszewo jest takie osiedle, jest Kwaliszewo. Ale...
0: Strasznie, a, no, słuchaj, a strasznie ciekawe jest to Tej, to słynne Tej.
3: Ej, tak.
0: No bo to właściwie to, to oznacza tyle samo, co ty. Ale i to jest takie fajne, nie, ponieważ... No jak?
4: Nie, to nie jest tyle, co ty. To jest takie... To jest takie zamiast na przykład... No ja te...
3: Zagajenie.
4: Co mam robić? Zagajenie. No, ja te...
3: no wiesz, no, słuchaj.
4: Ej, tej.
0: No nie wiem, na Wikipedii to piszą, że...
4: Jak chcesz, masz zrobić, tego nie chcesz zrobić, jesteś wkurzony, że masz to zrobić, to mówisz, no kurde, tylko mówisz, no ja tej. Na przykład tak,
3: tej, no ja tej. Moja była tak mówiła, bardzo słusznie to zauważyłeś.
4: No, ale widzę, że ktoś mówi o tej, jak Księże Poznania. To jeszcze do Szamarzewa wrócę, bo Szamarzewo jest podstawą poznańskiego Trójkąta Bermudzkiego, czyli ulica Polna. Właśnie ulica Szamarzewskiego i Krasickiego, ile się nie mylę, teraz mi wyleciało z głowy, bo ostatnio na Jeżyca, no, na Jotach dawno nie byłem, to właśnie były kiedyś takie regiony, w których jak się szło z telefonem w ręce, to, to można było iść dalej, ale bez tego telefonu później nagle w pewnym momencie, aczkolwiek to się przekształciło, w ogóle zdegradowało w jakimś, Stasica, przepraszam, Polna Stasica Szamarzewskiego, nie. Dobrą ulicę też podałem, ona też była niemiła, ale to nie ta.
0: Ale to tej, będę się upierał, Skała, że to, bo nawet, wiesz, to i podobnie brzmi i na Wikipedii mówią, że to jest właśnie wołasz ty, tylko taka odmiana, a poza tym tak jak gdzie indziej się gada z sobą, to dzisiaj też coraz częściej tak mówią, ty, no a weź ty, nie? Ty chłopie, a weź ty chłopaku się tam.
4: Się tak nie spotkałem, żeby tak mówić. Ja też się na Polnej urodziłem, tak do Temisiu, tutaj Temisiu się odniosę, też się na Polnej urodziłem. Mieszkałem na ulicy Staszica, więc mieszkałem klatkę obok względem kamienicy, w której mieszkał Książę Poznania, czyli Rukupeja. Staszica Stories, taka bardzo znana piosenka z Poznania, brzmi lepiej jak się słucha na Staszica, to polecam.
3: Ja swego czasu miałem taką... taki rodzaj takiego jakby jeden z naszych stałych słuchaczy dał mi taki rodzaj takiego jakby challenge'u, nie? Słuchaj, ja cię zaprowadzę w taką ulicę Poznania, gdzie masz się przebiec i wierz mi, nie dobiegniesz do tej ulicy. Przez całą dzielnicę, nie? Kojarzycie gościa, bo na pewno długo tutaj z nami rozmawiał. To był jeden z poznaniaków, który się już wyprowadził i dawno go tutaj nie słyszałem, nie? To Blacha.
4: Blacha też lubił te poznańskie klimaty, to prawda. Bo z nim też wielokrotnie rozmawiałem.
3: I opowiadał mi takie rzeczy, nie? No więc ja się, wyobraźcie sobie, przyszedłem wielokrotnie po tej dzielnicy z moją byłą dziewczyną i wierzcie mi, nie musiałem biec, szedłem sobie normalnie i nikt mnie tam nie napadł, nikt
0: a to
3: mi nie
0: sprzedał
3: lolki, ani nikt mnie kurwa nie gonił za telefonem.
4: Ja wam natomiast powiem, że ja wielokrotnie szedłem przez takie dzielnice, właśnie przez Jeżyce, wielokrotnie szedłem za dnia, wieczorem, ale mając długie włosy. No i generalnie Jeżyce były metalową dzielnicą w latach 80., natomiast później pod wpływem Rycha Pei ta tradycja została totalnie wymazana, no i to już była ten raczej łysa glaca zdominowała Jeżyce i dresy pod wpływem księcia Ryszarda, którego bardzo szanuję, swoją drogą. To jest nasz lokalny bard i ja na niego pluć nie dam, rapu nie lubię, ale księcia Pei obrażać nigdy nie dam, bo to jest tutaj nasz lokalny folklor.
0: Reprezentant najbiedniejszej biedy biedackiej.
4: Cytując piękny wers z Ryszarda Pei, ja mam ulicy z nami, a ty kurwo masz przystany. Ale wracając do sytuacji. Wielokrotnie było tak, że mając długie włosy sobie szedłem i różni autochtoni mnie właśnie na różne sposoby zaczepiali. Czy to sugerując mi, że nie jestem stąd, więc być może powinienem jakoś im się podlizać na różne możliwe sposoby, ale wystarczyło odpowiednio, na przykład, wiecie, z nimi to jest prosta gadka. Się nie utożsamiałem z tym, co mówię, ale tylko mówię, jak przetrwać, to mówię na przykład, stary, kurwa, wiesz, ja mam długie włosy, nie, ale wiesz, kurwa, nie jestem jakimś jebanym pedałem, więc wiesz, kurwa, się dopierdol do jakiegoś, kurwa, pierdolonego pedała, to wiesz, odjeb się ode mnie, kurwa, ja po prostu mam takie włosy i tak jest, kurwa, spoko, mi się tak podoba, ale to chodź, idziemy napierdalać pedałów razem, spoko, pomogę ci, ja mi się odjeb, bo jestem stąd, kurwa, nie? No, i jak już tak zagadałeś do nich,
0: to oni mieli takie,
4: faktycznie, całkiem kolego tutaj racjonalne argumenty przedstawiłeś, masz rację, w sumie, a jak jeszcze im powiedziałem, że przecież, wiesz, w latach 80. to była dzielnica metali, więc wiesz, ja po prostu jestem świadomy tego, jak u nas zawsze wyglądało. Ja będę miał długie włosy, bo tutaj można mieć długie włosy, ale po prostu nie można być jebanym podałem, nie? No i jak takiemu Dresikowi tak powiedziałem, przypomniałem mu tę tradycję, powiedziałem mu, żeby się swoich rodziców zapytał, to nagle się zawsze można było dogadać. Ale wystarczyło tak się powołać, że swoich się nie bije i naprawdę to zawsze działało i zrzucić temat poboczny na biedne osoby homoseksualne, które absolutnie tutaj nie chcę dyskryminować, ale po prostu musiałem się nimi wyręczyć. Za każdym razem, jak ktoś mi groził w pierdole, to zawsze musiałem na biednych homoseksualistów zrzucić całe złotego świata i to mi zawsze ratowało tyle.
0: No widzisz, a tu mógłbyś wpaść i powiedzieć na przykład, że idziemy bić osoby homoseksualne, to by zabrzmiało mało prawdziwie wtedy z twoich ust.
4: No tak, tak, no wtedy to... Co? Homoseksualne? A to co? Ty chyba sobie coś podałeś,
0: co ci chodzi, kurwa? Typie, o co ci chodzi, kurwa? Jakie osoby? Nie, co? Ale raz... To nie raz są ludzie, tylko... kurwa, w ogóle. To nie są ludzie. Jakie osoby?
4: A ale coś... raz, słuchajcie, no, miałem autentyczną historię, że myślałem, że mnie zabiją. Bo... Wiecie, tak poszedłem tak już naprawdę, bo ja generalnie lubię być w życiu bezczelnym, bo to często się opłaca. I poszedłem tak na kozaka zupełnie. Była sytuacja i to zabrzmi jak był mitomanem ta historia, bo ona jest nieprawdopodobna i jak ja zrobiłem to, co zrobiłem, to nie dowierzałem sam sobie, że to zrobiłem. Jechałem, słuchajcie, z, nie wiem, z 15 pijanymi kibolami Lecha autobusem. Miałem takie jasno-fioletowe spodnie, nie? I długie włosy, no więc wiecie, no idealna ofiara dla nich. No po prostu aż chciałoby się zagadać z ich strony, nie? No i tak podchodzi jeden, bo tak się naśmiewali ze mnie, ja tak jadę. Nie zwracam na nich uwagi, ale widziałem, tak wiecie, tak się ze mnie naśmiewują, nie? Że he, he, he, że długie włosy, fioletowe spodnie, hi, hi, hi.
0: Te no Iron Maiden, te Iron Maiden.
4: No i w końcu się jeden zebrał na odwagę, żeby do mnie zagadać, nie wiem. Chyba nie chciał mnie zaprosić na kawę, takie mam przeczucie. W każdym razie w końcu zagadał i mówi: "Ty, ziomek, a ty te fioletowe kurwa spodnie jesteś, bo jesteś pedałem?" A ja mówię: "Stary, może jestem, może nie jestem, ale jak jestem, to możesz mi teraz to kurwa klęknąć i mi obciągnąć."
0: Bardzo dobrze, krótko i na temat. I
5: ale słuchajcie, dobra taktyka. Dobra
4: i jego taktyka, ziomki. Powiem ci. Na bezczele najlepiej do nich, ale tak wiecie, z żartem, z szyderą, nie? Żeby nie być na frajera. Bo jego ziomki zobaczyły moją ripostę, usłyszały, tak się z niego zaczęli nabijać i jego zaczęli mówić, że wiecie, co on ma wobec mnie zrobić i tak dalej. Zaczęli mieć z niego taką dekę, mnie poklepali po plecach, że ziomek, kurwa, widać, że spoko, ziomek tutaj, kurwa, dobra, nie? Ale go zajebałeś, go, kurwa, dobrze, w chuj, nie? Kurwa. No, i skończyło się tym, że jeszcze chcieli mi stawiać piwo później, jak dojechaliśmy do końca autobusu. Więc ten, więc trzeba z takimi ludźmi umieć zagadać, nie? Po prostu.
0: Tutaj no, muszę po raz kolejny niestety przypomnieć, dlaczego nie działa stream Nocnego Radia, bo się zepsuł. Taki jest powód główny. Ale no, gadałem, słuchajcie, z Byte Iterem, on też się trochę tam orientuje w tych sprawach, zaglądnie teraz, może w weekend. No, coś tutaj staramy się, no jeszcze chwila cierpliwości, no niestety się zepsuło, nie? Też zobaczymy, bo powiedzmy, jeśli Byte Iter będzie musiał przy tym teraz tam dłubać i to, powiedzmy, że to będzie mnie kosztowało drogo, to ja nie będę na przykład co miesiąc płacił tam osobie technicznej za naprawianie radia, nie? Bo może się nie kalkulować na przykład, muszę zobaczyć ile, co, gdzie, jak. Zobaczymy.
4: Tak, ja super, mam nadzieję, że ty tam ładnie opłacasz się też z urzędem skarbowym, rozliczasz płacąc takiej osobie oczywiście.
0: Tak, oczywiście.
5: Pominimy może.
0: Tak.
5: Pominimy może te teksty. Słuchajcie, bo nie wiadomo, kurwa, kto to słucha, wiecie. Także pominimy to, wiesz? Tak dla dobra prowadzącego, nie?
4: Tak, nie. Oczywiście,
0: znaczy,
4: tak
0: ja myślę, że zadawanie takich pytań jest trochę chujowe w sumie na, tak, na
5: czy
0: antenie, bo to... Bo to wiesz, ja mogę ci powiedzieć, że wszystko mam okej w papierach i że wszystko jest okej, no, tylko ja wiem. Co bym teraz nie powiedział, to wiesz, to chujowa sytuacja
4: nie.
0: To, jak komuś zaglądasz do kieszeni tam i pytasz się, a ty podatki płacisz? I ktoś ma ci wyspowiadać. Ale myślę, że oczywiste kiepski jest, bardzo żart.
4: Ja myślę, że oczywiście.
0: Niepraktyczny zupełnie.
4: Ja myślę, że oczywiście, że ta instytucja jest tak jak każda słuszna, postępuje zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i to po prostu był taki żart, ale wszyscy wiemy, że normy prawne, takie najważniejsze dla nas, kluczowe, no muszą być przestrzegane, bo dzięki temu istnieje ład społeczny i tu się zgadzamy, prawda? No.
3: Ale powiem wam tak, Skała ma dużo racji w tej kwestii, że trzeba umieć rozmawiać z pewnymi ludźmi, nie? Myśmy na Dolnym Śląsku mamy taką zadrę między na przykład Legnicą, gdzie jest Miedzianka, nie? Tak zwany... No wiadomo, nie? Klub sportowy, nie? Wiadomo, piłka nożna, nie? I kurde, Lubin, nie? Czyli Zagłębie, kurde, słynne. No i tam, wiesz, i mamy taką sytuację, idziemy sobie spokojnie z kumplem, nie wadząc nikomu, ani jeden, ani drugi nie jesteśmy jakimiś tam kibolami i tak dalej. No ale wśród kiboli się obracamy z tym wszystkim, wiesz, typu UKS, wiesz, i tak dalej. No i ja przynajmniej wysłuchałem kilku takich, wiesz, różnych, wiesz, tekstów ludzi z Lubina, którzy zresztą byli moimi kolegami z klasy. No i sytuacja wygląda tak, schodzimy sobie z kładki, przechodzimy i widzimy koło starego jeszcze kina, ognisko, jakaś grupka młodzieży, tak? Kibole. Ale nie wiedzieliśmy, póki nie zaczęli nas, kurwa, gonić. Dogonili nas dosłownie przed samym naszym zamkiem piastowskim. Tam ten Henryk Pobożny i temu, co Tatarzy rzekomo ścieli głowę, tam właśnie rezydował kiedyś. No i dorwali nas. Pełno właśnie między innymi metali było, wiesz, aż się zdziwiłem, bo metale, kibole razem, dziwna sprawa. I nagle pytają się nas, skąd wy jesteście? A my mówimy, kurwa, że stąd. Nie?
0: No i co dalej było?
3: A kole się mówią tak. I co mówi? Macie coś do Zagłębia? A my, kurwa. I kumpel zaczyna coś tam niemrawo tłumaczyć, nie? Mówi, że wiesz, bo my tutaj... A ja mówię, cicho. I mówię, ja trzymam z Zagłębiem, nie? Na takiej zasadzie. A ja mówię, ale o co chodzi, nie? On mówi, no bo jacyś tam powiedzieli, że to wy coś tam... A ja mówię, ale co myśmy powiedzieli, co oni powiedzieli o was i generalnie o co właściwie chodzi, nie? I kurwa, oni zgłupieli. Kurwa, no chyba z 40 chłopa dookoła nas dwóch, gość, mój kumpel, trzyma ryj na kłódkę, a ja mówię, kurwa, ja mówię, wiesz, ja lubię, wiesz, Lubin i generalnie, wiesz, waszą drużynę i generalnie trzymam z wami, trzymam z Zagłębiem, nie? Kurwa, chłopakom, kurwa, spadły szczeny i powiedzieli, no to sorry, przepraszamy. I poszli. Także tutaj masz rację. Trzeba czasem po prostu,
0: ja wiesz... Ty tak to opowiadasz, mógłbyś jakoś tak bardziej, wiesz, jakby to powiedzieć, Może się czepią, nie wiem, ale wiesz, tak...
4: Nie, krawiec, nie czepiasz się.
5: Czepiasz.
4: Nie czepiasz się.
0: Niektórzy po prostu tak jakoś tak rozwlekle opowiadają jakąś historię, przeplatają to jeszcze jakimś, sami są rozbawieni tamtego i to wszystko tak się dłuży, że ja zapominam, kto, co tam chodziło, kto kogo spotkał, więc trochę można czasami tak, wiesz, tak bardziej dynamicznie opowiedzieć i tak bardziej, jakby to powiedzieć, jakoś całość to ubrać, a nie tak, że no ja wtedy idę, i myk, myk, myk, i tak patrzę i myślę, kurwa, no nie wierzę. No wiesz, bo to tak, wtedy się tak dłuży jakoś tak jeszcze.
5: Wiesz co, krawiec, ja ci powiem, bo my do bleści to musimy rozmawiać i mówić o czym ludzie chcą usłyszeć. I w ten sposób jesteśmy panami nad nimi, nie? No, ale tutaj widzisz, skała mi przesłuchacje.
4: Czy jak zacząłeś iść, czy jak zacząłeś iść, to powiedz mi, zacząłeś ten swój chód bardziej tak od lewej nogi, czy od prawej nogi? Jakbyś mógł to uściślić, bo trochę za mało było takich pobocznych szczegółów, wiesz, i nie do końca wczułem się w ten klimat.
5: Szczegóły były takie, że po prostu zeszliśmy z kładki i po prostu szliśmy normalnie, nie, nic więcej. A oni mieli jakieś takich 300-400 metrów przebiegnięcia za nami.
4: To była taka kładka, że tam były schody, jedne do wchodzenia w górę, a drugie do schodzenia z niej, tak?
5: To ja ci powiem jeszcze nad ulicą. No to właśnie.
4: Tak, no to tak, ważne. Ale to była dwukierunkowa, jednokierunkowa...
5: Dwukierunkowa, powiem ci.
4: Dwukierunkowa
5: ulica. Tak, nawet dwustronna.
4: A pamiętasz, jaka była pogoda wtedy? Mógłbyś tak też uściślić tę kwestię? Czy była, jaka była pogoda? Szarówka. Pamiętasz?
5: Szarówka generalnie, szarówka.
0: Szarówka. Nie padał też. Ołowiane niebo. Grzmot przeciął niebo niepokojąco, a nade mną było ołowiane niebo. Szedłem w strugach deszczu. Nagle zaczepił mnie taki jeden i powiedział, ty kolody. Ja na to. Nie, dobra, słuchajcie, bo tu też taki komentarz. Z. Wagner pisze, Jezu, jak, ale te gadki są żenujące. A może jesteś za głupi i nie rozumiesz, o czym rozmawiamy i dlatego tak myślisz.
5: Słuchaj, no widocznie widzisz, krawiec, jak ja bym dokładnie wytłumaczył, gdzie, jak i czy schody są, prowadzą w górę czy w dół, to by chłop się zorientował, a facet po prostu mówi, że to jest żenujące, no bo nie miał, kurwa, 40 facetów przeciwko sobie naraz, nie? To tak jak z tym, wiesz, kawałem, że nie... No.
0: A najlepiej, jak ktoś tak opowiada i jeszcze robi co chwilę dygresję i schodzi na jakieś inne tematy.
4: Ja w ogóle też bardzo lubię, jak ktoś w połowie swojej historii zaczyna się tak bardzo mocno śmiać i schodzi jeszcze dygresję od dygresji, potem znowu przegrywa to śmiechem i potem na chwilę, ale tylko na chwilę wraca do głównego wątku, żeby znowu przerwać to śmiechem i dygresją. To jest w ogóle bardzo ciekawa strategia narracyjna. Ostatnio w paru serialach na Netflixie to widziałem, to też było właśnie takie ciekawe, że oni ten montaż też tak robili, wzorując się na tym stylu opowieści.
5: No po prostu zwyczajnie w świecie, wiesz, od, jak to się mówi, odwracają uwagę od problemu, nie?
0: Ja myślę, że opowiadanie historii to jest po prostu pewien talent, który jeden ma to lepiej rozwinięte, lepsze ma skille, jest lepszym opowiadaczem, a ktoś inny trochę słabszym. Tyle.
5: No, dobra, a generalnie to ja jestem słabym opowiadaczem, tak, krawiec, powiedz, czy po prostu zwyczajnie śmiecie, po prostu teraz triggerujesz mnie?
0: Myślę, że no, różnie to bywa z tobą, różnie to bywa, raz ci lepiej wychodzi, raz dobrze.
4: Od 1 do 10 to taka solidna, porządna dwójka,
0: taka
4: bardzo dobrze podbudowana, z potencjałem na 2,5.
5: Słuchaj. Ja ci powiem, jak ty rozmawiasz o polityce, to ja nie wiem, czy nie dałbym ci -1, nie wiesz, ale spoko, damy sobie radę z tym.
0: A zróbmy taki konkurs. Kto opowie coś z największą ilością dygresji, to ja zaczynam. Słuchajcie, raz sobie idę ulicą i szedłem wtedy w takich butach, co sobie kupiłem akurat w CCC, tam mają strasznie drogo, ale tak właśnie są inne miejsca, gdzie taniej jest, gdzie można kupić też różne rzeczy, na przykład koszulkę. Ja to w ogóle, no i tak, i szedłem, i szedłem sobie i nagle wpadłem do kanału, wyobraźcie sobie. I to zupełnie jak w tym filmie Kanał, gdzie aktor właśnie... O, coś w tym stylu. Już dobra, już mi się... Ja tak nie umiem chyba.
3: No po prostu wiesz, brak ci tak zwanej wyobraźni, nie? Musisz po prostu zwyczajnie w świecie puścić takiego wodza fantazji i tego wodza puścić. Dosłownie tak jak to kolega mój mówił kiedyś, jak... taczanka po stepie i po prostu zaczynasz po prostu, tam gdzie wiatr powieje, to zaczynasz po prostu dygresję wprowadzać za dygresją, nie? Na przykład niektórzy są bardzo konkretni i mówią o konkretnych rzeczach, a niektórzy po prostu pierdolą głupoty na zasadzie, wiesz, co im ślina język przyniesie i to też jest jakaś metoda, nie? Żeby swoją uwagę skupić tylko na sobie, nie? I to jest bardzo fajne. Na przykład politycy, nie? Na przykład lubią tak, wiesz. O, wie pan, ale jak tu, a ja panu nie przeszkadzałem, a kurwa, co pan ma do lewicy, ale ja lewica to kurwa zajebista, ale generalnie to ja miałbym kilka do nich, wiesz, takich pretensji i ja bym tutaj powiedział, że nie, nie zawsze tutaj, ale tutaj teraz, ale teraz świetni są, wiesz, i no, no można oczywiście kombinować na różne sposoby, tylko pytanie, co nam jako słuchaczom to przyniesie, nie?
0: No. Tu zgadzam się na czacie ze Skałą, że dobrze, jak się kogoś tam obraża, znaczy oskarża o coś, na przykład, że jest hipokrytą, to tak dobrze jest napisać w sumie czemu. Jakiś konkretny przypadek, dlaczego? Nie? Na przykład dużo lepiej by to wyglądało, gdyby Tomu napisał, o Skała, hipokryta, pamiętacie jak mówił i tu coś tam zacytować, nie? To wtedy jest jakiś konkret, a takie, że ty jesteś głupi... To słabe.
4: A poza tym, no, w tej audycji nie rozmawiamy o polityce. Ludzie, dajcie spokój. Ja też nie mówię.
3: Nie, my rozmawiamy ogólnie o tak zwanych...
0: Jeszcze przerywasz strasznie. Jeszcze przerywasz.
3: Dlaczego kochamy swój kraj? Nie, na.
0: Ale wiesz co, jam ci to, jak ty przyjmujesz tu pałeczkę i zaczynasz, mało że przerywasz, to jeszcze temacik. Teraz rozmawiamy na taki temat. Ty się tu nie za ważny się czujesz przypadkiem trochę?
3: Ja się czuję bardzo ważny i proszę mi mnie po prostu uważać za czującego się bardzo ważny, tak jak inni na przykład czują się na przykład to starym, czy kobietą,
4: powiedz mi, ile spożyłeś alkoholu, zanim tu zadzwoniłeś, albo w trakcie ewentualnie spożyłeś?
3: Wystarczająco dużo, żeby spokojnie rozmawiać i nie...
4: Ale czy to...
3: Nie zrobić z wami po prostu, jak to się mówi, w tym wypadku, bo widzę, że ostro zaczynacie na mnie tutaj, wiesz...
4: Nie ostro, ale... Ale to nie jest ostro, to jest sympatycznie, to są takie, wiesz, taka koleżeńsko podpierdolka.
3: Czy podpierdolka? Nie, no to wiesz, ja nie lubię podpierdolek generalnie i nie lubię
4: podpierdolek. A dlaczego?
3: Tak, bo z reguły nie podpierdalam, a jak widzę podpierdalaczy, to mnie wkurwiają.
4: A dlaczego cię denerwują? Jakby masz z tym jakieś wspomnienia, to się wiąże z jakąś traumą? Powiedz mi o tym.
3: O kurwa, stary, jakbym ci opowiadał o moich traumie, to była dygresja za dygresją, naprawdę.
4: No, czyli nic by się nie zmieniło.
3: Dzięki. No. Także nie. To nie mam nic przeciwko Skale akurat, bo rozmawia akurat konkretnie i na temat. I to, co powiedziałeś, że gdybyś był w sytuacji, kiedy 40 ludzi się otacza, czy jakiś tam, nie wiem, skinów, kurde, wiesz, wygolonych i tak dalej, czy nawet homoseksualistów, nie, na bocznej ulicy rynku w Poznaniu, to spoko. Nie, żartuję, żaden homoseksualista mnie w Poznaniu nie zaatakował, to jest pewne.
5: Może dlatego, że
6: dookoła
5: stali ludzie w czarnych mundurach i ich bardzo pilnowali, żeby nic im się nie stało.
4: A skąd wiesz, czy osoby, które cię atakowały kiedykolwiek w życiu, nie były homoseksualne?
0: A słuchaj, a może po prostu jam ci to nie pamiętasz, bo to po tabletkach gwałtu to się nie pamięta.
5: Tak, no, wiesz, no, tak, to jest...

0: To mu tutaj wyjaśnił, o co mu chodziło, że reprezentujesz PO, dlatego jesteś hipokrytą. Ale to tak jakby powiedzieć, tak, że jesteś skurwysynem, bo lubisz truskawki, albo że jesteś pedofilem, bo ubierasz się na żółto. To tak bez sensu. To nie wiem, coś tak.
1: Znaczy, nie no, wiesz, jestem hipokrytą, bo zgodnie ze swoimi wartościami popieram Platformę Obywatelską i jestem Platformie Obywatelskiej, więc to znaczy, że jestem hipokrytą. Nie no, słuchajcie, hipokrytą to by było, jakbym mówił, że nie wiem, że jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej i jednocześnie był w Platformie na przykład. To byłaby hipokryzja, nie? Bo w Platformie się raczej lubi Unię Europejską.
2: No tak, to tak jak bycie w PiS-ie, nie? Jesteś hipokrytą, bo mówisz, że nie lubisz Unii Europejskiej, jednocześnie robisz wszystko, co Unia im nakaże. No to faktycznie, no, no to masz
1: rację. W pewnym sensie tak.
2: No ale dobrze, tak. Ale dobra, okay. Tylko różnica między hipokrytą, który, wiesz, cię okłamuje,
1: a ja jestem jest zgodny ze swoimi poglądami, bo ja mam swoje poglądy. No
2: dobrze, dobrze, okej. Okay. To różnica między hipokrytą, który... No dobrze, okej. Okay. Tylko widzisz, to mu ma tu zapewne na myśli i jestem o tym przekonany, pomimo, że no wypiłem trochę, jestem przekonany, że nie o to mu chodziło. Chodziło mu raczej o to i to mu, jeśli tam jesteś na czacie, ja nie obserwuję teraz czata, bo mam wszystko wyłączone.
1: Jest,
2: tak, dobrze. Piszę, to jest, jeśli chcesz to potwierdzić, to chodzi mu o taką rzecz, że on mówi tak, że o ile na pewno nie lubi PiSu, a więc hipokrytów, to nie znaczy, że ma się, wiesz, solidaryzować z ludźmi, którzy są jawnie sprzeczni z jego poglądami, czy też po prostu uważa was za zwyczajnych w świecie no, kolaborantów z Unią Europejską i generalnie tak to wygląda, nie?
1: Okej, okay, dobrze.
2: Ja go rozumiem.
1: Ale gdzie to hipokryzja, ja wiesz, bo... Wiesz,
2: nie,
1: ja
2: nie,
1: chciał...
2: hipokryzja nie.
1: No właśnie.
2: Chodzi o to, że on rozumie nie, to nie, przez...
0: Dobrze, ale ja ci to daj się jakoś odnieść skalę.
1: Ja właśnie, o, dziękuję ci, Krawcze, bo wiesz, ja jestem zwolennikiem Federacji Europejskiej, czyli ja uważam, że Platforma Obywatelska jest za mało proeuropejska, tak? Czyli ewentualnie zarzucając mi hipokryzję, można zarzucić, że jestem w partii, która jest zbyt mało pro Unia Europejska, a pomimo tego jestem w Platformie, bo jestem dużo bardziej radykalny, jestem dużo bardziej proeuropejski. Uważam, że należy zmieniać Platformę, żeby była i dużo bardziej za Unią Europejską. Więc gdzie tu hipokryzja?
2: Dobrze, nie, to w takim razie, bo chodzi mi o Tomu ciągle i nawiązuję do tego jego wypowiedzi, mi się wydaje, że ja go rozumiem w ten sposób, że jeśli on jako nielubiący PiSu, który jest hipokrytyczny i ty, który jesteś jawnie sprzeczny z jego zasadami i generalnie może nie lubić po prostu, wiesz, kolejnego kołchozu, tylko w stylu Unia Europejska i on ich i ciebie uważa za wrogów. I to wszystko. I ja to w pełni rozumiem. Bo ja też kiedyś głosowałem na Tuska. Słuchaj, ja też kiedyś głosowałem na Tuska i to nie jest kwestia tego. No.
1: Ale ja to rozumiem i szanuję, że prawdopodobnie z Tomu mamy inny system wartości i jakby Tomu, żebyś wiedział, szanuję, że masz inny system wartości niż ja i pewnie dążymy do jakiejś tam innej wizji Polski czy tego, co jest dobre właśnie dla narodu polskiego, ale nie jestem hipokrytą. Absolutnie.
0: Hipokryzja.
1: Mam swoje poglądy i żyję zgodnie ze swoimi poglądami.
0: Tak, potwierdzam. Od kiedy znam Skałę, to zawsze był taki proeuropejski, tam jakieś demokracja, takie rzeczy, liberalne podejście też takie do życia. No więc nie jest hipokrytą, jest ktoś fałszywy, zakłamany, ktoś, kto na przykład jedno mówi, drugie robi, no to na różne sposoby można być hipokrytą.
1: Ale to już chyba ustaliliśmy i nie ma co marnować do tego czasu. Idźmy dalej.
2: No wiadomo. A dobrze, okej. Okay. W takim razie powiedzmy tak. I ile w nas wszystkich jest hipokryzji? Tak generalnie. Bo ja mogę powiedzieć, że jestem hipokrytą w pewnych kwestiach.
1: To też się zgodzę. Każdy z nas w jakiejś kwestii jest hipokrytą i tu się zgodzę. Też jestem pewny, że jestem hipokrytą.
2: Na przykład pan Korwin-Mikke twierdzi, że hipokryta to jest ktoś, kto jest lepszy niż taki bezpośredni wróg, dlatego że hipokryta mówi o tym, co jest dobre,

0: a jednocześnie robi złe, co, a jednocześnie nie daje zgorszenia, nie? Więc co ty na to?
1: Ja dodam tylko, że uważam, że Skała jest strasznym hipokrytą, bo nosi fioletowe spodnie. Na przykład taką mam opinię. Czy ja nie mam prawa do takiej opinii? Na przykład, że Skała jest hipokrytą, bo nosi fioletowe spodnie? Czy ja nie mam prawa do takiej opinii?
0: Nie, raczej śmieszą tak zwane...
1: Skała się... Wyciszyłeś się jakby co, Skała. Nie macie.
0: Buty.
2: Ja się nie wyciszyłem, tylko ja sobie poszedłem po piwo, słuchajcie. O, właśnie, otwieram. I już teraz jestem powrotem.
0: Ile piw musisz wypić, żeby dojść do mojego poziomu?
2: Oj, to nie mam tylu, bo to jest moje ostatnie, słuchaj, a musiałbym mieć jeszcze chyba z jakieś 6.
0: No to prawda. Akurat tu się zgodzę.
2: A ja dzisiaj świętuję, bo dostałem dzisiaj nową pracę, więc... Jestem już po butelce szampana, 2 butelkach wina, ale nadal nie jestem na tym poziomie, co ty, więc...
0: No to dobrze, to... ale słuchaj, poziom upojenia nie świadczy o sposobie prowadzenia dyskusji. Sam wiesz o tym. Sam wiesz, że najlepiej się rozmawia na szczerze po kilku głębszych.
1: No, zależy.
2: Nie, mówiąc szczerze, moim zdaniem najlepiej się rozmawia na trzeźwo, bo jest najbardziej rzeczowa rozmowa, ale to jest kwestia tego.
0: Absolutnie, ale to jest kwestia tego, że to jest absolutna hipokryzja.
2: To jest kwestia tego, czy zależy ci na rezultacie dyskusji, czy na po prostu wlędzeniu. No.
0: Wow, normalnie wiesz, no to ja tej, jak to powiedziałaby moja dziewczyna, kiedy słucha moich tekstów, a jednocześnie nie zgadza się bardzo głęboko z tym, co mówię. No dobrze, no, ja tylko mogę powiedzieć, że bez względu na to, czy chcemy, czy nie chcemy, to właśnie kocham swój kraj za to, że kurwa, gdzie jest 5 Polaków, tam 10 zdań, albo możecie sobie przeliczniki jakieś ustawiać.
1: Tak, faktycznie super cecha. No, faktycznie super cecha.
0: Fajne.
1: Dzięki temu mamy tak, jak mamy i się nie dogadujemy sami ze sobą od niepamiętnych czasów. Świetna cecha.
0: No super, wiesz, i to chyba nawet jeden z tych, który opisywał nas dawno, dawno temu, jakiś Żyd, nie? Zresztą pisał właśnie, że gdyby ten naród był tak bardzo zjednoczony, tak bardzo myślał tak samo, to pokonałby wszystkie narody, jakie istnieją. Może i chwała Bogu. Ja nie chciałbym, kurwa, widzieć wszędzie Polaków, naprawdę.
1: A już by pokonał akurat. Dobra, słuchajcie, ja powoli wietrzę antenę.
0: Ja to ci tylko zacytowałem. Powoli wietrzę. Dlaczego ty po prostu jakiegoś Żyda po prostu traktujesz jako jakiegoś takiego... Nie eksperta, nie? No ja tylko ci zacytowałem historyczny tekst, który stwierdził, że... A generalnie, nie wiem czy wiecie, ale znam takie podejście, że generalnie to nie Gniezno było pierwszą stolicą Polski, ale właśnie Poznań. Podobnoż nawet pod katedrą na Ostrowie Tumskim są tam groby Mieszka i Chrobrego, o czym mało ludzi wie. I miecz świętego Piotra, który wygląda jak taki tasak, taka zwykła blacha do cięcia rybek. No, ale to jest rozważania mądrzejszych od nas. Może nie mądrzejszych, ale tych, którzy mają wykształcenie i papier na to.
1: Dobra, to... Ja nic nie sądzę. Dobra, bo powoli tutaj wietrzę antenkę, trochę dawkuję czas, żeby tutaj, więc jako, że jam ci to pierwszego cię przyłączałem, to ciebie też pierwszego rozłączę.
0: No jasne, kopnij mnie. Ja
1: no przepraszam, że nie będziemy
0: prawo,
1: 2 godziny. Przepraszam.
0: Masz prawo do tego, no.
1: Przepraszam.
0: Ja take. Dobra, trzymajcie się.
1: No, cześć.
0: Przychodzę na odsłuch.
3: Błagam, rozłącz Jamsi to, bo mam dosyć.
2: No. Tak, to było bardzo pouczające doznanie.
1: I właśnie tutaj, przepraszam cię, Skało, bo Anonim właśnie wpłacił 100 i słuchaj, i napisał, Błagam, rozłącz Jamci to, bo mam go dosyć.
2: Ciekawe, kto mógł być tym anonimem. W ogóle się z nim nie utożsamiam, słuchaj.
1: To...
2: Tak subtelnie powiem, że znam tożsamość tego anonima, słuchaj.
1: No, to nie wiem, czy to tak ładnie w takich metod się posuwać.
2: Nie wiedziałem, jak do ciebie napisać to w sposób taki, tylko pomiędzy nami.
1: No wiesz co, Skała, ty to jesteś. Jeszcze jakiś zadowolony ze swojego dowcipu własnego, patrzcie go, no, jaki się... To dobrze, to jest fajna cecha, właśnie, no, jak ktoś się potrafi śmiać. Tak, patrzę, co tu jeszcze piszecie na czacie, ciekawego. Za 100 zł to sam bym się rozłączył, pisze Wódz Wielki Niepokój. No, kurde, słuchajcie, no to moje problemy finansowe rozwiązane. Chyba faktycznie, słuchajcie, zacznę inwestować w kryptowaluty, w złoto, w nieruchomości. To jest teraz dobra strategia na te czasy. W coś trzeba włożyć te pieniądze, a żeby wyjąć, trzeba włożyć. No. A Skała, a właśnie Tomisiu zarzucał wcześniej i słusznie w sumie, że zapomniałem o tym pytaniu, które miało się pojawić, które jest tematem audycji. Z czego się cieszysz?
2: Z czego się cieszę? No mówię, dostałem dzisiaj pracę. Kurde, będę zarabiał strasznie dużo pieniędzy.
1: Tak? Serio?
2: No, tak.
1: Wow. Ale jak ja się cieszę. Taki sketch mi się przypomniał, gdzie Polaków się dwóch spotyka tam po latach i jeden taki biedny tam jeździ trabantem, żona go rzuciła, wszystko, a ten drugi tak słucha i jak się cieszę, że cię widzę. No to tak. Nie, autentycznie cieszę. Autentycznie się cieszę. Razem z tobą. A kim,
2: no, wiesz,
1: kim będziesz?
2: Właśnie do Nate'a, więc w sumie to co masz się nie cieszyć, nie?
1: No właśnie, właśnie. Ja wiem, że więcej jak ma Skała więcej pieniędzy, to ja mam więcej. To jest to prawo rynku.
2: Tak. Nie, fajnie, naprawdę. Wiesz, dostałem taką bardzo odpowiedzialną pracę. Będę odpowiedzialny za wypromowanie marki polskiej, która się zajmuje blockchainem i będę odpowiedzialny za stworzenie wizerunku i tak dalej, więc gdzieś tam bardzo, bardzo interesująca kwestia i fajnie się tym sobie zająć, nie? Więc mega, mega jestem zadowolony.
1: Ale tutaj słuchaj, na czacie napisali, że typowe metody PO i, to, i że już przekupstwo jak zapis. A co, coś widzisz? Może słuchajcie, Skała będzie faktycznie tak sprawy załatwiał.
2: Ale żeby nie było, ja wysłałem tego do Nate'a, zjebałem, bo ja go nie musiałem wysyłać, bo jak wysłałem po tym, jak krawiec już rozłączyłem, czy to więc stuwa w błoto wyrzucone.
1: No właśnie, dokładnie, ja go wyrzuciłem gratis, a ty za to płacisz. Sfrajerowałeś się, można tak powiedzieć brzydko.
2: To był taki napiwek.
1: No ale widzicie, to Skała ma... Będziemy potem czytali, że tam przychodzi Skała do Rywina i tam lub czasopisma z walizką pieniędzy. To mogą być takie akcje.
2: Nie kryptowaluty, żeby nie było. Nie kryptowaluty, żadne tego typu rzeczy, tylko bardziej wykorzystanie technologii blockchain do wymiany informacji bardziej pod tym kątem. Takie naprawdę fajne, legitne rzeczy, bez żadnych dziwnych skamów i tak dalej, więc jestem mega zadowolony, bo to jest fajna polska firma IT, bardzo fajne, innowacyjne technologie, więc dla mnie jest czymś mega ważnym, żeby robić rzeczy, które pomagają się rozwijać ludzkości i robić coś super do przodu, więc... więc się cieszę po prostu. Dla mnie, ja na przykład wiecie, ja pracowałem w pewnym momencie w branży marketingu B2C, tak zwanego, czyli business to customer, czyli ten najbardziej paskudny marketing, gdzie nagania się zwykłych ludzi, zwykłych klientów do kupowania jakiegoś gówna, budując emocje na szybko. I to było dla mnie paskudne, bardzo szybko się z tego wypisałem, bo dla mnie to jest nie okej, dla mnie to jest nie fair. Byłem na takim branżowym wydarzeniu I Love Marketing, gdzie po prostu wielki spęd różnych marketerów, gdzie gdzie oni budują jakby własne ego w oparciu o to, jak super są moralni i tak dalej. Tak naprawdę to jest wielkie budowanie własnego ego i jakieś takie okłamywanie siebie, a moim zdaniem cały marketing B2C w dużej mierze opiera się o czymś takim nieuczciwym, o takim manipulowaniu ludźmi, żeby kupili więcej tych produktów, takie naganianie do konsumpcjonizmu. A czym zupełnie innym jest marketing B2B, czyli business to business, gdzie po prostu informujesz jakąś inną firmę o tym, że masz jakieś fajne usługi, które oni sobie spokojnie i tak zweryfikują, bo podpisanie kontraktu nowego w przypadku branży B2B to często jest rok albo dwa lata. Ale informujesz o tym, że mamy jakieś fajne rozwiązania problemu, które dana firma ma, i to jest bardzo fajna rzecz. To jest moim zdaniem mega etyczne, poprawiające, przekładające się na poprawę działania społeczeństwa, i to sprawia, że po prostu w czymś takim chcę pracować.
1: Gadasz jak polityk gadasz.
2: No ale wiesz,
1: pieniądze polityka, nie, ale... nie są, z pieniędzy się cieszę, choć nie są one najważniejsze. Zawsze podkreślałem, że zależy mi na tym, aby czynić ten świat lepszym. Dodatkowo obcowanie z nowoczesnymi technologiami jest to, co my Polacy potrzebujemy. Tak, że masz taki sznyt już taki polityczny trochę, no.
2: Ale wiesz, ja się w to wpisuję, wiem, ja się wpisuję w taką modną narrację, która fajnie brzmi, ale po prostu w to naprawdę wierzę. Ja się zapisałem do partii politycznej, bo chcę robić coś fajnego. Działam w tej branży, w której chcę, bo chcę, bo to jest zgodne ze mną. Po prostu robię coś, co jest zgodne ze mną. Żyję tak, jak chcę żyć i robię rzeczy, które mi się zgadzam. Fajnie, cieszę się, że mogę zarabiać pieniądze na tym, co kocham, co jest fajne, co jest dobre dla ludzi i tyle. Mnie to jest super, no i co?
1: No, tyle. Nie, tak wiesz, tak trochę się droczę, bo w sumie każdy ma prawo mieć swój sposób wypowiedzi, swoje też zamiłowania nawet do czegoś takiego jak polityka. Może są faktycznie tacy ludzie i może Skała jest jedną z tych osób, które po prostu lubią te rzeczy i nie idzie tam po to, żeby się nachapać, tylko ogólnie jest to fajna robota dla niego. Gdzieś tam z ludźmi gadać, coś załatwiać.
2: Nie fajna robota, Krawiec. Ja się idę napierdalać w waszym imieniu po prostu. No. Tak to traktuję.
1: Fighter jesteś.
2: Fighter. Wy sobie nie wyobrażacie, wy na mnie teraz tu najeżdżacie, wy sobie nie wyobrażacie, jak ta klasa polityczna jest z każdej strony.
1: Musisz cierpieć. Myślę, że polityka stała się takim bagnem, że już z przyzwyczajenia będziemy w ciebie rzucać kupami, kamieniami.
2: Dobrze. Na wszelki wypadek rzucajcie. Spoko. Na wszelki wypadek to róbcie. Politykom lepiej nie ufać na wszelki wypadek. Rozumiem to. Ale naprawdę działam w waszym imieniu, jakby co. Lepiej wam będzie ze mną niż bez mnie. Tak, zaufajcie mi.
1: piękne hasło wyborcze. Lepiej wam będzie ze mną niż bez mnie.
2: Jezus, to jest właśnie straszne, że już w polityce nie możesz uczyć za pewne hasła, że jakbyś tych nie kombinował, jakbyś się nie starał, to w ostatecznym rozrachunku, no musisz gadać tym językiem, to jest jeden sposób mówienia, no nie wyjdziesz daleko poza tym, no trochę możesz wyjść, ale no tak jest, no, tak się to kończy.
1: No także, ale no i wiadomo, że to by było nawet dobre hasło, takie jakieś dowcipne z przymrużeniem oka, lepiej wam będzie ze mną niż by było beze mnie. Skała tam się i podpis taki, Paweł Skała.
2: Tak, wiesz, albo jeszcze lepiej, zawsze mogło być gorzej.
1: Albo wy wybierzcie mnie i chuj. Taki dopisek. Nie, to słabe, to za wulgarne, to tylko młodzi by zagłosowali.
2: Nie, to takie w stylu Mariana Kowalskiego, to tak tylko do prawicowego młodego elektoratu by było. To za słabe. Nie, wiesz co, trzeba brać pod uwagę, że elektorat jest różny. Zmieńmy temat, słuchaj, obowiązkowe szczepionki, jestem zwolennikiem, ty jesteś przeciwnikiem, pobijmy się.
1: Ty jesteś zwolennikiem obowiązkowych szczepionek?
2: Bardziej tak. Znaczy nie, bez przesady. Bez przesady, to tak wrzuciłem, trochę podgrzałem. Znaczy, gdybym miał wybierać już ostatecznie, na przykład zero szczepionek albo obowiązkowe szczepionki, to bym wybrał obowiązkowe, ale zwolennikiem obowiązku też do końca nie jestem, bo jakby szanuję takie osoby jak ty, które na przykład mają jakąś traumę ze szczepionkami i nie chciałbym takiej osoby jak ty zmuszać, pomimo tego, że jestem zwolennikiem szczepionek bardzo mocno, ale na przykład znam takie od ciebie i rozumiem, że możesz mieć silną traumę I kurde, łamanie takiego słupa jest moim zdaniem do dupy, nie? System nie powinien czegoś takiego robić.
1: No, właściwie to nie powinniśmy mówić szczepionki, to tak się mówi w mowie potocznej, powinniśmy mówić, że preparat jakiś.
2: No jasne, ale mówimy o COVID-zie teraz.
1: No, nie no, też tak wiesz, walczę z myślami, bo widzę, ile osób odchodzi, ile osób umiera w związku z COVID-em. No mają może jakieś współtowarzyszące choroby, jak to się mówi i tak dalej, ale COVID, gdyby nie było COVID-a, to by żyli, no taka jest prawda.
2: Znam dużo takich osób, no.
1: No
2: wiesz
1: no,
2: co, no, tak. Dla mnie przemawia to statystyka, że szczepionka 50-krotnie zmniejsza śmiertelność, nie? To jest taka ważna statystyczna. No,
1: ja uważam po prostu, że powinno się trochę odważniej i bardziej szczerze mówić o potencjalnym ryzyku, nie wiesz, nie cenzurować po prostu tych informacji, bo to nie są informacje, które się nadają w jakikolwiek sposób do cenzurowania. Nie można takich rzeczy tak ukrywać przed ludźmi i myślę, że jestem przekonany, że ryzyko jest większe niż się nam mówi. Ryzyko NOP-u, tak?
2: Krawcze, to ci powiem od razu wprost, że w których widziałem, bo przyjąłem szczepionkę, ja przyjąłem Johnson akurat i wiesz, ja tak...
1: I nie szczypię w oczy, Johnson & Johnson.
2: Nie, posłuchaj, bo chcę tu powiedzieć rzecz, która właśnie taka była dosyć mocna, taki mocny obrazek.
1: Dawaj.
2: Zaszczepiłem się w Lesznie Johnsonem i generalnie ja do takich rzeczy mam podejście, w sensie, dobra, spoko, wszystko będzie luz, tam jedymy dur, to jest życie, smak i tak dalej. No i zaszczepiłem się, minęło 10 minut i mówię do mojej dziewczyny, że słuchaj Maja, no to chodź, już wracamy do domu, siadam do samochodu, jedziemy z powrotem. I dosłownie 30 sekund po tym, jak to profesor Horban mówił jakby co, to co powiedziałem, to 50-krotnej różnicy, ale jakieś długo się powoływał, to Mazurka była ostatnia rozmowa, więc tam podawał źródło. Jakby wam się Horban nie podobał, to tam podawał źródło tego, co powiedziałem, jakby co. Ale wracając do powieści. I słuchaj, na moich oczach gościu dostał wstrząsu anafilaktycznego po szczepionce i ja taki byłem hurdur do przodu, a gościu mi tu zemdlał, zesztywniał. I się trochę wystraszyłem.
1: No to fajnie, że... dwóch się szczepi, jednemu się udało, przeżył wszystko, drugi dostał wstrząsu, nie, się telepał, no to spoko.
2: Nie, no to też nie, to tam była sala 40 osób, tak, jednej coś się wydarzyło, więc też nie przesadzajmy. No
1: to i tak sporo, jedna na 40 tak, to nadal
2: tak,
1: sporo.
2: Tak, ale znaczy, prawda jest taka, moim zdaniem, jak to obserwuję i tak dalej, to fakt jest faktem, że tak naprawdę przed szczepionką, no to każdy powinien być zbadany na wszelkie przeciwwskazania i tak dalej. No tylko, że system zdrowotny byłby tym totalnie przeciążony, nie stać nas na to jako społeczeństwa, więc jedziemy według tego, jakie są możliwości, nie? To jest jakaś optymalizacja. Ale słuchajcie, bo ja wiem, nie lubicie profesora Horbana, ale jak są osoby na czacie, które mogłyby sprawdzić tę statystykę, bo mówię, ja podałem za nim, więc ja akurat ufam osobom, nie wiem, z Rady Medycznej czy coś takiego, ale jakbyście mogli zweryfikować na przykład oficjalne dane, to byłoby spoko.
1: O, przypomniałem sobie, gdzie chcą sprzedawać alkohol tylko zaszczepionym. Na Węgrzech oczywiście i w Polsce też się nad takimi rzeczami zastanawiają, bo Polska zawsze bierze przykład. Polak, Węgier, dwa bratanki.
2: Nie, no wiesz, ja w ogóle, żeby nie było, jestem zwolennikiem szczepionek, ale tak całkiem poważnie mówiąc, no jestem przeciwnikiem też przymusu i źle się czuję, jak jest jakiś przymus. A szczególnie na przykład krawiec, wiesz, znam ciebie, nie? W kontekście szczepionek, przymusu szczepionek, obowiązkowych szczepionek i tak dalej. I wiem, jaką masz historię z tym. I jak ja sobie myślę, że ktoś miałby, kurwa, ciebie zmuszać do tego, nie? Bo osobę, którą jesteś mi w jakiś sposób osobą bliską emocjonalnie i tak dalej, no to mnie to trąca. Jakby. Jako poseł na przykład w życiu nie mógłbym zagłosować za takim przymusem, bo wyobrażam sobie już taką osobę jak ty i myślę sobie, nie można tak robić. Nie? Nawet gdybym usłyszał dużo racjonalnych powodów za tym, to miałbym taki sprzeciw wobec tego.
1: No, dzięki. No, okazało się po prostu. Tak, no, okazuje się po prostu, że to wiadomo na własnych doświadczeniach czasami też, że ktoś jest bardzo mocno niepredysponowany, do, żeby go szczepić. Może mam właśnie ten gen. Słuchaj, skoro teraz naukowcy odkrywają, że są ludzie, którzy posiadają gen, który sprawia, że bardzo ciężko przechodzą COVID-a, to może ktoś ma gen, który sprawia, że szczepienia bardzo źle przechodzi, no i tyle.
2: No wiesz, a propos tego, no, COVID bardzo mocno dotknął dziadka mojej dziewczyny, gdzie on był zaszczepiony, a pomimo tego bardzo ciężko przechodzi, bardzo możliwe, że nie wyjdzie już nigdy ze szpitala, na pewno nie, czy nie żywy, ale też lekarz powiedział, że on od zapalenia reumatoidalnego miał już uszkodzone płuca w 50%, jak trafiał z COVID-a do szpitala. Czyli gdyby nie był zaszczepiony, to już w ogóle by nie. Są bardzo różne sytuacje i wydaje mi się, że wielu z nas często też brakuje takiej pokory względem jakiegoś takiego realnego stanu medycznego. Często chcemy się wpisywać w zdanie lekarzy i tak dalej. To też jest takie głupie ze strony nas wszystkich, że tak cholernie brakuje nam wszystkim pokory. Brakuje nam wzajemnej empatii wobec siebie. Tak jak mówię, gdzie są na przykład posłowie lewicy, którzy zmuszaliby wszystkich do szczepień, bo tam jebać wszystkich antyszczepionkowców z takim podejściem. Albo w drugą stronę wkurzają mnie osoby, które się totalnie tym COVID-em też nie przejmują, a ta choroba jak najbardziej istnieje, jest i jest bardzo bardzo zjadliwa, nieprzyjemna.
1: Tomu pisze, że naukowcy podają, że zioło zapobiega C19, także ten. Zależy, kto płaci za badania. Ja akurat wierzę w to, że marihuana może tu pomagać. Znam na przykład astmatyków, którym bardzo pomaga palenie. Wiadomo, ktoś ma tam stwardnienie rozsiane, to pomaga mu. Przy różnych rzeczach pomaga. Jaskra, jadłowstręt. No więc czemu nie miałoby też pomagać COVID-a, nie?
2: No, wiesz, no możliwe. Aczkolwiek ja też uważam, że trochę pod takim fałszywym pretekstem często się, znaczy nie mówię, że to jest ten przypadek, uważam, że często pod takim fałszywym pretekstem się marihuana przycenia w jej pozytywnym działaniu, żeby zbudować jakąś taką narrację wokół tego, że to jest jakieś lecznicze zioło.
1: Jest lecznicze, kurde. No, ale nie, może nie na. Ale rozumiem, że się przesadza trochę, że się to tak, no.
2: Tak się nagina.
1: Nagina rzeczywiście.
2: Słuchaj, ja jako polityk, jako członek Platformy Obywatelskiej, to powiem w pełnej mocy, uważam, że marihuana powinna być po prostu zdekryminalizowana, że każdy powinien móc palić tyle marihuany, ile ma ochotę. Uważam, że takie prawo powinno być jak najszybciej wprowadzone i jeżeli kiedykolwiek będę politykiem parlamentarnym, to zawsze zagłosuję za tym, żeby była legalna i z tego absolutnie można mnie rozliczać.
1: Tym bardziej, że pomaga też czasami na różne inne rzeczy, ale trzeba też, no, ale to dobra, bo to już tak nudne, tylko nie przesadzaj.
2: Tak mówię, nie, że chciałbym zaznaczyć, bo czasami
1: spoko.
2: Sobie mówię o hipokryzji czy coś, to mówię tak wprost, nie, że to powinno być legalne, koniec kropka.
1: No, wszystkich się tak dzisiaj podpytuje, no teraz będę się może więcej podpytywał, co was w życiu cieszy. Mnie cieszy, jak Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza, się wywali i se głupi ryj rozwali. A was? Co was cieszy? Piszcie tutaj.
2: A propos rodzenia, bo tam był, z jakimś rodzeniem było w tej powiedzonej.
1: Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza.
2: No właśnie, ja mam kolegę, miałem kolegę, który się nazywa Szymon Rodzyń i przez wiele lat, pomimo tego, że był w otwartym związku z moją koleżanką, to im zdradzał. I to była niesamowita historia. Obiegła, słuchaj, internet kilka razy.
1: Rodzyń, co to w ogóle za nazwisko, nie? Rodzyń.
2: Chuja.
1: Rodzyń. Nie chciałbym mieć tak na nazwisko.
2: Rodzyn. Nie, no, fatalna.
1: Dziwne w ogóle w Sejmie mają nazwiska, jakieś same takie, albo takie bardzo, bardzo polskie, chłopskie takie, wiesz, tam Zając, Ziemniak, albo jakieś takie, nie chcę tu już mówić, bo znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, no. Także ten.
2: A co Krawcze sprawiło ostatnio, że się źle czujesz? W drugą stronę odwrócę pytanie.
1: O, pan psycholog tutaj zadaje mądre pytania. Mm. Ja sobie muszę sam odpowiedzieć. Jak sobie odpowiem, to może zrozumiem coś. To czekaj, co mnie ostatnio zdenerwowało? Wszystko mnie denerwuje właściwie. I wszystko mnie wkurza, denerwuje. Zniechęcony jakiś jestem.
2: No ale może ujmę inaczej. Prowadzisz audycje radiowe już od wielu lat i mówisz o wolności od wielu lat, Krawcze. Ja sam do ciebie pytanie, czy 10 lat temu, kiedy zaczynałeś swoją przygodę z radiem, czy czułeś się wtedy bardziej wolnym człowiekiem, czy mniej? Czy dzisiaj się czujesz bardziej wolnym człowiekiem?
1: Oj, zdecydowanie kiedyś.
2: Tak? 10 lat temu dużo bardziej.
1: No.
2: Dlaczego?
1: Nie wiem, nie czułem jakoś, że wokół mnie jest, wiesz, taki zamordyzm, że jestem osaczony przez państwo z każdej strony, że ciągle coś chcą mi czegoś zabronić, coś nakazać, jakąś propagandę sieją, zawłaszczają sobie wszystko, edukację, media, że coraz więcej, wiesz, no chyba kiedyś też prościej prowadziło się działalność gospodarczą, no skoro teraz jak ten Nowy Ład wchodzi i księgowi i urzędnicy nie wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim, to już jest naprawdę bardzo źle, nie? Więc wszystko, nie wiem, moim zdaniem się na gorsze wszystko zmieniło i posądzam o to władzę PiS konkretnie, tak wskazuję palcem, to oni. Myślę, że to jest źródło wszelkiego zła i nawet każdy inny aferał z jakich PO, SLD, PSL, wszyscy ci ludzie, oni, to nie było takie gówno jak PiS. To nie był taki zamordyzm jak PiS, taki totalitaryzm, takie wiesz, nie było tych afer tyle. Polecam stronę 100 afer PiS, pisane cyframi 100 i razem wszystko, 100aferpis.pl, teraz jeszcze sprawdzę. No to se poczytajcie, co to jest za partia. To jest zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi, nie wiem, kiedyś się czepiano, że tam ośmiorniczki sobie zjadł z państwowych pieniędzy, coś takiego, albo że zegarek dostał skądś, nie wiadomo skąd, tak? No a dzisiaj, jak to porównać do dzisiejszych afer, które mamy co drugi dzień?
2: No my dzisiaj to mamy 1000 zegarków dziennie tak naprawdę, tylko to nie wiem czemu nie rusza. Ale trochę mnie zszokowałeś, bo ja myślałem, że mimo wszystko jakoś, wiesz, gdzieś tam w sumie w tym swoim rodejku tutaj w Nocnym Radiu się jakoś tam ustawiłeś, zbudowałeś sobie fajne relacje i myślałem, że jednak, że masz takie odczucie, że mimo wszystko, mimo tego otaczającego systemu, gdzieś się czujesz bardziej wolnym człowiekiem. Tak szczerze myślałem, że tak to powiesz.
1: W zasadzie to na brak jakiejś wolności, który by mnie dotyczył osobiście, to nie narzekam aż tak bardzo, wiesz, bo staram się w życiu robić to, co chcę po prostu i pierdolić system na przykład i nauczycieli, mentorów i tak dalej, sobie robię, co chcę, nie? Nie robię bardzo często tego, co wypada i co powinienem nawet być może, a po prostu, więc to akurat może nie jest ten problem, brak wolności, nie? I tyle. Może ogólnie się zestarzałem, może się po prostu jestem zniechęcony, bo stary.
2: Chyba nie jesteś takim człowiekiem, który dziedzieje. Wiesz, bo główna kwestia była taka, że wiesz, że czy wtedy w 2012 roku miałeś takie ogólne poczucie wokół siebie, takiej własnej możliwości działania? Czy tamta atmosfera była taka bardziej prowolnościowa, jakby wiesz, że robisz to, co możesz, to, co chcesz robić w życiu, czy dzisiaj? I w jakimś sensie, tylko tak wyglądam dla kontekstu, Krawcze, że no przecież dzisiaj masz fajnie już funkcjonujące radyjko, fajną jakąś swoją markę, która już jest, nie? Więc też nie jesteś taki sam na tym świecie w jakimś sensie, nie? Nie jesteś takim gołodupcem, tylko jesteś już Krawcem z pełnym wizerunkiem, nie?
1: Nie wiem, nie, raczej nie. Było tak, jak jest mniej więcej, nic się nie zmieniło za bardzo. Jest takie samo, mniej więcej tak samo liczna społeczność, tak samo popularne. Nic się tu nie zmieniło akurat. No ale rozumiem, że chcesz mnie tu jakoś pokrzepić, czy tam coś. Spoko.
2: Nie wiem,
1: dzięki.
2: Czy się pokrzepi,
1: ale tak... wiesz co, tak powiem ci szczerze, że bardziej mnie tu pokrzepił twój donejcik niż jakieś twoje tutaj domorosłe, psychologiczne jakieś rozważania.
2: Nie, ja tak próbowałem cię jakoś wziąć, wiesz, pod włos zwyczajnie. Ale dobrze, słuchaj, nie chcę też zajmować anteny, bo nie chciałbym mieć takiego poczucia, że się, wiesz, w kupie.